0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Ponad 160 międzynarodowych umów o łącznej wartości ponad 10 miliardów euro. To najważniejszy efekt zakończonej w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Przez dwa dni przedstawiciele kilkudziesięciu państw, organizacji międzynarodowych i biznesu rozmawiali o finansowaniu odbudowy kraju oraz dalszym wsparciu dla Kijowa. Unia Europejska uruchomiła pierwszą transzę nowego programu pomocowego w wysokości ponad 3 miliardów euro, a uczestnicy podpisali porozumienia dotyczące m.in. infrastruktury, energetyki, inwestycji i rozwoju, mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Eliza Zeidler.
1: 7,5 tysiąca uczestników, blisko 70 delegacji państwowych, ponad 30 delegacji organizacji międzynarodowych, 19 dokładnie delegacji państwowych na najwyższym szczeblu premierów, prezydentów, przedstawicieli biznesu, blisko 5 tysięcy uczestników. Bo za tymi wszystkimi liczbami kryją się inicjatywy, rozmowy i plany na to, jak powinna wyglądać przyszłość.
0: Ukraińskiej delegacji przewodniczyła premier Julia Swyrydenko, która podkreśliła, że odbudowa kraju trwa mimo toczącej się wojny. Zabezpieczają dowody i przysłuchują świadków. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii w Zalewie w Zwoleniu na Mazowszu. Utonął tam 8-letni chłopiec, mówi Katarzyna Słyk z policji.
2: W chwili zdarzenia na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Jak ustalili policjanci, dziecko znajdowało się pod opieką ojca. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
0: Dramat rozegrał się w czwartek wieczorem. Funkcjonariusze najpierw otrzymali zgłoszenie o zaginięciu chłopca. Po 40 minutach poszukiwań dziecko wyłowiono z wody. Mimo długotrwałej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Jest areszt dla nożownika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Najbliższe 3 miesiące spędzi w zakładzie w Bielsku-Białej. W czwartek 19-latek ranił nożem personel i pacjentów placówki. Chłopak odpowie za usiłowanie zabójstwa 4 osób, a grozi mu nawet dożywocie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy już wiadomo, dlaczego doszło do tego ataku?
3: Śledczy cały czas ustalają motywy napastnika. Mężczyzna podczas przesłuchania odmówił składania wyjaśnień, nie przyznał się też do winy. Według wstępnych badań w momencie ataku był pod wpływem narkotyków. 19-latek nie był wcześniej karany. Nie ma też informacji o tym, by on lub ktoś z jego bliskich był leczony w tej placówce.
4: Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
3: Mówił prokurator Jacek Rzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Ranne zostały 4 osoby. Stan lekarza i 2 pacjentek jest określany jako poważny, ale stabilny. Z kolei poszkodowana pielęgniarka doznała obrażeń ręki.
0: Sprawę monitoruje też Ministerstwo Zdrowia. Resort powiedział, że wystąpi do Komendy Głównej Policji z prośbą o szkolenie z technik samoobrony dla personelu szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Do 3, a miejscami nawet do 4 pasów ma zostać rozbudowana autostrada A2 na odcinku między Warszawą a Łodzią. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą na przebudowę trasy na tym około 100-kilometrowym odcinku. Drogowcy lada dzień zabierą się za prace przygotowawcze i wyznaczanie objazdów, ale właściwe roboty, z którymi będą się wiązały ograniczenia i zwężania, ruszą dopiero jesienią.
5: Roboty rozpoczną się chwilę po tym, jak tylko wykonawca dzisiejszy wprowadzi duży objazd na całą długość autostrady od Łodzi do Warszawy. To jest ponad 90 km objazdu. Korekty na skrzyżowaniach, poprawa bezpieczeństwa, korekta sygnalizacji świetlnej, plus roboty budowlane na węzłach. To nam pozwoli wpuścić wykonawcę na ciąg główny i od tego momentu maksymalnie 4 miesiące ma na te korekty. Zaczynamy naliczać 13 miesięcy na realizację zadania w ciągu głównym.
6: Czyli wakacje możemy być spokojnie.
5: Spokojnie, wakacje, nie będzie żadnych zakłóceń na ciągu głównym. Oprócz pewnie jakichś tam drobnych robót przygotowawczych, ale co do zasady żadnych robót w czasie wakacji nie będzie prowadzonych.
0: Mówił w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem dyrektor Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Amrus. Rekordzista pracował na dyżurze ponad 70 godzin. Szokujące wyniki audytu Najwyższej Izby Kontroli w szpitalach klinicznych. Jak czytamy w raporcie, w 90% badanych placówek stwierdzono nieprawidłowości w organizacji pracy personelu medycznego.
7: Aż w 9 placówkach wystąpiły przypadki ciągłego świadczenia pracy ponad 24 godziny łącznie przez 75 lekarzy i pielęgniarek, przy czym najdłuższy nieprzerwany czas świadczenia pracy wyniósł 70 godzin i 10 minut.
0: Mówił nam rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny. NIK wzięła pod lupę 10 szpitali klinicznych, m.in. placówki w Warszawie, Białymstoku i Bydgoszczy. wizyta w biurach poselskich, a nawet strajk. Zaostrza się konflikt pomiędzy górnikami a zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W piątek kilkudziesięciu z nich pojawiło się przed siedzibą spółki. Są wściekli, bo uważają, że spółka nie dotrzymuje słowa w sprawie umowy z lutego tego roku. Górnicy opowiedzieli się w referendum, że zacisną pasa, m.in. zrezygnują z premii barburkowych, aby poprawić kondycję finansową JSW. I nic się w tej materii nie dzieje. Nasze życie jest zagrożone, grzmią górnicy.
6: Mamy podejrzenia, że te inwestycje, które zostały tak mocno okrojone, mogą mieć bezpośredni wpływ na to, że ten poziom zachowany bezpieczeństwa dotychczasowy, a wiecie Państwo, że mamy bardzo niebezpieczne kopalnie, może być zagrożony. Że ciąg tych inwestycji został na tyle naruszony, że to się w tym obszarze odbije.
8: To nie jest pierwszy miesiąc, kiedy nie mamy pieniędzy na wynagrodzenia.
9: Mamy braki w obudowie górniczej. Obudowa górnicza ratuje życie naszym pracownikom, pozwala im produkować ten węgiel, czy bić w szotkę.
8: Jedna wypłata nie zostanie zapłacona i stajemy wszystkimi kopalniami. Nikt za darmo tu pracował nie będzie.
0: Jastrzębska Spółka Węglowa, zdaniem związkowców, potrzebuje około 3 miliardów złotych zewnętrznego finansowania, by utrzymać płynność finansową i przetrwać ten kryzys. Jest alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem pożarami w lasach. Chodzi o części województwa mazowieckiego, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Tymczasem Instytut Badawczy Leśnictwa przypomina, by nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Więcej na ten temat nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
10: Ekstremalne upały, które napłynęły nad Polskę, sprawiają, że sytuacja w lasach staje się bardzo niebezpieczna. Lasy Państwowe przypominają, że niemal wszystkie pożary w kraju powstają na skutek działalności człowieka, a co trzeci to celowe podpalenie.
11: A już w tej chwili ściółka leśna w większości terenów leśnych spadła. Wilgotność ściółki poniżej 10%, kartka papieru ma wilgotność 8%, to myślę, że przemawia to do wyobraźni.
10: Mówi Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Od stycznia do końca maja tego roku w Polsce doszło do 4,5 tysiąca pożarów lasów. W tej statystyce Polska zajmuje trzecie miejsce w Europie, tylko za Portugalią i Hiszpanią.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Seria jedynek na świadectwie dla minister edukacji. Akcja uczniowska zarzuciła Barbarze Nowackiej niedotrzymanie obietnic, brak odwagi w reformowaniu szkoły i pozorowany dialog z młodzieżą. Mówi założyciel akcji uczniowskiej Paweł Mrozek.
12: Nie otrzymała promocji do następnej klasy, nie zdała tego roku szkolnego i zamiast biało-czerwonego paska otrzymała czarny pasek.
0: Do symbolicznego świadectwa dołączono też raport edukacyjny,
12: który co roku wydajemy. W tym roku szkolnym jest to 50 postulatów.
0: Organizacja chce m.in. darmowej komunikacji miejskiej dla uczniów, dostępu do psychologa w każdej szkole czy darmowych posiłków w szkolnych stołówkach. Świadectwo rozdane, a uczniowie z całej Polski rozpoczęli wakacje, ale na Podkarpaciu ten ostatni dzień roku szkolnego ma też mniej radosny wydźwięk. W regionie zlikwidowanych zostanie 13 szkół. Powodem niż demograficzny i rosnące koszty utrzymania. Sprawę śledzi nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
13: Szkoły przeznaczone do likwidacji znajdują się m.in. w Lipie, w gminie Zaglików oraz w Kolbuszowej Dolnej, gdzie planowane jest zamknięcie dwóch szkół podstawowych specjalnych. Wykaz obejmuje również placówki z Jasła, Dukli czy Dynowa. Większość stanowią szkoły podstawowe, a jedyną szkołą ponadpodstawową objętą zmianami jest liceum ogólnokształcące. Placówki mają zostać zlikwidowane do końca wakacji, a od września uczniowie będą kontynuować naukę w pobliskich miejscowościach.
0: Z prognozy Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w Polsce do 2029 roku liczba dzieci w wieku od 7 do 14 lat spadnie około 5%, co może się wiązać z kolejnymi likwidacjami szkół. Kwestia wydania karty parkingowej dla radnego z Lublina, Konrada Wcisło, nie jest związana z wykonywaniem funkcji publicznej radnego. Z tego powodu informacje na temat nie mogą zostać udostępnione. W ten sposób na nasze pytanie odpowiedział Miejski Zespół Orzecznictwa o Niepełnosprawności w Lublinie. Miejski radny został przyłapany na nielegalnym parkowaniu na niebieskiej kopercie. Temat śledzi nasz reporter Bartłomiej Ważny.
14: W piśmie przesłanym do nas przez dyrektor Miejskiego Zespołu Orzecznictwa o Niepełnosprawności w Lublinie Katarzynę Fus czytamy, że informacje o stanie zdrowia, chorobach, a taką jest też informacja o wydaniu bądź nie karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnością, a także posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, należą do sfery życia prywatnego i intymnego człowieka. Są to dane szczególnej kategorii, tak zwane dane wrażliwe, które podlegają rygorystycznej ochronie również na gruncie rozporządzenia RODO.
0: Relacjonował Bartłomiej Ważny, dziękuję. Najlepszą profilaktyką jest czujność rodziców. Na początku wakacji eksperci przypominają, że letni wypoczynek sprzyja podejmowaniu ryzykownych zachowań, w tym sięganiu po alkohol czy narkotyki. Najważniejsze, by zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze, radzi Magdalena Włodarczyk z Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki.
15: Czyli jeżeli nasze dziecko zaczyna jakby inaczej się trochę zachowywać, zaczyna zmieniać swoje zachowania, swoje przyzwyczajenia, takie codzienne nawyki, trochę się odsuwa od dotychczas poznawanych znajomych, od najbliższych, to jest taki sygnał dla rodzica, żeby się trochę pochylić.
0: Kluczowa jest spokojna rozmowa, a nie karanie czy krzyk, przyznaje mama 8-letniego Szymona, pani Monika.
16: Cały czas trzeba mieć czujność, niezależnie od wieku dziecka. Wiadomo, że u tych starszych dzieci jest trudniej, bo nie jesteśmy z nimi przez cały czas, natomiast myślę, że tu jest bardzo ważne, żeby mieć dobre relacje z dziećmi, żeby one nam też mówiły o wielu swoich rzeczach związanych ze swoją codziennością i wtedy będziemy szybciej mogli wyłapać jakieś niepokojące sygnały.
17: Rozmowa.
16: Przede wszystkim rozmowa z dziećmi.
0: Specjaliści podkreślają, że po wakacjach do poradni zgłasza się wielu młodych ludzi, którzy w czasie letniego wypoczynku sięgnęli po alkohol, narkotyki albo dopalacze. Coraz większym problemem jest też uzależnienie od urządzeń elektrycznych. Tymczasem ratownicy z Sopotu apelują o rozsądek podczas wypoczynku nad wodą. Po pierwsze, żadnego alkoholu, po drugie, ostrożność, mówi Tomasz Ostrowski z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
18: Jeżeli planujemy wchodzić do wody, to przede wszystkim nie wbiegajmy, tylko stopniowo wchodźmy do tej wody, żeby nie doszło do szoku termicznego. Pamiętajmy, że jesteśmy rozgrzani, więc wtedy ważne jest to, żeby stopniowo wchodzić i studzić swoje ciało. Chcemy się bawić, to korzystajmy z kąpielisk strzeżonych, jak również nie wypływajmy w pław.
0: Ważna jest też edukacja dzieci. W przypadku zaginięcia powinny one udać się do wieży ratowniczej albo punktu gastronomicznego po pomoc. Zalecane jest też stosowanie opasek z danymi kontaktowymi opiekunów.
18: Jeżeli udajemy się na plażę, to zwróćmy uwagę, na jakie wejście wchodzimy, żeby już mieć tą świadomość w momencie, kiedy będziemy potrzebować wezwać służby, żebyśmy już widzieli, na jakim wejściu jesteśmy. To bardzo przyspieszy właśnie nam przekazanie tej informacji. Jak również, jak już odpoczywamy na kocyku czy na leżaku, to bądźmy takim aniołem stróżem innych osób. Zwróćmy uwagę, czy ktoś nie zachowuje się niebezpiecznie względem siebie i wobec innych.
0: Obecnie działają już wszystkie trójmiejskie kąpieliska i będą funkcjonować aż do końca sezonu. Koniec tak zwanych Helmutów w Poznaniu. Ostatni dwukierunkowy dwutak GT8 idzie na emeryturę. Tramwaje opracowano jeszcze w latach 60. poprzedniego wieku. W Poznaniu służyły od 1996 roku.
19: Kiedyś się jeździło tym tramwajem i nie było źle.
20: Do pracy, na studia?
19: Nie, do pracy się jeździło. No na pewno nie było wygodnie.
20: Będzie pani tęsknić?
19: Raczej nie.
21: Wszystko tu jest inne, szczerze mówiąc. Takie komunistyczne bym powiedziała.
22: Z jednej strony smutek, a z drugiej strony uważamy, że to już jest ten odpowiedni moment. Wojciech Fleischer, motorniczy. Bardzo często tym wagonem jeździłem, także mnóstwo rozmów z pasażerami. A dlaczego taki wysoki? A dlaczego taki stary? A dlaczego tak gorąco? Także myślę, że dzisiaj też zostawiam po prostu cząstkę siebie.
0: A teraz Helmuty zasilą tabor pojazdów linii turystycznych.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Ponad 160 międzynarodowych umów o łącznej wartości ponad 10 miliardów euro. To najważniejszy efekt zakończonej w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Przez dwa dni przedstawiciele kilkudziesięciu państw, organizacji międzynarodowych i biznesu rozmawiali o finansowaniu odbudowy kraju oraz dalszym wsparciu dla Kijowa. Unia Europejska uruchomiła pierwszą transzę nowego programu pomocowego w wysokości ponad 3 miliardów euro, a uczestnicy podpisali porozumienia dotyczące m.in. infrastruktury, energetyki, inwestycji i rozwoju, mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Eliza Zeidler.
1: 7,5 tysiąca uczestników, blisko 70 delegacji państwowych, ponad 30 delegacji organizacji międzynarodowych, 19 dokładnie delegacji państwowych na najwyższym szczeblu, premierów, prezydentów, przedstawicieli biznesu, blisko 5 tysięcy uczestników. Bo za tymi wszystkimi liczbami kryją się inicjatywy, rozmowy i plany na to, jak powinna wyglądać przyszłość.
0: Ukraińskiej delegacji przewodniczyła premier Julia Swirydenko, która podkreśliła, że odbudowa kraju trwa mimo toczącej się wojny. Zabezpieczają dowody i przysłuchują świadków. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii w zalewie w Zwoleniu na Mazowszu. Utonął tam 8-letni chłopiec, mówi Katarzyna Słyk z policji.
2: W chwili zdarzenia na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Jak ustalili policjanci, dziecko znajdowało się pod opieką ojca. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
0: Dramat rozegrał się w czwartek wieczorem. Funkcjonariusze najpierw otrzymali zgłoszenie o zaginięciu chłopca. Po 40 minutach poszukiwań dziecko wyłowiono z wody. Mimo długotrwałej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Jest areszt dla nożownika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Najbliższe 3 miesiące spędzi w zakładzie w Bielsku-Białej. W czwartek 19-latek ranił nożem personel i pacjentów placówki. Chłopak odpowie za usiłowanie zabójstwa 4 osób, a grozi mu nawet dożywocie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy już wiadomo, dlaczego doszło do tego ataku?
3: Śledczy cały czas ustalają motywy napastnika. Mężczyzna podczas przesłuchania odmówił składania wyjaśnień. Nie przyznał się też do winy. Według wstępnych badań w momencie ataku był pod wpływem narkotyków. 19-latek nie był wcześniej karany. Nie ma też informacji o tym, by on lub ktoś z jego bliskich był leczony w tej placówce.
4: Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
3: Mówił prokurator Jacek Grzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Ranne zostały 4 osoby. Stan lekarza i 2 pacjentek jest określany jako poważny, ale stabilny. Z kolei poszkodowana pielęgniarka doznała obrażeń ręki.
0: Sprawę monitoruje też Ministerstwo Zdrowia. Resort powiedział, że wystąpi do Komendy Głównej Policji z prośbą o szkolenie z technik samoobrony dla personelu szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Do 3, a miejscami nawet do 4 pasów ma zostać rozbudowana autostrada A2 na odcinku między Warszawą a Łodzią. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą na przebudowę trasy na tym około 100-kilometrowym odcinku. Drogowcy lada dzień zabierą się za prace przygotowawcze i wyznaczanie objazdów, ale właściwe roboty, z którymi będą się wiązały ograniczenia i zwężania, ruszą dopiero jesienią.
5: Roboty rozpoczną się chwilę po tym, jak tylko wykonawca dzisiejszy wprowadzi duży objazd na całą długość autostrady od Łodzi do Warszawy. To jest ponad 90 km objazdu. Korekty na skrzyżowaniach, poprawa bezpieczeństwa, korekta sygnalizacji świetlnej, plus roboty budowlane na węzłach. To nam pozwoli wpuścić wykonawcę na ciąg główny i od tego momentu maksymalnie 4 miesiące ma na te korekty. Zaczynamy naliczać 13 miesięcy na realizację zadania w ciągu głównym.
6: Czyli wakacje możemy być spokojni.
5: Spokojnie, wakacje, nie będzie żadnych zakłóceń na ciągu głównym. Oprócz pewnie jakichś tam drobnych robót przygotowawczych, ale co do zasady żadnych robót w czasie wakacji nie będzie prowadzonych.
0: Mówił w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem dyrektor Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Amrus. Rekordzista pracował na dyżurze ponad 70 godzin. Szokujące wyniki audytu Najwyższej Izby Kontroli w szpitalach klinicznych. Jak czytamy w raporcie, w 90% badanych placówek stwierdzono nieprawidłowości w organizacji pracy personelu medycznego.
7: Aż w 9 placówkach wystąpiły przypadki ciągłego świadczenia pracy ponad 24 godziny łącznie przez 75 lekarzy i pielęgniarek. Przy czym najdłuższy nieprzerwany czas świadczenia pracy wyniósł 70 godzin. I 10 minut.
0: Mówił nam rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny. NIK wzięła pod lupę 10 szpitali klinicznych, m.in. placówki w Warszawie, Białymstoku i Bydgoszczy. Wizyta w biurach poselskich, a nawet strajk. Zaostrza się konflikt pomiędzy górnikami a zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W piątek kilkudziesięciu z nich pojawiło się przed siedzibą spółki. Są wściekli, bo uważają, że spółka nie dotrzymuje słowa w sprawie umowy z lutego tego roku. Górnicy opowiedzieli się w referendum, że zacisną pasa, między innymi zrezygnują z premii barburkowych, aby poprawić kondycję finansową JSW. I nic się w tej materii nie dzieje. Nasze życie jest zagrożone, grzmią górnicy.
6: Mamy podejrzenia, że te inwestycje, które zostały tak mocno okrojone, mogą mieć bezpośredni wpływ na to, że ten poziom zachowany bezpieczeństwa dotychczasowy, a wiecie Państwo, że mamy bardzo niebezpieczne kopalnie, może być zagrożony, że ciąg tych inwestycji został na tyle naruszony, że to się w tym obszarze odbije.
8: To nie jest pierwszy miesiąc, kiedy nie mamy pieniędzy na wynagrodzenia. Mamy braki w obudowie górniczej. Obudowa górnicza ratuje życie naszym pracownikom, pozwala im produkować ten węgiel czy bić w szotwę. Jedna wypłata nie zostanie zapłacona i stajemy wszystkimi kopalniami. Nikt za darmo tu pracował nie będzie.
0: Jastrzębska Spółka Węglowa, zdaniem związkowców, potrzebuje około 3 miliardów złotych zewnętrznego finansowania, by utrzymać płynność finansową i przetrwać ten kryzys. Jest alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem pożarami w lasach. Chodzi o część województwa mazowieckiego, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Tymczasem Instytut Badawczy Leśnictwa przypomina, by nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Więcej na ten temat nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
9: Ekstremalne upały, które napłynęły nad Polskę, sprawiają, że sytuacja w lasach staje się bardzo niebezpieczna. Lasy Państwowe przypominają, że niemal wszystkie pożary w kraju powstają na skutek działalności człowieka, a co trzeci to celowe podpalenie.
10: A już w tej chwili ściółka leśna w większości terenów leśnych spadła. Wilgotność ściółki poniżej 10%, kartka papieru ma wilgotność 8%. To myślę, że przemawia to do wyobraźni.
9: Mówi Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Od stycznia do końca maja tego roku w Polsce doszło do 4,5 tysiąca pożarów lasów. W tej statystyce Polska zajmuje trzecie miejsce w Europie, tylko za Portugalią i Hiszpanią.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Seria jedynek na świadectwie dla minister edukacji. Akcja uczniowska zarzuciła Barbarze Nowackiej niedotrzymanie obietnic, brak odwagi w reformowaniu szkoły i pozorowany dialog z młodzieżą. Mówi założyciel akcji uczniowskiej Paweł Mrozek.
11: Nie otrzymała promocji do następnej klasy, nie zdała tego roku szkolnego i zamiast biało-czerwonego paska otrzymała czarny pasek.
0: Do symbolicznego świadectwa dołączono też raport edukacyjny,
11: który co roku wydajemy. W tym roku szkolnym jest to 50 postulatów.
0: Organizacja chce m.in. darmowej komunikacji miejskiej dla uczniów, dostępu do psychologa w każdej szkole czy darmowych posiłków w szkolnych stołówkach. Świadectwo rozdane, a uczniowie z całej Polski rozpoczęli wakacje, ale na Podkarpaciu ten ostatni dzień roku szkolnego ma też mniej radosny wydźwięk. W regionie zlikwidowanych zostanie 13 szkół. Powodem niż demograficzny i rosnące koszty utrzymania. Sprawę śledzi nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
12: Szkoły przeznaczone do likwidacji znajdują się m.in. w Lipie, w gminie Zaglików oraz w Kolbuszowej Dolnej, gdzie planowane jest zamknięcie dwóch szkół podstawowych specjalnych. Wykaz obejmuje również placówki z Jasła, Dukli czy Dynowa. Większość stanowią szkoły podstawowe, a jedyną szkołą ponadpodstawową objętą zmianami jest liceum ogólnokształcące. Placówki mają zostać zlikwidowane do końca wakacji, a od września uczniowie będą kontynuować naukę w pobliskich miejscowościach.
0: Z prognozy Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w Polsce do 2029 roku liczba dzieci w wieku od 7 do 14 lat spadnie około 5%, co może się wiązać z kolejnymi likwidacjami szkół. Kwestia wydania karty parkingowej dla radnego z Lublina, Konrada Wcisło, nie jest związana z wykonywaniem funkcji publicznej radnego. Z tego powodu informacje na temat nie mogą zostać udostępnione. W ten sposób na nasze pytanie odpowiedział Miejski Zespół Orzecznictwa o niepełnosprawności w Lublinie. Miejski radny został przyłapany na nielegalnym parkowaniu na niebieskiej kopercie. Temat śledzi nasz reporter Bartłomiej Ważny.
13: W piśmie przesłanym do nas przez dyrektor Miejskiego Zespołu Orzecznictwa o niepełnosprawności w Lublinie Katarzynę Fus czytamy, że informacje o stanie zdrowia, chorobach, a taką jest też informacja o wydaniu bądź nie karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnością, a także posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, należą do sfery życia prywatnego i intymnego człowieka. Są to dane szczególnej kategorii, tak zwane dane wrażliwe, które podlegają rygorystycznej ochronie również na gruncie rozporządzenia RODO.
0: Relacjonował Bartłomiej Ważny, dziękuję. Najlepszą profilaktyką jest czujność rodziców. Na początku wakacji eksperci przypominają, że letni wypoczynek sprzyja podejmowaniu ryzykownych zachowań, w tym sięganiu po alkohol czy narkotyki. Najważniejsze, by zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze, radzi Magdalena Włodarczyk z Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji i Terapii Uzależnień i Profilaktyki.
14: Czyli jeżeli nasze dziecko zaczyna jakby inaczej się trochę zachowywać, zaczyna zmieniać swoje zachowania, swoje przyzwyczajenia, takie codzienne nawyki, trochę się odsuwa od dotychczas poznawanych znajomych, od najbliższych, to jest taki sygnał dla rodzica, żeby się trochę pochylić.
0: Kluczowa jest spokojna rozmowa, a nie karanie czy krzyk, przyznaje mama 8-letniego Szymona, pani Monika.
15: Cały czas trzeba mieć czujność, niezależnie od wieku dziecka. Wiadomo, że u tych starszych dzieci jest trudniej, bo nie jesteśmy z nimi przez cały czas, natomiast myślę, że tu jest bardzo ważne, żeby mieć dobre relacje z dziećmi, żeby one nam też mówiły o wielu swoich rzeczach związanych ze swoją codziennością i wtedy będziemy szybciej mogli wyłapać jakieś niepokojące sygnały.
16: Rozmowa.
15: Przede wszystkim rozmowa z dziećmi.
0: Specjaliści podkreślają, że po wakacjach do poradni zgłasza się wielu młodych ludzi, którzy w czasie letniego wypoczynku sięgnęli po alkohol, narkotyki albo dopalacze. Coraz większym problemem jest też uzależnienie od urządzeń elektrycznych. Tymczasem ratownicy z Sopotu apelują o rozsądek podczas wypoczynku nad wodą. Po pierwsze, żadnego alkoholu, po drugie, ostrożność, mówi Tomasz Ostrowski z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
17: Jeżeli planujemy wchodzić do wody, to przede wszystkim nie wbiegajmy, tylko stopniowo wchodźmy do tej wody, żeby nie doszło do szoku termicznego. Pamiętajmy, że jesteśmy rozgrzani, więc wtedy ważne jest to, żeby stopniowo wchodzić i studzić swoje ciało. Chcemy się bawić, to korzystajmy z kąpielisk strzeżonych, jak również nie wypływajmy w pław.
0: Ważna jest też edukacja dzieci. W przypadku zaginięcia powinny one udać się do wieży ratowniczej albo punktu gastronomicznego po pomoc. Zalecane jest też stosowanie opasek z danymi kontaktowymi opiekunów.
17: Jeżeli udajemy się na plażę, to zwróćmy uwagę, na jakie wejście wchodzimy, żeby już mieć tą świadomość. W momencie, kiedy będziemy potrzebować wezwać służby, żebyśmy już widzieli, na jakim wejściu jesteśmy. To bardzo przyspieszy właśnie nam przekazanie tej informacji. Jak również, jak już odpoczywamy na kocyku czy na leżaku, to bądźmy takim aniołem stróżem innych osób. Zwróćmy uwagę, czy ktoś nie zachowuje się niebezpiecznie względem siebie i wobec innych.
0: Obecnie działają już wszystkie trójmiejskie kąpieliska i będą funkcjonować aż do końca sezonu. Koniec tak zwanych Helmutów w Poznaniu. Ostatni dwukierunkowy dwutak GT8 idzie na emeryturę. Tramwaje opracowano jeszcze w latach 60. poprzedniego wieku. W Poznaniu służyły od 1996 roku.
18: Kiedyś się jeździło tym tramwajem i nie było źle.
19: Do pracy, na studia?
18: Nie, do pracy się jeździło. No na pewno nie było wygodnie.
19: Będzie pani tęsknić?
18: Raczej nie.
20: Wszystko tu jest inne, szczerze mówiąc. Takie komunistyczne bym powiedziała.
21: Z jednej strony smutek, a z drugiej strony uważamy, że to już jest ten odpowiedni moment. Wojciech Fleischer, motorniczy. Bardzo często tym wagonem jeździłem, także mnóstwo rozmów z pasażerami. A dlaczego taki wysoki? A dlaczego taki stary? A dlaczego tak gorąco? Także myślę, że dzisiaj też zostawiam po prostu cząstkę siebie.
0: A teraz Helmuty zasilą tabor pojazdów linii turystycznych.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Ponad 160 międzynarodowych umów o łącznej wartości ponad 10 miliardów euro. To najważniejszy efekt zakończonej w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy. Przez dwa dni przedstawiciele kilkudziesięciu państw, organizacji międzynarodowych i biznesu rozmawiali o finansowaniu odbudowy kraju oraz dalszym wsparciu dla Kijowa. Unia Europejska uruchomiła pierwszą transzę nowego programu pomocowego w wysokości ponad 3 miliardów euro, a uczestnicy podpisali porozumienia dotyczące m.in. infrastruktury, energetyki, inwestycji i rozwoju, mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Eliza Zeidler.
1: 7,5 tysiąca uczestników, blisko 70 delegacji państwowych, ponad 30 delegacji organizacji międzynarodowych, 19 dokładnie delegacji państwowych na najwyższym szczeblu, premierów, prezydentów, przedstawicieli biznesu, blisko 5 tysięcy uczestników. Bo za tymi wszystkimi liczbami kryją się inicjatywy, rozmowy i plany na to, jak powinna wyglądać przyszłość.
0: Ukraińskiej delegacji przewodniczyła premier Julia Swirydenko, która podkreśliła, że odbudowa kraju trwa mimo toczącej się wojny. Zabezpieczają dowody i przysłuchują świadków. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii w Zalewie w Zwoleniu na Mazowszu. Utonął tam 8-letni chłopiec, mówi Katarzyna Słyk z policji.
2: W chwili zdarzenia na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Jak ustalili policjanci, dziecko znajdowało się pod opieką ojca. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
0: Dramat rozegrał się w czwartek wieczorem. Funkcjonariusze najpierw otrzymali zgłoszenie o zaginięciu chłopca. Po 40 minutach poszukiwań dziecko wyłowiono z wody. Mimo długotrwałej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Jest areszt dla nożownika ze szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Najbliższe 3 miesiące spędzi w zakładzie w Bielsku-Białej. W czwartek 19-latek ranił nożem personel i pacjentów placówki. Chłopak odpowie za usiłowanie zabójstwa 4 osób, a grozi mu nawet dożywocie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czy już wiadomo, dlaczego doszło do tego ataku?
3: Śledczy cały czas ustalają motywy napastnika. Mężczyzna podczas przesłuchania odmówił składania wyjaśnień. Nie przyznał się też do winy. Według wstępnych badań w momencie ataku był pod wpływem narkotyków. 19-latek nie był wcześniej karany. Nie ma też informacji o tym, by on lub ktoś z jego bliskich był leczony w tej placówce.
4: Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
3: Mówił prokurator Jacek Rzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Ranne zostały 4 osoby. Stan lekarza i 2 pacjentek jest określany jako poważny, ale stabilny. Z kolei poszkodowana pielęgniarka doznała obrażeń ręki.
0: Sprawę monitoruje też Ministerstwo Zdrowia. Resort powiedział, że wystąpi do Komendy Głównej Policji z prośbą o szkolenie z technik samoobrony dla personelu szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Do 3, a miejscami nawet do 4 pasów ma zostać rozbudowana autostrada A2 na odcinku między Warszawą a Łodzią. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą na przebudowę trasy na tym około 100-kilometrowym odcinku. Drogowcy lada dzień zabiorą się za prace przygotowawcze i wyznaczanie objazdów, ale właściwe roboty, z którymi będą się wiązały ograniczenia i zwężenia, ruszą dopiero jesienią.
5: Roboty rozpoczną się chwilę po tym, jak tylko wykonawca dzisiejszy wprowadzi duży objazd na całą długość autostrady od Łodzi do Warszawy. To jest ponad 90 km objazdu. Korekty na skrzyżowaniach, poprawa bezpieczeństwa, korekta sygnalizacji świetlnej, plus roboty budowlane na węzłach. To nam pozwoli wpuścić wykonawcę na ciąg główny i od tego momentu maksymalnie 4 miesiące ma na te korekty. Zaczynamy naliczać 13 miesięcy na realizację zadania w ciągu głównym.
6: Czyli wakacje możemy być spokojnie.
5: Spokojnie, wakacje, nie będzie żadnych zakłóceń na ciągu głównym. Oprócz pewnie jakichś tam drobnych robót przygotowawczych, ale co do zasady żadnych robót w czasie wakacji nie będzie prowadzonych.
0: Mówił w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystunem dyrektor Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Amrus. Rekordzista pracował na dyżurze ponad 70 godzin. Szokujące wyniki audytu Najwyższej Izby Kontroli w szpitalach klinicznych. Jak czytamy w raporcie, w 90% badanych placówek stwierdzono nieprawidłowości w organizacji pracy personelu medycznego.
7: Aż w 9 placówkach wystąpiły przypadki ciągłego świadczenia pracy ponad 24 godziny łącznie przez 75 lekarzy i pielęgniarek, przy czym najdłuższy nieprzerwany czas świadczenia pracy wyniósł 70 godzin i 10 minut.
0: Mówił nam rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny. NIK wzięła pod lupę 10 szpitali klinicznych, m.in. placówki w Warszawie, Białymstoku i Bydgoszczy. wizyta w biurach poselskich, a nawet strajk. Zaostrza się konflikt pomiędzy górnikami a zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej. W piątek kilkudziesięciu z nich pojawiło się przed siedzibą spółki. Są wściekli, bo uważają, że spółka nie dotrzymuje słowa w sprawie umowy z lutego tego roku. Górnicy opowiedzieli się w referendum, że zacisną pasa, m.in. zrezygnują z premii barburkowych, aby poprawić kondycję finansową JSW. I nic się w tej materii nie dzieje. Nasze życie jest zagrożone, grzmią górnicy.
6: Mamy podejrzenia, że te inwestycje, które zostały tak mocno okrojone, mogą mieć bezpośredni wpływ na to, że ten poziom zachowany bezpieczeństwa dotychczasowy, a wiecie Państwo, że mamy bardzo niebezpieczne kopalnie, może być zagrożony, że ciąg tych inwestycji został na tyle naruszony, że to się w tym obszarze odbije.
8: To nie jest pierwszy miesiąc, kiedy nie mamy pieniędzy na wynagrodzenia. Mamy braki w obudowie górniczej. Obudowa górnicza ratuje życie naszym pracownikom, pozwala im produkować ten węgiel czy bić w szotkę. Jedna wypłata nie zostanie zapłacona i stajemy wszystkimi kopalniami. Nikt za darmo tu pracował nie będzie.
0: Jastrzębska Spółka Węglowa, zdaniem związkowców, potrzebuje około 3 miliardów złotych zewnętrznego finansowania, by utrzymać płynność finansową i przetrwać ten kryzys. Jest alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem pożarami w lasach. Chodzi o części województwa mazowieckiego, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Tymczasem Instytut Badawczy Leśnictwa przypomina, by nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Więcej na ten temat nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
9: Ekstremalne upały, które napłynęły nad Polskę, sprawiają, że sytuacja w lasach staje się bardzo niebezpieczna. Lasy Państwowe przypominają, że niemal wszystkie pożary w kraju powstają na skutek działalności człowieka, a co trzeci to celowe podpalenie.
10: A już w tej chwili ściółka leśna w większości terenów leśnych spadła. Wilgotność ściółki poniżej 10%. Kartka papieru ma wilgotność 8%. To myślę, że przemawia to do wyobraźni.
9: Mówi Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych. Od stycznia do końca maja tego roku w Polsce doszło do 4,5 tysiąca pożarów lasów. W tej statystyce Polska zajmuje trzecie miejsce w Europie, tylko za Portugalią i Hiszpanią.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Dziękuję. Seria jedynek na świadectwie dla minister edukacji. Akcja uczniowska zarzuciła Barbarze Nowackiej niedotrzymanie obietnic, brak odwagi w reformowaniu szkoły i pozorowany dialog z młodzieżą. Mówi założyciel akcji uczniowskiej Paweł Mrozek.
11: Nie otrzymała promocji do następnej klasy, nie zdała tego roku szkolnego i zamiast biało-czerwonego paska otrzymała czarny pasek.
0: Do symbolicznego świadectwa dołączono też raport edukacyjny,
11: który co roku wydajemy. W tym roku szkolnym jest to 50 postulatów.
0: Organizacja chce m.in. darmowej komunikacji miejskiej dla uczniów, dostępu do psychologa w każdej szkole czy darmowych posiłków w szkolnych stołówkach. Świadectwa rozdane, a uczniowie z całej Polski rozpoczęli wakacje, ale na Podkarpaciu ten ostatni dzień roku szkolnego ma też mniej radosny wydźwięk. W regionie zlikwidowanych zostanie 13 szkół. Powodem niż demograficzny i rosnące koszty utrzymania. Sprawę śledzi nasza reporterka Agnieszka Gazda-Muła.
12: Szkoły przeznaczone do likwidacji znajdują się m.in. w Lipie, w gminie Zaglików oraz w Kolbuszowej Dolnej, gdzie planowane jest zamknięcie dwóch szkół podstawowych specjalnych. Wykaz obejmuje również placówki z Jasła, Dukli czy Dynowa. Większość stanowią szkoły podstawowe, a jedyną szkołą ponadpodstawową objętą zmianami jest liceum ogólnokształcące. Placówki mają zostać zlikwidowane do końca wakacji, a od września uczniowie będą kontynuować naukę w pobliskich miejscowościach.
0: Z prognozy Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w Polsce do 2029 roku liczba dzieci w wieku od 7 do 14 lat spadnie około 5%, co może się wiązać z kolejnymi likwidacjami szkół. Kwestia wydania karty parkingowej dla radnego z Lublina, Konrada Wcisło, nie jest związana z wykonywaniem funkcji publicznej radnego. Z tego powodu informacje na temat nie mogą zostać udostępnione. W ten sposób na nasze pytanie odpowiedział Miejski Zespół Orzecznictwa o Niepełnosprawności w Lublinie. Miejski radny został przyłapany na nielegalnym parkowaniu na niebieskiej kopercie. Temat śledzi nasz reporter Bartłomiej Ważny.
13: W piśmie przesłanym do nas przez dyrektor Miejskiego Zespołu Orzecznictwa o Niepełnosprawności w Lublinie Katarzynę Fus czytamy, że informacje o stanie zdrowia, chorobach, a taką jest też informacja o wydaniu bądź nie karty parkingowej dla osoby z niepełnosprawnością, a także posiadaniu orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, należą do sfery życia prywatnego i intymnego człowieka. Są to dane szczególnej kategorii, tak zwane dane wrażliwe, które podlegają rygorystycznej ochronie również na gruncie rozporządzenia RODO.
0: Relacjonował Bartłomiej Ważny. Dziękuję. Najlepszą profilaktyką jest czujność rodziców. Na początku wakacji eksperci przypominają, że letni wypoczynek sprzyja podejmowaniu ryzykownych zachowań, w tym sięganiu po alkohol czy narkotyki. Najważniejsze, by zwracać uwagę na sygnały ostrzegawcze, radzi Magdalena Włodarczyk z Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki.
14: Czyli jeżeli nasze dziecko zaczyna jakby inaczej się trochę zachowywać, zaczyna zmieniać swoje zachowania, swoje przyzwyczajenia, takie codzienne nawyki, trochę się odsuwa od dotychczas poznawanych znajomych, od najbliższych, to jest taki sygnał dla rodzica, żeby się trochę pochylić.
0: Kluczowa jest spokojna rozmowa, a nie karanie czy krzyk, przyznaje mama 8-letniego Szymona, pani Monika.
15: Cały czas trzeba mieć czujność, niezależnie od wieku dziecka. Wiadomo, że u tych starszych dzieci jest trudniej, bo nie jesteśmy z nimi przez cały czas, natomiast myślę, że tu jest bardzo ważne, żeby mieć dobre relacje z dziećmi, żeby one nam też mówiły o wielu swoich rzeczach związanych ze swoją codziennością i wtedy będziemy szybciej mogli wyłapać jakieś niepokojące sygnały.
16: Rozmowa.
15: Przede wszystkim rozmowa z dziećmi.
0: Specjaliści podkreślają, że po wakacjach do poradni zgłasza się wielu młodych ludzi, którzy w czasie letniego wypoczynku sięgnęli po alkohol, narkotyki albo dopalacze. Coraz większym problemem jest też uzależnienie od urządzeń elektrycznych. Tymczasem ratownicy z Sopotu apelują o rozsądek podczas wypoczynku nad wodą. Po pierwsze, żadnego alkoholu, po drugie, ostrożność, mówi Tomasz Ostrowski z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
17: Jeżeli planujemy wchodzić do wody, to przede wszystkim nie wbiegajmy, tylko stopniowo wchodźmy do tej wody, żeby nie doszło do szoku termicznego. Pamiętajmy, że jesteśmy rozgrzani, więc wtedy ważne jest to, żeby stopniowo wchodzić i studzić swoje ciało. Chcemy się bawić, to korzystajmy z kąpielisk strzeżonych, jak również nie wypływajmy w pław.
0: Ważna jest też edukacja dzieci. W przypadku zaginięcia powinny one udać się do wieży ratowniczej albo punktu gastronomicznego po pomoc. Zalecane jest też stosowanie opasek z danymi kontaktowymi opiekunów.
17: Jeżeli udajemy się na plażę, to zwróćmy uwagę, na jakie wejście wchodzimy, żeby już mieć tą świadomość w momencie, kiedy będziemy potrzebować wezwać służby, żebyśmy już widzieli, na jakim wejściu jesteśmy. To bardzo przyspieszy właśnie nam przekazanie tej informacji. Jak również, jak już odpoczywamy na kocyku czy na leżaku, to bądźmy takim aniołem stróżem innych osób. Zwróćmy uwagę, czy ktoś nie zachowuje się niebezpiecznie względem siebie i wobec innych.
0: Obecnie działają już wszystkie trójmiejskie kąpieliska i będą funkcjonować aż do końca sezonu. Koniec tak zwanych Helmutów w Poznaniu. Ostatni dwukierunkowy dwutak GT8 idzie na emeryturę. Tramwaje opracowano jeszcze w latach 60. poprzedniego wieku. W Poznaniu służyły od 1996 roku.
18: Kiedyś się jeździło tym tramwajem i nie było źle.
19: Do pracy, na studia?
18: Nie, do pracy się jeździło. No na pewno nie było wygodnie.
19: Będzie pani tęsknić?
18: Raczej nie.
20: Wszystko tu jest inne, szczerze mówiąc. Takie komunistyczne bym powiedziała.
21: Z jednej strony smutek, a z drugiej strony uważamy, że to już jest ten odpowiedni moment. Wojciech Fleischer, motorniczy. Bardzo często tym wagonem jeździłem, także mnóstwo rozmów z pasażerami. A dlaczego taki wysoki? A dlaczego taki stary? A dlaczego tak gorąco? Także myślę, że dzisiaj też zostawiam po prostu cząstkę siebie.
0: A teraz Helmuty zasilą tabor pojazdów linii turystycznych.

Witamy Państwa. Zapraszamy na nasz aerobik, czyli gimnastykę przy muzyce. Ćwiczenia podzielone są na trzy fazy. Pierwsza spokojna, jakby rozgrzewka. Druga szybsza, w pełnym rytmie. I trzecia, znów spokojniejsza, by organizm powrócił do swojego rytmu. A zatem

0: FM. Radio.
1: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Koniec z uciążliwymi przesiadkami na placu księdza Kotlarza w Radomiu. Miejski Zarząd Dróg Komunikacji właśnie ogłosił przetarg na budowę węzła przesiadkowego. Przystanki przy ulicach Limanowskiego, Reja i Okulickiego zostaną przesunięte tak, by pasażerowie mogli szybciej i wygodniej zmieniać linię, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDK.
2: Miejski Zarząd Dróg Komunikacji w Radomiu ogłosił przetarg na budowę węzła przesiadkowego na placu Kotlarza. Inwestycja będzie realizowana w ramach dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. W ramach zadania wyłoniona w przetargu firma zrealizuje szereg prac. Rozpocznie od robót rozbiórkowych, a następnie wykona nową nawierzchnię jezdni, ścieżki rowerowe, chodniki i zatoki autobusowe. Powstaną również nowe zjazdy. Zwieńczeniem będą prace wykończeniowe, czyli regulacja wysokościowa studni, zasuw kanalizacji wodociągowej, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz zagospodarowanie zieleni. Dodatkowo sieć elektryczna, teletechniczna, ciepłownicza i gazowa zostaną przebudowane. Przy nowych wiatach przystankowych dwie zbluszcze na tylnej ścianie zamontowane zostaną tablicę systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz biletomaty. Dodatkowo przebudowana zostanie również sygnalizacja świetlna. Dzięki temu będzie ona dostosowana do natężenia ruchu, a także będzie traktowała priorytetowo autobusy komunikacji miejskiej. Głównym celem tej inwestycji jest usprawnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej. Ułatwi ona pasażerom możliwość przesiadania się między poszczególnymi liniami. W kierunku ulicy Kieleckiej oraz ulicy Limanowskiego powstaną zatoki podwójne, a w kierunku ulicy Reja zatoka pojedyncza. Przystanek w kierunku ulicy Mileckiego zostanie bez zmian. Dodatkowo w pobliżu przystanku w kierunku ulicy Imanowskiego zostanie zamontowana wiata rowerowa. Zainteresowane firmy mogą składać swoje oferty w przetargu do 21 lipca bieżącego roku. Od momentu podpisania umowy wyłoniony wykonawca na realizację wszystkich prac będzie miał 10 miesięcy z wyłączeniem 3-miesięcznego okresu zimowego. Inwestycja będzie realizowana w ramach zadania Rozwój infrastruktury mobilności miejskiej na terenie obszaru funkcjonalnego Radomia etap pierwszy, które jest dofinansowane z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.
1: Trwa okres lęgowy w lasach i coraz częściej na terenach miejskich spotykamy młode zwierzęta. Pamiętaj, nie dotykaj ich i nie zabieraj do domu, pomagaj z rozwagą i daj naturze spokój. Jeśli widzisz potrzebujące zwierzę, zgłoś to specjalistom. Jak z głową pomagać młodym, rozmawiała Sandra Białek-Pawłowska z Hubertem Ogarem, leśnikiem z Nadleśnictwa Radom.
3: Wiosna, oczywiście początek lata, jest to okres, kiedy tych młodych zwierząt jest najwięcej i one są najbardziej widoczne, dlatego że one usamodzielniają się, więc są mniej ostrożne. Również samce i samice dokarmiają te młode, więc też są bardziej widoczne i ten ruch taki w przyrodzie jest bardziej intensywny i widoczny dla nas, dla człowieka. W tym okresie trzeba oczywiście obserwować przyrodę, która wokół nas jest naprawdę bardzo żywiołowa, ale trzeba też robić to z rozwagą. Ja mam bardzo często telefony od osób, które się bardzo przejmują młodymi zwierzętami. Ja zawsze robię taki krótki wywiad, jak to zwierzę wygląda, czy coś mu się dzieje i wtedy możemy podjąć decyzję, czy takie zwierzę wymaga pomocy, czy też nie. I tutaj są przypadki, kiedy trzeba pomóc tym młodym zwierzętom, nie tylko młodym, ale też i dorosłym, kiedy widzimy, że na przykład jest pokrwawione, czy jest złamane, widzimy fizycznie, że jest złamane na przykład skrzydło ptaka, czy noga u zwierzęcia, wtedy ta pomoc jest oczywiście potrzebna. Natomiast w większości przypadków ta pomoc nie jest potrzebna. Musimy pozostawić zwierzę takie, jakie ono jest. Ono sobie poradzi.
4: Mhm. No dobrze, no ale mamy młodą sarenkę, która widzimy, że biega gdzieś samotnie albo no właśnie jest schowana gdzieś w poszyciu leśnym. No i taki jest odruch ludzki, tak? Widzimy młode, pozostawione samo, no i od razu wydaje nam się, że no, nie wiem, zgubiło się, matka odrzuciła, zostawiła. Czy wtedy mamy reagować, czy tutaj nasza pomoc nie jest potrzebna?
3: To zależy. Jeżeli znajdziemy sarnę małą, która gdzieś jest ukryta w trawie, pod jakimiś roślinnością, czy w lesie i ona tam spokojnie sobie leży, a nawet chodzi, wystarczy po prostu odejść i nie dotykać. Natura tak stworzyła wiele gatunków zwierząt, że młode są tak ubarwione, żeby zlewały się z otoczeniem i też nie wydają zapachu, żeby drapieżniki ich nie znalazły. Więc nie trzeba się martwić. W przypadku saren, co samica pozostawia takie młode, ukryte i kilka razy na dobę przychodzi, szczególnie wieczorami, nocami i je karmi. Więc tutaj nie martwmy się, chyba że widzimy, że samica sarny gdzieś jest potrącona przy drodze lub gdzieś jest nieżywa, wtedy no oczywiście można podjąć interwencję. Wtedy młody najczęściej bardzo charakterystycznie wydaje dźwięki, zaczyna się poruszać, bo jest głodny, więc nawołuje tą matkę, tą samicę i wtedy warto pomóc, ale w innych przypadkach oczywiście pozostawmy, bo samica gdzieś ona jest ukryta gdzieś i ona jest w pobliżu i ona czuwa i dokarmia to młode. Więc pamiętajmy, żeby w przypadku tu saren, zajęcy, jeleni, łosi, taka sama zasada funkcjonuje, więc nie powinniśmy tutaj, jeżeli nie ma potrzeby, interweniować.
4: Jest też takie, znaczy to jest fakt, tak, biologiczny, że jeżeli my jako ludzie dotkniemy takie zwierzę i pozostawimy na nim zapach, to matka wtedy może odrzucić takie młode. Czy to jest prawda i dlaczego tak się dzieje w przyrodzie?
3: To jest oczywiście prawda. Zwierzęta mają bardzo dobry węch, wzrok i słuch. Jeżeli taką małą sarenkę, małego zająca, małego, nie wiem, jelenia dotkniemy, pozostawiamy zapach. Zapach, który wyczuwa samica i jeżeli wyczuje taki zapach, ona nie czuje już z tego swojego dziecka, można powiedzieć, tego młodego, tylko zapach obcy. I wtedy może oczywiście odrzucić młode i wtedy młode jest skazane niestety na śmierć.
4: W takich przypadkach, tak jak już powiedzieliśmy, staramy się nie interweniować, tak? Obserwujemy to zwierzę. Jeżeli fizycznie nic mu nie jest, nie dzwonimy, nie interweniujemy. No właśnie, ale jeżeli faktycznie widzimy, bo taka sytuacja miała miejsce w ostatnim czasie z kaczkami, które uratowałeś w interwencji, tak? Straciły matkę. Były młode kaczki pozostawione same sobie. To gdzie wtedy my, jako mieszkańcy, jako ci, którzy odwiedzają las, mamy dzwonić, interweniować?
3: Są różne przypadki, rzeczywiście. Ten ostatni przypadek, kiedy kaczka, samica zginęła pod kołami samochodu, kiedy przeprowadzała młode kaczęta do zbiornika wodnego, wtedy widzimy, że tutaj samica nie żyje, trzeba pomóc tym młodym. Oczywiście te młode zostały zabezpieczone, a następnie zostały wypuszczone do zbiornika wodnego, gdzie zaobserwowaliśmy kaczkę, która ma swoje młode, bo u kaczek tak jest, że bardzo chętnie adoptują, więc tutaj nie było problemu z tym i te kaczęta trafiły z powrotem do środowiska naturalnego, nie były wychowane przez człowieka, bo wtedy by już nie trafiły w późniejszym okresie. Przede wszystkim na danym terenie jest gospodarz, czyli tutaj mówimy o burmistrzu, o prezydencie, o wójcie, więc należy kroki w tym kierunku po prostu pokierować. Można oczywiście zawsze porozmawiać z leśnikiem, on też tam podpowie, czy myśliwym, czy osobami, które się zajmują takimi sprawami bardzo często społecznie. Ja też zachęcam w sytuacjach takich bardzo wrażliwych, kiedy ta pomoc jest potrzebna, zajrzeć na stronę Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tam jest lista ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt i tam jest kontakt, jest numer telefonu, zadzwonić, po prostu przedstawić sytuację i bardzo często zwierzęta, które wymagają takiej pomocy, tam trafiają. Ale trzeba naprawdę najpierw się zapoznać, dowiedzieć, w jaki sposób pomóc, a dopiero można tą pomoc nieść.
4: Jesteśmy już w połowie czerwca, to powiedzmy w tym momencie w lasach, jakie gatunki zwierząt możemy napotkać, tych młodych właśnie zwierząt?
3: Prawie wszystkich, bo zaczynając od dzików, młode dziki też już chodzą za samicą, już tworzą watahy. Młode sarny, młode jelenie, młode łosie, oczywiście i bardzo dużo ptaków, bo to ptaki mają czasami kilka lęgów w ciągu roku, więc teraz widzimy ptaki, widzimy bardzo często młode ptaki, tak zwane podloty, które wychodzą z gniazda, jeszcze nie do końca potrafią latać, fruwać, więc trzeba pamiętać, że za takimi ptakami też nie ganiamy, nie łapiemy, bo one sobie poradzą. Samica, samiec zawsze dokarmia do momentu, kiedy się ten ptak usamodzielni. Więc bardzo dużo i młode wiewiórki, i młode jeże teraz są, więc tych młodych jest bardzo dużo i są bardziej widoczne, bo jak wychodzą, to ich widzimy, bo one są mniej ostrożne, uczą się dopiero życia. Bardzo często przy drogach na przykład zobaczymy młode lisy, które ściągnięte zapachem, bardzo często jakieś padliny, która po prostu na drodze została tam zwierzęta, które tam zostały zabite i one ściągają. I trzeba też pamiętać, żeby przy drogach zwracać uwagę na to, żeby tych zwierząt w żaden sposób nie potrącać, żeby po prostu inne gatunki drapieżników nie przychodziły, bo też można dojść do sytuacji, że będzie kolejna jakaś kolizja ze zwierzęciem.
4: Człowiek w lesie, w tym okresie lęgowym, no jest takim gościem, który powinien naprawdę zachowywać się w sposób odpowiedzialny, cichy, spokojny, żeby tych zwierząt nie płoszyć. Ale w ostatnim czasie coraz częściej spotykamy też sytuację zupełnie odwrotną, że to leśne zwierzęta przybywają do miasta. W jakim celu one się pojawiają, to wiemy, zazwyczaj chodzi tutaj o poszukiwanie pokarmu. No i właśnie w takich sytuacjach, jak my mamy znowu reagować, kiedy spotkamy w mieście dzika, łosia czy sarnę. Bo to już jest sytuacja, kiedy, no właśnie, to nie my jesteśmy gośćmi, tylko zwierzę przybyło do miasta.
3: Współcześnie zauważamy, że bardzo dużo zwierząt i nawet tych dużych zwierząt jak łosie, dziki, sarny są, przychodzą do miast. Przychodzą do miast czy na obrzeża miasta, dlatego że mają co zjeść, mają gdzie się schować, więc jest to, adoptują to środowisko do własnych potrzeb. Jak się zachować? No przede wszystkim pamiętajmy, że dzikie zwierzę, nie podchodźmy do tego, bo jednak on ma tą dzikość, ma tą bojaźń przed człowiekiem. Nie wiemy, jak się zachowa, czy zaatakuje, czy wybiegnie na przykład na ulicę, powodując jakąś kolizję drogową i przy okazji śmierć tego zwierzęcia i oczywiście jakieś urazy kierowców. Więc pamiętajmy, na każdym terenie jest gospodarz, tak jak wspominałem, burmistrz, prezydent, wójt gminy, który odpowiada za bezpieczeństwo i on powinien w jakiś sposób zabezpieczać. Ma swoje różnego typu jednostki, jak na przykład ekopatrol, który w jakiś sposób te zwierzęta próbuje z tego, można powiedzieć, miasta czy obrzeży troszeczkę przesunąć, przegonić gdzieś w bezpieczniejsze miejsce. Ale też pamiętajmy to, że my jako mieszkańcy miast też troszeczkę dokarmiając te zwierzęta, ściągamy je do siebie, więc to też jest niebezpieczne. Tu podam przykład, na przykład dzików, które bardzo chętnie do miast wchodzą, ale niezabezpieczone kuby ze śmieciami, dokarmianie gołębi i tutaj też przychodzą na te resztki dziki. Bardzo chętnie przychodzą do tych miast, ale zagrożenie jest duże, dlatego że locha prowadząca młode, jak ktoś wyjdzie na spacer z psem, no dla takiego dzika pies to jest zagrożenie, to jest drapieżnik, więc może też bardziej zaatakować, tym bardziej, że ma młode. Więc też uważajmy na to, nie podchodźmy, nie dokarmiajmy, nie róbmy, nie podchodźmy, nie róbmy z bliska sobie zdjęć, bo zwierzę ma swoją taką granicę, dokąd można podejść, ale jeżeli za blisko się zbliżymy, może też zaatakować. Przy dużych zwierzętach, jak łosie na przykład, jest bardzo duże niebezpieczeństwo dla kierowców, bo to jest potężne zwierzę, które w wypadku, przy wypadkach ma podcinane nogi i ono wpada, można powiedzieć, na szybę, na dach i w ten sposób może dojść do naprawdę dużej kolizji, a nawet śmiertelnej ofiar. Więc tutaj trzeba uważać, po prostu mieć taki instynkt też swój, żeby nie podchodzić do tych zwierząt, nie dokarmiać, w żaden sposób tutaj nie próbować z nimi wejść w jakąś relację.
4: Mhm. Tutaj w regionie Radomia i w regionie radomskim, które gatunki zwierząt najczęściej odwiedzają te zamieszkałe tereny? Które są, że tak powiem, najbardziej problematyczne i które są dla nas, jako człowieka, największym zagrożeniem, kiedy pojawiają się w naszym zasięgu, że tak powiem, wzroku?
3: W naszym terenie jest bardzo dużo dzików, które pojawiają się nie tylko na polach, lasach, ale też i w miejscowościach tych wokół dużych miast, ale też i w miastach one się pojawiają. Bardzo często na przykład łosie wchodząc, one przechodzą przeważnie wzdłuż ścieków wodnych, więc idąc za takim ciekiem wodnym, który przebiega na przykład przez miasto, a tutaj w Radomiu też...
4: Ostatnio na Michałowie pojawił się łoś.
3: Dokładnie. Ciek wodny i one podążają, przemieszczają się wzdłuż tych cieków wodnych, z tych korytarzy ekologicznych, więc wchodząc, idąc, okazuje się, że jest w środku miasta. Ja już tutaj nie wspominam o licznych drapieżnikach, jak lisy, kuny, tchórze, które w mieście bardzo dobrze się czują. One są widoczne dopiero nocą, bo to jest nocne zwierzęta, ale proszę zobaczyć, ile mamy ptaków, które zamieszkują miasta. One znajdują dogodne warunki życia, gdzie mogą zdobyć pokarm, gdzie mogą założyć gniazda, więc jeżeli są ptaki, to i przychodzą również drapieżnicy. Więc to jest taki ekosystem również miejski, w którym wiele gatunków sobie dobrze radzi. Natomiast przy tych dużych, problematycznych, no trzeba jednak zwracać na to uwagę i nie dopuścić do tego, żeby po prostu zbyt duża populacja była, z tego względu, że no, to zagraża nam, mieszkańcom.
4: Mhm. Ale ten problem właśnie tych dzikich zwierząt pojawiających się w miastach i w centrach miast, on się tak naprawdę nasila od kilku lat. Czy powodem jest to, przede wszystkim, co już powiedzieliśmy, że człowiek właśnie zostawia te kubły z tym jedzeniem, no i to gdzieś tam zanęca te dziki, które przychodzą, ale czy też nie pojawia się problem tego typu, że zmienia się trochę klimat i w lasach jest trochę mniej pożywienia? Mieliśmy ostatnio suszę, mieliśmy dosyć ostrą zimę, tak? I czy to też nie jest ten problem?
3: Problem na pewno jest złożony. Nie ma jednego czynnika. Tu się składa wiele czynników. No, proszę zobaczyć, na przykład wiele osób sobie kupuje działeczki pod miastem, buduje sobie domki, gdzie sobie chce na łonie natury, a tam wcześniej na przykład dzikie zwierzęta swobodnie funkcjonowały, mieszkały. Dzikie zwierzęta też, no jeżeli jest teren jakiś grodzony, to próbują omijać, wchodząc, tym bardziej wchodzą do miast. Mają pokarm. Bardzo dużo przecież mówimy, że w miastach musi być dużo zieleni, dużo się sadzi, różnych skwerków, parków. W ten sposób się zagospodaruje, żeby człowiek też miał tej przyrody blisko, więc to środowisko też sprzyja dzikim zwierzętom i one coraz bardziej chętniej wchodzą do tych miast, adoptują się. Przykład ptaki, od już dziesiątek lat żyją w miastach, wiele gatunków. Dobrze sobie radzą, dobrze funkcjonują, więc jak widać też w pobliżu człowieka w tych miastach dobrze się czują. I dlatego też te dzikie, duże zwierzęta również wchodzą do tych miast, szukając nowego środowiska. A poza tym bardzo często bywa tak, że młode osobniki różnych gatunków szukają swojego terytorium, swojego miejsca, więc też w jakiś sposób no, chcą zagospodarować ten teren. Podam przykład, no, jeszcze 10-15 lat temu nikt nie słyszał tutaj o wilkach wokół miasta, a na fotopułapkach naszych, które tutaj mamy w lesie, na przykład w Soli, nagrywają się nam systematycznie wilki bardzo blisko miasta, więc wilki młode, które nie mają swojego rewiru, one zajmują to, które jest wolne, więc coraz bliżej też człowieka. Więc no, takie sytuacje się zdarzają. Przede wszystkim też wiele populacji wzrasta nam, wiele tych osobników jest, więc no, zajmują miejsca, które są dogodne, które da się żyć, da się zdobywać pokarm, da się wychować młode. Więc dlatego też w miastach coraz częściej widujemy te nawet duże gatunki zwierząt polskich.
4: Czy w perspektywie czasu będzie się to no właśnie jeszcze bardziej rozrastać, bo zauważam, że no właśnie, człowiek już tak zaczyna w takiej większej kooperacji, że to się zaczyna mieszać, tak, ten świat człowieka z tym światem przyrody. Nie ma już takiego rozgraniczenia jak właśnie jeszcze kilkadziesiąt lat temu, że w lasach były zwierzęta, a w miastach był człowiek. Człowiek zaczyna przesuwać swoje granice na obrzeża miast, bliżej właśnie natury, tak jak powiedzieliśmy, natomiast zwierzę zaczyna przychodzić do centrów.
3: Tak, oczywiście. No, dawniej było tak, że człowiek, czy przede wszystkim człowiek jest elementem przyrody. On jakieś sobie tereny zawłaszczył, gdzie tam buduje się, mieszka, żyje. Przyroda, zwierzęta dzikie raczej się trzymały z dala. No to teraz, jak człowiek bardziej ekspansywnie wychodzi z miast, domki letniskowe, czy jakiś domek, już nie w bloku, więc wchodzimy w ten środowisko tych dzikich zwierząt i to zwierzęta przenikają też po części do tych miejsc. Na tych miejscach zresztą one już od dawna były, ale tak do centrów miast, więc myślę, że to zjawisko cały czas będzie się rozwijało, można powiedzieć, będzie występowało. Dlatego też, że no przede wszystkim dzikie zwierzęta w mieście potrafią znaleźć sobie dogodne miejsce, mogą zdobyć pokarm, mogą wychować młode, więc dlaczego nie mają tych miejsc zasiedlać? W pobliżu człowieka oczywiście.
1: Wielka historia, mali świadkowie. To tytuł wystawy, którą od jutra znów będzie można oglądać w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Przypomnijmy, są to pamiątki i galanteria patriotyczna, upamiętniająca ważne wydarzenia z historii Polski i Polaków od końca XVIII do końca XX wieku, mówi jeden z kuratorów wystawy, Krzysztof Skarżycki.
5: Na naszej wystawie chcemy pokazać tak przekrojowo historię Polski od powstania kościuszkowskiego do Solidarności. Poprzez te wielkie wydarzenia, właściwie w ciągu ostatnich 200 lat, chcemy pokazać te różne postawy patriotyczne i symbolikę, która towarzyszyła tym wydarzeniom. No, zaczynamy, taką przyczyną wystawy jest 280. rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki, bohatera bez skazy, polskiego bohatera, który chyba był najwięcej razy, jego podobizna już jeszcze za życia, ale także już po śmierci, była najbardziej powielana i była takim wzorcem, jakby to można powiedzieć, bezinteresowności i oddania się idei ojczyzny. Potem, prawda, idziemy poprzez Legiony Dąbrowskiego, postać tutaj też jest ważna, księcia Józefa Poniatowskiego, przez kolejne dwa te wielkie powstania XIX-wieczne, powstanie listopadowe i powstanie styczniowe. I tutaj będzie bardzo duża sekcja na wystawie biżuterii patriotycznej, która towarzyszyła temu okresowi przedpowstańczemu i w okresie powstania i po. Tutaj na tym krzyżyku jest 27 lutego. To jest rocznica w 1861 roku masakry w Warszawie, gdzie doszło do, po raz pierwszy wojsko rosyjskie użyło broni przeciwko demonstrantom pokojowo nastawionym. Wtedy padło 5 poległych. Wśród tych 5 poległych był też radomianin, osoba, można powiedzieć, z regionu radomskiego, z pobliskich Jaszowic, pochodzący Zdzisław Rutkowski, był też jednym właśnie z tych 5 poległych. I tak właściwie to wydarzenie było takim katalizatorem, które wyzwoliło właśnie to, że należy walczyć z caratem, i wtedy właśnie pojawiły się też te krzyżyki, różne pierścionki wykonywane z nie ze szlachetnych materiałów, bo jeśli mówimy o biżuterii, to mamy wrażenie, mamy nadzieję, że to będzie jakiś szlachetny metal albo kruszec, a to są po prostu z najtańszych materiałów. Potem na naszej wystawie idziemy poprzez kolejne wydarzenia, więc odzyskiwanie niepodległości, tutaj postać Józefa Piłsudskiego przez okres II wojny światowej i okres powstania Solidarności, karnawału stanu wojennego. I tutaj można powiedzieć, że tak jak w 1861 roku właśnie, gdzie była taka erupcja noszenia różnych emblematów, to ten karnawał Solidarności i powstanie wojennym, to też jest taki, można powiedzieć, erupcja różnych pamiątek patriotycznych poprzez wpinki, symbol opornika, czy emblematy Solidarności, ale także znaczki pocztowe kolportowane przez Solidarność, przez Solidarność Podziemną, przez różne organizacje podziemne, które służyły właśnie kolportaż i rozprowadzanie, służyły utrzymaniu podziemnych struktur. Jest to, mówię, jeszcze jedna taka rzecz, którą należy powiedzieć, że to manifestowanie patriotyzmu, jeśli będziecie Państwo na wystawie, zobaczycie, nie zawsze wiąże się z dobrym gustem, jeśli to można powiedzieć. Niektóre z tych przedmiotów, które były robione z serca, z potrzeby, nie są bardzo piękne, ale jest to jakiś symbol i bardzo ważna rzecz dla tych ludzi, którzy to robili czy rozprowadzali. Mniej więcej połowa eksponatów, która będzie prezentowana, pochodzi z naszej kolekcji. Mamy bardzo bogatą kolekcję właśnie pamiątek, ale także dopożyczyliśmy z 7 muzeów w Polsce, z Muzeum Narodowego w Warszawie, Narodowego w Krakowie, Narodowego w Kielcach. Tutaj dla Kielc z mojej strony szczególne podziękowania, w szczególności za użyczenie porcelany z emblematami patriotycznymi. Także z Muzeum w Koninie, Okręgowego w Koninie, Muzeum Historycznego w Krakowie, Muzeum Niepodległości i Muzeum Warszawy. To są... Tam też jest właśnie biżuteria, także obrazy, grafika i, tak jak mówię, porcelana, która rzadko gości na naszych wystawach, a warta jest pokazania.
1: Na ekspozycji zobaczymy ponad 600 eksponatów, dodaje Paweł Korba, jeden z kuratorów wystawy.
6: Ja chciałbym zwrócić uwagę tutaj na jedną rzecz. Jako nauczyciel z wykształcenia i pracujący też przez wiele lat w radomskich szkołach, to dla mnie tutaj ten walor edukacyjny jest szczególnie ważny i właśnie chciałem zwrócić uwagę na taką rzecz, że te przedmioty, bo to na stosunkowo niedużej przestrzeni tutaj jest zgromadzona ogromna ilość przedmiotów, bo to jest blisko 600 przedmiotów. I właśnie też jest ta wystawa, jest dla tych, którzy będą oglądali, takim dowodem na to, że to są rzeczy, które pomimo tego, że na co dzień ich nie dostrzegamy, mają na nas ogromny wpływ. A najlepszym dowodem na to są chociażby słowa profesor Marii Janion, która w momencie, kiedy Polska była o krok od wejścia do Unii Europejskiej, zwróciła uwagę na to, że możemy wejść do Europy, ale tylko z naszymi umarłymi. Co miała na myśli? Chodziło jej o to, że każdy z nas ma w sobie takiego romantyka i taką martyrologię. Nawet jeżeli ktoś na co dzień tego nie dostrzega, dla niej dowodem na to, że jesteśmy przesiąknięci duchem tego romantyzmu i martyrologii, jest to, co robimy 1 listopada, czyli oddajemy hołd naszym poległym, bo przecież każdy z nas w tym dniu oddaje się nie tylko na groby swoich bliskich, ale też na groby ludzi, którzy polegli w Katyniu, w obozach koncentracyjnych, czy gdzieś tam na bezkresnych polach z dawnego Związku Radzieckiego czy Rosji. Więc też ta wystawa, ten walor taki edukacyjny naszej wystawy jest właśnie tutaj, polega na tym, żeby sobie uświadomić, jak bardzo takie przedmioty codziennego użytku też wpływają na to, na nasze myślenie, na kształtowanie naszej tożsamości, bo przecież nasza tożsamość, nasza teraźniejszość jest zbudowana na przeszłości. To tak jak właśnie słowa Izabeli Czartoryskiej w Puławach, właśnie w świątyni Sybilii. Przeszłość przyszłości. No i właśnie w ten sposób, na to zwracając uwagę, chcielibyśmy Państwa zaprosić na wystawę, żeby przekonać się o tym na własne oczy.
1: Wystawę będzie można oglądać w Malczewskim do końca czerwca.
0: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9. Vox FM.

0: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg. W ramach programu Miasto Przyjaznych Zmian powstaną m.in. nowe chodniki, ścieżki rowerowe oraz ciągi pieszo-rowerowe, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
1: Ulice Pogodna, Stadnickiej i Sięgacz ulicy Idalińskiej zostały utwardzone. Inwestycje zostały zrealizowane w ramach programu Miasto Przyjaznych Zmian. Koszt wszystkich prac to 542 tysiące złotych. Oprócz nowej nawierzchni asfaltowej powstały także zjazdy i pobocza, ustawiono także znaki drogowe. Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach prace związane z utwardzeniem w ramach programu Miasto Przyjaznych Zmian zakończyły się na ulicach Lotnej i Otwartej. W poniedziałek dwuwykonawca rozpocznie prace związane z przebudową ulicy Sandomierskiej. To nie koniec. W ramach tegorocznej edycji programu Miasto Przyjaznych Zmian wkrótce rozpoczną się prace związane z przebudową ulicy Sadkowskiej. Wyremontowane zostaną również chodniki m.in. na ulicy Narutowicza, Ogrodniczej, Sępołowskiej, Sienkiewicza czy Wyścigowej.
0: Przypomnijmy. W ramach inwestycji zostaną przebudowane m.in. ulice Aleksandrowicza, Łokietka, Polna czy Piłsudskiego. Telefon, internet, gry, alkohol czy substancje psychoaktywne to główne uzależnienia, jakie występują wśród młodzieży. Bardzo duży wpływ na tego typu zachowania ma dostępność bądź aktualnie panująca moda. Skala problemu jest duża, mówi Marian Łakomski, pedagog uzależnień z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Radomiu.
2: Uzależnienie jest to utrata wolności od powstrzymywania się. Czyli utrata wolności, przestaje być wolny od powstrzymywania się, od picia, grania, brania narkotyków. Tak najogólniej, w każdym uzależnieniu można wymienić takie cechy, czy to będzie uzależnienie behawioralne, czy to od substancji psychoaktywnych, to można wyróżnić takie cechy, czyli pozytywne, a potem negatywne doznania towarzyszące danej czynności, odciąganie od zajęć obowiązkowych danej osoby, nawyk i ostatnia cecha – przymus.
3: Bo jest taka dosyć cienka granica pomiędzy nadużywaniem czegoś, czyli że substancji daną po prostu albo rzecz robimy czegoś zbyt dużo, a w momencie, kiedy już jesteśmy od tego uzależnieni. Bo przecież można grać w gry komputerowe chociażby i można grać zbyt dużo, ale jeszcze to nie jest wtedy uzależnienie. Jak to odróżnić od tego, kiedy po prostu przekraczamy pewne normy, a kiedy to już jest, no niestety, uzależnienie?
2: Tak jak pan powiedział, rzeczywiście jest to cienka granica i trudno powiedzieć jednym słowem, kiedy już jest uzależnienie, a kiedy jeszcze nie. Ja powiem w ten sposób, jeżeli chodzi o substancje psychoaktywne, a nawet i zachowania behawioralne, to mówimy o uzależnieniu wtedy, kiedy jest utrata kontroli nad swoim życiem. Czyli już nie kontroluje. Osoba może nadużywać, ale kontroluje. To jest też szkodliwe dla zdrowia, ale jeszcze ma kontrolę. A osoba, która już nie kontroluje, czyli traci kontrolę nad swoim życiem, traci kontrolę nad swoim zachowaniem, no to wtedy mówimy o uzależnieniu. Ja może taki przykład powiem, jak jedna studentka uzależniła się, bo to nie chodzi o lata ciągłego uzależnienia, od alkoholu, pijąc codziennie jedno piwo wieczorem w ciągu 3 miesięcy. A kiedy poznała, że ma problem, że to już jest uzależnienie, zawsze miała to jedno piwo w lodówce na wieczór i przyszła któregoś dnia, patrzy i nie ma tego piwa. I co zrobiła? W deszcz ubrała się i poszła 3 kilometry na stację benzynową po piwo. Osoba nieuzależniona przecież nie poszłaby. A uzależniona to traci kontrolę. Wtedy staje się ta substancja już celem samym sobie. Już wtedy nie wszystko jest podporządkowane. Ja może powiem od razu tak, że mamy, tak jak Amerykanie mówili, uczeni amerykańscy, że mamy około 2,5 tysiąca różnych uzależnień. To jest skala bardzo duża, przy czym większość to są te uzależnienia behawioralne. Natomiast od substancji psychoaktywnych. Ja powiem tak. W Polsce mamy około od 2 milionów osób zdiagnozowanych uzależnionych od alkoholu. Pijących ryzykownie, czyli będących na drodze do uzależnienia, około 5 milionów. To już jest 5-6 milionów razem, to jest 8 milionów. Jeżeli statystycznie weźmiemy, że w rodzinie 4 osoby, to są osoby współuzależnione, pomnożymy przez 8 milionów 32 miliony, czyli cała Polska potrzebuje terapii. Natomiast 1 milion, mamy około 1 miliona uzależnionych od narkotyków, około 300 tysięcy, mówię o Polsce, uzależnionych od gier patologicznego hazardu, no i skala zakupoholizm to jest w mniejszym stopniu, ale też on występuje. To samo co piąte nawet dziecko w wieku od 12 do 18 lat wchodzi na strony pornograficzne raz w tygodniu. Jeżeli chodzi o młodzież, dzieci, to najczęstsze te uzależnienia to są przede wszystkim uzależnienia od alkoholu, w tym wypadku od piwa przede wszystkim. Po drugie od narkotyków, ale tutaj jest marihuana szczególnie. Przy czym marihuana to jest taki, według Światowej Organizacji Zdrowia, to jest trzeci narkotyk, który pod względem szkodliwości, i ktoś nawet jeżeli nie systematycznie pali, to potem przechodzi do brania narkotyków typu kokaina, heroina, LSD. U nas w Polsce dużo młodzieży bierze ostatnio, co w ośrodku widać, po diagnozie mefedron. No jest to tani, prawda, dosyć tani i łatwo dostępne. W ogóle bardzo łatwo dostać narkotyki. I jeżeli dyrektor któryś mówi, że u niego w szkole nie ma, to albo nie zna problemu, albo po prostu nie chce wiedzieć. W każdej szkole. I to są te najczęstsze. No jeżeli chodzi o behawioralnych, to gry komputerowe, ale również Facebook, prawda, czy te portale społecznościowe, to są najczęstsze. Ja przytoczę, że około 40% młodzieży ma tak zwane kolegów wirtualnych, gdzie można po prostu nie mieć kompleksów, wszystko mówi. Wiele czynników jest, ale pierwszym i najważniejszym moim zdaniem i również zdaniem takiego profilaktyka Hawkinsa amerykańskiego, jak i też Gabor Mate, o którym mówi, to jest rodzina. I wręcz zaburzone relacje, więzi w rodzinie powodują, że dzieci zaczynają wchodzić w zachowania ryzykowne, i dojrzałe relacje i więzi w rodzinie chronią przed uzależnieniami. Jeżeli z danym dzieckiem od urodzenia, a nawet w okresie prenatalnym, mówimy do tego dziecka, rozmawiamy z tym dzieckiem, komunikujemy się, mówimy o swoich uczuciach, o potrzebach, słuchamy, jakie mają dzieci uczucia, co przeżywają, jakie potrzeby, a nie na zasadzie, prawda, nakazów, rozkazów, to takie dzieci, mówią, prawda, psychologowie, psychoterapeuci, nie będą miały problemów w życiu dorosłym. 95% osób uzależnionych w naszym ośrodku, ale też podają to również psychoterapeuci w innych, to są osoby, które po prostu zaczynały brać i pić w okresie dorastania. Ja powiem tak, są takie cztery etapy wchodzenia w uzależnienie młodych. Pierwszy etap, i to jest pierwszy etap, to jest, nazywa się tak, inkubacja. To jest taki termin medyczny, czyli jest wirus w nas, a nie ma jeszcze objawów. W przełożeniu na uzależnienia chodzi tam, gdzie biorą, gdzie piją, ale sam nie bierze i mówi: mamo, ale ja nie piję, ale on tam jest. I drugi etap to jest inicjacja, kiedy po prostu źle się poczuł, pokłócił się z kolegami, nie poszła mu klasówka tak z rodzicami, i jest w dole psychicznym, w dołku, to mówię: weź sobie, napij się, Ale nie, nie piję. Ale jutro nie musisz, dzisiaj spróbuj, poczujesz się lepiej. Spróbował. No i rzeczywiście na chwilę poczuł się lepiej. No i potem trzeci etap to jest adaptacja, przystosowanie, czyli już nie proszą go. Jak jest w złym nastroju, zaczyna sam prosić. No i zaczyna się czwarty etap, degradacja, czyli całkowite uzależnienie. Takie zachowania przede wszystkim to, jeżeli rodzice dobrymi są obserwatorami i zależy im nie tylko na tej funkcji opiekuńczej, gdzie dają jeść i pić, ale nie wychowują, tylko rzeczywiście wypełniają tą funkcję wychowawczą, to jeżeli dziecko zaczyna zmieniać swoich kolegów, zaniedbuje swoją higienę osobistą, zaczyna zmieniać swój ustrój, jeżeli zaczyna rozmawiać w innym pokoju, korzysta z telefonu nie przy rodzicach, tylko gdzieś wychodzi. Gdzieś są krótkie rozmowy, na chwilę wychodzi, ale potem nie wraca na czas. Jeżeli nie wagaruje, jeżeli nie odrabia lekcji, jeżeli ciągle przybywa jakieś kadzidełka, jakieś wietrzenie pokoju, jakieś nakłucia na skórze, to po prostu jakieś strzykawki, jakieś torebki, jakieś inne rzeczy, to powinny po prostu zaniepokoić rodziców, bo często rodzice, nawet scyzoryk zwykły, może być elementem, gdzie tam można przygotowywać narkotyk do brania. I często rodzice powinni korzystać właśnie, jeżeli takie dzieci mają niepokoją pewne zachowania, nie czekać, ale po prostu nie krzyczeć, dlaczego to robisz, tylko po prostu, co takiego się stało, co takiego nie jest u nas w relacjach, więzi, że zaczynasz izolować się, o izolacji, jeżeli się izoluje od rodzeństwa, od rodziców, zamyka się emocjonalnie. To jest na pewno duże, powinno zaniepokoić w dużym stopniu rodziców.
0: Jeśli zaobserwujemy niepokojące zachowanie u dziecka, pomocy możemy szukać w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy ulicy 1905 roku w Radomiu, bądź w Karanie przy ulicy Pułaskiego 9. Kopanie kapsuły czasu, spotkanie z bohaterami czerwca. Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Radomiu zaplanowała kilka wydarzeń w związku z 50. rocznicą radomskiego czerwca. Już dziś o godzinie 14 odbędzie się otwarcie wystawy poświęconej wydarzeniom radomskim. Jak mówi Danuta Pawlik, kierownik radomskiej delegatury, podczas wernisażu będzie możliwość odbioru specjalnie przygotowanych materiałów edukacyjnych.
4: My niezwykle poważnie podeszliśmy do tej rocznicy. Przygotowaliśmy dla Państwa wiele różnych uroczystości, wiele różnych działań edukacyjnych. Natomiast chcę tylko powiedzieć o tych, które są tak naprawdę najważniejsze i są jeszcze przed nami. 23 czerwca tego roku będzie wernisaż wystawy Polski protest 1976 roku. Odbędzie się ta wystawa będzie się odbywała tutaj o godzinie 14:00. Jest to wystawa przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej w Warszawie. Myślę, że to będzie takie preludium przed tym, co będzie odbywało się troszkę później. Na tę uroczystość oczywiście zapraszamy wszystkich Radomian. Będzie tam nasze stoisko, taki namiot przygotowany. Będzie można tam pobrać jakieś publikacje czy jakieś gadżety, które przygotowaliśmy też na tę uroczystość. To będzie o godzinie 14:00. O godzinie 16:00 w Teatrze Powszechnym imienia Jana Kochanowskiego w Radomiu będzie taka uroczysta gala, będzie zjazd dam i kawalerów Krzyża Wolności i Solidarności. Na tę galę zapraszamy wszystkie osoby, które otrzymały Krzyż Wolności i Solidarności na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. bo prawdą jest, że pierwsze odznaczenia Krzyż Wolności i Solidarności były wręczone właśnie w Radomiu pod pomnikiem Radomskiego Czerwca. Na tę uroczystość nie możemy zaprosić wszystkich Radomian, bo będzie to, wiadomo, ograniczona liczba miejsc, natomiast dla Radomia będzie to niezwykle ważne wydarzenie. Po raz pierwszy będzie okazja, żeby wszystkie osoby odznaczone spotkały się w jednym miejscu. Jest to ukłon w stosunku do wszystkich tych osób, które brały udział

0: Zapraszamy na nią oczywiście wszystkich mieszkańców, szczególnie dzieci, bo ta kapsuła będzie wykopywana za 50 lat, więc część z nas już może tego nie dożyje, natomiast te dzieci będą miały okazję zobaczyć, co my jako współcześnie żyjący ludzie chcemy im przekazać. To my wpadliśmy na ten pomysł, żeby taką kapsułę przygotować. To jest nasza inicjatywa. Włączyliśmy w nią inne organizacje, inne partnerów. Natomiast to my mamy tę kapsułę u siebie. Jest ona przygotowana na to, żeby włożyć tam wszystkie przedmioty, które mogą się kojarzyć z radomskim czerwcem. Oczywiście będzie też coś dla dzieciaków, nawet dla tych najmniejszych, więc zapraszamy wszystkich Radomian i mieszkańców okolicznych miejscowości, bo taka okazja trafia się raz na 50 lat. Przygotowaliśmy dla Państwa przypinkę. To jest taki pinc do wpinania w klapę marynarek, żakietów. To jest taki symbol 50. rocznicy czerwca, przygotowany przez pana Marcina Kucewicza, to jest jego projekt, natomiast przypinka jest nasza. My ją będziemy rozdawać zarówno przy otwarciu wystawy naszej na wernisażu, jak i podczas wkopania kapsuły czasu. Więc wszyscy, którzy będą zainteresowani tą przypinką, zapraszamy na te nasze uroczystości. Oprócz tego przygotowaliśmy także dla dzieciaków trzy wersje puzzli. To są puzzle z nadrukiem zdjęć dotyczących radomskiego czerwca. Najtrudniejsze, te 1000 elementów, to są puzzle czarno-białe przedstawiające płonący komitet. Trudne, bo wiem na pewno, że będzie je trudno ułożyć, bo sama układam puzzle. Takie kolorowe, które będą dla dzieci młodszych, są już nieco łatwiejsze. Specjalnie zostały pokolorowane przez pana Kucewicza, żeby zachęcić młodych uczniów czy młodzież do układania puzli. Jak widać, to są troszkę podrasowane te zdjęcia, tak żeby były bardziej widoczne i żeby były łatwiejsze. Mamy też specjalny kalendarz. Ponadto stworzyliśmy nową publikację, a właściwie poprawiliśmy dawną publikację. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, kiedyś było 47 mgnień radomskiego czerwca. Dołożyliśmy dodatkowe 3 zdjęcia i w tym momencie jest troszkę poszerzona wersja tamtej publikacji.
1: Rekordowa frekwencja na wyjątkową rocznicę. Prawie 1200 osób ukończyło tegoroczny półmaraton radomskiego czerwca 76. Na podium zarówno na pierwszym, jak i drugim miejscu uplasowali się obywatele Kenii. Trzecie miejsce zajął Mateusz Kaczor.
2: Trasa fajna, podobała mi się, zdecydowanie lepsza niż przez 2 ostatnie edycje, czy nawet 3. Ale warunki tragedia, lampa taka, jak to mówi klasyk. Nie no, biegło się ciężko. Próbowałem walczyć o zwycięstwo, ale no koledzy z Kenii jednak bardziej przyzwyczajeni chyba do takich warunków pogodowych też, ale też mieli ciężko, bo nie uciekli jakoś daleko. U siebie zawsze fajnie, zawsze masa kibiców na trasie, znajomych, rodzina, zawsze to niesie. Kiedy mogę, to startuję po prostu w Radomiu. Ja jestem tutaj dumnym warchołem, lokalnym patriotem, mówię, zawsze reprezentuję godnie Radom, gdziekolwiek jestem. Także tym bardziej wielka duma, że mogę biegać u siebie jeszcze w takie wielkie święto. Nie no, już 3 lata temu chyba tutaj też było piekło z nieba. Ale biegłem też Mistrzostwa Świata w maratonie w Tokio, gdzie no było chyba jeszcze gorzej niż dzisiaj tutaj. I to było 2 razy dłuższy dystans, także no troszeczkę już jestem obiegany w tych warunkach, ale mimo wszystko nieważne, jak ktoś jest przygotowany, te warunki weryfikują nawet najmocniejszych. Teraz jako żołnierz Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego mam tydzień szkolenia ogólnowojskowego w Poznaniu, także przebieram się i zmykam do Poznania na szkolenie. Półmaraton mój, który biegłem, był trzeci, ale jak powiedziałem, wielokrotnie jeździłem na rowerze jako kibic i dopingowałem biegaczy. Także zachęcam na kolejną edycję za rok.
1: Jak mówi Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom, frekwencja dopisała.
3: Ten rekord się zapowiadał, bo wynikał z ilości osób zgłoszonych. Potwierdziło się, odebrało pakiety, czyli powinno wyruszyć 1817 osób.

0: bo wydawali się pakiety już od czwartku. To losowo zdarza się, że z jakichś różnych historii, typu zachorowanie, kontuzja, bądź jakichś innych powodów. W ubiegłym roku ukończyło to 814 osób, więc to jest ponad dwukrotnie większa liczba jak ubiegłoroczna. Natomiast jest to absolutny rekord, bo najwięcej półmaraton ukończyło biegaczy w trzeciej edycji. To było wtedy 1027 osób.
1: Jak pan myśli, czy to wynika z tego, że właśnie w tym roku przypada ta okrągła rocznica?
0: W dużej części tak. W dużej części tak, bo wiele osób się nie zapisało i z korespondencji, jakie mieliśmy, z maili, próśb o dopuszczenie, o możliwość dopuszczenia, przewijał się ciągle ten motyw, że chcieliby dla tej rocznicy pobiec. I druga sprawa, która na to wskazuje, to udział, to tak matematycznie, procentowy udział mieszkańców Radomia w całej liczbie uczestników jest bardzo duży, dlatego że w dwa dni, trzy dni wcześniejszych odbiorów pakietów, te pakiety odebrało ponad 1600 osób.
1: Czy mógłby pan pochwalić się takim wynikiem, jaki był najszybszy czas ukończenia półmaratonu?
0: Tutaj w Radomiu jest trudna trasa, ciężka trasa. Tutaj, o ile pamiętam, to właśnie na pierwszej edycji chyba i na drugiej, której z tych było to godzina 4 minuty z haczykiem.
1: Proszę powiedzieć, jako zawodowy biegacz, czy łatwiej jest biegać w upał, czy łatwiej jednak w deszcz?
0: Nie, no zdecydowanie. Ja kocham bieganie przy lekkim deszczyku. Jest wtedy piękna, czysta atmosfera. Ale jednocześnie trzeba powiedzieć, że biegacze trenują cały rok, więc na pewno te warunki przy rozsądnym podejściu do startu są do pokonania. Przecież takie imprezy dużo trudniejsze jak imprezy triatlonowe, wszystkie odbywają się generalnie w okresie letnim. Tak jak biegi górskie, długodystansowe, ultradługie, też przez cały rok się odbywają. Jedynie biegi uliczne to się bierze z tego, że są to z reguły, można tak powiedzieć, krótsze z biegów długich, no i w sporej części bywają odkryte trasy, więc tutaj, tak jak w naszym kraju, to nasz bieg jest jednym z ostatnich w sezonie, tym nazwijmy to wiosennym, następnie sezon rozpoczynamy gdzieś we wrześniu. Tak, tak, chcieliśmy w tym roku pokazać, właśnie na lotnisko pobiegliśmy, jak to się mówi, po nowemu, czyli nową trasą NS, nowym wiaduktem, przed nowym terminalem lotniska, więc to jest taki akcent, żeby też pokazać nasz fajny Radom.
2: Półmaraton odbył się po raz 14, a na miejscu była Kinga Furch. Przed nami kolejna mobilna zbiórka odpadów organizowana przez miasto. Tym razem niepotrzebne rzeczy będzie można przynieść na parking przy ulicy Toruńskiej. Co dokładnie będzie przyjmowane? O tym Michał Kaczor z Urzędu Miejskiego.
3: Podczas mobilnych zbiórek odpadów będzie można oddać zużyty elektrosprzęt, odzież i tekstylia, poza obuwiem oraz odzieżą i galanterią skórzaną, makulaturę oraz opakowania szklane.
2: Zbiórka już w najbliższą sobotę na parkingu przy ulicy Toruńskiej w godzinach od 10 do 14.

0: Vox FM Radio. Vox FM Radio. Hitu w Radomiu na 96.9. Vox FM Radio.
1: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. We wrześniu ma zakończyć się budowa kładki i nowego przystanku Radom Południowy. Za budowę przeprawy, która ma połączyć osiedle Południe i Godów, odpowiedzialne jest miasto. Na razie prace idą zgodnie z planem, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
2: Trwają prace związane z budową nowej kładki pieszo-rowerowej, która połączy osiedle Południe z Godowem, a zarazem zapewni wygodny dostęp do powstającego przystanku kolejowego Radom Południowy. Będzie z niej można skorzystać już we wrześniu tego roku. Wówczas przy peronach zaczną zatrzymywać się pociągi. Kładka pieszo-rowerowa powstaje między drogą biegnącą wokół bloku w spółdzielni mieszkaniowej Inżynieria na osiedlu Południe, naprzeciw bloku przy ulicy Sycyńskiej 37, a końcówką ulicy Krynickiej na Godowie. Z jej obu stron będą pochylnie, z których będą mogli korzystać zarówno rowerzyści, jak też m.in. osoby na wózkach lub z wózkami. Podobnie jest na przykład na kładce między Prędocinkiem a Malczewem. Będą również oczywiście tradycyjne schody, a na perony kolejowe będzie można dodatkowo zjechać lub wjechać z nich na górę windami. Przeprawa ma około 108 metrów długości i ponad 4 metry szerokości użytkowej. Składa się ona z trzech przęseł, nad obwodnicą południową oraz nad torami kolejowymi do Tomaszowa, Mazowieckiego i Krakowa. Obecnie trwają prace związane m.in. z malowaniem podpór pochylni i montowaniem balustrad od strony ulicy Krynickiej oraz wykonaniem żywicy na obiekcie. Zamontowano także krawężniki na pochylni od ulicy Sycyńskiej, zaś nad torami pojawiły się ekrany przeciwporażeniowe. Gotowe są poza tym betonowe konstrukcje schodów i szybów widowych prowadzących na perony. Dzięki porozumieniu miasta z koleją budowa nowej kładki i peronów PKP jest prowadzona w ramach jednego zadania. Identyczne rozwiązanie było zastosowane w przypadku budowy wiaduktu na ulicy Żeromskiego razem z przystankiem PKP Radom Wschodni. Po stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu jest budowa przeprawy. W ramach projektu Rozwój Infrastruktury Mobilności Miejskiej na terenie obszaru funkcjonalnego Radomia etap pierwszy Polska Wschodnia. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zajmuje się budową trzech peronów jednokrawędziowych. Dwóch na linii numer 8 do Krakowa i jednego na linii numer 22 do Tomaszowa Mazowieckiego. Roboty w ramach rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. Warto przypomnieć, że z myślą o utworzeniu węzła przesiadkowego na południu już w 2021 roku został w tej okolicy zbudowany parking typu Park & Ride Parku i Jedź. Pomiędzy nim a powstającą teraz kładką zostanie również zlokalizowana nowa pętla autobusowa dla komunikacji miejskiej.
1: Nawet 80 stopni. Do takiej temperatury może dojść w rozgrzanym samochodzie. W tym tygodniu radomskie termometry pokażą nawet 31 stopni w cieniu. Straż Miejska apeluje więc, by w czasie upałów nie zostawiać w zamkniętych pojazdach dzieci i zwierząt. Może to zakończyć się nawet zagotowaniem organizmu. W takiej sytuacji można wybić szybę, mówi Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej.
3: Pozostawienie dziecka lub zwierzęcia w samochodzie powoduje, że narażamy go na utratę zdrowia, co najmniej zdrowia, a nawet i życia. Oczywiście, czy możemy wybić szybę w samochodzie? Tak. Przepisy na to pozwalają. Artykuł 26, paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 424 kodeksu cywilnego. Te dwa przepisy pozwalają nam na to, żeby w stanie wyższej konieczności wyswobodzić czy dziecko, czy zwierzę, ale oczywiście musimy całą sytuację przeanalizować. To nie może być tak ad hoc, że podchodzimy, widzimy, że coś się dzieje w samochodzie, że zostało dziecko, jakieś śpiące czy jakiś zwierzak. Musimy wziąć pod uwagę, że obecnie proponowane do sprzedaży na rynku samochody posiadają taki system wentylacji, że nawet przy wyłączonym samochodzie w środku może być chłodno i może być ta temperatura znośna, co najmniej dla osoby będącej w środku, ale niemniej jednak musimy wykazać czujność, zainteresowanie każdym takim niepokojącym nas przypadkiem, czy zarówno dziecka, człowieka, zwierzęcia zamkniętego, ale również dotyczy to wszystkich osób, które przebywają na świeżym powietrzu, czy to są osoby bezdomne, czy potrzebujące. Bardzo dużo zasłabnięć odnotowujemy w tych czasach. Jest to trudny czas dla osób mających problemy krążeniowe i oddechowe. Dlatego na takie osoby szczególnie zwracam uwagę. To są przepisy kodeksu karnego i my w przypadkach takich każdorazowo wzywamy patrol policji. Przekazujemy z odpowiednią dokumentacją i fotograficzną i pisemną funkcjonariuszom policji i oni prowadzą postępowanie na podstawie tego artykułu 26, który wcześniej przytoczyłem. Przepisy przewidują, tak jak na początku powiedziałem, że przepisy przewidują takie postępowanie, że widząc osoba, która jest zasłabnięta w środku, czy to zwierzę, czy to dziecko spocone, zalane potem, takie można powiedzieć śpiące, bezwładnie, bo to tak w kolejności następuje to przegrzanie organizmu, bo możemy sobie wyobrazić, że w samochodzie takim nagrzanym, stojącym w pełnym słońcu, temperatura w granicach 70-80 stopni to jest norma, więc ten organizm nasz się zaczyna gotować, ale musimy do tego się tak naprawdę przygotować. Jeśli mamy pod ręką telefon, dzwońmy na służby ratunkowe, dzwońmy na policję, dzwońmy do straży miejskiej, dzwońmy do straży pożarnej, do pogotowia, dzwońmy, jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, ten dyżurny, który będzie odbierał ten telefon, postara się jak najszybciej celem ratowania zdrowia i życia osoby wysłać ten patrol, ale już jeśli będzie jakiekolwiek opóźnienie, nie bójmy się, oczywiście zostajemy na miejscu do czasu przybycia tego patrolu, podajemy swoje dane, no już cała procedura to już będzie zależeć od funkcjonariuszy, którzy przyjdą na miejsce. Nie podejmujmy pochopnych decyzji, tutaj przestrzegam, żeby to nie była swawola, tak? Obfotografujmy, jak to wszystko wygląda, ja wiem, że każda sekunda jest cenna, ale też musimy pomyśleć o sobie, żeby nie narażać się samemu na jakieś konsekwencje, ale każdy uzasadniony przypadek, tak jak wcześniej powiedziałem, artykuł 26 i artykuł 424 kodeksu cywilnego pozwala nam na to, że możemy poświęcić dobro mniejsze na rzecz najwyższego, jakim jest życie i zdrowie.
1: Osoby w kryzysie emocjonalnym z Radomia i okolic mogą skorzystać ze wsparcia za pomocą internetowego czatu. To projekt Stowarzyszenia Kombinat Aktywności Społecznej, które wspiera od dekady zdrowie psychiczne mieszkańców miasta. O projekcie opowiada Dominika Nowak ze stowarzyszenia.
4: Generalnie, tak jak wcześniej zostało wspomniane, problem ze zdrowiem psychicznym jest dosyć znaczący i w tym momencie wydaje mi się już, że widoczny gołym okiem. Anonimowość, właściwie możliwość zachowania anonimowości pozwala ludziom wyjść ze swojej takiej trochę strefy komfortu i zacząć mówić, bo bardzo często, zwłaszcza te troszkę starsze pokolenia niż ja na przykład, uczone były w tym, że być chorym psychicznie to wstyd. Mieć problemy generalnie, jakieś depresje czy inne zaburzenia to jest wstyd i ludzie po prostu nadal momentami boją się mówić o tym, co czują, że sobie nie radzą z uczuciami, z emocjami, przez pryzmat tego, że potencjalnie mogliby być ocenieni. I możliwość zachowania tej anonimowości pozwala im otworzyć się na to, żeby w końcu czasem pierwszy raz w życiu z kimś szczerze porozmawiać na temat tego, co czują, jak się w tym w ogóle czują. No i już kiedyś u nas w organizacji funkcjonowało coś takiego, jednak właśnie naszym zdaniem dużym problemem było to, że nie było w pełni anonimowe i dawało pewnego rodzaju ograniczenia, tak? Bo na przykład spójrzmy na młodzież w tym momencie. Młodzież boi się oceniania, zwłaszcza w dobie internetu, gdzie cały czas są oceniani przez pryzmat czegoś. Jeszcze jak przez przypadek mogłoby wypłynąć, że konkretna osoba napisała z jakimś problemem i boryka się z czymś, no to dałoby jej pewną łatkę i doprowadziło do jeszcze większej stygmatyzacji, więc ta 100% anonimowość pozwala im po prostu zachować taką kontrolę nad sobą. No i tym, że nie zostaną przypisani do jakiejś grupy, z którą przez przypadek nie chcieliby być identyfikowani właśnie ze względu na przykład na sytuację społeczną, tak? No wszyscy borykamy się z tym, że jesteśmy ocenieni na każdym kroku. No nie da się ukryć, że w tej dobie, gdzie wszystko jest związane z technologią, z wszechobecnym internetem, nie da się być anonimowym w wielu rzeczach i nawet profile na Facebooku w tym momencie, prawda, wystarczy wyszukać kogokolwiek i jest ta stygmatyzacja, zwłaszcza w takich miejscowościach mniejszych, gdzie ta edukacja taka prozdrowotna i psychoedukacja są na niższym poziomie, to bardzo często słyszy się o tej stygmatyzacji. Moja rodzina pochodzi właśnie z takiej mniejszej miejscowości i widzę to po prostu, tak jak słucham mojego pradziadka na przykład, no to w jego czasach było inaczej i to się przekładało na to, jak on wychowywał swoje dzieci, oni swoje dzieci, i gdzieś w tych miejscowościach nadal jest to przede wszystkim wyczuwalne w ten sposób, więc myślę, że to jest jeden z głównych czynników. Z drugiej strony możliwość skorzystania z anonimowego czatu daje też pewnego rodzaju bezpieczeństwo. Myślę tutaj o osobach, które w domu nie mają bezpiecznej przestrzeni na to, żeby mówić o swoich problemach, o jakichś dzieciach z trudnych rodzin, prawda, czy o chociażby przemocowych małżeństwach. No, w takich sytuacjach anonimowy czat, który nie zapisze z twojej strony obecności, daje ci stuprocentową pewność, że możesz się komuś wyżalić, powiedzieć coś, czy poszukać wsparcia i później nie mieć z tego powodu problemów, prawda? Więc to jest też takie otwarcie szerszej drogi dla osób, które naprawdę potrzebują wsparcia, a nie mają możliwości uzyskania go w żaden inny sposób. Zwłaszcza, że z naszego czatu można skorzystać z poziomu telefonu, nie trzeba mieć komputera i nie trzeba instalować żadnych dodatkowych aplikacji, więc jest to taka możliwość dla osób, które właśnie boją się, że zostawić po sobie jakiś ślad po prostu. No to wszystko mają w swojej komórce tak naprawdę w dowolnym momencie. Przede wszystkim jesteśmy taką pierwszą drogą kontaktu, to znaczy nie jesteśmy psychologami, psychoterapeutami i naszym zadaniem nie jest prowadzenie psychoedukacji w takim tego słowa znaczeniu, natomiast jak najbardziej staramy się pokierować osobę dalej, jeśli jest taka potrzeba, czy to do naszych psychologów, którzy przyjmują u nas w stowarzyszeniu, czy do innych organizacji, które zajmują się bezpośrednim kontekstem właśnie zdrowia psychicznego. Oczywiście jakieś numery alarmowe to również mamy w naszej bazie danych, więc w razie co jesteśmy w stanie pokierować, gdzie na przykład uzyskać pomoc taką bezpośrednią, jak na przykład telefon zaufania. A bieżąco, no to taka rozmowa. Przede wszystkim rozmowa w chwili, w której ktoś potrzebuje, bo coś się wydarzyło, bo jest smutny, potrzebuje po prostu z kimś porozmawiać, to od tego przede wszystkim jesteśmy. Nie chcieliśmy aplikacji właśnie z tego względu, że ona wymaga pewnych działań, to znaczy, że zainstalowania, bardzo często zalogowania się i tracimy ten obszar anonimowości, na którym nam najbardziej zależało. Żeby uzyskać możliwość skorzystania z czatu wsparcia, należy wejść na naszą stronę stowarzyszeniekas.pl, czyli naszą stronę internetową, i w prawym dolnym rogu widnieje przez cały czas taki dymek, on jest dosyć charakterystyczny, bo się porusza razem z ekranem i po kliknięciu w niego otwiera się dymek rozmowy, na której po prostu można napisać, i w godzinach naszego działania, na razie jesteśmy tylko dwa razy w tygodniu dostępni, we wtorki i czwartki w godzinach 15-18, no ze względu na to, że też musimy się, że tak powiem, trochę wdrożyć w to wszystko i zobaczyć, jakie potrzeby musimy spełniać. I w sumie to tyle. No, wystarczy do nas napisać właśnie przez stronę i jesteśmy.
1: Za oknami coraz więcej słońca, a w Radomiu upał. Termometry w tym tygodniu przekroczą 30 stopni. W taką pogodę warto stosować kremy z filtrem i opalać się, pamiętając o kilku ważnych zasadach, mówi Anna Korczyńska-Roguś, dermatolog z Radomia.
5: Czas letni, słońce piękne, chcielibyśmy ładnie wyglądać, ładno mieć opaleniznę. Dawniej uważano, nie było takich środków ochronnych, więc uważano, że słońce absolutnie jest niebezpieczne i niewskazane. Obecnie no, zdania uczonych, jak to zwykle bywa, są podzielone. Kilka słów może powiem jednak o tych plusach słoneczka, bo nie można go całkowicie odrzucać, ponieważ właśnie dzięki słońcu uwalniają się w naszym organizmie endorfiny, czyli hormony szczęścia. Przemiana witaminy D zachodzi. Generalnie w wielu chorobach, również skórnych, promienie UV są wykorzystywane do leczenia, jak na przykład w łuszczycy, czy w różnych atopiach. Natomiast korzystać ze słońca, to znaczy korzystać trzeba bezpiecznie. I żeby to sobie uświadomić, to do opalania również trzeba się przygotować, żeby korzystać do tego słońca. Czyli żeby bezpiecznie się opalać, wskazane jest na przykład podawanie beta-karotenu, który działa jak melanina, odkłada się w naszym naskórku. Przed opalaniem dobrze by było wiedzieć kilka podstawowych zasad bezpiecznego opalania. A więc, kiedy możemy się opalać? Opalamy się do godziny 11 i od 15, czyli przedziale czasu w ciągu dnia między 11 a 15, kiedy te promienie słoneczne są, padają prostopadle, są najsilniejsze, wówczas trzeba się przed słońcem kryć. To, że się skryjemy pod drzewem, nie znaczy, że się nie opalamy. Te miejsca zacienione również przepuszczają, przecież promienie odbite są przez korony drzew, od ścian domów, więc w 50% one docierają do naszej skóry, więc też musimy się chronić przed tym słońcem. I mądrzy ludzie, uczeni, wymyślili, teraz są bardzo nowoczesne filtry, o których też trzeba kilka słów powiedzieć. Ale tak, co do pory dnia powiedzieliśmy, ważne jest, gdzie się opalamy, czy w Polsce, czy za granicą. Jeśli za granicą, też musimy pamiętać o stosowaniu filtrów zdecydowanie wyższym faktorze. To też zaraz o tych faktorach powiemy, co to są te faktory. Kremy, które stosujemy do ochrony przeciwsłonecznej, mają oznakowania, tak zwane faktory SPF, które mają numerki i w zależności od karnacji skóry, od stopnia opalenizny, którą już mamy, bądź jesteśmy pierwszy raz, stosujemy te preparaty. Te faktory powodują, mówią nas, informują nas, o ile dłużej możemy bezpiecznie przebywać na słońcu. Czyli na przykład, jeśli w ciągu 5 minut nasza skóra pod wpływem promieni UV już ulega zaczerwienieniu, położymy faktor, na przykład numerek 10, to oznacza, że 50 minut możemy w miarę bezpiecznie przebywać na słońcu. Czyli te faktory są bardzo ważne. Bardzo ważna jest ochrona głowy, a więc czapka, okulary przeciwsłoneczne, ale okulary też z filtrami, prawda? To są te filtry. Jeśli będziemy się kąpać, kremy, filtry wodoodporne. Takie, które możemy nałożyć na mokrą skórę. I co jest bardzo ważne? Powinniśmy się posmarować pół godziny przed wyjściem na słońce, przed ekspozycją, ponieważ ten musi uaktywnić krem, żeby mógł naszą skórę chronić. Mało tego, musimy pamiętać również, że jeśli jesteśmy na słońcu, po 2-3 godzinach ten krem po prostu się rozkłada, zmywa i w związku z powyższym trzeba ponawiać smarowaniem tymi kremami. Jest pojęcie tak zwanego fototypu, czyli są osoby odpowiedniej karnacji, które muszą bardzo uważać na słońce. Na przykład osoba o karnacji bardzo jasnej, rudej, z jasnymi oczami, praktycznie bardzo ostrożny, w ogóle nie korzystamy ze słonka, bądź filtry najwyższe o numerku 50+. Karnacja blondynka, jasne, ale już troszeczkę nie ruda, ten blond ciemny, możemy już stosować, troszeczkę dłużej przebywać na słońcu i stosować filtry o niższym numerku. Te filtry mają oznakowania od 2, to właściwie prawie żadna ochrona, ale tak między 10 a 20 to osoby, które są śniade i pierwsze dni, które są przebywają na słońcu, możemy stosować filtry wyższe, potem schodzimy coraz niżej. Co jest jeszcze ważne? Trzeba pamiętać o dzieciach. Dzieci praktycznie do 2 lat powinniśmy chronić przed słońcem. Osoby starsze powinny się chronić przed słońcem. Osoby, które zażywają leki. Jakie leki? Z grupy antybiotyków pochodne tetracyklin, leki przeciwcukrzycowe, antydepresyjne. Są to pacjenci, którzy zdecydowanie powinni pamiętać, że słońce dla nich nie jest bezpieczne.
1: Przez ostatnie tygodnie korzystali z zasłużonych urlopów, teraz wrócili do grania. Piłkarze Radomiaka rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu. W planach mają kilka sparingów, między innymi z LKS-em Łódź czy Legią Warszawa. A w dniach od 6 do 10 lipca drużyna uda się na zgrupowanie do Warki. Zespół trenuje pod okiem nowego trenera Tomasza Kaczmarka.
6: Jestem kilka dni w Radomiu. Fajnie. Dobre pierwsze wrażenie. Dobra pogoda, dobre boisko, dużo pracy. Wiem, co na mnie czeka, także wszystko się spełniło. Nastawienie i cele są takie, żeby po prostu w tym momencie dobrze wykorzystać okres przygotowawczy, żeby przygotować zespół do sezonu, bo wszyscy wiemy, jak wymagająca zrobiła się Ekstraklasa. I znamy też, tak szczerze, rzeczywistość tego, że tak naprawdę chyba jest 14-15 zespołów, które w pierwszym momencie chcą się tak szczerze w tej lidze utrzymać, a jak dobrze wejdą w sezon, to wtedy można myśleć, co jest możliwe, ale pierwszym celem jest zbudowanie fundamentu, żeby było stabilnie, żeby było spokojnie, żeby była dobra piłka nożna i z miesiąca na miesiąc będziemy widzieć, gdzie jesteśmy. Liga się trochę zmieniła, bo jest, bym powiedział, kluby, najlepsze kluby, czyli te kluby, które grają w Europie, grają lepiej w Europie niż grały, powiedzmy, kilkanaście lat temu. Chyba jest więcej takich klubów, które są dobrze prowadzone, dobrze zarządzane, mają strategię klubową. Jest więcej, trochę więcej bogatych klubów, jest nowi właściciele, nowe struktury. Przez to automatycznie liga się, poziom sportowy się podniósł. Na pewno jest wyższy niż był 10 lat temu, ale też jest jeszcze dużo kroków do zrobienia, bo też jeszcze nie jesteśmy na takim poziomie, na którym myślę, że wszyscy Polacy by chcieli być. Ogólnie profil drużyny jest bardzo jasny i to jest też profil, który całkowicie pasuje do mojego pomysłu na piłkę, do tego, w co wierzę, czyli zespół techniczny, intensywny, chcący grać przy piłce i dominujący. Wiadomo, że dla mnie będzie bardzo ważne, żeby był to kompletny zespół, czyli także umiejący bronić i presować, bo tylko wtedy mamy szansę coś osiągnąć. Podstawą tego wszystkiego będzie, aby zagrać dobry sezon, jest to, bo mi się ten zespół wielokrotnie udowodnił, że jest w stanie w jednym meczu zagrać na bardzo wysokim poziomie, ale celem będzie udowodnienie tego przez dużo, dużo dłuższą fazę, dużo, dużo bardziej utrzymać poziom sportowy. I tak naprawdę celem wszystkiego tutaj jest ustabilizowanie wszystkiego, czyli ustabilizowanie poziomu sportowego, wysokiego poziomu sportowego, ustabilizowanie, powiedzmy, tego, jak z sobą pracujemy, jak z sobą żyjemy, jak na wszystkie rzeczy reagujemy. Stabilizacja będzie bardzo ważna. I wiadomo, że rzeczy nie zawsze funkcjonują i tak na tym polega ten zawód, ale ogólnie ja sobie tego życzę, wiem, że klub sobie tego życzy. Trzeba sobie na to zapracować, trzeba z ludźmi zbudować duże, dobre relacje, zbudować zaufanie, bo prawda jest taka, że piłka nożna, szczególnie w tak wyrównanej lidze, to jest po prostu bardzo wymagający i emocjonalny zawód i aby w takich trudniejszych sytuacjach dobrze prowadzić klub, dobrze prowadzić zespół, to tutaj jest praca przed nami do wykonania.
1: O dwa nowe obrazy Jacka Malczewskiego wzbogaciło się Radomskie Muzeum imienia Artysty. To w pracowni artysty i portret żony. Tym samym w placówce jest już ponad 50 obrazów olejnych Jacka Malczewskiego. Uznaje się, że to czwarta co do wielkości kolekcja w Polsce, mówi Paulina Szymalak-Bugajska z Muzeum Malczewskiego.
7: Cieszę się, że te obrazy po wielu miesiącach starań trafiły do nas i w ogóle te starania wielomiesięczne zakończyły się sukcesem. Przyznam, że jak najbardziej te prace i wiele innych powinny znajdować się nie tylko w depozycie, ale również na własność. Proszę Państwa, mamy dwie prace. Portret żony, czyli Marii Zgralewskich-Malczewskiej, małżonki artysty, którą poślubił w 1887 roku w Krakowie w Kościele Mariackim. Ja tylko przypomnę, że do ołtarza Jacka Malczewskiego prowadziła księżna Marcelina Czartoryska w zastępstwie ukochanej matki artysty. Portret małżonki jest bardzo późny, namalowany w Lusławicach, w pracowni artysty. Pracownia była zwykłą, taką drewnianą jakby budą, skleconą z prostych desek, którą sam artysta nazywał grobowcem. Praca jest dosyć smutna, melancholijna, ma pewien nastrój zadumy. Myślę, że to też jest jeden z aspektów, za który cenimy malarstwo Jacka Malczewskiego, czyli tą emocjonalną stronę portretowanych modeli. Musicie być Państwo też świadomi, że te ostatnie lata małżeństwa artysty z Marią były nasycone takim próbą pogodzenia się. Ja tylko wspomnę, że Jacek Malczewski przez lata miał romans z piękną kobietą, inteligentną, charyzmatyczną Marią Balową, o czym oczywiście wiedziała małżonka. I te ostatnie lata jakby małżeństwa były pokłosiem emocji, które pomiędzy nimi. Maria Malczewska była bardzo rzadkim gościem w Lusławicach, nad czym wolał sam artysta. I myślę, że to też jest ważny moment, który Jacek Malczewski uwiecznił na jednym ze swoich płócien. Ten moment, kiedy w końcu małżonka, którą błagał o wybaczenie, postanowiła zjawić się również w Lusławicach. Poza postacią Marii Malczewskiej widzicie Państwo fragment drzwi, wnętrze pracowni, tego grobowca, o którym już wspomniałam, symbolicznego artysty za życia i fragment rozświetlonego pejzażu przed dworem w Lusławicach. Myślę, że to też jest ważne z tego względu, że w końcu w naszych zbiorach, w naszej kolekcji muzealnej, kolekcji działu sztuki Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu mamy portret, tak świetny portret małżonki, który doceniany jest przez wielu historyków sztuki, znawców twórczości Jacka Malczewskiego. To jest druga praca, nieco mniejsza faktycznie. Powstała w 1903 roku i jest takim kadrem jakby z ukrycia. Ukazuje nam dwóch przyjaciół, dobrych znajomych Jacka Malczewskiego, również artystów, krakowskiego akwarelistę Stanisława Tondosa na pierwszym planie po lewej i dalej w głębi Wojciecha Kossaka. No, myślę, że artysty, którego nie trzeba Państwu przedstawiać, syna Juliusza, ojca Jerzego Kossaka, znanego batalisty, artysty, malarza scen rodzajowych. Jacek Malczewski pokazał swoich przyjaciół właśnie przy pracy. Widzicie Państwo również fragmenty prac towarzyszące im w atelier. Jest to ten moment, kiedy mamy możliwość podejrzeć pracę dwóch bliskich przyjaciół naszego Jacka Malczewskiego. Wspomnę tylko, że praca pochodzi właściwie z najlepszej dekady twórczości naszego patrona, więc tym bardziej cieszę się, że trafiła do naszych zbiorów.
0: Vox FM Radom. Rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
8: Vox FM Radom.
1: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Szansa dla fabryki, broń dla armii. Umowa już podpisana. 46 tysięcy karabinków Grot dostarczy dla wojska radomski łucznik. Zamówienie ma być realizowane do końca 2027 roku. Do rąk żołnierzy trafi nowa wersja Grota A3, usprawniona we współpracy z wojskowymi, zaznacza wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
9: To jest dzień pokazania naszej skuteczności, naszej wspólnej skuteczności i tych, którzy produkują najlepszą broń w Polsce, Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zakładów Łucznik, Radomia, pracowników. Groda Trójka staje się faktem. Uzyskał kilka dni temu certyfikację wydaną przez szefa Agencji Uzbrojenia pana generała Artura Kuptela, a teraz staje się przedmiotem zamówienia przez rząd polski dla polskiej armii. To jest wielki dzień dla Radomia, wielki dzień dla naszego bezpieczeństwa. Dzień prawdy wobec tych, którzy próbowali siać zamęt, manipulacje i niechęć do tego, żebyśmy inwestowali jak najwięcej pieniędzy w polskie uzbrojenie. Nie ulegliśmy i powiem jeszcze więcej, my nigdy nie ulegniemy tym, którzy chcą nie rozwijać polskiego przemysłu zbrojeniowego, nie chcą korzystać ze wszystkich środków europejskich, natowskich, krajowych, jakichkolwiek. My chcemy korzystać ze wszystkich i będziemy korzystać ze wszystkich środków. Dzięki programowi SAFE tutaj też jesteśmy. To też chcę bardzo wyraźnie powiedzieć. Gdyby nie program SAFE, nie uwolniłyby się środki w budżecie Ministerstwa Obrony Narodowej. Nie byłoby dzisiaj zamówienia na 46 tysięcy karabinków Grot A3 oraz szansy na kolejne zamówienia w przyszłości, również dokonywanych przez inne służby, przez policję czy Straż Graniczną. Będziemy o tym jeszcze dzisiaj mówić. Mówię z emocją, mówię z pełnym przekonaniem, mówię stanowczo, dlatego, że to była sprawa, która miała wywalić do góry nogami tak naprawdę ostatnie tygodnie i miesiące. Miała być takim punktem zapalnym powiedzenia, że SAFE, program SAFE, największy program modernizacji w najkrótszym czasie dla polskiej armii, nie ma po prostu sensu. Ma głęboki sens, bo kupujemy w Polsce, w polskich zakładach. 89% umów i pieniędzy trafia do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, do innych firm prywatnych, do wszystkich tych, którzy wytwarzają najlepszy sprzęt wojskowy na terenie Polski. Tylko część trafi do zdolności, do pozyskania zdolności, których po prostu Polska nie produkuje, tak jak samoloty do tankowania i transportu. Często poruszam takie tematy na tego typu uroczystościach, ale to jest miejsce i czas, kiedy trzeba to wyraźnie powiedzieć. To jest po prostu nieuczciwe, nieprzyzwoite wobec tych, którzy tutaj pracują, wobec 10 tysięcy osób, które dzięki zakładom Łucznik, fabryce broni w Radomiu utrzymują siebie i swoje rodziny, bo to jest takie oddziaływanie. To nie jest tylko ta grupa, która jest zatrudniona, ale wszyscy ci, którzy kooperują. I budowanie atmosfery wśród również pracowników, bo przecież to się nie bierze z niczego, ktoś ten zamęt sieje. Budowanie atmosfery, że nie będzie nowych zamówień, że gdzieś będziemy kupować za granicą. Szanowni Państwo, dla nas wszystkich ten kontrakt, ta umowa ma szczególne znaczenie. To jest 600 milionów, 46 tysięcy, razem z aneksem podpisanym niedawno to jest 110 tysięcy sztuk karabinku, ale to jest nie ostatnie nasze słowo. Decyzja o zawetowaniu programu SAFE spowodowała, że musieliśmy szukać i znaleźliśmy środków dla policji i straży granicznej na zwiększenie pozamilitarnych przygotowań obronnych. I myślę, że przed nami też dobre decyzje w tym zakresie. Wszystkim, którzy się przyczynili do podpisania tego kontraktu, Agencja Uzbrojenia, Polska Grupa Zbrojeniowa, wszyscy ci, którzy dołożyli jakąkolwiek cząstkę siebie do tego, żebyśmy mogli dzisiaj ogłosić ważną decyzję dla polskiej armii, bardzo serdecznie dziękuję. Najbardziej chciałbym podziękować pracownikom.
1: Jak mówi Seweryn Figurski, prezes Fabryki Broni w Radomiu, podpisana umowa to ważny dzień dla zakładu.
8: To kolejny raz, kiedy Fabryka Broni staje przed dużym egzaminem. W dniu dzisiejszym podpisujemy nową umowę na dostawę modułowego systemu broni strzeleckiej karabinków Grota 3. U nas w fabryce mówi się, dzisiaj podpisujemy A3, ponieważ jest to kolejna wersja, wersja rozwojowa, wersja nowoczesna, wersja, która będzie modernizować i unowocześniać polską armię. Jest to długo oczekiwane rozwiązanie, które w sposób realny i w sposób bezpośredni wpłynie na atrakcyjność i podniesie realnie zdolność bojową naszego kraju. Ja bardzo dziękuję za to, że Fabryka Broni może po raz kolejny, z czego jestem bardzo dumny, wziąć udział w tym tak ważnym dla naszego kraju procesie. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten proces, który jest trudnym procesem, bo pozyskiwanie sprzętu wojskowego jest dosyć skomplikowane. Teraz wszystkie ręce naszych pracowników wchodzą na pokład, a proszę mi wierzyć, że my to potrafimy robić i robimy to bardzo dobrze. Potrafimy sprostać wyzwaniom, dowozimy na czas sprzęt, co może potwierdzić pan generał. Ale to też, co chciałem teraz powiedzieć, bardzo istotne, że te zamówienia, ta nowa umowa plus umowa, która będzie realizowana od przyszłego roku, daje nam miejsce na pełną aktywność w celu pozyskiwania nowych odbiorców. Musimy być świadomi tego, że fabryka ma świetny produkt. Produkt klasy światowej, który nie ustępuje miejsca najlepszym graczom na świecie. Musimy wyjść z tym produktem, zrobimy to, bo potrafimy to zrobić. Potrzebujemy trochę czasu, uzupełnimy swoje zdolności produkcyjne, które mamy na chwilę obecną olbrzymie i zdywersyfikujemy odbiorców w taki sposób, żeby fabryka przez długi, długi czas i długie lata, bo ona już istnieje 100 lat, mogła funkcjonować dalej.
1: Dziś 50. rocznica robotniczego protestu, jaki miał miejsce na ulicach Radomia. W ostatnim czasie odeszli kolejni uczestnicy tamtych wydarzeń, Stanisław Kowalski i Ryszard Szałapski oraz działacz KOR Mirosław Chojecki. Między innymi ich wspomnienia przypomni w swoim materiale nasz reporter Wojciech Wójcikowski.
10: Bezsprzecznie wydarzenie, do którego doszło 24 czerwca 1976 roku, było prawdziwym szokiem.
11: Sebastian Piątkowski, Instytut Pamięci Narodowej.
10: Podwyżki były radykalne. Ryż o 150%, mięso, niektóre produkty o blisko 100%. Właściwie podwyżki uderzały niezwykle silnie w budżety domowe, bo dotyczyły tych podstawowych towarów, które kupujemy codziennie w sklepach, żeby zjeść posiłek.
12: Moje nazwisko Stasik Kowalski, prezes Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76. Byłem zawodnikiem Broni Radom w lekcji bokserskiej. No i szedłem na trening po drodze na ulicy Żeromskiego. Zobaczyłem ludzi, wózki jadące. No i po prostu pofrunąłem z tymi ludźmi.
10: 25 czerwca praca w zakładach, kolejna zmiana rozpoczynała się o godzinie 6.30. Kobiety, które przyszły na wydział P6 w zakładach metalowych, po prostu tej pracy nie podjęły. Zgromadziły się na placu przed halą i zaczęły rozmawiać o tym, co miały okazję usłyszeć poprzedniego wieczora w telewizji.
12: Od razu poniosłem, jak skoczyłem na wózek. Tam już ludzie jechali. Jedni dochodzili idąc chodnikiem. Ludzie w ogóle nie związani w tym dniu przykładowo z zakładami. zakładami pracy też dołączali. Każdego coś, coś ujęło, to co się wydarzyło.
10: Funkcjonował Urząd Miejski, funkcjonował Urząd Wojewódzki. Natomiast robotnicy poszli pod Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Oni doskonale zdawali sobie sprawę z tej fikcji. Mieliśmy administrację państwową, mieliśmy niby to administrację samorządową, ale wszyscy wiedzieli o tym, że to partia rozdaje karty.
12: Poszliśmy generalnie to, szliśmy rozmawiać. Nie wchodziły w grę jakieś awantury. Kto miał kanapki, to ja, ludzie się pokładli na trawnikach. Generalnie było fajnie, spokojnie, atmosfera wesoła. Po kilkunastu minutach zobaczyliśmy helikopter, zaczął krążyć. Zobaczyliśmy samoloty, które już tam leciały w kierunku lotniska na Sadkowie. Milicja jeździła ludzi, zaczepiała na drugi, na trzeci dzień. Był horror. Każdy, kto im podpatrzy, zobaczyli, ktoś im się nie podobał, to ludzi normalnych szarpali na ulicach, bili do samochodów. Każdy radomianin był winny.
13: Przyjechałem po raz pierwszy z Bogumiłem Studzińskim.
14: Mirosław Chojecki, działacz Komitetu Obrony Robotników.
13: Postanowiliśmy coś zjeść. Na ulicy Żeromskiego była taka knajpa, która nazywała się Europa. Jak dziś pamiętam, i w tej knajpie zamówiliśmy coś do jedzenia i tak zagadnąłem jedną z kelnerek, czy ona czegoś by nie wie na temat wydarzeń, osób represjonowanych. A mówi, ależ oczywiście tu zaraz za rokiem bliziutko mieszka pan Józef. Doszedłem do niego do domu i pokazywał mi swoje sieśne plecy prawie miesiąc po wydarzeniach. Od niego dostaliśmy następne kontakty na osoby represjonowane.
12: Wchodząc, jak zamknąłem drzwi, od razu tam już czekali. Już po prostu jak hieny dopadli mnie, zaczęli mi lać tymi pałami, kto mógł, to kopał. Głową mnie wsadzili do tej dyżurki, bo taka dyżurka była okienko, żebym podpisał nakaz jakiś zatrzymania. Ten nakaz, no nie miałem wyjścia, podpisałem. Takie przywitanie, kopy, bicie i mnie wrzucili, jak to się mówi, na tak zwany dołek. Tam był ten areszt. Szedłem na to przesłuchanie. Bicia, kopy, to był porządek dzienny. Ludzie, którzy gdzieś byli na korytarzach, przypadkiem, klęczeli. Kobiety widziałem bez biustonoszy, trzymały piersi, zakrywały. To było coś okropnego.
13: Przyjeżdżaliśmy z Warszawy z adwokatami, którzy bronili w tych procesach osób oskarżonych. Jednocześnie pomoc finansowa dla rodzin, ale także i organizowanie czegoś w rodzaju protestu społecznego w Radomiu przeciwko temu, co robiła władza.
12: Dopiero w 1979 roku przy pomocy kolegi w UPHW dostałem się do pracy. W tym czasie najeżdżania przez Służbę Bezpieczeństwa. No, kontakty po wyjściu miałem z KOR-em, spotykania bardzo fajne, chcieli pomóc.
13: Jestem jak najgłębiej przekonany, że to, co działo się w późniejszych latach, powstanie Solidarności, ten opór społeczny w czasie stanu wojennego, no to się zaczęło w Radomiu, nie gdzie indziej. W Radomiu, Ursusie i Płocku. Wtedy tutaj zbudowała się jakaś wspólnota społeczeństwa polskiego.
1: Choć symbolem radomskiego czerwca 76 roku stali się robotnicy z Łucznika, to rewolucja miała tam również twarz kobiety. Mało kto pamięta, że to właśnie pracownice zakładów skórzanych Radoskór jako jedne z pierwszych rano 25 czerwca odmówiły pracy i odważnie wyszły na ulicę. To one uformowały czoło pochodu, niosły transparenty i dały impuls całemu miastu do buntu przeciwko komunistycznej władzy. Cenę za tę odwagę płaciły na równi z mężczyznami. O tamtym strachu, ale i niezwykłej solidarności opowiada uczestniczka tamtych wydarzeń, ówczesna pracownica szwalni w Radoskórze.
15: Nowak Bogumiła.
16: Jest pani jedną z świadkiń wydarzeń czerwcowych 76 roku w Radomiu. To proszę powiedzieć, jak pamięta pani ten krwawy, robotniczy protest?
15: Poszłam do pracy na drugą zmianę, nie zostałam wpuszczona do zakładu, bo już ludzie się ustawiali i szli pod prezydium tam i pod tam gdzie partia była, nie? No i wszyscy wspólnie cofnęli się i pieszo tam spod Kanowa, aż tu do samego partiiśmy przyszły, no i chodziłyśmy i krzyczeli, no, że nie chcemy podwyżek, chcemy chleba. No i tu zaczęło się to wszystko. Także wie pani, to jest
16: Jeśli chodzi o te późniejsze represje, czy też pani ich doświadczyła?
15: Tak, tak, proszę panią, ja bardzo dużo przeszłam, bo mnie zwolnili, ja już pracowałam 11 lat w Radoskurze, zwolnili mnie i około 3 miesięcy nigdzie nie dostałam pracy, bo Warchołom się nic nie należało. I później dopiero po 3 miesiącach zaproponowali mi salową. Przyjęłam tą pracę, ale długo się nie nacieszyłam w tym szpitalu, bo ja zachorowałam. Zachorowałam, bo to nerwy, wszystko się złożyło. No i dostałam grupę inwalidzką i później już do spółdzielni inwalidów poszłam pracować, ale nachodzili mnie, wie pani, ci, no nie wiem, to tacy byli jacyś, no tajniaki, żeby im powiedziała, z kim ja chodziłam i przewracałyśmy samochody.
16: Jak w tym dniu właśnie wyglądał Radom? Bo my młodzi ludzie nie pamiętają tego, wiedzą tylko z opowieści, że to był krwawy Radom, że tutaj było naprawdę...
15: Bardzo pałkami bili gaz, to bardzo było wszędzie czuć ten gaz i no nie mogła pani tak się zebrać kilka nas, bo od razu pałki. Zwolnili, tak jak mówię, jeszcze i miałam rozprawę tu właśnie w tym prezydium. Od razu za parę dni byłam wzywana, że z kim i co ja robiłam, co, a ja nic nie robiłam, tylko tak jak wszyscy szli, ja tak samo i krzyczeliśmy, bo chcieliśmy, żeby miałam wtedy 29 lat, młoda jeszcze jako taka dziewczyna, ale no bez pracy co pani może? Nic pani nie może.
16: Dzisiaj po tych 50 latach, czy może pani z dumą powiedzieć, że było warto?
15: Tak, cieszę się, że brałam udział w wspomnieniach. To była moja pierwsza praca. To wie pani, to tak żal, że to tak się potoczyło. Że... No ale w tej chwili jest już wszystko okej i cieszę się, że mogę tu być. I coś jeszcze komuś przekazać.
16: I że to dzięki pani dzisiaj mamy wolną Polskę.
15: No tak, dziękuję pani. Dziękuję.
1: Machina komunistycznych represji ruszała natychmiast i uderzała na oślep. Ofiarami czystek padali nie tylko ci, którzy bezpośrednio protestowali na ulicach, ale również kadra średniego szczebla, która w poniedziałek odmówiła ślepego posłuszeństwa partii. Mirosław Wiernicki miał wtedy 26 lat i był brygadzistą w Radoskurze. Nie podpalał komitetu, pilnował fabrycznych hal, gdy załoga wychodziła na ulicę. Mimo to system postanowił go złamać.
17: Mirek Wiernicki. Ja, powiedzmy szczerze, nie brałem czynnego udziału w proteście, bo byłem osobą funkcyjną w Radoskurze. To jest ogromny zakład, który liczył ponad 10 tysięcy mieszkańców. Byłem brygadzistą. Wtedy, kiedy załoga wyszła na protest, my jako kadra musieliśmy zostać, żeby zabezpieczyć materiały, pozamykać magazyny, zamknąć halę produkcyjną. Z chwilą, gdy to żeśmy zrobili, to kierownik wydziału kazał nam iść do domu. Ja byłem jeszcze wtedy kawalerem, miałem 26 lat. Z kolegami żeśmy przyszli pod komitet wojewódzki, żeby zobaczyć, co się dzieje. Więc komitet już się palił. Ja po chwilę się tam pożegnałem się z kolegami i poszedłem do domu. Mieszkałem na ulicy Kilińskiego, w centrum Radomia. W poniedziałek, bo to 25 był w piątek. 28, czyli w poniedziałek, na pierwszą zmianę poszłem do pracy normalnie na godzinę 6 i około godziny 9 mistrz mnie poprosił do siebie i mówi, słuchaj, jesteś wezwany do komitetu zakładowego. Więc idę do komitetu zakładowego. Tam siedzi szanowny gremi z pierwszym sekretarzem Komitetu Zakładowego na czele, no i odpytują mnie, przepytują mnie, a co, a dlaczego, a po co, a jak, co spowodowało i tak dalej, i tak dalej. Krótko na temat. Ja odpowiadałem krótko, to jak nadmieniam. Nagle jedna osoba z tego gremium mówi tak, to nie jesteście, towarzyszu, godni dzierżyć legitymację członka PZPR. Więc ja miałem dokumenty przy sobie i tą legitymację odłożyłem na biurko. Jeszcze kilka zdań mi zadano. Przepytali mnie, podziękowałem, poszłem na oddział normalnie do siebie, do pracy. Za 2 godziny dostaję telefon z kadr, że mnie kadry proszą do siebie. Więc idę do kadr i dostałem natychmiastowe karne zwolnienie z pracy. Okropnie to przeżyłem, bo wiadoma sprawa, że no człowiek był młody, niedoświadczony, deczko zestresowany sytuacją, powiedzmy, całym zajściem.
16: Był pan pracownikiem radomskiego Radoskuru. Ta atmosfera, jaka w tym dniu panowała w zakładzie, jak to wyglądało? Ci ludzie byli oburzeni tymi podwyżkami.
17: Tak, o godzinie 6, jak się praca zaczęła, to ludzie nie bardzo mogli między sobą rozmawiać, prawda? Bo normalnie praca przebiegała normalnie. bez żadnych zakrywek, ale przed pracą, to faktycznie, tak jak pani nadmiała, że ludzie rozmawiali między sobą, właśnie, to się wszystkim nie podobało, bo były ogromne podwyżki, drastyczne podwyżki, prawda? Nie do zniesienia wręcz, takie podwyżki. Załoga cała, bo jak zakłady metalowe do nas przyszły, do Radoskuru, to załoga automatycznie, cała załoga wyszła na protest. Także nie było, no nie wiem, może były jednostki, które się wyłamywały, trudno mi cokolwiek powiedzieć, ale generalnie cała załoga wyszła na protest.
16: Czy wśród pana kolegów, pracowników miał pan takich znajomych, którzy później po tych protestach odchorowali to?
17: Tak, koleżanki jechały w poniedziałek do pracy, czyli 28 czerwca rano, i w autobusie miejskim zaczęły rozmawiać między sobą i od razu tajniacy ich zwinęli. No jedna wiem, że siedziała 3 miesiące, też przeżyła jakąś tam ścieżkę zdrowia, tak, a druga siedziała pół roku. Nie wiem, jak się dalej potoczył los tych koleżanek moich, bo no te kontakty, bo to, wie pani, ogromny zakład, prawda, także ludzi, no trudno, po tylu latach, ja już też nie jestem młody człowiek, prawda, trudno cokolwiek też pamiętaj, bo już pamięć jest krótka, ale ulatuje już, no niestety, jakby nie patrzeć. Wziąłem to swoje zwolnienie, pojechałem do domu, popłakałem się, no i co? I co? 3 tygodnie siedziałem w domu bez pracy, związki zawodowe mnie obroniły, a kto mnie, bo ja nie byłem, to jak nadmieniałem, nie byłem, nie podpalałem komitetu. Po 3 tygodniach, a jak nadmieniałem, że związki zawodowe mnie obroniły. Oddziałowa przewodnicząca związków zawodowych naszych pracowników przemysłu lekkiego i skórzanego stanęła w mojej obronie, a podkablowała mnie, tak już powiem tak dosadnie, podkablowała mnie pani sekretarz oddziałowej organizacji partyjnej. Później za to dostała, Ugierka była w Warszawie, w Komitecie Centralnym, dostała medal, dostała Krzyż Zasługi za to, że mnie podkablowała. No i miałem sprawę w sądzie pracy, ale związki, tak nadmieniałem, obroniły mnie i po 3 tygodniach przywrócono mnie do pracy. Przepraszała mnie dyrekcja, kadry i ja byłem na tyle lojalny, że ten okres potraktowałem jako swój urlop wypoczynkowy.
16: Gdyby nie te protesty, dzisiaj czy żylibyśmy w wolnej Polsce, gdyby nie ci ludzie walczący z opozycją, milicją i władzą?
17: Na pewno nie żylibyśmy w wolnej Polsce. Chwała tym właśnie bohaterom czerwca 76, bo oni się przyczynili do tego, no, że mamy tak jak mamy, powiedzmy, prawda? Żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju. Młodzież piękną mamy, dorodną, mogą się uczyć, kształcić.
1: Gdy na ulicach Radomia trwał robotniczy zryw, komunistyczny aparat bezpieczeństwa natychmiast zacisnął wokół miasta informacyjną pętlę. Wyłączone telefony, odwołane autobusy i zablokowane pociągi miały sprawić, by świat nigdy nie dowiedział się o skali buntu. W tę niewidzialną pułapkę wpadła wracająca z egzaminów w Kielcach Małgorzata Skawińska, ówczesna studentka filologii polskiej. O tym, jak z perspektywy młodej dziewczyny wyglądało zderzenie z rzeczywistością spacyfikowanego i odciętego od świata miasta, opowiada po 50 latach.
18: 25 czerwca 1976 roku ja miałam egzamin w Kielcach, bo byłam na filologii polskiej. To był egzamin z gramatyki historycznej profesora Michała Jaworskiego. Ja studiowałam na studiach dziennych, ale ponieważ wcześniej musieliśmy opuścić akademiki, bo zaocznie mieli sesję, więc trzeba było dojechać z domów. I ci, co byli w akademikach, wrócili do domu, a potem na egzamin musieliśmy wrócić do Kielc. No i w zwyczajnym świecie pojechaliśmy rano na egzamin pociągiem. I tak dziwnie jakoś było, że ten egzamin był tak przed południem i ten profesor nas tak trzymał, że a to ci, bo tak sobie wybierał kto, a ci z Radomia to tak na koniec, no już chyba było po trzeciej, jak żeśmy weszli na ten egzamin, no nie udało nam się zdać.
16: Nikomu z Radomia?
18: Nie zdaliśmy tego egzaminu, no i chcieliśmy wrócić w końcu do domu, bo tam nie mieliśmy gdzie nocować. No ale się tak okazało, że żaden pociąg ze strony Radomia nie podjeżdżał i tak się dziwili, dlaczego pociągi są odwołane w stronę Warszawy, więc przez Radom. No chciałam zadzwonić do domu, powiedzieć, że ja jednak zostanę w tych Kielcach, bo nie mam jak wrócić, bo autobusy też nie jeździły w tamtą stronę. No i poszłam na pocztę. Najpierw to były takie automaty na żetony, do rozmowy telefonicznej, ale nie działały. W ogóle tam do Radomia w ogóle nie łączyli, żeby zadzwonić. Nie można było zadzwonić i nawet na poczcie nie mogli nas połączyć. No i tak dotrwaliśmy w nocy, to u taki zaprzyjaźniony Kielczan mieszkaliśmy i w pokojach gościnnych w akademiku, bo takie też były wtedy. No i na drugi dzień przyjeżdżamy. Ja tak z koleżanką wychodzę z pociągu, z tunelu i tak patrzę, co to jest. A to stoi jakiś taki dziwny osobnik, ubrany jakąś ma tarczę, hełm i taką jeszcze osłonę na twarz. I ja tak mówię, a co, mówię, jakieś manewry żeście tutaj mieli? Co było? A ten chciał mnie tarczą popchnąć, ale jakoś mu się nie udało. No wróciłam do domu, myśmy jeszcze się pośmiałyśmy się z koleżanką, ale mówię, jakie manewry mają, jacy to żołnierze dzielni są, policjanci, milicjanci. No i potem wróciłam do domu, a rodzice tak byli roztrzęsieni, bo myśleli, że mówi, o, myśleliśmy, że ty już tam siedzisz przy kaloryferze przykuta, bo... No bo nie wróciłaś do domu. Oni nic nie wiedzieli, co była. A myśmy nie wiedzieli w ogóle, będąc poza Radomiem, jak dopiero, jak to było w Radomiu. I dopiero wtedy zrozumiałam, jak bardzo był Radom odcięty od świata. W ogóle nie można było ani przyjechać do Radomia, ani wyjechać z Radomia, ani w ogóle się porozumieć telefonicznie.
16: Bo władza chciała, żeby to nie wyszło.
18: No to tak, żeby to było wszystko tak w jednym miejscu stłumione. No i tak, ale myśmy potem odczuwali to, że jesteśmy z Radomia. Bo nas warchołami nazywali.
16: Wtedy było to nieprzychylne dla naszego miasta.
18: Nieprzychylne, ale wielu takich było, że no, gdyby nie Radom, to byś jadł chleb z marmoladą. Takie było powiedzenie.
16: Dzisiaj po tych 50 latach z dumą możemy powiedzieć, że było warto.
18: Tak jest, było warto, dlatego że wreszcie władza komunistyczna zrozumiała, że nie mogą zrobić z ludźmi to wszystkiego, co będą chcieli. Że jednak jest jakaś granica, którą muszą przestrzegać, bo z Polakami nie można siłą wygrać.
19: Szwaczka z Radoskuru, fabryczny brygadzista i młoda studentka. Trzy zupełnie różne historie, które zderzyły się z bezwzględną machiną systemu. Choć komunistyczna władza mściła się na Radomiu przez lata, próbując upokorzyć mieszkańców łatką warchołów, to prawda wreszcie wygrała z propagandą. Odwaga i solidarność Radomian z czerwca 76 roku na zawsze pozostaną fundamentem polskiej wolności. A z uczestnikami tamtych wydarzeń rozmawiała Sandra Białek-Pawłowska.

0: Radom. Radom. Radom. Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Dzisiaj co ludzie powiedzą sprzed najsłynniejszego SOR-u w Polsce, no i w samej poczekalni w SOR-ze też będzie kilka głosów.
2: Wszystko we mnie się przewraca, czuję no straszny niesmak, no to niesmak to jest mało.
3: Co pan myśli o tej sprawie w ogóle?
4: Tej sprawy? Bagno. Dla nas, zwykłych ludzi, to jest poniżające.
3: Głośno się zrobiło afera, że tu poza kolejnością politycy.
5: Taki szpital jak ten, to nie ma na świecie takiego.
6: Jeśli chodzi o SOR, to mieli po prostu straszny, przepraszam za wyrażenie, ale mieli pierdolnik. Jak mi padła ręka do wanny, to mi napisano, że mam prawą łydkę. Prawą łydkę. Więc jeśli ten pan doktor, milioner, tak zarabiał i tak nadzorował, to niech to ja mu życzę, żeby tak samo jemu to wszystko oznaczali, jak mu się coś przytrafi.
3: A ten salonik VIP był w końcu, czy go nie było? Bo to tak różne są opinie na ten temat.
7: No my nic nie powiemy.
1: Cała Polska aż huczy od tej afery. Zero.pl doniosło, że w szpitalu południowym w Warszawie mogło dochodzić do poważnych, no nazwijmy to, nieprawidłowości. Dzisiaj w Co ludzie powiedzą historię pacjentów Szpitala Południowego w Warszawie. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
1: Wszystko zaczęło się od byłego już koordynatora SOR-u i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej, 28-letniego Dawida Kacprzyka, który miał zarabiać aż 1 600 000 złotych rocznie. No i kolejna jeszcze sprawa. Na tym SOR-ze miała funkcjonować specjalna ścieżka dla VIP-ów. Mieli być obsługiwani szybciej niż zwykli pacjenci.
2: O paru lekarzach powiem, którzy uważam, że naprawdę są jakby z powołania i pracują tutaj. No czekać trzeba, czekać. No czekać,
3: żeby... Pan, nie każdy musi czekać, właśnie o to chodzi.
2: Proszę pana, wszystko we mnie się przewraca, jeżeli mówię tutaj, ludzie wchodzą, no jakby z nadania tylko, pomijając wszelkie jakieś reguły, no czuję no straszny niesmak, no to niesmak to jest mało, no przecież to wie pan, no to ktoś, no to człowiek, który w tej chwili niby został kozłem ofiarnym tego wszystkiego, no to jest jakiś szubek góry lodowej, on jest pioneczek, on jest marionetką w tej całej grze, no ale jeżeli tu jest tylko tutaj wykryte w tym szpitalu, no to nie sądzę, że to jest przypadek odosobniony. No,
3: no i co pan myśli o tej sprawie w ogóle?
4: Tej sprawy? Bagno. Ludzie mają duży problem, dostęp do badań.
3: No właśnie o to chodzi, że nie wszyscy ludzie, jak się okazuje.
4: No nie wszyscy. Są równi i równiejsi, no. Są tacy, którzy mają na odręki, tak? Tak nie powinno być. To jest... Dla nas, zwykłych ludzi, to jest poniżające. Wiadomo, że czeka się długo na badania, na operacje, a tu przychodzi się z ulicy na telefon. No chyba, że ktoś prywatnie idzie, no to może sobie iść na telefon i na...
3: No właśnie, bo to też o to chodzi, no nikt nie zabrania się politykom
4: nie,
3: leczyć, tak?
4: No oczywiście, ale... no ja też byłem i też zapłaciłem prywatnie i też czekałem 2 tygodnie, nie? Tak od razu. Te układy znajomości to nie, to jest po prostu szok. Wie pan, ja to znam, bo ja jestem z tych lat, co było jak było, nie? No, jak była, wiadomo, komuna, no to było no, tylko układy znajomości i poznajomości, no. Nie kupił pan wódki, ani kiełbasy dobrej, no, jak nie mam znajomości u sklepowej.
3: Tak,
4: z podlady.
3: Zdrowie to nie jest kiełbasa, no.
4: No mówię, no ja to znam z dawnych czasów. Patologia, kurczę, no. Patologia i tyle, no. W głowie się nie mieści, co to się dzieje.
3: Więc wszystkiego dobrego.
4: Dziękuję.
3: Dzięki, zdrowia życzę.
4: Dzięki bardzo. Do widzenia.
5: No zawsze tak było, wie pan.
3: Zawsze
5: te firanki były zawsze, także...
3: Te sklepy za żółtymi firankami, gdzie politycy szli...
5: Nie tylko sklepy, bo i ochrona zdrowia też była specjalna. Dziękujmy Panu Bogu za to, że ona jeszcze jest, że mamy, otrzymujemy tą pomoc, że spotykamy się z ofiarnymi lekarzami. No ale zawsze tak było, wie Pan, że ktoś tam miał wejście od tyłu tak zwanego i korzystał z tego. No i do dzisiaj korzystają, no. Przecież ten człowiek młody tutaj, lekarz, nie przyszedł sam tutaj, tylko ktoś go na to wystawił, ktoś go mianował, ktoś mu pozwolił na to. Pod czyimś okiem on to uprawiał, prawda? Docierają do nas jakieś szczątkowe relacje, że ktoś tam się wkurzył ze starych lekarzy, ze specjalizacją, że przyszedł gówniarz i zaczyna tutaj...
3: No ale ten, co jakby jest tutaj tym sygnalistą, no to też no są takie informacje, że on był w sporze ze szpitalem,
5: bo
3: też...
5: Może mu szyją buty, wie pan, żeby ochronić młodego. dotrzeć, wie pan, do wiarygodnych źródeł.
3: No, ale no wiemy, że był na pewno w tym sporze ze szpitalem i że szpital domagał się od niego pieniędzy za to, że wykonywał jakieś zabiegi. No brał pieniądze za coś, za co nie powinien brać.
5: No, więc dzisiaj nikt panu prawdy nie powie, jak było, jaka sytuacja, bo wie pan,
3: skoro pan za bardzo nie ma z kim rozmawiać, no, bo zarząd wymieniony, no, nikogo nie ma. Ja tam chciałem właśnie wejść oficjalnie, mieć zgodę na wejście.
5: Ci ludzie, którzy zostali, to też panu niewiele powiedzą.
3: No tak, każdy się tam boi o pracę.
5: No właśnie, o ten stołek.
1: Pojawiają się kolejne wątki w tej sprawie. Doktor Emil Jędrzejewski, były ordynator oddziału chirurgii Szpitala Południowego, który jest sygnalistą, udzielił obszernego wywiadu i oskarżył tego młodego lekarza Dawida Kacprzyka, byłego radnego i byłego koordynatora SOR-u. No, bardzo poważne zaniedbania, padły mocne słowa. Wiadomo, że panowie byli wcześniej skonfliktowani, jest słowo przeciwko słowu. Niech to wszystko wyjaśnia prokuratura. My dzisiaj skupimy się na rozmowach z pacjentami.
8: Jestem bardzo zadowoleni z tego szpitala i z opieki. No. Bardzo zadowoleni.
6: A ja mogę, jeśli chodzi o samą rejestrację, jest super po prostu, nie ma żadnego problemu. Jeśli chodzi o SOR, to mieli po prostu straszny, przepraszam za wyrażenie, ale mieli pierdolnik, ponieważ jak mi padła ręka do wanny, najgorszy był problem z tym, że jak mi dawano kartę wypisu, to mi napisano, że mam prawą łydkę. Prawą łydkę. Prawa łydka. Ja mówię, że ja mam lewą rękę, więc ten cały szef, który był z ortopedii, się denerwował, bo był ten taki młody asystent, podarł to wszystko. Mało tego, proszę pana, czekaliśmy na opis tomografii. I proszę pana, na wypisie z tomografii była prawa ręka, a więc taki mają pierdolnik, że miałam łydkę prawą, bo tam była kobieta z łydką uszkodzoną i była studentka, miała uszkodzoną prawą rękę, a ja miałam lewą rękę. Więc jeśli ten pan doktor, milioner, tak zarabiał i tak nadzorował, to niech to ja mu życzę, żeby tak samo jemu to wszystko oznaczali, jak mu się coś przytrafi. Wie pan, no taka jest prawda. Nie można, proszę pana, pomylić lewej ręki przegubu z prawą łydką i z prawą ręką. Ludzie kochani, nie może być takiego czegoś, żeby taki młody lekarz, taki młody, za przeproszeniem, gówniarz, żeby on zarabiał takie krocie, nie mając nawet specjalizacji.
3: Ale co, ale już wszystko w porządku z tą ręką, przynajmniej nie, udało się?
6: Cały czas mnie bark boli. No. Do widzenia.
3: Zdrowia, wszystkiego dobrego.
1: Nieprawdopodobna jest ta historia. A opowiedziała ją pacjentka, którą spotkałem, nagrałem jej wypowiedź, bo po prostu przechodziła sobie gdzieś tam chodnikiem przed Szpitalem Południowym. No to teraz idziemy na SOR. Najpierw będzie rejestracja, a potem no, bardziej lub mniej usatysfakcjonowani pacjenci.
7: Nie wypowiadamy się.
3: Nie wypowiadacie się na ten temat. A ten salonik VIP był w końcu, czy go nie było? Bo to tak różne są opinie na ten temat.
7: No my nic nie powiemy.
3: Wiemy, ale nie powiemy.
9: Pierwszy raz jesteśmy tutaj.
3: Na razie nie ma żadnych tu polityków, którzy...
10: Na tą strefę tutaj nisko nie schodzi wszystko, tak? To się wszystko na górze dzieje.
3: No ale właśnie to tutaj schodziło, że wie pan, tutaj człowiek siedział, czekał, a tam poza kolejnością koledzy załatwiani, politycy.
10: No, tylko w którym sorze nie trzeba czekać, nie? To już jest przyzwyczajony człowiek, że jak przyjeżdża do szpitala, to na sorze musi czekać te przynajmniej 8 godzin.
3: No ale tam nie każdy musi czekać, właśnie o to chodzi.
10: No nic na to nie poradzimy, no co możemy zrobić?
3: Nie ma żadnych tu radnych, posłów, nie?
9: Nie. Wszystko nie, jest w porządku.
10: Wszyscy już się chyba boją przyjeżdżać tutaj.
3: Teraz jakiś inny szpital sobie znaleźli może.
10: Może inny jakiś, no nie mam pojęcia.
3: Słyszał pan o tej właśnie, o tej sytuacji, nie? No i co pan uważa? Czy...
9: Jakby się podzielił tymi pieniędzmi z kimś, a pewnie działki nie dał, to tak wyszło mu.
3: A, że ten lekarz?
9: No.
3: 1 600 000.
9: No jak, no.
3: Ale
9: ten, co mu fakturę wystawiał i te pieniądze dawał, to też powinien pomyśleć, skąd, jak to możliwe, żeby tyle zarobić.
10: Są znajomi i koledzy, tak? W każdej pracy to tak funkcjonuje, że zawsze coś po znajomości idzie załatwić. No i sobie załatwiali, no, tylko no tak, że za pieniądze jeszcze.
3: Ale tu chodzi o poważne rzeczy.
10: No tak, o zdrowie ludzi chodzi.
9: Nic nie poradzimy, przyjdą chwile jeszcze lepsze będą. Cichnie to wszystko.
3: No jak przycichnie?
9: No zobaczy pan, że to łapu klęcą i koniec tam.
3: I co, i nie będzie afery?
9: No jasne, że nie będzie to.
3: I nic się nie zmieni?
9: No jasne, że się nic nie zmieni.
3: To tak mało optymistycznie tutaj pan spuentował.
9: No trudno.
3: Nie ma tu tak, że jacyś politycy się przed kolejkę.
11: Nie, absolutnie nic.
3: Nie widziała pani do żadnych radnych ani innych posłów.
11: Zresztą wie pan, ani posłów, ani do żadnych specjalnie nie znam, ale mogę powiedzieć, że wyjątkowo dobra obsługa. Państwo szukacie, no wiadomo, co się stało, zawsze tak było we wszystkich szpitalach.
3: No ale to chodzi o to, żeby się na to nie godzić.
11: No się nikt nie godzi, ale jeżeli nie ma nic złego, ja naprawdę jestem zdumiona, jaką mój eks-małżonek ma opiekę.
3: Czyli wszystko w porządku, no ale...
11: Absolutnie, no ale... i wie pan, jest leczony i wszystko, czasie cokolwiek się dzieje, to jest pomoc, także...
3: To nie jest tak, że tylko nie, można narzekać, że tu była jakaś patologia.
11: Akurat ja powiem tak, że w Stanach Zjednoczonych, nawet jakby był bardzo bogatym człowiekiem, to by nie miał takiej opieki jak tutaj. A pan nasz ukochany, drugiego wodza naszego polskiego na myśli, konie prezydenta, przewodniczącego partii.
3: A pan Kaczyński. A,
11: oczywiście. No to jak był leczony. No. Więc wie pan, każdy jak jest gdzieś tam wyżej, no to ma na pewno większy dostęp.
3: Pan Kaczyński miał problem z kolanem i rzeczywiście mu tam dyrektor szpitala nawet woził kule do domu.
11: Takie sensacje były i będą. No. Wiadomo, że nie wszystko jest idealnie, ale no, życie nie jest idealne.
1: Spotkałem tam wielu takich pacjentów, którzy chwalą szpital, chwalą personel i nie mogą się nadziwić, że tam w ogóle jest jakaś afera.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
3: Głośno się zrobiło afera, że tu poza kolejnością politycy...
9: Taki szpital jak ten, to nie ma na świecie takiego. Obsługa elegancki, pan spojrzy. A pan wejdzie do środka, jakie są pielęgniarki, jakie jest wszystko. Ja byłem we Francji w szpitalu. Takiego czegoś nie ma takiej. No. Daj Boże, żeby Amerykanie, Brytyjczycy mieli
3: no, ale wie
9: takie
3: pan,
9: obsługę.
3: No, ale to ten zarzut tylko, że wie pan, że politycy...
9: No to on mnie nie leczy. Tylko leczy mnie pan doktor.
3: No tak, ale że politycy, wie pan, wchodzili poza kolejnością.
9: A to mnie co obchodzi? Ja mam zawsze, jestem przyjęty.
3: Tak, to nie
9: ma... No, nie ma żadnego znaczenia, no.
3: To nie jest tak, że tu jacyś politycy
9: co,
3: tam...
9: No, niech przychodzą całą bandą. Co mnie to obchodzi? Ja mam miejsce i ja jestem leczony i super.
3: Ale chodzi właśnie o to, że oni przed pana miejsce, wie pan...
9: Nie widzę tego.
3: Nie widział pan?
9: Nie widzę, bo jak ja przychodzę, to ja zawsze wchodzę i...
3: No może na tym SOR-ze tylko.
9: Byłem dwa razy tutaj na SOR-ze.
3: I co?
9: No i super, no.
3: Nie było tak, że się tu...
9: No, wszystko jest okej. Okay.
3: Ktoś przed kolejkę tam
9: nie.
3: Ładował.
9: Nie.
3: A co pani sobie myśli, jak tak słyszy o czymś takim właśnie, że tu ludzie siedzą tu na korytarzu, a politycy gdzieś...
12: No większość ludzi jakby podchodzi do tego, że musi być pokorna, ponieważ chce wyzdrowieć. Z tego, co ja słyszę w kolejkach i ludzie nic z tym nie robią, no bo chcą jednak, żeby ich przyjęli. Jeśli chodzi o SOR, to też mam doświadczenie i żeby doczekać się w kolejce, na przykład na neurologa też czekałam 17 godzin, patrząc jak trzymają starszych ludzi. Ludzie trzymają po dwie doby na przykład w kolejce.
3: Gdzie, na SOR-ze?
12: Na SOR-ze. Może nie konkretnie tutaj, ale ogólnie na SOR-ze. No, potrafią siedzieć, bo się zmiana zmienia i nie wiadomo, kiedy będzie następny lekarz, także no, różne rzeczy się dzieją na SOR-ze i jest to wiadomo, że nieporozumienie. To jest straszne, najgorzej to jest dla starszych ludzi. Bo my jeszcze jakoś tak możemy powalczyć, tak? Każdy się coś zapyta albo będzie się kłócił, ale niektórzy starsi ludzie nie mają nawet siły przejść, żeby gdzieś poszukać automatu tak do picia czy cokolwiek zjeść. Są trzymani po dwie doby. Po prostu jest jeden lekarz na cały szpital, tak się zdarza. Polityk jest w pierwszej kolejności.
1: Każdy, kto miał jakieś doświadczenie z SOR-em, no to dobrze wie, że nigdy nie było szybciej, lepiej. Szpital Południowy nie jest tu jakimś szczególnym przypadkiem. Wszędzie są patologie. Natomiast tu cała afera zaczęła się od młodego chłopaka, lekarza bez specjalizacji, który w szpitalu zarządzanym przez Warszawską Koalicję Obywatelską został koordynatorem SOR-u i zarabiał chore pieniądze, bo był radnym Koalicji Obywatelskiej. Na tym polega wyjątkowość tej sprawy, więc ma ona walor polityczny, jest wykorzystywana jako pałka w politycznej nawalance.
0: Co ludzie powiedzą?
3: A pani miała takie przypadki, że to gdzieś...
11: Nie, ja nie, bo ja to tylko tak, wie pan, przychodzę od czasu do czasu do okulisty, także...
3: Nie ma tak, że tam
11: nie mam tak.
3: Politycy poza kolejnością się tam w kolejkę wtrążalają, nie?
11: Nie mam takich przypadków.
3: U okulisty akurat nie.
11: Tak.
3: No to co z tym zrobić?
11: No co z tym zrobić? No niech myślą głowy ci, którzy mają tutaj wpływ jakiś.
3: No to prezydent Warszawy ma wpływ, no i też jakoś nie udało mu się tutaj...
11: No może się nie zdawał z tego sprawy.
3: Czy pan Trzaskowski?
11: Powiedzieć. No Trzaskowski może. Może to do niego nie dotarło, no.
3: Bo pani głosowała na pana Trzaskowskiego, na Koalicję Obywatelską?
11: Tak jest.
3: I co, zawiedziona pani?
11: No trochę. Trochę, no niby się tłumaczą.
3: Ale nie jest pani aż tak zawiedziona, żeby na PiS głosować?
11: Nie. O nie. Nie.
3: Aż tak to nie.
11: Co to nie.
3: No to tak. Dziękuję, do zobaczenia.
1: No i takim dla jednych pewnie trochę bardziej, a dla innych mniej optymistycznym akcentem kończymy, co ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia za tydzień.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Fox FM.

kochanie, na pamiątkę naszego wspólnego życia pragnę Ci dać coś niepowtarzalnego. Jedną z tych cudownych, tańczących na niebie.

0: poważny stan ośmiolatki z Sosnowca. Dziewczynkę pogryzły psy. Dwie osoby utonęły minionej doby, służby apelują o ostrożność. Tego absolutnie nikt się nie spodziewał. Reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka awansowała do fazy pucharowej mundialu. Godzina 9:00, słuchacie Vox FM, Dawid Osysko zapraszam na wiadomości. Jej stan jest bardzo poważny. Ośmiolatka pogryziona przez psy w Sosnowcu trafiła do szpitala. Poszkodowany został także ojciec, który prawdopodobnie własnym ciałem chciał zasłonić córkę. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem na terenie firmy, w której pracował mężczyzna. Chciał nakarmić psy i właśnie wtedy rzuciły się na dziewczynkę. Jej ojcu udzielono doraźnej pomocy. Na miejscu była także 10-latka. Jej nic się nie stało, a psy trafiły na obserwację do schroniska. O czujność nad wodą apeluje policja. Minionej doby w Polsce utonęły dwie osoby. Dziś na termometrach blisko 40 stopni. Ekstremalne upały docierają do naszego kraju. Prawie w całym kraju alerty najwyższego 3 stopnia od synoptyków. Na trudne warunki reagują także służby i lokalne władze. I o tym właśnie nasz reporter Michał Skolimowski.
1: MSWiA po naradzie zapewnia, że służby są gotowe do działania i niesienia pomocy. RCB przypomina, żeby nie używać ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Z kolei minister energii Miłosz Motyka uspokaja. Mimo wysokich temperatur krajowy system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie. Państwowa Inspekcja Pracy uruchomiła specjalną infolinię, gdzie można zgłaszać przypadki wysokich temperatur w miejscu pracy. PKP Intercity w związku z falą upałów umożliwia bezpłatny zwrot biletów na przejazdy w czerwcu. W wielu miastach, m.in. w Warszawie i Krakowie, uruchomiono kurtyny wodne.
2: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak to się da schłodzić jakoś.
3: Przyjemnie, chłodniej od wody.
1: W stolicy na weekend zamknięto też oddziały Muzeum Narodowego.
0: Michał Skolimowski. Dziękuję za informację. Uwaga kierowcy, dzisiaj problemy napotkacie na Krajowej 12 na Lubelszczyźnie. W miejscowości Biskupice na skrzyżowaniu do 17 protestować będą przeciwnicy budowy farmy wiatrowej. Policja wyznacza objazdy. Protest właśnie teraz się rozpoczyna. Nasz reporter Artur Mazurek sprawdził, jak jechać, żeby uniknąć oczekiwania w korku.
4: Uczestnicy zgromadzenia będą co 15 minut przechodzić przez przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 z drogą wojewódzką nr 829 w kierunku Łęcznej. W związku z tym dla pojazdów o masie do 3,5 tony przygotowano objazdy. Jadący w kierunku Chełma powinni w kolonii Stróża skręcić w drogę gminną prowadzącą do drogi wojewódzkiej 829, a następnie kierować się w stronę Łęcznej, a dalej drogą powiatową przez Bonów i Siostrzytów do Pełczyna, gdzie ponownie można wjechać na Krajową 12.
0: Nad sprawnym przebiegiem ruchu czuwać będą policjanci, którzy będą kierować kierowców na objazdy. Dobra informacja dla pasażerów kolei. Wznowiony został ruch pociągów na linii Piła-Bydgoszcz. Fragmenty trasy były nieprzejezdne po zdarzeniu dwóch pociągów w Białośliwiu. Składy kursują po jednym torze na odcinku Kaczory-Białośliwie-Wyżysk-Osiek. Sensacja na piłkarskich mistrzostwach świata. Awans do fazy pucharowej wywalczyła debiutująca na turnieju reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka. Wystarczyły jej do tego 3 remisy, a wśród nich ten wczoraj 0-0 z Arabią Saudyjską. To w grupie H, na której niespodziewanie grę zakończył Urugwaj. Sporo bramek padło w grupie I. Wygrała ją Francja, która 4-1 wygrała z Norwegią. Trzecie miejsce dla Senegalu, który 5-0 rozbił Irak. Z kolei w grupie G Belgia 5-1 pokonała Nową Zelandię i zajęła pierwsze miejsce. Za nią Egipt, który 1-1 zremisował z Iranem. Dziś w nocy ostatnie mecze fazy grupowej. Niemal w całej Polsce, poza krańcami południowymi i północą, obowiązuje trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed upałami. Przebywanie dziś na otwartym słońcu niesie poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Najgoręcej będzie na zachodzie, lokalnie temperatura może tam dojść do 38 stopni. Upalnie także w centralnej Polsce 35-31 stopni w okolicach Suwałk. Poniżej 30 stopni tylko nad morzem i na Podhalu.

Była sobota. Jechałem obejrzeć działkę. Nie żeby zaraz kupować, ale co mi szkodziło zobaczyć. Dobry pretekst, żeby spotkać się z przyjaciółmi mieszkającymi w tej samej miejscowości. Coraz częściej, choć mgliście, myślałem o jakimś azylu za miastem. Ostatecznie na wieś wynosi się mnóstwo ludzi. Marzyłem o tym już dawno, a teraz co właściwie stoi na przeszkodzie? Mógłbym. Nic mnie nie trzyma. 40 na karku. Z okładem. Trochę kasy i nic poza tym. No owszem, mała firma komputerowa, mieszkanie w centrum Gdyni i samochód. Nie mam rodziny, nikogo bliskiego, psa, kota, poczucia spełnienia. Kiedyś miałem żonę. Niezbyt długo. Różnica charakterów. Ja zawsze lubiłem święty spokój, przyrodę, książki, kameralny jazz. Ona, imprezy, modne knajpy, modne towarzystwo, modne ciuchy, wszystko co modne. W końcu zanudziłem ją prawie na śmierć i odeszła do bardziej modnego kolegi, który zresztą posiadał o wiele więcej modnych pieniędzy. Teraz już i ja posiadam ich co nieco, może nie przesadnie dużo, ale wystarczająco jak na moje potrzeby. Do tej pory nie bardzo wiedziałem, co z nimi zrobić. Nie miałem na co wydawać, a samo posiadanie mnie nie bawiło. No i stąd wziął się pomysł na działkę, którą właśnie jechałem obejrzeć. Miejscowość odnalazłem bez trudu. Niesamowite, tak blisko miasta, a inny świat. Boże, jak w górach. Dookoła lasy, wzgórza, powietrze, trochę starych domów i sporo nowych. Wąziutka, brukowana uliczka. Teraz trzeba tylko trafić do Jolki i Pawła. Cholera, chyba zapomniałem karteczki z planem i numerem posesji. I co teraz? Ech, znajdą się. Wioska nieduża, na pewno wszyscy się tutaj znają. Zostawiłem samochód na skraju lasku i poszedłem kawałek w głąb wsi. Śpiew ptaków i brzęczenie owadów, szczekanie psa, zapach bzu, wszędzie bez. Pięknie. Minąłem maleńki domeczek, kurną chatę prawie, wyglądał na bardzo stary. W ogródku pracowała pochylona postać, wokół której kręcił się radośnie mały czarny kotek. Usiłował złapać motyla. Kobieta, teraz widziałem ją lepiej, mówiła coś do zwierzaka półgłosem. Do furtki podbiegło duże psisko i obszczekało mnie donośnie, merdając jednocześnie puszystym ogonem. Postanowiłem zapytać o drogę. Dzień dobry, przepraszam najmocniej, szukam znajomych.

Kobieta wyprostowała się, podeszła bliżej, a mnie po prostu zamurowało. Podświadomie spodziewałem się zwyczajnej wiejskiej baby, gdy tymczasem ujrzałem zjawiskowo piękną dziewczynę. W tej biednej chałupce ktoś taki? Kiedy jednak znalazła się tuż przy furtce, stwierdziłem, że to już nie zupełnie dziewczyna. Okazała się mniej więcej w moim wieku i że określenie piękna też nie do końca odpowiada rzeczywistości. Ta tutaj była raczej intrygująca. Dziwna twarz, niepowtarzalna uroda. Coś, co onieśmielało, jakiś dystans. Dżinsy i długa czarna tunika, spięte z tyłu rude włosy i ciemne okulary. Kot wciąż tańczył wokół jej nóg. Wymieniłem nazwisko przyjaciół. Nic jej nie mówiło. Spróbowałem więc ich opisać. Zastanawiała się przez chwilę. Twierdzi pan, że całkiem niedawno sprowadzili się z miasta. To może być tamten dom, ten biały w dole. Niezbyt dobrze znam sąsiadów. Proszę mi wybaczyć. Do widzenia. Wzięła kota na rękę i zniknęła w chatce. Koniec wizji. Takie właśnie odniosłem wrażenie. Wizja, sen, coś nierzeczywistego. Jeszcze raz obejrzałem sobie jej domek, mały, drewniany. Ale tym razem dostrzegłem zabawnie pomalowane okiennice i drzwi z kołatką w kształcie smoka i werandę porośniętą czymś zielonym i kwitnącym. Tak kusiło, żeby podejść ponownie, zadzwonić, przekonać się, że ta kobieta istnieje naprawdę. Czarownica jakaś miejscowa, czy co? Musiała mnie zauroczyć, pomyślałem. Przecież nawet nie była sympatyczna. Zaraz potem odnalazłem Jolę i Pawła. Kiedy wieczorem piekliśmy kiełbaski, zagaiłem od niechcenia o tamtą drewnianą chałupkę, że niby jestem ciekaw, bo pytałem tam o drogę taką dziwną kobietę. A, tamten, na początku wsi, Paweł załapał od razu. No tak, tam mieszka jedna taka, rzeczywiście dziwna, prawie jej nie znamy. Ona z nikim nie utrzymuje kontaktów, tajemnicza twarz. Różne plotki chodzą, ale tak naprawdę to nikt nic o niej nie wie. Dziwne w takiej małej wiosce, prawda? Podobno z kotami chodzi na spacery. Ekscentryczka. A ty co, Michał, spodobała ci się? Nie radziłbym, chłopie. Wygląda na... No wiesz, femme fatale i takie tam. Może i niezła, ale ruda i blada, a takie bywają niebezpieczne.

końcu całkiem przeniosłem się na wieś. Z plecakiem niezbędnych rzeczy i namiotem. Pomagałem przy budowie, a może raczej przeszkadzałem, trudno powiedzieć. W każdym razie zrobiłem własnoręcznie prowizoryczne ogrodzenie z palików i desek. Spacerowałem po wsi, poznawałem ludzi. Czasem przechodziłem obok drewnianej chałupki. Pusto. Nawet pies nie zaszczekał. Zupełnie jak w moich snach. Nie mogłem zrozumieć, co mnie pcha do tej kobiety. Widziałem ją zaledwie raz i twarz już mi się zatarła w pamięci. Pamiętam tylko rudy kucyk i ciemne okulary i ogólne wrażenie, że przyciąga jak magnes. I jeszcze to, że drugiej takiej nigdy wcześniej na oczy nie widziałem. Tłumaczyłem sobie, że po prostu intryguje mnie dziwność, odmienność. Myślałem, dziwak ciągnie do dziwaka. A może samotny do samotnego? Ona tu obca, ja też. Ale tak naprawdę już chyba wiedziałem, że to pierwsza kobieta od lat, która zrobiła na mnie wrażenie. W końcu doszedłem do wniosku, że bardziej pilnuję małej chatki niż własnej budowy. Któregoś dnia zaczepiła mnie tęga pani, sąsiadka, i zapytała, czy nie chce szczeniaka. Nie wiedziałem, czy chcę, więc kobieta zaprosiła mnie do siebie, żebym obejrzał pieska. Zapewne odgadła, że jak zobaczę, to wezmę. Miałem zatem szczeniaka. Wabi się bokser, dodała na pożegnanie. Taki z niego bokser, jak ze mnie ciężarówka, pomyślałem. Ale od tej pory byliśmy nierozłączni. Codziennie rano chodziliśmy na spacery do lasu. W lesie biegaliśmy. Pies uszczęśliwiony, ja szarpany za nogawki dresu, ale również szczęśliwy. Poza tym regularne spacery pozwalały mi na stałą obserwację chatki Baby Jagi, jak ją nazywałem w myśli. Raz udało mi się nawet zobaczyć rudą nieznajomą, kiedy przechodziła przez podwórko z naręczem kwiatów. Odwiedziłem Jolę i Pawła, no i znów podkusiło mnie, żeby palnąć coś o rudej. Paweł spojrzał jakoś dziwnie. Co ty, stary, zakochałeś się? Jolka mówi, że coś za bardzo interesujesz się naszą tajemniczą damą. Idiota. Nawet jej nie znam.

Kiedy poszliśmy z bokserem do lasu, żeby trochę pobiegać, było już późne popołudnie. Alejka w pewnym momencie zakręcała. Bokser pobiegł przodem. Usłyszałem jego radosne, cieniutkie poszczekiwanie, następnie głuchy odgłos, groźny warkot i rozpaczliwe skomlenie. Przerażony puściłem się ostrym sprintem na pomoc mojemu psiakowi. Dzik? Inny diabeł? Wybiegając zza zakrętu, zobaczyłem, jak ktoś, przeklinając, podnosi z ziemi rower. Rety. Ona. Piękne dzięki. Rozwaliłam sobie kolano, łokieć i być może także rower, zawołała ona ze złością. Jak się ma głupiego psa, to trzeba go trzymać na smyczy. Wyleciał mi prosto pod koła. Bez obaw, nic mu nie jest. Zaryzykowałam własne życie. Cóż, pomyślałem, chyba jednak przyjaźń nie jest nam pisana. Przepraszam, powiedziałem z urazą. To jeszcze szczeniak. Nie jest głupi, tylko życzliwy światu. Wziąłem przestraszonego boksera na ręce. W tej chwili wcale nie czułem do tej kobiety sympatii. Obraziła mojego psa. Ale pomyślałem z drugiej strony. Rzeczywiście, nie chciała mu zrobić krzywdy. Wykręciła kierownicę, upadła. Zaproponowałem więc, że obejrzę ten jej rower, a ona o dziwo się zgodziła. Jeszcze raz przeprosiłem bardzo formalnie, w swoim i psa imieniu. Miałem szczery zamiar oddalić się z godnością, ale ona uśmiechnęła się niespodziewanie. Podjąłem błyskawiczną decyzję. Jeśli nie teraz, to nigdy. Odprowadzę panią, zaproponowałem. To nie był właściwie spacer, biegam trochę, ale na dziś wystarczy. Jesteśmy sąsiadami, buduję się tutaj, na końcu wsi. To jest bokser, a ja spróbowałem prezentacji. Wiem, kim pan jest, przerwała. Bokser, a to dobre. Cześć, bokser, zaśmiała się lekko. A ja jestem Ada. Znajomość została zawarta. Może w trochę dramatycznych okolicznościach, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.

Od tamtej pory spotykaliśmy się stale. Właściwie codziennie. Czasem wpadała po mnie i szliśmy razem z psami do lasu. Po tych spacerach już tradycyjnie zapraszała mnie do siebie na herbatę. Najczęściej piliśmy ją na werandzie. Tego dnia było podobnie. Siedzieliśmy, obserwując bawiące się zwierzęta. Bokser był już ze wszystkimi w wielkiej komitywie. My także znaliśmy się o wiele lepiej. Postanowiłem zaryzykować ponownie. Opowiesz mi o sobie? A co byś chciał wiedzieć? Wszystko, co się wydarzyło w twoim życiu, jak się tutaj znalazłaś. Milczała, głaszcząc siedzącego na jej kolanach kota. Poczekaj tu chwilę, coś ci pokażę. Weszła do domu. Po chwili wróciła i podała mi jakąś fotografię. Zdjęcie było duże, kolorowe, lekko wyblakłe. To w dowód zaufania. Nikomu go nie pokazuję. Nie wyjmowałam tego od lat. Na obrazku widniała fasada eleganckiej willi. Ganek ze stylizowanymi kolumienkami, przed gankiem grupka osób. Od razu rozpoznałem Adę. Pozornie niewiele się zmieniła, ale wyraz jej twarzy był zupełnie inny. W jasnozielonej, powiewnej sukience, z włosami upiętymi w luźny węzeł, roześmiana, bez ciemnych okularów, wyglądała na szczęśliwą i pewną siebie. Obok niej stał wysoki brunet, krótko ostrzyżony, dobrze ubrany, przystojny. Szczupła, sympatyczna twarz, zmrużone od słońca oczy. Pomiędzy nimi siedziało na schodku dziecko, malutka, uśmiechnięta dziewczynka. Rudoblond loczki i wielka lalka na kolanach. Na ręku Ady sympatyczny szczeniak. Bez słowa oddałem Adzie fotografię. Nawet na nią nie spojrzała. Czułem się oszołomiony, nie bardzo wiedziałem, co powiedzieć. Po chwili odezwała się ona. To wszystko kiedyś miałam. Może teraz zrozumiesz, że naprawdę niełatwo mi o tym mówić.

Przeniosłem się na wieś na stałe. Sprzedałem mieszkanie w mieście i tak nigdy go nie lubiłem. A dojazdy do pracy to w końcu żaden problem. Dom został przerobiony na całoroczny. Zabraliśmy się do urządzania ogrodu i całkiem nieźle nam to wychodziło. Chatkę baby Jagi postanowiliśmy wynajmować nadal, na pracownię Ady. To był wspaniały rok. Wspólnie zakończyliśmy przebudowę domu, urządziliśmy ogród, który teraz jest naprawdę piękny. Wszyscy go nam zazdroszczą. Jest też przedmiotem mojego nieskrywanego samozadowolenia, no i skrywanej dumy. Mijał czas. Zima na wsi była równie piękna jak lato. Chodziliśmy na długie spacery, a nawet sprawiliśmy sobie biegówki. Urządziliśmy też niezapomnianego Sylwestra dla tłumu zadowolonych mieszczuchów. Główną atrakcją była nocna wyprawa do lasu z latarkami, w sypiącym bez przerwy śniegu, a potem powrót do domu na prawdziwy staropolski gorący krupniok. Oczywiście były też fajerwerki, zimne ognie i szampan o północy pod gołym niebem. Tymczasem przybyło członków rodziny. Najpierw pojawiło się małe kociątko płci żeńskiej, znalezione podczas spaceru, rozdzierająco płaczące w rowie przy szosie. Ada wykarmiła je butelką. Z przyczyn charakterologicznych otrzymało imię Filutka. Kolejne były dzika kaczka Klotylda oraz konik polski, właściwie jeszcze źrebak, Przecinek. Moje spełnione marzenie. Spełniło się też marzenie Ady, a raczej, nie chwaląc się, ja je spełniłem. Załatałem dach w chatce baby Jagi i urządziłem tam mojej żonie super pracownię. Szkoda tylko, że czasem zbyt długo tam przesiaduję. No więc żyło nam się szczęśliwie, spokojnie i błogo, bez większych niespodzianek i wydawało mi się, że tak już będzie zawsze i na wieki wieków. Amen. W końcu, na pewnym etapie życia, każdemu chyba przysługuje odpoczynek, zwłaszcza jeśli ma poza sobą dość bogatą przeszłość, a jednak życie bywa przewrotne. Okazało się, że na absolutny spokój możemy liczyć dopiero na tamtym świecie, choć i to nie jest wcale takie pewne. Na tym tymczasem pisana nam była przynajmniej jedna niespodzianka. I to duża.

W naszej wiosce, trochę na uboczu, stała sobie raczej dość obskurna lepianka. Jedyny tutaj slums, w pełnym znaczeniu tego słowa, zapadnięta w ziemię, brudna i cuchnąca. Zamieszkiwała ją młoda jeszcze kobieta z dzieckiem, dziewczynką, lat około 7. Tego, że kobieta rzeczywiście jest młoda, mogliśmy się tylko domyślać, bo tak na oko jej wiek był raczej nieodgadniony. Krępa o trudnym do określenia kolorze przetłuszczonych włosów, spiętych w niedbały koczek na czubku głowy, czerwona i obrzmiała na twarzy i prawie zawsze pijana. Nigdzie nie pracowała, żyła z jakichś zasiłków i z alimentów na dziecko, czytaj na wódkę. Czasami usiłowała pożyczać pieniądze od sąsiadów, ale nikt i tak nie dawał, bo wiadomo. Bieda tam była taka, że aż piszczało. Dziewczynka miała na imię Małgosia i nic nie mówiła. Wiem, bo sam próbowałem kilkakrotnie nakłonić ją do rozmowy. Ludzie twierdzą, że do nikogo się jeszcze nie odezwała. Jedynie czasem do matki, a i to z rzadka. Ale niemową nie jest. Upośledzona też raczej nie. Tylko nieśmiała taka i źle wychowana. Tak mówią sąsiedzi. Małgosia była drobna, chuda, malutka jak na swój wiek. Miała jasny warkoczyk i wielkie, niebieskie, poważne oczy. Drobna buzia była stale umorusana, ręce i kolana także. Pożal się Boże, jak to dziecko chodziło ubrane. Zbyt ciasne, dziurawe sweterki i opadające spódniczki, bo za luźne. Buciki chyba po mamusi. Jak u Konopnickiej, taka współczesna sierotka Marysia. Wiecznie błąkała się sama po wsi i po lesie. Inne dzieci nie chciały się z nią bawić, nic zresztą dziwnego, skoro się do nich nie odzywała. Poza tym Małgosia unikała ludzi. Przyjaźniła się tylko z wiejskimi psami i kotami, a one do niej lgnęły. Często widywałem, jak kuca przy jakimś płocie i godzinami głaszcze wyliniałe kocury albo nawet najbardziej złośliwe kundle. Próbowałem podsłuchać, czy może do zwierzaków coś mówi, ale była czujna, nie dawała się podejść. Sąsiadka powiedziała mi, że mała chodzi do lasu i karmi chlebem sarny i jelonki, a one podchodzą do niej i wcale się jej nie boją. Tak samo zające i ptaki, a nawet dziki. Naprawdę coś takiego było w tym dziecku, taka mała strzyga.

0: się, proszę państwa, nieszczęście, Bożeż, mój Boże, tak to musiało się skończyć. I co tu teraz robić? Teraz ja poradę przyszłam, państwo mądre, może co wymyśli. Ta Jaćka od Małgosi, świeć panie nad jej duszą nieszczęsną. Nie żyje, bidula, żyły se pocięła, dzieciaka osierociła. Ja sama biedaczkę raniutko znalazłam, jak poszłam im te jajka na śniadanie zanieść. A ona już bez ducha leży, we krwi cała, a to biedactwo Małgosia przy niej na krzesełku siedzi i matkę po głowie głaszcze. Boże drogi, co ja przeżyłam, tego się opowiedzieć nie da. Tam policjanci już tylko zostali, wszystko oglądają, no bo to no pogotowie już z nieboszczką odjechało. Jeszcze jedna pani z opieki społecznej jest, a Małgosia uciekła. Jak usłyszała, że ją zabrać chcą, to tylko oczy wielkie zrobiła jak spotki, zakręciła się i już jej nie było. W zamieszaniu takim, panie, kto by tam dzieciaka upilnował? Wszędzie my jej szukali, ale skryła się. Ja to się tam tej małej dziwić nie myślę, bo gdzie ją niby wywozić chcą, jak nie do sierocińca jakiegoś?
1: Sąsiadka zamilkła i teraz kręciła tylko głową, siorbiąc swoją kawę. Proszę się nie zamartwiać, powiedziałem w końcu. Pójdę porozmawiać z policją. A ty tam po co? Zdziwiłem się. Reakcja była zupełnie do Ady niepodobna. Jak to po co? Przecież trzeba się dowiedzieć, o co tu chodzi, dokąd chcą zabrać małą. Jak to dokąd? Słyszałeś, że nie ma żadnej rodziny. Zabiorą ją najpierw do pogotowia opiekuńczego. To normalna procedura w takich przypadkach. Ona potrzebuje fachowej pomocy. To dla niej jedyna szansa. Ładna mi normalność w domu dziecka. Ada, o co ci tak naprawdę chodzi? Nie lubisz tej małej, czy co? Po prostu nie uważam, że powinieneś się wtrącać. Robisz to dla własnego kaprysu, swojego ego. Sobie samemu chcesz zadość uczynić. Posłuchaj, powiedziałem, zapalając kolejnego papierosa. Chcę tylko z nimi pogadać, żeby nie zrobili na to dziecko obławy jak na jakiegoś kryminalistę. Ona i tak przeżyła szok. Nie muszą jej od razu łapać. Można to załatwić w cywilizowany sposób. Ada roześmiała się cynicznie. Nie obawiaj się, to nie chytle, to policja. Okej, wierzę, ale jednak tam pójdę. Może trzeba będzie pomóc. Postanowiłem nie zastanawiać się na razie, co będzie dalej, tylko skupić się na odnalezieniu Małgosi.

0: U drzwi rozległ się dzwonek. Wszyscy troje podskoczyliśmy nerwowo, choć niby byliśmy przygotowani. Otworzyłem. Wszedł znajomy pucełowaty policjant z panią z opieki społecznej i pogratulowali mi odnalezienia Małgosi. Kobieta podała dziewczynce zniszczone sandałki. Załóż je, Małgosiu. To jedyne dziecięce buty, oprócz kaloszy, jakie tam znalazłam. Zwróciła się w moją stronę. Dobre i to, powiedziałem smętnie. Małgosia wykonywała wszystkie czynności, jakie jej polecono z precyzją automatu. Była bardzo blada, ale wyglądała na zbyt oszołomioną, by płakać. Może powinno się ją najpierw wykąpać? Zapytała Ada kobiety z opieki. Nie trzeba, na miejscu się wszystkim zajmą. I tak musieliby to zrobić jeszcze raz. Rozumie pani, insekty i tak dalej. Ubrania też dostanie nowe, bo w tym domu to zupełnie nie było z czego wybierać.
1: No, to komu w drogę ten czas?
0: Dziarsko rzucił policjant. Chciał pewnie, by wyszło to rubasznie. Hip, hip, hura. W ponurym nastroju, choć oczywiście starałem się go nie okazywać, odprowadziłem Małgosię do samochodu. Dopytałem się, gdzie dokładnie zabierają dziewczynkę, zapisałem adres i telefon. Niedługo przyjadę, obiecałem Małgosi. Mała wsiadała właśnie do samochodu, lecz w ostatniej chwili niespodziewanie cofnęła się. Podbiegła do mnie i rozpaczliwie rzuciła mi się na szyję. Rozkleiłem się w tym momencie, przyznaję, i obiecałem sobie, że przyjadę nie do, ale po Małgosie. Nie mogłem jej tak zostawić. Nigdy wcześniej żadne dziecko się do mnie nie przytulało. Nigdy.

udało mi się załatwić dla Małgosi wakacyjną przepustkę. Zajęło mi to kilka dni i kosztowało trochę nerwów. W końcu jednak przy pomocy Pawła przedarłem się przez biurokratyczne barykady. Zezwolenie obwarowane zostało wieloma zastrzeżeniami, ale najważniejsze, że mogłem zabrać Małgosię na całe lato. Pozostało mi jedynie przekonanie do tego pomysłu Ady. Ada wiedziała o moich staraniach, lecz była do nich nastawiona sceptycznie. Domyślałem się, że w głębi duszy ma cichą nadzieję na niepowodzenie przedsięwzięcia. Nie sprzeciwiała się wprost. Widziałem jednak jej skrywaną niechęć, czy może raczej dystans do mojego projektu. Niemniej jednak nie była potworem bez serca, jak sama stwierdziła z lekko ironicznym uśmieszkiem, i też żal jej było dziecka. Zgodziła się więc na pobyt dziewczynki w naszym domu pod warunkiem, że to ja zorganizuję mały czas i zapewnię jej rozrywki. I że na tym jednym skończą się moje głupie pomysły. Mówiłam poważnie, że nie lubię dzieci. Nie umiem się nimi zajmować i nie chcę. Dzieci śmiertelnie mnie nudzą i denerwują. I bądź łaskaw przyjąć to do wiadomości. Dam jej jeść, będę miła na ile potrafię, ale nie oczekuj ode mnie niczego więcej. Postaram się nie zepsuć małej wakacji. Bo na razie to tylko wakacje, taka była umowa, prawda? Niech je spędzi przyjemnie, a poważne decyzje odłóż sobie na później. Naucz ją jeździć konno. Przecinek jest łagodny w sam raz dla dziecka. A ja nawet zrobiłam dla niej lalkę, choć nakupiłeś już tyle tej tandety w sklepie, że nie wiem, czy się jeszcze ucieszy. Dostanie ją ode mnie na pamiątkę. Mamy przed sobą całe lato. Zawieszenie? Odroczenie wyroku? Coś w tym rodzaju. Skinęła głową.

0: Tym Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
1: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika. Taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
5: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
6: Każda profesja ma swój początek. Twoja zacznie się w dobrej szkole. Zawodowa satysfakcja i prosta rekrutacja w szkołach Profesja. Więc zapisz się już dziś i złóż podanie bez logowania do szkoły branżowej pierwszego stopnia z ponad 19 świetnymi zawodami, jak kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych czy elektryk. Pędź ku lepszej przyszłości, wybierz dobrą profesję i zawód swoich marzeń. Sprawdź szczegóły na profesja.radom.pl lub na Facebooku.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
10: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
11: No co wy, spawane z profili będą git.
12: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
10: Siadek.
12: No co?
13: A ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
14: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
15: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, zobacz swoje przyszłe M na żywo. Umów się na spotkanie. Od lipca przekazujemy klucze. Kupujesz, odbierasz i możesz zamieszkać. Zakątek Ozdobna. Radom, Graniczna 17. Nie czekaj, zadzwoń już dziś. 666 018 707. Więcej na zakątekozdobna.pl.
16: Reklama.
17: Wpadłem do łazienki i o mało nie wyrżnąłem w kibel, bo potknąłem się o spodnie. Potem zacząłem myć zęby kremem do golenia. To dopiero szambo w gębie. Ktoś na głowę upadł, żeby w prawie takie same opakowania wsadzać jedno i drugie. Zajebym powiesił. Lub za cokolwiek, bo jestem w 100% przekonany, że wpadła na to jakaś baba. Bo tylko kobietom może się zdarzyć wymyślenie tubek o takich samych rozmiarach, takich samych kolorach, z takiego samego plastiku. I co z tego, że jest napisane, co to jest? Malutkimi literkami z drugiej strony. Facet nie jest idiotą, nie czyta rano tubek. Tylko ewentualnie zagląda w internet, czy jakaś wojna gdzieś w nocy nie wybuchła. Ale nie, Zaprojektują identyczne, napisik mały i sprawdzaj, człowieku, jakbyś nie miał lepszych zajęć. Trudno opisać, co się z tobą dzieje, kiedy masz pełną kremu do golenia. Już nawet rozprowadzonego po siekaczach i trzonowych. 20 minut później próbowałem kawą zabić smak tego czegoś, co mi się jeszcze wałęsało po zębach, ale bez skutku. Potem chwyciłem kluczyki do samochodu i zbiegłem z 7. piętra na dół, bo winda od 6 tygodni nie działa, ale lata mi to. Zdrowo i dla formy. Ludzie zamiast narzekać powinni dygać po schodach na piechotę, to by mieli zdrowsze serca, a kobitki lepsze figury. Na 2. piętrze przypomniałem sobie, że nie wziąłem komórki. Mało tego, uświadomiłem sobie, że nie zadzwoniła skubana. Dygnąłem więc z powrotem na górę po 2 stopnie i to już nie było takie fajne. Na 6. teraz jednak otworzyły się drzwi. Zmora w szarym szlafroku krzyknęła:
18: donos na ciebie złożę, ty chuliganie!
17: Pokazałem jej w geście przyjaźni międzynarodowej środkowy palec skierowany ku niebu, bo człowiekowi wolno biegać po schodach jak chce i może. I wpadłem do domu. Przewróciłem mieszkanie do góry nogami. Nic. Ani w łazience, ani w sypialni, ani w pożal się Boże salonie, ani w kuchni. Na całych 48 metrach odziedziczonych w kredycie, z którym bujam się od 5 lat, absolutnie żadnej

0: wiedziałem, więc telefon i odczytałem. Rozmowy przez telefon i wysyłanie SMS mogą spowodować wypadek, bądź ostrożny na drodze. Twój operator sieci wspólnie z mazowieckim zarządem dróg i policją. I wtedy usłyszałem z tyłu syrenę. Odruchowo zjechałem na pobocze, bo karetki trzeba przepuszczać, ale to nie była karetka, tylko suka. I zatrzymała się przede mną. A ja, ten debil, zamiast rzucić telefon gdzieś, gdziekolwiek, pod fotel, pod kurtkę, na podłogę, czekałem. Suki wysiadł gliniarz i wali prosto na mnie.
1: Sierżant Poniatowski.
0: Przedstawił się elegancko, facet mundurowy.
1: Proszę zgasić silniki i dokumenty, poproszę.
0: Ja, to nie do uwierzenia. Czy ja coś zrobiłem, panie władzo? Zapytałem pokornie.
1: Używał pan telefonu w czasie jazdy i proszę ze mną spojrzeć na odczyt radaru. Czy to jest teren zabudowany?
0: Spojrzałem na radar, nie było tam żadnych domów. Rozejrzałem się wokół. Teren zabudowany nie był, ale to na pewno teren piaseczna.
1: Jasne, panie władzo, ale to będzie mandacik. Samochód nie pana?
0: Kolegi, bo ja...
1: A, kolegi?
0: Władza pokiwała głową z politowaniem. No jasne. Nie wyglądałem na taki samochód.
1: Kolega też jeździ 90 po terenie zabudowanym?
0: Ja... Wymknęło mi się. Jak Boga kocham, ja mam dzisiaj taki dzień, że pan sobie nie wyobraża.
1: To widzę,
0: powiedział policjant i spojrzał na mnie z odrazą. Wzrok jego prześlizgnął się po mnie i oparł wyraźnie o moje uszy. Była za 10:07. Przesunąłem ręką po włosach jeszcze wilgotnych. Czułem, że głowa mi odpadnie zaraz zimna, przy tym uchylonym oknie, i przy uchu trafiłem na jakiegoś gluta. Spojrzałem na swoją dłoń i wstrząsnęło mną obrzydzenie, tak prawdziwe, że policjant przyjrzał mi się z ciekawością. Na palcach miałem marznącego zielonego smarka z wody po kwiatach szarej zmory. Jaka właścicielka takie kwiaty?
1: Się balowało wczoraj?
0: Spytała, w jego głosie nie było zrozumienia. Przysięgam na wszystko, zacząłem, ale mi przerwał.
1: Stop, będzie mandacik, będą punkciki.
0: Kuć, człowieku! Wyrwało mi się dopiero teraz, spojrzał na mnie życzliwiej. Niech pan mnie od razu zapodłuje. Wyszedłem z samochodu i podałem mu łapy do skucia, jak na filmach amerykańskich. Najpierw się okazało, że telefon mam w samochodzie, budzik obudził sąsiadkę, która mnie oblała tym g***. Wytarłem ręką o spodnie, bo nie skorzystał z możliwości natychmiastowego zakucia mnie w kajdanki. Samochód zdechł, bo zostawiłem światło, kolega na gwałt pożyczył, bo mam zdjęcia w Magdalence na taksówkę, nie miałem, przez telefon nie gadałem, ale SMS jakiś dureń mi przysłał, to przestraszyłem się, że coś może matka, albo nie wiem co. A tu niech pan patrzy, policja ostrzega. Odczytałem wiadomość i podsunąłem mu pod nos komórkę. A ja mam dzisiaj urodziny.

Więc wtedy na tarasie tej cudownej nocy wszyscy byliśmy diabelnie ciekawi, co też one o nas mają do powiedzenia. Przekonane, że utknęliśmy przed telewizorem. Jakby mężczyźni nie mieli innych zainteresowań. Byliśmy cicho, jak zdechła mysz. Nawet lód nie grzechotał w szklankach. I z uszami wyciągniętymi jak króliki patrzyliśmy na nasze laski z góry. W sensie dosłownym. Żona Adama zsunęła ramionczka sukienki. Marta siedziała z podwiniętą spódnicą. Nogi opierała o sąsiednie krzesło. Sąsiadka wachlowała się liściem łupianu. Nie robiłaś tego? Naprawdę? No nie, mówi Marta. A ja czuję, że robię się czerwony. Taka kompromitacja? I na dodatek kłamliwa? Rozmawiają o seksie. To jasne jak słońce. A ty? Nie przy ludziach, mówi sąsiadka. A sąsiad trąca mnie w ramię. Wiadomo, że nie przy ludziach. Ale spróbuj, bo to przyjemne. Ma kompletnie inny smak. Ja przesada. Żałuję, że tu przyszedłem. Słowo honoru.

0: mieście. Nie rozumiemy.
1: Zamknijmy oczy. Wtedy lepiej czuje się smak.
0: Teraz to Adam drgnął tak, jakby go podłączyli do prądu. Sąsiad był już przy drzwiach balkonowych z wrażenia. O mało nie pospadaliśmy z tego tarasu.
2: A one wyciągają ręce i zanurzają dłonie w salaterce z potraw.

Zajmujemy przednie miejsca, tuż przy zakolu basenu. Przed nami i basen, i ocean, a za plecami barek. Białasy jesteśmy niestety, widać, że świeżyna. Ale za dwa dni będziemy lekko śniadzi, a przystojne z nas chłopaki. Bacznie za ciemnych okularów obserwujemy nasze tereny łowcze. Obok nas usadawia się koło gospodyń wiejskich, za to niemieckich. Wszystkie siwe, jakby złożyć do kupy, to pamiętają narodzenie Chrystusa. Rzut oka wystarczy, żebyśmy jak na komendę przenieśli się nieco dalej. Przy trawniku animatorzy rozkładają sprzęt grający. Mamy teraz dobry punkt obserwacyjny. Śniady Hiszpan przez megafon zapowiada naukę samby i aqua aerobic. A wiadomo, że panie do tego ciągną jak muchy do miodu. Come on, baby! Nawołuje śniady i na cały regulator puszcza w niebo. Ladies, come on! I nagle z całego plażowiska wysypują się laski i wskakują do basenu. Are you ready? Yes! Krzyczą. Starting! Yeah! Krzyczą. Estáis dociegos? Sí! A śmiechu, a chlapu, a plusku co nie miara. Patrzymy na siebie z takim zdziwieniem, że lepiej nie gadać. W wodzie się kotłuje, jakby kto piranie wpuścił. Śniady podaje każdej kolorową, wyginaną laseczkę ze styropianu i przekłada między nogami. Bara, bara! Śmieje się i śmieją się panie w basenie. Uno, dos, tres! Uno, tu, tri! Ein, zwei, drei! Krzyczy śniady i macha rękami raz jedną, raz w drugą stronę. Przy czym laseczka mu jeździ między udami, lubieżnie. Oczom własnym nie mogę uwierzyć. Laski robią to samo. Jump, jump, uno, dos, tres! I laski jumpią, średnia wieku 70, razem z prowadzącym zajęcia 69 i 2 miesiące. Panie, ludzie, one młode pozjadały czy jak? Siedzimy jak koci tuż przy tym basenie i patrzymy na skaczące 70. Owszem, parę to one mają, ale co my tu robimy? Gdzie te dziewczyny, które miały na nas tu czekać?

0: z błogiej drzemki wyrwał mnie telefon. Czy może pan przyjechać, bo mi się telewizor zepsuł? Ja wiem, że jest sobota, ale bardzo proszę, bo jak mąż wróci... Jaki telewizor? Pytam spokojnie. 31 cali, płaski ekran. Jęczy mi w telefon. Biorę na wstrzymanie, bo przecież znam to na pamięć. Kobieta przecież do mnie mówi, a im zawsze chodzi o rozmiar. Nie chodzi mi o... Proszę pana, ile by to kosztowało? Przerywa mi. Jaki telewizor? Marka, rok produkcji. Może pani przeczytać, co jest napisane z boku? Słyszę w słuchawce, że miota się po domu. W końcu przekazuje mi dane. Proszę pani, przez telefon trudno ocenić. Muszę stwierdzić, co się stało.
1: Ja wiem, co się stało!
0: Krzyczy mi w słuchawkę. Ale słyszę, że przez łzy. Najbardziej to ja lubię kobiety, które lepiej wiedzą, co się stało. Siedzą za hydraulikiem i pouczają, jak ma kolanko zrobić. Śledzą elektryka, jakim światło siądzie. To owszem, wezwą, chyba że mąż pod ręką. Wezwą i czujnie kontrolują każdy jego ruch. A jak podłączam sprzęt, to też stoją nade mną. I rozkosznie pytają.
1: A skąd pan wie, że ten czerwony kabelek tutaj? Bo wydawało mi się, że to nie tutaj, tylko tam, o tam, gdzie dziurka.

One wiedzą, jakie kable gdzie. Więc po co wzywają specjalistę? Słodka tajemnica. Ale spokojnie, takie rozmowy mam wliczone w ryzyko zawodowe. Więc co się stało? Pytam. Przed chwilą mi spadł. Ale jest na gwarancji. A mąż zaraz wróci. Głupota ludzka nie zna granic. Jak można zrzucić ze ściany płaski ekran? 31 cali LG. Pozostanie dla mnie zagadką i to tylko dlatego, że jest na gwarancji? Wie pani, gwarancja nie obejmuje uszkodzeń, które nastąpiły w wyniku pani błędu po dostarczeniu sprzętu do domu. Błagam, niech pan przyjedzie, może mu się nic nie stało. Zapisuję adres i jadę. Albowiem właśnie tym się zajmuję. Żeby przeżyć. I żeby moje mieszkanie przeżyło. Podłączam anteny, naprawiam telewizory, rozprowadzam Wi-Fi po domach. Zakładam internet. Jestem w tym niezły i mam nienormowany czas pracy. Jadę kiedy chcę. To znaczy zawsze, gdy ktoś zadzwoni.

0: Przyjechałem do matki o pierwszej. Razem z brudnymi ręcznikami i pościelą jeszcze po Marcie. Ach, co to za kobieta, która nie umie zadbać o mężczyznę? Powiedziała jak zwykle matka i patrzyła, jak pakuje pranie do pralki. Zawsze tak robi. Staje mi za plecami i kontroluje, czy przypadkiem nie mieszam kolorów. Czy nastawiam na właściwą temperaturę, czy wiruję na 800, czy na 500 obrotów, jakbym był małym dzieckiem. Herakles darł m***ę w przedpokoju. Ja starałem się nie dać wyprowadzić z równowagi. Wpakowałem pod czujnym okiem mamusi pranie. Nasypałem proszku. Mamusia jak zwykle mnie odsunęła i sprawdziła ile. Potem jak zwykle nalała płynu do pukania, czego nienawidzę, i wzięła na ręce Heraklesa, jak zwykle.
1: Jeremcia piesek nie poznaje? To nasz synek kochany.
0: K***wa, być synem ratlerka. Jeszcze mi się nie zdarzyło. Herakles, charcząc wściekłości, wyrywał się matce i próbował rozszarpać mi nos. Ponieważ mamusia mi pieska pod nos właśnie podtykała. Żeby piesek mnie poznał. Nie mogę matce wytłumaczyć, że on właśnie tak się zachowuje, bo mnie poznaje. No idź, idź. Mamusia spuściła psa na podłogę. Niestety delikatnie. Herakles pognał na swoich kaprawych nóżkach do kuchni. Stanął nad swoją pustą miską i zaczął na mnie warczeć.
1: Na pewno głodny jesteś. Zrobiłam twoją ulubioną pangę,
0: powiedziała moja matka i poszła za Heraklesem do kuchni. Ruszyłem za nimi posłusznie. Bez względu na to, czy jestem głodny, czy chory z przejedzenia, i bez względu na godzinę, matka mnie karmi. O 7 rano i o 12 w nocy. Przed śniadaniem, po śniadaniu, przed obiadem, po obiedzie, po bankiecie, po prostu zawsze. W chorobie i zdrowiu. Uważa, że jedzenie pomaga na wszystko, więc dostaje jeszcze słoiki na wynos. Owszem, czasem ratują mi życie.
1: Ona ci nawet porządnie nie gotuje,
0: mówi matka i stawia przede mną pyszną pomidorową. Odkąd przestałem z nią walczyć i przychodzę głodny, stosunki między nami są lepsze niż kiedykolwiek. Rozstałem się z Martą. Mówię teraz, żeby ją wprowadzić w dobry humor. Nie czekam wrednie z tą wiadomością.
1: O mój Boże drogi.
0: Matka siada ciężko na krześle. I widzę, o mój Boże drogi, że się zaraz rozryczy. Bez przesady, mówię. Świetna złota.

wróciłem ze spotkania z Jerrym, z którym trochę pomilczeliśmy, a trochę ponarzekaliśmy na kobiety. Jerry też nie ma szczęścia w życiu, ale przynajmniej ma robotę, którą lubi. Parking rozkopany, bo układają kostkę. Nie wiadomo po co. I tak jest brzydko na świecie. A teraz będzie brzydko za moje podatki. Wcisnąłem się w wolne miejsce i odbyłem awanturę z sąsiadem z piątego, że on tu zawsze parkuje i że mu zastawiłem. To tłumaczy jak d***wi człowiekowi, że parking jest nasz, a ta część, gdzie parkowałem, właśnie wyleciała w powietrze. A on mi na to, że to nie jego sprawa. Jak nie jego, to nie jego. Odwróciłem się w ***y i skierowałem do domu. Drzwi zamknięte. Kartka z napisem wejście wyjściem. I dygałem dookoła bloku, bo tutaj też zerwali płyty chodnikowe. Co za kraj. Walnąłem się w pokoju, żeby nie robić nic. Nic. Nawet muzyki nie włączyłem, bo nie miałem ochoty na stukanie. Telefon. Dzień dobry panu, moje nazwisko Teresa Babicz. Czy ja rozmawiam z właścicielem numeru? Dziękuję, mam internet i też kiepsko chodzi. Ja nie dzwonię z telekomunikacji, tylko z kancelarii prawniczej Wolter and Wlotar. Czy miał pan ostatnio wypadek? Nogi się pode mną ugięły. Wypadek? Matka. Nie. A ktoś z pana rodziny jest poszkodowany? Ja jestem poszkodowany. Nic mi o tym nie wiadomo, o co chodzi. Jesteśmy kancelarią prawniczą Wolter and Wlotar, która świadczy usługi poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych i innych. Odzyskujemy bardzo szybko ubezpieczenia. Mamy głębokie doświadczenie w tym zakresie. Dziękuję, nie miałem i nie przewiduję w najbliższym czasie żadnego wypadku. A może ktoś z pana sąsiadów miał wypadek? Głos był pełen nadziei. Nie, nie mam sąsiadów. Mówię złośliwie i wyłączam się. Jedyny człowiek, który do ciebie zadzwoni, to obcy naganiacz niepotrzebnych usług. Taki kraj.

0: Byliśmy kiedyś na spacerze nad Wisłą. Od strony Pragi, bo pięknie wygląda Starówka przez wodę. I akurat przychodziła super laska. Wiadomo, że człowiek się obejrzy. A ty się obejrzałeś za tą brunetką. Dlaczego? Ja nie wiem, jak mam to wytłumaczyć. To jest kompletnie bez znaczenia. Już nawet nie wiem, czy to była blondynka, czy brunetka. Nie wierzę ci, mało nie walnąłeś w latarnię. Jak każda kobieta, Marta przesadzała. Owszem, potknąłem się, bo chodniki takie, że nawet jak za staruszką się obejrzysz, to możesz w coś przywalić. Owszem, zarejestrowałem parę ładnych dziewczyn i co z tego? Gdybyś mnie kochał, to byś nie zwracał uwagi na inne kobiety. A co to ma do rzeczy? Naprawdę nie mogłem tego zrozumieć. To był chyba początek naszego chodzenia. Ja się nie oglądam za facetami. Ty jesteś inaczej skonstruowana. A ty bez przerwy. Czy ja ci już się nie podobam? Weź tu, człowieku, wytłumacz babie, że to się nijak ma do rzeczywistości. Idzie piękna d***a, patrzysz i tyle, nic więcej. Na pewno miałbyś na nią ochotę. Nie miałem na nią ochoty, to jak samochód, Porsche na przykład. Ale każdy facet chce mieć Porsche. To kim ja dla ciebie jestem? Małym Fiatem? Matko moja, dopomóż. Jak ja jej to mogę wytłumaczyć? Facet, jak ma swoją kobietę, którą kocha, to inne rejestruje. A nie, że mu się wódz podnosi na wszystko, co się rusza. Choć czasami tak bywa. Wódz nie ma połączenia z mózgiem. I to nic złego. Marta, wyobraź sobie, że jesteś na Alei Krakowskiej. Na wysokości lotniska, okej? No i co? I nagle przelatuje bardzo nisko F-16. Co myślisz?
1: No, że odrzutowiec.
0: I nie dziwi cię, że tak nisko?
1: No, trochę może zdziwić.
0: I co dalej myślisz?
1: Nic.
0: Dlaczego ty zbaczasz z tematu? Poleciał. Idę dalej. No i tak samo jest z laską. Przeszła. Zobaczyłem. Zwróciłem uwagę. Będzie niedobrze, jak nie będę zwracał uwagi, wierz mi. Idę dalej. Czy ty myślisz cały dzień o tym odrzutowcu, że przeleciał tak nisko? Cały dzień do ciebie puka ten odrzutowiec?
2: Hello, to ja. Pamiętaj, leciałem nisko, prawie nad twoją głową.
0: A ty mi każesz myśleć o jakiejś dziewczynie. Ta laska to jest taki jak ten odrzutowiec na Krakowskiej. Nie lubi się cudzych odrzutowców, tylko kocha się swoje. I słowo honoru

0: Reklama.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.

0: cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. Do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
2: Spotkajmy się w autoryzowanym salonie Mercedes-Benz w Radomiu przy Garbarskiej 79.
3: Zainwestuj w siebie i wybierz branżową szkołę drugiego stopnia dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu. Trwa nabór w zawodach. Technik żywienia i...
4: Tragiczny wypadek w podwarszawskim Bożencinie Dużym. O szczegółach opowie za chwilę nasz reporter. Usiłowanie zabójstwa 4 osób. Taki zarzut usłyszał narzędnik z Jastrzębia-Zdroju. Ceny są takie same jak rok temu. Zakopane czeka na turystów. Na zegarach godzina 10, Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Jedna osoba nie żyje, dwie zostały ranne. To bilans nocnego wypadku, do którego doszło w Bożencinie Dużym pod Warszawą. Rozpędzone BMW wypadło z drogi i uderzyło w betonowy przepust. Szczegóły tej tragedii zna nasz reporter Mateusz Chłystun.
5: Samochodem jechało 3 mężczyzn w wieku 28 lat. Ofiara wypadku to jeden z pasażerów auta. Na razie nie wiadomo, czy kierowca był trzeźwy. Ze względu na jego obrażenia policjanci nie mogli tego sprawdzić na miejscu. Mężczyzna trafił do szpitala, pobrano mu krew do badań. Drugi z pasażerów odniósł lekkie obrażenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że auto, którym jechali, poruszało się z nadmierną prędkością. Kierowca w pewnym momencie zahaczył o krawężnik i stracił panowanie nad pojazdem. Auto wpadło do rowu, uderzyło następnie w betonowy przepust, po czym dachowało.
4: Mateusz Chłystun, dziękuję za relację. Odpowie za usiłowanie zabójstwa 4 osób. 19-latek, który ranił nożem personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, usłyszał zarzut, grozi mu dożywocie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Już wiadomo, dlaczego doszło do ataku?
6: Śledczy cały czas ustalają motywy napastnika. Mężczyzna podczas przesłuchania odmówił składania wyjaśnień, nie przyznał się też do winy. Według wstępnych badań w momencie ataku był pod wpływem narkotyków. 19-latek nie był wcześniej karany. Nie ma też informacji o tym, by on lub ktoś z jego bliskich był leczony w tej placówce.
7: Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
6: Mówił prokurator Jacek Rzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Ranne zostały 4 osoby. Stan lekarza i 2 pacjentek jest określany jako poważny, ale stabilny. Z kolei poszkodowana pielęgniarka doznała obrażeń ręki.
4: Sprawę monitoruje także Ministerstwo Zdrowia. Resort zapowiedział, że wystąpi do Komendy Głównej Policji. Chodzi o szkolenie z technik samoobrony dla personelu szpitala w Jastrzębiu-Zdroju. Kolejne w ostatnich dniach trzęsienie ziemi nawiedziło Wenezuelę. Magnituda wstrząsu wyniosła 4,9. Ratownicy w tym kraju od środy walczą ze skutkami 2 bardzo silnych trzęsień. Do tej pory potwierdzono śmierć ponad 900 osób, ponad 3000 osób jest rannych. Eksperci obawiają się, że ostateczny bilans ofiar środowego kataklizmu może sięgnąć nawet 50 tysięcy. W wiadomościach zaglądamy do Zakopanego. Dopiero w ostatnich dniach zaczęły napływać rezerwacje. Więcej gości pod Tatrami zapowiada się od połowy lipca. Ceny noclegów w górach praktycznie nie zmieniły się w stosunku do ubiegłego roku, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
8: Każdym kolejnym tygodniem obłożenie coraz wyższe, czyli z około 40% przez pierwsze 2 tygodnie, powyżej 50%. W trzecim 60% widzimy już w tej chwili w czwartym tygodniu wakacji.
9: Emilia Glista, Joint System. Jeżeli chodzi o centrum Zakopanego i obiekty takie typowo hotelowe, to trzeba się liczyć z ceną powyżej 400 zł za dwójkę, za dobę. Natomiast obiekty troszeczkę dalej od centrum, to tutaj już uda się znaleźć dwójkę za około 120-160 zł.
4: Najwięcej rezerwacji pochodzi od gości z Polski, jednak i zagraniczni klienci nie zawiodą. Do Zakopanego przyjedzie sporo Słowaków, Litwinów i Niemców. Na koniec jeszcze reakcja słowackich kolei na upały. Od dziś pociągi w tym kraju zmniejszą prędkość do 80 km na godzinę. Może to doprowadzić do opóźnień w tym pociągów jadących do i z Polski. Na tor wyruszyły specjalne patrole monitorujące zagrożone odcinki. Miejscami szyny pokryte są specjalną powłoką, która odbija promieniowanie słoneczne i pomaga obniżyć temperaturę.
10: A jeżeli chodzi o te temperatury, to rzeczywiście jest o czym rozmawiać. Proszę Państwa, dzisiaj mamy coś takiego, co się nazywa kumulacja upałów. 38 stopni będą pokazywały, jeśli już nawet nie pokazują termometry, zwłaszcza na zachodzie naszego kraju, ale na pozostałym obszarze nie lepiej, 35-36 stopni. Także bardzo proszę, nawadniamy się dzisiaj. Dzisiaj szukamy cienia, dzisiaj robimy tak, żeby było nam chociaż odrobinkę chłodniej. A gdyby ktoś bardzo lubił, żeby było gorąco, to zapraszam do Chorzowa. Dlaczego?
11: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
12: Anna Badowska, zapraszam. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu obchodziło w tym roku 20-lecie działalności. To miejsce, które przez dwie dekady budowało swoją pozycję nie tylko jako galeria i przestrzeń wystawiennicza, ale także jako centrum spotkań, debat i wydarzeń kulturalnych. Zajrzymy do elektrowni tak troszkę od kuchni. Sprawdzimy, kto ją odwiedza, jak dobierani są artyści, których sztukę możemy oglądać i jaką rolę pełni instytucja dla lokalnej społeczności. O tym rozmawiam z dyrektorem artystycznym placówki Łukaszem Rudeckim.
13: Jaką rolę taka placówka powinna pełnić w społeczności lokalnej? Sztuka współczesna nie jest jakby też sztuką łatwą, ona porusza bardzo różne tematy, często też i kontrowersyjne, więc jaką rolę widzi tutaj Pan dla takiej instytucji, jeśli chodzi o tą społeczność lokalną?
14: To jest szeroki dyskurs generalnie o tym, jaką rolę ma odgrywać kultura wyższa, czy też no, sztuka współczesna należy do tej takiej, powiedzmy, elitarnej, czyli węższej, kierowana jest, czy powiedzmy, do węższej liczby odbiorców. Oczywiście w opozycji do sztuki czy kultury popularnej, która jest kierowana do jakiegoś masowego odbiorcy. Niemniej jednak naszym celem stało się jednak otworzenie, poszerzenie tego grona odbiorców, nie tylko na specjalistów, którzy rzeczywiście pasjonują się sztuką generalnie i szukają jej i tak czy owak oni trafią do naszej instytucji, ale także poprzez prezentowanie różnorodnych postaw artystycznych, bo to jest niezmiernie ważne, żebyśmy sobie budowali społeczność szeroką, która będzie naszym stałym odbiorcą. Oczywiście część wystawiennicza to jest tylko element naszej też misji, ale także mamy kino studyjne, które jest jedynym takim w mieście kinem z nieco innym repertuarem niż te kina, które mamy. Kładziemy duży nacisk na tą sferę edukacyjną, więc tutaj edukujemy młode pokolenia, robimy warsztaty oprowadzania, więc to jest też niezmiernie ważny element tejże misji, bo przygotowujemy sobie kolejnych odbiorców i to jest również dla nas bardzo, bardzo cenne. Oczywiście jesteśmy, no staramy się, żeby nasza instytucja była ambasadorem, powiedzmy, i miasta, i miejsca, Mazowsza, oczywiście, bo jesteśmy mazowieccy, tutaj ukłon w stronę samorządu województwa mazowieckiego, który nas wspiera oczywiście i możemy robić tak wspaniałe wystawy i budować tak wspaniałą kolekcję, bo oczywiście to wiąże się oczywiście ze środkami, z finansami, więc tutaj mamy bardzo, bardzo duże wsparcie. No i tak jak słyszałem właśnie, tu odbieram dużo różnych telefonów, propozycji, bodajże właśnie usłyszałem, że to był telefon z Polski, że elektrownia jest ambasadorem Radomia w Polsce i nie tylko, więc to było dla mnie bardzo takie no, istotne i właściwie bardzo byłem zadowolony, że tak jesteśmy odbierani, więc budujemy przede wszystkim, koncentrując się na tej sztuce współczesnej, budujemy też wizerunek profesjonalnej instytucji kultury na Mazowszu, ale jesteśmy w Radomiu, więc tutaj jesteśmy też kojarzeni z miastem, więc też cieszę się, że budujemy ten pozytywny wizerunek miasta w Polsce i nie tylko. To też było takie bardzo miłe zaskoczenie.
13: Czyli generalnie można powiedzieć, że instytucja, czyli elektrownia, tak naprawdę jest już znana nie tylko tutaj lokalnie, jest znana też mazowiecko, ale też jest znana krajowo i międzynarodowo. Czy jest to takie ukontentowanie, jeśli chodzi o rozwój instytucji dla Pana jako dyrektora artystycznego?
14: Tak, to też było celem moim od początku i tutaj zespół, z którym pracuję, tu także chciałbym podkreślić tą rolę zespołu całego, bo zarządzanie oczywiście jest istotne, ale dobry zespół to jest fundament i tutaj z moim najbliższym współpracownikiem, Pawłem Witkowskim, panią dyrektor Kotkowską, tutaj, która też jest otwarta na te nasze pomysły, idee i tworzymy dobry zespół. Tutaj jeszcze był z nami dyrektor Pujanek, oczywiście już nieżyjący, ale tworzymy dobry zespół i rzeczywiście kierujemy wzrok nasz, sięga nieco dalej i to jest istotne, że sztuka współczesna jest dosyć niszowa, więc szukamy odbiorców dalej i tak naprawdę bardzo cieszy to, że na nasze wydarzenia, no ostatnio na finisarzu Wojciecha Fibaka znów był frekwencyjny rekord, bo przyjechało kilkaset osób i to takich z całej Polski, więc to też jest dla nas ważne, że nie tylko lokalny odbiorca, który jest dla nas równie istotny i cenny, ale on jest tutaj już z nami, ale też w branży i nie tylko chodzi taka fama, to tak powiem kolokwialnie, że elektrownia jest kultowym miejscem i warto tutaj przyjechać, więc bardzo do nas cieszy, że właściwie przyjeżdżają do nas ludzie z całej Polski i to jest taka obowiązkowa punkt na mapie kulturalnej instytucji w kraju, które trzeba odwiedzić. Tu się warto pokazać, tu warto sobie zrobić zdjęcie, być, porozmawiać i to jest element właśnie tej całej naszej strategii budowania społeczności szerokiej i to też jest uzasadnieniem do rozbudowy, którą tu planujemy, która też jest osobnym wątkiem, ale także niezmiernie istotna.
15: Czyli Fangorium, to może troszkę szerzej słuchaczom o tym, bo to jest kolejna przestrzeń, która może się pojawić, jeśli chodzi o przestrzeń wystawienniczą, ale też i nie tylko, tak?
14: To, że mamy bardzo ważny zbiór, jeden z ważniejszych w kraju i dowodem tego była wystawa duża już rok ponad temu w Zamku Królewskim. Tam odbyła się wystawa Sztuka Widzenia Nowosielskiej. Inni, kurator Paweł Witkowski, Monika Przypkowska Zamku Królewskiego. No, niesamowita wystawa, frekwencyjny sukces, została przedłużana z uwagi na taką popularność, tak dużą popularność. Przekrojowa duża wystawa. Zbiory łączone, bo my w swoich magazynach mamy sztuka współczesna, no to jest historia też na osobne pewnie spotkanie długa, ale generalnie mamy w swoich magazynach depozyt kolekcji Muzeum Jacka Marczewskiego i ta, którą my teraz tworzymy, ponad 1000 obiektów już elektrowni, jest jakby kontynuacją, dopełnieniem tych dzieł artystów, które po prostu były zbierane przez lata, ówcześnie jeszcze przez m.in. Mieczysława Szewczuka z Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziału Muzeum Jacka Marczewskiego, więc tutaj mamy zbiory jedne z ważniejszych, co też ciekawe, w Zamku Królewskim ludzie no, dziwili się, byli generalnie bardzo zdziwieni, że takie zbiory mamy w Radomiu, więc no, naprawdę jesteśmy w posiadaniu wielkiego skarbu, który chcemy teraz wyeksponować, który chcemy pokazać szerokiej społeczności i liczymy, wierzymy, że będą do Radomia, do elektrowni przyjeżdżały właśnie osoby nie tylko z całej Polski, ale także Europy, świata. Fangor jest takim nazwiskiem międzynarodowym już, który z pewnością wart jest tego, żeby go promować i żeby Radom stał się rozpoznawalny poprzez Fangora i innych oczywiście, bo Wojciech Fangor będzie miał stałą ekspozycję, dużą w nowo wybudowanej siedzibie, w budynku, ale także będzie otoczony największymi ze swojego okresu i nie tylko, bo także rozpoczęliśmy w ostatnim czasie taką modyfikację w profilu kolekcji o artystów międzynarodowych, więc to też jest taka przestrzeń bardzo szeroka, jeszcze nieodkryta i generalnie w Polsce mało eksploatowana. Także liczymy, że to będzie jedna z piękniejszych prezentacji stałych w Polsce.
15: A teraz jako dyrektor artystyczny, no tych wystaw, jak widać, jest bardzo dużo i wystaw współtworzonych. Którą z tych wystaw uważa pan jako dyrektor artystyczny za taką szczególnie ważną?
14: Jeśli miałbym tak odpowiedzieć natychmiast. Teraz to, co mi tak przychodzi ad hoc, wie Państwo, to oczywiście Woman Art Power, bo to była pierwsza moja wystawa jako dyrektora artystycznego. Kiedy się pojawiłem w elektrowni, no to już miałem oczywiście część wystaw już z programu wynikających, ale Woman Art Power była taką pierwszą wystawą, która była, powiedzmy, pod moim szyldem kuratorstwa Pawła Witkowskiego, więc to było to odświeżenie. Po tej wystawie się wiele zdarzyło, wiele osób się z nami zaczęło kontaktować. Pamiętam tą wystawę jako pewnego rodzaju spontaniczną, bo ona dosyć szybko została przygotowana, ale jeśli chodzi o pewien przekaz, dobór artystów, pewną energię bijącą z tych prac, taką oddziaływanie w sztuce bardzo ważne jest dla mnie. Więc ta wystawa po prostu nadmiar tych emocji wzbudziła. Potem były jeszcze kontynuacje. Prezentowaliśmy ją w części na warszawskich targach sztuki. Wspaniała wystawa kobieca. Ideą taką w skrócie tej wystawy było pokazanie kobiecej siły sztuki. Ale w taki sposób, że kurator jakby nie programował tego, co tam ma się znaleźć, tylko jakby oddał głos samym artystkom. Więc to było wspaniałe. No i one też to wielokrotnie podkreślały, że tam nie było żadnej modyfikacji, nie było manipulacji ze strony mężczyzny, który chciał coś tam uzyskać, tylko że to był taki głos oddany artystką kobietą i to mi się bardzo, bardzo podobało. No i został przyjęty z takim dużym entuzjazmem. Planujemy w przyszłym roku kolejną edycję tejże wystawy, także już szykujemy się naprawdę na duże wydarzenie. I kolejną wystawą to jest Sport Games, która też była taką wystawą wyjątkową, zbiorową, międzynarodową. Ja tam współkuratorowałem z Pawłem i to było takie naprawdę wyjątkowe spojrzenie na sport w sztuce. To byli artyści o sporcie i generalnie to też ciekawostka, że to temat pomijany mocno przez kuratorów, jeśli chodzi o wystawy. Ostatnia taka poważna wystawa odbyła się tam ponad 10 lat temu w Mocaku, ale to był sport w sztuce. U nas Sport Games, czyli tak naprawdę o tych emocjach, które towarzyszą po prostu w sporcie. Jako, że my też koncentrujemy się na emocjach w sztuce, więc to po prostu zagrało i często to artyści, którzy byli sportowcami, opowiadali o tym, co się właściwie dzieje pośród w tej rywalizacji, czym jest ten w ogóle sport. I tu też wspaniała idea, bo taką osią narracyjną tej wystawy było to, że właściwie idea olimpizmu to było połączenie ciała i ducha, bodajże do roku 40 któregoś bądź 50 któregoś, już nie pamiętam. Medale olimpijskie były przyznawane także w dyscyplinach artystycznych: rzeźba, malarstwo, muzyka i tak dalej, więc mieliśmy złotego medalistę olimpijskiego w kategorii rzeźba w 30 bodajże drugim roku, więc to też jest taka wspaniała oś narracji tego, że ciało i duch, sport, sztuka, one się gdzieś tam łączą. Świetny odzew, międzynarodowa wystawa z Australii, ze Stanów mieliśmy artystów z całej Polski w ogóle. No, niesamowita energia towarzysząca na tej wystawie.
16: Bo z tego, co pan tutaj opowiada, generalnie też taką misją bardzo mocną, jak widać, łączycie tutaj wiele poziomów, jeśli chodzi o możliwość odebrania tej sztuki, tak? Łączycie ducha, łączycie czy jakieś dziedziny życia, czy to sport, czy inne rzeczy. I też dajecie w przypadku tej wystawy kobiecej taką wolność do kreacji artyście, ale także i odbiorcy. Czy w tym też jest taka misja edukacyjna, o której pan mówi, bo też realizujecie dużo takich projektów właśnie edukacyjnych, także i dla młodzieży, czyli otwieracie się też na tą grupę docelową, czyli młodzież, młodych ludzi, czyli jakby pokazywać trochę też różne strony tak naprawdę myślenia i odbioru sztuki i tego, co ona robi w nas. To może trochę szerzej właśnie o tej misji, o tej edukacji.
14: Ten aspekt wolności, on jest niezmiernie istotny i tak jak sztuka powinna być wolna i ta debata o tym, gdzie są granice sztuki, gdzie należy ingerować w tą sztukę, czy kurator powinien ingerować, czy artysta ma prawo mówić więcej i tak dalej, to jest to oczywiście niezłączna dyskusja i ona cały czas trwa, zawsze są zwolennicy i przeciwnicy, ale tutaj to, co pani zauważyła, że ważna jest ta otwartość i różnorodność, prawda, czyli my nie narzucamy narracji pewnych, czyli siła sztuki kobiecej może to być, kojarzy się z pewną energią, ale to może być równie dobrze coś delikatnego, coś cichego, spokojnego, prawda? Więc tutaj nie narzucamy narracji, czym dla danej osoby, dla danego artysty jest bodajże jakiś aspekt, w tym przypadku siła. Ten element edukacyjny, on jest niezmiernie ważny, bo my też musimy bardzo delikatnie tutaj działać, bo mamy odbiorcę w różnym wieku, prawda? Mamy dzieci w wieku przedszkolnym, mamy młodzież szkolną, mamy nastolatków, mamy dorosłych, mamy seniorów, więc każda z tych grup, powiedzmy, społecznych troszkę inaczej odbiera rzeczywistość, troszkę inaczej percepuje, więc tutaj ten dobór tych środków, takich narzędzi, które po to, żeby pokazać, na ile pokazać, żeby stworzyć pewien taki klimat artystyczny, żeby oddać ducha bardziej danego dzieła, danego właśnie artysty, jego siły i przekazu, a nie konkretnie koncentrujemy się na jakimś wytworze, który sobie przygotujemy. I tu chodzi o to, żeby zrozumieć pewną koncepcję, a nie wykonać wedle schematu, powiedzmy, jakiegoś przygotowanego.
16: Czyli ta wolność.
14: Tak, to jeszcze raz podkreślam, to jest właśnie bardzo niezmiernie istotny element właśnie pracy twórczej wolność, czyli artysta powinien być wolny, przynajmniej wewnętrznie, po to, żeby móc tworzyć, więc społeczeństwo, wychowanie, one nas w pewien sposób ograniczają, no i też tworzą pewnego rodzaju granice. Ale to też jest ciekawe, żeby badać, przekraczać i z jakąś konsekwencją oczywiście. Bardziej artystyczną czy mniej, ale jest to zawsze pole doświadczeń, badań i poszukiwań. I to jest w sztuce chyba najpiękniejsze. Trzeba być otwartym na coś, co jest nowe, coś, co jest nieoczekiwane, coś, co może przyjść spontanicznie w moim przypadku.
16: Mówimy tutaj o szerokiej wolności, mówimy tutaj o edukacji, prowadzicie też warsztaty. No i teraz generalnie ten odbiorca jest jakby tym najważniejszym elementem tak naprawdę waszej pracy i także i artystów, bo wtedy jest to spełnienie, jest to creme de la creme tak naprawdę, kiedy przychodzi odbiorca i obserwuje tą sztukę. Czy przez pryzmat lat i obcowania tak naprawdę ze sztuką współczesną i osób odwiedzających elektrownię, czy ta publika się zmieniła? Czy społeczność też nasza i lokalna jest bardziej otwarta na sztukę współczesną? Czy widać też wzrost zainteresowania?
14: Oczywiście społeczeństwo się zmienia, bo czasy się zmieniają, zupełnie inaczej odbierają pewne rzeczy seniorzy, inaczej młodzi ludzie. Ważne, żeby po prostu słuchać, patrzeć, obserwować. Jeśli słuchamy i słyszymy, to my też jesteśmy w stanie pewne rzeczy odebrać, powiedzmy, przygotować. Generalnie sztuka współczesna jest takim polem, które stwarza raczej dystans niż otwartość, poprzez oczywiście swoją formę, która czasem może być po prostu bardzo, jak to nazwać, znikoma.
16: Albo zaskakująca.
14: Tak. Często jakimś elementem sztuki współczesnej jest prowokacja, więc to też musimy być otwarci na jakąś interakcję, na zachowanie właśnie odbiorców. Więc generalnie budowanie społeczności to jest budowanie jakiegoś otwarcia na pewne rzeczy, których nawet nie do końca rozumiemy. Bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że odbieramy, powiedzmy, dzieło sztuki jako pewnego rodzaju związane dzieło z kunsztem wykonania, z jakimś takim pięknem, szeroko pojętym. A to wcale nie jest koniecznym wykładnikiem dzieła sztuki współczesnej, więc a wręcz przeciwnie, tak? Jest to oparte na pewnej estetyce, antyestetyce i tak dalej. Oczywiście indywidualizm pracy artysty jest niezwykle cenny, więc artyści też przekraczają, badają pewne sfery i formy plastyczne i treści po to, żeby się wyróżnić, żeby się stać indywidualną osobą, osobą na scenie, powiedzmy, artystycznej, bo takie też są poszukiwane i przez kolekcjonerów i przez instytucje i przez, powiedzmy, szeroko pojętych odbiorców, więc to poszukiwanie pewnej tożsamości artystycznej związanej z indywidualizmem i przekraczanie pewnych granic już natury formalnej, to właściwie tam wszystko zostało powiedziane, więc też jest eksperyment z mediami, jest jakaś jakiś eklektyzm, jakieś łączenie, jakieś po prostu nawiązywanie do pewnych idei. I
16: a czy ten odbiorca jest gotowy na te zmiany, które się dzieją? Bo ta sztuka współczesna, ona właśnie może być taka konfrontacyjna, tak? Ona nawet też i trochę poniekąd ma takie zadanie. I czy ten odbiorca, powiedzmy, lat 10, a ten odbiorca, który jest teraz, jest trochę większa możliwość pokazania różnych kontrowersyjnych rzeczy? Czy ten odbiorca się zmienił?
14: Tak, wie pani, tak, ale to wszystko zależy od środowiska danego odbiorcy, bo jesteśmy dziećmi naszych rodziców, rodzice są też swoich rodziców, więc to, w jakiej my atmosferze po prostu wyrastamy, czy jesteśmy otwarci na coś, czy zamknięci, no to potem to chłoniemy i tak też taki mamy też stosunek do różnych szeroko pojętych w życiu sytuacji. Młodzi ludzie generalnie są szalenie otwarci. Ja pracuję ze studentami, więc uwielbiam młodych ludzi. Ich nieszablonowość, nieszablonowy sposób myślenia, analizowania rzeczywistości. Mam nastoletnie dzieci też, właśnie uwielbiam z nimi rozmawiać, pokazywać pewne rzeczy. Ale oczywiście to dorośli w jakiś sposób w te schematy, w szablon wpychają te dzieci, bo wszystkie, wydaje mi się, są otwarte, krytyczne, bo trzeba być krytycznym. Tutaj też chciałbym zaznaczyć, że odbieranie sztuki współczesnej nie ma być oparte na pewnym bezkrytycznym przyjmowaniu. Powinniśmy być krytyczni i analityczni, analizować, jeśli się nam coś nie podoba, werbalizować po prostu, żeby się nie bać tej sztuki współczesnej, żeby nie bać się nazwać pewne rzeczy takimi, jakimi one są, bo często to jest element prowokacji artystycznej i one bazują na tym, żeby wciągnąć danego odbiorcę w pewną grę, w pewną interakcję, bo brak emocji jest chyba najgorszy dla artystów, jeśli dane dzieło sztuki nie budzi żadnych emocji, jeśli wyraża coś, co czyni obojętnym odbiorców, no to chyba gorzej być nie może.
16: To skupmy się może też teraz na kolekcji, którą ma elektrownia, bo to jest też jeden z ważniejszych obszarów waszej instytucji, czyli kolekcjonowanie. Jakie są najważniejsze elementy tej kolekcji?
14: Kolekcja sztuki współczesnej to jest zbiór bardzo złożony, bo jest bardzo starannie selekcjonowany. Dobór dzieł do takiej kolekcji to jest złożony proces, który składa się z pewnych etapów weryfikacji. Mamy komisję do spraw właśnie zakupów przede wszystkim, ale także i darowizn, czyli nie każdy artysta, który sobie wymarzy, żeby być w naszych zbiorach, jeśli przyniesie pracę, no ona tam się znajdzie. Mamy profil opracowany przez specjalistów, profil, który jest uzupełnieniem, tak jak już powiedziałem, tej kolekcji, którą mamy w depozycie, a jest Muzeum Jacka Marczewskiego, sztuki współczesnej, i głównie skupiamy się na ten nasz profil, który uzupełniał tą daną kolekcję, to XX wiek, czy lata 70. XX wieku i najnowsze tendencje, które się pojawiają. Od jakiegoś czasu też nasz profil zmienił się na młodą sztukę, na młode malarstwo. Pozyskaliśmy dużo wspaniałych obiektów, wiele obiektów właśnie artystów, którzy mieli u nas wystawy, często darowiznami albo też z jakimś takim naprawdę no, chęcią gdzieś tam po prostu no, pozyskiwali się, znaczy oni chcieli no, przekazywać te dzieła do naszej kolekcji, także no, ten zbiór jest naprawdę wyjątkowy i jest wielowątkowy, wielowymiarowy, wielopłaszczyznowy. Tutaj o samej zawartości merytorycznej to pewnie musielibyśmy się mówić na kolejne spotkanie, bo ten profil kolekcji to jest taka też ciekawa rzecz i niezmiernie ważne, żeby te dzieła się ze sobą też komunikowane, uzupełniały, żeby często artyści młodego pokolenia, oni właściwie w jakiś wprost się wywodzą od jakichś klasyków, jeśli chodzi o swoją narrację, swój profil działania, więc to jest taki system połączony.
17: Brzmi to bardzo ciekawie, jak budowanie takiej siatki po prostu trochę. Pewnych rzeczy, które się ze sobą łączą, gdzieś pojawi się coś nowego, to tu dołączymy to. To jest taka dosyć intensywna praca tak naprawdę.
14: I oczywiście interesują nas, tak jak to w wielu kolekcjach, najwartościowsze, najlepsze dzieła. No, mistrzów takich, którzy... artystów, którzy się wpisali gdzieś tam już na karty historii sztuki, ale także to, co już wspomniałem, artystów młodych, przed którymi jest przyszłość, którzy mają potencjał i oczywiście te ceny też nie są tak zawrotne i budując tą społeczność, taką dobrą relację z młodymi artystami, no wiemy, wierzymy, to już się dzieje, że oni zawsze z dużą estymą i taką czułością o nas mówią i też nie ma problemu, żeby oni tutaj, nie wiem, wystawili i po prostu no, w jakiś sposób są połączeni i związani z tą instytucją. To jest też istotny element, budowanie właściwych relacji i z artystami, i z odbiorcami, więc staramy się być przyjazną instytucją i takie głosy też do mnie docierają, że tak jest.
17: Teraz takie pytania z cyklu osobista. Co pana cieszy jako dyrektora artystycznego najbardziej, jeśli chodzi o rozwój elektrowni? No i oczywiście tą strefę artystyczną.
14: Najbardziej mnie cieszą opinie odbiorców i artystów o elektrowni i cieszy to, że często osoby, które miały u nas wystawy, były związane z jakimś projektem, one wracają do nas. I jak spotykamy się gdzieś tam w Polsce na różnych wystawach, to po prostu zawsze jest jakaś taka bardzo, bardzo, bardzo, bardzo dobra interakcja. Oczywiście cieszą dobre opinie, dobre wystawy, dobra sztuka, dobra energia.
17: A czy są takie wystawy, do których pan wraca myślami?
14: Myślę, że każda wystawa zostawiła w mojej myśli coś po sobie, bo każda wystawa to jest pewnego rodzaju przygodą i na początku miałem rzeczywiście taką refleksję, że jest tyle przygotowywań, jest tyle wysiłku, tyle pracy związanej, potem otwieramy tą wspaniałą wystawę, no i ona nagle przemija, potem jest koniec, no ale przychodzi kolejna i to już jest, teraz jesteśmy w pewnym takim rytmie. Żal czasem, że wystawy tak krótko trwają. Rzeczywiście one są tak merytorycznie, tak przygotowane, tak dobrze gdzieś się je ogląda, tak dobrze wybrzmiewają w tej przestrzeni elektrowni, że półtora miesiąca to krótko bardzo. No ale też taki przyjąłem koncept, że na początku musimy pokazać się z różnych stron. Mamy dużo więcej zgłoszeń niż możliwości wystawienniczych, więc to też jest bolączka, że ja po prostu muszę odmawiać. Musimy jako zespół tu kuratorski, jako dyrektor artystyczny, no nie jestem w stanie zrealizować wszystkich wystaw dobrych artystów, które bym chciał, bo jesteśmy zobligowani terminami, czasem, więc wystawy też muszą wybrzmieć. Idealną sytuacją jest to 2-3 miesiące, bo one wtedy mogą w jakiś sposób też i dotrzeć do większej liczby odbiorców. No ale czasem tak było, że świetne wystawy mieliśmy miesiąc tylko z uwagi na ten taki okrojony mocno kalendarz. A też chęć zaprezentowania jak największej właśnie liczby osób.
17: Jakie cele pan sobie stawia jako dyrektor artystyczny na kolejne lata, jeśli chodzi o rozwój tutaj instytucji?
14: Taki główny cel to podtrzymanie tej jakości artystycznej, żeby cały czas to było na tym najwyższym poziomie właśnie artystycznym. A kolejny, ta inwestycja, która jest jakąś taką bardzo wielką sprawą, chyba tak do końca sobie tego nie uświadamiamy, bo to jest ogrom pracy, inwestycji i wszystkiego, ale jeśli jak to się już stanie, no to myślę, że staniemy się najważniejszą instytucją tutaj w kraju, być może i szerzej też.
17: Także trzymamy kciuki.
14: Dziękuję bardzo.
17: A dziś na wycieczkę po Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej od strony artystycznej oprowadzał nas dyrektor artystyczny instytucji, pan Łukasz Rudecki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
14: Dziękuję bardzo.
11: Fox FM Radom. Hitów. Brójcu na 106.4.
18: Reklama.
19: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
20: O!
19: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
20: O, a o ile?
19: 35 groszy taniej na litrze.
20: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
19: Tak!
21: A jak lemoniadę?
19: No też.
20: To poprosimy.
19: Ale co?
21: Wszystko!
19: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
22: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
23: Kto zwalcza ból?
24: Woltary!
23: Kto?
24: Woltary!
25: Woltary!
26: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
27: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
28: Castorama.
29: Teoria
28: i praktyka.
29: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
28: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
29: Tak?
28: No, aż 500 zł za każde wydane 2500. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: i w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
1: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, zobacz swoje przyszłe M na żywo. Umów się na spotkanie. Od lipca przekazujemy klucze. Kupujesz, odbierasz i możesz zamieszkać. Zakątek Ozdobna. Radom, Graniczna 17. Nie czekaj, zadzwoń już dziś. 666 018 707. Więcej na zakątekozdobna.pl.
5: Reklama. Słuchacie magazynu publicystycznego we Vox FM Radom.
6: Barszcz sosnowskiego, trująca roślina, rozpoczęła właśnie kwitnienie. Jej sok powoduje bolesne poparzenia, a kontakt z nią może prowadzić do trwałych uszkodzeń skóry. Dziś zapytamy, jak wygląda sytuacja z tą rośliną na terenach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Czy ten biologiczny intrus wdziera się do naszych lasów? Jakie działania podejmują leśnicy, by go usunąć? I co najważniejsze, co powinien zrobić zwykły spacerowicz, gdy natrafi na tę niebezpieczną roślinę? O tym rozmawiam z Edytą Nowicką, rzeczniczką Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
7: Wiosna to, tak jak już tutaj wspominałam, czas kwitnienia barszczu sosnowskiego. Gdzie mamy największe stanowiska, jeśli chodzi o nasz region?
8: Tutaj w Nadleśnictwie Radom mieliśmy projekt taki kilkuletni zwalczania stanowisk barszczu sosnowskiego w Leśnictwie Łaziska. To jest niedaleko, krótko mówiąc, może Orońska. I tam mieliśmy w tak zwanych 13 wydzieleniach, to są takie jednostki, którymi my operujemy, czyli 13 miejscach wzdłuż cieków wodnych. Przeważnie były to na szczęście osobniki pojedyncze i niewielkie kępy. Łączna powierzchnia to hektar 35, to dosyć sporo. Zdecydowaliśmy się skorzystać z możliwości jego zwalczania. Jest to roślina inwazyjna i są specjalne programy. I tutaj Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dofinansował nam projekt zwalczania barszczu sosnowskiego. Dosyć trudne było to zadanie, wyłoniono specjalistyczną firmę, gdyż tym nie można się zajmować bez zabezpieczeń i trzeba mieć uprawnienia, dlatego że z jednej strony roślina jest niebezpieczna, parząca, dorasta nawet do 3-3,5 metra wysokości i rzeczywiście jej olejki mogą być, znaczy nawet nie mogą być, są parzące, przy czym nieraz do złudzenia przypomina jakieś rodzime gatunki innych roślin, bo ta rodzina baldaszkowatych, do której należy barszcz sosnowskiego, ma aż 70 gatunków występujących w Polsce, więc nie zawsze wiemy, że tak niebezpieczna roślina rośnie w pobliżu, dopóki się nie oparzymy. Więc trzeba bardzo uważać, jeżeli dojdzie do poparzenia, to nie wolno rozdrapywać tego. Trzeba jak najszybciej zgłosić się po pomoc do ośrodka zdrowia, do lekarza. Nie stosować żadnych środków chemicznych, które tylko mogą pogorszyć sytuację. Trzeba obficie przemyć po prostu te oparzenia wodą i zasłonić przed działaniem promieni słonecznych, które mogą jeszcze spotęgować te szkody, które wystąpią w naszym organizmie. A jeżeli spotkamy taką roślinę, to też trzeba zaewidencjonować, to można zgłosić do gminy, gdyż gminy są zobowiązane zwalczać stanowiska roślin inwazyjnych, niebezpiecznych. Możemy ten problem próbować w ten sposób rozwiązać. Również Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska czy leśnicy pomogą tutaj w znalezieniu rozwiązania problemu. Nasze zwalczanie w Nadleśnictwie Radom polegało przede wszystkim na wykaszaniu, a 2-3 tygodnie po wykaszaniu należało użyć środka chemicznego. Dlatego mówiłam o tej specjalistycznej firmie, dlatego że nie tylko roślina parzy, trzeba być w specjalnym kombinezonie, ale i używa się środków chemicznych, które też mogą być dla człowieka niebezpieczne, nieodpowiednio użyte. Natomiast nie ma innej metody, jak tylko użycie i tego mechanicznego zwalczania i chemicznego, i dzięki temu te stanowiska mają szansę na to, żeby zniknąć i nie być zagrożeniem. Czekamy teraz na nabór wniosków, żeby powtórzyć, bo nie da się tego w jeden czy dwa lata usunąć takiego stanowiska, tylko to musi być naprawdę ładnych kilka lat, żeby ten barszcz no, zdusić, żeby on zniknął, nie był zagrożeniem. Tutaj w regionie jeszcze świętokrzyskim mamy sporo stanowisk i też mamy doświadczenia. Czasami też przykrywa się to po wykoszeniu czarną folią i wtedy nie odbijają te wykoszone części rośliny. No różne są metody i czasami ze środków własnych też nadleśnictwa na swoim terenie, jeżeli to są niewielkie powierzchnie, zwalczają. Natomiast no, tak jak mówiłam, czekamy na to, aby pojawiły się jakieś środki z różnych funduszy i na pewno będziemy z nich skorzystać. Nie chcemy, by w lesie czy na obszarach, na terenach leśnych, bo lasy to nie tylko stricte lasy, drzewostany, tylko to też są jakieś łąki. Mamy w swoich zasobach sporo rzek, strumieni. No nie chcemy, żeby tam rosły niebezpieczne dla ludzi rośliny.
9: Wspominała Pani o tym, że roślina emanuje dużą ilością olejków, z niej się też uwalniają olejki. Czy jedyną możliwością tego poparzenia to jest dotknięcie tej rośliny, czy też niekoniecznie?
8: No też jak przy różnych roślinach, w przypadku gdy roślina jest bardzo nasłoneczniona, to same te sąsiedztwo przebywania w tej roślinie może być już niebezpieczne.

0: RPG-rach była używana, stała się ogromnym zagrożeniem, szczególnie w górach, ale i rozprzestrzenia się na inne regiony kraju, ona też rozprzestrzenia się zapewne nasiona ciekami wodnymi, rzekami, bo to wszystko, tak się bardzo często rośliny inwazyjne, których jest całkiem sporo, rozprzestrzeniają. Wystarczy zrobić sobie taką wyprawę kajakiem wzdłuż rzeki, spływ jakiś kajakowy. Możemy zobaczyć, ile jest klonu jesionolistnego, ile jest różnych rdestowców. One często bardzo właśnie rozprzestrzeniają się, czy winobluszczów, rozprzestrzeniają się za pomocą wody. I niestety najpiękniejsze tereny są porośnięte bardzo często roślinami inwazyjnymi. Najbliższa nas tutaj olbrzymia dzika rzeka Wisła, a tam jest bardzo dużo klonu jesionolistnego. W tej chwili nie ma szans na to, żeby wygrać walkę z tym klonem jesionolistym. Tyle go jest i rzeczywiście nie jest to rodzime drzewo, nie jest to pożądane drzewo. Całe szczęście, że mamy przepisy, które obligują wiele organizacji i instytucji do zwalczania tych roślin inwazyjnych, które są coraz większym problemem. Nawłoć chociażby, wiele osób lubi miód nawłociowy, pszczelarze lubią, ale niestety jest to roślina, która pozostawia pustkę florystyczną, roślinną, bo jeżeli rośnie nawłoć, taka łąka nawłociowa, to tylko nawłoć rośnie i nie ma szans na inne gatunki roślin, a tym samym nie ma szans na przykład na rzadkie gatunki motyli. Także nie jest to pożądana dla przyrody roślina i nie jest to roślina rodzima, bo ta nawłoć, którą najczęściej widzimy, to jest gatunek obcy.
1: Wspomniała też Pani tutaj o tym, że nie należy usuwać na własną rękę rośliny, że cała, że tak powiem, procedura związana z tym, żeby pozbyć się właśnie tej rośliny, jest dosyć trudna i przede wszystkim nie należy wykonywać tego samemu. To co należy zrobić, kiedy znajdziemy taką roślinę?
0: Tak jak mówiłam, zwalczanie roślin inwazyjnych to przede wszystkim zadanie samorządów i one mają wiedzę o tym, co robić, jeżeli Barsz Sosnowskiego jest na ich terenie i są zobowiązane do zwalczania. Jeżeli spotkamy takie stanowisko i mamy podejrzenie, że to jest barsz Sosnowskiego czy podobny gatunek, bo jest również barsz Montagaziego i też trzeba go zwalczać i też jest groźny, wówczas robimy zdjęcie, robimy pomiar GPS-em, jakiś zrzut ekranu z mapą, lokalizacją, dzisiaj każdy ma to w telefonie i możemy powiadomić gminę, powiadomić Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska czy leśników, jeżeli to jest na terenach leśnych i my dalej poprowadzimy procedurę. Natomiast informacje w ogóle o tych roślinach, bardzo dużo informacji znajduje się na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Możemy poczytać o metodach, bo nie tylko barszcz, ale na przykład te rdestowce, których jest bardzo dużo i one też powodują taką pustkę. Właśnie te rośliny inwazyjne, jeśli już są, to bardzo często przegrywają z nimi nasze rodzime gatunki. Tak jest też ze zwierzętami niestety. I tutaj jest kilka gatunków, szopracz, norka amerykańska. Powodują, że wycofują się nasze gatunki. Często też w przypadku zwierząt są doskonałymi drapieżnikami i naprawdę stanowią zagrożenie dla przyrody. Zostały kiedyś najczęściej sprowadzone do hodowli, gdzieś się uwolniły i rozprzestrzeniły, bo nie mają naturalnych wrogów na przykład. Także no, mamy trochę tych gatunków i trzeba być czujnym, dlatego że no, rodzima przyroda, bioróżnorodność wymagają tego, żeby no, w Polsce rosły te gatunki, które są rodzime i trzeba podjąć tą walkę, nierówną walkę, bo jest to bardzo trudna walka, ale każde stanowisko, które usuniemy, przyczynimy się do usunięcia, to jest jakiś mały, drobny sukces, który składa się na to, że walczymy z tymi gatunkami inwazyjnymi. Także zachęcamy do zgłaszania gatunków inwazyjnych przede wszystkim samorządom, ale tak jak mówię, na terenach leśnych również my leśnicy mamy wiedzę i doświadczenie, jak się pozbyć tych gatunków.
1: Wspominała Pani o dwóch stanowiskach w województwie świętokrzyskim i tutaj w okolicach Orońska, Barszczu Sosnowskiego. Czy jeszcze gdzieś mieszkańcy wybierający się na wycieczkę po leśnych traktach muszą gdzieś jeszcze uważać na stanowiska barszczu?
0: No u nas to jest w Świętokrzyskim Nadleśnictwo Daleszyce i Jędrzejów drobne stanowiska, ale też były zwalczane tutaj barszcz Sosnowskiego. Natomiast no, uważajmy podczas wypraw w góry, bo tam jest dużo gatunków górskich i właśnie ten barszcz Sosnowskiego na Podkarpaciu, Podgórzu Sudeckim, Podhalu, bywa go więcej, bo dla niego takie środowisko strumieni górskich jest sprzyjające i on tam również się rozprzestrzenia. Także bądźmy po prostu czujni i uważajmy na takie bardzo

0: wysokie rośliny baldaszkowate, bo to może być parcz sosnowskiego, ale nie bójmy się przyrody. Tutaj w regionie radomskim nie ma dużo stanowisk, a te stanowiska w łaziskach są pod naszą leśników kontrolą.
1: No i tu postawimy kropkę. Dziś o barszczu sosnowskiego opowiadała i uczulała nas Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A teraz sport. Kiedy pojawia się więcej słońca, często mamy też w sobie więcej motywacji, by zacząć trenować. Rolki mogą być dobrą odpowiedzią na tę potrzebę. A jak rozpocząć swoją przygodę z jazdą na rolkach? O to zapytałam Aleksandra Adameczek. Zarolkujemy radą. Posłuchajcie.
2: No to od czego zacząć, jeśli byśmy chcieli na tych rolkach sobie pojeździć?
3: No przede wszystkim wybór sprzętu, tak? Rolki. Myślę, że pierwsze rolki, no to wiadomo, każdy pójdzie na początek rolki typowo fitnessowe, czyli takie na miękkim bucie, typowo do jazdy rekreacyjnej. Nie należy zapominać też o sprzęcie ochronnym, bo on jest bardzo ważny, czyli ochraniacze na kolana, ochraniacze na łokcie, nadgarstki, no i przede wszystkim kask.
1: Czy generalnie kierować się jakimiś konkretnymi informacjami, jeśli chodzi też o wybranie tego sprzętu takiego ochronnego? Na co zwrócić uwagę po prostu wybierając to wszystko?

0: w razie upadku.
1: No dobra, no to teraz generalnie już jesteśmy przygotowani. Mamy te rolki typu fitness, tak? Taka, to jest taka baza najczęściej wybierana. Mamy te wszystkie ochraniacze, no i startujemy. No ale bywa różnie, nie wiemy też jak zacząć tą jazdę. Co należy zrobić, jeśli chodzi o takie nasze początki? Jakie trasy też dla siebie wybrać i co zrobić, żeby się nie zrazić, jeśli chodzi o ten początek naszego startu?
0: Myślę, że jeżeli

0: sama jazda. Dużo osób na pierwszą jazdę wybiera trasę, wyjdzie na pierwszą górkę, jedziemy, rozpędzamy się i nie wiadomo, co zrobić, tak? Zazwyczaj biegamy na trawę, łapiemy się znaków, często kończy się to upadkiem, także ważne jest, zanim wyjdziemy na jakąkolwiek trasę, żeby jednak opanować hamowanie, skręcanie, no bo no, tak jak pani powiedziała, można się łatwo zrazić w przypadku, gdy jedziemy coraz szybciej i nie wiemy, co zrobić.
1: A generalnie, czy opanowanie tych wszystkich takich technik, jeśli chodzi o hamowanie, czy jakiekolwiek inne rzeczy związane z takim pierwszym bezpieczeństwem tak naprawdę, jeśli chodzi o użytkowanie rolek, czy to jest trudne, żeby się tego nauczyć?
0: No myślę, że jest to dość trudne niestety. Warto poświęcić trochę czasu na obejrzenie chociażby jakiegoś poradnika, skorzystanie może z jakiegoś instruktażu. No bo tak, no dla takiej osoby, która założy rolki pierwszy raz i po prostu wyjdzie, no może być to trudne. Dlatego zaczynamy na placu, nie zrażamy się. Wiadomo, ochraniacze mamy po to, żeby nas chroniły, więc w razie czego, w razie upadków, no nie można się zrażać, bo wiadomo, jak się człowiek nie przewróci, to się nie nauczy.
1: A na jakim etapie można sobie powiedzieć, że generalnie dobra, wyjeżdżam z tego placu, jadę gdzieś na jakąś trasę, jadę spróbować jakiejś górki, czy można to umieścić w jakichś ramach czasowych, jeśli chodzi o rozpoczęcie takich treningów?
0: No jeżeli chodzi o tempo nauki, no to różnie z tym bywa, tak? No, na pewno, żeby wyjść już, że tak powiem, na miasto, na górki, trzeba mieć opanowane do perfekcji hamowanie. To jest, no myślę, że najważniejsze i kluczowe, jeżeli chodzi o rolki.
1: Powiedz mi, jeśli chodzi o taką twoją przygodę, bo rozumiem, że już długi czas działasz, jeśli chodzi o jazdę na rolkach. No z twojej perspektywy, czy to jest taki fajny sport, mocno ciekawy i można się wiele też tu tak naprawdę tutaj nauczyć, jeśli chodzi o tą jazdę i czerpać z tego taką radość?
0: Sport jest super, jeżdżę już naprawdę kupę lat. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, tak? Rolki

0: prawie po 50-60 km, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. A no jeszcze oczywiście sporty zespołowe, bo można na rolkach grać w hokeja, czy można grać tak jak ja gram w rollball, czy na rolkach.
1: Jeśli chodzi o kontuzje związane z tym sportem, tak? Bo z tego co opowiadasz, ten sport jest mocno kontuzyjny, może się wiele tak naprawdę wydarzyć, stąd też potrzeba tych ochraniaczy. Czy są jakieś techniki albo jakieś zachowania, które mogłyby spowodować, że moglibyśmy uniknąć pewnych zdarzeń?
0: Każdy sport, wiadomo, niesie za sobą ryzyko kontuzji. Jeżeli chodzi o rolki, no to najważniejsza jest, może tak powiem, pozycja, tak? Zwłaszcza kiedy się uczymy. Ważne, żeby kolana były ugięte nisko, głowa pochylona do przodu, bo najgroźniejsze na rolkach są upadki.

0: przodu nawet pomaga złapanie rękoma kolan, tak? Wtedy odzyskujemy równowagę.
1: A powiedz mi, czy jako zwalkujemy radą, jeśli ktoś się nas teraz tutaj słucha i czuje gdzieś w sobie zew do tego, żeby jeździć i rozpocząć swoją przygodę z rolkami, czy wspieracie, udzielacie jakichś porad? Można się do Was odezwać?
0: Odbywały się warsztaty, z tego co jest mi wiadomo. Wszelkie informacje można znaleźć na naszym Facebooku Zarolkujemy Radą. Tam organizowane są przejazdy, tak zwane night skatingi przez miasto. Możliwe, że też będą odbywać się warsztaty.
2: To tyle na dziś. Za uwagę dziękuję. Anna Badowska i do usłyszenia.
3: Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106,4.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
4: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
15: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
14: Oraz bekonu i syropu klonowego.
15: Trudno wskazać faworyta.
14: Spróbuj, może tobie się uda.
15: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
16: Chcesz mieszkać już od zaraz? Chcesz zobaczyć swoje wymarzone mieszkanie? Inwestycja wyścigowa na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, spotkaj się z nami i zobacz swoje M. Możesz kupić i odebrać je od ręki. Już po wakacjach możesz w nim zamieszkać. Nie czekaj, dzwoń już dziś. 661 181 181. Wyścigowa 42. Biuro sprzedaży Radom Graniczna 17. Więcej na wyścigowa42.pl.
17: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
18: Nawrockiemu, 36-letni Ukrainiec, jeszcze dziś trafi do prokuratury. Ewakuacja akwaparku we Wrocławiu. W obiekcie doszło do dużego zadymienia. Przed nami kulminacja upałów. Ta pogoda jest groźna dla naszego zdrowia.
19: I o tym wszystkim usłyszycie już za chwilę od Dawida Osysko. Na zegarach 11:00. Czas na wiadomości Vox FM.
18: Na jednym z kanałów internetowych miał grozić śmiercią prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Zatrzymany w tej sprawie przez policjantów z Zielonej Góry mężczyzna jeszcze dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. Chodzi o 36-letniego Ukraińca. Na jednym z kanałów internetowych rozmawiał z osobą o nieustalonej tożsamości. W trakcie upublicznionej w internecie rozmowy miały paść słowa, które policjanci uznali za groźby pozbawienia życia prezydenta. Mężczyzna jeszcze dziś zostanie doprowadzony do prokuratury. Grozi mu kara ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia. Kilkaset osób ewakuowanych z wrocławskiego akwaparku. To po tym, jak doszło do zadymienia po zwarciu elektrycznym na terenie obiektu. Dym rozprzestrzenił się po budynku, co wymusiło ewakuację. Na miejscu nadal pracują służby.
20: Było zwarcie elektryczne w piecu pod halodarium, czyli pod takim pokojem saunowym o obniżonej temperaturze w zadaszonej części rekreacyjnej. Była ewakuacja całego obiektu, w związku z tym trwa oddymianie tej części rekreacyjnej.
18: Mówi nam Wojciech Kerber, rzecznik akwaparku Wrocław. Zarządca obiektu poinformował, że wrocławski park wodny będzie nieczynny co najmniej do godziny 12. Przed nami godziny z groźną dla zdrowia pogodą. Niemal w całej Polsce, poza krańcami południowymi i północą, obowiązuje trzeci najwyższy stopień ostrzeżenia przed upałami. Najgoręcej będzie na zachodzie. Lokalnie temperatura może tam dojść do 38-39 stopni. Upalnie także w centralnej Polsce 35, nieco niższa temperatura 31 stopni w okolicach Suwałk. Osoby starsze i dzieci powinny pozostać w domach. Z powodu wysokiej temperatury może dojść do omdlenia czy krótkiej utraty świadomości. A co należy zrobić, jeżeli jesteś świadkami takiego zdarzenia w domu albo na ulicy? Mówi Jarosław Kosior, kardiolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
21: Przede wszystkim musimy zmierzyć ciśnienie i szybko tą osobę nawodnić. Jeżeli ten stan natomiast omdlenia się powtarza, po prostu musimy się zwrócić do po prostu pomocy kwalifikowanej.
18: By uniknąć omdlenia, należy przestrzegać zasad, pić dużo wody, a wychodząc z domu pamiętać o lżejszym ubraniu i nakryciu głowy. Szkolne dzwonki ucichły, rozpoczęły się wakacje. Na Podkarpaciu koniec roku szkolnego ma też mniej radosny wydźwięk. W regionie zlikwidowanych zostanie 13 szkół, powodem niż demograficzny i rosnące koszty utrzymania. Sprawę śledzi nasza reporterka Agnieszka Gazdamuła.
22: Szkoły przeznaczone do likwidacji znajdują się m.in. w Lipie, w gminie Zaklików oraz w Kolbuszowej Dolnej, gdzie planowane jest zamknięcie 2 szkół podstawowych specjalnych. Wykaz obejmuje również placówki z Jasła, Dukli czy Dynowa. Większość stanowią szkoły podstawowe, a jedyną szkołą ponadpodstawową objętą zmianami jest liceum ogólnokształcące. Placówki mają zostać zlikwidowane do końca wakacji, a od września uczniowie będą kontynuować naukę w pobliskich miejscowościach.
18: Z prognozy GUS wynika, że w Polsce do 2029 roku liczba dzieci w wieku od 7 do 14 lat spadnie o mniej więcej 5%. To może wiązać się z kolejnymi likwidacjami szkół. Na koniec mam jeszcze kosmiczną ciekawostkę. Mikroorganizmy z naszej planety są w stanie przetrwać na innych ciałach niebieskich, jeżeli występuje tam woda. Przykładowo przeżyłyby na Marsie. Takie są wnioski z pracy doktorskiej zrealizowanej na Uniwersytecie w Nijmegen w Holandii.
19: No to raz jeszcze za Dawidem oraz za synoptykami powtarzamy ostrzeżenie przed upałami, bo te dzisiaj w całym dosłownie kraju 38-39 stopni na krańcach zachodnich, 35 to będzie norma, troszkę chłodniej na wschodzie, 33-32 stopnie będą pokazywały termometry. W całym kraju oczywiście bardzo dużo słońca, uważajcie na siebie, nawadniajcie się, jeśli możecie, szukajcie cienia. No i po prostu co tu dużo mówić, jak to się ładnie mówiło jeszcze parę lat temu, nie wychodźcie z domu.
23: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu.
24: Anna Badowska, zapraszam. Zaczęły się wakacje, więc przyszedł czas na odpoczynek i wyjazdy. I mam dla Was propozycję wycieczki do lasów w okolice Radomia. O kniejach i biątach opowiada Hubert Ogar z Nadleśnictwa Rado.
25: Za chwilę te wakacje to tak samo też czas, w którym możemy pomyśleć o odpoczynku. A takim miejscem, w którym możemy zrelaksować się i odpocząć, jest las. Nadleśnictwo oferuje również taki program jak Zanocuj w lesie. To co, sam program Zanocuj w lesie, o co dokładnie chodzi, co oferujecie, jeśli chodzi o to wsparcie, żeby spędzić tą noc w lesie?
26: Na początku był taki zorganizowany program pilotażowy, czy Zanocuj w lesie, sprawdzi się i czy będą osoby chętne, żeby zanocować w tym lesie, czy też nie. Po takim rocznym programie został wprowadzony we wszystkich nadleśnictwach i tu w Nadleśnictwie Radom również, został wyznaczony teren ponad 1000 hektarów, gdzie można swobodnie przyjść, przyjechać, zostawić w odpowiednich oczywiście miejscach samochód i wyjść na taką wędrówkę, a następnie rozbić namiot lub też hamak i zanocować w lesie.
25: no to możemy sobie rozbić hamak, możemy sobie zanocować w tym lesie. Mówi pan o 1000 hektarów, który jest udostępniony dla osób, które chciałyby zanocować w lesie, czyli rozumiem, że wyznaczacie takie miejsca, w których warto zanocować w tym lesie i z jakiego też powodu, bo wskazujecie te miejsca?
26: Przede wszystkim wiele informacji i trzeba na bieżąco śledzić stronę nadleśnictwa. Tam wszystkie informacje z tym programem są związane. Przede wszystkim wybraliśmy teren, tutaj fragment Puszczy Kozienickiej od strony Zadobrza, z tego względu, że no, musi być jakaś tam infrastruktura. Muszą być, tak jak tutaj koło Zadobrza, w tym terenie są miejsca postojowe dla samochodów, żeby pozostawić w tych miejscach, a następnie wyruszyć. Są też wyznaczone miejsca na palenie ogniska, więc nie wolno palić wszędzie tego ogniska, tylko w wyznaczonych miejscach, szczególnie tutaj mówię o okresie letnim, gdzie mogą wystąpić pożary. Więc musiała być przygotowana taka infrastruktura, taka podstawowa, aby można było podjechać, zostawić samochód, była dostępność również i też, żeby ten teren nie był zbyt ciężki, żeby można było swobodnie po nim wędrować i znaleźć sobie takie miejsce. Więc dlatego został ten teren wybrany. I co jeszcze ciekawego, tutaj obok tego naszego terenu jest również teren Nadleśnictwa Kozienice, które też został wybrany na program Zanocuj w Lesie, więc to nie jest ponad 2000 hektarów, gdzie można spokojnie rozbić się, można wędrować, podziwiać tą naszą rodzimą tutaj, rodzimą przyrodę.
25: Czy rozumiem, że jeśli chcemy wziąć udział, ja jestem powiedzmy taką osobą, która chciałaby zanocować w lesie, wskazuje się ten program, czy my musimy zgłosić taką chęć spania w lesie do nadleśnictwa, że ja będę spała w takim terenie, dać jakąś do Was informację, czy skorzystać tylko z tych informacji na stronie internetowej, które udostępniacie, jeśli chodzi o ten teren, w którym można przenocować i rozpalić to ognisko?
26: Tak, oczywiście są pewne ograniczenia, ale to niewielkie. Jeżeli ktoś chce zanocować w grupie więcej niż 9 osób i więcej niż 2 doby, na stronie nadleśnictwa w zakładce jest takie zgłoszenie. Wystarczy go wypełnić i przesłać. I to wystarczy. Ale ja też tak każdemu tłumaczę, żeby każde zanocuj w lesie, każda osoba, która chce zanocować w lesie, poinformowała, z tego względu, że wiadomo, są różne sytuacje, wichury, opady, więc mamy tą świadomość, że ktoś tam jest i w razie pomocy zawsze możemy w jakiś sposób pomóc. A jeżeli nie będziemy wiedzieć, że tam ktoś jest u nas w lesie, na tym zanocuj w lesie, więc będzie ciężko. I dobrze jest też, na stronie również znajduje się telefon kontaktowy do leśniczego danego, mieć przy sobie w razie też pomocy, dzwonić do niego, więc tutaj też wychodzimy pod tym kątem, żeby osoby, które spędzają ten czas w lesie, po prostu były bezpieczne.
25: No nie każde miejsce w lesie jest dobre do tego, żeby rozbić tam namiot czy zawiesić hamak pomiędzy drzewami. Z jakiego też powodu warto wiedzieć, które miejsce w lesie będzie dobrym takim miejscem do tego wypoczynku, żeby nie naruszać, że tak powiem, struktury i otwartości mieszkańców tego lasu tak naprawdę, bo mamy tam dużo zwierząt i różnych też stanowisk lęgowych, które no możemy gdzieś zaburzyć.
26: Są pewne miejsca, gdzie nie wolno rozbijać namiotów i hamaków. Na przykład są to uprawy leśne, czyli to młode pokolenie lasu, gdzie tam pozostawiamy w spokoju ze względu na to, że on tam wiadomo rośnie i żeby tam nie doszło do zniszczeń. Nie rozbijamy tego naszego, można powiedzieć, obozowiska w miejscach gdzieś przy potokach wody, przy źródliskach, bo to są tereny bagniste, tereny wilgotne, gdzie tam bardzo często zwierzęta też przychodzą. Powinniśmy też pamiętać i rozejrzeć się po lesie, czy czasem nie ma takich wydeptanych ścieżek. To są ścieżki zwierząt, które te zwierzęta się poruszają, więc też omijajmy takich miejsc, żeby po prostu w nocy na przykład jakiś jeleń czy sarna nie wszedł na nas. To też jest bardzo ważne. Przede wszystkim rozejrzyjmy się dookoła, czy nie ma jakichś gniazd, czy nie ma jakichś kolonii lęgowych, bo ptaki w lesie ich jest dużo i czasami zakładają w różnych miejscach, w jednym miejscu w tym roku, w następnym w innym miejscu, więc należy tak rozsądnie podejść do tego, znaleźć takie miejsce gdzieś jakieś wolną przestrzenią, gdzie tam na przykład jest mniej tego runa leśnego i tam sobie rozbić namiot, czy rozwiesić hamak.
25: to mamy już takie pierwsze, że tak powiem, zasady, może reguły, o których warto pamiętać, jeśli chce się wybrać noc do lasu. A co jeszcze musimy zrobić? Jak my się musimy przygotować do tego lasu? No bo wiadomo, że nie pójdziemy tam w szpilkach, tak? Jakie musimy mieć ze sobą rzeczy, co warto zabrać, żeby też się w tym lesie czuć bezpiecznie?
26: Oczywiście, wybierając się na taką podróż, przede wszystkim powinniśmy, czy do nas, do nadleśnictwa, czy do innego, powinniśmy zapoznać się. Mapa najlepsza jest papierowa, bo bardzo często ten telefon też zawodzi w lesie. Zobaczyć, jakie to jest miejsce, jak do niego dotrzeć, jakie są możliwości na przykład tam dotarcia. Te wszystkie są informacje ważne. I co? Zabieramy ze sobą tylko i wyłącznie najbardziej potrzebne rzeczy. Nie bierzemy zbędnych rzeczy. To jest las, to jest przyroda. Musimy to wszystko zanieść na plecach, więc im mniej ciężaru mamy, tym lepiej. Czyli zabieramy na jakiś plecak wygodną odzież, buty również, nie szpilki, tylko takie terenowe buty, bo często w lesie są i też tereny takie troszeczkę zarośnięte, otwarte, więc piaszczyste, więc no mówię, tu odzież musi też być przystosowana. Zabieramy prowiant, najlepiej suchy, wodę do picia, zabieramy nawet i łopatkę jakąś niewielką, bo wiadomo, nasze ślady, które pozostawiamy w lesie, trzeba je w jakiś sposób zamaskować, zakopać, żeby nie było widać. I tutaj też taka informacja, że nie wyrzucamy żadnych śmieci w lesie, tylko je z powrotem zabieramy ze sobą i możemy je spokojnie wyrzucić gdzieś w domu, prawda? Więc takie podstawowe rzeczy. Jeżeli ktoś chce zabrać sobie, nie wiem, kompas, chce się kompasem posługiwać i taką mapą papierową, więc jak najbardziej takie rzeczy.
25: Las to takie miejsce, w którym możemy też zredukować swój stres. Możemy odpocząć od bieganiny, od takiej naszej też codzienności, która obfituje w bardzo różne i ciekawe wydarzenia ostatnimi czasy. Dendroterapia to taka technika albo takie narzędzie, które skłania nas do tego, żeby wejść do lasu i poprzytulać się do drzew. To czym jest ta dendroterapia?
26: Dendroterapia jest to ostatnio taka moda na przytulanie się do drzew. Ma to wiele oczywiście takich łagodzących, uspokajających właściwości. Ogólnie przytulanie jest bardzo miłe, prawda? Czy do drugiej osoby, a do drzewa też. Więc osoby, które spacerują po lesie, mogą się przytulić do jednego drzewa, do drugiego drzewa, poczuć, zamknąć oczy, posłuchać, poczuć tej przyrody, tego nawet tętniącego życia wokół nas. Może czasami też usłyszymy, jak te soki płyną w drzewach. Jest to po prostu uspokajające, łagodzące. Ogólnie przyroda jest taka uspokajająca. Można się zrelaksować w tym codziennym życiu, w tej bieganinie, którą mamy, dom, praca. Takie wyjście do lasu i takie złagodzenie tego stresu jest jak najbardziej w współczesnym świecie nam potrzebne.
25: No dobra, no ale to tak brzmi trochę enigmatycznie, bo można sobie powiedzieć tak. Chodzę codziennie do pracy, pracuję w biurowcu, mnóstwo się dzieje, kołowrotek się kręci, ja jestem mega zestresowana i teraz pójdę do lasu i nagle będę się do tych drzew przytulać. No brzmi to tak trochę, no ale jak ja mam to zrobić? Z takiej perspektywy, powiedzmy, osoby totalnie zielonej, jak sałata na wiosnę, jeśli chodzi o takie działanie, jak to rozpocząć? Jak w ogóle wejść do tego lasu i jak gdzieś skłonić się też do tego, żeby przytulić się do tego drzewa i gdzieś starać się czerpać korzyści z tych działań?
26: Wybierając się, planując taką wyjście do lasu, oczywiście trzeba troszeczkę dłuższy czas sobie poświęcić, nie 5 minut, 10, bo idąc do lasu, to idziemy na taką dłuższą terapię, można powiedzieć, relaksacyjną. Bo nie tylko to przytulanie do drzew, ale też i dźwięki. Teraz na wiosnę zapachy, bo dużo kwiatów kwitnie, więc możemy ten las poczuć wszelakimi zmysłami. Więc należy wybrać jakieś takie miejsce spokojniejsze, nie blisko drogi, tylko może dalej trzeba wejść szlakiem turystycznym, wybrać jakieś takie drzewo, które akurat w tym momencie wpadnie nam w oko, które możemy objąć dłońmi, rękoma, przytulić się, zamknąć oczy posłuchać, po prostu wyciszyć się, posłuchać. I tutaj musimy poświęcić troszeczkę więcej czasu niż te 15 minut, ale naprawdę taka terapia, można powiedzieć, przyrodą, ja mówię, że to jest przyroda, to tu zmysły działają, jest bardzo łagodząca, uspokajająca i myślę, że każdemu taka terapia by się przydała i każdy po prostu będzie się później lepiej czuł. Kontakt z przyrodą jest niesamowity, bo możemy ją poczuć, jak wspominałem, wszelakimi zmysłami. Nawet możemy smakować przyrodę, bo wiele roślin jest, które możemy degustować, nawet surowych. Możemy poczuć zapachy, możemy poczuć, posłuchać szumu drzew, liści, więc to wszystko jest, ma taki łagodzący, uspokajający rytm. Więc no mówię, tutaj jak najbardziej, kto jest mocno zabiegany, niech poświęci sobie raz w tygodniu, na weekendzie, te pół godziny, godzinkę na taki relaksujący spacer z tymi doznaniami, o których wspominałem.
25: No, czy lepiej na taką wycieczkę wybrać się w grupie, czy wybrać się na przykład samemu, żeby mocniej ten umysł swój wyciszyć i tą naturę usłyszeć?
26: Ja myślę, że czy w pojedynkę, czy rodzinie, czy większej grupie można, tylko wiadomo, trzeba, jak już idziemy z całą rodziną, czy ze znajomymi, to też na spokojnie, nie bądźmy zbytnio hałaśliwi, uspokójmy się, wyciszmy się, no i niech każdy w jakimś niedalekim sąsiedztwie tą terapię leasem po prostu realizuje. Też można wspólnie. Tutaj nie jest zakazane, nie zabronione, ale trzeba wyciszyć się. Przede wszystkim telefony wyciszyć, pozostawić gdzieś, nie wiem, w samochodzie albo w kieszeni wyłączyć, żeby też nie przeszkadzało. I każdy może wspólnie poddać się tym przyjemnym rzeczom w lesie.
25: Tych drzew w lesie no, mamy też bardzo dużo. No, mówi pan też tutaj o ptakach i o różnych dźwiękach, które ten las oferuje. Tak jak mówię, tych drzew jest bardzo dużo. Czy na przykład założenie sobie takiego dzienniczka obserwacji, czyli jakie te drzewa są, czy to brzoza, czy to jest dąb, czy to jest sosna, czy to też gdzieś nas może bardziej otworzyć, jeśli chodzi o tą terapię taką leśną, o tą dendroterapię?
26: Świat przyrody jest bardzo bogatym światem. Większość osób wie, że to iglaste to jest choinka, chociaż takiego gatunku nie ma, bo to jest tylko to drzewko świąteczne, które ubieramy. I warto sobie nawet dzienniczek, czy nawet jakiś mały atlas, nie wiem, drzew, czy ptaków ze sobą mieć i rozpoznać. Wiadomo, biała kora jest to oczywiście brzoza. Sosna ma bardziej takie łuszczącą się korę i bardzo często można spotkać na przykład żywicę, która wycieka. Więc warto to też znać drzewa, które rosną wokół nas, żeby po prostu nie przykleić się do takiej żywicy i do sosny. No tego typu. Dęby mają bardziej grubą, popękaną taką korę. Też zależy to od wieku drzew, bo młodsze mają troszeczkę inną, starsze troszeczkę inną, ale mówię, rozpoznawanie tych podstawowych gatunków leśnych jest bardzo ważne dla naszej świadomości też, żebyśmy wiedzieli, jakie te drzewa rosną wokół nas.
25: No pan jako leśnik, jako strażnik leśny tak naprawdę, który no w lesie spędził większość swojego życia i obcuje z nim bardzo dużo, na pewno gdzieś jakieś drzewa też przez pana zostały wielokrotnie przytulone. Jakie korzyści takie w takim długofalowym spotkaniu z lasem pan odczuwa? Jeśli chodzi o pana, tak? Żeby tak słuchaczom pokazać, że to działa jednak.
26: Moja praca, ale też i pasja związana z przyrodą, ja na co dzień bardzo wiele godzin spędzamy w terenie, w lesie, więc dla mnie oprócz takich zawodowych spraw, las mnie uspokaja, wycisza, bo ja wracając do domu, wiadomo jak to w domu jest dużo osób, hałasu, ale ten las w ten sposób na mnie działa. Ja też bardzo często obserwuję, będąc w tym lesie, to też takie można powiedzieć zawodowe spaczenie, jakie zwierzęta tam są, co się pojawiło, jak rośliny wyglądają, bo czasami coś roślinę gryzie, za przeproszeniem mówiąc, czy jakaś choroba, czy jakiś szkodnik, więc ja obserwuję też pod kątem w tym lesie, co się dzieje w danym momencie, bo przez cały rok, różne pory roku, więc inaczej ten las raz, że wygląda, a drugi raz coś innego może się dziać, coś innego się pojawi, więc dla mnie las jest taką świątynią, do której wchodzę i obserwuję i czytam ją, co się tam dzieje, co potrzebuje, co się tam może wydarzyć w danym momencie. Więc to mówię, to jest taka księga, w której można czytać, ale to trzeba czytać tą księgę w sposób spokojny, rozgląda się, nic szybkiego, nic na siłę, tylko po prostu stać, obserwować i później wyciągać odpowiednie wnioski.
25: Czyli mamy cztery pory roku, w których tak naprawdę możemy się przeglądać, jeśli chodzi o ten las. I on będzie w każdej tej porze oferował nam siebie trochę inaczej.
26: Ten sam las o różnych porach roku wygląda całkowicie inaczej. No zimą, wiadomo, las troszeczkę usypia, liście spadają, więc czasami spójrzmy w górę, w korony drzew, jakie potężne czasami są gałęzie, jakie one są różnego kształtu. Jak to wygląda, bo wiosną puszczają młode liście, które są mocno intensywne, takie żywa zieleń. Latem ta zieleń się zmienia, dochodzą też różnego typu owoce, nasiona, które pojawiają się. Jesienią przebarwiają się te liście, owoce zaczynają, nasiona spadać, więc las o każdej porze, mimo że ten sam, wygląda inaczej. Pojawiają się jedne rośliny, innych już nie ma, bo są jednoroczne na przykład, więc las żyje. Jest to taki twór żywy, w którym się coś dzieje, więc obserwacja nawet tego samego lasu przez cały rok, zobaczą Państwo, że całkowicie inaczej. Inne zwierzęta się pojawiają, inne ptaki mogą przylecieć, więc mówię, to jest twór żywy, który cały czas tętni tym życiem i on się zmienia.
25: Mamy wiosenny czas. Co się budzi w lesie?
26: Oczywiście wiosną cały las się budzi do życia. Wiadomo, część zwierząt zasypia, część zwierząt normalnie żyje, ale część zwierząt, mówię o ptakach, odlatuje do ciepłych krajów i wiosną przylatuje. Ze zwierząt, no oczywiście, no słynna wiewiórka, która tam większość zimy przesypia, budzi się. Budzą się też jeże wiosną. Borsuki, które w norach ukryte w lesie przesypiają tą zimę, budzą się wiosną. I już te zwierzęta oczywiście się wybudziły, już można powiedzieć harcują po tym lesie, wygłodniałe bardzo często, bo taki sen wymaga dużej ilości tłuszczu, więc po tym okresie są wygłodzone, więc one muszą intensywnie żerować. Ale też wiosną przychodzi okres rozrodczy większości zwierząt, więc też muszą szybko nabrać masy, wychowywać młode, więc też jest taki bardzo pracowity ten czas dla wielu zwierząt. Oczywiście już w marcu pojawiły się młode zające, już są młode dziki, więc wiele tych zwierząt, mimo że nie widzimy jeszcze, ale już wychowuje młodych. Wiele ptaków w tym momencie już albo wysiaduje jaja, albo już młode pisklęta są i to życie budzi się, mimo że wczesna wiosna, ale to życie bardzo intensywnie budzi się i funkcjonuje w tym lesie.
25: No to mamy zwierzątka, ale też oprócz borsuków, oprócz wiewiórek, oprócz myszek, nornic i całego tego świata podziemnego, że tak powiem, gdzie te zwierzątka się tworzą sobie swoje domki na zimę, no budzą się też żmije, budzą się też węże, które gdzieś na terenie naszych lasów funkcjonują, które budzą też czasami niemały niepokój, jeśli chodzi o osoby odwiedzające las. Co zrobić, jeśli spotkamy taką żmiję albo takiego padalca, czy jakiegokolwiek innego węża na ścieżce, bo no wiemy, że tak jak tu pan powiedział, tak, w momencie, kiedy budzi się tak naprawdę całe to życie, te zwierzęta żerują, te zwierzęta są głodne i te zwierzęta, no wiadomo, że walczą o przetrwanie też dla siebie tak naprawdę.
26: Trzeba zawsze wiedzieć, że idąc do lasu, to my jesteśmy jakby osobami, które wchodzą do tego lasu i musimy się dostosować do warunków takich leśnych. Nie bójmy się zwierząt. Zwierzęta ogólnie, jak słyszą człowieka, widzą lub czują, to automatycznie odchodzą. To jest taki instynkt zachowawczy tych zwierząt. Tu odnośnie żmij nie mamy się za bardzo co obawiać, bo tu w naszym regionie radomskim za dużo tych żmij nie ma. Wiem, że tutaj okolice Przysuchy jest troszeczkę ich więcej, ale pamiętajmy, że one wygrzewają się bardzo często na przykład na ścieżkach na słońcu. Więc warto idąc patrzeć przed nogi, czy czasem tam coś nie leży w ściółce, czy na liściach, czy na samej ścieżce. I oczywiście trzeba ominąć. Nie płoszmy tych zwierząt, nie wiem, kijem tam ich nie poganiajmy, bo te zwierzęta to jest ich miejsce, to jest ich środowisko i tam powinny być. Ogólnie czy żmija, czy zaskroniec, który w ogóle nie jest szkodliwy, one są zwierzętami sprzyjającymi też człowieka, bo odżywiają się na przykład gryzoniami. Więc one też mają swoją rolę w środowisku i jeżeli my na nich nie nadepniemy, my ich nie będziemy tam w żaden sposób niepokoić, one krzywdy nam nie zrobią. Więc trzeba, mimo że też nie wyglądają dla wielu osób zbyt sympatycznie, ale są to zwierzęta, które pełnią pewną funkcję, rolę w środowisku i powinny one tam być.
25: no już mija jadowita, to też taki budzi tam gdzieś wśród ludzi niepokój, natomiast chyba nie aż tak bardzo niebezpieczna, jeśli chodzi o ten jad.
26: Oczywiście przypadków pokąsania przez żmiję ja przez tyle lat słyszałem o jednym pod przysuchą i tutaj nie ma tych żmij zbyt dużo. Bardzo często zaskroniec jest mylony z żmiją. Zaskroniec na głowie ma dwie żółte plamy i po tym bardzo najłatwiej rozpoznać. I zostawmy go, nie pokójmy, nie róbmy krzywdy, bo zaskroniec jest raz, że niejadowity i nie jest szkodliwy dla człowieka. Czasami, wiadomo, może do piwnicy jesienią wpaść, bo chce przezimować, ale to można go złapać, wynieść na dwór i on spokojnie sobie poradzi. Więc jak najbardziej, mówię, każde zwierzę w środowisku ma swoją funkcję i niech ono tam też pozostanie tak, jak zostało stworzone.
25: No to mamy świat zwierząt, który się przebudził w tym lesie, ale mamy też świat roślin, które w lesie można spotkać. No las też oferuje nam różne możliwości. Na wiosnę często widać zbieraczy soku brzozowego, bo właśnie wtedy zaczyna się ten taki czas. Są też różne inne rzeczy, które las może zaoferować właśnie na wiosnę, bo na wiosnę najczęściej się te rzeczy wydarzają.
26: Tak, oczywiście można tutaj korzystać z tych dóbr leśnych, z roślin, które na wiosnę się pojawiają. Nasze babcie, prababcie bardzo często korzystały tu okresy powojenne, gdzie też mniej było jedzenia, korzystały z tych dóbr natury. Rośliny, które dziko rosną, w większości są jadalne, tylko trzeba wiedzieć, kiedy zebrać, jak zebrać, jakie elementy z tej rośliny wykorzystać, czy liście, czy kwiaty, i przyrządzić sobie nawet wiosenną taką sałatkę. Taki chyba sztandarowy jest mniszek lekarski, który potocznie nazywamy mleczem. Młode pędy, młode liście można dodać spokojnie do sałatek. Taki lekko goryczkowy, kwaśny smak, ale w sałatce nadaje po prostu tej sałatce takiej ostrości. Więc też zachęcam dla dzieci na przykład kwiatostany koniczyny, które takie mają lekko słodkawy smak. Też można spróbować i wiele tych młodych roślin, które wyrastają o tej porze, można do tych sałatek wykorzystać. Bodajże na przykład można na przykład pokrzywę też młodą majową, skrzyp. I tutaj na przykład podam kilka takich przykładów, że na przykład liście i kwiaty fiołka wonnego mają taki lekko orzechowy smak i są chrupiące. Więc to mówię, to trzeba spróbować, żeby wiedzieć. Liście na przykład krwawnika mają smak taki korzenny, liście czosnku niedźwiedziego taki czosnkowy smak, który też się pojawia teraz właśnie ten czosnek. Mniszek lekarski, o którym wspominałem, też można spokojnie z niego sałatki robić. Liście babki lancetowatej mają taki smak pieprzowo-pikantny. Liście funkcji, taki orzechowy smak. No i oczywiście wiele innych tych roślin, tylko trzeba wiedzieć, gdzie też zbierać, bo nie wszystkie rośliny też w lesie, przy lesie, na łąkach, nie zbierajmy przy drogach, bo wiadomo, tutaj jak samochody jeżdżą, wiadomo, mogą się odkładać jakieś nieczystości. Gdzieś z dala od dróg zebrać tyle, ile nam potrzeba w danym czasie do konsumpcji i po prostu próbować tych darów natury, bo to są dary natury. Ja tak też dla słuchaczy powiem, że można też na przykład zbierać różne kwiaty, jak mniszka lekarskiego i robić nalewki czy wina. Też są bardzo smaczne i oczywiście na bazie tych naturalnych roślin, naturalnych ziół i powiem szczerze, że wychodzą bardzo dobre, smaczne i niektóre mają właściwości prozdrowotne.
25: No, mniszek lekarski to chyba ostatnio taka roślina, która przeżywa swój renesans, że tak powiem, bo dużo jest też przepisów w sieci odnośnie miodu majowego, który właśnie już za chwilę. Pędy sosny, to też jest coś, jeśli chodzi o taką modę, która, że tak powiem, się pojawia, leśną modę na leśne jedzenie. Kiedy należy je zbierać? Bo to jest chyba taki dosyć krótki okres, jeśli chodzi o zebranie tych pędów sosny.
26: Wracając jeszcze do tego mniszka lekarskiego, to rzeczywiście jest taką rośliną wszechstronną, bo liście młode do sałatki, z kwiatów można zrobić ten miód lub też jakąś nalewkę wykorzystać, więc jest taką wszechstronną rośliną, którą można korzystać teraz, kiedy ona już teraz zaczyna kwitnąć i to jest taki sygnał, że można działać. Odnośnie sosny, oczywiście kiedy sosna już ma kilka, tam 10-15 cm przyrostu, tylko pamiętajmy, zbierając takie młode te pędy, trzeba obłamywać te boczne z okółek, nie te wierzchołki. Zostawmy wierzchołki, żeby ta roślina, to drzewo mogło dalej rosnąć i wtedy można nazbierać. Nie zbierajmy z jednej rośliny, tylko z kilku roślin, tak żeby jak najmniej szkody zrobić dla danego egzemplarza, danej rośliny. No i tak jak są przepisy, do słoika zalać wodą, cukrem, odstawić, później mieć to na okres zimowy do tego, żeby odporności nabierać.
25: A czy jakieś takie porady odnośnie właśnie tych takich roślin, czy jakichś przepisów, kiedy, jak zbierać, bo to no jednak jak widać też trzeba wiedzieć, żeby tej roślinie, czy temu drzewu nie zrobić jakiejś krzywdy. Czy gdzieś na stronach u Was znajdzie się takie informacje? Czy Wy też na przykład organizujecie jakiegoś typu spotkania informujące odwiedzających las, jak właśnie zbierać, jak robić i przetwarzać takie rzeczy?
26: Przede wszystkim tutaj oprócz takich zajęć edukacyjnych, gdzie prowadzimy, należy bardzo dobrze znać się na tych roślinach, bo wiele roślin jest bardzo do siebie podobnych. Trzeba samemu już przysiąść się i nauczyć rozpoznawać, lub ktoś, kto potrafi rozpoznawać, wiedzieć w jakiej fazie zbierać, gdzie zbierać, jakie części tych roślin zbierać, bo nie musimy czasami całej rośliny zebrać, tylko na przykład kwiatostan czy same liście, żeby później wykorzystać. W jaki sposób też przetworzyć albo w jaki sposób zasuszyć, bo wiele roślin, wiele na przykład kwiatów zbiera się po to, żeby zasuszyć i później na zimę mieć takie zwane herbatki, bądź to na przykład z lipy bardzo modne, czy z płatków róż dzikich, więc to wszystko trzeba posiąść. Jest to ogromna wiedza i nie da się tego w ciągu, nie wiem, godziny przekazać. To trzeba, jeżeli ktoś się interesuje, zgłębiać tą wiedzę, dopytywać fachowców, czytać na stronach takich, gdzie po prostu osoby się znają i to opisują i powoli, małymi kroczkami tą wiedzę zbierać. Tą wiedzę nasze babcie, prababcie posiadały. No wiadomo, współczesny świat poszedł do przodu, że wszystko mamy gotowe w sklepach. Nasze babcie, prababcie tego nie miały. Musiały korzystać z dóbr natury i ta wiedza była przekazywana.
25: Z dziada, pradziada. Dzisiaj musimy tą wiedzę, że tak powiem, odgrzebywać. Co jeszcze w naszych lasach, że tak powiem, możemy spotkać, jeśli chodzi o to budzące się życie? Bo mamy też no, jakieś zwierzątka, mamy też rośliny, ale to wszystko jest też w pewien sposób ze sobą zazębione. No, mamy też rzeki, mamy też różne jakieś odlewy tak naprawdę tych rzek. No to życie się budzi. Co jeszcze tam znajdziemy? Co tam jeszcze pucha, chucha? Które z tych zwierząt tak naprawdę zasypiają, a które nie? Bo są zwierzęta, które cały dzień, cały rok harcują po lesie.
26: W zależności od gatunku niektóre zwierzęta zasypiają, niektóre harcują przez cały rok, niektóre jak ptaki odlatują, więc przyroda jest takim tworem, gdzie dzieje się, zawsze się dzieje. O różnych porach roku również różne gatunki się różnie zachowują. Niektóre wychowując młode muszą być aktywne całą dobę, żeby zdobyć pokarm, wychować młode. Teraz jest okres, kiedy bardzo dużo ptaków zakłada gniazda, szuka swoich tam partnerek, partnerów, wychowuje młody, więc też jest w tym lesie gwarno. Można iść do lasu, słuchać tych pięknych śpiewów ptasich i przy okazji, jeszcze teraz nie ma wszędzie liści, można tak samo nauczyć się rozpoznawać tych gatunków, bo tych gatunków jest dużo. Czyli tu musimy mieć lornetkę, możemy też aparat ze sobą zabrać, żeby sfotografować, jeżeli na miejscu nie jesteśmy w stanie rozpoznać, tylko później gdzieś w atlasach poszukać i dowiedzieć się o tych ptakach, żeby wiedzieć nawet, jakie te ptaki wokół nas żyją. Więc wiosna jest taką porą, gdzie to wszystko można w tym momencie w lesie spotkać, usłyszeć i po prostu poznać tą przyrodę.
25: No i na tą wycieczkę do lasu zapraszał dzisiaj Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom. Bardzo dziękuję za rozmowę.
26: Serdecznie dziękuję i zapraszam na te leśne
23: Radom. FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
0: Reklama.
23: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A sokołów, szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego SA. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
27: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
28: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, zobacz swoje przyszłe M na żywo. Umów się na spotkanie. Od lipca przekazujemy klucze. Kupujesz, odbierasz i możesz zamieszkać. Zakątek Ozdobna. Radom, Graniczna 17. Nie czekaj, zadzwoń już dziś. 666 018 707. Więcej na zakątekozdobna.pl.
29: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
30: Czy można powtórzyć pytanie?
29: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
30: Tak.
29: Brawo!
31: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
32: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
33: Reklama.
34: Edukacja we Vox FM Radom.
24: Mamy wakacje, a jak wakacje, to oczywiście czas na wycieczki. Jako Mazowszanie możemy zwiedzać swoją krainę, do czego zachęca Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
35: Zapraszamy wszystkich mieszkańców Warszawy i Mazowsza. Mieszkańców Mazowsza, żeby odwiedzali Warszawę, a mieszkańców Warszawy i Podwarszawia, żeby odwiedzali wszystkie urokliwe miejsca na Mazowszu, a jest ich setki. Ale oczywiście są miejsca najpiękniejsze, takie jak na przykład Płock. To jest stare miasto królewskie, książęce miasto Płock z przepięknymi zabytkami, z pięknym muzeum secesyjnym, z Towarzystwem Naukowym Płockim, z katedrą. Jak stamtąd ruszymy na północ, to trafimy do Sierpca, do Muzeum Wsi Mazowieckiej, gdzie są i stare, tradycyjne potrawy, gdzie można odpocząć, zjeść coś smakowitego, obejrzeć stare chaty. No a potem skręcamy na wschód i jedziemy do Ciechanowa, odwiedzamy zamek, odwiedzamy Muzeum Szlachty Mazowieckiej. i jedziemy do Opinagury, gdzie jest przepiękne muzeum romantyzmu, gdzie przepiękny stary pałac i stary pałacyk myśliwski, ale również nowy dwór wybudowany, nowa piękna aranżeria, Muzeum Romantyzmu, przepiękne. Warto przy okazji odwiedzić groby Kasińskich w podziemiu miejscowego kościoła. No, później jedziemy dalej na północny wschód, przyjeżdżamy do Przasnysza, przepiękne historyczne miasto ze swoimi klasztorami, ze swoimi kościołami średniowiecznymi de facto. No później do Ostrołęki, możemy odwiedzić Muzeum Kurpiowskie, Kultury Kurpiowskiej. Możemy odwiedzić miejsca bitwy Armii Napoleońskiej i dalej na wschód, do Siedlec. Też przepiękne miasto, przepiękne zabytki. Nasze Muzeum Regionalne Siedleckie. Koniecznie trzeba pójść do Muzeum Diecezjalnego, żeby zobaczyć jedyny w Polsce obraz El Greca. No i potem pojechać do pobliskiej Dąbrowy, gdzie jest przepiękny, odrestaurowany przez samorząd województwa dwór i historia właśnie szlachty polskiej z tamtego czasu. No później na południe, przez Garwolin, do Radomia. W Radomiu miasto kazimierzowskie, przepiękne Muzeum Malczewskiego. No i koniecznie trzeba odwiedzić dwa miejsca, czyli elektrownię, czyli Muzeum Sztuki Współczesnej, gdzie są przepiękne zbiory gromadzone na samym początku przez Andrzeja Wajdę i jego małżonkę, ofiarowane właśnie na ten cel. Ale koniecznie trzeba odwiedzić Pałac Wersoli. To jest jedyne na świecie Muzeum Witolda Gombrowicza. To ciekawostkę powiem, że Witold tam napisał Ferdydurkę podczas wakacji, kiedy mieszkał u swojego rodzonego starszego brata Jerzego, bo cała ta posiadłość należała do rodziny Pruszaków, a Jerzy Gombrowicz żenił się w ten majątek. No i później zakręcamy i zawracamy z powrotem w kierunku na przykład Żyrardowa. Odwiedzamy przepiękny, zrewitalizowany Żyrardów, gdzie mamy jedyne miasto historyczne, fabryczne, przepiękne obiekty, zwłaszcza obiekty pofabryczne, ale też przepiękne miejsce kasyna, w którym jest przepięknie odrestaurowane sale, w tym sala balowa. I to tak w kółko możemy jeździć. Potrzeba nam na to około tygodnia czasu, żeby wszystkie miejsca odwiedzić. W Radomiu możemy też odwiedzić Muzeum Wsi Radomskiej, możemy zajrzeć do Przysuchy, gdzie tradycyjnie wręczamy Nagrodę Kolberga. Całe Mazowsze jest usiane, utkane. Właśnie nie ma takiej gminy, żeby nie było przepięknych obiektów historycznych, żeby nie było gospodarstw agroturystycznych, ale też nowoczesnych hoteli, żeby nie było dobrej kuchni, gdzie można zjeść i wypić dobrze. Także zapraszamy wszystkich na Mazowsze. Rozpoczynamy i przez cały czas zwiedzamy to Mazowsze. Nie trzeba jechać do Zakopanego i stać w korkach parę godzin na Zakopiance. Nad morze też niekoniecznie, gdzie płacimy 4 razy tyle za pokój, co na Mazowszu, a nawet i 5 razy tyle. Zostajemy na Mazowszu. A wszyscy z Mazowsza przyjeżdżają do Warszawy, na bulwary nadwiślańskie, a ponadto odwiedzają dziesiątki tu miejsc w Warszawie i tu potrzeba następny tydzień czasu. Wszędzie blisko, nie ma dalej jak 120-130 km. No jeśli byśmy się chcieli wybrać do Szydłowca, to jest nieco dalej, pewnie około 150 km, ale Szydłowiec jest tego wart, bo przepiękny kościół, ratusz, więc cudowne miejsce.
24: Na Radomskim Szlaku możemy wybrać się do Muzeum Wsi Radomskiej. O skansenie i eksponatach placówki opowiada Ilona Jaroszek.
8: Szanowni Państwo, my jesteśmy skansenem położonym na południu Mazowsza w kierunku na Kraków. Przepiękne, urokliwe, zalesione 35 hektarów, które można zwiedzać. Dwa stawy, płynąca rzeka przez skansen i bardzo wiele

0: czasów lat 60. jest oświetlona i na tej zagrodzie mieszkają z nami różne zwierzęta. Mamy kaczuszki, mamy kaczki, mamy gęsi, mamy kury oczywiście zielononóżki i również jedyne w naszym terenie owce wrzosówki, czyli koloru czarnego.
1: A na koniec propozycja wycieczki do Arboretum w Marculach. To niezwykłe miejsce oddalone od Radomia o około 30 km. Oprócz relaksu, jaki czeka na odwiedzających to miejsce, można tam także podejrzeć kolekcję ponad 2,5 tysiąca różnych gatunków roślin. Warto odwiedzić to miejsce o każdej porze roku, mówi Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
2: W Marculach, niedaleko Radomia, znajduje się świetne miejsce do tego, by odwiedzić je. I jest to ogród botaniczny, arboretum i centrum edukacji przyrodniczej. Jest to miejsce niezwykłe, bo mamy w Polsce 42 ogrody botaniczne, z czego 6 jest prowadzonych przez Lasy Państwowe i właśnie ten jeden z 6 znajduje się tutaj w Marculach. Niewiele jest również w województwie mazowieckim ogrodów botanicznych, także mamy szczęście, że tak blisko możemy oglądać różne rośliny, bo w ogrodzie botanicznym w Marculach znajduje się kolekcja 2,5 tysiąca roślin, które reprezentują prawie 1000 gatunków odmian kultywarów występujących w strefie klimatu naszego umiarkowanego. I warto zobaczyć te rośliny, szczególnie wtedy, kiedy kwitną różne kolekcje. W tej chwili można oglądać na przykład różę błotną i cyprysik błotny. Rosną one nad oczkami wodnymi, których kilka znajduje się w arboretum. Możemy tam zachwycić się roślinami, które kwitną, ziołami, bo jest tam też kolekcja ziół, jeżówek. Oczywiście niezwykły ogród jest szczególnie wiosną, kiedy kwitną na przykład różaneczniki, ale o każdej porze roku polecamy to miejsce. Jest to też miejsce, gdzie co roku organizowany jest piknik, takie wydarzenie turystyczne wspólnie z różnymi organizacjami, wspólnie z miastem. Rzeczywiście Marcule położone są niedaleko Iłży, niedaleko Starachowic, z drugiej strony Wąchocka. Jest taki wspólny profil na Facebooku, który dotyczy tych miejsc i warto go polubić. Nazywa się W nurcie przyrody i historii i te wszystkie różne organizacje turystyczne, instytucje, muzea, Muzeum Starachowickie publikują tam informacje, można zobaczyć, co się dzieje. Warto też odwiedzić Arboretum Marculskie ze względu na to, że jest tam zagroda dla zwierząt. Można zobaczyć i zwierzęta gospodarskie, i zwierzęta dzikie, które są pod opieką miejscowego tutaj koła łowieckiego, z którym nadleśnictwo współpracuje. I rzeczywiście jest bardzo ciekawie o każdej porze roku.
1: I na koniec słów kilka o bezpieczeństwie związanym z wypoczynkiem nad wodą. Okres wakacyjny to też czas, kiedy właśnie plażujemy. Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo w trakcie plażowania? Czy ratować tonącego? Co robić w takim przypadku? O tym Ryszard Wojtunik, szkoleniowiec z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Radom.
3: Szkolimy właśnie sposoby holowania, osoby zmęczone, osoby nieprzytomne, osoby agresywne, a takie się zdarzają najczęściej, bo w sytuacji walki o życie
4: To jest
3: człowiek
4: podstawa.
3: Staje się agresywny. Mhm. Dlatego te sposoby uczymy nurkować. Jak nurkować, jak dłużej wytrzymać pod wodą. Dlatego to mówię, nawet gdy nie ukończy tego kursu, nawet gdy skończy, a dalej to nie będzie jego pasją, to chociaż ta wiedza może mu się przydać w życiu osobistym. Kiedyś może ratować własne dziecko, rodzinę, także, czy w ogóle znajomych. Uczymy też właśnie ratowania bez sprzętu, bo może nas taka sytuacja zastać, że spotkamy się z taką sytuacją niespodziewanie. Dlatego też bez sprzętu też, żeby jakoś sobie radzić, jak bezpiecznie podpłynąć do tej osoby i ją bezpiecznie przechwycić i scholować. Też udzielanie pierwszej pomocy też jest bardzo ważne. Nie tylko nad wodą pierwszą pomoc się udziela, czy my ratownicy jesteśmy przeszkoleni, żeby kwalifikowana pierwsza pomoc udzielić. Też się przyda to i w życiu codziennym, w domu. Pływacka, to już taki wstępny, przechodzi egzamin umiejętności pływania. Mhm. Jeśli nie ma tego, to robimy to na kursie od razu też.
4: Sprawdzacie.
3: Sprawdzamy umiejętność pływania. Wiadomo, ci, co są po sekcjach, na naukach pływania, mają już tą wiedzę, wiedzą technicznie, jak pływać.

0: dużo osób jest samouków i na tym kursie właśnie mogą poprawić swoją technikę pływania, dzięki czemu i dłużej pływają, i szybciej, i się nie męczą. Częściej do sezon taki raczej na szkolenie to jest wiosna, lato, jesień. Chętnych różnie bywa, w zależności od tej prelekcji, naszych tych interwencji, naszych
1: informowania, pokazywania się.
0: Dużo właśnie poprzez młodzież przebywając na kąpieliskach obserwuje ratowników, że to jednak jest fajna sprawa, że to jest fajna przygoda, ale też jest obowiązki. I to poprzez te właśnie zrobienie stopień ratownika wodnego powoduje, że dowartościowują się ta młodzież, wierzy w coś, ma chęć coś działać, że może coś zrobić, że często spotykam się z taką sytuacją, że moi kursanci dzwonią do mnie i mówią, pierwszą osobę uratowałem, to wyciągnąłem dziecko, czy tam dorosłą osobę, pomogłem z utopieniem. I to jest dla mnie satysfakcja też, ale i dla niego też jest, bo się pochwalił tym. I mówię, i bodajby chociaż jeden kursant uratował jedno dziecko, czy z mojego kursu, to już jest sukces. A jak każdy dużo ratowników ma swoje sukcesy, nie każdy się tym chwali, ale to jest naprawdę bardzo przyjemne i po latach człowiek stwierdza, po takim doświadczeniu, jak ja już od 87 roku jestem ratownikiem.
1: Kawałek.
0: Tak. To jest naprawdę co wspominać. I takie integracyjne spotkania, które na prezes tutaj zaczął organizować, właśnie spotykają się ci młodzi ze starszymi i przekazują tą wiedzę. Bo tak wiedza książkowa, te, co na filmach się pokazuje, to topienie się, to jest tylko teoria, to jest bardzo rzadko, osobiście raz tylko się spotkałem, żeby dziecko krzyczało ratunku, tylko dlatego, że koledze korek z materaca wyciągnął.
1: Aha.
0: I zaczął materac tonąć i to dziecko razem
1: się, miało okazję się drzeć.
0: Czas krzyczeć.
1: Tak.
0: Zazwyczaj każda osoba, bo tylko nie tylko dzieci, ale każda osoba, ale tak się mówi, że dzieci w milczeniu topią się, ale każda osoba, która topi się, najpierw łapie powietrze, próbuje
1: krzyczeć.
0: Nabrać powietrze.
1: Tak.
0: Nie ma tego możliwości. Dopiero pod wodą chciałoby krzyczeć. I tak często nieraz, ile dzieci już wyciągałem, to pytałem się, mówi, czemu nie krzyczałeś? Mówi, krzyczałem, ale pod wodą. Też trzeba wziąć pod uwagę, że nie każde topienie jest jednakowe. Nie jest takie wzorcowe jak w filmach, książkach. Są dużo spotkałem się z tymi kolegami nawet po fachu, że topienie to tam 5 minut trwa i to tak dalej. Nie brali pod uwagę coś takiego, jak jest bezobjawowe topienie się. Cukrzyk, zaśnięcie, zachuśnięcie. Osobiście też miałem taki przypadek. Dziecko utonęło bez żadnych oznak topienia się i bez krzyku. Trzymało się deski, najadło się w autokarze dużo kiełbasy, tam jakieś kanapeczki zjadło i zaczęło pływać. No, jak się zakrztusiło, te wymiociny zablokowały krtań, gardło. Dziecko nie mogło ani krzyczeć, ani oddychać. Trzymało się deski, dopóki miało powietrze. Czyli takie bezobjawy poszło pod wodę. No i dzięki szybkiej akcji i wydobycia tych kawałków jedzenia poprzez wytrząsanie dopiero ocknęło się i ożyło. Także walka, czy to lato, czy to zima, ten alkohol. Wbrew pozorom nie myśleć, że jak się napije alkoholu, to że rozgrzewa. Bzdura i najczęściej właśnie wypadki, czy to w lato na kąpiskach, właśnie ta brawura, ten alkohol, spowolnione myślenie, no i powoduje właśnie to tak, że znajdą się w takich sytuacjach krytycznych. Dlatego zero alkoholu, tym bardziej nie wolno dawać przykładu młodzieży. Jak nieraz wspominam właśnie dorosłym, że skaczą na główkę, mówię, słuchaj, mnie nie chodzi o ciebie, masz już swój rozum, masz już swój wiek, ale mnie chodzi o te dzieci, niejednokrotnie twoje dzieci, albo te inne, które obserwują ciebie, że zły przykład dajesz, bo ty możesz umieć skakać, ale ten dzieciak jeszcze nie umie, nie wie jak się zachować, jak naprężyć mięśnie, oczy i złamie kręgosłup i już w młodym wieku jest uziemniony. Dlatego mówię, pomyśl najpierw, co widzi obok ciebie ktoś młodszy, dlatego unikajmy, albo jak już chcesz to pokazać, to na bezpiecznym miejscu, tak żeby kontrolować, podpowiedzieć, a najlepiej instruktor.
2: A ja przypominam, moim i Państwa gościem był Ryszard Wojtunik, szkoleniowiec z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Radom. I oczywiście życzę wszystkim ratownikom wodnym jak najmniej pracy, a Wam życzę udanych wakacji. I to by było na tyle. Żegna się z Wami Janna Badowska i do usłyszenia.
3: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu. Vox FM Radom. Hitu w Radomiu na 96,9.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak, miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Mój tani weekend i moje promocje w mojej Biedronce. Pozytywne emocje.
14: W ten piątek, sobotę i niedzielę karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram, a z kartą Moja Biedronka wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe 2+1 gratis. Limit dzienny 3 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
17: Widaron.
16: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
17: Widaron.
16: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
17: Widaron.
16: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
17: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
18: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
19: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
10: Chcesz mieszkać już od zaraz? Chcesz zobaczyć swoje wymarzone mieszkanie? Inwestycja wyścigowa na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, spotkaj się z nami i zobacz swoje M. Możesz kupić i odebrać je od ręki. Już po wakacjach możesz w nim zamieszkać. Nie czekaj, dzwoń już dziś. 661-181-181. Wyścigowa 42. Biuro sprzedaży Radom Graniczna 17. Więcej na wyścigowa42.pl.
1: Reklama.
14: Obława na nożownika w Małopolsce w akcji śmigłowiec, drony i psy tropiące. Europa zmaga się z falą upałów, za chwilę powiemy o szczegółach. Na górskich szlakach sporo turystów, pamiętajmy o odpowiednim przygotowaniu.
6: Na zegarach punktualnie godzina 12, wiadomości w samo południe. Przedstawia już teraz Dawid Osysko.
14: Rozpoczynamy od obławy na nożownika w Łękawicy, niedaleko Wadowic w Małopolsce. Wczesnym rankiem mundurowi otrzymali zgłoszenie o awanturze domowej. Jak się okazało, młody mężczyzna miał tam ranić ostrym narzędziem 48-letniego mężczyznę i uciec do lasu. Trwa policyjna obława.
8: Poszkodowany został przetransportowany do szpitala w stanie przytomnym. Sprawca natomiast oddalił się z miejsca zdarzenia i według ustaleń udał się do pobliskiego kompleksu leśnego. W związku z tym są szeroko zakrojone działania poszukiwawcze. W akcji bierze udział kilkudziesięciu policjantów, jest ogłoszony alarm. Wykorzystywane są również policyjne drony oraz psy tropiące. I do działań został również skierowany policyjny śmigłowiec.
20: Mówi Iwona Szelichiewicz z Małopolskiej Policji. Ukraińskie wojska z powodzeniem uderzyły w zakład Titan barikady w Wołgogradzie, poinformował Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy dodał, że atak skutkował pożarem na terenie przedsiębiorstwa. Rosyjski zakład produkuje systemy artyleryjskie i specjalistyczny sprzęt wojskowy, w tym komponenty do wyrzutni rakietowych wykorzystywanych w wojnie z Ukrainą. Niemal 42 stopnie w cieniu odnotowały w ciągu minionej doby termometry w Niemczech przy granicy z Francją. Fala upałów przesuwa się na wschód, wdzierając się także do Polski. Z kolei w Czechach meteorolodzy prognozują, że termometry wskażą w najbliższych godzinach wartości bliskie 41 stopniom. Jak Europa radzi sobie z falą upałów? Sprawdzał to Mateusz Chłystun.
21: Jak radzicie sobie z upałem? Kocham to. Nie, to jest okropne. Powiedzieli kąpiący się w rzece młodzi Brytyjczycy szukający w ten sposób ochłody. Choć temperatura na wyspach nie przekroczyła jeszcze 40, mieszkańcy nie przywykli do takich warunków. Nie tak całkiem dawno, bo jeszcze kilka tygodni temu nosiłem ciężki przeciwdeszczowy płaszcz. Teraz jest zupełnie inaczej. W sumie wolę taką pogodę. Powiedział w wywiadzie dla brytyjskiego Channel 4 właściciel rzecznej łodzi, który przeniósł się na nią z miasta na czas upałów. Upał wiąże się też jednak z problemami technicznymi. W Szwajcarii elektrownia jądrowa odłączyła w piątek od sieci oba reaktory, bo temperatura wody w rzece Are osiągnęła 25 stopni, poziom uznawany za zbyt wysoki, by zapewnić skuteczne chłodzenie reaktorów. W Hiszpanii i Francji odwołano wiele planowanych na ten weekend plenerowych imprez. Lekarze apelują, by zadbać w tym czasie zwłaszcza o samotnych seniorów, dla których takie temperatury mogą być śmiertelnie niebezpieczne.
20: Relacjonował Mateusz Chłystun. Kiedy żar leje się z nieba, na mieście leje się woda. W wielu polskich miastach pojawiły się kurtyny wodne. Można się przy nich ochłodzić, odetchnąć, a nawet zrelaksować, mówią mieszkańcy Olsztyna.
22: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak jest gorąco, w słońcu to już kompletnie, a tak to się da schłodzić jakoś.
23: Tak, przyjemnie. Chłodniej od wody.
24: Ludzie się trochę tak ochłodzą tym powietrzem, nawet nie muszą się tam zmoczyć, tylko przyjemnie jest bardzo.
25: Najlepsze, bo jest 35 stopni.
20: Działanie kurtyn wodnych na własnej skórze przetestowała nasza reporterka Anita Zalewska. Mamy początek wakacji, sprawdźmy jeszcze warunki do wędrowania w górach. W szczytowych partiach Karkonoszy warunki do uprawiania turystyki są dobre, jest bezchmurnie, a widzialność jest bardzo dobra. Upał nie zatrzymał ruchu na bieszczadzkich szlakach, mimo prognozowanych 30 stopni i silnego nasłonecznienia na połoninach. Ratownicy GoPro przypominają jednak, że w takich warunkach organizm szybciej się przegrzewa, a ryzyko odwodnienia rośnie.
26: No to powtarzamy oczywiście i dzisiaj będziemy to powtarzać do znudzenia, ale nie ma się co dziwić, 38 stopni, nawet 9 na termometrach na zachodzie naszego kraju, troszkę chłodniej na samych krańcach południowych, no i na wschodzie, bo tam temperatura maksymalna 33 stopnie w całym kraju, bardzo dużo słońca i jeżeli chodzi o zegary, to lepiej do godzin popołudniowych, po prostu jak ktoś nie musi nie wychodzić z domu i lepiej szukać cienia, nawadniać się dobrze, przed tym ostrzegamy przed upałami i tego radzimy.
0: Magazyn sportowy Vox FM Radom.
27: Cześć, Daria Żurowska, zapraszam na ostatni przed wakacjami magazyn sportowy. Chcę zakończyć okres chaosu w klubie i budować trwałe fundamenty. Takie cele stawia sobie nowy szkoleniowiec Radomiaka Tomasz Kaczmarek, który zastąpił na tym stanowisku Bruno Baltazara. Nowy szkoleniowiec jest absolwentem tej samej szkoły trenerskiej w Niemczech, którą kończyli Jurgen Klopp czy Thomas Tuchel. W przeszłości współpracował z samym Mohamedem Salahem i wprowadził Lechię Gdańsk do europejskich pucharów. Teraz z Radomiakiem rozpoczął przygotowania do nowego sezonu.
28: Jestem kilka dni w Radomiu. Fajnie. Dobre pierwsze wrażenie, dobra pogoda, dobre boisko, dużo pracy. Wiem, co na mnie czeka, także wszystko się spełni. Następnie cele są takie, żeby po prostu w tym momencie dobrze wykorzystać okres przygotowawczy, żeby przygotować zespół do sezonu, bo wszyscy wiemy, jak wymagająca zrobiła się ekstraklasa. I znamy też tak szczerze rzeczywistość tego, że tak naprawdę chyba jest 14-15 zespołów, które w pierwszym momencie chcą się tak szczerze w tej lidze utrzymać, a jak dobrze wejdą w sezon, to wtedy można myśleć co jest możliwe, ale po prostu pierwszym celem jest zbudowanie fundamentu, żeby było stabilnie, żeby było spokojnie, żeby była dobra piłka nożna i z miesiąca na miesiąc będziemy widzieć, gdzie jesteśmy. Liga się trochę zmieniła, bo jest, bym powiedział, kluby, najlepsze kluby, czyli te kluby, które grają w Europie, grają lepiej w Europie niż grały, powiedzmy, kilkanaście lat temu. Chyba jest więcej takich klubów, które są dobrze prowadzone, dobrze zarządzane, mają strategię klubową. Jest więcej, trochę więcej bogatych klubów, z nowi właściciele, nowe struktury, przez to automatycznie liga się, poziom sportowy się podniósł. Na pewno jest wyższy niż był 10 lat temu, ale też jest jeszcze dużo kroków do zrobienia, bo też jeszcze nie jesteśmy na takim poziomie, na którym myślę, że wszyscy Polacy by chcieli być. Ogólnie profil drużyny jest bardzo jasny i to jest też profil, który całkowicie pasuje do mojego pomysłu na piłkę, do tego, kto wierzę, czyli zespół techniczny, intensywny, chcący grać przy piłce i dominujący. Wiadomo, że dla mnie będzie bardzo ważne, żeby był to kompletny zespół, czyli także umiejący bronić i presować, bo tylko wtedy mamy szansę coś osiągnąć. Podstawą tego wszystkiego będzie, aby zagrać dobry sezon, jest to, bo myślę, ten zespół wielokrotnie udowodnił, że jest w stanie w jednym meczu zagrać na bardzo wysokim poziomie, ale celem będzie udowodnienie tego przez dużo, dużo dłuższą fazę, dużo, dużo bardziej utrzymać poziom sportowy. I tak naprawdę celem wszystkiego tutaj jest ustabilizowanie wszystkiego, czyli ustabilizowanie poziomu sportowego, wysokiego poziomu sportowego, ustabilizowanie, powiedzmy, tego, jak z sobą pracujemy, jak z sobą żyjemy, jak na wszystkie rzeczy reagujemy, stabilizacja będzie bardzo ważna. Ogólnie to jest prosty temat, bo myślę, że tego życzy sobie każdy klub i każdy trener. I wiadomo, że rzeczy nie zawsze funkcjonują i tak na tym polega ten zawód, ale ogólnie ja sobie tego życzę, wiem, że klub sobie tego życzy. Trzeba sobie na to zapracować, trzeba z ludźmi zbudować duże, dobre relacje, zbudować zaufanie, bo prawda jest taka, że piłka nożna, szczególnie w tak wyrównanej lidze, to jest po prostu bardzo wymagający i emocjonalny zawód.

0: sezonu potrwa ponad miesiąc. Pierwsze dni po powrocie zostały poświęcone badaniom medycznym, testom merytorycznym oraz treningom na boisku. Piłkarze 6 lipca wyjadą też na kilkudniowe zgrupowanie do Warki. W planach mają też sparingi, między innymi z ŁKS-em Łódź czy Legią Warszawa. Natomiast planowany na sobotę sparing z Górnikiem Łęczna został odwołany.
1: Ogólnie mój wpływ na to wszystko jest, ale nie duży, w takim sensie, że dopiero podpisałem umowę 3 dni temu i dopiero też zrozumiałem, jaka jest sytuacja w kadrze.

jak na urlopach. I to są tematy, których teraz już nie mogę zmienić. Wiadomo, że takie rzeczy dzieją się w sytuacjach, jak jest chaotyczna końcówka, albo są powiedzmy zmiany na pozycji trenera. Także my w ogóle po prostu całkowicie nie jesteśmy gotowi, aby teraz w sobotę w jakiejkolwiek formie zagrać w sparing. I tutaj poprosiłem klub, abyśmy mogli ten sparing, żebyśmy mogli w tym momencie tego sparingu nie zagrać, żebyśmy mogli zagrać

jest moim zadaniem, żeby to stworzyć. Bo wiadomo, że w każdym klubie na świecie są różne momenty. Takie momenty, gdzie jest powiedzmy chaotycznie, zdarzają się w Realu Madryt, zdarzają się w Manchesterze United i też w Bayernie Monachium. To nie jest tutaj, że tu jest jakaś sytuacja bardzo skomplikowana, to jest po prostu sytuacja, którą trzeba teraz zaczynamy od nowa, jest nowy sezon. Czuję we wszystkich ludziach, z którymi mam do czynienia, bardzo dobre intencje i to dla mnie.

życzą sobie, aby zrozumieć to środowisko, zrozumieć, że ten klub w ostatnich latach się niesamowicie rozwinął, bo ja też powiem szczerze, ja patrzę na Radomiak, ja wiem, że wiele osób patrzy na Radomiak, może patrzeć na Radomiak w perspektywie ostatnich miesięcy czy ostatniego pół roku, ale ja na przykład z mojej perspektywy patrzę na Radomiak w perspektywie ostatnich 5 lat, gdzie klub był

0: się rozwija krok po kroku i nieraz też zdarzają się sytuacje, że automatycznie robimy może krok do tyłu, ale myślę, że kluczem w tym wszystkim jest, żeby po prostu wyciągnąć wnioski, zrozumieć jakby lekcje z tego wszystkiego i mądrzy ludzie nie popełniają tych samych błędów dwa razy, także myślę, że tutaj jest bardzo duży potencjał na to, aby wyciągnąć wnioski i pójść w dobrym kierunku. Uważam, że to, co daje mi duży komfort pracy, to jest to, że jest dobry fundament. Czyli tak naprawdę pierwsza grupa zawodników, która zagrała większość spotkań w ostatnim sezonie, jest na dobrym poziomie. Jeżeli popatrzymy bardzo realnie, jak na przykład przykładowo mecz, tak kluczowy mecz w ostatnim sezonie z Widzewem Łódź, który naprawdę był niesamowicie dużym wyzwaniem dla piłkarzy i dla klubu, olbrzymia sytuacja, duża presja, jak dobrze ten zespół zagrał w tym meczu. I z tego, co się orientuję, nadal prawie wszyscy zawodnicy są w klubie. To jest fundament, na którym będziemy wszystko budować, że okno transferowe jest szansą, aby dodać jednego, drugiego, trzeciego ciekawego zawodnika, ale też jednego, drugiego, trzeciego młodego zawodnika, Polaka, który będzie w stanie podnieść poziom zespołu, który będzie w stanie rozwinąć się w tym klubie. A no to okno, ja widzę okno bardziej jako szansę niż w tym momencie, że to jest konieczność, że gdzieś musimy jakieś duże dziury łapać, bo nie widzę dziur w pierwszej 11.
1: O pierwsze punkty w nowym sezonie Radomiak powalczy w ostatni weekend lipca. Zieloni zmierzą się przed własną publicznością z Beniaminkiem Ligi, Wieczystą Kraków.
2: Słuchajcie magazynu sportowego we Vox FM Radom.
1: Reprezentantka Ukrainy w barwach Radomki. Od nowego sezonu drużyny Moja Radomka Radom reprezentować będzie Marta Fedyk. 24-latka gra na pozycji przyjmującej. Reprezentantka Ukrainy dołącza do zespołu po sezonie spędzonym na Węgrzech. W swoim dorobku ma już Mistrzostwo Ukrainy, srebrne medale ligowe zdobyte w Kazachstanie i na Węgrzech oraz brązowy medal Pucharu Challenge. Marta Fedyk jest ostatnią zawodniczką, która dołączyła do drużyny Radomki przed nadchodzącym sezonem.
2: Sport Vox FM Radom.
1: Do pokonania będzie 19 km. Stowarzyszenie Zarolkujemy Radom organizuje w piątek 3 lipca Night Skating, czyli nocny przejazd rolkarzy ulicami miasta. Start o 20 z Placu Jagiellońskiego. Do wzięcia udziału w imprezie zachęca Patryk Stuchecki z Zarolkujemy Radom.
3: Skating, czyli nocny przejazd rolkarzy ulicami miast przez korzy policji, jest to cyklicznie organizowana impreza.

zainteresowaniem. Uwierz mi proszę, w momencie, kiedy przemierzamy na rolkach ulice miasta, tłumy ludzi, którzy wiwatują, którzy nam kibicują, którzy machają, którzy klaszczą, to jest fantastyczna atmosfera przede wszystkim. Zachęcam wszystkich do uczestnictwa. Udział w imprezie jest bezpłatny. Zarówno dołączyć do imprezy, jak i odłączyć się możemy w dowolnej chwili. Nie jest to w żaden sposób obligatoryjne, dlatego też myślę, że to jest po prostu dla każdego, tak? Niezależnie od wieku. Pamiętajmy natomiast, że dołączając do takiej imprezy, chcąc czuć się bezpiecznym, powinniśmy przede wszystkim sprawnie poruszać się na rolkach. Nie mówię tutaj o jeździe profesjonalnej latami,

związku z czym, no to jest po prostu ruch, tak? Do tego możemy dołożyć kijki, możemy dołożyć tak naprawdę wszystko, co tylko chcemy. Oczywiście grunt, żeby nam to ułatwiało, a nie utrudniało, tak? Skating nocą, no generalnie z założenia powinno być już ciemno. Staramy się raczej dopasować w perspektywie po prostu zachodu słońca, tak? Ewentualnych warunków pogodowych, bo zdarzało się tak, że chcieliśmy już wyjeżdżać o godzinie 20 notabene, natomiast padał deszcz. I powiem wam, że no nie przeszkodziło to nam, poczekaliśmy 15 minut, nagle wyszło słońce, wyjechaliśmy, oczywiście skróciliśmy ten dystans, nie jechaliśmy wtedy 20 paru kilometrów, bo tak była zaplanowana trasa, skróciliśmy ten dystans, natomiast tak czy siak przyjechaliśmy, po prostu wyjechaliśmy, pokonaliśmy skróconą trasę, ale zrobiliśmy to. Drodzy Państwo, przede wszystkim, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, jest to aktywność fizyczna. Sport to zdrowie i pamiętajcie, że siedzenie przed telewizorem w domu, oprócz tego, że jest wypoczynkiem, to pamiętajmy, że możemy także wypoczywać aktywnie na rolkach. Dołączenie do i poznanie

0: Przypominam, Night Skating, czyli przejazd rolkarzy ulicami miasta, odbędzie się 3 lipca w piątek o godzinie 20. Zbiórka o 19.45 na Placu Jagiellońskim. Trasa liczyć będzie 19 km. Pamiętajcie o kasku i ochraniaczach.
1: Słuchajcie magazynu sportowego we Vox FM Radom.
0: Każdy moment jest dobry na zmianę swojego trybu życia. Stowarzyszenie Biegiem Radom zachęca do aktywności fizycznej, na przykład do biegania. Do tego nie potrzeba wiele, wystarczą wygodne buty i dres. A jak powinny wyglądać pierwsze treningi, o tym Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom.
2: Ja wielokrotnie chyba już mówiłem, że dla mnie największą radość sprawiają treningi w najgorszych warunkach pogodowych. Wtedy wyjście jest takie zawsze obarczone. Oj, nie chce mi się, może nie wyjdę, może dzisiaj odpuszczę, ale przełamuję się, wychodzę i taki trening w jakimś lekkim deszczyku no sprawia ogromną frajdę. Ja jak wychodzę, a już trochę tych siwych włosów mam na głowie, to jak widzę w takie niepogodne dni, gdzie jestem sam na ścieżce, to wtedy ta moja duma jest taka podwójna, że o to ja nie pękam, nie łamię się, wychodzę i powrót z takiego treningu i to jest taka największa radość, satysfakcja. A zaczynać zawsze można, oczywiście parę rzeczy trzeba przestrzegać, takich podstawowych, to nic nowego, po prostu logika powinna podpowiadać, że nie można nic na siłę, bo forsowanie zbytniego szybkiego tempa lub dużego kilometrażu, czyli dużo objętości jednostek takich pierwszych treningowych, prostej drodze prowadzą do kontuzji bądź do zniechęcenia, więc tu trzeba uważać na takie pułapki, takie grzechy młodości, takiego pierwszego szczęśliwego okresu, takiej radości, happy, no biegam, fajnie, już się dzieje, co tydzień szybciej, nie, no to się okazuje, że 3 tygodnie, 4, moje kolana wysiadają, z mojej nadwagi nic się nie dzieje, bo to nie działa to w ten sposób, że te kilogramy ubywają z każdym kilometrem. Jeśli zakładamy, że motywacją główną to jest zrzucenie wagi, więc tu trzeba spokoju, pokory, cierpliwości, a efekty przyjdą z pewnością i te endorfiny też się pojawią. One się nie pojawią tak szybko, trzeba tą godzinkę niestety na tej trasie być, ale to wszystko jest przed takim początkującym biegaczem. Zdrowy rozum i rozsądek. I ubiór przede wszystkim w okresie takim jesienno-zimowym. Nie należy się przegrzewać. To jest taki błąd, który ja widzę często właśnie początkujące osoby w takich kurtkach ocieplonych, kurczę, wychodzą, no to szkoda mi. No, nie chcę zniechęcać i nie zwracam uwagi, bo mogę kogoś, że tak powiem, skrzywdzić, może ktoś się obrazić, ale warto. Ubieram się zawsze o stopień, że tak powiem, niżej niż gdybym się ubierał, gdybym wyszedł bez takiej aktywności fizycznej. Na cały ubiór należy zwracać uwagę, tylko oczywiście bez przesady. Zbytnie, jeśli chodzi o obuwie, to początkujący biegacze nie mogą sięgać po obuwie z najwyższych półek, bo to jest też taka pułapka. Buty nie biegają. Biegamy my, a buty są potrzebne i jest ważne. Kupujemy zawsze, oczywiście teraz w sklepach już w dzisiejszych czasach sprzedawcy są z reguły przeszkoleni, więc wiedzą jak doradzić, jaki rodzaj obuwia. Więc tutaj jest ważne, że ono musi być nieco większe niż taki rozmiar, który nosimy codziennie. Już ta nasza nóżka w czasie biegu, ona się tam płaszczy, wydłuża, lekko puchnie, więc tutaj zawsze musi być bucik większy, ten palec powinien nam się z tyłu tam przypięcie zmieścić między naszą piętę a obcas tutaj, a buta. Więc to, natomiast no, butów jest cała masa, więc tutaj do treningów takich początkujących, to te średniej klasy, nazwałbym je tak zwane uniwersalne, czyli nie warto kupować butów jakichś startowych, bo one są bardzo leciutkie, przyjemne i tak dalej, ale nie do takich treningów crossowych, szczególnie zalecanych w początkowej fazie. Zresztą zawsze zalecanych, miękkie podłoże jest najzdrowsze, więc tutaj takie buciki uniwersalne są wystarczające. Poziom cenowy też, bo marki mamy przeróżne, ale to tak jak z każdym wyrobem, podobny poziom cenowy odpowiada podobnej klasie tego bucika. To jest poziom cenowy dla takich bucików, dla początkującego biegacza. A oczywiście ci, którzy biegają dłużej, no, to zawsze posiadamy kilka par obuwia. które ja stosuję taką zasadę, że obuwie, które troszkę ma już więcej przebiegu, to biorę na krótsze treningi i tak dalej, więc na ewentualne treningi na asfalcie biorę buty z lepszą amortyzacją, więc zawsze parę butów, te buty, tak jak i my, również powinny odpoczywać. Zawsze po treningu tą wkładkę należy wyjąć, należy rozsznurować, żeby to obuwie oddychało. No nie należy prać w jakichś takich detergentach, pralkach i jeszcze w wyższych temperaturach, gdyż wtedy tracimy właściwości tego obuwia. A tak biegając w okresie jesienno-zimowym, to mamy też buciki odpowiednie dla takich warunków krosowych, nieco bardziej agresywne, czy wyrzeźbione, może żebyśmy unikali poślizgów w obuwie z odpowiednimi oczywiście podeszwami, więc to już jest taka półka wyższa, ale myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, średniej klasy uniwersalne obuwie w zupełności wystarcza. Nie warto się podniecać wszelkimi systemami amortyzacji i tak dalej, bo to nie ma sensu. Jedynie jeśli mamy stwierdzone, a warto sobie sprawdzić, jaką mamy stopę, czyli czy jesteśmy supinatorem, czy pronatorem, czy neutralną mamy nóżkę, no to warto wiedzieć, bo są obuwia, które są oczywiście też kształtowane dla odpowiednich stóp, ale myślę, że jeśli nie zauważamy i nie stwierdzamy, że posiadamy to płaskostopie, czy tam odwrotną sytuację, to te neutralne obuwie w zupełności wystarcza w tej początkowej fazie, a później to życie zweryfikuje, doświadczenie się szybko łapie od kolegów, internet jest pełny zapchany reklamami i podpowiedziami na wielu forach, jak sobie dobierać obuwie.
0: Powiedzmy, jak wychodzimy pierwszy raz pobiegać i wiadomo, jest kolka, brak oddechu, czy wtedy przestać biegać, czy na przykład wyjść i powiedzieć sobie, że przez te pół godziny muszę biec, to jak to powinno wyglądać?
2: Nie, no zawsze zaczynamy od marszów, dynamiczne marsze oczywiście, troszkę rozciągania, takiej gimnastyki, nazwijmy to, znanej nam doskonale każdemu ze szkoły średniej czy szkoły podstawowej nawet, więc te ćwiczenia warto wpleść sobie w tej początkowej fazie, żeby rozgrzać organizm i zaczynamy od marszy, następnie marszobiegi, wplatamy bieg, którego częstotliwość czy udział w tym naszym treningu będzie wzrastał, aż przechodzimy do tak zwanych biegów ciągłych, których też ten odcinki przebiegane sobie sukcesywnie zwiększamy i przeplatamy takimi odcinkami marszu, aż przechodzimy, myślę, że gdzieś po około miesiącu czasu taki średnio sprawny, zdrowy człowiek jest w stanie te 5 km sobie takim spokojnym biegiem ciągłym pokonywać. Są takie kiedyś zasady niepisane może, że ten kilometraż tygodniowo nie zwiększajmy więcej jak o 10%. Jeśli zwiększamy w danym tygodniu kilometraż, to nie zwiększamy intensywności, więc tą intensywność, jeśli chcemy podnosić w kolejnym tygodniu, to też o te 10% nie więcej i wtedy to spokojnie na taki wyższy pułap będziemy sobie wchodzili.
0: To powiedzmy, dlaczego warto biegać?
2: No warto biegać, to trzeba by odrębną audycję. Warto biegać przede wszystkim w skrócie. Ja dlaczego biegam? Dlatego biegam, że to jest dla mnie odskocznia od takich problemów dnia codziennego. Z takich psychicznych, że tak powiem, aspektów, więc ja się świetnie resetuję. Mam czas na jakieś przemyślenia. Bardzo lubię biegać sam od wielu lat. Uwielbiam biegać również w grupie, ale to są takie przerywniki jakieś, ale generalnie wielu z nas biega. Bieganie jest tanim sportem. Bieganie pozwala mi realizować tą swoją pasję w czasie dla mnie dogodnym, bez jakichś obowiązków, że to musi być konkretny dzień, konkretna godzina. Pozwala mi regulować w zależności od mojego samopoczucia te jednostki treningowe, czyli czas, jaki poświęcam, to tylko ja decyduję. Jeśli chodzi o zdrowotnościowe sprawy, to jak w moim przypadku, to zrzuciłem w szybkim czasie 20 kg wagi. Poczułem się o wiele, wiele młodszy. Uregulowałem sobie kwestie związane z moim nadciśnieniem. Myślę, że wiele aspektów takich zdrowotnych, przede wszystkim też dla osób na przykład z problemami uzależnieniowymi, bieganie jest świetnym dopełnieniem terapeutycznym, jest takim fajnym nośnikiem, więc też zalecanym dla osób, które mają jakieś problemy uzależnieniowe wszelkiej maści. Więc to jest też taki środek panaceum na jeden z takich dodatkowych bodźców, który pomaga skutecznie wychodzić z różnego rodzaju uzależnień. A zdrowotnościowo, to mówię, przede wszystkim te aspekty psychiczne, psychologiczne, że wychodzę i ja się resetuję, ja świetnie odpoczywam. Poza tym bieganie to jest turystyka biegowa tak zwana, poznajemy świetnie kraj, poznajemy cały świat. Dzisiaj przy relatywnie tanich kosztach biletów, połączeń, możliwości są nieograniczone, więc nie trzeba wielkich pieniędzy, żeby można było również poprzez bieganie doskonale poznawać swój kraj, czy poznawać cały świat, poznawać historię, geografię, poznawać innych ludzi. Poza tym jest bieganie świetnie też się realizuje jako taki element prorodzinny. Można biegać całą rodziną, więc tutaj też jest piękna sprawa. Można wspólnie wtedy wyjeżdżać, tą pasję można realizować w kręgu rodziny. Bieganie poza tym pozwala poznawać pięknie i czuć przyrodę. Ja biegając po swoich stałych ścieżkach, w tym samym miejscu o tej samej porze roku spotykałem gdzieś stado sarenek na przykład. To patrzyłem, liczyłem, czy jest taka sama grupka, czy większa, czy mniejsza. Rozwijającą się przyrodę wiosną, to jest rozkosz. To jest po prostu rozkosz. Endorfiny, które się wyzwalają, które są takie dla niedowiarków, jakąś taką mrzonką opowiadaną przez biegaczy, to jest prawda, to jest coś, co po prostu pozwala człowiekowi wracać po takim zmęczeniu, niekiedy totalnym, przeszczęśliwym i człowiek czeka do następnego treningu. Ale bieganie, jak każda pasja, ma swoje pułapki i to musi ciągle sprawiać radość i to nie może być jedynym sensem życia. Ono musi znaleźć swoje miejsce w hierarchii ważności innych spraw, które nas dotyczą jako osoby normalnie funkcjonujące, ojcowie, matki, pracownicy i tak dalej. Więc tu jest ważne, żeby nie dać się zwariować tym bieganiu, żeby nie stanowiło ono sensu jakiegoś życia, żeby całe nasze życie nie obracało się koło biegania. Nie jest mi to obce i znam to doskonale i z autopsji, i znam z wielu przypadków, że można się zapętlić, można się gdzieś zapędzić niepotrzebnie z tym bieganiem, albo wpaść w jakieś poważne kontuzje, albo rozwalić sobie pracę czy rodzinę też przy okazji. Jest to takie moje zawsze ostrzeżenie, że biegajmy, ale z głową biegajmy do momentu i zawsze, że to jest radość, że to jest coś, co cieszy mnie, ale coś, co nie może być jednym i jednocześnie obciążeniem dla rodziny czy dla moich innych obowiązków.
1: Sport w Vox FM Radom.
0: Można wybrać się w sentymentalną podróż do najważniejszych momentów i osiągnięć radomskich sportowców. W hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Struga w Radomiu powstała galeria radomskiego sportu. W jednym miejscu pojawiły się niemal wszystkie najcenniejsze trofea, mówi prezydent miasta Radosław Witkowski.

są związane z radomskim sportem. To jest piękna karta, główna karta radomskiego sportu. Dlatego cieszę się, że udało się zebrać przede wszystkim tak dużo artefaktów, tak dużo gadżetów, tak dużo różnych sportowych rzeczy, które opowiadają nam o tych wielu latach i wielkich wydarzeniach w historii radomskiego sportu, ale też cieszę się,

0: przyciągało fanów innych drużyn sportowych, niekoniecznie radomskich, bo mamy się czym chwalić i też zakładam, że tak wielkie postaci polskiego sportu, jak chociażby Ryszard Szumkowski, mają swoich fanów w całej Polsce, nie tylko w Polsce, również w Europie. Mam nadzieję, że to będzie miejsce chętnie odwiedzane przez radomską młodzież. To też jest element naszej historii, naszej tradycji, naszej wspólnoty i mam nadzieję, że to będzie miejsce, które będzie jednoczyło nas Radomian, bo sport jest taką dziedziną, która wyzwala dobre, pozytywne emocje, dzięki którym możemy się w dalszym ciągu budować jako wspólnotę.
1: Tylko Szczuk, dyrektor Radomka, moja Radomka Radom.
2: I powiedzmy, jesteśmy właśnie w galerii radomskiego sportu. Proszę powiedzieć, jak wrażenia, jak się podoba?
1: No bardzo się podoba, bardzo to jest miłe, że cały ten radomski sport jest w taki sposób eksponowany. Duża zasługa tutaj pana Michała Podlewskiego i Dariusza Osieja, że w taki sposób zebrali eksponaty, plakaty, koszulki wszystkiego rodzaju, gdzie można zobaczyć na przestrzeni tych lat, które są, jak ten sport radomski był ważną częścią miasta Radomia i nadal jest bardzo poszerzone, co pokazuje o ilość drużyn, ilość medali zdobywanych przez sporty indywidualne, także naprawdę sport jest nierozerwalną częścią miasta Radomia. Przekazaliśmy stare koszulki ze starych domków, które gdzieś tam do klubu nam przekazała kiedyś Kasia Górska. Mamy eksponaty, całe strój koszulki Katarzyny Skorupy, z najlepszego naszego sezonu, kiedy byliśmy o krok od medalu, kiedy weźmy czwarte miejsce, jest koszulka Marysi Stenzel, która była na igrzyskach poprzednich, także tak, tylko co nas poprosili panowie, którzy tutaj to wszystko organizowali, także przekazaliśmy i czy możemy być dumni, że te wszystkie eksponaty tutaj w tym miejscu są.
2: A kiedy medal Radomki zagości w galerii?
1: No, bardzo trudne pytanie, będziemy się starać jak zwykle, ale to nie jest łatwo. Postaramy się, żeby ten medal w końcu był.
2: Sylwia Słukowska, prezes zarządu WKS Czarni Radom S.A. I powiedzmy, jesteśmy w galerii radomskiego sportu. Dzisiaj otwarcie, powiedzmy, jak się podoba, jak pierwsze wrażenie.
3: Miejsce robi ogromne wrażenie. Jest mi niezmiernie miło, że Puchar Polski z 1999 roku mógł znaleźć się właśnie w zasobach tej kolekcji. Mam nadzieję, że wielu młodych fanów sportu, ale zarówno też tych starszych będzie miało okazję odwiedzić to niesamowite miejsce.
2: Chyba takie miejsce w naszym mieście było potrzebne.
3: Zdecydowanie tak i bardzo się cieszę, że Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji mógł stworzyć takie miejsce dla naszych mieszkańców.
4: Piotr Kardaś, Hydrotrak Radom, koszykówka. No pewnie oryginalny nie będę, ale rewelacyjny pomysł, rewelacyjne wykonanie i tak naprawdę masa wspomnień, bo jak przyszedłem, to się normalnie łezka wokół kręci, bo jeszcze kilka lat temu zdobywaliśmy medale. Teraz walczymy oczywiście o powrót na te salony przysłowiowe, ale ja tu mówię tylko o koszykówce, a cała historia radomskiego sportu, fajnie zobaczyć ludzi z całego środowiska sportowego Radomia. I z tego miejsca tak naprawdę chciałem wszystkim pogratulować tych wszystkich eksponatów, zdobytych trofeów, które tu możemy podziwiać w hali Radomskiego Centrum Sportu, a jednocześnie życzyć, żeby to muzeum nasze cały czas żyło, żeby wszystkie kluby sportowe dokładały cegiełkę po cegiełce i myślę, że wspólnie tych eksponatów jeszcze dołożymy sporo.
2: Co wy przekazaliście jako klub?
4: Z naszych trofeów Puchar za Wicemistrzostwo Polski, Super Puchar Polski oraz za zdobycie Pucharu Polski, wszystko z 2016 roku. Koszulka ulubieńca kibiców Kima Adamsa, który spędził u nas 5 lat, taka historyczna, w której występowaliśmy w Lidze Mistrzów. Masa jeszcze pamiątek z koszykówki młodzieżowej, złoty medal U20 świętej pamięci Karola Gutkowskiego, trenera młodzieży. Także naprawdę ja nie potrafię nawet teraz wszystkich wymienić, ale od nas jest naprawdę cała masa i myślę, że ktoś, kto się zjawi w tym tutaj muzeum, będzie miał czym nacieszyć oko.
2: A czy coś pana zaskoczyło? Ja czegoś na przykład pan nie wiedział?
4: Tak naprawdę na ten moment to jest jeszcze masa emocji i na takie dokładniejsze zapoznanie to jeszcze pewnie przyjdzie czas. Nie raz odwiedzę to miejsce, bo tu jest kupa historii takiej pozytywnej radomskiej. I może o zaskoczeniach bym nie mówił. Zaskoczyła mnie powierzchnia. Myślałem, że to będzie jakieś małe pomieszczenie, kilka gablotek, a naprawdę bardzo fajnie zorganizowane takie multimedialne pomieszczenia. Super, super sprawa naprawdę.
5: Dzień dobry, Grzegorz Gilewski, prezes Fundacji Radomia Kredo.
2: I powiedzmy, jesteśmy właśnie na otwarciu Galerii Radomskiego Sportu. Proszę powiedzieć, jak wrażenie?
5: To jest kawał historii sportu radomskiego. fajnie, jak człowiek może odświeżyć zdjęcia, czy nawet materiały filmowe z dawnych lat. Patrzy się na to z łezką w oku, na te wydarzenia historyczne. Myślę, że to wspaniała inicjatywa, która będzie służyła przede wszystkim też naszej młodzieży szkolnej, która będzie mogła zapoznać się z piękną historią sportu radomskiego.
2: Co wy jako Radomiak przekazaliście, co kibice Radomiaka mogą zobaczyć w tej galerii?
5: No, przede wszystkim tutaj jest bardzo dużo zdjęć historycznych pochodzących z tamtego okresu, dużo materiałów filmowych, wideo, stroje piłkarskie, medale. Natomiast my w zasobie swoim mamy dużo, dużo więcej rzeczy, natomiast no, wielkość tego muzeum, ponieważ to dotyczy wszystkich dyscyplin sportowych, no, nie uniemożliwiła tak naprawdę przekazania wszystkich historycznych pamiątek, które posiadamy. Wierzymy, że wraz z rozwojem klubu, tak jak to dzieje się na Zachodzie, największe kluby mają swoje muzea. To samo my kiedyś się doczekamy, że będziemy posiadać swoje.
2: A planujecie, macie w przyszłości takie plany?
5: Oczywiście, mamy takie plany, żeby zbudować coś takiego na wzór innych dużych klubów piłkarskich, ale tak naprawdę my jesteśmy dopiero piąty sezon w Ekstraklasie, mimo
2: już albo aż.
5: Albo aż, mimo długiej historii klubu, bo od 1910 roku. Natomiast no, to wszystko przed nami.
6: Artur Łasiński, trener, nauczyciel, wychowawca i prezes GGG Radom, klubu GGG Radom. Bardzo mile jestem zaskoczony tym, że dużo akcentów lekkiej atletyki, to żeśmy się tutaj w historii radomskiego sportu dosyć mocno wpletli, wkomponowali i jesteśmy widoczni, no, co się przekłada na tutaj kącik dla radomskich lekkoatletów. To jest całe pokolenie lekkoatletów, sukcesy mam od kilkudziesięciu, no, takich dobrych kilkudziesięciu lat, od lat 50., gdzie zajmujemy tam czołowe miejsca, walczymy o medale Mistrzostw Polski, reprezentujemy kraj, no i mamy sukcesy, medale na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy oraz naszą przedstawicielkę na Igrzyskach Olimpijskich, Martynę Kotkiewę.
2: No to powiedzmy, co od Was tutaj się znajduje, co możemy zobaczyć?
6: Pamiątkowe zdjęcia z zawodów, medale, stroje kadrowe, inne małe, drobne gadżeciki z tych najważniejszych imprez i życia klubowego, znaczy może nie klubowego, ale radomskiego środowiska lekkiej atletyki, bo nie tylko obecny klub, ale także tutaj w pokłosie pracy wielu trenerów, zawodników, działaczy, którzy tworzyli historię lekkiej atletyki w Radomiu, ma w tym udział, więc my jesteśmy takim zwieńczeniem tej pracy i mam nadzieję, że dalej będziemy się rozwijać i poszukiwać nowe talenty i uzyskiwać sukcesy.
7: Jacek Czachor, jestem synem Aleksandra Czachora. No, piękna historia. Ja byłem wielkim rzecznikiem tego, żeby tutaj oddać jakieś artefakty rodzinie, że bardzo naciskałem na to, no i się udało wszystko, bardzo fajnie.
2: No to powiedzmy, co udało się przekazać i co tutaj się...
7: Ryngraf, który otrzymał drużyna Radomia od drużyny z Warszawy. W 1944 roku, w czasie wojny, był mecz Warszawa-Radom na ulicy Tu, na Struga 63 i Radom wygrał 3-1, mój ojciec strzelił 2 bramki i wtedy warszawiacy wręczyli ten ryngraf naszym zawodnikom, a Radomiak wręczył bukiet białych i czerwonych róż dla warszawiaków, wszyscy tam. Było bardzo patriotycznie, mimo okupacji, mimo ciężkich chwil. Ten ryngraf jest sygnet, który mój ojciec dostał za setny mecz Radomiaków, Barwach Radomiaka i jest taka statuetka. W 1947 roku, jak w jednym z meczów, został uznany za najlepszego zawodnika i otrzymał tę statuetkę.
8: Michał Podlewski, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
2: I nasze miasto doczekało się. Galeria Radomskiego Sportu otwarta. Powiedzmy, jak wrażenia tutaj się znajduje, jak to wszystko wygląda.
8: Najważniejszym chyba elementem i tak naprawdę wartością tego miejsca jest to, że po raz pierwszy w historii udało się zgromadzić w jednym miejscu najcenniejsze trofea wywalczone przez radomskich sportowców. Mowa m.in. o tych, o których wszyscy pamiętają, czyli Puchar Polski Czarny, Puchar Polski Rosy, Wicemistrzostwo Polski Koszykarzy,

jak łuk Michała Sawickiego, pierwszego mistrza świata w łucznictwie, i strój olimpijski Anny Łęckiej, naszej olimpijki z 2000 roku z Sydney. Tak

0: zbiorze, po Antonim Czortku. No i oczywiście po piłkarzach, lekkoatletach i kolarzach, którzy też odnosili ogromne sukcesy. Naprawdę jest wiele takich perełek, jak chociażby koszulki reprezentacyjne, czy Andrzeja Skorupy, Roberta Prygla, Marii Stencel, czy pierwszego Radomianina, który walczył na Mistrzostwach Świata w boksie, Michała Żeromińskiego. Oprócz tych wielu pamiątek, które tutaj są i strojów i jakichś takich osobistych rzeczy, bardzo ważny element stanowi multimedialna część, gdzie na 12 ekranach dotykowych umieszczona jest historia radomskiego sportu, podzielona na dyscypliny. Mocno w to wierzę, że tak naprawdę wielu młodych Radomian, którzy przyjdą, poznają ją, będą widzieli, jak rzeczywiście ten radomski sport jest bogaty, piękny i budzi niesamowite emocje, będą się nim zarażali i budowali, i to ich osiągnięcia będą budowały kolejne takie miejsca w naszym mieście.
1: Ja mogę powiedzieć osobiście, że ta galeria, ta

0: tych, którzy pamiątki mają lub są dla nich tak wręcz relikwiami. Ciężko jest czasami rozstać się z czymś, co jest bardzo ważną pamiątką rodzinną i rzeczywiście takie suweniry też mamy, one są też często użyczone na jakiś czas galerii, więc niektóre będzie można zobaczyć tylko przez pewien czas, ale to jest też tak naprawdę taka formuła chyba działania tego miejsca, że chcielibyśmy, aby co jakiś czas zmieniała się ta ekspozycja. Naprawdę poznaliśmy wielu sportowców, którzy mają gdzieś schowane, nie mają gdzie pokazać swoich osiągnięć, swoich sukcesów i myślę, że to miejsce będzie takim miejscem właśnie, gdzie będzie je można wyeksponować. Na pewno tu będą mogły się spotykać poszczególne środowiska sportowe i mam nadzieję, że rzeczywiście to miejsce będzie żyło.
1: No i właśnie chyba ma też ta galeria tutaj taki charakter edukacyjny dla
0: Tak jak wspomniałem, właśnie oprócz tego realnego takiego spotkania z sukcesami, z trofeami, to właśnie ta formuła wirtualna, czyli możliwość obejrzenia niektórych materiałów sukcesów radomskich sportowców, przeczytania o historii poszczególnych klubów czy wydarzeń. No a na koniec niespodzianka, quiz na trzech poziomach trudności, więc można sobie się sprawdzić, na jakim etapie jest nasza wiedza sportowa. No a jeżeli czegoś brakuje, to można właśnie to uzupełnić, bo na pewno informacje, które są w quizie, znajdują się też gdzieś, są ukryte w zakamarkach Galerii Radomskiego Sportu.
1: A powiedzmy, czy jest jakiś, nie wiem, przedmiot, który najtrudniej było zdobyć, albo który, no nie wiem, dla Ciebie jest takie ważne, specjalne, wyjątkowe?
0: Tak naprawdę każdy z tych przedmiotów, który tutaj się pojawił, od medali olimpijskich Włodzimierza Zawadzkiego, Kazimierza Paździora, pasów mistrzowskich Julii Tytkaczek, Wojtka Peryta i wielu, Agaty Kaczmarskiej, która tak naprawdę to są rzeczy, które w tej chwili dopiero zostały zdobywane. Rzeczywiście było to wyjątkowym wydarzeniem, ale muszę się chyba odnieść rzeczywiście do ryngrafu z 1944 roku. On w Radomiu nie był wcześniej prezentowany. Być może na jubileuszu Radomiaka, na pewno była jego replika, ale tu mamy oryginał. Wokół tego przedmiotu krążą wręcz legendy. Jest to relikwia wśród urodziny Czachorów i bardzo się cieszę, że zdecydowali się to pokazać, bo wiedzą, jak ważne to jest miejsce, jak ważne to wydarzenie z 1944 roku było dla przyszłości radomskiego futbolu. Gdyby nie zapał i ambicja i aspiracje tych ludzi, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu, tak naprawdę tych sukcesów, które przeżywaliśmy w latach 80. i obecnie, byśmy nie przeżywali. No i nie ukrywam, bardzo ważnym elementem są rękawice Antoniego Czortka. Każde spotkanie z pamiątkami po naszym pierwszym mistrzu powojennym w boksie, a tak naprawdę postaci, legendzie zapomnianej nieco w Radomiu, która walczyła o życie w Auschwitz, naprawdę budzi niesamowite emocje i ja rodzinie zarówno Czachorów, jak i Czortków dziękuję za to, że otworzyli swoje tej archiwa rodzinne, ale tak naprawdę za każde godziny, za każde przegadane, przedyskutowane tematy, co wystawić, czy możemy wystawić i jaką wartość mają one dla nich, tak, to są eksponaty, które naprawdę warto przyjść i zobaczyć w Galerii Radomskiego Sportu.
2: I to wszystko na dziś. Słyszymy się po wakacjach. Cześć!
3: Vox FM Radom. Rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
4: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
7: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
8: Za 2 miesiące 40 mojego męża. Martwię się, że nie dam rady tego wszystkiego zorganizować.
9: Dlatego my wybraliśmy Nihil Novi.
8: Czemu właśnie tam?
9: Bo od pierwszej rozmowy czuć, że naprawdę się opiekują. Pomogli nam ze wszystkim.

0: Dbali o każdy detal. Goście byli zachwyceni, a my cieszyliśmy się tym wieczorem.
1: Organizujesz chrzciny, komunie, jubileusze, urodziny czy inne przyjęcie? Zarezerwuj termin swojej uroczystości. Nihil Novi. Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnowi.pl.
2: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności WORT Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Te nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Chcesz mieszkać już od zaraz? Chcesz zobaczyć swoje wymarzone mieszkanie? Inwestycja wyścigowa na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, spotkaj się z nami i zobacz swoje M. Możesz kupić i odebrać je od ręki. Już po wakacjach możesz w nim zamieszkać. Nie czekaj, dzwoń już dziś. 661-181-181. Wyścigowa 42. Biuro sprzedaży Radom Graniczna 17. Więcej na wyścigowa42.pl.
2: Reklama.

0: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
1: Co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: Faktycznie, żeście mnie obudzili.

0: nie? Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
4: masz. You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
11: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
12: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
13: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
12: Wspaniale się to ogląda.
13: A jak smakuje?
12: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Masz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum albo branżowej szkoły pierwszego stopnia? Zainwestuj w siebie i wybierz liceum ogólnokształcące dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu. Właśnie trwa nabór. Czekamy na Ciebie. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. Zapraszamy. ZDZ Radom. Saska 4x6. Telefon 607 123 754. Więcej informacji na www.szkoleradom.zdz.kielce.pl.
16: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
17: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrowit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
18: Chcesz mieszkać już od zaraz? Chcesz zobaczyć swoje wymarzone mieszkanie? Inwestycja wyścigowa na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, spotkaj się z nami i zobacz swoje M. Możesz kupić i odebrać je od ręki. Już po wakacjach możesz w nim zamieszkać. Nie czekaj, dzwoń już dziś. 661 181 181. Wyścigowa 42. Biuro sprzedaży Radom Graniczna 17. Więcej na wyścigowa42.pl.
19: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków, przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. Do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
20: Spotkajmy się w autoryzowanym salonie Mercedes-Benz w Radomiu przy Garbarskiej 79.
2: Reklama.
21: Koniec obławy w Małopolsce. Podejrzany o atak nożem w podkrakowskiej Łękawicy zatrzymany. Zarzuty ma dziś usłyszeć 36-letni Ukrainiec. W internecie miał grozić prezydentowi Polski. Kłótnia pod Tatrami. Mieszkańcom i miłośnikom zabytków nie podoba się prywatna inwestycja.
22: Jest godzina 13. To czas na wiadomości w Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
21: Nożownik z Łękawicy, niedaleko Wadowic w Małopolsce, został zatrzymany. Sprawcę miał namierzyć policyjny śmigłowiec. 20-latek był poszukiwany w związku z atakiem ostrym narzędziem na 48-letniego mężczyznę. Podczas awantury domowej w poszukiwaniach uczestniczyły policyjne drony i psy tropiące. Do tego tematu będziemy wracać w wiadomościach Vox FM. 36-letni obywatel Ukrainy, który miał grozić śmiercią prezydentowi, został doprowadzony do prokuratury. Prawdopodobnie jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Zanim zatrzymała go zielonogórska policja, w sieci upubliczniono nagranie rozmowy właśnie z groźbami pod adresem Karola Nawrockiego.
0: Po otrzymaniu informacji o opublikowanych treściach policjanci natychmiast przystąpili do działań zmierzających do ustalenia miejsca pobytu mężczyzny oraz do jego zatrzymania. W chwili obecnej trwają czynności procesowe w prokuraturze rejonowej w Zielonej Górze z udziałem podejrzanego.
21: Powiedziała nam Anna Baran z policji w Zielonej Górze. 36-latkowi może grozić grzywna, kara ograniczenia wolności albo 2 lata więzienia. Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w piątkowy wieczór przy Koryznowej w Lublinie. Policjanci zostali poinformowani o 58-letnim mężczyźnie, który zabarykadował się w mieszkaniu i groził, że popełni samobójstwo. Sprawie przyglądał się nasz reporter Artur Mazurek.
1: Jak wynika z ustaleń policjantów, mężczyzna wcześniej poinformował swoją znajomą o zamiarze targnięcia się na własne życie. Z przekazanych informacji wynikało również, że może posiadać broń, dlatego na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole. Po wejściu do mieszkania funkcjonariusze zastali 58-latka z przedmiotem przypominającym broń palną. Mężczyzna oświadczył, że jeśli policjanci nie opuszczą mieszkania, zrobi sobie krzywdę. Do akcji skierowano policyjnych negocjatorów i kontrterrorystów. Sytuację udało się opanować, a mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany.
21: Na szczęście nikomu nic się nie stało. Podczas przeszukania mieszkania policjanci zabezpieczyli przedmiot przypominający rewolwer. Wciąż trwa oddymianie i sprzątanie przestrzeni przy Holandarium we wrocławskim parku wodnym. Przypomnijmy, dziś doszło tam do zwarcia elektrycznego, które spowodowało zadymienie. Konieczna była ewakuacja około 900 osób. Obiekt wciąż pozostaje zamknięty. Za godzinę zarządca wrocławskiego akwaparku ma przekazać informację, czy obiekt zostanie dzisiaj otwarty. Kłótnia o wioskę Smurfów w Zakopanem. Prywatny inwestor zaczął budować atrakcję, która oburzyła sąsiadów i Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Sprawą zainteresował się Urząd Miasta, a sam inwestor nie chciał się wypowiadać. Zaznacza jednak, że działa zgodnie z obowiązującymi przepisami. Innego zdania jest Agata Nowakowska-Wolak z Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.
7: Najpierw powinien zgłosić to do konserwatora, ponieważ obszar, na którym buduje, jest wpisany do rejestru zabytków. Takiego zgłoszenia nie było.
23: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. Oczywiście my to przeanalizujemy, jeżeli mamy możliwości jakiejś interwencji, to będziemy interweniować.
7: Nie róbmy z Zakopanego Luna Parku. Po prostu ośmieszamy się wobec całej Polski.
24: Konserwator zabytków miejskich będzie podejmował zgłoszenia do nadzoru budowlanego, do prokuratury w związku z zapisami ustawy o opiece nad zabytkami.
21: Dodaje Marta Gratkowska z Urzędu Miasta w Zakopanem. Inwestor podkreśla, że do tej pory żaden uprawniony do ceny organ nie stwierdził naruszeń związanych z jego inwestycją.
22: Zerkam na mapę pogody, na której są wyświetlone wartości temperatury w Polsce. To jeżeli chodzi o to, gdzie jest poniżej 30 stopni, to widzę Warmia, Mazury, Podlasie i Zakopane, a tak to powyżej 30, do 35 nawet na zachodzie kraju. I to jeszcze nie są wartości maksymalne. Nie. 38 dzisiaj maksymalnie ma być na zachodzie kraju. 35.
25: Czyli mówimy o temperaturze w cieniu.
22: Tak.
25: No, jasne.
22: Ja, nie wiem, czy słychać to skwierczenie, po prostu staję na słońcu, no i stąd ten dźwięk.
26: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu.
27: Daria Żurowska, zapraszam. Dziś przedstawimy postać jednego z najwybitniejszych polskich malarzy XIX i XX wieku, czyli Jacka Malczewskiego. O jego życiu, najważniejszych dziełach rozmawiałam ze swoim gościem. Dziś moim gościem jest pani Paulina Szymalak-Bugajska z Muzeum imienia Jacka Malczewskiego. Witam bardzo serdecznie.
28: Dzień dobry, witam państwa.
27: I spotykamy się dzisiaj, żeby właśnie o Jacku Malczewskim trochę poopowiadać. Powiedzmy, kim był Jacek Malczewski?
28: No, Jacek Malczewski był przede wszystkim malarzem, czołową postacią młodej Polski, okresu młodej Polski, przypadającej na czas przełomu XIX i XX stulecia. No i myślę, że najwspanialszym, najbardziej znakomitym przykładem artysty, malarza symbolisty w dziejach malarstwa polskiego.
27: Urodził się w Radomiu.
28: Tak, urodził się w Radomiu 14 lipca 1854 roku życia. Pierwsze 13 lat swojego życia Jacek spędził w Radomiu, właśnie tutaj w domu rodzinnym. Kolejne 4 lata to są przygotowania do krakowskiego gimnazjum w miejscowości Wielgie i kolejne lata już właściwie są związane z Krakowem, czyli od 1871 roku. I tu początkowo jest to oczywiście gimnazjum Świętego Jacka, do którego się przygotowywał, a dalej studia najpierw jako wolny słuchacz, a później jako pełnoprawny, formalnie uczestniczący w zajęciach student Szkoły Sztuk Pięknych.
3: Warto chyba też podkreślić, że ważną rolę w jego życiu odegrał jego tata.
28: Tak, na pewno. Julian Malczewski, ukochany ojciec artysty, postać, która miała bardzo duży wpływ na te pierwsze lata nauki, też pierwsze naście lat wychowania, bo faktycznie taką postacią dominującą, można powiedzieć, ale w sensie pozytywnym w rodzinie Malczewskich, był właśnie ojciec Jacka, który przykładał ogromną wagę nie tylko do wychowania, ale również do edukacji swoich dzieci, bo poza Jackiem były jeszcze jego dwie siostry, starsza Bronisława oraz młodsza Helena, ale w szczególności oczywiście Jacek był tym wyczekanym jakby beniaminkiem, ukochanym synem państwa Malczewskich. I właściwie w momencie, kiedy zauważono, że Jacek ma pewien talent, pewne zdolności w kierunku plastycznym, jak najbardziej akceptowano, wręcz wspierano ten jego talent, który objawił się w wieku dziecięcym. I to też trzeba podkreślić, że wybór krakowskiego gimnazjum, czyli leżącego w Galicji, nie w zaborze rosyjskim, ale właśnie austriackim, związany był nie tylko z tym, że tam odbywa się nauka w języku polskim, ale również to wcześniejsze przygotowanie właśnie w Wielgiem, pod okiem m.in. Adolfa de Gasińskiego, przyrodnika, humanisty, powstańca styczniowego, uczestnika powstania styczniowego. Ojciec Jacka miał wpływ również właśnie na wykształcenie syna, na dobór lektur i to też myślę, że przeważyło również na wyborze takiej, a nie innej drogi nauki, w tym gimnazjalnej.
3: Powiedzmy, czy Jacek Malczewski miał rodzinę swoją?
28: Tak, ma pani na myśli pewnie żonę,
3: dzieci.
28: Tak, oczywiście. W tym przypadku, powiedzmy, może byłoby to bardziej oczywiste niż w dzisiejszych czasach. Jacek Malczewski, tak, ożenił się z panną Marią Gralewską, z domu Gralewską, córką krakowskiego aptekarza Fortunata Gralewskiego. Małżonkowie, stanęli na ślubnym kobiercu w 1887 roku. W październiku, rok później, na świat przyszła ich córka, pierworodna Julia, a 4 lata później, w 1992 roku, przyszedł na świat Rafał Malczewski, którego również znam jako artysta, malarza, z tym, że samouka. No tym takim najbardziej chyba znaczącym krokiem w jego edukacji szkolnictwa wyższego, to był pobyt właśnie rok akademicki spędzony w Paryżu w pracowni profesora Ernesta Lehmana na przełomie 76-77 roku. Niestety z powodów finansowych artysta, przyszły artysta, właściwie student, nie mógł zostać dłużej, chociaż Jackowi oczywiście marzyło się dłuższy pobyt w stolicy Francji, czy ewentualnie nawet Rzym. Ja tylko przypomnę, że w drugiej połowie XIX wieku Paryż powoli stawał się taką stolicą kultury i sztuki ogólnoświatową. Do tej pory jakby tę funkcję dzierżył Rzym, a po II wojnie światowej oczywiście Nowy Jork wszedł na arenę jakby tej międzynarodowego środka sztuki.
3: Nie tylko chyba Paryż. Jak to było?
28: Tak, oczywiście. Później również były wyjazdy do Monachium. W związku z tym też bardzo często jego nazwisko, jego twórczość związana jest z wpływami środowiska monachijskiego, Akademii Monachijskiej, której też również przypomnę, funkcjonowało duże środowisko polskich artystów skupionych wokół Józefa Branta i Maksa Gierymskiego, tak zwanych dwóch generałów. To określenie wymyślił Henryk Siemiradzki. Ale to był też kolejny etap rozwoju malarstwa, twórczości Jacka Malczewskiego. Kolejne jakby lata pokazały jednak, że ta samodzielna jego droga okazała się jakby najwłaściwszym rozwiązaniem, najbardziej indywidualnym. I myślę, że przynoszącym największą chwałę i sławę artyście, co dzisiaj widzimy.
3: To powiedzmy o tej twórczości. Jakie techniki i style stosował Jacek Malczewski?
28: Jacek Malczewski, to też za każdym razem należy podkreślać, wyszedł z realizmu i właściwie z realistycznej formy malarskiej i właściwie do końca pozostał jej wierny. Faktycznie ten symbolizm, też nawet o Jacku Malczewskim mówi się na zasadzie, że był realistą w formie, ale symbolistą w treści. Więc temu symbolizmowi pozostał wierny do końca życia. Tematyka, która w jego malarstwie się pojawiała, no to oczywiście sprawa polska, można powiedzieć, prawda, ojczyzny, sprawa powstania styczniowego, to również odróżniało go od jego pedagoga, jego mistrza w tych pierwszych latach. Nie tylko młodzieńczych, ale również studenckich, czyli oczywiście Jana Matejki, który no, jako ten największy malarz historyczny polski, który zdominował wyobraźnię nie tylko artystów polskich, ale również polskiego społeczeństwa od lat 60. XIX stulecia. Matejko przedstawiał w swoich obrazach tematy z dalekiej przeszłości Rzeczpospolitej, tematy wydarzenia średniowieczne, nowożytne, zarówno czasy chwały, jak i klęski naszego państwa. Natomiast Malczewski, który początkowo był zakochany w twórczości swojego pedagoga, z czasem stwierdził, że to są dla niego jakby cudze homonta i nie należy w nich, i nie ma zamiaru w nich maszerować, o, na tej zasadzie. W związku z tym, co jest zresztą zupełnie naturalne dla młodych twórców, dla młodych artystów, poszukując swojej drogi własnej, indywidualnej, twórczej, stwierdził, że chce malować to, co widział, to, czego doświadczył. I faktycznie takim wydarzeniem historycznym, którego był świadkiem jeszcze jako chłopiec w wieku to zaledwie 9 lat, było oczywiście powstanie styczniowe, które najbardziej tak chyba ogromny impact miało w Królestwie Polskim. I Jacek Malczewski świadom jakby klęski, reperkusji z tym związanych, martyrologii powstańców, no ten temat, ten ojczyźniany, walki o niepodległość, o wolność ojczyzny przewija się właściwie przez całą jego twórczość od najwcześniejszych lat. I był podbudowany również literaturą romantyczną, przede wszystkim twórczością Juliusza Słackiego, do którego tutaj ogromną estymą darzył ojciec oczywiście Jacka, Julian Malczewski, który również w tych pierwszych latach studiów czy twórczości Malczewskiego służył mu często radą w listach. I to właśnie był ten jeden z pierwszych tematów, jakby głównych tematów, wokół którego oscyluje twórczość Malczewskiego. Kolejnym no to był oczywiście człowiek. Człowiek, jego koleje losu, powiedzmy, rozterki, która spotyka na swojej drodze, no i oczywiście śmierć, jakby naturalny składnik finalny życia każdego z nas. Tu tylko przypomnę o tym słynnym cyklu Thanatos, który powstał, pierwsze prace powstały w 1898 roku po śmierci matki artysty, ukochanej matki artysty, 14 lat wcześniej zmarł ojciec artysty. I to właśnie był ten moment, kiedy Jacek Malczewski najprawdopodobniej, no możemy się domyślać, uświadomił sobie nieuchronność no, śmierci, prawda? Każdy z nas ma tego świadomość, ale w przypadku jakby odejścia drugiego rodzica, ukochanej matki, myślę, że to było bardziej dojmujące zdecydowanie doświadczenie. I trzecim takim tematem, który właściwie pojawiał się od powiedzmy lat 90. XIX stulecia, no chyba najsłynniejszym takim przykładem pracy czy prac twórczości artysty, które zarazem są początkiem symbolizmu w jego malarstwie, to jest Melancholia, błędne koło, czyli temat artysty, jego rola, powołanie artysty, rola jego sztuki, nie tylko w edukowaniu społeczeństwa, ale również w podążaniu własną drogą. Te takie rozterki, które funkcjonowały przez jego, no powiedzmy do odzyskania niepodległości przez Polskę, te też takie mijające się trochę tematy. Mhm.
4: A co przedstawiały jego prace? Co malował?
28: O, no to jest bardzo szerokie. To właśnie, o czym przed chwilą powiedziałam, czyli ta wielka triada tematyczna, jak ją można ująć, tak dosyć skrótowo. Począwszy od tych pierwszych lat, no to oczywiście portrety najbliższych, bo to jakby najbardziej oczywiści modele byli, prawda, w jego otoczeniu. Oczywiście też autoportrety, czy to szkicowe, czy już później z czasem olejne. Tematy powiązane właśnie z powstaniem styczniowym, ale w dużej mierze koncentrujące się bardziej na tym, co się stało po właśnie klęsce tego zrywu niepodległościowego, czyli temat Sybiru, temat właśnie Angelego, zesłanie wygnanki, znaczy śmierć wygnanki, czy ta cała tematyka, scena umywania nóg, zainspirowana poematem romantycznym Słowackiego, ale i również tematy jakby wywodzące się z folkloru, z ludowości, czyli z tej całej obyczajowości wiejskiej, z którą Jacek zapoznał się właśnie w Wielkiem, tam gdzie się przygotowywał do gimnazjum. To właśnie Dygasiński był tym nauczycielem, pedagogiem, który zarówno Jacka, jak i jego kuzynów, którzy z nim się przygotowywali właśnie do tego gimnazjum w Krakowie, zapoznał nie tylko z tą obyczajowością, z tą codziennością mazowieckiej wsi, ale również z fauną i florą, w szczególności z całą tą roślinnością, z zielnikami, z kwiatami. Ja tylko przypomnę, że jeżeli pojawiają się na obrazach Malczewskiego kwiaty, to są to oczywiście kwiaty polne, jego ulubione, jego kochane. Na jego obrazach pojawiają się owady, słynny konik polny czy świerszcz, to troszeczkę zachodzi takie wzajemne przenikanie się tych dwóch owadów w malarstwie Jacka Malczewskiego. Te wszystkie koniczyny, osty, które znamy z jego autoportretów, z jego portretów, maki, prawda? To wszystko pojawia się w jego malarstwie. No oczywiście też ukochane ptaki, które też pełnią rolę, no nie tylko symboliczną, ale również dopełniającą pewną konwencję portretową u Jacka Malczewskiego. Chłopcy właśnie pod okiem Dygasińskiego mieli ptaszarnię właśnie w Wielkiem, we Dworze Wielkim i hodowali, opiekowali się ptakami. Co więcej, mieliśmy Sybir, mieliśmy folklor, ludowość, oczywiście tematyka mitologiczna, silnie występująca od końca XIX wieku, no, która rozkwitła właściwie w pierwszej dekadzie XX stulecia i to też pod wpływem jakby relacji, które Jacek Malczewski nawiązał z panią Marią Balową, czyli z taką jego wielką pozamałżeńską miłością, jak o niej mówimy. No była to miłość wielka. Faktycznie pani Maria Balowa, która była młodsza 25 lat od artysty, która również miała swoją rodzinę, podobnie jak Jacek Malczewski, była kobietą bardzo charyzmatyczną, bardzo inteligentną, elokwentną, światową, a poza tym jeszcze piękną kobietą, naprawdę, o fascynującej urodzie. I jej twarz to jest prawda i ona sobie z tego zdawała sprawę w 100%. Jej twarz pojawia się właściwie na w każdym spłucie na artysty powstałych wówczas, jeżeli pojawia się jakaś istotna postać kobieca. I ona faktycznie dawała rysy, nie wiem, Elenai, Eloe, Anielicy, nawet Thanatos, nawet śmierć miała jej rysy, to jest fascynujące, ale również Chimera, czyli ten rodzaj takiego mitycznego demona, który przeszkadzał, komplikował losy i pracę na przykład artysty. Także niesamowita postać kobieca, która zapłodniła faktycznie tę wyobraźnię wizjami i no, pewnym rodzajem nadała kształt wielu postaciom kobiecym. Mhm.
5: Czy te prace na przestrzeni lat się jakoś zmieniały?
28: Zdecydowanie tak, oczywiście. I tu tak jak najpierw był ten Kraków, właśnie najpierw był Matejko, prawda? I to malarstwo historyczne, to podążanie za mistrzem. Później oczywiście Paryż, gdzie Jacek Malczewski no, fenomenalnie podciągnął się w zakresie warsztatu plastycznego, artystycznego, czyli rysunku. Właściwie no, ten wyjazd do Krakowa też był mu potrzebny z tego powodu, że w Krakowie on nie miał z kim konkurować, a jak wiadomo rywalizacja, zdrowa rywalizacja wyzwala w każdym z nas no, pęd ku doskonałości, prawda? Jakąś formę poprawy. I tak się właśnie stało w Paryżu. Ten rok akademicki bardzo dużo dał artyście, zwłaszcza, że był nie tylko utalentowany, ale również pracowitym człowiekiem, artystą, malarzem. Kolejne lata związane tak właśnie po części z Monachium, w jakimś sensie, a można tak powiedzieć trochę językiem potocznym, przenośnią, utopił jego malarstwo w tych tak zwanych burych sosach monachijskich, czyli dosyć ciemnej barwie. Z tego okresu między innymi pochodzą właśnie umywanie nóg, czy właśnie w tej nawet akademickiej konwencji, prawda, gdzie tematyka historyczna, literacka górowała na szczycie tematów, które pojawiały się na obrazach tych najważniejszych twórców i nie tylko. Co więcej, później ten koniec XIX wieku, no to właściwie powoli, dzięki tej mitologii, dzięki Jackowi, Ja tylko przypomnę, że wówczas model wykształcenia, fachowego wykształcenia młodych ludzi, właśnie taki, jaki stał się udziałem w krakowskim gimnazjum Jacka Malczewskiego, no to była przede wszystkim humanistyczna wiedza, czyli starożytność, greka, łacina, zarówno historia, jak i kultura, mitologia oczywiście w to wchodząca. W związku z tym dla Jacka jakby łatwość poruszania się po całej mitologii, po bóstwach i tych wszystkich zdarzeniach, które znamy z mitologii greckiej czy rzymskiej, no była czymś fantastycznym i on to wykorzystywał doskonale, a jednocześnie należy pamiętać, że wówczas w tak zwanej zachodniej Europie no funkcjonowało nadal malarstwo Arnolda Böcklina, pojawił się przecież wcześniej symbolizm, prace Gustave Doré, Odilona Redona, Franza von Stucka, Maxa Klingera, ci wszyscy artyści, Jacek Malczewski znał ich twórczość i zresztą w Polsce, no nie istniejącej na mapie, prawda, ale tak symbolicznie jakby ujmowanej, w Polsce nosił on nazwę polskiego Böcklina i to był komplement zdecydowanie. Więc ta mitologia przenikająca do jego malarstwa z jednej strony nie była niczym nowym, ale na pewno była bardzo oryginalnie przez niego wykorzystana i w sposób no, rozpoznawalny oczywiście po dzień dzisiejszy, prawda, przez widzów, wielbicieli jego twórczości.
4: Jacek Malczewski żył w Krakowie, a czy wracał do Radomia? Mamy takie informacje.
28: To jest właśnie takie ostatnie lata życia. Znaczy wiadomo, że na pewno jeszcze w XIX stuleciu, można tak powiedzieć, ale odwiedzał Radom pod kątem właśnie odejścia jego bliskich, czy to ojca, czy to matki, czyli ta końcówka XIX wieku na pewno jeszcze był w Radomiu, jeszcze bywał w Radomiu. Natomiast później, już w tych latach późniejszych, nawet powojennych, kiedy Polska zyska niepodległość, przypomnę 1918 rok, Jacek Malczewski, jakby takim drugim ośrodkiem jego życia stały się Lusławice również. Czyli ta małopolska miejscowość położona nad Dunajcem. Po drugiej stronie Dunajca znowuż, może nie naprzeciwko, ale w niedalekiej odległości Lusławic leżały Harzewice, no, słynne ruiny zamku w Melsztynie również. W Harzewicach znowuż mieszkała jego ukochana córka, która wyszła za mąż za Feliksa Meissnera. W związku z tym pewnie wybór tego majątku w Lusławicach nie był przypadkowy, nie tylko ze względu na piękną okolicę i piękny krajobraz, który znajdował się wokół, ale no, również ze względu na tę bliskość ukochanej córki. Jacek Malczewski spędzał tam początkowo miesiące letnie, a w pewnym momencie w ciągu kolejnych lat no, ten sezon wydłużał się jakby od wczesnej wiosny do późnej jesieni. To był już właśnie też starszy pan. Pamiętajmy, że wtedy ludzie troszeczkę szybciej się, można powiedzieć, starzeli, ale to nie tylko o to chodzi. No, Jacek też był schorowany. Choroba reumatyczna, choroba oczu pogłębiały się, niestety. Wieloletnie wyczerpanie fizyczne, powiedzmy, artysty, malarza bardzo czynnego, bardzo pracowitego, też dawało się we znaki, bo pamiętajmy, że jednak malarstwo, no to też jest fizyczna czynność, prawda? Bardzo często wyczerpująca. To dwa. A poza tym, no ten taki nieoficjalny konflikt, który miał z żoną, to właściwie było troszeczkę takie jego zesłanie, te Lusławice, mimo że piękne, mimo że w jakiś sposób upragnione przez niego, mimo że były również takim symbolem dworu polskiego i rodzinnego gniazda, do którego się artysta również odnosił w tych ostatnich latach twórczości, to jednak były też miejscem, gdzie przebywał bez żony, z którą próbował na nowo jakby nawiązać relacje po tej wieloletniej zdradzie, wieloletnim romansie z panią Marią Balową. Jego towarzyszkami były mieszkające tam na stałe jego siostry, czyli właśnie starsza siostra Bronisława, która przez całe życie była osobą samotną, no i młodsza Helena, która kilkanaście lat wcześniej owdowiała. W związku z tym pani jakby na nowo, no, znaczy rodzeństwo właściwie po latach na nowo zamieszkało razem i wynajmowało, znaczy Malczewscy wynajmowali pokoje od rodziny Weichingerów właśnie w tym dworze w Lusławicach, także dwór nie był ich własnością. mimo że podobno przez jakiś czas państwo malczewscy rozważali ewentualność zakupu jakby dworu na własność.
5: I to tam w tych Lusławicach zmarł? Jak to wyglądało?
28: Nie. Jacek Malczewski opuścił Lusławice w 26 roku, jesienią. Tam był ostatni raz właściwie. Były te ostatnie miesiące jego bytności w Lusławicach. Zmarł na krakowskim Zwierzyńcu w 1929 roku. Także, jeszcze właśnie tutaj jakby nawiązując do tego, do tych wspomnień, do tej tęsknoty za Radomiem, faktycznie w pewnym wieku, to też jest naturalne, człowiek powraca do lat dzieciństwa, lat młodości, do tych takich najbardziej szczęśliwych, beztroskich czasów, prawda? I tak było też w przypadku Jacka Malczewskiego. Tak jak zaczęłam mówić, po odrodzeniu się państwa polskiego w 1918 roku, kiedy jeden z tych głównych tematów dominujących w malarstwie Malczewskiego odszedł w sposób naturalny, prawda? Czyli te sprawy ojczyźniane, sprawa Polski już nie odgrywała tak ważnej roli, ponieważ Polska odzyska niepodległość, prawda? Można było dyskutować jak wieloma problemami, konfliktami nasz kraj odrodzony po 123 latach musiał się borykać, ale faktycznie ta dominująca tematyka w twórczości Malczewskiego odeszła. I to też artysta jakby w tej ostatniej dekadzie swojego życia musiał na nowo odnaleźć nie tylko sens swojego życia prywatnie. Tu oczywiście te Lusławice, ten jakby konflikt, nie konflikt z żoną, bo tego też nigdy do końca nie będziemy wiedzieć. To były sprawy zbyt intymne, prawda, między dwojgiem ludzi, jak się zakończyły faktycznie. Ale ta tematyka w malarstwie, artysta musiał też jakoś odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. W związku z tym na pewno dużo więcej krajobrazów, pejzaży możemy zobaczyć. Prędzej być może malowanych z natury niż z pamięci, umieszczanych w portretach. I nawet w wspomnieniach Jacka, czy w jego listach przewija się taka myśl, że o tym, żeby odwiedzić Radom, że bardzo chciałby odwiedzić Radom, ale niestety nie ma tej możliwości i tęsknił za tym swoim miastem urodzin, ale myślę, że to było zupełnie naturalne, co oczywiście z jednej strony jest dla nas miłe, prawda? Jako mieszkańców Radomia, jako Radomian, czy Muzeum imienia Jacka Malczewskiego, ale myślę, że akurat tak się chyba nie złożyło, że po prostu Jacek Malczewski mógł trafić w tych ostatnich latach swojego życia, pewnie nawet ze względu na swój stan zdrowia. To też było na pewno dużą przeszkodą.
5: Mówi się, że artyści są doceniani dopiero po śmierci. Jak było w przypadku Jacka Malczewskiego? Czy on był znany za życia?
28: Jacek Malczewski był bardzo znany, był już doceniany i faktycznie w 80. bodajże 3 bądź 4 roku Muzeum w Krakowie, Muzeum Narodowe w Krakowie zakupiło jego pierwszą pracę do zbiorów państwowych. Była to oczywiście Śmierć Elenai. Potężne akademickie płótno, inspirowane właśnie Angelim Jurza Słowackiego. I była to pierwsza praca, która znalazła się w zbiorach instytucjonalnych, zbiorach państwowych. I ona w jakiś sposób usankcjonowała, prawda, Jacka Malczewskiego jako tego twórcę docenionego zarówno przez krytykę, ale i przez społeczeństwo. Więc to był również ważny krok. Kolejne lata, to oczywiście rozwój jego malarstwa, ewolucja jego malarstwa. I co ważne, Jacek Malczewski był świetnym portrecistą i był bardzo popularnym wśród elity zarówno krakowskiej, jak i lwowskiej, profesorskiej, kadry pedagogicznej związanej z Uniwersytetem Jagiellońskim, wśród polityków ówczesnych czy arystokracji. W pewnym momencie faktycznie czymś było posiadanie portretu pędzla Jacka Malczewskiego. Więc jak najbardziej był znany za swojego życia i doceniany, a to, że nie miał głowy do interesów, to jest zupełnie inna sprawa. I myślę, że to też stanowiło troszeczkę jego przekleństwo, że nie miał szczęścia do nie miał żadnego marszanda, zresztą marszanci może jeszcze w Polsce wówczas nie funkcjonowali, raczej w Paryżu, ale kogoś, kto by był w stanie sprostać i objąć, nie wiem, swoimi możliwościami te wszystkie interesy i możliwość zarobkowania na świetnym malarstwie artysty. Więc No, zdecydowanie. Jacek Malczewski był bardzo znanym, popularnym twórcą, docenianym również za granicą. Dostawał medale, między innymi za melancholię czy za autoportrety. Ale tak jak mówię, nie przełożyło się to niestety na majątek. No ale myślę, że to w dzisiejszych czasach nie jest dla nas problemem, ponieważ doceniamy jego wielkość, no, jego znakomite malarstwo.
4: No to powiedzmy o tym malarstwie, o tych pracach, takie najbardziej znane jego, jego dzieła.
28: To znaczy, ja już wcześniej wspomniałam o melancholii, o błędnym kole oczywiście. Chyba takim najbardziej znanym cyklem jest zespół prac Zatruta studnia. Zatruta studnia jest w ogóle takim określeniem, kluczem do wielu prac, które nosiły te tytuły, które powtarzały, pojawiały się w różnych wariantach jakby te sceny, te przedstawienia, natomiast jakby takim najważniejszym zespołem pięcioczęściowym, który określamy mianem Zatrute, cyklu prac Zatrute studnie, jest właśnie ten znajdujący się w kolekcji Fundacji Raczyńskiej przy Muzeum Narodowym w Poznaniu. W części z tych prac oczywiście widzimy twarz pani Marii Balowej, ale jakby takim wstępem, prologiem do tego poznańskiego cyklu jest również Zatruta studnia z chimerą, która znajduje się właśnie w naszych radomskich zbiorach i możemy ją oglądać na stałej ekspozycji, na którą Państwa serdecznie zapraszam. Zatruta studnia z chimerą i tu mamy oczywiście wizerunek pięknej pani Marii Balowej, która odgrywa rolę chimery siedzącej właśnie nad studnią, pochylającej się do niej. Bardzo charakterystyczna postać. Natomiast w tle widzimy daleki krajobraz przedstawiający Kraków. No, w pewnym sensie również ukochane miasto naszego twórcy. Nie chciałabym mówić chyba o tych pracach, których w tej chwili nie ma u nas w muzeum, które też nie są czy naszą własnością, czy depozytem, ponieważ jest ich bardzo dużo, przyznam szczerze, więc zresztą Jacek Malczewski był bardzo płodnym twórcą, ale pragnę jeszcze zwrócić Państwa uwagę na prace, które możemy obejrzeć właśnie na naszej wystawie stałej. No to oczywiście autoportret z muzą, czyli ze wspomnianą panią Marią Balową, autoportret artysty. Zatruta studnia z autoportretem, jest to też przykład pracy, w której ten element, to określenie Zatrutej studni występuje. Autoportret z kwiatem ostu. Jest to co prawda własność prywatna, ale od kilku lat znajduje się u nas w depozycie i no, może cieszyć oczy nie tylko nas, muzealników, ale również odwiedzających niesamowitą kolorystyką, a także symboliką ukrytą w pracy. No i umywanie nóg, którego jesteśmy właścicielami, my, muzeum, od kilku lat, gdzie samorząd województwa mazowieckiego, nasz organizator, zakupił nam to w prezencie na okrągłą, setną rocznicę funkcjonowania naszej instytucji.
4: Również w przestrzeni miejskiej pojawiły się prace Jacka Malczewskiego w rozmiarze XXL na blokach, na szkołach. Co pani o tym sądzi?
28: No myślę, że to też jest fajna forma nie tylko upamiętnienia Jacka Malczewskiego, ale i też podkreślenia jego związku z Radomiem. No bo tak jak patrzymy przez pryzmat, nie wiem, Krakowa, miasta artystów, prawda? Czy Warszawy, nie wiem, Poznania, Lublina, tych większych ośrodków akademickich, artystycznych, to też związanych z uczelniami artystycznymi, również wieloletnimi, bo to jest ważne właśnie, to ci artyści funkcjonują tam w przestrzeni, powiedzmy, i pamiątki po nich, czy w jakiś sposób każdy wie, że jadąc do Krakowa, nie wiem, może iść do muzeum, zobaczyć pracę Stanisława Wyspiańskiego, prawda? Natomiast faktycznie Jacek Malczewski, Radom, już od kilku dobrych lat, myślę, funkcjonujący dosyć mocno w powiązaniu z naszym miastem, takie morale jak najbardziej, jeszcze bardziej, jeszcze mocniej podbijają ten jego związek z naszym miastem.
4: A gdzie jeszcze można zobaczyć pracę Jacka Malczewskiego?
28: Pracę Jacka Malczewskiego oczywiście możemy podziwiać w największych muzeach narodowych Warszawy, Krakowa, Poznania, na stałych ekspozycjach, z tym, że u nas faktycznie, z tego co wiem, jest to, i mam nadzieję, że jestem dobrze zorientowana w tym temacie, ale jest to nasza, jest to jedyna ekspozycja poświęcona w całości Jackowi Malczewskiemu. Jedna stała wystawa zamknięta, prawda, pokazująca twórczość Malczewskiego. Natomiast no właśnie w innych instytucjach, muzeach narodowych, muzeach regionalnych, prace Jacka Malczewskiego włączone są jakby w większy cykl pokazu galerii malarstwa polskiego przełomu XIX-XX wieku, w zależności od tego, jak są te widełki czasowe ustalone.
27: I to wszystko na teraz. Wracamy po krótkiej przerwie.
16: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
2: Reklama.
6: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
8: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
9: Zainwestuj w siebie i wybierz branżową szkołę drugiego stopnia dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu. Trwa nabór w zawodach. Technik żywienia i usług gastronomicznych. Technik technologii żywności. Technik usług fryzjerskich. Technik pojazdów samochodowych. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. Zapraszamy. ZDZ Radom. Saska 4x6. Telefon 607 123 754. Więcej informacji na www.szkoleradom.zdz.kielce.pl.
10: Wyobraź sobie miejsce, gdzie codzienność zwalnia, gdzie nowoczesna architektura spotyka się z zielenią i spokojem natury. Ruszył nowy etap sprzedaży osiedla Enklawa Start. Dwa nowe budynki, a jeden z nich powstaje tuż przy parku Stary Ogród. Funkcjonalne mieszkania, świetna lokalizacja i przestrzeń do życia. Nie czekaj, poznaj nową odsłonę Enklawa Start już dziś. Zadzwoń 887 123 471. Więcej na enklawastart.pl.
11: Myślałam, że organizacja chrzcin będzie dużo prostsza. Też tak miałam. Dlatego wybraliśmy Nihil Novi. Zero stresu. Zero stresu? Jak to? Pomogli ze wszystkim. Menu, szczegóły. Ja mogłam być po prostu z rodziną.
12: Czyli było aż tak dobrze.
11: Termin na rączek zarezerwowałam chwilę po chrzcinach.
12: Nihil Novi. Organizujemy chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Zarezerwuj swój termin. Nihil Novi, Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnowi.pl.
13: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności WORT Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
14: Chcesz mieć swoje mieszkanie już teraz? Zakątek Ozdobna w Radomiu. Inwestycja na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, zobacz swoje przyszłe M na żywo. Umów się na spotkanie. Od lipca przekazujemy klucze. Kupujesz, odbierasz i możesz zamieszkać. Zakątek Ozdobna. Radom, Graniczna 17. Nie czekaj, zadzwoń już dziś. 666 018 707. Więcej na zakątekozdobna.pl.
25: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2 w Radomiu. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych, stacjonarne i zaoczne. Branżowa szkoła drugiego stopnia i szkoły policjalne w zawodach. Technik, administracji, PHP i archiwista. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2.radom.pl.
29: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Reklama.
16: Edukacja we Vox FM Radom.
27: W tej części magazynu edukacyjnego ciekawostka regionalna. Czy wiecie, że w rodzinnych tradycjach niektórych radomskich rodzin są na przykład pierogi z kaszą lub kutia? To dziedzictwo po Kresowianach, którzy po II wojnie światowej osiedlili się w regionie radomskim. O tej grupie mówi radomianin, pracownik Muzeum Wsi Radomskiej Marcin Stańczyk.
30: Ja z tym środowiskiem spotykam, znam je od lat. Ze względów rodzinnych między innymi, ale też takich, powiedzmy, społecznych, organizacyjnych, ponieważ tak się składa, że Mój ojciec w 2008 roku reaktywował radomski oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Poza tym mam częściowo rodzinne tradycje związane z ziemiami wschodnimi II Rzeczypospolitej, ponieważ moja babcia pochodziła ze Lwowa i repatriowała się stamtąd po II wojnie światowej w 1946 roku, więc ten temat zawsze gdzieś przy rodzinnym stole się przewijał. To są bardzo ambiwalentne wspomnienia. No jeżeli ktoś kogoś wyrzuca z jego domu albo właściciel domu musi go opuścić, żeby ratować życie, nie mówiąc już o mieniu, bo to często po prostu ludzie, tak jak stali, mówiąc kolokwialnie, uszli z duszą, to nie mogą być to dobre wspomnienia. Więc ja się nasłuchałem tych wypowiedzi bez liku. Rozmawiałem z około setką osób na te tematy. I w zasadzie tam pojawiały się wątki no, w całym spektrum, czyli w całym spektrum emocjonalnym, czyli od takiego sentymentu, radosnych jakichś wspomnień, po te relacje takie, no, powiedzmy, mrożące krew w żyłach, łącznie z jakimiś dramatycznymi, tragicznymi wydarzeniami, kiedy ginęły całe rodziny, a nawet wsie. Akurat w depozycie pamięci mojej rodziny Radom był miejscem docelowym, ponieważ tutaj w tym transporcie przybyła moja babcia i moja prababcia, ale one już jakby dołączyły do innej części rodziny, która jakiś czas wcześniej zamieszkała po II wojnie światowej w Radomiu. I to jest takie symptomatyczne, że ci kresowianie w skali całego kraju w zasadzie przemieszczali się, kierując się dwoma jak gdyby takimi wyznacznikami, jeśli chodzi o miejsce, do którego zdążali. Po pierwsze, to była jakaś informacja pozyskana przez nich o zakładzie pracy, gdzie mogą podjąć zatrudnienie. A druga rzecz to była właśnie, to były jakieś związki rodzinne, czyli oni, mówiąc w cudzysłowie, dokoptowywali do co najmniej jakichś swoich znajomych, którzy gdzieś już zdążyli osiąść, albo właśnie do rodziny, która znalazła jakiś przytułek, jakiś dom. Trzeba pamiętać, że to były bardzo ciężkie czasy, Polska była w ruinie. Każdy taki czynnik liczył się dla tych ludzi, ponieważ oni często, tak jak wspomniałem wcześniej, nie mieli żadnego mienia i musieli zaczynać całkiem od nowa. Więc taka nadzieja na podjęcie jakiejś pracy albo oparcie w bliskich, to już było coś. No, jeśli chodzi właśnie o pożywienie, o kulinaria, to u mnie na przykład w rodzinie zawsze na Boże Narodzenie była robiona kutia. Babcia tego przestrzegała, jakby w swoim rodzinnym domu nauczyła tego swoje dzieci. Także tutaj no, moja mama, która jest z ziemi radomskiej, nauczyła się też robić tą potrawę. Ale tutaj, i to się też pojawia u innych rodzin, ta kutia gdzieś się zawsze przewijała w rozmowach. Przepis na nią był podpatrywany, podpytywany przez mieszkańców rdzennych, mieszkańców ziemi radomskiej, bo to jest słodkie, smaczne, to smakowało, zwłaszcza dzieciom. Natomiast w całej rozciągłości bardzo wiele osób podkreślało, że radomiacy po prostu nie potrafili robić dobrych pierogów. Dopiero społeczność ta lwowska, kresowa przywiozła ze sobą poprawny, dobry sposób, jak właśnie zrobić pierogi, czyli mniej ciasta, więcej farszu, odpowiednia omasta. Tam cały przepis jest przeze mnie podany, to się gdzieś w książce przewija. Pierogi były oczywiście częścią jadłospisu lokalnego. Robiło je się zawsze na święta Bożego Narodzenia. Natomiast właśnie tutaj zawsze ci kresowiacy podkreślali, że tam się robiło na wschodzie bardzo dużo pierogów. Farsz był bardzo zróżnicowany. Ja o części z takich miksów różnych nie słyszałem wcześniej. Na przykład pierogi z kaszą, albo z samymi ziemniakami i z różnymi rodzajami kasz. Tam naprawdę szerokie spektrum się pojawiało tych wariantów. I ludzie, którzy na przykład związali się z jakimś kresowiakiem, węzłem małżeńskim, to właśnie mówili, że na przykład ich rodziny stąd dość rzadko w porównaniu do tamtych ludzi repatriowanych ich rodziny rzadko robiły pierogi, a jeśli już, to nie tak smaczne. Po prostu inaczej smakowały te pierogi ze względu na to, że były inaczej nieco przyrządzone. Ale i ta społeczność kresowa, jeśli można jeszcze dodać, ona uczyła się lokalnych przepisów. Na przykład część z tych ludzi w ogóle nie znała smaku zalewajki albo porki, takich typowo radomskich potraw. Więc ta wymiana tych wzorców kulinarnych, ona zachodziła w obie strony.
27: Marcin Stańczyk jest autorem książki Z Kresów Wschodnich na ziemię radomską.
30: Na jesień taką późną 2022 roku próbowałem właśnie zainteresować tym pomysłem dyrekcję. Pomysł został zaakceptowany. No i przystąpiłem do pracy nad publikacją, nad gromadzeniem różnego rodzaju przedmiotów, które pokazaliśmy

0: Pomimo i w regionie, bo to trzeba też podkreślić, że to nie są mieszkańcy tylko naszego miasta, ale też regionu, bo ja jako etnograf działam na obszarze ziemi radomskiej. Przede wszystkim Radom był tym miastem w ówczesnym województwie kieleckim, do którego radomskie przynależało. To Radom był największym miastem w granicach tego województwa, gdzie właśnie osiadło najwięcej kresowian. To zależało też od tego, skąd ci ludzie przybyli. Jeżeli był to mieszczanin z jakiegoś wschodniego miasta, mieszkaniec miasta, no nie był kierowany na wieś, bo nie poradziłby sobie tam po prostu. Z kolei właśnie mieszkańcy wsi byli później już kierowani na te tereny wiejskie. Starano się jakoś tak logicznie do tego podejść. Były dedykowane do tej akurat publikacji, były pisane przez potomków. Natomiast część książki stanowią teksty źródłowe, które udało się pozyskać na potrzeby tej książki od rodzin osób, które już nie żyją. To było napisane jakiś czas temu. Przede wszystkim są to takie teksty, czyli chodzi o to, że zanim padł pomysł na powstanie takiej publikacji, to te teksty już były zastane. Natomiast właśnie później, jak zaczęliśmy nagłaśniać to zadanie, to ja też zapraszałem osoby, które czuły się na siłach napisać jakąś relację wspomnieniową, albo takie osoby same się do mnie zgłaszały. Wiem od przedstawicieli tego środowiska, że mają pewne plany na rozwój swoich stowarzyszeń, bo jest niejedno tego rodzaju właśnie stowarzyszenie w Radomiu. Są dwa, co najmniej z tego co wiem, o nieco innym charakterze, ponieważ jeszcze jest klub stowarzyszeniowy Pamięć Kresów, które jakby operuje szerszą formułą polegającą na tym, że zrzesza ludzi zainteresowanych kulturą kresową, niezależnie od tego, czy byli związani rodzinnie, czy w ogóle interesują się południowo-wschodnimi kresami, środkowymi czy północno-wschodnimi. Tutaj też na pewno ze względu na upływający czas ta konwencja jest rozszerzona po to, żeby no, jakąś dynamikę większą zachować. Nie blokować dostępu do takiego stowarzyszenia ludziom, którzy są z innymi ziemiami związani. Chodzi po prostu o to, że chyba w ogóle w skali kraju całego zaczyna się taki trend, żeby właśnie łączyć te różne grupy po to, żeby one były silniejsze, jeśli chodzi właśnie o członków, o przedstawicieli, o działalność. No bo nie oszukujmy się, ten czas robi swoje, upływa te osoby, które pamiętają jeszcze ze swojego życia, z autopsji, te kresy, no ich już jest coraz mniej. A raczej jest tak, że nawet jeśli w jakiś sposób czują te sprawy, ten klimat, potomkowie tych ludzi, to już nie jest jeden do jednego, to już się tego nie odda. Zawsze to już jest nieco inne spojrzenie, niestety. Ja jako pracownik naukowy, powiedzmy, w dziale merytorycznym, ja się tym interesuję w taki sposób na pewno mniej emocjonalny niż po tym mogłaby opowiedzieć moja babcia, która przeżyła te wszystkie wydarzenia na własnej skórze. Ja w zasadzie mógłbym zrobić książkę na wiele innych tematów, jeżeli materiał by mi na to zezwalał w odpowiedniej ilości. A tutaj chciałem zachować jakiś obiektywizm i poruszyć ten temat, bo uznałem, że on jest ważny dla kultury tego regionu. To jest jakiś wycinek tego dziedzictwa. To dlaczego o tym nie powiedzieć? Ja bym bardzo chciał, żeby czytelnik tej książki, przynajmniej z moich tekstów, bo mam tam dwa swoje autorskie teksty, to jest praca zbiorowa przecież, żeby nie mógł wywnioskować, jakie ja mam poglądy na te sprawy. Życzyłbym sobie tego. Wtedy po prostu miałbym pewność, że tekst jest obiektywny.
1: Urodził się we Lwowie, ale jest radomianinem. O swym pierwszym rodzinnym mieście oraz o tym, jak zadbać

0: adaptował się w Radomiu, opowiada Aleksander Sawaryn.
1: Jak Państwo wiecie, od 1939 zmieniali się co chwilę nasi okupanci. Byli raz Rosjanie, raz Niemcy, potem znowu Rosjanie, a Ukraińcy zawsze próbowali nas przekonać, że jesteśmy tam elementem obcym. No i poza tym z wyżywieniem też już były problemy. Ja mieszkałem początkowo, urodziłem się i mieszkałem na ulicy Grudeckiej, w tak zwanych blokach kolejowych. Chrzczony byłem w kościele świętej Elżbiety, bardzo pięknym kościele, a potem przy koniec naszego pobytu zajmowaliśmy taki piękne, pięciopokojowe mieszkanie na ulicy Zadworzańskiej. Kolega ojca dał nam go pod opiekę, bo wyjeżdżał i zawsze wierzył, że kiedyś wróci. I powie: Marian, przypilnuj, ja tu jeszcze wrócę. Ojciec pilnował, chociaż nie miał zamiaru w ogóle też wyjeżdżać. No ale stanęliśmy przed dylematem: albo przyjmujemy obywatelstwo Związku Radzieckiego, albo niestety trzeba się zostawić wszystko, cośmy mieli, wszystko, meble, cokolwiek tam było, zabrać jakiś podręczny niewielki bagaż, wsiąść do pięknego wagonu bydlęcego i jechać do Polski. Podróż do Rzeszowa, bo tam był pierwszy przystanek nasz, trwała mniej więcej 10 dni, jak dobrze pamiętam. No, razem z moim bratem w Lubece, kuzynem w Lubece, prowadzimy takie badania. Okazało się, że dosięgnęliśmy już roku 1700, kiedy tam nasi przodkowie w tym Lwowie zamieszkiwali. No, myśmy się zawsze utrzymywali z pracy rąk. Dziadek był maszynistą kolejowym, przedtem pracowali w gazowni, no różne takie zawody raczej wymagające mięśni po prostu, także myśmy musieli zarabiać. No przede wszystkim zawsze należałoby pochwalić się rynkiem, który jest perełką, prawda, jeden z większych rynków, starszych rynków, kamienice cudowne, przecudowne, nawet ja chętnie jeździłem do Lwowa, ponieważ tam mamy taką panią, która mieszkała w samym rynku. Myśmy u niej zawsze mieszkali, bo mieliśmy wielką frajdę, bo 24 godziny na dobę oglądaliśmy z okna Lwów. Dziadek walczył w Olentach Lwowskich, a walczył na odcinku dworca kolejowego. Spróbowałem nawet zebrać te wszystkie takie wiadomości o Olentach Lwowskich i taką książeczkę nawet spłodziłem. Dziennik Obrony Lwowa. Tam pościągałem wszystkie pamiętniki uczestników Lwowa i od 1 do 22 listopada te fragmenty umieściłem. Chciałbym również przybliżyć piosenki, które radomianie, w ogóle Polacy znają, ale nie wiedzą, co są polskie. Na przykład to o północy się zjawili jacyś dwaj cywile, prawda? Albo Marsz Dzieci Lwowskich. To wszystko są, albo na przykład Czerwony Pas pochodzi stamtąd. Także takie piosenki chciałbym też przypomnieć radomianom, a co najważniejsze, chciałbym je wszystkim śpiewać. W ogóle historię piosenki lwowskiej to jest rzecz, którą warto o to wspomnieć, bo to była właściwie, na początku to nie była piosenka jako taka, to była gazeta, kronika. To, co się działo we Lwowie, natychmiast było przetransponowane na piosenkę. Używano jakichś prostych melodii, które poprzez nie znano. Teksty były raczej takie proste i to od razu wędrowało w lud. Właściwie piosenka lwowska to jest taki ewenement po prostu, bo inne piosenki to zwykle na przykład czy w Warszawie, czy w Krakowie najpierw swój rodowód miały albo w kabaretach, albo w jakichś filmach, prawda, albo gdzieś tam. Natomiast lwowska zaczynała od ulicy. I takim podstawowe elementy, to co na ulicy. Był akordeon, prawda, mandolinka, czyli patelenka, tak zwana po lwowsku. No, tak. Akordeon to była cyja, różne takie, brat rura to była gitara, takie różne nazwy, zresztą w ogóle słownictwo, jak ja przyjechałem do Radomia, no i chciało, nie chciało, mieszkałem w blokach również, więc miałem rówieśników, to bardzo trudno mi się z nimi było porozumieć, bo oni mieli inny słownik, tu w Radomiu borówka to jest jagoda, jagoda to jest borówka, sznycel to jest kotlet, a kotlet to jest sznycel, już nie powiem, że nie wiedzą, co to meszty, pełechy, etc., etc., więc długo musiałem walczyć o to, żeby mnie zrozumieli, zanim żeśmy się zaprzyjaźnili, no i w końcu dogadali. No bywały czasami, żeśmy sobie za argumenty kończyły się jakimś podbiciem oka, ale to normalnie się działo bez ingerencji starszych. Same swoje sprawy załatwialiśmy po swojemu.
2: Co warto wiedzieć? Edukacyjna podróż po Mazowszu. Vox FM Radom. W Radomiu na 96,9.

0: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
1: Skoda.
2: Dostaniesz coś za świadectwo?
3: No raczej, rabat od Media Expert.
2: Wow, też chcę!
3: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
2: Mega!
4: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Każda profesja ma swój początek. Twoja zacznie się w dobrej szkole. Zawodowa satysfakcja i prosta rekrutacja w szkołach Profesja. Więc zapisz się już dziś i złóż podanie bez logowania do szkoły branżowej pierwszego stopnia z ponad 19 świetnymi zawodami, jak kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych czy elektryk. Pędź ku lepszej przyszłości, wybierz dobrą profesję i zawód swoich marzeń. Sprawdź szczegóły na profesja.radom.pl lub na Facebooku.
6: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
7: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
8: Za 2 miesiące 40 mojego męża. Martwi się, że nie dam rady tego wszystkiego zorganizować.
9: Dlatego my wybraliśmy Nihil Novi.
8: Czemu właśnie tam?
9: Bo od pierwszej rozmowy czuć, że naprawdę się opiekują. Pomogli nam ze wszystkim i zadbali o każdy detal. Goście byli zachwyceni, a my cieszyliśmy się tym wieczorem.
8: Organizujesz chrzciny, komunie, jubileusze, urodziny czy inne przyjęcie? Zarezerwuj termin swojej uroczystości. Nihil Novi. Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnowi.pl.
10: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
12: Chcesz mieszkać już od zaraz? Chcesz zobaczyć swoje wymarzone mieszkanie? Inwestycja wyścigowa na finiszu. Jesteśmy gotowi. Przyjdź, spotkaj się z nami i zobacz swoje M. Możesz kupić i odebrać je od ręki. Już po wakacjach możesz w nim zamieszkać. Nie czekaj, dzwoń już dziś. 661 181 181. Wyścigowa 42. Biuro sprzedaży Radom Graniczna 17. Więcej na wyścigowa42.pl.
13: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
0: Reklama.
14: Dwaj żołnierze ranni w wypadku. Ciężarówka uderzyła w drzewo niedaleko Dobrego Miasta. Nożownik z Małopolski w rękach policji. W podkrakowskiej Łękawicy zaatakował 48-latka. Mundial wkracza w decydującą fazę. W nocy poznamy ostatnie rozstrzygnięcia fazy grupowej.
15: 14 już jest na zegarach. To czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Dawid Osysko.
14: A na początek warmińsko-mazurskie. Dwóch żołnierzy zostało rannych w wypadku wojskowej ciężarówki. Samochód uderzył w przydrożne drzewo, informuje policja. Do zdarzenia doszło na lokalnej drodze w okolicach Dobrego Miasta w warmińsko-mazurskim. Ranni żołnierze trafili do szpitala, mają obrażenia rąk i nóg. Szczegóły zdarzenia wyjaśnia żandarmeria wojskowa. Koniec obławy w Małopolsce. Tamtejsza policja zatrzymała nożownika, który podczas domowej awantury w Łękawicy zaatakował 48-latka. Sprawca uciekł do pobliskiego lasu, a ranny mężczyzna trafił do szpitala. Niedługo potem ruszył pościg. Do akcji skierowano policyjne drony, śmigłowiec i psy tropiące.
1: O godzinie 11.40 to właśnie załoga śmigłowca namierzyła 20-latka w masywie leśnym. Tą informację natychmiast przekazali funkcjonariuszom, którzy przeczesywali masyw leśny i oni dokonali zatrzymania tego mężczyzny.
14: Powiedział nam Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji. Stan rannego 48-latka jest stabilny. Nie udało się uratować życia 17-latka, którego strażacy wyciągnęli z jeziora pamiątkowego niedaleko Szamotu w Małopolsce. Chłopak mimo błyskawicznej akcji ratunkowej i przywrócenia czynności życiowych w jej trakcie minionej nocy zmarł w szpitalu. To kolejna ofiara, która straciła życie podczas wypoczynku nad wodą. O szczegółach nasz reporter Mateusz Chłystun.
16: Akcja ratunkowa nad jeziorem pamiątkowym trwała ponad godzinę. Po tym jak 17-latka wydobyli nurkowie ze specjalistycznej grupy ratownictwa wodnego, przejęła go ekipa pogotowia, która zdecydowała o transporcie nastolatka śmigłowcem do szpitala. Dziś przed południem jednak szamotulska policja przekazała, że nastolatek nie przeżył nocy. To druga osoba, która straciła życie minionej doby po tym jak wypoczywała nad wodą. Łącznie w Polsce od początku kwietnia utonęły już 34 osoby. Policja niezmiennie apeluje więc o rozwagę i zdrowy rozsądek nad wodą, zwłaszcza kiedy szukamy ochłody w trakcie upałów.
14: Relacjonował Mateusz Chłystun. Jutro temperatura w Polsce może przekroczyć 40 stopni. Szpitale przygotowują się na przyjęcie pacjentów, którzy zlekceważą ostrzeżenia. Przykładowo na Lubelszczyźnie w ubiegłym roku pod opiekę lekarzy trafiło ponad 130 osób z objawami przegrzania organizmu. Do tego dochodzą poparzenia słoneczne.
17: Blisko 280 osób było leczonych z powodu oparzenia słonecznego. Były wśród nich przypadki oparzenia pierwszego i drugiego stopnia.
14: Mówiła Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka lubelskiego NFZ-u. Pamiętajmy o nawodnieniu i nakryciu głowy. Unikajmy przebywania na słońcu od 10 do 16. W nocy poznamy ostatnie rozstrzygnięcia fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. Do rozegrania zostały jeszcze spotkania w grupach J, K i L. W tej ostatniej Panama zmierzy się z Anglią, a Chorwacja z Ganą. Początek tych spotkań o 23.00. Z kolei o 1.30 ruszą pojedynki w grupie K. W niej ciekawy mecz, bo pewna awansu Kolumbia zagra z Portugalią, a Demokratyczna Republika Konga zmierzy się z Uzbekistanem. Za to w grupie J o trzecią wygraną powalczy Argentyna. Zagra z Jordanią, a wiemy już, że na ławce siądzie Leo Messi. W drugim meczu tej grupy Algieria zmierzy się z Austrią.
15: To gdyby jeszcze Dawid mógł nam opowiedzieć, jak fajnie jest w klimatyzowanym studio. Dowiemy się od Dawida.
14: Jestem.
15: Jesteś. Tak. Jak jest w klimatyzowanym studio? Powiedz nam, podnerwuj nas troszeczkę.
14: Jest fantastycznie. Bardzo się cieszę, że mogę być w studiu Vox FM, ale wiem, że atmosfera u was we Władysławowie jest równie fantastyczna.
15: Tak, można powiedzieć, że ona nie jest gorąca, ale po prostu upalna. I to, o czym też mówię.
18: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
19: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Dla jednych jest to spełnienie marzeń dziecięcych, dla innych podtrzymaniem rodzinnych tradycji. W Radomiu nie brakuje osób, które chcą związać swoje losy z polską armią. O tym, jak zostać żołnierzem, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z podpułkownikiem Sławomirem Głowińskim z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Radomiu.
20: Panie podpułkowniku, jak zostać żołnierzem Wojska Polskiego?
21: Przede wszystkim trzeba chcieć. A mówiąc trochę językiem urzędowym, to trzeba mieć ukończone 18 lat, trzeba mieć orzeczoną zdolność do zawodowej służby wojskowej, nieposzlakowaną opinię i oczywiście odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby. No i co nie jest mniej ważne, żaden żołnierz nie może być karany za przestępstwa umyślne. Jest jeszcze jeden warunek, czyli odpowiednie wykształcenie. W przypadku korpusu szeregowych to oczywiście wystarczy dawne wykształcenie gimnazjalne. W przypadku oficerów niestety trzeba ukończyć studia magisterskie, aby być oficerem w wojsku. Do szkoły podoficerskiej oczywiście wystarczy tylko szkoła średnia, niekoniecznie musi być zdana matura.
20: Co musi zrobić ktoś, kto chce zostać żołnierzem? Pierwsze kroki, które musi zrobić, jak się do tego przygotować?
21: Jak w każdym przypadku, najpierw zjawić się w Wojskowym Centrum Rekrutacji, wyrazić takową chęć. Wojskowe Centrum Rekrutacji posiada bazy danych, gdzie potrzebni są ludzie o określonych specjalnościach, o określonych zdolnościach. Wtedy udaje się na taką rozmowę. W przypadku szeregowych to jest od razu kwalifikowany przez Wojskowe Centrum Rekrutacji. W przypadku korpusu podoficerów i oficerów udaje się na rozmowę kwalifikacyjną do danego dowódcy jednostki wojskowej, który chciałby sobie porozmawiać i zobaczyć, czy dana osoba spełnia jego możliwości, spełnia jego kwalifikacje. I po tym z odpowiednim zaświadczeniem kierujemy go na badania lekarskie i oczywiście jest powołany do danej formy służby wojskowej.
20: Rozumiem, że dodatkowe umiejętności takie jak prawo jazdy, jak ukończone kursy, kursy wspinaczki, nurkowania, rozumiem, że to jest mile widziane.
21: Jest wiele kursów niezwykle przydatnych w wojsku. Między innymi wspomniane przez pana redaktora takowe kursy. Oczywiście, że prawo jazdy jest bardzo ważne. Chociaż w tej chwili może mniejszą rolę przywiązujemy do prawa jazdy kategorii B, bardziej kategoria C, C plus E, D. To jest bardzo ważne, ale są również inne kursy, kursy BHP, kursy nurków, kursy operatorów maszyn budowlanych. Nigdy takich specjalistów w wojsku nie za dużo.
20: Mamy różne rodzaje służby, bo to może być też dobrowolna służba wojskowa, może być terytorialna służba wojskowa. Czym to się różni?
21: Wojsko posiada szeroką ofertę służby wojskowej. Pan redaktor już wspomniał o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej. To taki elementarz służby. Pierwsze 27 dni to szkolenie podstawowe. W żargonie się to nazywa rozpoznawanie żołnierza od kolejarza, żebyśmy wiedzieli, na czym taki minimum z minimum żołnierki polega. Po 27 dniach, po złożonej przysiędze wojskowej, dane osoby są kierowane zgodnie z ich życzeniem do odpowiednich jednostek wojskowych na szkolenie specjalistyczne. I tam uczą się innych przydatnych wiadomości zgodnie z posiadanymi zdolnościami, uprawnieniami albo możliwościami. Tam stają się operatorami, strzelcami wyborowymi, operatorami maszyn. Jest to już szkolenie specjalistyczne, które może trwać do 11 miesięcy. Ale jeżeli dany kandydat będzie zainteresowany wcześniejszym przejściem do zawodowej służby wojskowej, w każdym momencie może wystąpić z wnioskiem do dowódcy jednostki o powołanie do zawodowej służby wojskowej na stanowisku, w którym obecnie pełni tą służbę jako dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Kolejną formą pełnienia służby wojskowej jest to terytorialna służba wojskowa. Służbę terytorialną pełni się w Wojskach Obrony Terytorialnej, szeroko nazwanych WOT-ie. Oczywiście, że największą jednostką na południu Mazowsza to 6. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, której dowództwo mieści się w Radomiu. Ale również znajduje się 61. i 62. Batalion Lekkiej Piechoty, w szeregi których mogą wstąpić również wszyscy. I ci, którzy byli wcześniej w wojsku, bez względu na stopień wojskowy, i ci, którzy chcą pierwszy kontakt z wojskiem poznać, czyli szeregowi, również zapraszamy ich na szkolenie podstawowe trwające 16 dni. Kto może się tam ubiegać? Oczywiście, że wszyscy. Na czym polega ta służba? Ta służba to nieco inna forma. Czyli od poniedziałku do piątku generalnie każdy zajmuje się tym, czym się zajmuje zawodowo do tej pory. A to takie szkolenie na okresie weekendów, dni wolnych, które służy dodatkowe uzupełnienie i dodatkowy swój rozwój.
20: Żołnierze terytorialnej służby wojskowej zajmują działania głównie w tym regionie, w którym mieszkają.
21: Tak, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej mają swoje strefy odpowiedzialności, tak to się mądrze nazywa. I oczywiście, że 6. Mazowiecka Brygada taką strefą jest południe Mazowsza. Zgodnie ze swoimi zadaniami, które im stawia oczywiście ich przełożony.
19: Nie trzeba jechać daleko, by choć na chwilę złapać oddech. Na wycieczkę do radomskiego skansenu, a także Kozienic i Jorońska wyruszamy z Krzysztofem Linardem z Centrum Informacji Turystycznej w Radomiu.
2: Ja osobiście, to jest może moja taka subiektywna już uwaga, uważam, że nasz skansen Muzeum Wsi Radomskiej jest jednym z piękniejszych skansenów w Polsce, przede wszystkim na pewno jednym z większych, bo mamy tutaj obszar ponad 30 hektarów. Obiektów architektury ludowej jest, myślę, że w tej chwili już około 80. Poza etnografią, tak jak pani mówiła, przyroda. Piękny teren, stawy, dolina rzeki Kosówki, dwa lasy, pola, czego chcieć więcej. Skansen posiada, przynajmniej według tego, co ja obserwuję, a objeździłem wiele polskich skansenów, chyba największą kolekcję wiatraków. Na ogół symbolicznie mamy jeden wiatrak, natomiast my mamy w naszym skansenie aż 5 wiatraków drewnianych. Jedźmy dalej w kierunku południowo-zachodnim. Zaledwie 15 km od centrum Radomia znajduje się Orońsko, wieś, w której część swojego życia spędził słynny malarz, batalista Józef Brandt. Brandt nie pochodził z Radomia, urodził się w Szczebrzeszynie, wychowywał w Warszawie, natomiast trafił do Orońska za sprawą swojej żony Heleny Pruszakowej. Tutaj osiadł i tak naprawdę w parku w Orońsku spędzał lata. Zimy spędzał w Monachium, gdzie prowadził taką wolną akademię malarską. Jednym z jego uczniów i największych przyjaciół był Kossak, więc nie byle jakie nazwiska, a Monachium było wówczas na przełomie XIX i XX wieku jednym z takich najważniejszych obok Paryża centrów sztuki, centrów przede wszystkim malarstwa w Europie. Park piękny, no nie jest tak duży jak skansen radomski, natomiast jest tam kilkanaście hektarów. Na terenie parku znajduje się przede wszystkim, niektórzy mówią pałac, inni mówią dworek. Tak naprawdę jest to coś pomiędzy, ponieważ wielkością, no pałac jest raczej czymś większym, na przykład w Puławach mamy pałac Czartoryskich. Tu mamy coś wielkości dworu, ale architektura jest zdecydowanie pałacowa. Historycy sztuki fachowo nazywają ten rodzaj budynku willą włoską, czyli coś pomiędzy pałacem a polskim dworem. I taką willę włoską możemy właśnie zobaczyć, stylizowaną na posiadłości renesansowe Italii, Toskanii, właśnie w Orońsku. Tuż obok niej znajduje się oranżeria. W tej chwili dawniej używana nie tyle jako taka parkowa szklarnia, palmiarnia, pełniła funkcję malarni, pracowni Józefa Brandta, natomiast obecnie jest to jedna z galerii sztuki. Na terenie parku znajduje się również kaplica stylizowana na antyczne greckie świątynie z czterema kolumnami. Jest to najstarszy obiekt na terenie tego parku, pochodzi z 1841 roku. No i przede wszystkim park, taki ogród rzeźb, centrum rzeźby polskiej, więc najważniejszy ośrodek rzeźbiarski w naszym kraju. Nazwa może mylić, ponieważ centrum rzeźby polskiej, ale przyjeżdżają tam artyści ze Szwecji, z Wielkiej Brytanii, z Niemiec, praktycznie z całego świata, więc polecam również Orońsko. Natomiast polecę miejsce, które jest troszeczkę bardziej oddalone od Radomia, ale również położone zaledwie 30 kilka kilometrów. Kozienice. Kozienice to niewielkie miasto położone pomiędzy Puszczą Kozienicką a Doliną Wisły. W Kozienicach znajduje się również przepiękny park. Park jest również duży, to dawniej był Park Stanisławowski, należał do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Zresztą mamy do dzisiaj pozostałości pałacu, który się tam znajduje. Właściwie sam główny korpus pałacu to już jest budynek, który stoi w miejscu tego pierwotnego pałacu, ponieważ pałac został zburzony w czasie II wojny światowej. Natomiast jedna z oficyn, w której mieści się Muzeum Regionalne, no też tymczasowo niedostępne wewnątrz, to jest oryginalna oficyna, która była kilkakrotnie przebudowywana, ale tego pierwotnego pałacu. Tuż za pałacem piękny wielohektarowy park, przez który przepływa rzeka Zagożdżonka. To jest taka najważniejsza rzeka Puszczy Kozienickiej. Ona, nad Zagożdżonką położone są m.in. Pionki, no i Kozienice. Skarpa nad tą Zagożdżonką. Troszeczkę dalej staw z wyspami. I nad brzegiem stawu znajduje się coś, co kojarzy nam się już z zupełnie inną epoką niż ta epoka stanisławowska. Pomnik, replika mostu pontonowo-łyżwowego, który został wybudowany w przededniu bitwy pod Grunwaldem z drzew ściętych w Puszczy Kozienickiej. One zostały następnie przetransportowane nad Wisłę. Wisła przepływa raptem 6 km od Kozienic. Stamtąd zostały spławione pod Czerwińsk i w Czerwińsku nad Wisłą Wojsko Polskie przeszło przez ten most pontonowo-łyżwowy pod Grunwald, gdzie połączyło się z wojskami litewskimi i wspólnie walczyło przeciwko państwu krzyżackiemu. Także kolejna atrakcja. Nieco powyżej, również w parku, na niewielkiej skarpie, znajduje się cmentarz rodziny Denów. Iwan Den, nazwisko brzmi niemiecko, tak? Natomiast był Rosjaninem, budowniczym wielkiej twierdzy w Dęblinie. Dęblin znajduje się bardzo blisko Kozienic. Dlaczego akurat tam? Dlatego, że Iwan Den mieszkał w Kozienicach przez ten czas. No i cmentarz jego i jego rodziny, a to była wówczas ważna persona w ówczesnym zaborze rosyjskim, znajduje się właśnie tam. No ale pamiątki po Denach też mamy, mimo że był związany mocno z zaborcą, to taką pamiątką jest właśnie ten cmentarz i pobliska twierdza w Dęblinie. Także myślę, że park w Kozienicach jest również fajnym miejscem na spacery. A blisko stamtąd również nad Jezioro Kozienickie jest to starorzecze Wisły, która się troszeczkę przesunęła. Jeżeli jesteśmy zmotoryzowani albo jesteśmy na rowerach pełni werwy, można pojechać troszeczkę dalej do Piotrkowic i tam zatrzymać się nad brzegiem Wisły. To już będziemy od Radomia około 40 km. W Piotrkowicach Wisła jest ogromną rzeką. Brzegi są płaskie, więc nie ma tam takich skarp jak na przykład w Kazimierzu. Natomiast Wisła jest tam bardzo szeroko rozlaną rzeką. Właściwie możemy tam zobaczyć największą dziką rzekę Europy, bo jest kilka większych rzek, jak na przykład Dunaj czy Wołga w Europie, ale one są już uregulowane. Wisła jest niemal dziewiczą rzeką. Przy odrobinie szczęścia zobaczymy również kormorany, bo miałem taką okazję, więc może się uda i Państwu.
19: Był jednym z najsłynniejszych fotografów w Radomiu w latach 50. ubiegłego wieku. Swój zakład otworzył we własnym mieszkaniu w kamienicy przy placu Konstytucji 3 Maja. Mowa o Jerzym Sztompkę, który od 1951 roku fotografował mieszkańców Radomia. Jak mieszkanie w studiu fotograficznym wspomina jego córka Dorota Sztompkę-Góralska?
3: Pani Doroto, jak pani wspomina mieszkanie w studiu fotograficznym?
4: To były raczej ciężkie czasy, bo od dziecka zakład tu istnieje chyba od 51 roku. Ja się urodziłam w 52, więc praktycznie od niemowlęctwa zawsze życie było podporządkowane zakładowi. Nie można było biegać, nie można było krzyczeć, nie można było się bawić, no bo klienci. Więc nie było to łatwe życie.
3: Nie było to łatwe życie, ale jednak dobrze pani wspomina dzieciństwo.
4: No jasne, że dobrze. Wprawdzie z domu wyfrunęłam mając 15 lat, ale jakoś było ciasno, ale jakoś wszystko dobrze szło.
3: A niech pani coś powie więcej o samym zakładzie fotograficznym, o tych maszynach, o tym, czym dokładnie zajmował się pani tata.
4: No, czym się zajmował tata? Tata się zajmował fotografią od 1948 roku. I najpierw to była czarno-biała fotografia, no bo wiadomo, że to była czarno-biała. A w 1975 roku weszliśmy w fotografię barwną. I to był cały nowy rozdział i rewolucja, że tak powiem, w fotografii. No i przede wszystkim była to fotografia studyjna. Przez 30 lat robiliśmy zdjęcia również na ceremoniach ślubnych w Urzędzie Stanu Cywilnego. A tu się robiło zwykle chrzty, śluby, komunie. I na tym polega. No i oczywiście wszelkie zdjęcia do dokumentów. Ojciec przyjaźnił się, właściwie rodzice przyjaźnili się z państwem niedolistkami, bo oni wtedy nazywali się Niedolistek. I w 1948 roku założyli razem zakład na Żeromskiego 4, tam gdzie był sklep spożywczy, bo to był lokal mojego dziadka w tym czasie. Tam był taki skład biurowy i dziadek zlikwidował i ojciec tam zrobił zakład. No ale później przenieśli się jeszcze razem na Rwańską, tyle że jak to wiadomo w spółkach bywa, po prostu się rozstali i pan obecny Darecki został na Rwańskiej. A ojciec no, chciał zrobić sobie sam zakład. Zaproponowali mu wtedy lokale takie, które nie spełniały żadnych warunków. W związku z tym oddał największy pokój w domu na studio.
3: Czy pani rodzice od początku mieszkali tutaj w kamienicy przy placu Konstytucji 3 Maja?
4: Kiedyś mieszkali na Witolda. A tutaj od 50, bo rodzice pobrali się w 48 roku, a tutaj mieszkali od 51.
3: Czyli od początku właściwie tutaj był zakład fotograficzny, jak się pani urodziła. I do kiedy zakład działał?
4: No ja zlikwidowałam zakład w 2003 roku. Ojciec zmarł w 1996, a jeszcze prowadziłam 7 lat ten zakład, no ale to się dopłacało do tego biznesu, w związku z tym w 2003 zamknęłam, bo ja też jestem fotografem.
3: Pani też jest fotografem, no to w takim razie dopytam więcej o to, jak to się stało. Czy to właśnie za sprawą taty pani została fotografem?
4: To znaczy, ja z początku nie bawiła mnie fotografia, tylko miałam wtedy może ze 12-13 lat, kiedy przyjechali fotografowie z Warszawy robić zdjęcia kuchenek w blaszance do reklamy. Nie mieli warunków do robienia tego w fabryce i przywieźli te kuchenki do nas. Oczywiście konsultowali to z ojcem. A ja wtedy asystowałam cały czas tym fotografom. Oni, bo tam włączałam światło, tam były specjalne wyłączniki, przełączniki, a ja to znałam. No i wtedy ten pan jeden powiedział, że skoro się interesuje, to powinnam pójść do szkoły fotograficznej. I on mi powiedział o istnieniu technikum fototechnicznego w Warszawie. To była wtedy jedyna szkoła fotograficzna w Polsce. I mając 15 lat, poszłam do tego technikum.
3: Czyli mając 15 lat, w tak stosunkowo młodym wieku, pani już wyfrunęła z gniazda prosto do Warszawy. Jak się żyło w wielkim mieście, mając 15 lat?
4: No to w pierwszym roku mieszkałam u takich przyjaciół moich rodziców, pochodzących z Radomia, ale bo to szkoła nie miała internatu, więc musiałam od razu podpisać, że nie będę się starała o internat, a w następnych latach wynajmowali mi rodzice pokój gdzieś tam u kogoś. I to były dla mnie, to były wesołe czasy, ale dla moich rodziców chyba nie za bardzo.
3: No tak, mieć córkę tak daleko to jednak jest problem, ale pani często przyjeżdżała tutaj w czasach szkoły?
4: Tak, przyjeżdżałam co tydzień wtedy do Radomia. Zresztą załatwiałam wielokrotnie jakieś materiały fotograficzne ojcu, bo się, no już wtedy się trochę na tym znałam i łatwiej to było dostępne w Warszawie niż w Radomiu, gdzie była jedyna fotooptyka.
3: Była sytuacja, gdzie u państwa w zakładzie był automat do robienia zdjęć i to był pierwszy taki właściwie w Radomiu.
4: Tak, to głównie młodzież się tutaj schodziła. Na schodach stały kolejki aż do dołu do tego automatu. To była konstrukcja mojego ojca. Zrobił taki właśnie automat wrzutowy, że wrzucało się 2 złote. Na takiej ramie, w której się człowiek pozował, było lustro. To znaczy lustro było na całej tej budce, że tak powiem. I człowiek się pozował, naciskał guzik i wtedy się uruchamiał aparat, światło i się robiło zdjęcie. Z tym, że te zdjęcia były później wywoływane w ciemni i odbierane następnego dnia przez tych, którzy sobie te zdjęcia robili. Ponieważ jest to konstrukcja była to konstrukcja mojego ojca, to chyba nie było takich automatów. W Radomiu na pewno nie było.
3: Czyli kolejki były w słusznej sprawie. Dzisiaj troszeczkę inaczej te automaty wyglądają, bo jednak wrzuca się pieniążek i niemal od razu dostaje się fotografię, ale wtedy, w którym roku to było właściwie?
4: No ja mam takie swoje zdjęcia z automatu, jak tam mam 6 lat. No to gdzieś tak koniec lat 50. Koniec lat 50., 60. To wtedy było najwięcej już. No jeszcze i 70. lata to było tej młodzieży sporo do tych zdjęć. Dopóki nie powstały aparaty kompaktowe, dopóki nie zaczęli ludzie sobie, jak ja to mówię, robić aparatami dla małpy zdjęcia, to tutaj było tego, tej młodzieży i zainteresowanie. No ale po pewnym czasie to wszystko wygasło, tak jak wygasło całe Śródmieście Radomia.
3: No właśnie, skupmy się teraz na samej kamienicy, bo jednak mało jest o niej w historii. Ciężko znaleźć jakieś informacje na temat tej kamienicy. Jak pani wspomina tą kamienicę? Co tu kiedyś się mieściło?
4: No, ja pamiętam jeszcze tę kamienicę, kiedy na schodach leżał taki dywan, gdzie schody były pastowane i całe te podesty, to wszystko było pięknie utrzymane. To była taka, że tak powiem, elitarna kamienica, bo tutaj mieszkali doktorostwo Wagowie. Obok mieszkał doktor Zachorski i tam mieszkali jeszcze państwo Matyszkiewiczowie, taki inżynier z żoną. Na dole mieszkał doktor Bilski. Na dole mieszkali państwo Borkowscy jeszcze, także to była taka kamienica naprawdę elitarna, a moja mama opowiadała mi, że tutaj to był portier jeszcze.
3: Był tutaj portier. Czy to ma jakiś związek z tym, z tą drugą klatką schodową?
4: To znaczy, ta druga klatka schodowa to była dla służby, bo te mieszkania, tak jak teraz to było podzielone, to na piętrze były dwa mieszkania tylko. To było całe wielkie mieszkanie i tu od podwórka i od ulicy. I to samo było po tej drugiej stronie. Także to było, wejścia tymi krętymi schodami to były do kuchni w tych mieszkaniach.
3: Czyli w ten sposób tak było rozplanowane tutaj, czyli państwo mieli ogromne też mieszkanie, prawda?
4: To znaczy myśmy nie mieli takiego ogromnego, bo to władza podzieliła te mieszkania, kwaterunek podzielił to na większą ilość lokatorów. I myśmy mieli tylko tą część od ulicy, a państwo Kubisiakowie mieli od podwórka i mieliśmy wspólny korytarz.
3: Czyli tak to w tym czasie wyglądało. Co się teraz dzieje w lokalu, gdzie państwo mieszkaliście, gdzie był zakład?
4: Nie mam pojęcia, jestem tu pierwszy raz od 9 lat, od śmierci mojej mamy.
3: Czy pani mama mieszkała tutaj do końca?
4: Tak, mieszkała tutaj do końca i to wszystko zostało zlikwidowane po śmierci mamy, bo zakład zlikwidowany został w 2003, a mama mieszkała do 2012.
3: Czy do końca jakby funkcjonowania zakładu tutaj nadal były takie spore kolejki jak we wcześniejszych latach?
4: No nie, już jak zakład, jak w ogóle zmieniła się fotografia, to tutaj po prostu zakład umarł. Mówię, zaczęło się dopłacać do tego zakładu, ja otwierałam ten zakład, znaczy właściwie mama otwierała, bo to było jej życie, dopłacało się do tego biznesu i tylko ze względu na nią to było jeszcze trzymane, bo ona miała wtedy obowiązek, musiała wstać, ubrać się, otworzyć i czy klient przyszedł, czy nie, no ale musiała być, nie oklapła całkiem.
3: A czy spotyka się teraz pani w codziennym życiu z ludźmi, którzy pamiętają fotografię pani taty?
4: No tak, nie wiem, czy w Radomiu są tacy ludzie, którzy kiedyś przynajmniej jeden raz w życiu nie mieli robionych u nas zdjęć, bo ogromna ilość dzieci i zdjęć komunijnych z obecnej katedry, z kościoła ze Struga, z kościoła z Katowickiej, to wszystko było robione u nas. Większość tych dzieciaków to wszystko było u nas robione. To wtedy przychodziło tutaj, jak przychodziła niedziela, to tutaj setki osób stały pod zakładem, bo to się robiło zdjęcia grupowe. Taka była tradycja. Później to wszystko umarło, bo to już nawet ludziom było wygodniej robić zdjęcia grupowe, czy one były gorsze technicznie, ale pod kościołem po co było iść pod zakład i stać i czekać, żeby zrobić zdjęcia.
3: Czy pani chętnie była fotografowana przez swojego tatę?
4: No tak, ja i siostra, zresztą kiedyś lubiłam się fotografować sama, bo no tak jak się jest młodym, to się to lubi.
3: To prawda, czyli teraz są tak zwane selfie zdjęcia, czyli w tamtych latach też były, tylko nieco inaczej wyglądały.
4: Tak, inaczej wyglądały, bo ja sobie robiłam zdjęcia w automacie. Mam masę takich zdjęć swoich właśnie z takich szczenięcych lat, bo tam były różne rekwizyty, jakieś tam peruki, jakieś tam... To lubiłam sobie robić takie zdjęcia, teraz już sobie nie robię.
18: Nowy Dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
5: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
22: Tak.
6: Brawo!
23: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
26: Marian,
5: Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
7: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Awatar, Ogień i Popiół w Disney+.
10: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
9: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
11: Sali się nie poddają!
26: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
9: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
27: Ogień zszedł z boczem góry.
9: Awatar, Ogień i Popiół.
26: Stajemy do walki!
9: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
28: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
29: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Znak. Kup salami znak lub chorizo znak Tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Znak. Ciao!
30: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
31: Kia. Movement that inspires.
32: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
31: Lidl, to się opłaca.
33: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
32: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
31: Lidl, to się opłaca.
34: Reklama.
35: Nowy dzień, dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
19: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Puszki po piwach, meble czy opony. Takie rzeczy możemy znaleźć w lasach naszego regionu. Nielegalne wysypiska śmieci w obszarach leśnych to nadal duży problem. Rocznie dokładamy ogromne środki na utylizację śmieci znalezionych w lesie, mówi Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
36: Problem śmieci od zawsze był i on nadal trwa, chociaż widzimy troszeczkę w ostatnich latach poprawę, bo teraz każdy z nas oddaje śmieci, powinien zresztą oddawać śmieci w domu, tutaj do firmy, która odbiera, ale ten problem nadal jest. Jednak są osoby takie, które jednak nie chcą wyrzucić śmieci do utylizacji, tylko wywożą do lasu. Możemy tutaj podzielić na dwie, można powiedzieć, dwa elementy te śmieci. Śmieci takie okazjonalne, które ktoś idąc na spacer, przejeżdżając przez las, wyrzuca przez okno samochodu czy spacerując, ale też zdarzają się śmieci takie wielkogabarytowe, typu opony, jakieś wersalki, wyposażenie łazienek, więc takie rzeczy też się zdarzają i to są bardziej takie duże, przeważnie pryzmy tych śmieci, które zamiast trafić na w miejsce utylizacji trafiają do lasu. Nadleśnictwo średnio co roku wydaje około 100 tysięcy złotych na uprzątnięcie, utylizację takich śmieci. Są to ogromne koszty, które mogły być w inny sposób spożytkowane, chociaż na przykład na rozbudowę infrastruktury turystycznej, żeby jednak osoby, które przyjeżdżają do lasu, mogły z tego skorzystać. A tu jednak te środki musimy przeznaczyć na te cele, których nie powinniśmy, tak prawdę mówiąc, już w tym XXI wieku po prostu przeznaczać. Oprócz tego, że zawsze przy różnego typu spotkaniach z młodzieżą, z dorosłymi, mówimy, informujemy, jak się zachować w tym lesie, dlaczego są te śmieci szkodliwe, ale także straż leśna, ale też i leśnicy korzystamy z różnych nowinek technologii, typu chociażby fotopłapki, kamery w miejscach, gdzie te śmieci się pojawiają, w miejscach wjazdu do lasu, i wtedy bardzo często ta wykrywalność tych osób jest duża. Bardzo dużo osób jest zaskoczonych, że na przykład została skamerowana czy sfotografowana przez takie urządzenia, i wtedy taki sprawca, oprócz tego, że musi posprzątać las, dostaje mandat. Czasami sprawa trafia też do sądu, jeżeli jest to, wiadomo, większa ilość tych śmieci, która zostaje wyrzucona, i bardziej szkodliwych. Straż leśna, których zadaniem jest zwalczanie szkodnictwa leśnego, patroluje bardzo często tereny leśne. Pracujemy na różne zmiany, nie tylko od 7 do 15, ale też i od 15 do 22, ale też i później. Pracujemy też na weekendach, w święta. Współpracujemy również z innymi służbami, jak policja, straż miejska, po to, żeby po prostu mieć nadzór nad lasami, żeby te lasy po prostu zachować w takim stanie, jakie one są. Żeby nie śmiecić, nie niszczyć i żeby zwykły po prostu obywatel mógł iść do tego lasu i po prostu zachwycać się tym lasem.
19: Nazywany jest placem Świętego Stanisława, placem Sobornym, a nawet Zielonym. Od ponad 40 lat jednak niezmiennie radomianie mówią Plac Konstytucji 3 Maja. Plac wokół kościoła garnizonowego powstał prawie 150 lat temu, a o jego historii mówi Paweł Puton, radomski regionalista.
0: Tak naprawdę historia tego placu nie jest może zbyt długa, bo sięga tak naprawdę ostatniej ćwierci XIX wieku, więc dużo wcześniej jakby była wytyczona, istniała już ulica Żeromskiego i dopiero po pewnym czasie tak naprawdę utworzono tu plac, a wiązało się to z tym, że gdy te tereny wzdłuż ulicy, głównej ulicy miasta, tego dzisiejszego Deptaka, już zaczęło brakować tak naprawdę miejsca na budowę kolejnych kamienic, no wytyczono sieć tych ulic równoległych czy prostopadłych później poniżej, czyli na południe. A tak naprawdę takim momentem zwrotnym była budowa dworca i przeprowadzenie linii kolejowej, gdzie to miasto zaczęło jakby przesuwać się w stronę właśnie stacji kolejowej. Wytyczenie ulicy dzisiejszej Piłsudskiego no na pewno było takim motywem ważnym, by w tym miejscu, gdzie te ulice się stykały, czyli Żeromskiego i Piłsudskiego, no zaprojektować ten plac. Ale tak naprawdę można powiedzieć, jego historia wiąże się też i dobitnie świadczy o tym, że Radom przez wiele lat znajdował się pod jakby zaborem rosyjskim, ponieważ głównym takim motywem wytyczenia tego placu było to, że właśnie w tym centralnym punkcie miasta, ponieważ trzeba mieć na uwadze to, że nie rynek już wtedy, ale właśnie Plac Konstytucji był takim nieformalnym, centralnym punktem miasta. W tym właśnie miejscu Rosjanie postanowili wznieść cerkiew prawosławną. No i oczywiście dla nas Polaków odczytanie tego było jednoznaczne. To był taki symbol dominacji, pokazanie, że my tutaj rządzimy i że nasza obecność pewnie będzie trwała jeszcze długo, długo. I do tego jeszcze ta architektura bizantyjska cerkwi miała to jakby potwierdzać już najbardziej dobitnie. Obca dla tutaj naszych ziem, obce wzorce architektoniczne i ten styl pokazujący tą pieczę jakby nad Radomiem i nad Polską. Ten plac wytyczono tak naprawdę w 1875 roku. Wówczas jakby wytyczono jego granice, utworzono skwerek, zasadzono trochę drzew, jakiś ozdobny płotek. Sama budowa kościoła trochę się przeciągnęła i dopiero na przełomie XIX i XX wieku wzniesiono tą cerkiew, która po przebudowie, jak wiemy, jest dziś kościołem garnizonowym. Dlatego też pierwotna nazwa placu brzmiała Plac Cerkiewny. Gdy się okazało, że ta cerkiew tak naprawdę będzie tutaj przez analogię z katolicyzmem w randze katedry, nazwano ten plac sobornym, no bo sobór to jest właśnie taki odpowiednik katolickiej katedry. No trwało to niezbyt długo, bo w 1915 roku Rosjanie już opuścili miasto w ramach działań I wojny światowej i pierwsze co zrobili Polacy jeszcze tego roku, to zmienili nazwę na Plac Zielony. Było trochę drzew, było trochę zieleni. Najszybsza zmiana, najprostsza forma, z czym można było skojarzyć ten plac. Ale już po roku, 1916 rok, przypadała 125. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja i ten właśnie też motyw historyczny, to wydarzenie zaczęło być patronem tego placu, plac 3 maja od 1916 roku. No i trwało to przez cały okres międzywojenny, przy czym radomianie, jak to wiadomo, mieszkańcy miasta często używali nazw jakichś nieformalnych, przez siebie tworzonych, mawiali chociażby plac świętego Stanisława od patrona kościoła garnizonowego, tak właśnie mówili. Okres okupacji niemieckiej, no to też taki smutny epizod w dziejach tego placu. Patron nowy, Adolf Hitler, no mówi chyba wszystko, w jakich czasach znalazło się nasze miasto. Niemcy też dość znacznie przebudowali ten plac, ponieważ usunęli ogrodzenie, które sięgało dość blisko ulicy Żeromskiego. Wtedy tak naprawdę większość tego placu została wybrukowana. I wtedy też po tym usunięciu ogrodzenia ten plac stracił ten walor takiego miejsca kameralnego. Ta przestrzeń była ogólnodostępna, mogło się więcej ludzi zgromadzić tak naprawdę na tym obszarze. To takie ponowne zamknięcie w znaczeniu ogrodzenia i tak naprawdę jeszcze żeliwnego parkanu, to dopiero 2009 rok. Wtedy przywrócono to ogrodzenie, bramy i tak naprawdę od tamtego momentu ten kościół garnizonowy wraz z tym otoczeniem jest znowu takim kameralnym miejscem, a sam plac jakby troszkę zawęził się. Jest na nim sporo zieleni. Oczywiście po II wojnie światowej nie było mowy o powrocie do nazwy Plac Konstytucji 3 maja, więc pozostał tak naprawdę Placem Konstytucji, ale już nie wiadomo jakiej. Zapewne w domyśle tej, którą uchwalili komuniści po wojnie, tak? Ale każdy mieszkaniec miasta wiedział, że to chodzi właśnie o tę Konstytucję 3 maja i ta formalna, historyczna nazwa powróciła tak naprawdę w 1981 roku. Jeszcze przed wprowadzeniem stanu wojennego udało się to przeprowadzić w czasach Solidarności i od tamtej pory mamy właśnie Plac Konstytucji 3 maja, miejsce wielu wydarzeń, imprez, takiego przecinania się szlaków codziennych Radomian, bardzo charakterystyczne. Oczywiście też przez lata zmienia swój wygląd, swoje otoczenie. Na pewno takimi okazałymi budowlami są chociażby Pałac Karszów, stojący po zachodniej pierzei placu. Jeden z najładniejszych, najokazalszych takich pałaców miejskich. Ale też wokół wiele innych budynków tworzących taką zwartą zabudowę pierzejową. Tu od strony północnej oczywiście wspomniany już wcześniej pałacyk dawnego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, nieco odsunięty od linii, też miał taki klombik przed sobą pierwotnie. Później w tym miejscu stanęły słynne radomskie fontanny, od kilku lat przebudowane i budzące dość sporo kontrowersji na pewno też wśród mieszkańców, ale myślę, że cały czas lubiane miejsce spotkań i różnych wydarzeń w naszym mieście.
19: Radomianie spędzają tu czas, a kilkadziesiąt lat temu robili tam zakupy. Plac Jagielloński w Radomiu powstał w XIX wieku jako Reitstule, czyli z języka niemieckiego szkoła jazdy konnej. O historii tego miejsca opowiada Paweł Puton.
0: Tak naprawdę jako plac zaczął funkcjonować jeszcze później niż Plac Konstytucji, gdyż pod koniec XIX wieku, chociaż pierwotne nazewnictwo można brać jeszcze z początków XIX wieku, czy nawet z przełomu XVIII i XIX wieku, kiedy podczas rozbiorów, gdy tutaj Radom na krótko zajęli Austriacy, urządzili oni tutaj mniej więcej w tym miejscu taką szkołę jazdy konnej z niemieckiego Reitschule. I właśnie ta nazwa Reitschule przez lata i cały czas też myślę używana jest przez mieszkańców miasta. Ale plac jako plac wytyczony został pod koniec XIX wieku w latach 90. A wiązało się to z tym, że tu właśnie zaplanowano przeniesienie miejskiego targowiska, które pierwotnie funkcjonowało na rynku. Uznano po przeprowadzeniu przez miasto linii kolejowej, podniesieniu tego prestiżu miasta, że rynek no, nie może być takim miejscem, gdzie ten handel się odbywa, gdzie ten zgiełk i wiadomo też pewnie brud i tak dalej, zanieczyszczanie go podczas tych jarmarków może mieć miejsce. I tu właśnie urządzono ten plac targowy. Taka też nazwa przez pewien czas była używana przez mieszkańców dla tego miejsca. No, takim dobitnym jakby potwierdzeniem charakteru miejsca było wzniesienie w 1898 roku tego domu towarowego. Także ten charakter targowy jakby determinował wygląd tego placu, jego funkcję przez ponad pół wieku, tak naprawdę myślę, że około 60 lat, ponieważ w 1953 roku ostatecznie przeniesiono po raz kolejny to targowisko miejskie na inne miejsce, a to wiązało się z tym, że na placu przed budynkiem teatru wtedy w 1953 roku wzniesiono pomnik wdzięczności Armii Czerwonej, myślę, że znany, pamiętany przez wielu mieszkańców miasta, monumentalny, okazały obiekt. Dziś ta jego część rzeźbiarska po rozebraniu już monumentu w 1993 roku przeniesiona została na cmentarz prawosławny przy ulicy Warszawskiej, tam można go oglądać. Plac Jagielloński jest dość charakterystyczny, ponieważ taki kształt trójkąta posiada i takie dość kilka takich elementów o różnym charakterze. Tu przed teatrem, przed budynkiem teatru jest taki właściwy plac, dzisiaj odnowiony, już wybrukowany, gdzie mogą się odbywać te różne imprezy miejskie też. W jego krańcu taki niewielki skwerek, tam fontanna z kulą, trochę zieleni, ławki.

0: jest tak naprawdę park, skwer, ale o tym, że kiedyś tutaj naprawdę było gwarno i naprawdę wiele się działo, świadczą ciekawe relacje, chociażby z okresu międzywojennego, spisane w takim czasopiśmie Seminarium Nauczycielskiego Promień. Na kilku stronach opisano dokładnie, w którym miejscu placu, jaka była nawierzchnia, czym handlowano, że tu gdzieś tam stało bydło, tam stali handlarze meblami, tu z Podkarpacia aż przyjeżdżali handlarze zabawek, tam handlowano na białym, tu jakimiś wyrobami rękodzielniczymi i tak dalej, więc ten plac tak naprawdę miał ściśle określone funkcje, obszary, gdzie różni handlarze różne funkcje handlowe właśnie przybierał w zależności od różnego fragmentu tego placu. Ciekawa historia, duży fragment miasta o takiej naprawdę bujnej, ciekawej historii, o dziejach wpisanych w rozwój tego naszego miasta i w to, jaki ono ma charakter.
1: Fotografie czarno-białe, po wielu latach kolorowe i długie kolejki do zakładu. Tak wyglądała praca w zakładzie fotograficznym Jerzego Sztompkę w Radomiu w latach 50. ubiegłego wieku. Pracę ojca wspomina córka Dorota Sztompkę-Góralska.
2: Proszę powiedzieć, jak zmienił się sam plac Konstytucji na przestrzeni lat?
3: Na przestrzeni lat, pamiętam, kiedy tu był jeszcze kostka taka bazaltowa, piękna była na tym Placu Konstytucji, kiedy jeździły autobusy, pamiętam, kiedy jeździły jeszcze dorożki. To w ogóle całe Śródmieście żyło. Dzisiaj się przespacerowałam teraz przez ulicę Sienkiewicza i tu Piłsudskiego. No to żałośnie to wszystko wygląda, te opuszczone budynki, to wszystko. Umarło to miasto, po prostu umarło, to znaczy w momencie, kiedy zrobiono deptak, może ten deptak ma swój urok, tylko tu, gdzie fontanny, to był basen z fontanną na takim murku i to była jakaś taka atrakcja wtedy tego miasta, a teraz wszystko jest zabetonowane, może jest uporządkowane, ale to już jest rzecz gustu. Ja chyba wolałam tamte czasy. Ja pamiętam hotel, kiedy tutaj się zatrzymywały wszystkie gwiazdy, jakieś tam koncerty, które tu były w Radomiu. I jak przyjeżdżało Mazowsze, czy przyjeżdżał Śląsk, to oni wszyscy nocowali w hotelu. A ja w swoim czasie byłam fanką autografów. I z racji tego, że tu mieszkałam i wszyscy mnie znali, bo ja byłam taka, że wszędzie się wkręciłam jako taka dziewczynka mała, to ja miałam autografy naprawdę bardzo wielu ludzi. Miałam autograf Violetty Villas, między innymi, i ja do każdego pokoju mogłam wejść, oni mnie wpuszczali albo mnie wprowadzali. I pamiętam właśnie te czasy, pamiętam czasy restauracji, która na dwóch piętrach funkcjonowała, a tutaj, gdzie ten salon gier był, to był bar. Restauracja była w tamtej części pod hotelem, a to był bar.
2: Czy właśnie z racji baru i hotelu tutaj blisko, czy było głośno?
3: Jak zespół grał, to u mojej mamy w kredensie się szkło trzęsło całe. Normalnie grzechotało szkło, było tak głośno. I jeszcze to by może znieśli, bo ja to już wtedy nie mieszkałam, ale najgorsze było, że były takie drzwi żelazne i te drzwi łup, łup, więc tu życie na co dzień było naprawdę bardzo, bardzo trudne.
2: A wróćmy jeszcze, zostawmy hotel, zostawmy tutaj Plac Konstytucji, a wróćmy do pani i pani edukacji właśnie w szkole w Warszawie. W którym roku pani wróciła do Radomia?
3: Do Radomia wróciłam w 71. No i zaczęłam pracę w zakładzie z ojcem, bo właściwie ojciec to raczej organizował pracę, załatwiał jakieś chemikalia, materiały, a ciemnią zajmowałam się ja. I głównie ja. A w 75 roku, kiedy zaczęliśmy w ogóle wprowadzać barw na fotografię, no to ojciec później tylko wywoływał filmy, a całe laboratorium to było już na mojej głowie.
2: Czyli pani nie dość, że była fotografem, to jeszcze pracowała w ciemni i w ten sposób się dokształcała dodatkowo. Czy takie zajęcia też pani miała w szkole?
3: Miałam pracownię fotografii czarno-białej, a jak byłam chyba w trzeciej klasie, miałam pracownię fotografii barwnej, ale to było wszystko wtedy w powijakach, bo to był w ogóle początek barwnej fotografii i po skończeniu szkoły, kiedy zaczęliśmy wprowadzać barw na fotografię, no chcieliśmy zobaczyć, bo teorię miałam, ale praktykę miałam bardzo niewielką, w niewielkim zakresie. Odbyłam taki kurs, w Kielcach byłam na taki

0: kursie barwnej fotografii, ojciec był w Bydgoszczy, a praktycznie to pokazał nam, jak działać taki pan w Stalowej Woli. Pojechaliśmy do niego dotarliśmy do niego poprzez różnych znajomych i on nam pokazał, jak to działa. No ale to był straszny prymityw, więc jak wróciliśmy, ojciec mówi, nie, tak nie będziemy pracować, bo on pracował w łazience.
1: A państwo mieli też swoją ciemnię dodatkowo, bo tak jak pani wspominała, duży pokój był zaadaptowany jako studio fotograficzne. Czy w oddzielnym pomieszczeniu była ciemnia?
0: Z tego pokoju i z tego ostatniego było wygrodzone tak gdzieś, no to jest ze 2,5 metra przez całą długość, więc długości to mogło mieć ze 7 metrów i tam było wygrodzone laboratorium, postawiona była ściana i zrobione normalnie drzwi. Było najpierw, to była jedna ciemnia, ta, zanim wprowadziliśmy kolor, więc wystarczała jedna. Jak wprowadziliśmy barwną fotografię, to trzeba było rozbudować, więc ojciec zabrał jeszcze kawał ze swojego pokoju następnego. Moja mama nie miała z nim lekko. I zabrał kolejną część pokoju i zrobił tam ciemnię do barwnej fotografii.
1: Czyli dwie oddzielne ciemnie. A wróćmy do pani mamy. Jak pani mama sobie radziła właśnie?
0: Moja mama to była świetnie zorganizowanym człowiekiem, bo nie uwierzy pani, ale ona otwierała zakład. Ona obsługiwała klientów na co dzień. Jakieś zdjęcia tam legitymacyjne czy coś, to robiła mama, fotografowała. Tylko że później już myśmy się zajmowali obróbką tego. A oprócz tego prowadziła dom na bieżąco, gdzie gotowała codziennie obiady dla w sumie 11 osób. To byłam ja z moim mężem, siostra ze swoim mężem przychodziła, brat, dzieciaki i był taki u nas, zresztą nie tylko on, ale bo była dziewczyna z Kozienic i taki jeden z uczniów, którzy też jadali wszystkie posiłki u nas. Potrafiła sobie to świetnie zorganizować. Naprawdę podziwiałam ją za jej pracowitość i za właśnie zdolność organizacji tego wszystkiego, bo ja chyba bym sobie nie poradziła.
1: A czym pani mama się właściwie zajmowała, tak, kim była z zawodu?
0: Moja mama zrobiła maturę, bo to było czas okupacji. Po maturze pracowała tam w jakimś tam trochę biurze. A potem, jak już ojciec otworzył zakład, nas była trójka dzieci, więc miała co robić. I zaczęła już pracować z ojcem i całe życie pracowała w zakładzie.
1: Czy pani rodzeństwo też poszło w fotografię, czy nie?
0: Nie, zupełnie nie. Nie interesowało ich to zupełnie. Brat skończył studia chemiczne, a siostra prawnicze.
1: Czy pamięta pani może pierwsze zdjęcie, jakie pani zrobiła?
0: Nie pamiętam. Pamiętam też, że był taki, w hotelu się zatrzymali grupa Niemców, którzy byli na plenerze rzeźbiarskim w Orońsku. I mieli takiego opiekuna i ten opiekun przyszedł do zakładu, że oni zobaczyli, że jest tutaj studio fotograficzne i chcieli zobaczyć, jak to wygląda. To byli Niemcy z Kolonii, to byli z zachodnich Niemiec wtedy. I oni przyszli tu na górę i ja im robiłam zdjęcia. To pamiętam, to były chyba jedne z pierwszych zdjęć, bo to tak, to pewnie były jedne z pierwszych zdjęć, które robiłam tu w studio.
1: No właśnie, a jeszcze o sprzęcie nie mówiłyśmy. Jak wyglądał sprzęt w tamtych latach?
0: W tamtych latach to na początku ojciec organizował sobie jakieś tam aparaty. Później można było już, zresztą mój ojciec lubił iść z postępem, nie to, że zasklepił się w jakimś tam swoim grajdołku i tylko to, tylko szedł z techniką. Więc najpierw były takie aparaty kliszowe, robiło się te wszystkie zdjęcia grupowe dawne, to się robiło na dużych, ciętych błonach tak zwanych, które się wywoływało i później się kopiowało. Później, kiedy już można było dostać trochę lepszego sprzętu, to już zainwestował w miarę dobre aparaty, w ciemni, w maszynę wywołującą, która wtedy była chyba tutaj pierwszą w Radomiu, bo zanim weszły te wszystkie printery, gdzie film się wkładało, wychodziło zdjęcie, bo ta moja wywoływaczka to była taka, że ja musiałam naświetlić to zdjęcie, odpowiednio wykorygować wszystko i po prostu wkładałam w maszynę i wychodziło suche zdjęcie, więc to już była była ogromna różnica i ogromny postęp. A chemia do tego była w swoim czasie bardzo toksyczna. To było naprawdę coś nieprawdopodobnego. Ja miałam egzemę od łokci do dłoni, że ja nie mogłam bluzki bez rękawów założyć. Chodziłam latem z długimi rękawami, bo to było coś strasznego. A później się to trochę poprawiło. No ale teraz to już nie ma żadnego problemu.
1: Proszę powiedzieć, co się stało z tym sprzętem, jak pani zamknęła zakład?
0: Dużo aparatów mam u siebie. U mnie w salonie nawet stoją. Te stare, duże aparaty na statywach, to stoi ich u mnie 5. Te wszystkie małe są popakowane, ale bardzo dużo sprzętu wyrzuciłam. Niestety, powiększalniki, mieliśmy ogromne powiększalniki, bo to były powiększalniki pod sufit, którymi można było zrobić ogromne zdjęcia. Chciałam to oddać gdzieś do jakiegoś domu kultury, gdzie może jest jakieś kółko fotograficzne. Nikt nie był tym zainteresowany. I ja po prostu to wszystko wyrzuciłam. To był naprawdę dobry sprzęt, analizatory, powiększalniki z głowicami filtracyjnymi i to wszystko poszło do śmieci.
1: Bardzo dziękuję pani Doroto za poświęcony czas i za rozmowę.
0: Ja również bardzo dziękuję. Bardzo mi było miło.
2: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
3: Vox FM. Autopromocja.
4: Mamy 8:30 na zegarach.
5: 7:05.
6: 6:30.
7: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Cześć dziewczyny, chłopaki.
5: Dzień dobry.
8: Dobry, dobry.
9: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
10: Jest super. Wow.
11: Ale zrobiliście mi dzień.
9: Słuchaj codziennie od 6 rano.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry.
3: Autopromocja. Reklama.
12: Marian. Ty to lubisz taniej kupić, nie?
13: Oj, lubię, Barbara. A co?
12: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
13: O, i to lubię najbardziej.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Kto zwalcza ból?
18: Woltary!
17: Kto?
18: Woltary! Woltary!
19: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze! To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
20: Seria wypadków i kolizji w zachodniopomorskiem. Tworzą się tam wielokilometrowe korki. Już ponad 900 ofiar śmiertelnych. Władze Wenezueli podają nowe dane po trzęsieniach ziemi. Wysoka temperatura sprzyja zakwitowi sinic. Z tego powodu zamknięto 2 kąpieliska na Pomorzu.
21: Na zegarach godzina 15. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
20: Rozpoczynamy jednak od pilnej informacji z zielonogórskiej prokuratury. Zarzuty usłyszał obywatel Ukrainy. 36-latek miał grozić śmiercią prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Śledczy wystąpili o zastosowanie wobec niego aresztu. Do tego tematu będziemy wracać w wiadomościach Vox FM. Ogromne korki w zachodniopomorskim w kierunku morza. Problemy są także z wjazdem do Szczecina. To niedobre informacje dla kierowców na początku wakacji. O szczegółach nasz reporter Mateusz Tomaszewicz.
22: Najdłużej postoicie na A6 w kierunku Świnoujścia. Tam korek może mieć jeszcze kilkanaście kilometrów. Bardzo duże utrudnienia są też na S3 w kierunku Szczecina. Dachował samochód. Policja wyznaczyła objazdy przez drogę powiatową Babigoszcz-Miękowo, która też się korkuje. Płynnie nie wjedziecie również do Szczecina przy węźle Kijewo, gdzie doszło do kolizji. Przejezdny jest tylko prawy pas ruchu.
20: Korki mogą tworzyć się także na A6 w kierunku Niemiec. Z nadmorza przenosimy się na południe. Poprawi się komfort jazdy w kierunku polskich gór. Nowy węzeł i kładka dla pieszych w Myślenicach jest oficjalnie otwarta. to bezkolizyjne połączenie ulicy Sobieskiego z drogą krajową nr 7 zastąpiło dawną sygnalizację świetlną. Budowa trwała 2 lata, inwestycja w końcu doczekała się finału.
5: To ważny dzień dla mieszkańców Myślenic, ale równie ważny dla mieszkańców podróżujących tradycyjną Zakopianką. Dzięki tej inwestycji poprawi się komunikacja, poprawi się właśnie bezpieczeństwo.
20: Mówił wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. W ramach inwestycji powstała także kładka dla pieszych nad Zakopianką. Co najmniej 920 osób nie żyje, a prawie 3,5 tysiąca z rannych. To aktualne dane po trzęsieniach ziemi, które w środę nawiedziło Wenezuelę. W Caracas i La Guarii, miastach, w których runęło wiele budynków, ratownicy nadal poszukują ludzi pod gruzami. Wczoraj władze informowały także o wstrząsach wtórnych. O szczegółach Mateusz Chłystun.
6: Tu stało niewielkie centrum handlowe. Pracowały w nim moje dwie córki, 22 i 23 latka. Były w środku z przyjaciółmi. Jedyne, o co się modlę, to żeby je odnaleźli. To fragment nagrania opublikowanego w sieci, na którym matka pokazuje zdjęcie dwóch młodych kobiet. W tle widać wielką hałdę gruzu, którą przeczesują ratownicy. Takich miejsc są setki. Pod gruzami wciąż mogą być żywi ludzie. Wczoraj ratownikom udało się wydobyć spod nich m.in. 2 dzieci. ONZ skierowało na miejsce 39 zespołów ratowniczych. Łącznie do Wenezueli przybyło z pomocą około 2000 ratowników z całego świata. Towarzyszy im ponad setka psów.
7: Psy ratownicze szkolone do wykrywania żywych ludzi na tego typu terenach to jest narzędzie niezastąpione.
6: Wyjaśnia strażak Przemysław Rębielak, który wielokrotnie brał udział w tego rodzaju akcjach.
20: Relacjonował Mateusz Chłystun. Wracam jeszcze do informacji z kraju. Główny inspektorat sanitarny zdecydował o zamknięciu 3 kąpielisk na północy Polski. W województwie pomorskim czerwona flaga zakazująca wejścia do wody z powodu zakwitu sinic powiewa na kąpielisku Gdynia Śródmieście i na kąpielisku Sopot Łazienki Południowe. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli wprowadzony po wykryciu bakterii E. coli utrzymuje się na kąpielisku Kamp Drawa na jeziorze Żerdno. Aktualne informacje o stanie wody w kąpieliskach można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS.
1: A we Władysławowie.
8: Krzysiu, ja chciałem cię zapytać, czy z twojej strony namiotu też jest tak gorąco jak z mojej?
1: Tak.
8: A wystaw nogę?
1: Nie. Nie, siedzę sobie w cieniu, staram się przynajmniej. Znaczy generalnie jedną nogę mam poza cieniem. No i tę temperaturę czuć, proszę państwa. Spoglądam na mapę. Aktualnie najchłodniej w Zakopanem, 28,5 stopnia. No a tak to wszędzie powyżej 30 do nawet 36,8 w Słubicach.
2: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
23: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Budować czy nie budować? Dyskusja nad przyszłością Centralnego Portu Komunikacyjnego trwa. Czy budowa tak dużego lotniska może wpłynąć na funkcjonowanie cywilnego portu w Radomiu? O tym Wojciech Wójcikowski rozmawiał ze swoim gościem.
24: Witam państwa bardzo serdecznie. A dziś Łukasz Zaborowski, Radomskie Towarzystwo Naukowe, ekspert Instytutu Sobieskiego. Witam cię bardzo serdecznie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
25: Dziękuję za zaproszenie. Witam państwa, witam pana redaktora.
24: W przestrzeni publicznej, w internecie toczy się dyskusja na temat, co zrobić z Centralnym Portem Komunikacyjnym. Zmiana władzy, pytanie, czy kontynuować ten projekt. Ja chciałem ująć to w takim regionalnym kontekście. Co Centralny Port Komunikacyjny oznacza dla Radomia i regionu radomskiego, biorąc pod uwagę, że u nas jest lotnisko pasażerskie? Czy to może oddziaływać jakoś na tą naszą inwestycję?
25: No, na pewno będzie to miało jakiś związek, ale zacząłbym od tego, że CPK jest projektem krajowym, a nawet zakrojonym szerzej niż projekt na jeden kraj, ponieważ ma to być taki duży hub przesiadkowy, czyli po prostu taki węzeł, lotniczy węzeł przesiadkowy, którego dotychczas w Polsce nie ma. Tymczasem jesteśmy dużym krajem w skali Europy. Jesteśmy krajem liczącym się w skali świata, ponieważ choćby dlatego, że przez ostatnie lata doświadczamy wzrostu gospodarczego, no jesteśmy tutaj dosłownie w czołówce światowej, więc mamy wzrost gospodarczy. Spodziewamy się też wzrostu ruchu lotniczego, dlatego że ogólnie w przeliczeniu na pasażera w Polsce cały czas lata się jeszcze mało. Więc nie ma żadnego powodu, dla którego bogacące się społeczeństwo nie miałoby chcieć latać jeszcze więcej. No i teraz sytuacja jest taka, że jeśli chodzi o takie loty jakieś dalekie, które się wiążą z przesiadkami właśnie w tak zwanych hubach, to my po prostu dajemy zarabiać Niemcom albo innym państwom, gdzie takie huby są, a w Polsce nie ma. I to jest po prostu oczywisty brak infrastrukturalny i jakby w tym kontekście ten projekt CPK jest taki, powiedziałbym, jeśli chodzi o część lotniskową, przynajmniej dość oczywisty, że słuszne jest dążenie do tego, żeby taki element infrastruktury w Polsce był. I to jest po prostu korzystne dla kraju. Jeśli jest korzystne dla kraju, no to pytanie, dlaczego miałoby być niekorzystne dla regionu radomskiego? Zwłaszcza, że region radomski jest położony, powiedzmy, że stosunkowo blisko, no w skali kraju stosunkowo blisko do tego planowanego miejsca, tego przedsięwzięcia. No i teraz, jaki to może mieć wpływ na radomskie lotnisko? No przede wszystkim trzeba wiedzieć, że w tym zamyśle w ogóle projektu CPK zawsze takie duże lotnisko musi posiadać lotnisko zapasowe. Czyli takie, gdzie ląduje się, czy startuje w przypadku, kiedy warunki pogodowe, co się zdarza zawsze, warunki pogodowe, czy jakieś inne zdarzenia nie pozwalają korzystać z tego portu zasadniczego. I w zamyśle właśnie twórców projektu CPK, takim lotniskiem zapasowym w stosunku do CPK ma być lotnisko w Radomiu. Więc to jest bezwzględnie korzystne dla nas, bo w takim kontekście lotnisko w Radomiu będzie utrzymywane nawet w przypadku, kiedy na przykład nie byłoby z niego zbyt wiele lotów regularnych, tak? Bo to lotnisko zapasowe tak czy inaczej jest potrzebne. Drugi jakby taki sposób patrzenia na to jest taki, że no w tej chwili najbliższym dużym portem lotniczym w stosunku do lotniska radomskiego jest Warszawa Okęcie, który to port jest położony jeszcze bliżej Radomia niż CPK. Więc w przypadku, kiedy rzeczywiście dojdzie do uruchomienia CPK i zapowiadanego w tym przypadku zamknięcia lotniska w Warszawie na Okęciu, no to ten najbliższy duży port będzie nawet nieco dalej od Radomia, co jeśli chodzi o ewentualną atrakcyjność, czyli jakiś tam, powiedzmy, zasięg, z którego potencjalnie nasz port może ściągać pasażerów, jest no raczej korzystny niż niekorzystny. W każdym razie no tutaj ta sytuacja się bardzo nie zmieni, tak? Bo tak czy inaczej nasz port jest położony, no tak przynajmniej w skali kraju, w pobliżu tego albo obecnego, albo przyszłego portu centralnego.
24: Budowa hubu to jest jakby część tego zamysłu, bo drugą częścią ma być kolej szybkich prędkości, która ma takie szprychy, które mają dochodzić do tego portu komunikacyjnego. I jedna z tych szprych jest w planach, jeżeli chodzi o to południowe Mazowsze, tutaj z Grójca do Radomia i dalej do Ostrowca. Pytanie, czy to może powstać i czy to też może być dla nas korzystne?
25: No, każda nowa linia kolejowa, która będzie przebiegać przez Radom, zwłaszcza ważna linia wysokiej klasy technicznej i jeszcze łącząca ważne ośrodki, ponieważ ta linia ma się kierować w stronę Rzeszowa, to jest oczywiście korzystne dla naszego regionu i powinniśmy zabiegać o to, żeby ta linia przynajmniej na odcinku Radom-Ostrowiec, co było zresztą projektowane już przed wojną, żeby przynajmniej na tym odcinku powstała, ponieważ no, jest to dla nas połączenie z częścią regionu. Proszę zwrócić uwagę na to, że obecny układ linii kolejowych wychodzących z węzła radomskiego, one niby wychodzą w czterech kierunkach, ale tak naprawdę kierunek południowo-wschodni jest najmniej jakby doceniony tutaj, tak? I ta odległość między linią dęblińską a linią skarżyską jest bardzo duża i nie mamy kolei właśnie w tamtym kierunku, co no, szkoda, tak? Bo dobrze jest, kiedy ośrodek regionalny ma linie kolejowe wychodzące we wszystkich kierunkach i nawet z punktu widzenia takiej obsługi po prostu regionalnej powstanie tej linii Radom i Łuża Ostrowiec byłoby bardzo korzystne. A inna sprawa, że ta linia to właśnie ma być relacja CPK Rzeszów, ewentualnie Warszawa Rzeszów, więc no bardzo ważna, ponieważ łącząca Polskę południowo-wschodnią najkrótszą drogą z centrum kraju. Dlatego no, zwłaszcza ten odcinek Radom-Ostrowiec jest dla nas ważny. Odcinek Warka-Grójec CPK mniej ważny. Także powinniśmy zabiegać przede wszystkim właśnie o powstanie tego odcinka na południe od Radomia. Nawet niezależnie od tego, czy cały projekt CPK kolejowy będzie realizowany w tej obecnej zakładanej postaci, czy może zostanie jakoś zweryfikowany, to tak czy inaczej ta linia Radom i Łuża-Ostrowiec jest sensowna i bardzo dobrze, że już trwają konsultacje co do szczegółowych jej przebiegów.
24: Bardzo serdecznie dziękuję. Łukasz Zabolowski, prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego, ekspert Instytutu Sobieskiego, był dzisiaj naszym gościem. Rozmawialiśmy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym. Bardzo serdecznie dziękuję.
25: Dziękuję bardzo.
23: Kupują stare domy i mieszkania, remontują i sprzedają z zyskiem. Mowa o fliperach, których coraz częściej widać na radomskim rynku nieruchomości, zwłaszcza na blokowiskach. Więcej o tej formie działalności gospodarczej w rozmowie z dr Małgorzatą Pracką, współpracującą z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu.
0: Tak, to prawda, pani redaktor, że również na rynku radomskim to zjawisko od pewnego czasu funkcjonuje i ma się bardzo dobrze, rozwija się. House flipping to z angielskiego obrót domami, zatem to zjawisko flippingu, tak jak powiedziałam, ma swoje 5 minut nie tylko w całym kraju, ale także i w Radomiu. Na czym polega to zjawisko? Ano przede wszystkim na tym, że nabywa się lokale mieszkalne do remontu, czyli po jakiejś takiej atrakcyjnej, obniżonej cenie. Następnie po przeprowadzeniu prac modernizacyjnych, prac remontowych, takie mieszkanie sprzedaje się z zyskiem i ta różnica to jest to, co, na czym fliper zarabia. I nawiązując tutaj znowu do uruchomienia naszego radomskiego lotniska, no niewątpliwie to też będzie pozytywnie oddziaływało na rozwój tego flippingu w naszym mieście, bo flipping to nie tylko sprzedaż, ale także tutaj można to powiązać z rynkiem najmu lokali mieszkalnych, a skoro wzrośnie tutaj też ruch w naszym mieście, no to ta baza lokali najmu też będzie tutaj wykorzystywana niewątpliwie w kontekście przylotów i odlotów z naszego lotniska. Fliperzy wyszukują lokali takich zdegradowanych, czyli takich do generalnego remontu, a skoro lokal jest, nie nadaje się do zamieszkania, no to ta cena niewątpliwie jest powiązana z jego stanem technicznym, więc fliper generalnie wyszukuje takich okazji na rynku mieszkaniowym, kupując taki lokal, no kupuje go z myślą taką, że po zainwestowaniu w odnowienie takiego lokalu nie będzie w nim mieszkał, tylko po prostu przeznaczy go do dalszej sprzedaży, ewentualnie do najmu. Natomiast jeżeli chodzi o agencje pośredniczące w zakresie zbycia lokalu, no to ich rola jest taka, że one jedynie, no tak jak powiedziałam, pośredniczą pomiędzy kupującym a sprzedającym w kontekście wyszukania odpowiednich osób i dokonania transakcji na rynku lokali mieszkalnych. Oczywiście kwestia informowania o tym, jak ja mam zamiary przy nabywaniu lokalu, nie jest tutaj w żaden sposób prawnie zdefiniowana, więc jeżeli pani redaktor pyta, czy ja mam obowiązek informowania, obowiązku nie ma. Natomiast no, jest jakaś taka przyzwoitość w zakresie podchodzenia do transakcji tego rodzaju i w mojej ocenie no, takie działania fliperów, które nastawione są tylko i wyłącznie na to, aby wszelkimi możliwymi sposobami kupić lokal mieszkalny, na którym zarobią, są oczywiście nieuprawnione. Także pod tym względem no, polecam taką daleko idącą powściągliwość i wstrzemięźliwość, zanim zdecydujemy się na tego rodzaju transakcje. Więc oczywiście rynek nieruchomościowy często ma swoje gdzieś tam poważne problemy prawne i w mojej ocenie pośpiech nie jest tutaj wskazany. Więc jeśli nawet rzeczywiście ktoś taki zgłosi się do nas, to wydaje mi się, że tutaj najpierw jakiś taki spokojny, logiczny sposób trzeba do tego podejść, zanim takiej transakcji dokonamy.
23: Dobrze zbilansowana dieta to klucz do zdrowia i remedium na infekcje, informują dietetycy. To, co ląduje na naszym talerzu, może wesprzeć nasz organizm. Największe zło w diecie to nadmiar cukru, stwierdza Ewa Kołtun, dietetyk z Radomia.
3: Przede wszystkim należy zrezygnować z cukrów. To jest podstawa. Ja nie mówię o węglowodanach złożonych, takich jak kasze, jak pieczywo pełnoziarniste na zakwasie, bo to też jest nam potrzebne. Ale cukry proste jak najbardziej, bo to sprzyja jednak i kandydozie, czyli przerostowi grzyba w naszych jelitach, w całym organizmie. Wspaniałe to są warunki takie dla rozwoju pasożytów najróżniejszych, patogenów. Także z cukru należy zrezygnować, z produktów przetworzonych też jak najbardziej, no a wspierać się kiszonkami, tak, teraz jak będzie taki bardziej okres właśnie ten jesienno-zimowy, to kiszonki, chociaż wiem, że dzieci, no może niekoniecznie, dzieciom można podawać, tak suplementować tran z wątroby dorsza, o jakimś nawet smaku malinowym, tylko też znowu trzeba patrzeć, żeby tam nie było cukrów zbyt dużo. Witaminka D3. No i to są takie podstawy tak naprawdę, jeżeli chodzi o jelita. No cała praktycznie odporność jest w jelitach, więc trzeba zadbać maksymalnie o jelita. Surowe warzywa i owoce mają enzymy trawienne, tak? Mają witaminy, mają mikromakroelementy. Jeżeli będziemy to zbyt długo podgrzewać, no to stracimy to wszystko, tak? Także oczywiście ciepłe pożywienie z kolei bardzo sprzyja pozbywaniu się śluzu z organizmu, który też bardzo często nam zalega i blokuje nasz układ limfatyczny, który musi oczyszczać nas z toksyn. Także to wszystko zależy, to trzeba zrównoważyć. Enzymy trawienne, witaminy, minerały są nam bardzo potrzebne. W obróbce termicznej to tracimy w dużych ilościach. Ciepłe posiłki jak najbardziej. Także trzeba zrównoważyć i to, żeby się znalazło w diecie. No i kiszonki oczywiście. Jeżeli ktoś nie ma problemów ze spożywaniem nabiału, to jak najbardziej kefiry, maślanki, jogurty naturalne. To też bardzo wspomaga nasz mikrobiom. I trzeba zadbać o dokwaszenie żołądka. To jest bardzo kluczowe. Często to całkowicie pomijamy, a trzeba zwrócić uwagę na wszelkie takie patologiczne stany, gdzie na przykład mamy zgagę, jakieś refluksy, gdzie nam się odbija, gdzie czujemy pieczenie w tym żołądku. To już jest naprawdę znak, żeby nawet pójść na tą gastroskopię i się przekonać, co w tym żołądku się dzieje, bo jeżeli mamy stan zapalny w żołądku, nie daj Boże jakieś wrzody, to my nie będziemy dobrze trawić pokarmu, nie będziemy dobrze trawić białek i to wszystko, zamiast nam się rozpaść do aminokwasów, to po prostu to wszystko, tym się zajmą bakterie gnilne. Później przerost tych bakterii gnilnych doprowadza nas do jakichś dysbakterioz w jelitach. To są patologiczne już stany. Wtedy się robią stany zapalne w jelitach, jakieś jelito drażliwe, czy wrzodziejące zapalenie jelita. To jest naprawdę bardzo istotne, w jakiej kondycji mamy żołądek.
23: Dietetycy zachęcają również, by napoje gazowane zmieniać na wodę. Choć na razie nie ma ich w mieście zbyt wiele, to z upływem czasu będą się pojawiać. Dzikie zwierzęta coraz śmielej podejmują migrację do miasta. Jak się należy zachować, widząc łosia, dzika lub jelenia? O tym nasz reporter Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Grzegorzem Samborem z Radomskiej Straży Miejskiej.
4: My zajmujemy tereny, które należały kiedyś do zwierząt dzikich. Teraz znajdują się tam domostwa. Te zwierzęta również przychodzą i kusi ich bardzo łatwe możliwość zdobycia pokarmu. Choć wiemy doskonale, że wszystkie zwierzęta dzikie będą do nas przychodzić, musimy naprawdę zachować się bardzo ostrożnie. To nie jest takie zwierzę domowe typu pies, kot. Musimy z respektem do tego zwierzęcia podchodzić. Czy to będzie dzik, chociażby tak jakby na ośrodku, miejskiego ośrodku sportu i rekreacji na Borkach. Tam bardzo często pojawiają się dziki na bulwarach. Nad Mleczną pojawiają nam się dziki. Rozmawiamy ze służbami miejskimi, między innymi Zakładem Usług Komunalnych, o tym, żeby w takich miejscach rozkładać pułapki odstraszacze zapachowe. Myślę, że to jest jedyna na obecną chwilę dość skuteczna metoda. Odstrzału nie można prowadzić na terenie miejskim. Wiemy z jakich przyczyn. Ogólnie samo użycie broni palnej w terenie zabudowanym jest zabronione. Ale my ze swojej strony musimy też na te wszystkie aspekty, o których mówię, zwracać uwagę. nie zostawiać jedzenia, tak żeby te zwierzęta mogły mieć łatwość zdobywania tego pokarmu. No i przede wszystkim nie robimy tak jak przy ostatnim przypadku na ośrodku Mosir, że widząc stado dzików, ludzie robili sobie z nimi selfie i tak dalej, i tak dalej. No, generalnie dzik jest bardzo groźnym zwierzęciem. W przypadku szarży, gdy jest zdenerwowany, potrafi zrobić ogromne szkody, łącznie z uszczerbkiem na zdrowiu, a nierzadko kończy się to także śmiercią osoby, która zostaje zaatakowana przez dzika. Owszem, wygląda to fajnie, wyglądają zwierzęta dzikie w mieście. Oczywiście można to zaakceptować i można do tego podchodzić w miarę naturalnie, ale musimy my ze swojej strony zachować bardzo dużą ostrożność. Wracając do łosia, oczywiście łoś jest również mało płochliwy, tak? Natomiast jak już zdenerwuje go coś, to wtedy po prostu to tak jak ślepa furia. Nie patrzy, w którą stronę biegnie. Biegnie, podnosi bardzo mocno wtedy swoje przednie łapy i jest gotowy nawet zabić, tak? Po to, żeby odstraszyć to swoje potencjalne zagrożenie. Kolejne zwierzęta, lisy, kolejne zwierzęta, sarny, kolejne zwierzęta, dzikie ptaki i myślę, że to środowisko naturalne dzikich zwierząt będzie stopniowo wkraczało do miasta.
24: Panie komendancie, co więc należy robić, kiedy zobaczymy dzika, jelenia, łosia? Jak powinniśmy się zachować? Na pewno nie powinniśmy gonić tego zwierzęcia na własną rękę.
4: No zdecydowanie zalecam ogromną ostrożność, choć zwierzę może wydawać nam się spokojne, choć zwierzę będzie pozwalało do siebie na pewną odległość podchodzić, nie róbmy tego. Zostawmy to zwierzę w spokoju, ono przejdzie, zajmie się swoimi, powiem kolokwialnie, sprawami, bo zazwyczaj jest to poszukiwanie pokarmu. Możemy poinformować również służby, w przypadku służb, tak jak naszą służbę, tak, czy lekarza weterynarii. My nie odławiamy zwierząt dzikich, to żeby była jasność. Nie odławiamy zwierząt dzikich chociażby z tego powodu, że nie mamy aż tak dobrego przeszkolenia jak w przypadku innych zwierząt. Staramy się takie zwierzęta płoszyć, takie zwierzęta przepłaszać w takie miejsca, żeby nie zagrażały one mieszkańców. Profilaktyka i jeszcze raz profilaktyka i ostrożność, i to zalecam w kontaktach ze zwierzętami dzikimi, każdym zwierzęciem dzikim, jaki tylko napotkamy.
23: Pierwsze partie już zasiliły małe rzeki i strumienie w Puszczy Kozienickiej. Teraz czas na kolejne pokolenia. Raki wracają na swoje dawne siedliska w regionie radomskim. O kontynuacji ekologicznego programu opowiada Jacek Koba, biolog i leśnik.
9: Tak, będą kontynuacją i również pewnym rozszerzeniem tamtych prac, ponieważ jak się okazało, prawdopodobnie mamy więcej miejsc, gdzie rak szlachetny jeszcze w naszych lasach występuje i chcielibyśmy to również zbadać w ramach tego projektu. My jako tutaj służba regionalnej dyrekcji otrzymujemy często zgłoszenia od naszych nadleśnictw, że gdzieś raki były widziane, że gdzieś one występują, ale oczywiście no, nie ma pewności, czy to jest nasz rodzimy rak szlachetny, czy może są to gatunki obce. Chcielibyśmy właśnie to wyjaśnić i przynajmniej kilka takich miejsc, co do których na terenie Puszczy Kozienickiej, ale też innych lasów regionu radomskiego, kilka takich miejsc zbadać, żebyśmy tą wiedzę poszerzyli i jeżeli się uda, również w tych miejscach, gdzie rak szlachetny przetrwał, również zasilić jego populację. No właśnie ten projekt, jako kontynuacja poprzedniego, ma dać nam odpowiedź na to pytanie, czy te raki przetrwały, bo mamy jedynie pewne nieoficjalne doniesienia. Natomiast dzięki pomocy fachowców, czyli naukowców ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, chcielibyśmy spróbować to teraz potwierdzić w oparciu o metody naukowe. Wydaje się, że przynajmniej część tej populacji przetrwała, ale tak jak powiedziałem, należy tutaj przeprowadzić jeszcze troszkę badań, analiz, obserwacji. Dopiero wtedy możemy być pewni, jak to wygląda naprawdę. I to właśnie zostanie zrobione w ramach tego projektu. Tak, bo rak z jednej strony jest takim gatunkiem zwierzęcia, który jest powszechnie znany ze swojego wyglądu, z pewnych zachowań. On występuje nie tylko, można powiedzieć, w obszarze nauk przyrodniczych, ale wszedł trochę do kultury, do jakichś do tradycji na przykład kulinarnej i tak dalej, natomiast rzeczywiście sama obserwacja tego gatunku w naturze wymaga pewnej wiedzy, wymaga pewnego doświadczenia, ponieważ jest to, po pierwsze jest to zwierzę wodne, potrafi się bardzo sprawnie ukrywać, występuje najczęściej w obszarze porośniętym jakąś roślinnością, w miejscach, gdzie mamy jakieś nagromadzenie korzeni, tam, gdzie on po prostu czuje się bezpiecznie. I to są miejsca trudne do penetracji, trudne do obserwacji i generalnie no, można powiedzieć, że nie każdy jest w stanie tego raka w przyrodzie zobaczyć. Tak naprawdę niewielu ludzi widziało żywe raki w naturze. To jest z reguły jakieś wydarzenie, kiedy uda się nam raka zaobserwować. Raków rzeczywiście było w Polsce bardzo dużo. Polska słynęła z raków. Na przykład polska kuchnia miała różne potrawy oparte na mięsie raka. Niegdyś w Polsce było bardzo intensywne pozyskanie raków. Trudno aż w to uwierzyć, ale to pozyskanie liczyło się na setki, a może nawet tysiące ton w ciągu roku tych niewielkich zwierząt. Więc to jest jedna sprawa. Natomiast oczywiście podstawowa rzecz to jest stan środowiska, czyli stan naszych wód. Niestety raki są zwierzętami bardzo czułymi na czystość wody, na zanieczyszczenia. One wycofują się, rak szlachetny wycofuje się z wód zanieczyszczonych. I trzecia rzecz, niestety do naszego kraju również przedostały się, z różnych przyczyn się przedostały, obce gatunki raków, na przykład pochodzące z Ameryki Południowej, gatunki, które wypierają naszego raka, są bardziej konkurencyjne, czasami są jakby sprawniejsze w zasiedlaniu danego terenu, w pozyskiwaniu pokarmu, ale też przenoszą różne rodzaje chorób, na które nasz rak nie jest odporny. No i stąd ta populacja raka szlachetnego niestety bardzo nam się skurczyła. Większość naszych wód, głównie tych takich wód, jakby większych rzek, czy takich bardziej dostępnych akwenów, jest już zasiedlona przez te gatunki obce i tam na pewno byłoby nam trudno prowadzić taki projekt. Natomiast w przypadku chociażby Puszczy Kozienickiej, gdzie jest to jednak pewien obszar jakoś wyodrębniony z tego tytułu, że tam jest tylko las, w zasadzie nie ma jakiejś większej ingerencji z zewnątrz. Również te cieki wodne, czy te strumienie, one są w jakimś sensie przez ten las, przez cały ten ekosystem leśny chronione. No, mamy nadzieję, że tutaj ta naturalność została w jakimś mierze jeszcze zachowana i będziemy próbowali, żeby w takich warunkach właśnie temu rakowi pomóc, żeby tą jego populację przynajmniej zasilić, jeżeli nie odbudować.
23: Ludzi przybywa w szybkim tempie. Główny Urząd Statystyczny przewiduje, że liczba ludności Radomia może spaść nawet do 160 tysięcy. Według statystyk coraz więcej osób wybiera życie na wsi lub innych miastach. Zapytaliśmy mieszkańców naszego miasta, co mogłoby ich powstrzymać przed wyjazdem.
10: To przede wszystkim więcej miejsc, aby młodzież mogła się rozwijać i więcej miejsc bardziej płatnych.
11: Przede wszystkim więcej informacji dostępnych dla wszystkich. Dużo imprez jest organizowanych i nigdzie nie jest to nagłaśniane. I więcej ofert takich skierowanych typowo dla młodzieży, żeby ich zachęcać. Jakichś, nie wiem, spędów fajnych, jakichś takich organizowanych imprez dla młodzieży, uczących ich, wskazującym im drogę. Coś takiego, żeby ich zachęcić. Ja ze swoich czasów nie pamiętam takich rzeczy. I szczerze mówiąc, chętnie bym stąd wyjechała, a młodzież też nie jest informowana, jak mogliby pokierować swoim życiem.
23: Przez ostatnie ćwierćwiecze Radom zmniejszył się o 35 tysięcy osób.
2: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96,9.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu. A dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
16: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
17: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
18: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
26: Ale sztosy.
27: Ale co?
26: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie.

0: idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.

0: 20%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
2: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.
7: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
8: Anna Badowska, zapraszam. Reagują, bo w przeciwnym razie w mieście tworzyłyby się dzikie wysypiska. Radomscy strażnicy miejsce na bieżąco kontrolują porządki na posesjach. Jak mówi Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej, problemy pojawiają się na działkach przy pustostanach, gdzie brak jest właściciela.
9: Wszystkie te obowiązki dotyczące właścicieli lub zarządców nieruchomości reguluje ustawa i uchwała o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy i musimy wiedzieć, co należy robić. Oczywiście porządkujemy posesję, mamy nieczystości pozbywać się tylko i wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych i nie tworzyć żadnych dzikich wysypisk. Oczywiście na terenie działki możemy mieć kompostownik, co jest zgodne z prawem. Tak jak powiedziałem, obowiązek sprzątania wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepis jest bardzo stary, niemniej jednak cały czas aktualny. Do tego dochodzi nam kodeks wykroczeń. Wszyscy powinniśmy mieć odpowiednie pojemniki na śmieci. Chodzi o to, żeby tych śmieci, cały czas będę powtarzał, pozbywać się w sposób legalny, żeby nie tworzyć dzikich wysypisk, żeby nie później to nasze otoczenie wokół nas nie wyglądało fatalnie. Oczywiście za niedopełnienie tych obowiązków strażnicy mogą nałożyć mandat karne, ale chcielibyśmy, żeby to było naprawdę ostatecznością. Bardzo, bardzo empatycznie podchodzimy do każdego tematu. Oczywiście znajdują się działki, które generują i nam wiele problemów. Generują również problemy natury estetycznej. Są to szczególnie działki, które są opuszczone. Działki, które nie mają właściciela, ale nie dlatego, że tylko i wyłącznie są pustostanami ze względów, że właściciel umarł, ale również są działki, coraz częściej tych działek jest tych działek coraz więcej. Po prostu spadkobiercy nie przyjmują spadku i informacje, które pozyskujemy z sądu, że sprawa spadkowa nie została przeprowadzona lub nie ma spadkobierców, to generuje nam największe problemy i jesteśmy cały czas w kontakcie z Wydziałem Ochrony Środowiska i z zarządem, z Wydziałem Urzędu zajmującym się nieruchomościami i Zakładem Usług Komunalnych i wtedy na bieżąco monitorujemy teren i próbujemy tak poprowadzić całą sytuację, żeby jednak ta działka została sprzątnięta. Jest to bardzo trudne. Przyznaję, że trzeba bardzo dużo czynności wykonać. Oczywiście istnieją możliwości prawne, ale to wszystko musi się odbywać przez sąd, także to nie będę szczegółów opowiadał. Oczywiście oprócz takich działań działek na bieżąco kontrolujemy wszystkie działki, w których strażnicy stwierdzają nieporządek. W większości te postępowania kończą się na tym, że właściciele sprzątają, dostają tygodniowy okres czasu. Uciążliwe działki, których właściciele się nimi nie opiekują, nakładamy grzywny lub kierujemy wnioski do sądu, chociaż tych ostatnio było więcej, ponieważ właściciele nie chcieli przyjąć mandatu, twierdząc, że to nie oni zawrócili. No niemniej jednak obowiązek sprzątania, utrzymania tej działki czystości cały czas leży po stronie zarządcy lub właściciela.
6: A jeżeli chodzi o dzikie wysypiska, bo też o tym rozmawialiśmy kilka lat temu, że był taki problem, że pozostawiano śmieci w rowach, na obrzeżach miasta. Czy ten problem jest nadal aktualny?
9: Problem nadal jest aktualny, niemniej jednak ten problem się zdecydowanie zmniejszył. Ja myślę, że nasze działania prewencyjne, które prowadzimy w tym temacie, również doprowadziły do tego, że tych wysypisk jest mniej. Mamy na terenach takich newralgicznych umocowane fotopułapki i bardzo dużo to robi. Zresztą cały czas o tym mówimy, jednak ta prewencja robi robotę. Oczywiście śmieciarze są wszędzie, tak? I obrzeża miasta szczególnie są to tereny narażone na to, że ktoś przyjedzie, wyrzuci opony, wyrzuci jakieś odpady plastikowe. No niestety tu musimy tylko i wyłącznie apelować do mieszkańców naszych. Apelujemy przede wszystkim o to, żeby sypywać wszystkie nieczystości albo zawozić do przoku, jeśli są to gabaryty, jeśli są to inne odpady. Jest od tego wysypisko śmieci i tam te śmieci powinny się znaleźć.
8: Za nieporządek na posesjach możemy zapłacić mandat w wysokości 500 zł. Wystarczy jedno kliknięcie i można stracić kilkaset, a czasem nawet kilka tysięcy złotych. Chodzi o SMS-y z nieznanych źródeł. Powinniśmy uważać na takie wiadomości oraz zakupy w sieci. Warto uświadomić i rozmawiać, zwłaszcza z osobami starszymi, mówi Rafał Jerzak z mazowieckiej policji.
10: Oczywiście SMS-y takie pojawiają się i to tak okresowo, takimi falami oszuści wysyłają te SMS-y i to nie tylko na przykład zmuszają nas do płacenia za energię elektryczną, ale są to również na przykład SMS-y, że rzekomo mamy do odebrania jakąś przesyłkę, paczkę i musimy dopłacić kilka złotych, kilka groszy. I oczywiście czytajmy te SMS-y dokładnie, natomiast nigdy nie otwierajmy załączników, które są dołączone do takich SMS-ów. Są też w tych SMS-ach linki bardzo podejrzane. Nie klikajmy w takie linki, bo zapewne żaden bank, gdzie mamy konto, żadna firma kurierska nie wysyła takich podejrzanych linków złożonych z dziwnych znaków, wysyłanych z dziwnych domen, które nie mają nic wspólnego z tym określonym bankiem. Niestety po kliknięciu w taki podejrzany link przekierowuje on nas na rzekomą stronę naszego banku, która jest postawiona na jakimś serwerze zagranicznym, ta strona łudząco przypomina stronę naszego banku. Tam podajemy login, podajemy hasło, wchodzimy i okazuje się, że przez tą chwilę nieuwagi możemy stracić wszystkie oszczędności, ponieważ tak naprawdę ten link i to hasło przekazujemy bezpośrednio do tych oszustów i oni dzięki temu mogą nam to konto wyczyścić z naszych oszczędności, z gotówki, przelać na własne konto, a ustalenie takiego procederu jest bardzo trudne.
6: Powinniśmy się też wystrzegać, robiąc zakupy w internecie, na różnych aukcjach, bo to też jest takie pole, gdzie może dochodzić do różnego rodzaju przestępstw.
10: Tak, wystrzegajmy się. Oczywiście korzystajmy, bo jest to udogodnienie, tak, robiąc zakupy przez internet. Mamy takie przykłady, że osoby są oszukiwane właśnie kupując na portalach aukcyjnych. Ale to oszustwo polega na tym, że osoba, która chce rzekomo od nas zakupić jakiś przedmiot, kontaktuje się z nami poza tym portalem aukcyjnym i proponuje nam dokończenie tej transakcji właśnie poza tym portalem. Nigdy tego nie róbmy, bo przeważnie jest to oszustwo. Jeżeli portal aukcyjny pozwala nam dokończyć taki zakup, taką transakcję właśnie poprzez ten portal, to róbmy to. Nie umawiajmy się poza tym portalem i nie przelewajmy pieniędzy, nie oczekujmy, że te pieniądze do nas trafią, ponieważ jest to oszustwo, a robiąc zakupy, czy kończąc taki zakup bezpośrednio przez ten portal, mamy pewność, że jeżeli zostaniemy oszukani, to wtedy te portale stosują różnego rodzaju zabezpieczenia. Na przykład jeden z tych portali dopiero przesyła pieniądze osobie sprzedającej po trafieniu przesyłki do nas i my wtedy potwierdzamy, że przesyłka dotarła, mamy ją, jest tak jak opisywana i wtedy ten portal dopiero przekazuje pieniądze na konto osoby sprzedającej. Jest to zabezpieczenie, które te portale stosują i w ten sposób no, nie jesteśmy my oszukani, a tamta osoba otrzymuje przedmiot.
8: Jesień to także dobry czas na zwiedzanie. A co można ciekawego zobaczyć w okolicach Radomia? Zapytaliśmy o to Krzysztofa Ninarda z Centrum Informacji Turystycznej w Radomiu.
11: Złośliwi mówią, że jesteśmy miastem na skraju puszczy. Natomiast wydaje mi się, że to jest duży plus, bo na przykład miastem na skraju puszczy jest też Warszawa, tylko na skraju Puszczy Kampinoskiej. My jesteśmy na skraju Puszczy Kozienickiej. Wydaje mi się, że to jest duży walor, bo nie jedna metropolia, zwłaszcza zachodnioeuropejska, bo trochę inaczej jest w Stanach, mogłaby pozazdrościć takiej bliskości tak wielkiego kompleksu leśnego, jakim jest na przykład Puszcza Kozienicka, tak? Więc jeżeli mamy dosyć już miasta, chcemy odpocząć od pracy, od siedzenia w budynkach, proponuję szlaki puszczańskie. Tych szlaków jest odgromadzone. Zarówno szlaki piesze, jak i rowerowe. Rowerowe ciągle powstają. Piesze wytyczane są przede wszystkim przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, więc większość z nich jest już dosyć stara. Natomiast powstało w ostatnim czasie też kilka nowych szlaków w okolicach Radomia. Natomiast wracając do Puszczy Kozienickiej, nawet dla osób niezmotoryzowanych, zaledwie 12-13 km, 15, zależy w której części Radomia mieszkamy, od naszego miasta, znajduje się jednia letnisko, popularne miejsce spacerów i wypoczynku nawet niedzielnego mieszkańców naszego miasta, pobliskich Pionek i Kozienic. Zalew, który powstał w latach 70. Są to piękne tereny spacerowe. Po stronie południowej zalewu mamy pasaż, taki bulwar spacerowo-rowerowy, gdzie mamy alejkę spacerową, tuż obok niej biegnie droga rowerowa. Jest tam ograniczony ruch kołowy, w związku z czym możemy swobodnie, no oczywiście przy zachowaniu odrobiny rozsądku, spacerować. Dla tych, którzy są piechurami, proponuję, aby te osoby przeszły również na drugą stronę zalewu, gdzie są zupełnie inne już ścieżki. Tam są ścieżki leśne, to są właśnie te szlaki, o których mówiłem, częściowo też nieznakowane. Teren jest bardziej urozmaicony, chodzi mi o rzeźbę terenu, ponieważ mamy już takie pagórki leśne, my to nazywamy wydmami leśnymi. No nie mamy tutaj morza, ale wydmy też są. To są piaszczyste pagórki, bo my jesteśmy na równinie, więc nie mamy tutaj jakichś wzgórz skalistych. Miejsce jest naprawdę ciekawe. Samo obejście zalewu dookoła to ponad godzina, ale możemy sobie trochę trasę wydłużyć, ponieważ niedaleko po północnej stronie zalewu, gdzie znajduje się właśnie Puszcza Kozienicka, znajdują się również groby pomordowanych w czasie II wojny światowej, więc możemy się troszeczkę oddalić od zalewu. Jednie letnisko, bo my często nazywamy to miejsce Siczkami, tak naprawdę Siczki to jest sąsiednia wieś, natomiast sam zalew nosi nazwę Siczki Dolne i Siczki Górne. To miejsce popularnego wypoczynku to Siczki Górne. Siczki Dolne znajdują się poniżej tego zalewu, czyli ten zbiornik, który jest przy szosie Radom-Kozienica. Na południe od zalewu Siczki w jednie letnisko pomiędzy ulicami Wojciechowskiego a Płużańskiego znajduje się taki drewniany kościółek świętego Józefa. Ktoś powie, no kościół drewniany, nie jeden. No oczywiście, że nie jeden, ale jedyny kościół drewniany, który został wzniesiony w stylu zakopiańskim i zachowany do dzisiaj na terenie województwa mazowieckiego. Więc najbliższy kościół drewniany w stylu zakopiańskim możemy zobaczyć w Nałęczowie. Nie jest to daleko, bo to jest jakieś 90-80 km od Radomia, ale jest to województwo lubelskie. W województwie mazowieckim nie ma drugiego kościoła wybudowanego w stylu zakopiańskim. Tam dookoła jeszcze są takie podcienia drewniane. To są tak zwane soboty. A możemy je zobaczyć w niektórych kościółkach, między innymi jest taki kościółek no, dosyć daleko od Radomia, na Opolszczyźnie, w Bralinie. Właśnie to jest południowa część Wielkopolski. Tam też są takie podcienia. Zawsze mi się ten nasz kościół z tym kojarzy. To są tak zwane soboty. Dlaczego? Skąd nazwa soboty? Dawniej kościołów było dużo mniej i ludzie z okolicznych wsi przybywali już w nocy z soboty na niedzielę do kościoła na mszę poranną. Większość ludzi nie spożywała niczego przed mszą, w związku z czym raczej większość ludzi wybierała się na ranną mszę, żeby potem móc już zjeść śniadanie. I no, nocowała, czekała po prostu na tą mszę w tych podcieniach, czyli w tych tak zwanych sobotach. Stąd nazwa właśnie soboty. Znacznie mniej popularnym miejscem wśród turystów jest źródełko Świętego Jana, które znajduje się bliżej Radomia nawet jeszcze niż jednia letnisko. Ono znajduje się tak na pograniczu miejscowości Rajec Poduchowny i Antoniówka. Można tam dojechać z Radomia autobusem 26. To źródełko znajduje się na terenie, gdzie jest wyznaczona przez Lasy Państwowe taka ścieżka spacerowa nad Pacynką. Tam przepływa rzeka Pacynka, ona potem na granicy Radomia łączy się z Mleczną i potem już razem z Mleczną uchodzi do Radomki, na północ od Radomia. Jestem

0: taki punkt przystankowy z taką wiatą, gdzie można sobie odpocząć, i tuż obok niej znajduje się siedziba nadleśnictwa Rajec w takim małym drewnianym domku, więc też całkiem przyjemna trasa turystyczna. Bardzo malowniczo również wygląda Zakole Pacynki, właśnie znajdujące się tuż obok wspomnianej drewnianej kładki. Kolejne miejsce w Puszczy Kozienickiej, myślę, że nieco zapomniana Garbatka Letnisko, kiedyś bardzo popularne miejsce wypoczynku, zwłaszcza letniego, mieszkańców Radomia, Lublina i Warszawy, bo ono znajduje się tak pomiędzy. Natomiast wydaje mi się, że w ostatnich latach mało słychać o Garbatce. Ona jest trochę dalej niż jednia letnisko, ale też mniej słychać, żeby ludzie się tam wybierali na wycieczki, spacery czy na jakiś dłuższy pobyt. W Garbatce zachowało się znacznie więcej willi wzniesionych w okresie międzywojennym i podczas gdy w jedni letnisko mamy głównie te wille drewniane, to w Garbatce jest mnóstwo willi drewnianych, ale również możemy spotkać wille murowane. Jedną z nich jest właśnie willa pod Matką Boską, ale jest też wiele willi drewnianych, tak jak mówiłem, w stylu Świdermajer i nie tylko. Garbatka to również mnóstwo szlaków pieszych. W miejscowości znajdują się dwa zbiorniki wodne, takie niewielkie zalewy. Oba są, można powiedzieć, zlokalizowane w sercu Puszczy Kozienickiej. Jeden z nich nazywa się Polanka, dlatego że tuż obok znajduje się taka niewielka polanka. Natomiast troszeczkę dalej znajduje się zbiornik Budowa. Nie wiem skąd nazwa, może po prostu dlatego, że był wybudowany. Swego czasu zapora na tej budowie została zwalona przez czas i pamiętam, jak byłem dzieckiem, ten zbiornik praktycznie nie funkcjonował, więc został jakby przywrócony do dawnego stanu. A pomiędzy tymi dwoma zbiornikami przepływa rzeczka Brzeźniczka. Tam też nazywają niektórzy ją potok Krępiec. Ona łączy te dwa zbiorniki. Natomiast skąd nazwa Garbatka? Od garbów leśnych, czyli tych właśnie takich pagórków leśnych, piaszczystych, i właśnie idąc taką krawędzią jednego z takich leśnych wzgórz, w dole mijamy meandrującą Brzeźniczkę i dochodzimy do zalewu Budowa. Także mimo, że jesteśmy może na nizinie, to możemy nawet tutaj natknąć się na takie wąwozy, dlatego że Brzeźniczka płynie takim malowniczym wąwozem między dwoma wzgórzami. Także polecam spacer. Jeżeli mamy więcej siły, proponuję dojście do rezerwatu Krępiec, gdzie znajdują się źródełka potoku Krępiec. No, wizualnie jest to miejsce troszeczkę podobne do pobliskich królewskich źródeł i właśnie do źródła Świętego Jana, które znajduje się prawie tuż obok granic Radomia. No więc skoro o królewskich źródłach. Królewskie źródła, no to jest chyba rezerwat, który jest w tej chwili najbardziej popularny wśród turystów, bo przyjeżdżają tam ludzie nie tylko z Radomia i okolic, ale nawet już z innych części Polski. Wedle legendy król Władysław Jagiełło ponad 20 razy bywał na polowaniach właśnie w tej części Puszczy Kozienickiej. Często bazą wypadową był właśnie Radom, gdzie znajdował się zamek królewski. Obecnie mamy tylko pozostałości, ale są do dnia dzisiejszego. I wyruszał właśnie stąd na polowania na grubego zwierza. Wówczas w Puszczy Kozienickiej występowały też niedźwiedzie. W tej chwili największym zwierzęciem występującym ssakiem, no i zwierzęciem w puszczy, jest łoś. Wysokość może przekraczać nawet 2 metry. Natomiast wówczas występowały również niedźwiedzie i często właśnie na takiego grubego zwierza czy na dzika wyruszał na polowanie król ze swoją świtą. No i wedle legendy ponad 20 razy, bodajże 24 razy, pił wodę właśnie w tym dzisiejszym rezerwacie Królewskie Źródła i stąd te źródełka, które tak są nazywane. Tych źródełek jest więcej. W tej chwili jest tylko jedno źródło, do którego możemy dojść suchą nogą, tak? Ale źródełek jest tam cała rzesza. One zasilają Zagożdżonkę, ponieważ między tymi źródełkami, strumykami, które tam płyną, przepływa rzeka Zagożdżonka. To jest rzeka właśnie, nad którą leżą dwa największe miasta Puszczy Kozienickiej, czyli Pionki i Kozienice, tak? No i urokliwa ścieżka nad Zagożdżonką w tym rezerwacie, gdzie mamy też pomosty spacerowe, drewniane, tak abyśmy mogli dotrzeć w te miejsca, które no bez tych pomostów no byłyby po prostu niedostępne. Moglibyśmy ewentualnie z pobliskiego mostu dawnej kolejki, bo tam jeszcze mamy taki nasyp kolejki leśnej. Były plany, żeby utworzyć taką kolejkę turystyczną, natomiast skąd się w ogóle wzięły te nasypy i ten most? Dawniej drewno z Puszczy Kozienickiej było zwożone kolejką leśną i cała taka sieć wąskotorówek funkcjonowała na terenie całej Puszczy Kozienickiej. Właśnie jeden z takich nasypów możemy zobaczyć w rezerwacie Królewskie Źródła.
1: A z drugiej strony właśnie na przykład mamy też taką miejscowość jak Iłża. Wybierając się tam właśnie choćby na spacer, na po prostu pooglądanie tej miejscowości, co tam możemy zobaczyć?
0: Iłża to malowniczo położone miasteczko w południowej części naszego regionu. Malowniczo położone dlatego, że tutaj w Radomiu jesteśmy przyzwyczajeni głównie do takich krajobrazów równinnych, a zaledwie 30 km na południe stąd rzeźba terenu diametralnie się zmienia. mamy wzgórza, mamy rzekę, właściwie dzięki której są te wzgórza, bo tam jest przełom rzeki Iłżanki, ona przepływa przez Iłżę, natomiast na dwóch wzgórzach znajdują się różne ciekawe obiekty historyczne. Większość osób z Radomia kojarzy Iłżę przede wszystkim z zamkiem, właściwie to są ruiny zamku biskupów krakowskich. Dlaczego biskupi krakowscy w Iłży? Biskupi krakowscy mieli wiele swoich posiadłości. Radom na przykład był miastem królewskim, Iłża była miastem biskupim, także była we władaniu biskupów. Akurat wtedy mieliśmy tylko kilka diecezji w Polsce. Nie istniała diecezja na przykład radomska, ale istniała już diecezja krakowska i biskupi mieli tutaj też swoją siedzibę, więc tak jak król po prostu podróżując po kraju, wiadomo, że to były zupełnie inne czasy i taka podróż to były całe dnie, a nie tak, że 2-3 godziny przemieszczamy się z jednego krańca Polski w drugi. Musieli mieć swoje siedziby, skąd wyruszali również do swoich kolejnych siedzib, tak? I tutaj była taka jedna z baz. A miasto należało do biskupów. W Iłży w tej chwili duża część zamku została zrewitalizowana, mury zostały podniesione. Zamek został wybudowany w XIV wieku. I jest też legenda, mimo że zamek był zamkiem biskupim, to jest legenda o księżniczce, która została zamknięta kiedyś w baszcie tego zamku. Ta baszta cały czas góruje nad Iłżą. Ona była zamknięta i płakała, w związku z czym leciały jej łzy z tej baszty. I stąd nazwa jej łza. Zostało to uproszczone do Iłża. I stąd nazwa miasteczka Iłża. Także taka ciekawostka. Tak od łzy właściwie pochodzi nazwa Iłża. No i później też rzeki, która przepływa przez to miasteczko, czyli Iłżanka. Tak? Natomiast jeśli chodzi o widok na zamek, najładniej widać go z dołu, na przykład z rynku, bądź też z placu, który wiele osób nazywa rynkiem, ale to nie jest prawda. Tam, gdzie znajduje się kościół również farny, to jest jeden z głównych placów Iłży. Natomiast to nie jest rynek. Rynek znajduje się z drugiej strony kościoła. Kościół farny, też bardzo ważna budowla farny, czyli inaczej parafialny, w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, XVII-wieczny. Natomiast są jeszcze dwa kościoły w Iłży. Jeden znajduje się właśnie pod wzgórzem zamkowym, to jest kościół Świętego Ducha. Trzeci kościół, on znajduje się na obrzeżach miasteczka, na cmentarzu, na kolejnym wzgórzu. To jest kościół Najświętszej Marii Panny. I tam również możemy dojść z miasteczka, na przykład ulicą Wójtowską. To jest kawałeczek albo pod Zamczem. Także też polecam. On jest otwierany tylko kilka razy do roku. Znajduje się w głębi cmentarza. To jest jeden z najstarszych cmentarzy iłżeckich. Taka ciekawostka, wszystkie te cmentarze znajdują się na wzgórzach, bo drugi cmentarz znajduje się w miejscu wjazdu do Iłży od strony Radomia. I stamtąd również mamy piękny widok na ruiny zamku biskupiego. Jeżeli szukamy przyrody, no to Iłża jest również świetnym miejscem na takie spacery, dlatego że w okolicach Iłży znajdują się wąwozy. Jeden z nich właśnie znajduje się na przedłużeniu ulicy Franciszkańskiej, więc możemy tamtędy też dojść do ruin zamku, a drugi znajduje się z drugiej strony tego wzgórza. Także przejście całego wąwozu to również kilkadziesiąt minut, więc doskonałe miejsce dla tych, którzy szukają kontaktu z naturą. No i przede wszystkim możemy odpocząć od ruchu, od zgiełku miasta, nawet tej niewielkiej Iłży, która znajduje się w dole. Miasteczkiem, którym może nie zachowało się najwięcej zabytków w naszej okolicy, może nie jest ich tyle, co w Iłży, jest Szydłowiec, ale za to mamy tutaj bardzo takie, można powiedzieć, wyrafinowane zabytki, dlatego że kościół świętego Zygmunta, który znajduje się w Szydłowcu, on jest wzniesiony z kamienia, z piaskowca szydłowieckiego. Całe miasteczko jest tak zwanym miastem na kamieniu, dlatego że w ziemi, wszędzie pod budynkami, tam jest dosyć płasko, no są niewielkie takie pofałdowania, ale w ziemi znajduje się wszędzie piaskowiec, stąd nazwa właśnie miasto na piaskowcu. Z tego piaskowca wykonane są również inne zabytki Szydłowca. Oprócz kościoła, który ma doskonale zachowane wnętrze i znajdują się groby między innymi właścicieli Szydłowca, bo Szydłowiec był prywatnym miastem. Należał najpierw do rodziny Szydłowieckich, no to logiczne, a później do Radziwiłłów, czyli jednego z najbardziej znanych rodów magnackich w ogóle w historii Polski. Też taka ciekawostka, dlatego że Radziwiłłowie wywodzili się z Litwy. Wiele tych rodów właśnie to byli często spolszczeni Litwini bądź Ukraińcy. Natomiast Radziwiłłowie główną siedzibę swoją mieli w Nieświeżu. Tam się znajduje potężny zamek, dzisiaj jest to Białoruś, ale dawniej była to Litwa. Natomiast ta polska gałąź Radziwiłłów, taka najbardziej spolszczona, miała swoją główną siedzibę właśnie w Szydłowcu. Więc taka ciekawostka, mimo że główną siedzibą rodu był Nieśwież, no to tutaj ta najbardziej taka spolszczona znajdowała się, no bo oba zamki znajdowały się wówczas w Polsce, tak? No ale ta najbardziej spolszczona gałąź miała swoją główną siedzibę tutaj właśnie na zamku w Szydłowcu. Zamek był wzniesiony w czasie takiego późnego gotyku, później został troszeczkę przebudowany na renesans. otoczony jest fosą. W tej fosie cały czas jest woda. Tak z moich podróży po Polsce, szczerze muszę przyznać, że rzadko zdarza się, abyśmy do dzisiaj mieli cały czas fosę wypełnioną wodą wokół zamku, więc jest to rzadkość. Dosłownie jest chyba kilka takich zamków w Polsce, na przykład Oporów koło Kutna, czy Wojnowice koło Wrocławia, gdzie rzeczywiście cały czas jest woda w fosie, tak? A dawniej właśnie zamki były budowane najczęściej albo na wzgórzach, albo były otoczone fosą, wiadomo, ze względów militarnych. Po drugiej stronie fosy znajduje się malowniczy park Radziwiłłowski. On nie jest duży, ale został zrewitalizowany kilka lat temu. Przez niego przepływa rzeka Korzeniówka. Szydłowiec jest nad rzeką Korzeniówką. To jest taki właśnie niewielki potok, ale on zasila właśnie tą okazałą fosę wokół zamku. Na obrzeżach Szydłowca w południowej części znajduje się też zrewitalizowany zalew, a nad tym zalewem jest również góra Trzeci.
2: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.

0: Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów.
9: Wypadek wojskowej ciężarówki na Warmii. Rannych zostało 2 żołnierzy. Na Ukrainie rozbił się myśliwiec. To druga tego typu katastrofa w krótkim czasie. Uważajmy na to, jak dzieci spędzają wolny czas. Za chwilę wakacyjny apel do rodziców i opiekunów.
10: Godzina 16 już na radiowych zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
9: 2 żołnierzy rannych w wypadku wojskowej ciężarówki na drodze między Jasionowem a Orzechowem w okolicach Dobrego Miasta na Warmii.
11: Pojazd, którym jechało 2 żołnierzy, uderzył w przydrożne drzewo i przewrócił się na bok. 2 żołnierze zostali przetransportowani do szpitali.
9: Mówi podkomisarz Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Dochodzenie w sprawie wypadku przejęła żandarmeria wojskowa, a droga w miejscu zdarzenia nadal jest zablokowana. Policja kieruje na objazdy przez miejscowości Tuławki i Podleśna. Podczas domowej awantury zaatakował 2 osoby i uciekł do lasu. Wracamy do sprawy nożownika w Łękawicy, niedaleko Wadowic w Małopolsce. 20-latka szukało kilkudziesięciu policjantów. Do akcji skierowano drony, psy tropiące i policyjny śmigłowiec. I to załoga maszyny wypatrzyła ukrywającego się w leśnym terenie mężczyznę. 20-latek został przewieziony do komisariatu.
12: Będą wykonywane teraz czynności z tym mężczyzną, natomiast stan osób poszkodowanych na czas teraźniejszy jest stabilny.
9: Powiedziała nam Iwona Szelichowicz z Małopolskiej Policji. Na razie nie wiadomo, dlaczego 20-latek zaatakował. Będzie to wyjaśniane. Katastrofa myśliwca MiG-20 na Ukrainie. Samolot rozbił się w obwodzie połtawskim na wschodzie kraju. Pilot zdążył się katapultować. To druga katastrofa samolotu wojskowego na Ukrainie w ciągu niecałych 2 tygodni. Przyczyny zdarzenia bada specjalna komisja. Wakacje to czas odpoczynku, ale także większego ryzyka. Specjaliści apelują do rodziców, by w najbliższych tygodniach interesowali się, jak ich dzieci spędzają wolny czas. Trzeba zwrócić uwagę na sygnały ostrzegawcze. O szczegółach Dawid Olszewski.
13: Nagłe zmiany w zachowaniu, nowe towarzystwo czy wycofanie z kontaktów z bliskimi mogą być takim sygnałem ostrzegawczym, mówi Magdalena Włodarczyk z Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki.
14: Czyli jeżeli nasze dziecko zaczyna inaczej się trochę zachowywać, trochę się odsuwa, to jest taki sygnał dla rodzica, żeby się pochylić.
13: Kluczowa jest spokojna rozmowa, a nie karanie czy krzyk, przyznaje pani Monika, mama 8-letniego Szymona.
15: Cały czas trzeba mieć czujność niezależnie od wieku dziecka. Wiadomo, że u tych starszych dzieci jest trudniej, bo nie jesteśmy z nimi przez cały czas. Bardzo ważne, żeby mieć dobre relacje z dziećmi.
13: Rozmowa o bezpieczeństwie, nowym towarzystwie i sposobie spędzania wolnego czasu może ograniczyć ryzyko sięgania po używki.
9: Specjaliści zwracają także uwagę, że coraz większym problemem staje się uzależnienie od urządzeń elektronicznych. Prawie 200 milionów Europejczyków doświadczy dziś temperatury powyżej 35 stopni Celsjusza. Według francuskiej agencji AFP temperatura przekraczająca 30 stopni może objąć ponad 400 milionów mieszkańców Europy. Jednym z krajów najbardziej dotkniętych falą upałów będą Niemcy, gdzie ponad 82 miliony osób, czyli cała populacja, doświadczy temperatury powyżej 30 stopni. A my przygotujmy się na kolejne 2 dni. Jutro i w poniedziałek w Polsce ma nastąpić kulminacja upałów.
10: A propos upałów, to chyba w Polsce dzisiaj nie ma miejsca, gdzie nie jest ciepło, gdzie nie jest gorąco, gdzie tego słońca nie ma. Patrzę na słupki, na termometry. No, okolice 40 stopni to w tym momencie już taki standard. Pamiętajcie, żeby się odpowiednio nawadniać. Ze słońcem i z tą duchotą nie ma żartów. Najchłodniej według map meteorologicznych to okolice Ustki. Tam zaledwie 28 stopni. Ale pamiętajcie, że wy ten fakt możecie zweryfikować, czy tak faktycznie jest.
16: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
2: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Telefon, internet, gry, alkohol czy substancje psychoaktywne to uzależnienia, jakie występują wśród młodzieży. Bardzo duży wpływ na tego typu zachowania ma dostępność bądź aktualnie panująca moda. Skala problemu jest duża, mówi Marian Łakomski, pedagog uzależnień z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Radomiu.
8: Uzależnienie jest to utrata wolności od powstrzymywania się. Czyli utrata wolności, przestaje być wolny od powstrzymywania się, od picia, grania, brania narkotyków. Tak najogólniej, w każdym uzależnieniu można wymienić takie cechy, czy to będzie uzależnienie behawioralne, czy to od substancji psychoaktywnych, to można wyróżnić takie cechy, czyli pozytywne, a potem negatywne doznania towarzyszące danej czynności, odciąganie od zajęć obowiązkowych danej osoby, nawyk i ostatnia cecha – przymus.
16: Bo jest taka dosyć cienka granica pomiędzy nadużywaniem czegoś, czyli że substancji daną po prostu albo rzeczy robimy czegoś zbyt dużo, a w momencie, kiedy już jesteśmy od tego uzależnieni. Bo przecież można grać w gry komputerowe chociażby i można grać zbyt dużo, ale jeszcze to nie jest wtedy uzależnienie. Jak to odróżnić od tego, kiedy po prostu przekraczamy pewne normy, a kiedy to już jest no niestety uzależnienie?
8: Tak jak pan powiedział, rzeczywiście jest to cienka granica i trudno powiedzieć jednym słowem, kiedy już jest uzależnienie, a kiedy jeszcze nie. Ja powiem w ten sposób, jeżeli chodzi o substancje psychoaktywne, a nawet i zachowania behawioralne, to mówimy o uzależnieniu wtedy, kiedy jest utrata kontroli nad swoim życiem. Czyli już nie kontroluje. Osoba może nadużywać, ale kontroluje. To jest też szkodliwe dla zdrowia, ale jeszcze ma kontrolę. A osoba, która już nie kontroluje, czyli traci kontrolę nad swoim życiem, traci kontrolę nad swoim zachowaniem, no to wtedy mówimy o uzależnieniu. Ja może taki przykład powiem, jak jedna studentka uzależniła się, bo to nie chodzi o lata od ciągłego uzależnienia, od alkoholu, pijąc codziennie jedno piwo wieczorem w ciągu 3 miesięcy. A kiedy poznała, że ma problem, że to już jest uzależnienie? Zawsze miała to jedno piwo w lodówce na wieczór i przyszła któregoś dnia, patrzy i nie ma tego piwa. I co zrobiła? W deszcz ubrała się i poszła 3 kilometry na stację benzynową po piwo. Osoba nieuzależniona przecież nie poszłaby, a uzależniona to traci kontrolę. Wtedy staje się ta substancja już celem w samym sobie. Już wtedy nie wszystko jest podporządkowane. Ja może powiem od razu tak, że mamy, tak jak Amerykanie mówili, uczeni amerykańscy, że mamy około 2,5 tysiąca różnych uzależnień. Skala bardzo duża, przy czym większość to są te uzależnienia behawioralne. Natomiast od substancji psychoaktywnych, ja powiem tak, w Polsce mamy około od 2 milionów osób zdiagnozowanych uzależnionych od alkoholu. Pijących ryzykownie, czyli będących na drodze do uzależnienia, około 5 milionów. To już jest 5-6 milionów razem, to jest 8 milionów. Jeżeli statystycznie weźmiemy, że w rodzinie 4 osoby, to są osoby współuzależnione, pomnożymy przez 8 milionów 32 miliony. Czyli cała Polska potrzebuje terapii. Natomiast 1 milion, mamy około 1 miliona uzależnionych od narkotyków. Około 300 tysięcy, mówię o Polsce, uzależnionych od gier patologicznego hazardu. No i skala zakupoholizm to jest w mniejszym stopniu, ale też on występuje. To samo co piąte nawet dziecko w wieku od 12 do 18 lat wchodzi na strony pornograficzne raz w tygodniu. Jeżeli chodzi o młodzież i dzieci, to najczęstsze te uzależnienia to są przede wszystkim uzależnienia od alkoholu, w tym wypadku od piwa przede wszystkim. Po drugie od narkotyków, ale tutaj jest marihuana szczególnie. Przy czym marihuana to jest taki, według Światowej Organizacji Zdrowia, to jest trzeci narkotyk, który pod względem szkodliwości, i ktoś nawet jeżeli nie systematycznie pali, to potem przechodzi do brania narkotyków typu kokaina, heroina, LSD. U nas w Polsce dużo młodzieży bierze ostatnio, co w ośrodku widać, po diagnozie mefedron. No jest to tani, prawda, dosyć tani i łatwo dostępne. W ogóle bardzo łatwo dostać narkotyki. I jeżeli dyrektor któryś mówi, że u niego w szkole nie ma, to albo nie zna problemu, albo po prostu nie chce wiedzieć. W każdej szkole. I to są te najczęstsze. No jeżeli chodzi o behawioralnych, to gry komputerowe, ale również Facebook, prawda, czy te portale społecznościowe, to są najczęstsze. Ja przytoczę, że około 40% młodzieży ma tak zwane kolegów wirtualnych, gdzie można po prostu nie mieć kompleksów, wszystko mówić. Wiele czynników jest, ale pierwszym i najważniejszym moim zdaniem i również zdaniem takiego profilaktyka Hawkinsa amerykańskiego, jak i też Gabor Mate, o którym mówi, to jest rodzina. I wręcz zaburzone relacje, więzi w rodzinie powodują, że dzieci zaczynają wchodzić w zachowania ryzykowne, i dojrzałe relacje i więzi w rodzinie chronią przed uzależnieniami. Jeżeli z danym dzieckiem od urodzenia, a nawet w okresie prenatalnym, mówimy do tego dziecka, rozmawiamy z tym dzieckiem, komunikujemy się, mówimy o swoich uczuciach, o potrzebach, słuchamy, jakie mają dzieci uczucia, co przeżywają, jakie potrzeby, a nie na zasadzie, prawda, nakazów, rozkazów, to takie dzieci, mówią, prawda, psychologowie, psychoterapeuci, nie będą miały problemów w życiu dorosłym. 95% osób uzależnionych w naszym ośrodku, ale też podają to również psychoterapeuci winni, to są osoby, które po prostu zaczynały brać i pić w okresie dorastania. Ja powiem tak, są takie cztery etapy wchodzenia w uzależnienie młodych. Pierwszy etap, i to jest pierwszy etap, to jest, nazywa się tak, inkubacja. To jest taki termin medyczny, czyli jest wirus w nas, a nie ma jeszcze objawów. W przełożeniu na uzależnienia chodzi tam, gdzie biorą, gdzie piją, ale sam nie bierze i mówi: mamo, ale ja nie piję, nie piję, ale on tam jest. I drugi etap to jest inicjacja, kiedy po prostu źle się poczuł, pokłócił się z kolegami, nie poszła mu klasówka, tak, z rodzicami, i jest w dole psychicznym, w dołku, to mówię: weź sobie, napij się. Ale nie, nie piję. Ale jutro nie musisz, dzisiaj spróbuj, poczujesz się lepiej. Spróbował. I rzeczywiście na chwilę poczuł się lepiej. I potem trzeci etap to jest adaptacja, przystosowanie, czyli już nie proszą go. Jak jest w złym nastroju, zaczyna sam prosić. I zaczyna się czwarty etap, degradacja, czyli całkowite uzależnienie. Takie zachowania przede wszystkim to, jeżeli rodzice dobrymi są obserwatorami i zależy im nie tylko na tej funkcji opiekuńczej, gdzie dają jeść i pić, ale nie wychowują, tylko rzeczywiście wypełniają tą funkcję wychowawczą, to jeżeli dziecko zaczyna zmieniać swoich kolegów, zaniedbuje swoją higienę osobistą, zaczyna zmieniać swój ustrój, jeżeli zaczyna rozmawiać w innym pokoju, korzysta z telefonu nie przy rodzicach, tylko gdzieś wychodzi, gdzieś są krótkie rozmowy, na chwilę mówi, wychodzi, ale potem nie wraca na czas. Jeżeli nie wagaruje, jeżeli nie odrabia lekcji, jeżeli ciągle przybywa jakieś kadzidełka, jakieś wietrzenie pokoju, jakieś nakłucia na skórze, to po prostu jakieś strzykawki, jakieś torebki, jakieś inne rzeczy, to powinny po prostu zaniepokoić rodziców, bo często rodzice, nawet scyzoryk zwykły, może być elementem, gdzie tam można przygotowywać narkotyk do brania. I często rodzice powinni korzystać właśnie, jeżeli takie dzieci mają niepokoją pewne zachowania, nie czekać, ale po prostu nie krzyczeć, dlaczego to robisz, tylko po prostu, co takiego się stało, co takiego nie jest u nas w relacjach, jeśli, że zaczynasz izolować się, o izolacji, jeżeli się izoluje od rodzeństwa, od rodziców, zamyka się emocjonalnie, to jest na pewno duże, powinno zaniepokoić w dużym stopniu rodziców.
2: Jeśli zaobserwujemy niepokojące zachowania u dziecka, pomocy można szukać w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień przy ulicy 1905 roku w Radomiu, bądź w Karanie przy ulicy Pułaskiego 9. Puszcza Kozienicka, pięknie położone Orońsko czy Jedlnia Letnisko. Urokliwych miejsc w regionie radomskim nie brakuje. Wiele osób chce zwiedzać nasz region na dwóch kółkach. Z myślą o nich na stronie Bractwa Rowerowego przygotowano opisy tras rowerowych wokół Radomia. Świetnym miejscem na rowerowe wycieczki jest Iłża, mówi Łukasz Zaborowski, prezes Radomskiego Towarzystwa Naukowego.
17: Jednym z takich miejsc jest na przykład Iłża, historyczne miasto, jedno z czterech w Małopolsce. Ponieważ jesteśmy w Małopolsce, to trzeba przypomnieć, jedno z czterech miast będących własnością kiedyś biskupów krakowskich, tutejszych biskupów zresztą, w którym to mieście, którym to miasto było ośrodkiem takiego klucza dóbr. Biskupi wybudowali w średniowieczu, w XIV wieku zamek z miejscowego wapienia, z takiego białego wapienia charakterystycznego, podobnego do tego wapienia, z jakiego są zbudowane zamki na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Bo trzeba wiedzieć, że Jurza w ogóle ma takie położenie strategiczne. Dlatego została wybrana właśnie na lokalizację takiego zamku obronnego, ponieważ w Iłży właśnie rzeka Iłżanka przełamuje się przez tak zwane Przedgórze Jurzeckie, czyli pas wapieni jurajskich ciągnących się tam od okolic Wierzbicy, Szydłowca, aż w stronę dalej Kamiennej i Bałtowa. W Bałtowie, który jest nam też przecież znany, też mamy przełom Kamiennej właśnie przez Przedgórze Jurzeckie. Jest to przełom przez te same skały, jaki jest przełom Iłżanki w Iłży. No w związku z tym, że Iłża leży w przełomie rzecznym, no to położenie jest takie dość widowiskowe, ponieważ jest to głęboko wcięta dolina, flankowana z dwóch stron wysokimi wzgórzami. Na jednym z nich stoi właśnie zamek, po drugiej stronie też mamy takie wzgórze. We wzgórzach, które są zasadniczo zbudowane z tychże wapieni jurajskich, oprócz tego, że w podłożu mamy wapienie, to one jeszcze są pokryte lesem. I dzięki temu właśnie za tym wzgórzem zamkowym mamy z kolei wąwozy lesowe, którymi możemy na przykład sobie podejść od tyłu na zamek. W wapieniach jurzeckich, co ciekawe, mają też miejsce zjawiska krasowe. No jak to w wapieniach oczywiście, prawda? Więc na przykład jezioro w Iłży, ponieważ w tym właśnie przełomie na Iłżance jest jezioro, co ciekawe, nie jest to jezioro, przynajmniej jeśli chodzi o jego pochodzenie, nie jest to jezioro zaporowe, lecz jest to jezioro krasowe, które powstało przez wypełnienie lejów krasowych, czyli takich zapadlisk krasowych, które tam się tworzyły. O tym, że mamy kras w okolicach Iłży, świadczą również na przykład nazwy miejscowe, które tam mamy, nazwy wsi. Taką charakterystyczną nazwą jest Wodąca. Ta nazwa oznacza miejsce, gdzie giną wody pod ziemią, właśnie w tych pustkach krasowych. Ciekawostką jest to, że w nieopodal Iłży jest takie miasto Sienno i tam płynie taka taka rzeczka niewielka, która wsiennie jeszcze płynie, a za jakieś kilka kilometrów za Siennę, która płynie właśnie tam w stronę Bałtowa, ona ginie i zostaje tylko dolina, która uchodzi właśnie w okolicach Bałtowa do Kamiennej, taka duża dolina, sucha, ponieważ ta rzeka płynie już jakimiś podziemnymi pustkami. Ale wracając do Iłży. No, Iłża to nie tylko biskupi krakowscy, tenże zamek, oczywiście fara też bardzo zacna, z pewnymi zabytkami, które zostały tam relokowane z katedry wawelskiej, z naszej dawnej katedry, no bo ponieważ Iłża była miastem biskupim, no to co tam w katedrze już nie było potrzebne, to się wypchnęło do jakichś tam innych miast biskupich, więc możemy tam też oglądać ciekawe zabytki właśnie w tym kościele. No, ale Iłża też jest znana z garncarstwa. Był to bodaj najsławniejszy ośrodek, jeśli chodzi o garncarstwo, wyroby ceramiczne, jeszcze w czasach I Rzeczypospolitej. No i w miejscowym muzeum, które się mieści właśnie też pod Górą Zamkową, możemy oglądać między innymi właśnie te przykłady właśnie ceramiki takiej historycznej jużeckiej.
2: Nie chcą pomocy, ale spokoju. Mowa o niedawno urodzonych sarnach, zającach czy ptakach leśnych znajdowanych przez spacerowiczów w leśnych trawach. Nie zbliżajmy się do nich, nie bądźmy nachalni, fotografując z bliska, apeluje Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
18: Dla dzikich zwierząt maj, czerwiec to okres intensywnego rozrodu. W lesie i terenach przyleśnych jest bardzo dużo młodych zwierząt i to nie tylko tych dużych, takich jak młode sarny, jeleni czy łosi, czy młode dziki, które już bardzo wcześnie w lesie się pojawiają, nawet w marcu można było je spotkać, ale jest też dużo małych zwierząt i też jest dużo na przykład ptaków, tak zwane podloty ptaków. Nie próbujmy im pomóc, nieświadomie skazując ich na przykład na dalsze życie w niewoli. Starajmy się zrozumieć naturę i zrozumieć zachodzące w niej procesy. Nie zawsze zwierzęta potrzebują pomocy. Musimy spróbować nauczyć się tej oceny sytuacji. Jest to dosyć trudne zagadnienie, bo wszyscy troszkę odrealniliśmy się od natury. Nie każdy interesuje się zagadnieniami przyrodniczymi i zbiegły w tej ocenie. Tak więc jeżeli na spacerze spotkamy jakieś zwierzę młode, któremu chcielibyśmy pomóc, bo wydaje nam się, że jest zostawione przez matkę, to poświęćmy chwilę na nawet takie bieżące zebranie wiedzy na ten temat, której mnóstwo jest w różnych źródłach, również internetowych, ona jest różnej jakości, ale możemy spróbować poszukać. Możemy też zawsze zadzwonić do znajomego przyrodnika, do jakiegoś stowarzyszenia, których jest również w internecie bardzo dużo, są numery telefonów. Możemy również zadzwonić do leśnika i zapytać, czy rzeczywiście zwierzę młode potrzebuje pomocy. Często też zdarza się, że wydaje nam się, że ta pomoc jest niezbędna, ale w rzeczywistości są to naturalne procesy. Zwierzęta nie zawsze są ze swoimi mamami. To jest troszkę inaczej niż nauczyliśmy się w świecie ludzi, gdzie ta opieka jest praktycznie w tej chwili stuprocentowa, zawsze staramy się być z naszymi dziećmi. U zwierząt jest to troszkę inaczej i postaram się Państwu dzisiaj troszkę o tym opowiedzieć, jak próbując pomóc, możemy jednak zmarnować to istnienie jakiegoś zwierzęcia, przeszkodzić mu w naturalnym bytowaniu w jego środowisku. Bardzo dużo takich przypadków, gdzie ludzie znajdują młode zwierzęta i dzwonią na przykład do przyrodników czy do leśników, że znalazłem w lesie podczas spaceru młodą porzuconą sarenkę, zajączka, młodą sowę i mówią nam, że ewidentnie wyglądała na to, że sobie nie radziła, że opadały jej skrzydła. No, młode ptaki, kiedy uczą się latać, mogą wyglądać dosyć nieporadnie. I możemy mieć błędne przekonanie, że potrzebują pomocy. Czasami zdarza się, że pies przyniesie na przykład jeża i stara się go zamęczyć. Wtedy musimy interweniować, ale nie każdy jeż wymaga pomocy czy przenoszenia. Pamiętajmy, że człowiek wydziela zapach. Może my go na co dzień nie czujemy, jeżeli chodzi o innych ludzi, natomiast czują ten zapach ludzki zwierzęta i często sam zapach pozostawiony czy to zwierzęcy, czy to właśnie na przykład psi, jeżeli jesteśmy ze swoim pupilem na spacerze i on obwąchuje jakąś młodą sarenkę czy ptaka, to też może już to być przeszkoda i może takie zwierzę młode być odrzucone przez swoją matkę na przykład. Dlatego oprócz tego, że my sami powinniśmy być bardzo ostrożni, jeżeli udzielamy pomocy, musi to być ewidentny przypadek taki, że widzimy, że zwierzę jest ranne, jakieś szczególnie wychudzone. Nie każdy przypadek jest ewidentny, dlatego polecamy te telefony i trzymajmy swoje psy na smyczy. Jest to obowiązek w lesie, aby pies był na smyczy. Przestrzegajmy tego, bo nie chodzi nawet tylko o to, że on biega i może pogonić jakieś zwierzę. Dla zwierząt każda styczność z takim naszym pupilem, z pieskiem, który dla nas jest jakimś łatkiem, przyjaznym zwierzęciem. Dla dzikich zwierząt sam zapach takiego psa jest odstraszający, jest stresem. Pamiętajmy o tym, że dla dzikich zwierząt las jest ich środowiskiem bytowania, jest ich domem i szanujmy to życie, szanujmy przyrodę. Dlatego też apel leśników o to, by psy trzymać zgodnie z przepisami prawa na smyczy. To całkiem normalne, że w pierwszych tygodniach po urodzeniu matki jeleniowatych zostawiają młode same, więc nie dziwmy się, że sarenki nikt w lesie nie odwiedza i 2 godziny ktoś tam obserwuje sarenkę i mówi, że trzeba interweniować, bo ona jest sama. To jest naturalne. Ona jest pozostawiona właśnie dlatego sama, gdyż nie ma zapachu i jest najbezpieczniejsza. Matka przychodzi je karmić dosłownie 2-3 razy dziennie. Jest to jak najbardziej naturalne i jest to bezpieczne dla zwierząt. Właśnie my, pozostawiając swój zapach, stwarzamy zagrożenie dla tych zwierząt, więc troszkę trzeba nabywać tej wiedzy o przyrodzie i ją wykorzystywać. Nie wszystko, co nam się wydaje zagrożeniem dla zwierząt, dla nich jest zagrożeniem. Samice do absolutnego minimum ograniczają wspólne przebywanie z młodymi w okresie, gdy są one jeszcze nie gotowe do ucieczki, ale też nie bądźmy, mówiąc kolokwialnie, namolni i nie obserwujmy, nie próbujmy za wszelką cenę zrobić zdjęć młodym, czy to są sarny, czy to są ptaki, dlatego że straszymy te zwierzęta, narażamy je. No, w przypadku piskąt to one mogą być przez dłuższy czas bez pokarmu, przez to, że staramy się im zrobić zdjęcie. Obowiązuje coś takiego jak etyka fotografii przyrody. Nieważne, czy to jest fotografia z specjalistycznym sprzętem, czy zwykłym telefonem komórkowym. Pamiętajmy o tym, nie za wszelką cenę. Dla nas chodzi o rozrywkę, o przyjemność, natomiast dla zwierząt jest to kwestia życia i śmierci. Tak więc bądźmy uważni.
2: Rok 2026 będzie rokiem robotniczego protestu czerwca 76, zdecydował Senat RP, podejmując jednogłośnie uchwałę w tej sprawie. Inicjatorem uczczenia wydarzeń sprzed 49 lat był senator Wojciech Skurkiewicz i senatorowie Prawa i Sprawiedliwości.
19: Rok 2026 jest rokiem 50. rocznicy wydarzeń radomskiego czerwca. Jest rokiem, kiedy tu w Radomiu będą obchodzone uroczystości, ale chcemy, aby te uroczystości miały wymiar nie tylko radomski, nie tylko lokalny, ale wymiar ogólnopolski. Procedura senacka przewiduje, że stosownie wcześniej należy złożyć projekty uchwał, projekty harmonogramów obchodów tego roku i my to właśnie uczyniliśmy. W tej uchwale oddajemy cześć i hołd wszystkim tym, którzy w czerwcu 76 roku walczyli z reżimem komunistycznym. Wszystkim tym, którzy przechodzili ścieżki zdrowia, ale oddajemy cześć i hołd wszystkim mieszkańcom Radomia i ziemi radomskiej, bo przecież ta ziemia przez komunistów była upodlona, była uciemiężona przez kolejne dziesięciolecia. I chcemy, aby ten rok 2026 był nie tylko rokiem symbolicznym, ale takim także rokiem, kiedy będziemy przypominać o tych wydarzeniach, kiedy będziemy mówić o tym, że gdyby nie wydarzenia w czerwcu 76 roku, nie byłoby Solidarności, nie byłoby 89 roku, nie byłoby wolności i demokratycznej Rzeczpospolitej.
2: Przypomnijmy, 25 czerwca 1976 roku w wielu zakładach pracy w Polsce wybuchły strajki i demonstracje wywołane zapowiedzianą dzień wcześniej przez rząd drastyczną podwyżką cen żywności. Do największych wystąpień robotniczych doszło właśnie w Radomiu, ale także w Ursusie i Płocku. Społeczne protesty brutalnie stłumiła milicja i Służba Bezpieczeństwa. W całym kraju aresztowano około 2,5 tysiąca osób.
0: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. Vox FM Radom. Hitów. Brójcu na 106,4.
20: Reklama.
21: Uwaga, zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
22: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
23: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
24: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
25: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
26: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja-Gana, a w nocy Kolumbia-Portugalia, Jordania-Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
27: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
28: Na kanapie komplet.
27: Miski wypełnione po brzegi.
28: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
27: Czekamy na pierwszy gwizdek.
28: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
29: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
30: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
31: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
32: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
33: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu lease and drive, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Sprinter.
34: Spotkajmy się w autoryzowanym salonie Mercedes-Benz w Radomiu przy Garbarskiej 79.
35: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
26: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja-Gana, a w nocy Kolumbia-Portugalia, Jordania-Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
20: Reklama.
0: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
2: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. warsztaty dla małych i dużych, wystawy sztuki nieprofesjonalnej i ludowej. To wszystko ma znaleźć się w willi przy ulicy Okulickiego. Muzeum imienia Jacka Malczewskiego uzyskało 11 milionów z unijnej kasy na remont budynku. Dodatkowo 6 milionów ma pochodzić z budżetu województwa mazowieckiego. Jak mówi Katarzyna Jędrzejczyk z Muzeum imienia Jacka Malczewskiego, w wyremontowanym budynku będzie można oglądać wystawy.
1: W ramach projektu będziemy realizować bardzo bogaty program kulturalno-edukacyjny, ale może na początku parę słów, dlaczego właśnie sztuka nieprofesjonalna i kultura ludowa. Mamy jedną z najlepszych i najważniejszych kolekcji sztuki nieprofesjonalnej w naszych zbiorach muzealnych. Należy ona, w tej kolekcji znajdują się najważniejsze nazwiska przedstawicieli artystów nieprofesjonalnych. Mamy pracę Teofila Ociepki, mamy pracę Nikifora, Katarzyny Gawłowej czy Edmunda Monsiela. Oczywiście też nie zapominamy o tych naszym radomskim artyście bardzo ważnym, Jerzym Kutkowskim, którego pracę posiadamy w naszych zbiorach muzealnych. Druga kolekcja, która będzie na pewno pokazywana w nowym budynku, to kolekcja sztuki ludowej, której początki sięgają właściwie nie od niedawna, bo 2013 roku. Ale ta kolekcja za to skupia się przede wszystkim, koncentruje się na garncarstwie regionu radomskiego, a także na rzeźbie ludowej. Tak więc kolekcja jest jakby takim tutaj taką najważniejszym elementem do stworzenia całej tej oferty kulturalnej dla mieszkańców Radomia oraz całego regionu radomskiego. Co będziemy tutaj dla Państwa mogli przygotować w ramach naszego projektu? To będą przede wszystkim również wystawy. Planujemy rocznie około 3 wystawy dotyczące sztuki nieprofesjonalnej i sztuki właśnie ludowej. Będą to wystawy poświęcone takim sylwetkom jak właśnie Jerzy Kutkowski, czy właśnie Edmund Monsiel, Jan Nowak, czy Nikifor. No i oczywiście też chcemy tutaj też pokazać taką monograficzną wystawę Jerzego Kutkowskiego. Będziemy również pokazywać prace artystów, twórców z mniejszości narodowych i też lokalnych środowisk artystycznych, tak zwanych artystów młodego pokolenia, tak poniżej 18 roku życia. Drugim takim ważnym elementem naszego projektu będą warsztaty. Będzie to bardzo dość spora oferta warsztatowo-edukacyjna. Będą to warsztaty skierowane do dzieci, do młodzieży, do seniorów, do osób wykluczonych, a także osób, które są ograniczone czasowo, czyli do osób, które pracują w godzinach porannych, nie mogą korzystać z obecnej naszej oferty kulturalno-edukacyjnej, warsztatowej. Więc postanowiliśmy, że muzeum to również będzie, znaczy ta część naszego muzeum będzie czynna w godzinach popołudniowych i będziemy organizować specjalne warsztaty dla mieszkańców. I chciałam tutaj zaznaczyć, że wszystkie warsztaty będą prowadzone przez takich wykwalifikowanych edukatorów artystycznych. Będą również warsztaty prowadzone przez twórców ludowych, a także arteterapeutów. Tak jak już pani Marzena Barwicka wspomniała, będą również to zajęcia online. I tutaj takim ważnym elementem naszego projektu będzie współpraca z partnerami. Z partnerami zewnętrznymi, tutaj podpisaliśmy już takie wstępne umowy z naszym Liceum Sztuk Plastycznych imienia Józefa Branta. Będziemy współpracować z kołami gospodyń wiejskich, a także z Domem Kultury w Skaryszewie. W ramach właśnie projektu nawiązaliśmy też współpracę z partnerem zagranicznym. Tutaj jest taką bardzo ważną galerią Art Brut z Brna, z którą to zamierzamy zorganizować już na samym początku projektu zamierzamy zorganizować konferencję, międzynarodową konferencję naukową sztuki nieprofesjonalnej, a także chcemy robić tutaj w Radomiu takie triennale sztuki nieprofesjonalnej, więc na wzór właśnie INSITA, która odbywała się w Bratysławie. Mam nadzieję, że wszystko tak mniej więcej nakreśliłam Państwu, co będzie. No, szereg naprawdę bardzo ciekawych działań i no, chcielibyśmy, żebyście Państwo i wszyscy mieszkańcy i właśnie regionu radomskiego włączyli się w te nasze działania.
2: Czy w Radomiu po szynach będą jeździć tramwaje? Takie pytanie zadaje sobie wielu. Ich zdaniem trzeba sięgnąć po pieniądze z programu Polska Wschodnia, by zrewolucjonizować transport publiczny w Radomiu. Czy po Radomiu będą jeździć tramwaje? O tym Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Łukaszem Zaborowskim, prezesem Radomskiego Towarzystwa Naukowego i ekspertem Instytutu Sobieskiego.
3: Okiem eksperta, czy w Radomiu taki tramwaj jest potrzebny?
4: Potrzebny to jest takie słowo może nie do końca tutaj adekwatne, dlatego że to należy rozważać w kategorii z jednej strony konieczności, a z drugiej strony celowości. Jeśli chodzi o konieczność, to w mieście wielkości Radomia nie ma konieczności wykorzystywania szynowego transportu publicznego. Z powodzeniem możemy się zadowolić autobusami. Jesteśmy w stanie dobrze rozwiązać transport publiczny za pomocą autobusów. Natomiast tramwaj jest dużo lepszym środkiem transportu i jest zalecanym dla tej wielkości miast. Jesteśmy już na tyle dużym miastem, że zastosowanie transportu szynowego właśnie w postaci tramwaju, jakkolwiek niekonieczne, jest właśnie celowe, ponieważ zastosowanie takiego środka transportu szynowego, tramwaju, który jest środkiem w skali naszego miasta innowacyjnym, skoro takiego czegoś dotychczas nie mamy. Jest po prostu bardzo korzystne dla miasta, nie tylko z punktu widzenia samej obsługi transportowej, ale też z punktu widzenia urbanistyki i różnych innych korzyści, takich można powiedzieć pobocznych, ale w zasadzie może nawet nie pobocznych, tylko właśnie kluczowych, jeśli chodzi o tego rodzaju inwestycje.
3: Pomysł nie jest nowy, bo już w latach 80. profesor Michał Kreska opracował taką linię. Pan profesor już nie żyje, ale ja miałem okazję z nim rozmawiać, więc tutaj była taka trasa, która miałaby prowadzić między innymi z północy do centrum miasta.
4: Tak, profesor Kreskraus zaprojektował sieć tramwajową, nie tylko jedną trasę, ale sieć tramwajową. Oczywiście to były projekty robione w latach właśnie 80., czy nawet może jeszcze 70., kiedy trochę inaczej jeszcze wtedy planowano linie tramwajowe. I obecnie, gdybyśmy mieli wprowadzać tramwaj, to na pewno te linie powinny przebiegać nieco inaczej. Chociaż oczywiście te główne generatory ruchu, jeśli chodzi o osiedla mieszkaniowe, no to układ tutaj jest stały i rzeczywiście ten kierunek północ-południe jako podstawowy, a ten dodatkowy południowy zachód, północny wschód, czyli tak jakby Gołębiów południe, to te kierunki pozostają. Zresztą to widzimy po tym, gdzie jeżdżą najbardziej obciążone linie autobusowe.
3: Skąd wziąć na to pieniądze? Bo na pewno to jest kosztowne. Nasi słuchacze tak sobie myślą, trzeba by budować tory, trzeba by kupić składy, trzeba zbudować jakieś miejsce, gdzie te składy będą trzymane, czyli jakąś zajezdnię tramwajową. Skąd wziąć na to pieniądze?
4: Najpierw zacznijmy od tego, że mowa o tym, że to są takie gigantyczne pieniądze, jest trochę przesadzona. Dlatego, że koszty budowy jednej pierwszej linii tramwajowej wraz z taborem, zajezdnią i tymi wszystkimi tam urządzeniami towarzyszącymi, no, szacuje się na kilkaset milionów złotych. I to się realizuje przez dobre kilka lat. Więc na rok wychodzi prawdopodobnie średnio poniżej nawet 100 milionów. To są pieniądze, które miasto Radom bez mrugnięcia okiem co roku wydaje na układ drogowy swój. I jakoś nikt nie płacze, że to są takie ogromne pieniądze. Więc pierwszy mit, tak, że to są tak ogromne pieniądze. Druga rzecz jest taka, że rzeczywiście jeśli chodzi o takie inwestycje w transport publiczny, a w szczególności w szynowy i elektryczny transport publiczny, to są i prawdopodobnie nadal będą dość szerokie możliwości finansowania zewnętrznego. I jak uczy przykład Olsztyna, który ostatnio wprowadził jako jedyne miasto w Polsce nowy system tramwajowy, takie rzeczy się finansuje w granicach 80 czy może nawet więcej procent z pieniędzy zewnętrznych. Więc z punktu widzenia miasta to są wręcz drobne pieniądze na wkład własny, który trzeba mieć. Źródła są oczywiście w postaci funduszy unijnych, na przykład Funduszu Polski Wschodniej, w którym nareszcie jesteśmy i w tym Funduszu Polski Wschodniej są nawet przewidziane pieniądze dla Radomia, specjalnie jakby, że tylko Radom może z nich skorzystać. Co więcej, no oczywiście możemy się domagać też od rządu finansowania z innych źródeł, choćby pod powodem tego, że inne miasta leżące funkcjonalnie rzecz biorąc w Polsce Wschodniej, czyli nie bardziej zdegradowane niż Radom, z takich dodatkowych funduszy mogły korzystać przez ostatnie 20 lat, a Radom był ich pozbawiony. Więc tutaj na pewno, jeżeli byśmy chcieli taką inwestycję wykonywać, to po pierwsze, nie są to aż tak gigantyczne pieniądze, po drugie, na pewno są źródła zewnętrzne, z których można by skorzystać.
3: Od czego zaczyna się w ogóle tak dużą i tak skomplikowaną inwestycję? Od czego by trzeba było zacząć? Co władze miasta musiałyby zrobić? Jakie są kolejne kroki, jeżeli chodzi o uruchomienie takiej linii tramwajowej?
4: Tutaj bym znowu nie przesadzał z jakąś taką strasznym skomplikowaniem tej inwestycji. Oczywiście jest to inwestycja dość żmudna i długa, wymagająca jakiegoś takiego wysiłku, powiedzmy, i intelektualnego, i finansowego, i organizacyjnego ze strony miasta. Natomiast, co warto podkreślić w przypadku tramwaju, że nie jest to inwestycja szczególnie trudna w tym wymiarze, że to jest inwestycja klasyczna, którą po prostu regularnie podejmują miasta w Polsce. Ja wymieniłem tylko Olsztyn, ale Olsztyn tworzył nową linię, tak? Ale inne miasta budują nowe linie tramwajowe, więc nie jest to żadna jakaś taka kosmiczna technologia, żeby trzeba było się jakoś strasznie martwić tym, czy my to sobie damy radę, ponieważ to jest inwestycja standardowa, można powiedzieć, tak? Długotrwała, ale standardowa. Więc nie jest aż tak trudna. Co należy zrobić? Oczywiście należy zacząć od koncepcji urbanistycznej, czyli koncepcji przebiegu takich linii. Następnie robić studium, czy też studia wykonalności, gdzie już analizujemy faktycznie techniczne i urbanistyczne możliwości przeprowadzenia linii w takim, a nie innym przebiegu. No a później normalnie ogłasza się przetargi na wykonanie i infrastruktury tej w przestrzeni miejskiej i zakup taboru, czy wybudowanie zajezdni, czy podstacji trakcyjnych. Nie są to strasznie trudne rzeczy.
2: Zmieści się w każdym portfelu, a może uratować życie. Krewkarta to dokument, na którym podana jest grupa krwi jej właściciela. Może ją wyrobić każdy. Wystarczy przeprowadzić 2 badania grupy krwi, żeby pomiar był wiarygodny. O korzyściach, jakie daje krewkarta, mówi Brygida Beck z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
5: Na podstawie tej krewkarty lekarz nie musi już przed na przykład toczeniem krwi oznaczać grupy krwi. Jest to szczególnie ważne w takich drastycznych momentach, kiedy następuje gwałtowny upust krwi, czyli przy wypadkach na przykład komunikacyjnych.
2: W Radomiu krewkartę można wyrobić w laboratorium Szpitala na Józefowie oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Powstała w XIV wieku, jednak z polecenia Austriaków została rozebrana na początku XVIII wieku. Na skrzyżowaniu ówczesnej ulicy Wałowej i Krakowskiej znajdowała się Brama Krakowska. Jaką pełniła funkcję i co znajduje się teraz w tym miejscu? O tym opowiada Paweł Puton, pracownik Radomskiej Resursy Obywatelskiej.
6: Obiekty, które swego czasu opisałem do Retropedii Radomia, czyli takiej internetowej encyklopedii, gdzie można dowiedzieć się czegoś o poszczególnych obiektach z terenu naszego miasta, myślę, że są na tyle ciekawe i czasami mało znane, że warto właśnie zgłębić ich historię, dowiedzieć się czegoś więcej o czymś, o jakimś obiekcie, bo obok którego często zdarza nam się codziennie czasami przechodzić i nie zwracamy na to uwagi albo nie mamy czasu właśnie, żeby dowiedzieć się takich szczegółów. Temu właśnie służy Retropedia Radomia, prowadzona przez Resursę obecnie. A przypomnę, jeden ze zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego sprzed kilku już lat. Także zatrzymujemy się na temacie rogatek miejskich i Bramy Krakowskiej. Te obiekty wbrew pozorom mają wiele wspólnego, ponieważ tak naprawdę rogatki pełniły w zasadzie, oczywiście historycznie, podobną funkcję do tego, jakie kiedyś miały bramy miejskie. Bramy miejskie w czasach średniowiecza i później też nowożytnych były takim, można powiedzieć, jednym konkretnym wejściem, które pozwalało dostać się na teren miasta. Przypomnijmy, połowa XIV wieku, Radom jest lokowany jako

wymyślono coś innego. Wytyczono kilka głównych ulic, którymi można było wjechać do miasta i przy tych właśnie ulicach wybudowano takie rogatki, a pozostałe tereny jakby wykopano rów, usypano niewielki wał i do miasta można było dostać się tylko właśnie poprzez te główne ulice, przejeżdżając przez rogatkę i oczywiście opłacając taką daninę wjazdową do naszego miasta, często opłatę celną, jeżeli jakieś towary przewoziliśmy. Zatrzymajmy się może na początek na reliktach tak naprawdę Bramy Krakowskiej. Możemy je oglądać od strony ulicy Wałowej w ciągu właśnie zachowanych murów miejskich Radomia. To są tyły dzisiejszego muzeum imienia Jacka Malczewskiego. No tak naprawdę fragment fundamentów i jedna ściana wkomponowana w obiekty dawnego Kolegium PR-ów. Tyle zostało z Bramy Krakowskiej w Radomiu, ale myślę, że są to bardzo malownicze ruiny, przypominające też w taki symboliczny sposób niegdysiejszą świetność Radomia, jego średniowieczny wygląd. Jak można sobie wyobrazić, jak to miasto kiedyś wyglądało w czasach średniowiecznych, czy później też nowożytnych. Co o Bramie Krakowskiej można powiedzieć? No na pewno przez okres swego istnienia posiadała, czy nazywana była w różne sposoby. Nazywano ją to, czy to właśnie Bramą Krakowską, czy czasami Starokrakowską. Była też nazywana Bramą Iłżecką. Te dwie oczywiście nazwy nawiązują do kierunku szlaków, z których można było dostać się tutaj przez tą bramę do miasta, czyli te drogi główne, wylotowe w stronę pierwotnej stolicy Królestwa Polskiego, czyli Krakowa, czy bliżej tutaj do Iłży po tej trasie, ale w pewnym okresie brama nazywana była też Pijarską, a to wiązało się już z późniejszymi czasami, kiedy w tym kompleksie zabudowań, który stoi obok bramy, znalazł się klasztor Pijarów właśnie. Oczywiście wiemy, że ta brama i cały system fortyfikacji to była inwestycja królewska ostatniego monarchy Polski z dynastii Piastów, czyli Kazimierza III Wielkiego. Przypomnę, mniej więcej połowa XIV wieku, przyjmuje się, że około 1360 roku ta brama krakowska i te mury miejskie też okalające Radom mogły już stać. No najpóźniej w tych latach 60. XIV wieku były wzniesione. No mają już solidnie ponad 660 lat, można powiedzieć. Ale oczywiście bramie nie było dane dożyć tego wieku, ponieważ mniej więcej 200 lat temu, na początku XIX wieku, została ona rozebrana z polecenia ówczesnych władz austriackich. Czas pierwszego zaboru austriackiego w tym znaczeniu, że Austriacy dwukrotnie w historii zajmowali Radom. Pierwszy raz właśnie po rozbiorach Polski na przełomie XVIII i XIX wieku i później już w trakcie I wojny światowej. Także początek XIX wieku to jest ten okres, kiedy brama zostaje rozebrana. Nad takim faktem mocno ubolewał jeden ze znanych polskich pisarzy, Julian Ursyn Niemcewicz, który kilka lat tak naprawdę po rozebraniu tej bramy w 1820 roku odwiedził nasze miasto. Bardzo ciekawą relację zostawił w swoich opisach historycznych, tych podróży, które wtedy odbywał. No, ubolewał nad tym, że co prawda Austriacy, zaborcy zaczęli tę rozbiórkę, ale tak naprawdę Polacy ją dokończyli i to było dla niego niezrozumiałe, że nie szanujemy tych pamiątek historycznych, że ta świetność za czasów ostatniego króla właśnie, który, jak wiemy, zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną, no nie ma tego śladu praktycznie żadnego po tych jego inwestycjach, po tej świetności miasta z dawnych lat. Te mury tak naprawdę po rozbiórce około 150 lat gdzieś tam przeleżały, przysypane trochę ziemią, budynek pijarski, ściana zatynkowana i dopiero w latach 60. ubiegłego wieku, można powiedzieć, z inicjatywy miłośników Radomia, główna leżała po stronie majora Osińskiego, przeprowadzono badania archeologiczne, architektoniczne i odsłonięto relikty tej bramy i w takiej formie, jak to widzimy dziś, możemy ją oglądać. Myślę, że bardzo ciekawy fragment historii miasta, taki ciekawy fragment zabudowy też śródmiejskiej, średniowiecznej. Można sobie oczywiście tylko wyobrażać, jak ta brama wyglądała, ponieważ żaden rysunek się nie zachował. Różne były próby co do rekonstrukcji tego obiektu. Nawet swego czasu miasto ogłosiło konkurs architektoniczny i wyłoniono zwycięzcę, ale

0: Może na szczęście nie doszło do realizacji tego i ten oryginalny relikt możemy dzisiaj oglądać. Tej właśnie bramy krakowskiej, przypominającej, że Radom ma długą i bogatą historię. Miasto kazimierzowskie sięga średniowiecza i wiele takich cennych, czasami niezauważanych pamiątek, zabytków można na nim spotkać.
1: Jeszcze tak właśnie wtrącając a propos tego, że Radom ma bardzo bogatą historię, skąd się wzięła w ogóle nazwa naszego miasta?
0: Co do nazwy też jest oczywiście kilka różnych hipotez. Ja skłaniam się ku tej, że tak naprawdę Radom jest nazwą taką pochodzącą od imienia być może Radoma czy Radomira, takiego jednego z pierwszych wodzów słowiańskich, którzy tutaj osiedli nad Mleczną, mniej więcej w okolicach późniejszego grodziska Piotrówka. Zresztą co ciekawe, niewykluczone, że ten wódz słowiański tak naprawdę był Czechem, a nie Polakiem. Był zresztą tak jak i w Krakowie, ta historia tutaj słowiańsko-polsko-czeska gdzieś się miesza. Tak, takie jest moje zdanie. Oczywiście niektórzy uważają, jest taka legenda też wręcz, że to właśnie król Kazimierz Wielki miał powiedzieć, że rad wam dam prawa, czy rad dom tutaj zostanę i ten Radom właśnie połączenie tych słów, czy skrót tego sformułowania dał nazwę. Ale oczywiście jest to tylko legenda, ponieważ pierwsza pisana wzmianka wymieniająca nazwę miasta Radomia pochodzi z połowy XII wieku z bulli papieskiej, więc no, miasto ma bardzo długą i bogatą historię, no, na pewno sięgającą jeszcze czasów przedchrześcijańskich, tak naprawdę sprzed przyjęcia chrztu przez Polskę. O czym przekonały chociażby badania archeologiczne ostatnie wokół Piotrówki, gdzie odkryto studnię, do której użyto drewna ściętego w 888 roku, więc taka też symboliczna data, no niemalże wiek przed chrztem Polski.
2: Arboretum w Marculach to niezwykłe miejsce oddalone od Radomia o około 30 km. Oprócz relaksu, jaki czeka na odwiedzających to miejsce, można podejrzeć także kolekcję ponad 2,5 tysiąca różnych gatunków roślin. Warto odwiedzić to miejsce o każdej porze roku, mówi Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
3: W Marculach, niedaleko Radomia, znajduje się świetne miejsce do tego, by odwiedzić je. Jest to ogród botaniczny, arboretum i centrum edukacji przyrodniczej. Jest to miejsce niezwykłe, bo mamy w Polsce 42 ogrody botaniczne, z czego 6 jest prowadzonych przez Lasy Państwowe i właśnie ten jeden z 6 znajduje się tutaj w Marculach. Niewiele jest również w województwie mazowieckim ogrodów botanicznych, także mamy szczęście, że tak blisko możemy oglądać różne rośliny, bo w ogrodzie botanicznym w Marculach znajduje się kolekcja 2,5 tysiąca roślin, które reprezentują prawie 1000 gatunków odmian kultywarów występujących w strefie klimatu naszego umiarkowanego. I warto zobaczyć te rośliny, szczególnie wtedy, kiedy kwitną różne kolekcje. W tej chwili można oglądać na przykład różę błotną i cyprysik błotny. Rosną one nad oczkami wodnymi, których kilka znajduje się w arboretum. Możemy tam zachwycić się roślinami, które kwitną ziołami, bo jest tam też kolekcja ziół jeżówek. Oczywiście niezwykły ogród jest szczególnie wiosną, kiedy kwitną na przykład różaneczniki, ale o każdej porze roku polecamy to miejsce. Jest to też miejsce, gdzie co roku organizowany jest piknik, takie wydarzenie turystyczne wspólnie z różnymi organizacjami, wspólnie z miastem. Rzeczywiście Marcule położone są niedaleko Iłży, niedaleko Starachowic, z drugiej strony Wąchocka. Jest taki wspólny profil na Facebooku, który dotyczy tych miejsc i warto go polubić. Nazywa się W nurcie przyrody i historii i te wszystkie różne organizacje turystyczne, instytucje, muzea, Muzeum Starachowickie publikują tam informacje, można zobaczyć, co się dzieje. Warto też odwiedzić Arboretum Marculskie ze względu na to, że jest tam zagroda dla zwierząt. Można zobaczyć i zwierzęta gospodarskie, i zwierzęta dzikie, które są pod opieką miejscowego tutaj koła łowieckiego, z którym nadleśnictwo współpracuje. I rzeczywiście jest bardzo ciekawie o każdej porze roku.
4: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
5: Vox FM. Autopromocja. Vox Alert.
4: Vox Alert.
5: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
4: Vox Alert.
5: Działamy również również w Twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
6: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
7: You ready?
8: Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby.
8: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
10: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
11: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
12: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
14: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
13: Zaraz wszystko wyjaśnię.
15: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
16: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
17: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
19: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
20: O.
19: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
20: O, a o ile?
19: 35 groszy taniej na litrze.
20: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
19: Tak.
21: A jak lemoniadę?
19: No też.
20: To poprosimy.
19: Ale co?
21: Wszystko.
19: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
22: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
23: Play. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
24: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
25: Czy można powtórzyć pytanie?
24: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
25: Tak.
24: Brawo!
26: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
27: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Reklama.
4: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
28: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. 23 mandaty za spalanie śmieci w piecach wystawiła Radomska Straż Miejska w tym sezonie grzewczym. Funkcjonariusze przeprowadzili 250 kontroli, a więc o 100 mniej niż w poprzednim sezonie. Straż Miejska do kontroli wykorzystuje drona i może wchodzić do domów i sprawdzić, co ląduje w piecach. Jak mówi Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej, głównie spalane są resztki mebli.
29: Tak jak Państwo wiecie, Straż Miejska regularnie z nastaniem sezonu grzewczego i nie tylko kontroluje nasze domy, nasze mieszkania, ogólnie stan powietrza na terenie naszego miasta pod kątem spalania niewłaściwych paliw i rzeczywiście w sezonie 2023-2024, mimo tego, że on się nie skończył, wiadomo, jest koniec marca, już ta pogoda jest coraz bardziej wiosenna, ale liczymy, że jeszcze kilka dni mroźnych się trafi, szczególnie rankiem i na pewno mieszkańcy będą opalać. Tych kontroli do Straży Miejskiej w tym sezonie wpłynęło niewiele ponad 250. Jest to około 100 kontroli mniej niż w zeszłym roku, ale chyba jest to spowodowane tym, że rzeczywiście ta zima tego roku jest łagodniejsza i dużo cieplej niż w zeszłym roku było. Niemniej jednak ujawniono szereg nieprawidłowości podczas takich kontroli, które zakończyły się albo wnioskami do sądu, albo też w postępowaniu mandatowym. Zauważalna jest zdecydowana poprawa jakości powietrza, zdecydowanie mniej nieprawidłowości porównując lata ubiegłe, czy 2021-2022, czy nawet 2023, jak do siebie porównamy, to rzeczywiście te wyniki w 23 nie wychodzą tak źle w tym sezonie naszym grzewczym. 23 mandaty i dużo i mało, pewnie, że chcielibyśmy, żeby tych mandatów w ogóle nie było. Natomiast gdzieś jeszcze nieprawidłowości się trafiają, najczęściej spalane są to elementy drewniane, lakieropochodne, elementy starych mebli. Gdzieś ktoś robił remont w domu, nie wiedział, co ze zużytymi meblami zrobić, nie chciał oddać na PSZOK, co powinien zrobić. Gdzieś te elementy znalazły się w piecach, ale marginalnym było to, że były to mieszkania prywatne. W większości te postępowania mandatowe zakończone przez strażników miejskich dotyczyły firm i tutaj nie chcę wymieniać, bo to nie na tym rzecz polega, aczkolwiek każdy będzie chciał wiedzieć, kto był tym trucicielem, ale zdarza się, że firmy opalają niewłaściwym opałem. Oprócz tego właściwego znajdują się również elementy drewniane, lakierowane, oprócz tego znajdują się jakieś resztki z odpadów drewnianych przede wszystkim.
0: Najwyższy mandat, jaki możecie Państwo nałożyć, to
29: 500 zł, tylko i wyłącznie. No niestety ustawodawca nie przewidział innych kar. No oczywiście może to być wniosek do sądu, ale tutaj nie mamy pewności, czekamy na niektóre rozstrzygnięcia i nie mamy pewności, że sąd będzie bardziej surowy. Z doświadczeń, które mamy do tej pory, no oczywiście sąd jest niezawisły, on ocenia każdą sytuację indywidualnie, tak jak zresztą i strażnicy, no i te kary nie były wyższe niż to, co my nakładaliśmy.
28: Wiosna z kolei to okres, kiedy Straż Miejska kontroluje stan czystości na posesjach.
29: To jest bardzo trudny temat i to jest temat, który zaprząta naszą głowę od wielu, wielu lat. No niestety wśród nas są jeszcze, kolokwialnie mówiąc, śmieciarze, którzy za nic mają to, jak wygląda teren wokół nas, że żyjemy wspólnie w tym bałaganie. Oczywiście są tacy, którzy są nawet zbyt pedantycznie czyści, ale tutaj złoty środek by był najlepszy. Nie wyrzucamy śmieci w miejsca niedozwolone, a to się jeszcze zdarza, stąd wszystkie fotopułapki, które posiadamy, są zainstalowane w takich miejscach, gdzie przypuszczalnie podejrzewamy, że w tych miejscach mogą być wyrzucane odpady. Mieszkańcy doskonale o tym wiedzą, więc te miejsca jak do tej pory są czyste i całe szczęście, tak? Po jakimś czasie na pewno te pułapki będą przenoszone w kolejne następne miejsca, ale inny problem, który nam się pojawił na terenie miasta i to właściwie bardziej dotyczy spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, to jest to, że inne osoby niezamieszkałe w naszej wspólnocie, w naszej spółdzielni podrzucają do naszych kontenerów odpady. My za to wszystko musimy płacić. Mówię o mieszkańcach spółdzielni. Wiem, że spółdzielnie montują sobie kamery też. Do nas zgłaszane są takie sytuacje, ustne zawiadomienia lub pisemne zawiadomienia o popełnionym wykroczeniu z jednoczesnym żądaniem ścigania. My przyjmujemy takie zgłoszenia, prowadzimy postępowania i dyscyplinujemy osoby, które to robiły. Bardzo często odbywa się to z samochodów. Są przywożone wory ze śmieciami, są przywożone opony. Musimy wiedzieć, że wszystkie takie elementy, jeśli ktoś jest mieszkańcem Radomia, może spokojnie oddać na PSZOK. Szok jest, z tego co wiem, czynny od godziny 10. Jeśli jest kolejka, to ona w miarę sprawnie się porusza, ale mamy wtedy czyste sumienie i satysfakcję z tego, że nie wyrzuciliśmy tego do kontenerów. Nie wyrzuciliśmy tego obok śmietników, tylko oddaliśmy profesjonalnej firmie do utylizacji. Ta świadomość musi w nas za każdym razem wzrastać, bo widzimy, że dzieje się w dobrą stronę, natomiast gdzieś jeszcze w tym naszym społeczeństwie żyją takie osoby, które nie zwracają na to żadnej uwagi.
28: Jak pomóc osobie poszkodowanej w wypadku? Co zrobić w przypadku zakrztuszenia? O pierwszej pomocy przedmedycznej mówi radomski ratownik Mariusz Wielocha.
1: Tutaj chodzi nam o to, by w tym pierwszym kontakcie z tą osobą poszkodowaną po prostu zachować się jak najbardziej właściwie. Czyli musimy pamiętać o kilku takich kardynalnych sprawach, jak chociażby wykręcenie odpowiedniego numeru alarmowego, o tym, by sprawdzić, czy ta osoba jest osobą przytomną, czy oddycha, czy nie oddycha. Musimy to wszystko wiedzieć, zanim przystąpimy do jakichkolwiek czynności, żeby móc później zaalarmować odpowiednie służby i móc w miarę taki rzetelny sposób przekazać to, co się podziało z tą osobą. Kiedy mamy w ogóle brać udział w udzielaniu tej pomocy tej drugiej osobie, musimy pamiętać przede wszystkim o bezpieczeństwie własnym, bo musimy o tym pamiętać, że nasze bezpieczeństwo jest tym priorytetem. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli nam coś się stanie, to mało tego, że my nie zaczniemy udzielać tej pomocy, to jeszcze za chwilę to my będziemy tej pomocy sami potrzebować. Jeśli chodzi o te takie wypadki komunikacyjne, kolizje, trzeba pamiętać, że jak już jesteśmy pewni, że jesteśmy bezpieczni, należy wyłączyć kluczyk ze stacyjki, by zminimalizować ewentualny jakiś tam samozapłon. Musimy też pamiętać o tym, by w odpowiedni sposób podchodzić do poszkodowanego, że nie należy podchodzić do niego chociażby z boku samochodu, dlatego że ponad 90% urazów komunikacyjnych są to urazy dotyczące górnego odcinka kręgosłupa. I wiadomo, że ta osoba mimo woli odwróci tą głowę w naszą stronę i w ten sposób może pogłębić powstały już wcześniej uraz. Dlatego musimy pamiętać, że należy podejść od czoła samochodu, głośno, wyraźnie powiedzieć, że ta osoba ma siedzieć tak jak siedzi, nie poruszać się i wtedy możemy spokojnie podejść i dalej zacząć udzielać tej pomocy.
2: Czyli najpierw sprawdzamy, czy osoba poszkodowana jest przytomna?
1: Dokładnie, sprawdzamy, czy jest przytomna. No wiadomo, że jeśli jest to osoba, która mówi do nas, która z nami rozmawia i jest osobą przytomną. Jeżeli nie ma, że tak powiem, takich oznak, jest to osoba, która jest nieprzytomną osobą, ale widzimy, że oddycha, to też nasze postępowanie będzie troszeczkę inne. Doszło do nagłego zatrzymania krążenia, no to będziemy musieli tutaj wdrożyć całą procedurę związaną z resuscytacją krążeniowo-oddechową. Robimy to w ten sposób, że wykonujemy 30 uciśnięć klatki piersiowej na głębokość co najmniej 5 cm, nie więcej jak 6 cm i z częstotliwością co najmniej 100 uciśnięć, nie więcej jak 100 uciśnięć na minutę. Jeżeli mamy opory co do kontaktu z takiego fizycznego z tą osobą poszkodowaną, czyli nie chcemy mieć kontaktu z plwociną czy z wydzieliną jakąś krwawą, możemy wtedy odstąpić od wykonania tych dwóch wdechów ratowniczych, ale musimy pamiętać o tym, że musimy zapewnić cały czas właściwą perfuzję krwi, czyli musimy bez przerwy wtedy tą klatkę piersiową ugniatać.
2: Wiele osób boi się udzielać pierwszej pomocy, myśląc, że może zrobić krzywdę. Czy słusznie?
1: Absolutnie nie powinniśmy się tego bać. Musimy pamiętać o tym, że osoba będąca w takim stanie, czyli osoba, której nagle przestaje bić serce i już nic gorszego nie może jej spotkać, to od nas wtedy zależy, czy w ogóle zwiększymy szansę na powrót do zdrowia i po prostu przeżycie tej osoby. To my w tym momencie w naszych rękach jest ta szansa tej drugiej osoby. Dlatego nie powinniśmy się bać i naprawdę to jest nic strasznego. A poza tym powinniśmy zawsze mieć gdzieś z tyłu głowy taką, że tak powiem, informację, że tak naprawdę i kogoś z naszych bliskich, tak samo i nas może taka sytuacja spotkać i zadać sobie pytanie, czy chcielibyśmy, żeby ktokolwiek nam pomógł. Znaczy właśnie ten strach i ta obawa, myślę, że bierze się zawsze z tego, że uszkodzimy tą osobę, że zrobimy coś nie tak, ale jeszcze raz powtarzam, nic gorszego tej osobie nie może się stać. Dlatego my musimy podejmować akcję ratunkową w takim wypadku, dlatego że no, naprawdę zwiększamy szansę na dojście do zdrowia, a być może nawet walczymy o życie tej osoby. Dlatego zawsze musimy, no, że tak powiem, brać ten ciężar odpowiedzialności na siebie i nie możemy się bać, nie możemy stać z boku, bo po prostu, no tak jak mówiłem, my też możemy kiedyś znaleźć się w takiej sytuacji. Ja myślę, że teraz jest coraz większa świadomość naszego społeczeństwa i coraz więcej ludzi ma to pojęcie o udzielaniu tej pierwszej pomocy, wie jak się zachować. Fajnie, że też masa dzieciaków do tego się garnie. Myślę, że to coraz lepiej wygląda i naprawdę nie ma się czego obawiać. Trzeba po prostu za każdym razem zatrzymywać się, pytać przede wszystkim, czy ktoś potrzebuje pomocy, po to, by móc po prostu oddzielić osoby, które potrzebują faktycznie tej pomocy, a które tej pomocy tak naprawdę nie zawsze potrzebują.
2: W stresie wiele osób zapomina wielu rzeczy podczas wzywania pogotowia do osoby poszkodowanej. O czym trzeba pamiętać, dzwoniąc pod numer alarmowy?
1: Bardzo prosto, tak, bardzo prosto. No musimy zacząć od tego, że musimy wybrać ten numer. Wiadomo, że na nami będą targały emocje, ale musimy pamiętać o tym, że musimy przekazać, gdzie doszło do zdarzenia, co się stało, ile osób jest poszkodowanych, bo od tego zależy, czy dyspozytor zadysponuje jeden zespół ratownictwa medycznego, czy dwa zespoły, może więcej. I poza tym musimy pamiętać o bardzo ważnej rzeczy. Nie możemy jako pierwsi odkładać słuchawki. To dyspozytor medyczny będzie decydował o tym, czy kończy z nami rozmowę, czy nie, bo on w każdej chwili służy nam swoim doświadczeniem i swoimi radami. Tak naprawdę musimy pamiętać o tym, że bez znaczenia, czy to dotyczy jakieś nagłe zdarzenie nas samych, czy kogoś z naszych bliskich, musimy zawsze mieć tą tak zwaną zimną głowę. Musimy wyciągnąć ten telefon, zadzwonić, zacząć udzielać tej pomocy. Musimy starać się robić wszystko krok po kroku, systematycznie, po to, by przyczynić się w jak najlepszym i największym takim procencie do skutecznego wyeliminowania tego, co spowodowało tą niedyspozycję u drugiej osoby.
28: Kilka dodatkowych kilogramów, a zamiast kaloryfera oponka. To najczęstsze pozostałości po zimie. Jak zdrowo wrócić do formy przed zbliżającym się latem, radzi dietetyk i trener personalny z Radomia Igor Mieńkowski.
3: Może zastanówmy się, co mamy wokół siebie. Każdy ma buty, każdy gdzieś wychodzi, prawda? Wystarczy założyć te buty, wystarczy iść sobie gdzieś tam, prawda, pobiegać. Może to nie jest do końca dobra metoda dla osób, które już mają dużą otyłość, bo troszkę obciąża stawy, ale no wyjść po prostu na jakiś szybszy spacer i to również będzie fantastycznie ten metabolizm przyspieszało. Dzięki temu możemy jakoś zacząć cały ten proces, bo kopiowanie diet celebrytek nie jest dobrym pomysłem. Może po prostu czas wrócić do korzeni i troszkę ten proces uprościć. Przede wszystkim musimy sobie uzmysłowić no, kilka rzeczy, że istnieje coś takiego jak somatotypy. Tutaj pan Sheldon jakiś czas temu wynalazł taki pionierski system zwany somatypowaniem i on polega na tym, że możemy ludzi podzielić na trzy typy. Ektomorfików, takich drobnokościstych, wysokich, którzy mają bardzo szybki, fajny metabolizm. Na endomorfików, ich takie przeciwieństwa, takie krępe, zwaliste sylwetki z buzią taką typu a la chomik, to są endomorficy. No u takich raczej staramy się nie dawać dużych ilości węglowodanów, bo niestety te osoby z reguły, z zasady są już spowolnione metabolicznie. No i oczywiście tacy jeszcze w czepku urodzeni, czyli mezomorficy, no oni tak naprawdę mogą mieć wszystko i cały czas ta krata na brzuchu jest, prawda, widoczna. Więc jeśli już określimy somatotyp, to również później zwracamy uwagę na to, żeby dopasować ilość odpowiednich makroskładników do naszego trybu życia. No bo jeśli na przykład ja prowadzę jakiegoś sportowca, załóżmy, który jest bardzo aktywny fizycznie i no ma tych treningów kilka dziennie, no to wiadomo, że dla takiej osoby ilość węglowodanów będzie potrzebna. Duża, dlatego że no te treningi jakoś trzeba zasilić. Tak samo z samochodem, prawda? Jeśli wylewamy paliwo, jeśli tracimy je w czasie jazdy, to później możemy go dolewać. No tak samo jest z ludźmi, tak? Ale jeśli leżymy cały czas na kanapie, cały dzień, w ogóle się nie ruszamy, no to no ten glikogen niestety nie może się przepalić. I wtedy u takich osób dobrze jest dać większej ilości tłuszczów i białek niż węglowodanów. Ktoś stara się naprawdę tą dietę trzymać i nie zasypuje się jakimś różnego rodzaju syfem, jakimiś słodyczami, jakimś napojami gazowanymi, słodzonymi dodatkowo i stara się tylko na jakichś bazować prostych takich produktach, gdzie jest w stanie po prostu ogarnąć wszystkie te procesy technologiczne, całą tą obróbkę i wie, co je po prostu, no to wiadomo, że ten proces przebiega sprawnie. Jeśli taka osoba jakby od jednego jakiegoś super sposobu idzie do drugiego, tu nie działa, to za chwilę spróbuje czegoś innego, no to wiadomo, że u takich osób no to odchudzanie może naprawdę przebiegać bardzo długo, a czasami wręcz no, jest niezbędne udać się do fachowca, który dla tej osoby dobierze już takie skuteczne rozwiązanie i będzie w stanie ten proces zdecydowanie przyspieszyć. Najbardziej popularnym mitem odnośnie odchudzania, no może nie najbardziej, ale takim jednym z jest to, że głodówki w jakiś tam magiczny sposób powodują, że my chudniemy. Głodówki mają to do siebie, że my bardzo ten metabolizm spowalniamy, bo warto tutaj rozróżnić, że głodówka głodówce nierówna i są też głodówki, które są tak zwanym czasowym postem i tutaj czasowy post polega na tym, że po prostu od czasu do czasu robimy sobie taką dłuższą przerwę od jedzenia, ale nie dłuższą niż dobę, dlatego że jeśli to trwa dłużej niż dobę, metabolizm człowieka bardzo, bardzo zwalnia i później mamy ten tak zwany efekt jojo. Niestety kobiety często właśnie wpadają w takie błędne koło. Co schudną, no to znowu za chwilkę im to wróci. A tak naprawdę wystarczyłaby dobrze dobrana, zbilansowana dieta. Nie jakaś tam super restrykcyjna, ale żeby wszystkie tam potrzeby organizmu były zabezpieczone. I wcale taka głodówka nie jest tutaj w żaden sposób potrzebna. I dodatkowo jeszcze no, my się lepiej czujemy. Zdecydowanie na takiej głodówce to ciągle ktoś chodzi wkurzony i ciągle ma jakieś problemy, więc można tu połączyć przyjemne z pożytecznym.
28: W Łodzi mają ulicę Piotrowską, w Kielcach Henryka Sienkiewicza, a w Radomiu Żeromskiego. To tam mieści się klasztor ojców Bernardynów, radomska łaźnia czy pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Kopernika. A skąd wzięła się nazwa tej ulicy i jaka jest jej historia? O tym Krzysztof Ninart z Centrum Informacji Turystycznej w Radomiu.
6: Ulica została wytyczona w miejscu traktu lubelskiego, czyli drogi, która prowadziła z Radomia w kierunku Lublina. I pierwotna jej nazwa, później jak stała się już ulicą miejską, to była Lubelska. Żeromskiego nie było jeszcze na świecie, a tą ulicę już mieliśmy, więc nie mogła się nazywać Żeromskiego. Ta nazwa obowiązuje dopiero od 1925 roku, kiedy decyzją Rady Miejskiej, to było niedługo po śmierci pisarza Stefana Żeromskiego, który był wybitnym polskim pisarzem i po prostu Rada Miejska postanowiła nadać imię tej ulicy, no i zmienić tą historyczną nazwę Lubelska na nazwę Żeromskiego. Przy ulicy Żeromskiego znajduje się wiele kamieniczek, one pochodzą głównie i kamienic z XIX wieku. Natomiast taką ciekawostką jest fakt, że ta ulica praktycznie była słabo zabudowana, były tam jakieś niewielkie domki. Pierwszym takim ważnym obiektem, który przy niej stanął poza klasztorem Bernardynów, który funkcjonował w średniowieczu poza murami miejskimi, to jest może jeszcze na chwilę o tym klasztorze, bo jest to najcenniejszy zabytek Radomia, praktycznie nieprzebudowywany od początku XVI wieku. Tam były niewielkie dobudowy na początku XX wieku, ale architekt, który się tym zajmował, to był Stefan Schiller, zrobił to tak sprytnie, że praktycznie no, oko laika, a nieraz może i nie tylko laika, nie zauważy tych dobudówek, które naśladują tą architekturę późnego średniowiecza, późnego gotyku. Kościół był również ważnym ośrodkiem spiskowym i takim patriotycznym, religijnym, oczywiście też w czasie powstania styczniowego, czyli już dużo później niż w tym XV-XVI wieku. Tutaj bywał m.in. Marian Langiewicz, no i Dionizy Czachowski, który był tutaj zasłużony dla naszej ziemi i można powiedzieć, że jego kult wciąż jest żywy. Przy ulicy Żeromskiego takim pierwszym, ważniejszym obiektem, który powstał w XIX wieku, był gmach Komisji Województwa Sandomierskiego, czyli to, co dzisiaj nazywamy Urzędem Miejskim. Władze wojewódzkie zostały w pewnym momencie przeniesione, ponieważ Radom dawniej znajdował się w województwie sandomierskim i władze zostały przeniesione z Sandomierza, który się no, w tamtym czasie już mniej rozwijał, był troszeczkę tak na uboczu, Radom był położony bardziej centralnie, bliżej Warszawy. No nie leżał nad dużą rzeką, bo dawniej te główne ośrodki jednak najczęściej leżały nad dużymi rzekami, tak? Stąd tyle mamy starych miast nad Wisłą czy nad Odrą. Natomiast po przeniesieniu władz, władze wojewódzkie potrzebowały, prawda, gmachu, tak jak mamy dzisiaj urzędy wojewódzkie, w związku z czym powstał ten budynek. Część z nas kojarzy nazwę Plac Koraciego. Kto to był Koracji? To był polski architekt włoskiego pochodzenia, który mieszkał w Warszawie. On zaprojektował wiele gmachów, szczególnie w Warszawie, ale nie tylko, bo na terenie całego Królestwa Polskiego, i chyba jednym z najbardziej znanych jego dzieł jest Teatr Wielki w Warszawie, w związku z czym my mamy też powód do dumy, bo mamy gmach tego architekta w naszym mieście i ta najstarsza jego część tego budynku znajduje się od strony ulicy Żeromskiego. To jest ta oryginalna budowla, powstała w 1827 roku. To jest dzieło Antonio Corazziego. Jeśli chodzi o zabudowę Żeromskiego, ten budynek stanął m.in. w tym celu, aby właśnie w tym kierunku, bo to był plan regulacyjny ustanowiony w 1822 roku, i wedle niego zakładano, że miasto będzie rozwijało się właśnie w tą stronę, przy trakcie Lubelskim, przy ulicy Lubelskiej. W związku z czym to miało zachęcać mieszkańców, inwestorów, ale również administrację do tego, żeby lokować swoje budynki, kamienice czy gmachy użyteczności publicznej właśnie przy tej ulicy, nowo powstającej ulicy Lubelskiej. Czyli został zabudowany ten obszar między miastem kazimierzowskim, czyli dzisiejszym tutaj Placem Kazimierza, a dzisiejszym urzędem miejskim. I powstało przy nim bardzo wiele gmachów. Tak było aż do początku XX wieku. Większość z nich zachowała się i praktycznie, jak zobaczymy zdjęcia Radomia z czasów przedwojennych, dosłownie poza kilkoma budynkami w rejonie tego ścisłego centrum, szczególnie ulicy Żeromskiego, zobaczymy, że niewiele się zmieniło, tak? Więc mamy doskonale zachowaną tą zabudowę radomskiego Śródmieścia z czasów z XIX i początku XX wieku.
28: Radom piwem płynął, a i pachniał dymem papierosowym. Pod koniec XIX wieku w naszym mieście powstał zakład piwowarski, zwany jako Browar Saskich. Obecnie obiekt znajduje się przy ulicy Limanowskiego, nie pełni roli browaru. A o szczegółach tego miejsca mówi Paweł Puton, współautor Retropedii Radomia i pracownik Radomskiej Resursy.
7: Oczywiście tradycja piwowarska na pewno sięga jeszcze średniowiecza, a wiadomo, że w tym mieście średniowiecznym, obwiedzionym murami, też, no w zasadzie za jego murami, działał browar miejski, ale te czasy nowożytne to oczywiście już inna bajka. Początek XIX wieku, dokładnie 1812 rok, Aleksander Kłosowski zakłada początkowo niewielki browar przy Nowym Świecie, czyli przy dzisiejszej ulicy Limanowskiego. Po latach browar ten wskutek jakby koneksji rodzinnych przechodzi w ręce Saskich i staje się jednym ze słynniejszych przedsiębiorstw w mieście i zarazem jednym z najbardziej znanych i poważanych browarów, myślę, że w całej Polsce. Co tak naprawdę dziś zostało z tego przemysłu browarniczego? Mamy kompleks zabudowy dawnego browaru, pochodzący z końca tak naprawdę XIX wieku. No i okazały pałacyk, willę Saskich, stojącą praktycznie w pierzei ulicy Limanowskiego. Dziś niestety obiekty te nie wyglądają może za dobrze, ale na szczęście kilka lat temu, po wielu, wielu latach stania jako opuszczone obiekty, znalazły nowego właściciela i mieliśmy tam okazję zresztą z Resursy być na jednym z retrospotkań i oglądać te wnętrza. I mam nadzieję, że sukcesywnie te obiekty będą przywracane do świetności. Nowy właściciel jakby wskrzesił tą działalność browarniczą w tym obiekcie, dodał nowe funkcje i to jest bardzo pocieszające, ponieważ obiekt posiada ciekawą architekturę, oczywiście przez lata zaniedbań i też pewnych oszpeceń z okresu działania tutaj spółki, jednej ze spółek browarniczych już tych współczesnych, no, zatraciło to swoją świetność i ten okazały wygląd. Ale na pewno jest to kompleks, jeden z ciekawszych, jeżeli chodzi o architekturę industrialną w naszym mieście. Warto go zachować, odtworzyć, przywrócić mu świetność.
8: Nowy Dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom, w rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
9: Reklama.
10: I jest!
11: Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności WORT Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
13: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
14: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
13: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
15: Sali się nie poddają!
16: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
13: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
17: Ogień zszedł z oczem góry.
13: Awatar, ogień i popiół.
16: Stajemy do walki!
13: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
21: Myślałam, że organizacja chrzcin będzie dużo prostsza. Też tak miałam. Dlatego wybraliśmy Nihil Novi. Zero stresu. Zero stresu? Jak to? Pomogli ze wszystkim. Menu, szczegóły. Ja mogłam być po prostu z rodziną.
30: Czyli było aż tak dobrze.
21: Termin narączek zarezerwowałam chwilę po chrzcinach.
30: Nihil Novi. Organizujemy chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Zarezerwuj swój termin. Nihil Novi, Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnowi.pl.
31: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
32: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
33: Wskakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago. Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
34: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
35: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
36: Zainwestuj w siebie i wybierz branżową szkołę drugiego stopnia dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu. Trwa nabór w zawodach. Technik żywienia i usług gastronomicznych. Technik technologii żywności. Technik usług fryzjerskich. Technik pojazdów samochodowych. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. Zapraszamy. ZDZ Radom. Saska 4x6. Telefon 607 123 754. Więcej informacji na www.szkoleradom.zdz.kielce.pl.
9: Reklama.
37: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
28: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Między 180 a 200 osób bezdomnych może przebywać w Radomiu. Liczba jest płynna ze względu na porę roku i możliwość prac sezonowych. Radomska Caritas podsumowała ogólnopolską akcję liczenia osób bezdomnych, jaka miała miejsce w tym roku. Jak mówi ksiądz Damian Drabikowski, dyrektor radomskiej Caritas, policzono osoby, które znajdują się w różnych miejscach.
38: Nasi street workerzy cały czas pracują. Można powiedzieć, że widzimy ich bardzo często na terenach, tak, na które nie zapuszczają się inne osoby. Charakterystyczny czerwony polar z napisem Caritas diecezji radomskiej, streetworker. I nasi street workerzy idą i poszukują osób bezdomnych. Stworzyliśmy mapę interaktywną, którą posiadają właśnie oni i dzięki temu łatwiej im jest dotrzeć w pewne miejsca. Udostępniają też te miejsca patrolom chociażby Straży Miejskiej czy Policji. I udało nam się też policzyć te osoby bezdomne na terenie Radomia. Są to osoby bezdomne, które są w różnego rodzaju pustostanach, przebywają w schronisku, w noclegowni, jak również możemy spotkać się na dworcu, ale cały czas ta pomoc dla tych osób jest i cały czas ta pomoc dociera. I tutaj bardzo chciałbym serdecznie podziękować Straży Miejskiej za to, że udaje nam się razem wspólnie patrolować miasto. Udaje nam się razem wspólnie docierać do tych osób. I strażnikom miejskim, którzy mają przeszkolenie, są ratownikami medycznymi i którzy pomagają właśnie osobom bezdomnym. Jeśli chodzi o osoby bezdomne przebywające na terenie Radomia, to liczba ich waha się między 180 a 220. Mówimy 180 a 220, czasami jest ich nawet prawie 300, dlatego że jest to liczba bardzo płynna. Pamiętajmy o tym, że te osoby przyjeżdżają na teren Radomia, będą przez jakiś okres i potem wyjeżdżają i już ich tutaj nie mamy. To badanie odbyło się w połowie lutego, więc też w okresie zimowym, gdzie już było ciepło i gdzie rozpoczynały się też już pewne prace sezonowe, chociażby w sadownictwie, bo wiemy, że jeżeli jest tylko pogoda temu sprzyja, to w sadownictwie też już pewne prace ruszają i te osoby po prostu wyjeżdżają tam do tych prac, wyjeżdżają z naszego miasta, ale to, co powiedziałem, trzeba pamiętać o tym, że te osoby cały czas tutaj są. No, mamy street workerów, którzy cały czas pomagają i wyszukują te osoby i spieszą im z pomocą. Nie tylko woda, bo pamiętajmy też, że takie osoby mogą skorzystać z łaźni, z łazienki, skorzystać z ubrania w naszej noclegowni. Ale to jest nie tylko woda, bo latem też mówimy o batonach energetycznych, jakichś słodkich rzeczach też zimą, o gorącej herbacie, kawie mówimy w okresie zimowym, w tych chłodów, więc te osoby staramy się cały czas zaopatrzyć i pamiętajmy, że to są ludzie. To jest człowiek, który potrzebuje naszej pomocy, który często pogubił się w życiu i nie patrzmy na bezdomnego jak na osobę jakąś gorszą. Nie, to jest osoba, która jest przy mnie, która pogubiła się w życiu, która pragnie miłości, pragnie szacunku, ale przede wszystkim pragnie tego, żebyśmy na nią spojrzeli jak na człowieka, jak na normalnego, jak na każdego innego, który jest obok nas.
28: Cudze chwalimy, a swego nie znamy. Warto spędzić trochę czasu i prześledzić historię miasta i regionu, a idąc na spacer zwrócić uwagę na detale, na które na co dzień brakuje nam czasu. Jak mówi Łukasz Zaborowski z Radomskiego Towarzystwa Naukowego, warto zwrócić uwagę, jak wyglądają radomskie ulice i jak zostały zaprojektowane.
0: Myślę, że takim bardzo ciekawym jakby specyfiką historyczno-kulturową Radomia jest jego układ przestrzenny, urbanisty. Ja bym na to zwrócił uwagę. Radom jest uznawany za tak zwany modelowy przykład rozwoju przestrzennego miast polskich, ponieważ na podstawie planu miasta, który cały czas jest, nie było tutaj żadnych takich rewolucji urbanistycznych, możemy prześledzić właśnie, w jaki sposób polskie miasta się rozwijały. No i to jest po prostu takie ciekawe, natomiast czy to jest fajne z wyglądu? No też bywa fajne z wyglądu, dlatego że pewne założenia urbanistyczne, które mamy w Radomiu, takie jak na przykład założenie ulicy Żeromskiej, tak, z wieżą Farnowosi, czy założenie ulicy Piłsudskiego, też konstrukcja taka osiowa, no to są rzeczy, które można powiedzieć są wyróżniające się, przynajmniej w naszej części kraju. Dlatego, że uważam, że urbanistyka Radomia powinna zostać doceniona tutaj pod tym względem i warto po prostu popatrzeć na Radom od strony takich uroków przestrzeni. Tego, jak jest zaprojektowany, albo jak się wyrodził, bo tutaj mamy zawsze, jeśli chodzi o rozwój przestrzenny, to pewną taką, powiedzmy, zespolenie. Tak, z jednej strony to jest to, co jest zaplanowane, z drugiej strony to, co mogło powstać spontanicznie. Przecież to na przykład, że przy ulicy Żeromskiego w dolnym odcinku, jak sobie zobaczymy, jaki mają kształt nieruchomości, czyli że one są takie bardzo długie, no to zobaczymy tam średniowieczne działki rolne. Więc nie wszystko jest zaplanowane i właśnie te rzeczy, które są niezaplanowane, też bywają ciekawe. No to jest urbanistyka, ale możemy też powiedzieć coś o architekturze Radomia, która ma pewne wyjątkowe cechy. Lech, detal architektoniczny, który jest bardzo dobrze zachowany w Radomiu, ze względu właśnie na to, że mamy to szczęście, że nie mieliśmy jakichś takich wielkich zniszczeń wojennych. No i to jest zupełnie unikatowa sprawa w Radomiu, to jest żeliwo. Żeliwo, czyli konstrukcje żeliwne. Mamy tutaj w naszym regionie Zagłębie Staropolskie, tak, to jest i czasy staropolskie, i XIX wiek. No teraz mówimy raczej o tej architekturze głównie XIX-wiecznej, więc ta bliskość Zagłębia Staropolskiego, które należało do guberni radomskiej, sprawia, że po prostu mamy w Radomiu wyjątkowo dużo konstrukcji żeliwnych. My na to jako radomianie czasami nie zwracamy uwagi, bo wydaje nam się, że to jest takie po prostu oczywiste i że tak jest wszędzie. Ale tak nie jest wszędzie. To, że w Radomiu mamy 200 klatek schodowych zrobionych właśnie o konstrukcji żeliwnej, 200, które już są zinwentaryzowane, a może mamy więcej, to jest wyjątkowe w skali kraju. W takich miastach, jak wielkich miastach, jak Warszawa czy Wrocław, no, które co prawda doświadczyły zniszczeń wojennych, tak, no, ale zasób jest zasobem. Tam jest po kilkadziesiąt takich konstrukcji zachowanych. W Radomiu 200. W Kielcach, odwołując się do naszego regionu, w Kielcach jest ich zaledwie kilkanaście. Więc to jest w Radomiu unikatowe. Klatki schodowe, no, które czasami teraz niestety są zamknięte i nie można ich zwiedzać, ale na zewnątrz są balkony. I to też jest, no toż właśnie żeliwne balkony, których w Radomiu mamy kilkaset, które posiadają różne wzory, jeśli chodzi o zdobienie, tak, to jest też jakby samo w sobie byłoby ciekawe stworzenie takiego katalogu wzorców. No i właśnie te balkony, tak, które są po prostu w Radomiu czymś wyjątkowym. Może kiedyś powstanie nawet taki szlak, na przykład szlak zwiedzania właśnie Radomia po balkonach, które no, nie zostaną zamknięte, takie klatki schodowe, bo je widać z zewnątrz.
28: Chcą promować wiedzę o przyrodzie i turystykę lokalną. W Grójcu powstaje 10-letni plan zagospodarowania lasu i nowe programy edukacji leśnej. O szczegółach tego przedsięwzięcia opowiada Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
1: Nadleśnictwo Grójec będzie miało wkrótce nowy plan urządzania lasu. W tej chwili ten projekt planu będzie omawiany na specjalnej naradzie. W ramach konsultacji społecznych będzie można również składać uwagi i wnioski. I równocześnie z tym 10-letnim planem urządzania lasu opracowujemy plany dla edukacji leśnej. Niedawno spotkaliśmy się w Nadleśnictwie Grójec z partnerami w edukacji dla zrównoważonego rozwoju, bo edukacja leśna w lasach właśnie taki ma kierunek. Chcemy mówić o tym, że różne funkcje lasów trzeba realizować i że trzeba korzystać w sposób zrównoważony z zasobów leśnych. Spotkaliśmy się z przedstawicielami szkół, stacji sanitarno-epidemiologicznej w Grójcu, ośrodka szkolno-wychowawczego w Jurkach, strefy przyjaznego rozwoju, jak również z harcerzami z Chówca w Jaktorowie i rozmawialiśmy o tym, jak realizować tą edukację również w połączeniu z turystyką, z komunikacją, bo o tym nie należy zapominać, że te wszystkie zagadnienia się łączą. Nadleśnictwo Grójec jest o tyle specyficzne, że przeciętną ma powierzchnię, ale składa się z aż 759 kompleksów leśnych. To jest nietypowe, a 6 z nich tylko liczy ponad 500 hektarów. Więc te lasy są bardzo rozdrobnione, ale są bardzo piękne i mają kilkanaście rezerwatów przyrody. Bardzo dużo z nich chroni obszary wodno-błotne. Jest tam obszar nad Pilicą, również Zanocuj w lesie. Chcemy o tym mówić i to propagować. Rozmawialiśmy o tym, że dobrze by było na wzór Nadleśnictwa Kozienice mieć jakieś wspólne wydarzenie, gdzie społeczność lokalna mogłaby działać na rzecz lasów i realizować, rozmawiać przede wszystkim i spotkać się, żeby czy to podczas jakiegoś rajdu, czy wydarzenia plenerowego, pikniku, spotkać się, aby rozmawiać o lasach, o tym, jak możemy w zrównoważony sposób właśnie z nich korzystać. Dlatego na tym spotkaniu byli też przedstawiciele kół gospodyń wiejskich. I zgodziliśmy się co do tego, że by rozwijać tą zrównoważoną turystykę, będziemy chcieli opracować jakąś mapę pewnie całego nadleśnictwa ze względu na to rozdrobnienie kompleksów leśnych położonych wśród oczywiście sadów, bo to jest Grójec i okolice. Będziemy rozwijać ten kierunek opracowania rysowania mapy. Zaczniemy prawdopodobnie od obszaru Zanocuj w lesie, żeby propagować tą formę rekreacji przyjazną przyrodzie, związaną z bushcraftem, ze spaniem w lesie po prostu takim bez szkody dla przyrody, w hamaku na przykład lub niewielkim namiocie. Nie wszyscy się na to kiedyś w życiu zdecydowali, a warto spróbować. Oprócz tego będziemy chcieli integrować społeczność lokalną. Niedawno mieliśmy również spotkanie w nadleśnictwie Grójec, już kolejne. Mówiliśmy o tym, jak powinien być zagospodarowany według leśników, a jak według społeczności lokalnej taki kompleks leśny Skuły Zachód. To jest kompleks leśny, gdzie ludzie chcieliby, żeby ta funkcja społeczna właśnie przeważała w tym lesie i widzą również wielkie znaczenie tego lasu dla ochrony przyrody. My również leśnicy to dostrzegamy, ale chcielibyśmy realizować pewne działania gospodarcze w trosce o to, aby ten las trwale cieszył nie tylko to pokolenie, ale i następne, żeby jednak odnowienie lasu też tam się odbywało. I żeby lokalni mieszkańcy też mogli kupić drewno. Dlatego w szerokim gronie takie spotkanie z przedstawicielami strony społecznej w nadleśnictwie Grójec się odbyło.
2: Ma być bardziej ekologicznie. Miejska spółka Radpec planuje zbudowanie bloku kogeneracyjnego na alternatywne paliwa. Będzie to obiekt na terenie Ciepłowni Południe, produkujący ciepło i prąd. Instalacja ma do tego wykorzystywać odpady z miasta, co pozwoli zredukować zużycie węgla, a także opłaty za emisję dwutlenku węgla. Dla mieszkańców blok oznacza także stabilność cen ciepła. Więcej o działaniu bloku, jak i o zapewnianych przez niego korzyściach mówi Tomasz Nita, prezes spółki Radpec.
3: Inwestycja, która jest pierwszą też z szeregu inwestycji odchodzenia stopniowego od węgla, czyli wykonanie bloku kogeneracyjnego wykorzystującego paliwo alternatywne o mocy 18 MW cieplnej i mocy 5 MW elektrycznej. Czyli pierwszy raz w historii naszej firmy już nie będziemy musieli po tej inwestycji mówić, że jesteśmy ciepłownią zwykłą. Będziemy już elektrociepłownią, bo będziemy oprócz tego, że będziemy dostarczać ciepło dla Radomian, będziemy również dostarczać energię elektryczną. Na własne potrzeby zużywać ją część, ale też dostarczać dla mieszkańców Radomia również prąd wykorzystywany w życiu codziennym. Także ten blok kogeneracyjny będzie realizowany na Ciepłowni Południe. Tam jest przygotowany już teren, cała inwestycja jest przygotowana, jeżeli chodzi o infrastrukturę dookoła, tylko wybór wykonawców i możemy rozpocząć działania. Ten pierwszy krok to też jest krok do uzyskania statusu efektywnego systemu ciepłowniczego, który też jest w wymogach unijnych. Musimy takim systemem być, żeby móc później pozyskiwać też pieniądze na infrastrukturę sieciową, która oprócz tego, że nie jesteśmy posiadaczami źródeł ciepła, jesteśmy też posiadaczami 400 km rur, które stanowią system ciepłowniczy w naszym mieście. Dla zobrazowania dzisiaj sprawdzałem, ile to jest 400 km, to jakbyśmy tak rurę pociągnęli od Radomia, to byśmy dojechali do morza, za Gdańsk nawet. Więc generalnie tym wszystkim gospodarujemy i to wszystko też wymaga co jakiś czas modernizacji, rozwoju, a będzie to możliwe, jeżeli ten status efektywnego systemu ciepłowniczego uzyskamy. Żeby rozwinąć tutaj, co to znaczy paliwo alternatywne, bo na pewno jest to termin nie wszystkim znany. Tutaj możemy pochwalić się, że nie tylko będą to efekty dla naszego przedsiębiorstwa, dla ciepłowni, ale również efekt będzie odczuwalny też, jeżeli chodzi o gospodarkę komunalną, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami komunalnymi. To paliwo jest produkowane na bazie frakcji tych odpadów, które są zbierane w Radkomie, które już nie mogą podlegać recyklingowi, nie mogą podlegać jakiemukolwiek przetworzeniu, ale też według dzisiaj obowiązujących przepisów i w przyszłości obowiązujących przepisów nie mogą też być składowane. Z tej właśnie frakcji, z tej części, która nie może być zagospodarowana w żaden inny sposób, będzie wykonywane paliwo alternatywne, którego instalacje zresztą Radkom już posiada. W tej chwili Radkom jest gotowy do produkcji takiego paliwa, które my będziemy wykorzystywać do spalania i do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej dla naszych mieszkańców. Będzie to instalacja, która będzie pracowała 11 miesięcy w roku, w tym momencie zapewniając ciepło, wodę w kranach, czyli ciepłą wodę użytkową będziemy produkowali na bazie właśnie tego nowego paliwa. Już nie będzie to produkcja opierana o węgiel, czyli dzięki temu zredukujemy o 1/4 zużycie węgla i też zredukujemy częściowo opłaty za emisję dwutlenku węgla do atmosfery, które jak Państwo wiecie, no, często teraz dosyć pokaźny koszt stanowią dla naszego przedsiębiorstwa i też pokaźny koszt odzwierciedlony później w cenie ciepła. Projekt ten, bo mimo to, że wykorzystuje to właśnie paliwo, o którym mówię, jest bardzo ekologiczny. Ma oczyszczanie spalin, które będą powstawały w wyniku spalania paliwa, jest jeszcze bardziej rygorystyczny niż przy spalaniu węgla. Także ta instalacja nie tylko będzie wyposażona w kocioł, który będzie to paliwo spalał, i turbinę, która będzie produkowała energię elektryczną, ale cały system oczyszczania spalin, który później wyłapie wszystkie niezbędne związki i powiem szczerze, że jest to bardziej rygorystyczne przepisami obwarowane unijnymi niż nawet te instalacje, które żeśmy do tej pory zrobili, gdzie paliwem jest węgiel. Jakie korzyści? Stabilne ceny dla mieszkańców. Ceny stabilne, jeżeli chodzi o ceny i ciepła, ale też stabilność cen, jeżeli chodzi o zagospodarowanie odpadów. Jest to jedyne paliwo, jeżeli chodzi o paliwo alternatywne, które miasto samo wytwarza. Samo je cały czas produkuje, codziennie wszyscy mieszkańcy, my tutaj siedzący, produkujemy to paliwo, więc mamy stabilność i wpływ na jego kształtowanie, na jego cenę, i tak samo będziemy poprzez jego zagospodarowanie mogli

0: zużywać go więcej lub mniej, natomiast nie musimy być tak jak do tej pory zależni od sytuacji międzynarodowej. Ostatni czynnik, pewnie też najważniejszy w ostatnim okresie, dużo się mówi o ochronie środowiska i to jest na pewno ważne. Oprócz odejścia od węgla, czyli od redukcji użycia paliw kopalnych w naszej ciepłowni, również ten efekt będzie widoczny w przyszłości, jeżeli chodzi właśnie o odpady. Według wytycznych unijnych do 2035 roku powinniśmy, jeżeli chodzi o odpady, 65% odpadów podlegać ma recyklingowi. 10% tylko i wyłącznie może być składowane na wysypisku. Także jest to bardzo mała część. 25% wynikające z tej różnicy musi być zagospodarowane w inny sposób niż odkładanie lub recykling. I to jest właśnie ta frakcja, którą my będziemy mogli zużytkować w produkcji energii elektrycznej. Więc nawet przepisy unijne, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami, no, wymagają od nas podjęcia próby zagospodarowania tej frakcji, a najlepszym zagospodarowaniem jest wykorzystanie jej do produkcji ciepła i energii. Nie jest to pomysł jakiś nowy, nowatorski. W tej chwili 500 już podobnych instalacji w całej Europie działa. Podobnych, dlatego że wykorzystują one może bardziej mniej przetworzoną frakcję niż my będziemy to wykorzystywać. Nie paliwo LDRF, a po prostu odpady. My już będziemy wykorzystywać nowoczesne paliwo powstałe na bazie śmieci. Tutaj w tych instalacjach, które są i w Polsce ich już 9, jest to Gdańsk, Kraków, Warszawa, Rzeszów, Bydgoszcz, Poznań, takie instalacje już ma, więc myślę, że Radom za te 4 lata dołączy do tych miast również, które będą wykorzystywały własne paliwo produkowane, ekologiczne paliwo. Na pewno będzie to instalacja dużo nowocześniejsza od tych wszystkich, o których tu mówimy, bo te instalacje już mają po 2-3 więcej lat, natomiast my będziemy bazować na najnowszych technologiach, które w tej chwili są dostępne, a cały czas rozwój w tej dziedzinie postępuje.
1: Każdy moment jest dobry na zmianę swojego trybu życia. Stowarzyszenie Biegiem Radom zachęca do aktywności fizycznej, na przykład do biegania. Do tego nie potrzeba wiele, wystarczą wygodne buty i dres. A jak powinny wyglądać pierwsze treningi? O tym Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom.
2: Parę rzeczy trzeba przestrzegać, takich podstawowych, to nic nowego, po prostu logika powinna podpowiadać, że nie można nic na siłę, bo forsowanie zbytniego szybkiego tempa lub dużego kilometrażu, czyli dużej objętości jednostek takich pierwszych treningowych, w prostej drodze prowadzą do kontuzji bądź do zniechęcenia, więc tu trzeba uważać na takie pułapki, takie grzechy młodości, takiego pierwszego szczęśliwego okresu, takiej radości, happy, biegam, fajnie, już się dzieje, co tydzień szybciej, to się okazuje, że 3 tygodnie, 4 moje kolana wysiadają, z mojej nadwagi nic się nie dzieje, bo to nie działa to w ten sposób, że te kilogramy ubywają z każdym kilometrem, jeśli zakładamy, że motywacją główną to jest zrzucenie wagi, więc tu trzeba spokoju, pokory, cierpliwości, a efekty przyjdą z pewnością i te endorfiny też się pojawią. One się nie pojawią tak szybko, trzeba tą godzinkę niestety na tej trasie być, ale to wszystko jest przed takim początkującym biegaczem, tylko mówię, zdrowy rozum i rozsądek i ubiór. Przede wszystkim nie należy się przegrzewać, to jest taki błąd, który ja widzę często właśnie początkujące osoby w takich kurtkach ocieplonych, kurczę, wychodzą, to szkoda mi, nie chcę zniechęcać i nie zwracam uwagi, bo mogę kogoś, że tak powiem, skrzywdzić, może ktoś się obrazić, ale warto. Ubieram się zawsze o stopień, że tak powiem, niżej niż gdybym się ubierał, gdybym wyszedł bez takiej aktywności fizycznej. Na cały ubiór należy zwracać uwagę, tylko oczywiście bez przesady. Zbytnie, jeśli chodzi o obuwie, to początkujący biegacze nie mogą sięgać po obuwie z najwyższych półek, bo to jest też taka pułapka. Buty nie biegają. Biegamy my, a buty są potrzebne i jest ważne. Kupujemy zawsze, oczywiście teraz w sklepach już w dzisiejszych czasach sprzedawcy są z reguły przeszkoleni, więc wiedzą jak doradzić, jaki rodzaj obuwia. Więc tutaj jest ważne, że ono musi być nieco większe niż taki rozmiar, który nosimy codziennie, gdyż ta nasza nóżka w czasie biegu, ona się tam płaszczy, wydłuża, lekko puchnie, więc tutaj zawsze musi być bucik większy, ten palec powinien nam się z tyłu tam przypięcie zmieścić między naszą piętę a obcas tutaj, a buta, więc to, natomiast butów jest cała masa, więc tutaj do treningów takich początkujących, to te średniej klasy, nazwa mnie tak zwane

0: uniwersalne, czyli nie kupować, nie warto kupować butów jakichś startowych, bo one są bardzo leciutkie, przyjemne i tak dalej, ale nie do takich treningów crossowych, szczególnie zalecanych w początkowej fazie. Zresztą zawsze zalecanych, miękkie podłoże jest najzdrowsze, więc tutaj takie buciki uniwersalne są wystarczające. Poziom cenowy też, bo marki mamy przeróżne, ale to tak jak z każdym wyrobem, podobny poziom cenowy odpowiada podobnej klasie tego bucika. To jest poziom cenowy dla takich bucików, dla początkującego biegacza. A oczywiście ci, którzy biegają dłużej, to zawsze posiadamy kilka par obuwia, które ja stosuję taką zasadę, że obuwie, które troszkę ma już więcej przebiegu, to biorę na krótsze treningi i tak dalej, więc na ewentualne treningi na asfalcie biorę buty z lepszą amortyzacją, więc zawsze parę butów, te buty tak jak i my, również powinny odpoczywać. Zawsze po treningu tą wkładkę należy wyjąć, należy rozsznurować, żeby to obuwie oddychało. No nie należy prać w jakichś takich detergentach, pralkach i jeszcze w wyższych temperaturach, gdyż wtedy tracimy właściwości tego obuwia. A tak biegając w okresie jesienno-zimowym, to mamy też buciki odpowiednie dla takich warunków crossowych, nieco bardziej agresywne, czy wyrzeźbione, może żebyśmy unikali poślizgów, obuwie z odpowiednimi oczywiście podeszwami, więc to już jest taka półka wyższa, ale myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, średniej klasy uniwersalne obuwie w zupełności wystarcza. Nie warto się podniecać wszelkimi systemami amortyzacji i tak dalej, bo to nie ma sensu. Jedynie jeśli mamy stwierdzone, a warto sobie sprawdzić, jaką mamy stopę, czyli czy jesteśmy supinatorem, czy pronatorem, czy neutralną mamy nóżkę, no to warto wiedzieć, bo są obuwia, które są oczywiście też kształtowane dla odpowiednich stóp, ale myślę, że jeśli nie zauważamy i nie stwierdzamy, że posiadamy to płaskostopie, czy tam odwrotną sytuację, to te neutralne obuwie w zupełności wystarcza w tej początkowej fazie, a później to życie zweryfikuje, doświadczenie się szybko łapie od kolegów, internet jest pełny zapchany reklamami i podpowiedziami na wielu forach, jak sobie dobierać obuwie.
1: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.

0: Wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak miksuje dla was DJ Harry. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet, z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Avatar Ogień i Popiół w Disney Plus.
10: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
9: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
11: Sali się nie poddają!
12: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
9: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
13: Ogień zszedł z boczem góry.
9: Avatar Ogień i Popiół.
12: Stajemy do walki!
9: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
14: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
15: Myślałam, że organizacja chrzcin będzie dużo prostsza.
16: Też tak miałam. Dlatego wybraliśmy Nihil Novi. Zero stresu.
15: Zero stresu? Jak to?
16: Pomogli ze wszystkim. Menu, szczegóły. Ja mogłam być po prostu z rodziną.
15: Czyli było aż tak dobrze.
16: Termin na rączek zarezerwowałam chwilę po chrzcinach.
15: Nihil Novi. Organizujemy chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Zarezerwuj swój termin. Nihil Novi, Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnowi.pl.
17: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności WORD Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
18: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
19: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
21: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
22: O.
21: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
22: O, a o ile?
21: 35 groszy taniej na litrze.
22: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
21: Tak.
23: A jak lemoniadę?
21: No też. To poprosimy.
22: Ale co?
23: Wszystko.
21: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
24: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Reklama.
0: Nowy dzień, magazyn reporterów Vox FM Radom.
25: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Są na dworcach, w pociągach, urzędach, a nawet kinach. W wielu miejscach w przestrzeni miejskiej można zobaczyć defibrylatory AED. W przypadku zatrzymania akcji serca to urządzenie może uratować życie. Trzeba jedynie stosować się do instrukcji. O tym, jak działają urządzenia, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Małgorzatą Kędzierską Abili z radomskiej stacji pogotowia ratunkowego.
26: Na jakiej zasadzie działa to urządzenie?
27: Nie tylko to urządzenie skupia się na samym wyzwoleniu energii elektrycznej, ale także instruuje
2: co do dalszego postępowania, do czasu przybycia specjalistycznych służb medycznych.
26: Mamy takie sytuacje, że doszło do zatrzymania PZSS-a, idziemy gdzieś przy ścianie, bo zazwyczaj tam są te urządzenia, bierzemy takie urządzenie. Jak to może pomóc temu człowiekowi, który właśnie ma problem, ma to zatrzymanie akcji serca?
2: Wiadomą rzeczą jest, że im wcześniej zostanie takie to urządzenie użyte, tym szanse na przeżycie takiego pacjenta wzrastają. Od czasu zatrzymania pracy serca, więc tu jest niezwykle wielka rola świadków zdarzenia. Im wcześniej takie urządzenie zostanie użyte, tym też te szanse na przeżycie tego pacjenta wzrastają. Urządzenie to pozwala, czy też samo analizuje mechanizm pracy serca, w którym doszło do zatrzymania i decyduje o tym, czy to zastosowanie tej energii elektrycznej jest potrzebne, czy też nie.
26: Czy obsługa tego urządzenia jest skomplikowana?
2: Jest bardzo prosta, jest tak przewidziana, że każdy, kto będzie jej używać, nie będzie mieć najmniejszych problemów. Instrukcje są wydawane w języku polskim, więc przez każdego obywatela naszego kraju nie będzie stanowić to żadnego kłopotu zastosowanie takiego urządzenia.
26: Pani tutaj na potrzeby naszej rozmowy przygotowała taki treningowy defibrylator. Czy moglibyśmy go włączyć i zobaczyć, jak on, gdybyśmy mogli zrobić taki trening, to jakby to właśnie wyglądało? Powiedzmy, że jesteśmy w takiej sytuacji, bierzemy defibrylator ze ściany i co dalej?
2: No, trzeba otworzyć tą skrzyneczkę, w której się znajduje. Następnie, tak jak tutaj widać, są ponumerowane odpowiednie kolejno kroki, które trzeba podjąć. Pierwszym krokiem jest włączenie urządzenia.
3: Przyklej elektrody na odsłoniętą klatkę piersiową pacjenta.
2: I tak jak słyszymy,
3: podłącz wtyczkę elektrod obok migającego światła.
2: I tak jak słyszymy, urządzenie instruuje nas o tym, co mamy dalej zrobić. W zestawie znajdują się dwie elektrody.
3: Trwa analiza. Nie dotykaj pacjenta. Defibrylacja zalecana. Ładowanie. Odsuń wszystkich od poszkodowanego. Wykonaj defibrylację. Naciśnij pomarańczowy przycisk. Defibrylację wykonano. Przerwano. Rozpocznij resuscytację.
26: Tutaj jeszcze mamy elektrody. Te elektrody też są opisane, w jaki sposób należy je, w którym miejscu ciała mamy je przykleić. Tak?
2: Tak.
26: To jest ważne, żeby to było konkretne miejsce. Tak.
2: Tak. Czyli oprócz tych instrukcji głosowych, tutaj mamy też instrukcję wzrokową. Są dwie elektrody, które należy przykleić w odpowiednim miejscu, to znaczy prawa okolica podobojczykowa i lewa okolica boku klatki piersiowej. Pamiętać też trzeba o zasadach bezpieczeństwa, czyli w trakcie defibrylacji nie może nikt dotykać się, ani sama osoba, która obsługuje to urządzenie, nie może dotykać się do osoby poszkodowanej, do tego pacjenta. Zadbać o to, żeby miejsce, w którym się znajduje osoba poszkodowana, było suche, nie było gdzieś w obecności w okolicach wody, tak żeby nie doszło do przypadkowego porażenia osób znajdujących się w okolicach. I w zasadzie tyle. I czekać na przybycie służb specjalistycznych, wykwalifikowanych.
4: Suczka Beza odwiedza małych pacjentów w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym. Lecznica kontynuuje program dogoterapii dla pacjentów z oddziałów dziecięcych. Kontakt ze specjalnie wyszkolonym psem ma zmniejszyć stres. Jak mówi Katarzyna Safin, dogoterapeutka, takie wizyty mogą przynieść ulgę pacjentom.
5: Ja zawsze mówię dzieciom, że podczas kontaktu z psem w naszym organizmie, w naszym mózgu wytwarza się ten sam hormon, który się wytwarza, jak jemy czekoladę. Więc to hormon szczęścia, prawda? Także no chyba nie ma lepszego skojarzenia dla dzieci, prawda? Więc ta dogoterapia jak najbardziej ma pozytywny wpływ i na dochodzenie do zdrowia wśród takich dzieci, które są na oddziałach, ale też myślę, że sprzyja takiemu ogólnemu, takiej ogólnej poprawie samopoczucia. My robimy to od 7 lat już. Beza jest suczką rasy Golden Retriever, ma 8 lat. Jest najstarszym psem, który jest w moim stadzie, także powoli będzie się pewnie też kierowała już na emeryturę. Natomiast jest takim psem, który absolutnie nadaje się do wszelkiego rodzaju zajęć. Można z nią pojechać na zajęcia do każdej placówki. Czuję się, jak widzicie, wszędzie świetnie i mam nadzieję, że ci też da z siebie wszystko. Pewno na początku, jak już tam wejdziemy do tych dzieci, to pierwszym takim krokiem będzie poznanie zasad bezpiecznego kontaktu z psem, żeby to nie było tak, że te dzieci nagle dobiegną do tego psa, wszystkie będą się chciały z nimi witać, bo jednak oprócz tego, że bardzo na zajęciach dbam o komfort uczestników, to też bardzo, bardzo ważny jest dla mnie komfort psa, no żeby ten pies chciał drugi raz na te zajęcia tutaj przyjechać, więc na pewno poznają zasady bezpiecznego kontaktu z psem, na pewno będą miały jakieś zadania, podczas których ten pies będzie motywatorem do jej wykonania. No i na pewno będą mogły podejść, będą mogły pogłaskać, będą mogły bezpośrednio z tym sam obcować.
25: Dogoterapia jest prowadzona we współpracy z Fundacją Dr. Clown. Naszym celem jest sprawienie, by na twarzach dzieci zagościł uśmiech, mówi Anna Suchoń-Jasik, przedstawiciel Fundacji w Radomiu.
6: Się bardzo cieszę, że teraz, od dzisiaj w Radomiu też te zajęcia zaistnieją. Bardzo jest mi miło, że Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu przyjął nasze zaproszenie i skorzysta z tego programu, bo to nie są jednorazowe, proszę Państwa, zajęcia. Te zajęcia będą tutaj cyklicznie się odbywały. Dwa razy w miesiącu będziemy na oddziałach szpitala tutaj w Radomiu i mam nadzieję, że jak już od tylu lat jest realizowana i w każdym roku dochodzą kolejne placówki medyczne i jeszcze więcej małych pacjentów korzysta z tej dogoterapii, więc jesteśmy bardzo szczęśliwi. Niełatwo, wiele szpitali odmawia i ta dogoterapia mogłaby się odbywać w większej ilości jeszcze miejsc, ale nie każdy szpital ma taką gotowość i chęć. Więc na pewno teraz jest już troszkę łatwiej, bo my te 6 lat już działamy, więc już można zobaczyć, jak to wygląda i my też bierzemy udział w różnych konferencjach na ten temat, żeby trochę przekonywać też ludzi do tego, że to jest jednak szpital, to jest miejsce dla pieska, ale no, nie jest to jeszcze tak popularne i nie wszędzie to jest jeszcze dostępne dla nas. Raczej myślę, że po pierwszych zajęciach już wszyscy ten entuzjazm łapią, bo widzą, że to jest naprawdę wspaniały rodzaj terapii. No my w Fundacji Dr. Clown od 24 lat prowadzimy terapię śmiechem i zabawą. Tutaj w szpitalu, w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu jesteśmy już od kilku dobrych lat. I jakby naszym celem jest właśnie minimalizowanie tego stresu, robienie wszystkiego, żeby te dzieciaki się uśmiechnęły, żeby miały takie pozytywne wspomnienie z tego szpitala. Jednak to nie jest takie miejsce przyjemne dla dzieci, jakby się też nasz personel nie starał, prawda? Bo na pewno oni też sprawiają, żeby jak najmilej tutaj te dzieci przeszły tą hospitalizację. Ale taka forma, czy terapia śmiechem, czy teraz dogoterapia, to wszystko ma sprawiać, jak już zresztą powiedział pan doktor, żeby obniżyć ten poziom stresu u dzieci. Myślę, że każdy, kto zobaczy, jak działa to na dzieci, my dzisiaj też Państwo będą mogli to zobaczyć z nami, to myślę, że się przekonuje do tego, że to jest jak najbardziej miejsce dla pieska. Pieski są przygotowane do tego, to nie są pieski z ulicy. Pieski są, tak jak zresztą pani Kasia powiedziała, ma pieska 7 lat, on pracuje z dziećmi. On jest czyściutki, zadbany, przygotowany, wyszkolony do tego, żeby pracować z dziećmi. To są miłe, dobre, wyszkolone psy. My też dopilnowujemy wszystkich organizacyjnych, technicznych kwestii. One muszą mieć wszelkie badania. Wszystko musi być jak należy, żeby ten piesek wkroczył do szpitala. To nie są pieski, pani nie jest tu w przypadku, tylko to są wyszkoleni ludzie, którzy mają wyszkolone psy i wchodzą do szpitali.
25: To trzecia tego typu placówka w Radomiu. Przy ulicy Różanej powstał dom usamodzielnienia dla dzieci. Placówka opiekuńczo-wychowawcza przeznaczona jest dla młodych, którzy są pozbawieni opieki rodzicielskiej. W tym miejscu nauczą się nawyków i umiejętności, które przydają się w dorosłym życiu, mówi Marta Michalska-Wilk, wiceprezydent Radomia.
7: Placówka opiekuńczo-wychowawcza Dom dla Dzieci przy ulicy Różanej to obok domu usamodzielnienia przy ulicy Wydmowej i przy ulicy Rywańskiej trzecie takie miejsce w naszym mieście. To będzie dom dla 14 dzieci. Dzieci, które z różnych powodów od siebie absolutnie niezależnych, nie mogą dorastać, rozwijać się, wychowywać w rodzinie, wśród swoich bliskich, przy swoich rodzicach. Z doświadczenia i z obserwacji wiemy, że taka forma opieki jest dużo lepsza, dlatego że dzieciaki dużo lepiej przystosowują się do mniejszego miejsca utożsamiają się właśnie z tym miejscem. Nad ich nauką, nad ich rozwojem, nad tym przystosowaniem do dorosłego życia oczywiście będą czuwali wychowawcy. Ten dom jako miasto zakupiliśmy w 2021 roku, potem go wyremontowaliśmy. Cały koszt to blisko 1 900 000. Ten dom jest wyposażony w nowe meble, w sprzęt RTV, AGD, jest przystosowany do IPEPOŚ i wymogów sanepidu, więc jestem przekonana o tym, że to będzie miejsce, w którym oni przede wszystkim będą się dobrze czuli, gdzie będą to miejsce traktowali jako swój dom, a wychodząc z tego domu będą przede wszystkim przystosowani do dorosłego życia i będą to miejsce bardzo dobrze wspominać i wyjdą stąd jako po prostu dobrzy ludzie. Więc ja bardzo dziękuję wszystkim, którzy w tym projekcie uczestniczyli, abyśmy dzisiaj mogli to miejsce otworzyć. Dziękuję panu prezydentowi, dziękuję panu wojewodzie, dziękuję radnym, bo każdy miał swoją cegiełkę przy stworzeniu tego miejsca. Oczywiście bardzo dziękuję pani dyrektor Drelewskiej, która będzie trzymała pieczę nad tym miejscem, jak nad pozostałymi na ulicy Wydmowej i ulicy Rymańskiej. My co najmniej chcemy jeszcze uruchomić dwie takie placówki po to, aby całkowicie dzieciaki wyprowadziły się z Dzierzkowskiej, dlatego że te mniejsze domy absolutnie inaczej spełniają swoją funkcję, więc na pewno przed nami kolejne tego typu inwestycje w Radomiu i tutaj razem wspólnie z panią dyrektor wiemy, jak bardzo to jest ważne, bo to jest bardzo duży problem, dlatego że nawet rotacja wychowawców na Dzierzkowskiej jest dużo większa i to też ma bardzo duży wpływ. Dzieciaki w takich mniejszych placówkach się przyzwyczajają i do wychowawców, i do siebie, i do pewnych zachowań i utożsamiają się z tym miejscem i przede wszystkim właśnie w takich miejscach o to chodzi. Dziękuję bardzo.
8: Ewa Drelewska, dyrektor Słonecznego Domu. Na Różanej jest to miejsce dla dzieci, opieka całodobowa, 14 dzieciaków, od 10 roku życia do 25 zgodnie z ustawą, z tym, że akurat tu będą i młodsze, ponieważ trafiają tu rodzeństwa, więc będzie najmłodsze miało 9 lat, najstarsze w tej chwili mieszkające tutaj będzie miało 17. Mogą zostać do 25, jak się uczą. Dzieci będą pod opieką koordynatora, 6 wychowawców, psychologa i opiekuna. Będzie to opieka całodobowa, cały czas bez przerwy. No i cóż, dzieci się będą tutaj uczyć mieszkać w takim w miarę normalnym domu. Będą się uczyć gotować, sprzątać, dbać o swój dobytek. Mam nadzieję, że będą się tutaj czuć dobrze. Będą chodzić do szkół po całym Radomiu. To nie tak, że w jednej szkole, tylko nie przenosimy ich. Będą dzieci zaprowadzane, dowożone. Starsze będą same jeździły na kartę miejską. Tak jak w normalnym domu w zasadzie będziemy starali się zrobić aurę, żeby to pokazać im, że można wychować się w domu, gdzie są tradycje, gdzie są zasady, gdzie są granice wyznaczone między dziećmi a dorosłymi i można fajnie swoją przyszłość zaplanować. W domu dziecka takim tradycyjnym, instytucjonalnym, takim dużym, jak to się mówi, molochu, nie da się tego zrobić. Tam są osoby współpomagające, jest sprzątaczka, jest konserwator, jest wszystko podane pod nos, jak to się mówi, tak, jest pobudka na zawołanie, jak w wojsku. Ja staram się, żeby nasze w Radomiu placówki opiekuńczo-wychowawcze miały raczej w formie takiej domowego ogniska, rodzinnej, dlatego też dążymy tutaj razem z władzami do utworzenia jak największej ilości, jeżeli już trzeba, że tworzyć to właśnie domy takie 14-osobowe, 10-osobowe, w zależności od możliwości metrażowych danego domu i właśnie na zasadach takiego domowego miru. Nie, pierwszy dom utworzyłam w 2008 roku, był to dom usamodzielnienia, byłam wtedy pionierem w Radomiu. Bardzo się cieszę, że to się udało, bo przyniosło to naprawdę oczekiwane efekty. W tej chwili z tego domu wyszło kilkanaścioro dzieciaków, które mają normalne rodziny, mają normalny zawód, pokazują swoim dzieciom, że można normalnie mieszkać i nie wchodzić w styczność z prawem, łamać prawo, więc jest to jak najbardziej potrzebne i mądre posunięcie. Jest dom taki również na Rywańskiej w kamienicy, w mieszkaniu połączonym dla 10 osób i mamy jeszcze tutaj w tym Naróżanej. No i liczę na to, że z Dzierzkowskiej też się wyprowadzimy do takiego domu.
9: Jestem przekonany, że ta grupa 14 młodych radomian znajdzie tu dobrą opiekę, mówi Radosław Witkowski, prezydent miasta.
10: przypominam sobie, jak 2 lata temu, 1 czerwca 2023 roku, spotkaliśmy się w tym miejscu i snuliśmy wyobrażenie, jak ta placówka będzie wyglądała, jakie będzie pełniła funkcje, przede wszystkim jak pomoże nam w rozwoju naszych młodych Radomian. I wtedy też przyjęliśmy takie mocne zobowiązanie, że postaramy się jak najszybciej uruchomić tę placówkę i cieszę się, że to już jest trzecia taka placówka w Radomiu i dlatego w tym miejscu chciałbym także serdecznie podziękować pani prezydent Marcie Michalskiej-Wilk za takie osobiste zaangażowanie w rozwój tego miejsca i mam nadzieję, że wszyscy razem będziemy mogli korzystać też na tym, że grupa 14 młodych Radomian będzie dobrze zaopiekowana, przede wszystkim ta placówka będzie takim pierwszym momentem, pierwszym etapem w wdrażaniu się w dorosłe życie. Mam świadomość tego, o czym mówiła pani prezydent Michalska na początku, że dziś snując wizję rozwoju miasta nie możemy tracić z pola widzenia właśnie takich funkcji opiekuńczych w stosunku do młodych Radomian, bo oprócz wielkich projektów infrastrukturalnych musimy szczególnie zwracać uwagę właśnie na potrzeby młodych Radomian, takich, którzy są w trudniejszej sytuacji niż wynikałoby to z życia ich rówieśników. Tu musi wkraczać samorząd i cieszę się, że pieniądze samorządowe właśnie są inwestowane w takie przedsięwzięcie jak ta placówka opiekuńcza przy ulicy Różanej. Kończąc swoją wypowiedź, pani dyrektor, bardzo serdecznie dziękuję. Naprawdę, pani dyrektor, ja obserwowałem pani zaangażowanie, może nie codziennie, bo tutaj oczywiście nie zabrzmiałoby to zbyt szczerze, naturalnie, przede wszystkim prawdziwie, ale raz na jakiś czas mieliśmy okazję rozmawiać o tym i pani dyrektor gratuluję, ale przede wszystkim życzę także, żeby w tej pani pasji, możliwości realizowania tych funkcji właśnie placówka przy ulicy Różanej była bardzo ważnym ogniwem i bardzo ważnym elementem. Naprawdę, bardzo serdecznie pani dyrektor.
11: Dziękuję za wyznanie.
12: Utworzenie placówki kosztowało prawie 2 miliony złotych. Najważniejsza jest zarówno profilaktyka, jak i styl życia. Lekarze kardiolodzy przypominają, że choroby serca nie dają żadnych wczesnych objawów. Zdaniem specjalistów pojawiają się one dopiero w momencie uszkodzenia serca, na przykład przy niewydolności tego organu. Ważne jest to, żeby zachować aktywność fizyczną, mówi Jarosław Kosior, kardiolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
13: Tak naprawdę około 60% tego, w jaki sposób przebiega nasze życie, stanowią o tym nasze geny. I tego oczywiście nie możemy zmienić. Natomiast jest te 40%, na które mamy wpływ. I oczywiście możemy zapobiegać i spowalniać choroby serca, jak również proces w ogóle starzenia się. I tak naprawdę mamy kilka rzeczy, które każdy człowiek dbający i ceniący sobie swoje życie powinien zrobić. Pierwszą rzeczą jest to, że nie powinniśmy palić papierosów. To jest absolutnie fundamentalna rzecz. Drugą niezwykle ważną rzeczą, absolutnie fundamentalną, to jest ruch. Chciałbym podzielić to w ogóle w naszą populację na dwie grupy pacjentów. Takich, których nazwalibyśmy zdrowymi, czyli prewencję pierwotną i prewencję wtórną, czyli takich pacjentów, którzy już przebyli jakiś incydent sercowo-naczyniowy. I każda z tych grup odnosi niebagatelne korzyści z tego, że się rusza. Ile powinniśmy się w związku z tym średnio ruszać? Standardy zarówno kardiologiczne, jak i standardy innych towarzystw mówią, że ilość ruchu powinna wynosić około 150 minut w tygodniu. Najlepiej ruszać się oczywiście codziennie. Masa ciała, czyli dieta. I tutaj na przykład Towarzystwo Diabetologiczne pacjentom z nadwagą mówi: przynajmniej obniżcie poziom masy ciała o 7% i starajcie się to później utrzymać. Kolejnym niezwykle ważnym aspektem w ogóle stanu zdrowia to jest sen. On nie jest do końca umieszczony w standardach ani kardiologicznych, ani diabetologicznych. Natomiast bardzo jest ważna higiena snu, dlatego że noc to jest ten moment, kiedy organizm musi posprzątać wszystko, co się nagromadziło złego w organizmie. To jest niezwykle ważne, żeby poza odpowiednią długością snu, ten sen był dobrej jakości. I jednym z elementem dającym dobrą jakość snu dla organizmu jest spanie w zupełnie ciemnym pomieszczeniu. Takim absolutnie ciemnym. Niezwykle ważne jest w ramach profilaktyki chorób kardiologicznych ciśnienie tętnicze. Ono musi być prawidłowe. Oczywiście te elementy, o których wspomniałem, czyli dieta może nie, ale przede wszystkim ruch trochę pozwala regulować nam ciśnienie. Ale my musimy po prostu bardzo starannie ten parametr monitorować. Jest to bardzo łatwe. Tu mówiliśmy o takich chorobach w ogóle cywilizacyjnych, tak? Czyli nadciśnienie, cukrzyca, coś, co nazywamy zespołem metabolicznym, co wiąże się bezpośrednio właśnie z tą otyłością. Ale przecież choroby układu krążenia to nie tylko choroby miażdżycowe, ale również epidemia niewydolności serca. Mamy tutaj dwie podstawowe typy niewydolności serca. To jest niewydolność serca z obniżoną tak zwaną frakcją wyrzutową, czyli sytuacja, w której komora wyrzuca za małą ilość krwi procentowo z tego, co ma w sobie. I drugi rodzaj niewydolności to jest zachowaną frakcją wyrzutową, kiedy ten procent wyrzucanej krwi jest relatywnie duży, ale jest nieadekwatny ten przyrost rzutu w czasie wysiłku. I w ostatnich latach obserwujemy bardzo duży postęp w zakresie farmakoterapii niewydolności serca z niską frakcją wyrzutową. Generalnie jedyną chorobą, która daje bóle w klatce piersiowej, to jest choroba niedokrwienna serca. W momencie, kiedy mamy niedokrwienie, jest wyzwalany ból. W typowej chorobie wieńcowej ból ma charakter wysiłkowy. Ten ból jest bólem, my w medycynie nazywamy typu trzewnego, w związku z tym on nie jest ostro scharakteryzowany. Może to być gniecenie, może to być pieczenie, może to być ściskanie, rozpieranie w klatce piersiowej. Ten ból ma również inne cechy. Promieniuje nieraz do gardła, do lewej ręki, w okolicę międzyłopatkową. I jest to typowy objaw choroby przewlekłej, stabilnej choroby wieńcowej. Czyli choroby, która jest wywołana zwężeniem w tętnicy wieńcowej. I to jest jak gdyby jeden wzorzec przebiegu choroby niedokrwiennej serca. Drugi wzorzec to jest ostry zawał serca. Dotyczy to pacjentów, którzy dotychczas często byli absolutnie zdrowi. I pojawia się nagły ból, który ma te cechy, które wymieniłem. Ja je przypomnę, czyli może to być ściskanie, rozpieranie, dławienie. Może też być w przypadku często zawałów ściany dolnej serca ból zlokalizowany w nadbrzuszu. Często tym dolegliwościom bólowym, które są intensywne, towarzyszą objawy tak zwane wegetatywne, czyli nagłe pocenie się. Ci pacjenci przyjeżdżają i mówią, panie doktorze, wstałem i nagle oblają się zimnym potem. I również to charakterystyczne promieniowanie do ręki, do gardła, w okolicę międzyłopatkową. I jeżeli występuje nagle o sporej intensywności, należy wezwać po prostu karetkę. I to są objawy typowe dla choroby niedokrwiennej serca. Zupełnie inaczej wyglądają objawy niewydolności serca. Tutaj głównym objawem jest łatwe męczenie się. Czyli pacjent mówi, panie doktorze, ja nie mogę wejść na trzecie piętro. Muszę się co piętro zatrzymywać. I teraz w którym momencie trochę winy spada na pacjenta? Mianowicie, jak on kilka lat temu wchodził na to trzecie swoje piętro bez problemu, to pierwszym objawem jest to, że musi się zatrzymać na drugim. A często problemem jest to, że on przychodzi, jak już się zatrzymuje co pół piętra. Czyli jeżeli Państwo zauważycie, że nagle spada Wasza wydolność wysiłkowa, macie duszność, musicie na przykład w nocy wstać i chwilę poddychać, żeby zlikwidować tą duszność, to są to sygnały alarmowe, że trzeba się na spokojnie zgłosić do swojego lekarza i te wszystkie objawy przedyskutować. Takie duże badania obserwacyjne pokazują, że pacjent, który ma absolutnie prawidłowe EKG, najczęściej nie ma niewydolności serca. Ale oczywiście to jest to badanie typowo przesiewowe. Jeżeli chodzi o wykrywanie niewydolności serca, mamy możliwości badania laboratoryjnego, to jest oznaczenie peptydu natriuretycznego. I teraz jeżeli ten parametr jest podwyższony, to wskazuje na to, że duszność ma pochodzenie sercowego. Drugim badaniem, które już jest badaniem obrazowym, to jest oczywiście echokardiografia, echo serca, które pokazuje, jaka jest frakcja wyrzutowa, jakie są ściany serca, czy nie ma wady zastawkowej, czy nie ma innych problemów w strukturze serca, które mogą powodować te objawy. I teraz właśnie to badanie laboratoryjne jest takie o tyle dobre, że też jest można je traktować jako badanie przesiewowe, natomiast badanie obrazowe jest już badaniem, które pokazuje nam nie tylko, czy jest niewydolność serca, ale mniej więcej określa nam również przyczynę tej niewydolności serca, tak żeby można dalej ukierunkować dalsze badania.
0: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.
1: Reklama.
11: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja, Gana, a w nocy Kolumbia, Portugalia, Jordania, Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
10: A nie lepiej te z paneli zgrzewanych z drutu?
11: No co wy, spawane z profili będą git.
12: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
10: Siadek.
12: No co, a ja...
13: Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
14: Masz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum albo branżowej szkoły pierwszego stopnia? Zainwestuj w siebie i wybierz liceum ogólnokształcące dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Radomiu. Właśnie trwa nabór. Czekamy na ciebie. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym. Zapraszamy. ZDZ Radom. Saska 4x6. Telefon 607 123 754. Więcej informacji na www.szkoleradom.zdz.kielce.pl.
15: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
16: Reklama.
17: Nowy dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom.
18: Anna Badowska, zapraszam. Dawanie pieniędzy bezdomnym lub kupowanie im jedzenia nie rozwiąże ich problemów. Streetworkerzy radomskiej Caritas apelują do mieszkańców miasta, by pomogli im w ich pracy i namówili do zmiany życia. Co zatem zrobić, jeżeli spotkamy osobę bezdomną? Mówi Hubert Kaczmarczyk, streetworker Caritas diecezji radomskiej.
19: Przekazywanie pieniędzy, nawet w formie takiej bezpośredniej, czyli w formie, nie wiem, banknotu, monet, albo przejście do sklepu i zakup żywności dla osoby w kryzysie bezdomności, no to jest to samo. To znaczy, to jest jasny sygnał, że stan bez stałego schronienia, przechodzenie z miejsca na miejsce, uciekanie przed służbami, przed streetworkerami ma sens, ponieważ zawsze znajdują się osoby, na których żebranie zadziała. Oczywiście odruch serca jest bardzo ważny. Najlepszym odruchem serca jest też przemyślany odruch serca, co znaczy, że aby pomóc, warto sprawdzić na komórce numer do Caritasu, do MOPS-u. Przypomnę, że jedno z naszych schronisk to jest Zagłoby 3. warto tam zadzwonić. My też rozdajemy osobom, które spotykamy, no nie tylko osoby naszych, nie tylko naszym podopiecznym, ale też przekazujemy w sklepach, w miejscach, gdzie w pobliżu, wiemy, że osoby pracują na przykład w pobliżu takiego pustostanu, w którym są osoby, przebywają tam po prostu osoby, więc kontakt do telefonu jest. Mieliśmy kilka właśnie takich telefonów polecających, żeby przyjechać i pomóc. To działa, więc pierwszym odruchem serca powinny, najlepiej jeśli będzie telefon do specjalistów, do nas, bo zajmujemy się, program steelworkingu w Radomiu trwa ponad 14 lat, więc rok w rok, oczywiście w różnych składach, ale no mamy zaplecze, żeby przekazać żywność, przekazać, udostępnić łaźnie, udostępnić noclegownię, jeśli ktoś nie chce ze swoich wewnętrznych powodów spędzić czasu w schronisku na Słowackiego 188. Mamy możliwości i mamy też czas przede wszystkim, bo podarować pieniądze bez chęci pomocy, troszeczkę spychanie siebie odpowiedzialności, gdzie jeśli chcemy pomóc, to podarowanie pieniędzy nie zawsze, nawet wychowawczo, nie jest najlepszym pomysłem. Ważna jest uwaga, ważny jest czas, wysłuchanie oraz pomysły na to przede wszystkim, jak wyjść z tego kryzysu bezdomności. Odwiedzamy pustostany, znajdujemy też nowe. Trzeba przypomnieć, że Radom to jednak jest 180 tysięcy mieszkańców. To jest też jakiś areał, gdzie tych budynków jest sporo, zaniedbanych. Jesteśmy tutaj na Starym Rynku, gdzie tych pustostanów jest ponad 3-4, plus są też sytuacje, gdzie ktoś mieszka po prostu w aucie, czy w dobrze schowanym miejscu wśród krzewów i drzew. No i tych miejsc odkrywamy coraz więcej. No niestety podczas kontaktu z innymi organizacjami, które prowadzą streetworking w Polsce, okazuje się, że osób w kryzysie bezdomności jest coraz więcej. Chodzimy po mieście, poszukujemy ich, odwiedzamy tych, którzy są w stałych miejscach. Wiadomo, że no, choroba alkoholowa, w której nie wszyscy oczywiście, ale jakaś część osób w kryzysie bezdomności jest, to jest sytuacja, która bardzo trudno przemóc. Bardzo trudno się przez chorobę alkoholową, alkoholizm dostać na leczenie, bo zanim osoba się wyzeruje, czyli przestanie mieć promile we krwi, to może minąć czas, a sytuacja się nie poprawia. Czy można powiedzieć, że to jest wybór? Raczej jako steelworkerzy i też cały Caritas diecezji radomskiej, głównym przyczyną jest splot niefortunnych wydarzeń, trauma, śmierć w rodzinie, to jest bardzo częsty powód, tendencje takie psychologiczne, czyli wewnętrzne, nieudana próba poradzenia sobie z tą traumą, na przykład oczywiście alkohol, tak, wejście w uzależnienie, czy no, sytuacja taka społeczna, odłączenie od rodziny, które jest progresywne. Część z naszych podopiecznych ma stały kontakt z rodzinami, ale są decyzje, które podejmowali na przestrzeni lat i my staramy się, żeby te decyzje były lepsze dla nich, ale też żeby oni decydowali, żeby oni mieli znów siłę decydować, bo wejście w kryzys bezdomności oznacza troszeczkę poddanie się pod sytuację, a wejść w kryzys bezdomności, czyli stracić mieszkanie, zwłaszcza przy dzisiejszych rosnących rachunkach, to nie jest wysiłek. Natomiast odzyskać ponownie swoje życie w społeczeństwie, w relacjach, w rodzinie i w zdrowiu, to jest naprawdę ogromny wysiłek. I poproszenie o pomoc też jest wyzwaniem.
18: W czasie II wojny światowej pełnił funkcję Domu Kultury dla Niemców. Następnie mieściły się w nim dwa kina studyjne. Budynek Resursy Obywatelskiej wybudowano około 170 lat temu. Przez cały ten czas pełnił wiele funkcji. O nich mówi radomski regionalista Paweł Puton.
16: Budynek Resursy też jest na pewno bardzo ciekawym obiektem, zarówno pod względem architektonicznym, jako obiekt budowlany, zabytek, ale też dziejów tego miejsca, co tu przez lata miało miejsce, siedzibę, co tu się działo i tak dalej. No może zaczniemy od tych wartości materialnych. Sam obiekt wzniesiony został w połowie XIX wieku, dokładnie 1851-52, to są lata, kiedy wybudowano gmach Resursy. Jej projektantem był Ludwik Radziszewski, taki też architekt działający w mieście, między innymi też twórca tego pałacyku, dawnego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, czyli tego budynku przy fontannach na Placu Konstytucji 3 Maja. Ale na pewno budynek Resursy jest chyba najbardziej charakterystyczny w naszym mieście, ponieważ jego układ wywodzący się z tego, że wzniesiony został na takim rozwidleniu, na rozjeździe, powoduje, że tak jakby budynek rozsiadł się swymi ramionami, jak taki jakiś zajazd przydrożny, czy nie wiem jak to nazwać, taka karczma. Front i dwa skrzydła boczne, które znajdują się wzdłuż ulic rozchodzących się na Warszawę i na Kozienicę, czyli dzisiejsze ulice Malczewskiego i tutaj Struga z tej strony. No i oczywiście ten charakterystyczny front z tympanonem, takim trójkątnym szczytem, gdzie znajdziemy płaskorzeźbę Caritas, czyli taka personifikacja dobroczynności. No a na szczycie oczywiście trzy rzeźby Mus, Clio, Melpomene i Euterpe. Można powiedzieć, że cały czas jakby oddają charakter tego, co się dzieje w budynku, czyli tego, że on służy kulturze, sztuce, że też historia tutaj ma mocne zakorzenienie. No i oczywiście całego takiego, myślę, że bardzo specyficznego charakteru nadaje temu miejscu też rosnący przed budynkiem Dąb Wolności, już stuletnie drzewo, według mnie najokazalsze, najładniejsze w mieście, pomnikowe, przypominające właśnie odzyskanie przed 100 laty przez Radom Niepodległości. Oczywiście pierwotne wnętrze Resursy wyglądało no, zupełnie inaczej. No, budynek ma już 150 lat, przez ten okres przechodził liczne przebudowy, modernizacje. Warto pamiętać, że na początku ta duża sala, dzisiejsza sala widowiskowa, posiadała takie żeliwne jakby balkony, takie antresole podtrzymywane przez rzeźbione też właśnie w żeliwie kolumienki. No i oczywiście w tych budynkach wzdłuż ulic zaplecze gospodarcze pozwalające organizować tutaj różne imprezy. A warto nadmienić, że pierwotna funkcja właśnie Resursy była związana z tym, że zakłady opiekuńcze, w zasadzie Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych Powiatu Radomskiego wzniosła ten budynek w tym celu, aby dochody tutaj osiągane mogły służyć podtrzymywaniu działalności Szpitala Świętego Kazimierza. Ponieważ tuż za Resursą mieścił się właśnie ten szpital i ta działka pierwotnie właśnie należała do tego obiektu, wzniesiono Resursę po to, aby można było ten szpital utrzymywać, zapewniać mu dochody. Stąd też zagościła tu właśnie Resursa Obywatelska, czyli taka instytucja, taki klub miejski, który swymi korzeniami sięga jeszcze lat 20. XIX wieku, a tu w budynku Resursy, można powiedzieć, działa od 150 lat, z przerwami oczywiście na różne inne wydarzenia, o których za chwilę. Także taka funkcja takiej pierwszej, największej sali pozwalającej organizować różne bale charytatywne i inne wydarzenia tego typu, no właśnie tu się mieściła i z tego Resursa słynęła. Warto dodać też, że w okresie międzywojennym, w latach, na początku lat 20. XX wieku, to właśnie w Resursie utworzono pierwszą taką stałą salę teatralną, Teatr Rozmaitości miał tu swą siedzibę. Z kolei po wojnie Triumfy świeciły film. Tutaj znajdowało się kino, a nawet dwa kina, kino Przyjaźń i kino Pokolenie. Myślę, że znane przez wielu starszych mieszkańców miasta, działały przez praktycznie cały okres PRL. I później po latach też ta funkcja wróciła w ramach działalności już Resursy Obywatelskiej, ale oczywiście ta sala kinowa jest dzisiaj tą mniejszą salą tak naprawdę, salą kameralną, a ta główna widowiskowa służy przede wszystkim przeprowadzaniu różnych koncertów czy innych większych wydarzeń. Oczywiście okres II wojny światowej też w jakiś sposób odcisnął swe piętno na budynku Resursy. W tym czasie Niemcy urządzili tutaj taki swój niemiecki dom kultury, tak zwany Deutsches Haus, czyli instytucję mającą zapewnić rozrywkę, ale tylko Niemcom, Nur für Deutsche. Jeden z ciekawszych elementów historii to na pewno też zamach na resursę znany m.in. z dokumentu filmowego, który powstał już w Resursie Obywatelskiej. Był to 1943 rok. Tak naprawdę do dziś okoliczności tego zamachu nie są do końca wyjaśnione. Przez wiele lat na bocznej ścianie znajdowała się taka tablica upamiętniająca to wydarzenie, ale ostatnio w związku z tym, że jej treść była taka dość mocno przesiąknięta duchem socjalizmu, czy może wręcz komunizmu, bym powiedział, została zdjęta po prostu.
18: Studenci będą mogli wykorzystać wiedzę w praktyce i poznać koszarowe życie z bliska. 6. Mazowiecka Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej podpisała umowę o współpracy z jedną ze szkół wyższych w Radomiu. Zakłada ona między innymi promocję służby wojskowej. Jak mówi profesor Milena Matuszewska-Birkowska, rektor uczelni, studenci skorzystają ze współpracy.
20: Zarówno bezpieczeństwa wewnętrznego, kryminologii, ale także innych kierunków, które mogą wiele się nauczyć. Myślę, że i studenci z administracji, i studenci zarządzania, ale także studenci na przykład pedagogiki mogą również wynieść cenne informacje, a także wiedzę dzięki temu porozumieniu.
18: Jak mówi podpułkownik Witold Bubak, dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, studenci będą mogli zobaczyć, czym zajmują się wojskowi na co dzień.
21: Uczelnia, teoria, my, praktyka. Strzelanie, taktyka. Medycyna polowalki.
18: Podobna umowa została zawarta między innymi z Uniwersytetem Radomskim. Nie trzeba jechać daleko, by móc odpocząć i zobaczyć kawałek historii naszego regionu. W Chlewiskach koło Szydłowca można zobaczyć zachowaną do naszych czasów hutę żelaza z XIX wieku. Piec opalany był węglem drzewnym. Do dzisiaj zachowały się części urządzeń z tego okresu, mówi Łukasz Zaborowski z Radomskiego Towarzystwa Naukowego.
22: Mnie zawsze ciągnie w stronę właśnie Zagłębia Staropolskiego, bo to jest taka specyfika naszego regionu, że tutaj się zaczynają tereny wyżynne i właśnie tutaj mamy te zasoby złoża rud żelaza, ale też mamy różne zasoby skalne, typu piaskowiec szydłowiecki czy wapienie na Przedgórzu Jurzeckim, w nich tkwiące z kolei krzemienie, więc to jest taka specyfika regionu. Mamy to budownictwo takie gospodarcze, stare, tradycyjne budownictwo kamienne. Często nie zwracamy na to uwagi, ale mamy to w regionie, to warto patrzeć, jak się na przykład jest po jakichś wsiach, żeby to dostrzec. I właśnie Zagłębie Staropolskie. Ja na przykład polecam hutę w Chlewiskach. Huta z końca XIX wieku. Ostatnia w Europie huta, która działała na węgiel drzewny, aż do roku 1940. To, że działała na węgiel drzewny, to nie znaczy, że była jakaś taka zacofana, bo ciekawostką jest to, że węgiel drzewny jest lepszym paliwem hutniczym niż koks na przykład, dlatego, że daje mniej zanieczyszczeń. I na przykład ta właśnie huta w Chlewiskach, prowadzona przez spółkę Eliwor, była znana z tego, że ona dostarczała stal narzędziową, czyli taką, która musi być najczystsza. I tam to jest unikat w ogóle, bo to jest zachowana w zasadzie bez żadnych zmian, po prostu XIX-wieczna huta żelaza, tak jak została zbudowana tam pod koniec XIX wieku. Unikatowym też urządzeniem jest tak zwany gichtociąg wodny. Gichtociąg to jest urządzenie, które służy wciąganiu tych surowców, które się wrzuca do wielkiego pieca na górę, żeby je tam właśnie od góry wrzucić, tego wsadu do wielkiego pieca. To jest gichtociąg wodny, który polega na takiej przeciwwadze, że są tam takie dwie jakby ogromne wanny. W jednej jedzie ta surówka czy inne tam surowce, topniki, a do drugiej nalewa się wody. No i taka przeciwwaga jest, że to jedno drugie wciąga. Nie? Dlatego jest gichtociąg wodny. I to urządzenie też jest tam zachowane w takiej wieży gichtociągowej. To są Chlewiska na przykład, tak? Z tą hutą, ale też tuż za Chlewiskami zaczyna się Garb Gielniowski, czyli właśnie to wzniesienie, zresztą widoczne z Radomia, takie dość duże wzniesienie tutaj, 100 metrów wysokości takiego uskoku tektonicznego. I właśnie na tym Garbie Gielniowskim było wydobywane rudy żelaza. I kiedy sobie chodzimy po tych lasach Garbu Gielniowskiego, to spotykamy w bardzo wielu miejscach tak zwane doły rudne. Doły rudne, wbrew nazwie, wyglądają jak takie torty. To jest takie torciki, powiedzmy takie wzniesienia w kształcie tortu, wysokości powiedzmy tam 2 metry, szerokości średnicy kilku czy 10 metrów, a po środku tego jest dziurka, taki tort z dziurką. I to są te tak zwane doły rudne, czyli pozostałości właśnie wydobycia rud żelaza. Tych domów rudnych na Garbie Gielniowskim są setki. setki. Garb Juniorski jest po prostu zryty dosłownie tymi kopalniami, dawnymi kopalniami żelaza. Ciekawostką jest też to, że Garb Juniorski, który jest zasadniczo środowiskiem dość ubogim, jeśli chodzi o przyrodę, znaczy ubogim, jeśli chodzi o podłoże przyrodnicze, ponieważ no to jest na skalę, tak? To tam są te piaskowce czy bułowce, więc to podłoże jest ubogie. Tam są gleby takie typu górskiego. Natomiast one są, jakby to górnictwo było na tyle intensywne na Garbie Gieleniowskim, że one zostały wtórnie wzbogacone, te gleby, przez po prostu to, że taką skałę płoną, którą gdzieś tam wykopano z podziemi, to ją wyrzucano właśnie na zewnątrz i to środowisko jest na tyle bogate, że tam zmienił się jakby skład gatunkowy. To nie są gatunki, które zaciągnął człowiek, tylko gatunki miejscowe, ale jest większy udział właśnie czy buka, czy jodły, czy takich gatunków, które wymagają trochę lepszych gleb. To jest badane w ogóle przez geobotaników i jest taki fenomen trochę Garbu Gieleniowskiego właśnie, że tamten wpływ górnictwa na właśnie ten środowisko Garbu Gieleniowskiego był niejako pozytywny, ponieważ on się przyczynił do zwiększenia różnorodności biologicznej, przyrodniczej, a z drugiej strony nie sprawił jakiejś synantropizacji, tak? Czyli to nie są gatunki, które tam człowiek zawlókł, tylko po prostu wzbogacił jakby miejscową przyrodę. Bo mamy też tam lasy już na Garbie Gieleniowskim, czy zresztą w Puszczy Kozienickiej też, co ciekawe, mamy lasy typu podgórskiego, takie wyżynne lasy właśnie, gdzie jest jodła, buk, drzewa, które tutaj przez nasz region przebiega granica zasięgu, kontynentalnego zasięgu, tak? Jodły czy buka.
18: W dzisiejszym magazynie przypominamy pierwszego Polaka, który został zgłoszony do pokojowej Nagrody Nobla. Chodzi o pochodzącego z Radomia Jana Bogumiła Blocha. Przedsiębiorca był zaangażowany w budowę linii kolejowej wiodącej przez Radom. Jego sylwetkę przedstawi historyk Adam Duszyk.
0: Gdybym miał wskazać pięciu najwybitniejszych Radomian spośród wszystkich obywateli naszego miasta na przestrzeni dziejów, jak się w tym mieście urodzili, mieszkali, chodzili tutaj do szkół czy pracowali, to w tej piątce, a nawet trójce umieściłbym Jana Bogumiła Blocha. Była to postać wybitna, jest to postać dzisiaj całkowicie zapomniana. Radomianie nie zdają sobie sprawy z tego, że tak wybitna postać mieszkała w naszym mieście. Jest to postać związana z narodzinami

te wielkie kraje Europy Zachodniej mogły się rozwijać, no a Europa Wschodnia zajmowała się głównie produkcją zboża. Byliśmy krajem feudalnym, rolniczym. My z epoki feudalizmu na ziemiach polskich wychodzimy dopiero w roku 1864 po powstaniu styczniowym, kiedy car Aleksander II uwłaszczył polskich chłopów. Jednak pierwsi kapitaliści pojawiali się na naszych ziemiach. Zaliczamy do nich chociażby Leopolda Kronenberga, którego znają wszyscy, jest znany z podręczników historii, natomiast drugi po Kronenbergu to był Jan Bogumił Bloch z Radomia, którego kompletnie nie znamy i tą postać chciałbym dzisiaj Państwu przybliżyć. Jan Bogumił Bloch albo Johann Gottlieb Bloch urodził się w Radomiu 24 czerwca 1836 roku w kamienicy Starościńskiej przy ulicy Grodzkiej 76. To jest pięknie odremontowana kamienica, ta, która znajduje się za kościołem farnym. Ja żal, że nie ma tam żadnej tablicy pamiątkowej, która by o tym przypominała. Jan Bloch pochodził z rodziny żydowskiej, średnio zamożnej. Jego ojciec Szulim Bloch pochodził z Leszna. Z Leszna ta rodzina wyprowadziła się w roku 1824, przeprowadziła się do Gostynina. Nie wiemy dokładnie, kiedy przyjechali do Radomia, natomiast wiemy z akt Archiwum Państwowego w Radomiu, że już w roku 1829 władze miejskie miasta Radomia wydzierżawiły kamienicę starościńską, która znajdowała się wtedy w opłakanym stanie i wymagała gruntownego remontu, Szulimowi Blochowi, który w tej kamienicy po wyremontowaniu jej założył warsztat tkacki z bardzo nowoczesną farbiarnią. Tam był produkowany też barchan, tam też dekatyzowano tkaniny. Zakład na początku bardzo dobrze się rozwijał. Już po 3 latach zatrudniał 4 czeladników. Był wyposażony w bardzo nowoczesne, jak na tamte czasy, maszyny. Jednak po kilku latach ten zakład zaczął upadać, nastąpił regres gospodarczy, nie wiem z jakich przyczyn, rodzina Blocha popadła w długi. No i Jan Bogumił Bloch po ukończeniu szkoły powszechnej w Radomiu w wieku 14 lat postanowił wyjechać do Warszawy. Był to rok 1850. I tam zatrudnił się jako pomocnik w domu bankowym Szymona Teplica. Tam zaczynał swoją karierę. Nie wiemy z jakich powodów w 1851 roku przeszedł z judaizmu na kalwinizm. Zresztą to nie była jedyna zmiana wyznania w jego życiu, ponieważ 5 lat później, w 1856 roku, przechodzi z kolei z kalwinizmu na wyznanie rzymskokatolickie. Też nie do końca wiemy, czym było to powodowane. No, ten młody, zdolny chłopak bardzo szybko robi karierę w tym domu bankowym Szymona Teplica, zdobywa środki i wyjeżdża do Petersburga, ponieważ to jest też ten okres, kiedy rozpoczyna się na szeroką skalę budowa na terenie Cesarstwa Rosyjskiego, jak i Królestwa Polskiego linii kolejowych i Bloch zatrudnia się przy budowie linii kolejowej Warszawa-Petersburg. To był nowy biznes, nikt wtedy jeszcze nie wiedział, czy on będzie opłacalny, czy da się na tym zarobić, czy nie. Młody Bloch zaryzykował i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, zbudował na tym potężną fortunę. Nawet był inicjatorem budowy jednego z dworców kolejowych w Petersburgu. Jeden z dworców został wybudowany właśnie z jego środków i z jego inicjatywy. Tam zdobył ogromne pieniądze. No i dzięki tym doświadczeniom, jakie tam zdobył, także będzie głównym inicjatorem budowy takiej jednej z dłuższych i ważniejszych linii kolejowych na terenie Królestwa Polskiego, a mianowicie linii Dęblin-Dąbrowa-Górnicza. Była to bardzo długa linia kolejowa i towarzystwo założone przez Blocha właśnie, które miało budować tę linię kolejową, wygrało przetarg. No, chociaż tutaj też pojawia się taka niechlubna karta na biografii, rysa właściwie na biografii Jana Blocha, ponieważ niższą cenę zaproponowała firma Kronenberga i Bloch wtedy napisał list do cara, w którym przypomniał, że Kronenberg był bardzo zaangażowany w udział w powstaniu styczniowym, że wspierał powstańców, no i car mimo lepszej oferty, i to o 1 000 000 rubli, ta oferta była tańsza, no wycofał po prostu pozwolenie budowy Kronenbergowi i kontrakt dostał. Proszę sobie wyobrazić, że linię kolejową Dęblin-Dąbrowa

0: Zasłonicza, która liczyła ponad 600 km ze wszystkimi odnogami, z dworcami kolejowymi, z których większość to były dworce murowane, wybudowano w ciągu 3 lat. To wszystko było budowane z zupełnie innym rozmachem. No jak wiemy, ta linia kolejowa przechodziła także przez Radom. Blochowi bardzo zależało na tym, żeby ta linia przechodziła przez Radom. To był rok 1885, kiedy uruchomiono linię kolejową Dębin-Dąbrowa Górnicza, no i też Radom wtedy uzyskał swoje okno na świat i dostał nowego impulsu do rozwoju gospodarczego.
1: To tyle na dziś. Za uwagę dziękuję. Anna Badowska.
2: Nowy dzień, dzień. Magazyn reporterów Vox FM Radom. Vox FM Radom. W rytmie hitu w Radomiu na 96,9.

0: Reklama.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Ale sztosy.
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja, Gana, a w nocy Kolumbia, Portugalia, Jordania, Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: Sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja, Gana, a w nocy Kolumbia, Portugalia, Jordania, Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
1: Uwaga! Zbliża się tropikalna fala upałów, więc...
2: Skakuj do Santago! Największego zadaszonego parku wodnego w Europie. Nurkuj w krystalicznych basenach, pokonuj gigantyczne zjeżdżalnie i daj się ponieść szalonej rzece przygód. Baw się, zjeżdżaj, zbieraj punkty i zdobywaj nagrody. A po wielkim szaleństwie odpocznij pod palmami. Kup bilet online z wyprzedzeniem taniej nawet o 30 zł. Santago! Bilety i szczegóły promocji na santago.com. Poleca Radio SK.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Kashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Za 2 miesiące 40 mojego męża. Martwię się, że nie dam rady tego wszystkiego zorganizować.
5: Dlatego my wybraliśmy Nihil Novi.
4: Czemu właśnie tam?
5: Bo od pierwszej rozmowy czuć, że naprawdę się opiekują. Pomogli nam ze wszystkim i zadbali o każdy detal. Goście byli zachwyceni, a my cieszyliśmy się tym wieczorem.
4: Organizujesz chrzciny, komunie, jubileusze, urodziny czy inne przyjęcie? Zarezerwuj termin swojej uroczystości. Nihil Novi. Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnowi.pl.
6: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
7: Reklama.
8: Vox FM.
7: Radom.
8: Rozrywka z Vox FM Radom.
9: Witam serdecznie, Wojciech Wojcikowski, a ze mną Piotr Zarzyka w studiu. Dzień dobry, Piotrze, dawno cię u nas nie było.
10: Dzień dobry, witam serdecznie, szanowni państwo. Dobry wieczór nawet w zasadzie.
9: Dobry wieczór, tak, zgadza się. Powiedz mi, Piotrze, co tam u ciebie? Dużo się dzieje, zaraz o wszystkim powiemy. Jak się czujesz, gdzie występowałeś, bo pewnie nasi słuchacze chcą wiedzieć, co u ciebie.
10: Oczywiście, to jest bardzo dobre pytanie. Co u mnie? No, na pewno... Mało spania, dużo pracy, bardzo intensywny czas, nie narzekam na brak zajęć, także muzycznie, pracowicie, edukacyjnie, sporo nowych wyzwań, dość dużo fajnych, ciekawych również rzeczy wydarzyło się w ubiegłym roku, także myślę, że u mnie do przodu.
9: Zaraz o tym powiemy, ale ja chciałbym zacząć przede wszystkim o tym, że jesteś półfinalistą Talent Show, Must Be The Music. Powiedz, po co poszedłeś do telewizji? Do show muzycznego. Czy to chciałeś się sprawdzić? Czy to miało być jakieś ukoronowanie twojej kariery? Jak to wyglądało? I no i jak wspominasz tę współpracę?
10: To znaczy tak, jeżeli chodzi o Must Be The Music, bardzo fajna przygoda. Było to moje takie, mówiąc szczerze, ukryte marzenie gdzieś tam z dzieciństwa, oglądając telewizję w młodym wieku i widząc uczestników i te emocje i na pewno też stres, a ze względu na to, że lubię adrenalinę. Więc podobnie jak zresztą z jazdą na motocyklu, który jest moim hobby, ale było to moim takim marzeniem.
9: Dobrze, że mówisz, bo wrócimy do tego.
10: Marzeniem, aby zmierzyć się właśnie z tą sytuacją, która no rzeczywiście nie jest prostą sytuacją, ponieważ występ w takim talent show ze świadomością, że na pewno cały materiał rejestruje się i będzie na wieki wieków gdzieś tam wisiał w mediach.
9: Będzie na pewno oglądany i dużych ilościach powtórek.
10: Zgadza się, jest to na pewno sytuacja stresująca, niecodzienna, nietypowa, dlatego taka sytuacja była dla mnie kusząca od najmłodszych gdzieś tam lat. No i szczęśliwie udało się znaleźć w gronie półfinalistów tegoż programu. Był to zasadniczo trzeci etap. Pierwszy etap oczywiście, tak zwane precastingi w Lublinie. wcześniej jeszcze etap internetowy, czyli selekcja uczestników, więc przygotowałem taki program akordeonowy. Był to zasadniczo w dość krótkim czasie, ponieważ w niecałe kilka minut w tych początkowych etapach należało przedstawić swoją twórczość pod tym kątem umiejętności technicznych i zawrzeć swoją muzyczną osobowość, wyrazić się artystycznie w dość krótkim czasie, więc na pewno jest to wyzwanie, aby tak stworzyć, tak dobrać program, repertuar, aby było to atrakcyjne dla słuchacza. No i również dopasować ten materiał do formuły programu, która też jest no, dość dynamiczna. Zresztą programy w dzisiejszych czasach również zmieniły się nieco względem lat poprzednich. Dlatego na pewno występ i cała ta przygoda z programem wspominam oczywiście bardzo, bardzo pozytywnie. Także tak jak mówię, udało się dotrzeć do półfinału, także był to już moment nagrań telewizyjnych na żywo, gdzie spotkaliśmy się w studio w Warszawie, no i wspólnie z innymi uczestnikami w tym dniu zdjęciowym, w którym akurat ja miałem możliwość uczestniczyć. Tam mogłem się zaprezentować również przed komisją szanowną, także no na pewno bardzo ciekawa przygoda, bardzo mile wspominam. Jest to dla mnie również wielkie wyróżnienie, że mogłem również zagrać przed takimi osobowościami scenicznymi, przed ludźmi, którzy mają niesamowity dorobek artystyczny, koncertowy, życiowy, którzy są bardzo płodnymi artystami, więc niesamowita przygoda. No na pewno minus tej sytuacji to stres, potężny stres, który towarzyszy. Mało snu również, ponieważ biorąc udział w takim przedsięwzięciu, trzeba się liczyć z tym, że należy być gotowym w każdym momencie do tej prezentacji na najwyższym poziomie, dlatego trzeba dobrze rozplanować sobie czas, dobrze sobie rozplanować tą muzyczną formę również do muzyków, którzy się uczą, i zawsze to wspominam też na zajęciach, aby osiągnąć właśnie ten szczyt formy w tym momencie, na którym nam zależy, czyli na przykład jeżeli przygotowujemy się do koncertu ważnego, warto, aby uzyskać ten moment szczytowej formy w tym momencie, na którym nam zależy. Co zaobserwować mogliśmy na przykład ostatnio podczas konkursu Szepanowskiego, gdzie zawodnicy, no i to skupienie, to są właśnie tego typu emocje.
9: O tym też się zapytam, mam dzisiaj dużo pytań dzisiaj do ciebie.
10: Z którymi muzycy muszą się zmierzać, także rzeczywiście jest to poniekąd sport. Trochę jak w życiu sportowca, należy dobrze zaplanować tą formę. No i tutaj, jeśli chodzi o umiejętności techniczne, aby te paluszki nam dobrze zagrały razem z głową, bo palce to nie wszystko, ale za wszystko odpowiada głowa, jak to w życiu często bywa.
9: Piotr, ale jak idzie się do takiego talent show, to trzeba przygotować nowy materiał muzyczny, czy jednak startuje się z tym, w czym jesteś obeznany, co już grałeś na jakichś koncertach?
10: No na pewno chciałem się zaprezentować z jak najlepszej strony, więc wybrałem utwory, które moim zdaniem są najbardziej efektowne, i utwory, które będą również miłe w odbiorze, prawda, dla słuchacza i dla słuchacza w różnym wieku, prawda, bo ten odbiorca dzisiejszy jest różny, jest to bardzo młody odbiorca, a należy liczyć się z tym, że instrument taki, jakim jest akordeon, jest instrumentem no jeszcze kojarzonym czasami, zależy przez kogo, jako taki instrument, tak.
9: Weselny bym powiedział.
10: Eventowo weselny, aczkolwiek no ja akurat miałem możliwość wystąpić na akordeonie elektronicznym, więc cyfrowym akordeonie, więc bardzo współczesnym, więc z takim nowoczesnym podejściem, i chciałem tutaj zaprezentować tą warstwę brzmieniową i to, jakim ten instrument jest kameleonem muzycznym. Zresztą akordeon sam w sobie jest muzycznym kameleonem, ponieważ jest to instrument orkiestra, instrument akustyczny, jakim jest akordeon. A tutaj jeszcze dodatkowo na ten akordeon akustyczny nałożona ta warstwa elektroniczna, która rozszerza jeszcze bardziej paletę brzmień, którą właśnie zaprezentowałem między innymi właśnie w programie, w którym wystąpiłem w Mass Media Music, więc na pewno dobór programu, jak i również właśnie instrumentu, bo zasadniczo też zastanawiałem się, na jakim instrumencie wystąpić, bo tych instrumentów mam w życiu 5, ale jeżeli chodzi o kategorię tych instrumentów, no to oczywiście instrument akustyczny, elektroniczny podobnie jak z samochodami, prawda? Mamy samochody spalinowe i elektryczne, jeździmy tak samo, ale
9: jeździcie
10: jednak...
9: tak samo, a jednak trochę inaczej.
10: Ale wnętrze nieco się różni tych sprzętów. Także w ten sposób się zaprezentowałem i jestem z siebie zadowolony. Także marzenie poniekąd się spełniło, występy i półfinał. Także znalazłem się w gronie półfinalistów, co jest bardzo miłe. Oczywiście wielu znajomych spotkałem, między innymi na castingach, między innymi zespołu tutaj Kuba i Kuba, perkusista, pozdrawiam. Mieliśmy okazję również wystąpić w Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu podczas koncertu z okazji Noc Muzeów, a potem się spotkaliśmy właśnie w Mazwinę Music na dniu zdjęciowym, także takie również miłe akcenty życiowo-towarzysko-muzyczne.
9: Ale ja myślę, że poszedłeś do tego programu, żeby trochę porywalizować z innymi, że taka chęć rywalizacji też w tobie jest.
10: To na pewno trzeba się z tym mierzyć, zmierzać i jest to taka motywacja, więc cały rok gdzieś tam to przedsięwzięcie trwało i poświęcenie, które towarzyszyło. Dodatkowo jeszcze należy wspomnieć o tym, że czas oczekiwania potem na emisję to jest jeszcze kolejny moment, który może być stresujący dla muzyka, ponieważ to samo nagranie, prawda, występ, no i gdzieś tam zarys wstępny tej koncepcji takiej, już możemy się domyślać, jak to oczywiście tam wszystko się wydarzyło, cała ta historia, ale jednak nie mamy pewności, w jaki sposób gdzieś tam to będzie, prawda, pokazane, więc cały czas ten moment stresujący, więc tutaj należy się z tym liczyć i osoby o słabych nerwach muszą się z tym liczyć, że występ w takim programie, w takim talent show, jest to pewnego rodzaju również ryzyko, z którym trzeba się liczyć i trzeba się zmierzyć, więc nie dla każdego na pewno jest taka formuła. Z perspektywy czasu, gdybym miał komuś doradzić, należałoby rozważyć, tak? Przez wszelkie plusy i minusy udziału w takich... ale tu już chodzimy w temat konkursów, więc w ogóle, prawda, tematyka konkursów i oceny, i jurorów, i tak dalej, więc jest to bardzo szerokie spektrum i tutaj to wszystko jest do rozważenia. Zależy, co kto lubi, Tak więc, z mojej strony ja akurat wspominam pozytywnie, dobrze, że tak się stało, jak się stało.
9: Program na żywo, jesteś na scenie, czujesz, że może oglądać się, nie wiem, kilkaset tysięcy osób, może milion, czuje się taką presję, że ktoś w swoim domu, w ciepłych kapciach ciebie ogląda, ocenia?
10: Oczywiście, presja na pewno towarzyszy gdzieś tam w tle, tak samo jak aplikacje w tle w telefonie, aczkolwiek staram się, będąc na scenie, już o tym nie myśleć, to są takie głębsze już poziomy świadomości i przeważnie już będąc na scenie, w ogóle grając, staram się skupić już tylko na tym przekazie, na muzyce i tutaj już człowiek na pewno w jakiś sposób się wyłącza z tej rzeczywistości takiej około gdzieś tam muzycznej, a już na pewno ten świat muzyczny i to są takie momenty fajne właśnie w życiu muzycznym. Kiedy jest to fajnie zrealizowana, tutaj oczywiście na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o dźwięk, o sprzęt i o realizację i fajnie można zagrać na fajnej scenie, mówiąc kolokwialnie, można zagrać na fajnej scenie z fajnym nagłośnieniem profesjonalnym, więc tutaj już człowiek dobrze to czuje, jest to muzyczne odbicie i jest to na pewno przyjemność, występ oczywiście wcześniej są próby, więc można też w jakiś sposób tutaj sobie to wszystko wyczuć, a potem już skupić się tylko na muzyce, na tym przekazie muzycznym, na tym, co chcemy zaprezentować odbiorcom, słuchaczom, jurorom.
9: Ja mówiłem, że wróciłem do konkursu szopenowskiego, bo ostatnio było dosyć spore zainteresowanie muzyką klasyczną. Ty starasz się łączyć muzykę klasyczną z muzyką rozrywkową. Myślisz, że takie połączenie będzie przyciągać nowych odbiorców?
10: Tak, oczywiście, ja kibicowałem mojemu koledze Andrzejowi Wiercińskiemu z Akademii Muzycznej w Katowicach, z którym wielokrotnie widywałem się na korytarzu i często dużo rozmawialiśmy, także potem widząc kolegę w takiej odsłonie i wiedząc, jaki stres może towarzyszyć jemu, na pewno mocno trzymają kciuki, także akurat Andrzej, to już był jego trzeci raz w konkursie, więc tutaj również dla niego chylę czoła, że odważył się trzy razy podjąć takie wyzwanie, niesamowity stres, więc jeżeli chodzi o tą warstwę dla uczestników, jak najbardziej tutaj chylę czoła.
9: Tutaj współpracowałeś z Adamem Sztabowym, Adamem Malickim, czy łączenie muzyki klasycznej z rozrywkową i podawanie jej w takiej innej formie, a Iwan Adam Malicki i Adam Sztaban to potrafią, czy to sprawi, że ta muzyka będzie przyciągała nowych odbiorców? Bo ty też łączysz trochę muzykę klasyczną z rozrywkową.
10: Tak, to jest mój konik. Przyznam szczerze, że to jest mój konik od zawsze i to połączenie muzyki klasycznej z rozrywkową gdzieś od zawsze we mnie jest i już od najmłodszych lat miałem takie ciągotki muzyczne do muzyki rozrywkowej i grając nawet te klasyczne dzieła wielokrotnie od najmłodszych lat lubiłem eksperymentować, jeśli chodzi o te brzmienia i połączenie. Także muzyka klasyczna i rozrywkowa są dla mnie na równym poziomie, jeżeli chodzi o priorytety. Muzykę rozrywkową oczywiście miałem okazję zagłębiać tajniki tej muzyki, studiując na Akademii Muzycznej w Katowicach przy właśnie przy wydziale, przy Instytucie Jazzu i biorąc udział również w zajęciach w fakultetach, które właśnie były bezpośrednio związane z muzyką jazzową, z zasadami harmonii jazzowej, studiując jednocześnie właśnie ten kierunek klasyczny, ponieważ ja studiowałem w Katowicach akordeon klasyczny, instrumentalistyka, właśnie specjalność akordeon. Ten akordeon klasyczny, ale jednocześnie zawsze chętnie zaglądałem na te zajęcia właśnie na Wydziale Jazzu, ponieważ tak się szczęśliwie również złożyło, że mieszkałem w akademiku znamiennym i takim już legendarnym Parnas, czyli Katowice. Pozdrawiam serdecznie.
9: Pozdrawiamy.
10: I oczywiście jest...
9: Jak ktoś słucha nas z Katowic.
10: Tak. Jest to piękne miejsce, tam również mieli okazję mieszkać bracia Golec, tworząc niezapomniane historie opowiadane jeszcze przez panią na portierni.
9: Że tutaj Golcowie byli, tak?
10: Tak, w tym akademiku oczywiście. I właśnie w tym akademiku znajduje się również Wydział Jazzu w drugim budynku. Są to połączone budynki. Stąd ta okazja funkcjonowania z tą muzyką jazzową i już samo przebywanie tam w tym miejscu. No, na każdym kroku ta muzyka jazzowa gdzieś się tam jawi. A tak jak mówię, jednocześnie studiując właśnie tak zwaną klasykę, jak to mawiają jazzmeni, studiując klasykę, którą właśnie miałem okazję, ten akordeon klasyczny, studiować na Akademii Muzycznej imienia Karola Szymanowskiego w Katowicach.
9: No właśnie, tutaj już wspomniałem nazwiska dwóch dżentelmenów, Adama Sztaby i Waldemara Malickiego. Pracowali z różnymi osobami, które gdzieś tam znam, a to z telewizji, a to gdzieś tam z mediów społecznościowych. I którą tą współpracę najlepiej wspominasz? Z kim ci się najlepiej pracowało, od kogo nauczyłeś się najwięcej, kto cię najbardziej zainspirował?
10: Myślę, że wszelkie współprace na pewno są to takie doświadczenia wyjątkowe, ponieważ każda z tych osób, tak jak Waldemar Malicki, niesie swoją indywidualną historię, indywidualną energię i móc patrzeć, jak takie osoby podpatrywać i jeszcze jednocześnie zagrać, jak takie osoby pracują, jak takie osoby przybywają i zachowują się w tej rzeczywistości muzyczne, jak wchodzą w ten świat muzyki i jaki niosą ze sobą bagaż. Jest to niesamowite i to zawsze sobie cenię i zawsze jest to wyjątkowe. Tak samo z Maciejem Miecznikowskim, czy właśnie z Adamem Sztabą, z którym oczywiście udało się również zrealizować projekt, w którym zabrzmiała melodia Co mi panie dasz, więc to też odbiło się szerokim echem ogólnopolskim w tym naszym jeszcze trudnym czasie.
9: Chodzi o to wykonanie tak. covidowe, tak? Tak, przypomnijmy, tak? Czyli brałeś w tym udział.
10: Tak. Oczywiście to można mnie przez chwilkę zobaczyć nawet. W każdym bądź razie każda z tych współprac niesie ze sobą niezapomniane doświadczenia i to są takie momenty, kiedy człowiek na pewno dochodzi do takiego wniosku, że warto to robić, mimo tego, że ta muzyczna droga jest trudna. Ale kiedy spotykamy taką osobę, która już jest w świecie muzyki od bardzo, bardzo długiego czasu, daje to dodatkowo taki bodziec motywacyjny. więc jest to zawsze bardzo miłe. Nie jestem w stanie powiedzieć, która współpraca była dla mnie najlepsza. Myślę, że każda z nich niesie niesamowite doświadczenie, a to doświadczenie w muzyce jest, myślę, że jedną z takich najcenniejszych rzeczy, wartości dla muzyka, ponieważ można to wykorzystać jeszcze dalej, nieść dalej tą energię i oczywiście inspirować się tą energią i czerpać przede wszystkim z tych osób, ponieważ są to osoby wyjątkowe.
9: Jak to popatrzyłem, z kim współpracowałeś, przygotowując się do tego wywiadu, to jednak największe wrażenie robi dla mnie Orkiestra Górnicza Kopalni Węgla Kamiennego Knurów. To jest po prostu, to musiało być na pewno duże przeżycie dla ciebie. Tak. Chłopaka z Mazowsza. Tak. Musiałeś się, myślę sobie, że to jest takie super zetknięcie dwóch jakby kultur też.
10: Tak, zgadza się i tutaj bardzo, bardzo fajnie poruszyłeś temat, ponieważ właśnie chłopaka z Mazowsza, jeżeli chodzi o to zestawienie z kulturą śląską, która jest niesamowita i już od pierwszego roku studiów, no było to dla mnie rzeczywiście coś innego, coś niespotykanego wcześniej, ponieważ pewne przyzwyczajenia, które tutaj na Mazowszu funkcjonują, no zupełnie na Śląsku są odwrotne i tutaj taki kontekst kulturowy bardzo ciekawy, także jeżeli chodzi o współpracę z orkiestrą Kopalni Węgla Kamiennego Knurów, bardzo, bardzo cenię, zrealizowaliśmy mnogość różnych projektów, można posłuchać w internecie, wiele koncertów i tutaj taki mocny akcent śląski, w którym gdzieś mimo tego, że jestem z Mazowsza, ale odnalazłem się w tej śląskiej rzeczywistości muzycznej, i która jest piękna, i ten folklor śląski i melodie właśnie regionu śląskiego, takie charakterystyczne, które tutaj w naszym regionie nie są aż tak mocno znane. Ja również musiałem się nauczyć kilku nowych piosenek, kilku nowych utworów, których wcześniej nie znałem, i trzeba tutaj rzeczywiście podkreślić, że ten folklor śląski jest mocno zakorzeniony również w mieszkańcach regionu województwa śląskiego i oni bardzo to szanują i cenią i się tym chwalą, szczycą się, także myślę, że my również powinniśmy wszelkie tutaj nasze mazowieckie akcenty podkreślać i nieść ze sobą w Polskę, ponieważ warto tą kulturę przedstawiać i szerzyć, zawsze szerzyć, a Polska długa i szeroka jest bogata w niesamowitą różnorodność muzyczną, co właśnie miałem okazję zobaczyć studiując w Katowicach.
9: Ale tak, z jednej strony język śląski, z drugiej strony gwara górnicza, to po prostu musiało być dla ciebie jakimś takim, no takim mocnym, że tak powiem, zderzeniem.
10: Jest to szok, tak, śląsko-gotko, jak najbardziej, jest to zderzenie. Niesamowici ludzie, bardzo ciepli, oddani, zaangażowani w muzykę, są to czynni niektórzy górnicy, niektórzy również potomkowie górników, osoby pracujące na kopalni, w kopalni, osoby również ratujące życie wielokrotnie, ponieważ tam również takie służby...
9: Pogotowie górnicze.
10: Tak, pogotowia górniczego. Wielokrotnie nawet przed koncertem właśnie rozmawiałem z trębaczem, który właśnie widziałem, że jest taki lekko niedospany, no i pytając go, jak się czujesz, co się stało, no i właśnie wielokrotnie tutaj opowiadał różne trudne historie, które dzieją się tam pod pokrywą kopalni, pod osłoną ziemi, i to wielki szacunek dla tych osób, należy pamiętać właśnie jak wielką lwią pracę tacy ludzie wykonują, a dodatkowo jeszcze mają siłę, czas, chęć, aby pograć na instrumencie oczywiście i robić to pięknie na najwyższym poziomie i te idee właśnie kontynuować, rodzinne pasje, folklor śląski. Oczywiście to się wiąże z takim oddaniem, ponieważ to są próby, to są wyjazdy. No i dodatkowo charakterystyczny jeszcze ubiór, strój, ten folklor śląski, czyli charakterystyczny właśnie dla górnika strój wyjściowy, więc jest to wielkie wyróżnienie, że mogłem zaprezentować się również w takiej odsłonie i zawsze sobie bardzo cenię tą współpracę, także jak najbardziej Orkiestra Kopalni Węgla Kamiennego Knurów, pozdrawiam serdecznie.
9: Gdzieś ten Śląsk jest ci bliski, jak cię tak słucham, to jednak myślę, że gdzieś tam twój kawałek serca tam został.
10: No na pewno tak, w życiu muzyka, pobyt w takim miejscu i przebywanie z tą uczta muzyczna i kultura śląska jak najbardziej zostaje w sercu i cały czas jest wielokrotnie gdzieś tam te konotacje, te powiązania, te kontakty, które są cały czas żywe i współprace, które trwają, więc jestem, pojawiam się na Śląsku jak najbardziej w różnych miejscach. Także zawsze z chęcią i zawsze z radością jadę na Śląsk i w tamte okolice i to jest dla mnie taka podróż życiowa, podróż również do czasów studenckich. To jest okazja, aby powspominać te czasy studenckie, no odległe, nieodległe, ale jednak już za mną są te czasy i polecam naprawdę, no, aby doceniać ten czas studiowania, ponieważ ta rzeczywistość jest bardzo, bardzo miła i na pewno no jeszcze jeżeli dochodzi ten aspekt muzyczny, to staje się to wyjątkowym przeżyciem.
9: Trochę podróżujemy, jak już powiedzieliśmy o tych podróżach na Śląsk, ale będziemy podróżować trochę dalej, bo czy ty występujesz tylko w Polsce, czy zdarzały się też występy zagraniczne?
10: Zdarzają się oczywiście występy, jak najbardziej, tak, za granicą, tak.
9: Gdzie?
10: Potwierdzam.
9: Gdzie? Bo możemy powiedzieć gdzie.
10: Tak, jeżeli chodzi o ostatnie występy, to warto wspomnieć o podróży do Japonii i takim małym tournée w Japonii.
9: No ale gdzie? W Japonii? Jakie miasta? Bo to jest dopiero zetknięcie kulturalne. Ty się dużo stykasz z różnymi kulturami. Tutaj śląska, tutaj japońska, no i tutaj ciekawsza.
10: O, co tu można mądrego powiedzieć? Miałem okazję wystąpić w Tokio, w Kyoto i jeszcze w mniejszych, okolicznych miejscowościach. Musiałbym posiłkować się w tej chwili, nie pamiętam dokładnej nazwy.
9: Dobra,
10: tych
9: okay.
10: miejscowości, ale tak, miałem okazję właśnie reprezentować tą polską kulturę podczas wyjazdu do Japonii i tam wykonać kilka utworów również.
9: Jakie była reakcja? Czy akordeon w Japonii jest takim popularnym instrumentem? Jak to wygląda? Czy to w ogóle dla nich też była jakaś zupełnie nowość?
10: No jest to znaczy wyjazd do Japonii jest niesamowitym przeżyciem. Jest to na pewno podróż życia. Jeżeli chodzi o reakcję, odbiór, Japończycy są narodem niesamowitym. Jestem pod wielkim wrażeniem do dzisiaj i każdorazowo, kiedy wspominam ten wyjazd i tą kulturę, no właśnie, znowu ten aspekt kulturalny, tak.
9: Bardzo dużo dzisiaj o kulturze.
10: Tak, dużo dzisiaj o kulturze. No, jest to trudne do opowiedzenia. Polecam na pewno przeżyć to na własnej skórze, ale są to ludzie bardzo wrażliwi na sztukę, uwrażliwieni i odbiór bardzo był pozytywny. Podejrzewam, że słuchacze radia wiedzą to, taką kwestię, że Japończycy kochają Chopina. I tego Chopina rzeczywiście można usłyszeć wszędzie i to doświadczyłem na własnej skórze. Wszędzie Chopin nasz cudowny brzmi i do tego mogłem dołożyć taką skromną polską cegiełkę i również zagrać ten polski, w moim przypadku radomski akcent na japońskiej ziemi.
9: Czyli co było? Alleluja Mikołaja Zadomia?
10: Tam akurat nie. Alleluja było
9: no, ostatnio. No byś filmował wtedy tak. Radom, no.
10: Tak, tak, tak.
9: Co to by wyjadłeś w Japonii?
10: Przyznam się, bez bicia, do końca nie wiem, co jadłem. Rzeczywiście przyznam się, że nie wiem do końca, co jadłem. Okazuje się, że jadłem wiele rzeczy i te rzeczy wychodzą do dzisiaj, kiedy pokazuję znajomym zdjęcia i wiele osób właśnie mówi mi dopiero teraz, co to było.
9: Aha. Czyli, że tak powiem, post factum.
10: Tak, post factum, dokładnie. No na pewno paleta smakowa. Otwierają się w głowie nowe szufladki smakowe, dotychczas nieznane dla mnie. No, żyłem w takim przeświadczeniu, że znam już wiele smaków, prawda? Smaki łagodne, ostre, mieszane, ale jednak rzeczywiście te smaki Japonii to jest zupełnie jeszcze nowy rozdział, który oczywiście bardzo polecam każdemu do spróbowania. Jadłem wiele różnych dziwnych dla Europejczyka rzeczy, ale są to przepyszne na pewno potrawy.
9: Teraz znowu trochę podróżujemy, ale teraz trochę bliżej niż do Japonii, bo też występowałem głosować w polskim Sejmie. Sejm to nie jest miejsce, które kojarzy się z muzyką. Raczej te emocje zazwyczaj są tam trochę bardziej gorące. Jak to się stało, że wystąpiłeś w polskim parlamencie?
10: Tak, udało się wystąpić w polskim parlamencie w Sejmie. Była to okazja wyjątkowa, ponieważ był to koncert w ramach wernisażu w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Odbył się wernisaż wyjątkowej wystawy przygotowanej przez Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu, poświęconej 520. rocznicy uchwalenia konstytucji Nihilnowi. Stąd miałem okazję wystąpić w ramach tego wernisażu wspólnie ze skrzypaczką, moją przyjaciółką Eweliną Misztal, która na co dzień również pracuje w orkiestrze Symfonii Warszawii, więc mieliśmy okazję razem wystąpić w ramach tego wernisażu. No i rzeczywiście przeżycie było również niecodzienne. Bardzo, bardzo miło wspominam.
9: No ciekawe, jak nasi posłowie na akordeonistę zareagowali.
10: No, mieliśmy okazję zagrać Alleluja Mikołaja z Radomia, więc taki mocny radomski akcent, który usłyszeć możemy codziennie o godzinie 12 w radomskim rynku. Zapraszam serdecznie, o godzinie 12 można wysłuchać tej wspaniałej kompozycji Mikołaja z Radomia, Alleluja, i właśnie w takiej aranżacji na akordeon i skrzypce dokonałem transkrypcji tego materiału i wykonaliśmy ten utwór właśnie w gmachu Sejmu. Uznałem, że będzie to najbardziej odpowiedni muzyczny akcent, który odda właśnie powagę tej chwili.
9: No widzę, że tutaj całkowicie promocja Radomia w tym przypadku, bo i Konstytucja Nihilnowi i Mikołaj z Radomia, więc tutaj, tak, tutaj można powiedzieć, że tak.
10: Zawsze staram się Radom stawiać tutaj jak najwyżej i będąc w Polsce w różnych czy jej częściach, zawsze staram się ten Radom podkreślać i sam w samych superlatywach.
9: No właśnie, bo opinie na temat Radomia są różne, a dzięki takim właśnie też wyjazdom i tym kontaktom kulturowym można też powiedzieć, że Radom to jest fajne miejsce. Nie wiem, czy się zgodzisz.
10: Bardzo się zgodzę. Radom jest wspaniałym miejscem do życia, do mieszkania, jak najbardziej.
9: Masz na swoim koncie 66 nagród. Jakbyś miał wskazać, no nie wiem, 2-3, które są dla ciebie najważniejsze? Ja wiem, że to jest takie pytanie, które dziecko kochasz najbardziej, ale gdybyś mógł wymienić takie, które dostałeś, nie wiem, czyli za granicą, albo no, które są bliskie twojemu sercu. Trudne pytanie, zadałem.
10: Na pewno programy stypendialne ministra kultury i dziedzictwa narodowego Młoda Polska. To są takie jedne z największych wyróżnień. Stypendia artystyczne, również stypendium dla studentów. A jeżeli chodzi o festiwale, konkursy, no jestem laureatem jednego z największych konkursów akordeonowych na świecie w Klingenthal. Tak więc na pewno Klingenthal, Niemcy, jak również pierwsza nagroda w dwóch kategoriach międzynarodowego konkursu akordeonowego. To akurat w Belgradzie, ale tutaj warto dodać właśnie, że zarówno w kategorii klasycznej, jak i rozrywkowej, ale co jest takim już największym osiągnięciem w życiu akordeonisty, to bycie laureatem również najsłynniejszego konkursu akordeonowego świata, Castel Fidardo. I tutaj w kategorii solowej oraz zespołowej udało się zdobyć taką czołową lokatę. W kategorii solowej zająłem 6. miejsce. To jeżeli chodzi o taką konkurencję już z całego świata, więc jest to dla mnie ogromne również wyróżnienie na tamten czas. Jeżeli chodzi o tutaj konkursy jeszcze za granicami naszego kraju. 3. nagroda na przykład na prestiżowym konkursie akordeonowym w Wilnie, więc to 2. nagroda w Ostrawie. No tutaj na pewno każdy z tych konkursów jest dla mnie bardzo, bardzo ważny. Konkursy w życiu akordeonisty to jest ważna kwestia, myślę, z którą każdy akordeonista powinien się zmierzać.
9: Piotr Zarzyka żyje muzyką, ale czy Piotr Zarzyka ma też czas na inne hobby. I tutaj już możemy dojść do tego motocykla.
10: O, bardzo fajny temat, dziękuję. Tak, hobby, marzenie, motocykl, jak najbardziej, jednoślad, kategoria A, również wyzwanie, polecam. To znaczy, no, to jest oczywiście temat dyskusyjny.
9: Nie dla wszystkich, jak
10: nie dla wszystkich, tak, tak, dużo, dużo ostrożności, bezpieczeństwa, aczkolwiek jest to temat na pewno, no, kontrowersyjny, ponieważ, no, motocykl jest piękną maszyną, ale dla muzyka może być maszyną niebezpieczną, więc ale rekreacyjnie myślę, że jest to niesamowity reset, bardzo przyjemne zajęcie w słoneczne, piękne dni. No, sezon motocyklowy już akurat dobiegł końca, ale udało mi się również. Niestety albo stety, prawda?
9: Albo zależy niestety, dla kogo. Tak, to zależy, tak.
10: Tak, zależy z jakiej perspektywy, ale udało się przejechać kilka set ładnych kilometrów. Na pewno wiele pięknych miejsc, no, z tej perspektywy za kierownicy samochodu na pewno inaczej podróżuje się, w przeciwieństwie do motocykla, kiedy już te bodźce są rzeczywiście inne i jak to mawiają zwykle, wiatr we włosach i muchy.
9: Tak, ja się mówiłem o wiatr we włosach, tak, ale tak. Tak, patrzę na ciebie, czy ten wiatr we włosach na pewno jest, a no, nawet coś by tam było. Tak.
10: Były plany, tak, planowałem w tym roku odwiedzić Bieszczady. No niestety lato w Polsce w tym roku
9: było
10: nie do końca
9: różne.
10: Było motocyklowe, ale bliższe rejony, Lubelszczyzna i tutaj okolice radomskie, Nałęczów, Kazimierz, więc tutaj Szydłowiec, okoliczne miejsca radomskie udało się odwiedzić na jednośladzie, także jestem szczęśliwym właścicielem, posiadaczem tej maszyny. I
9: słuchaj, Piotr, jakie ty masz plany na siebie, bo tak, 66 nagród, mówiłeś o nagrodach międzynarodowych, mówiłeś o różnego rodzaju występach, również zagranicznych, to jakie ty masz marzenia, jakie ty masz plany, gdzie ty siebie widzisz, no nie wiem, za 5 lat?
10: Ja podjąłem teraz takie ważne, przełomowe zobowiązanie, ale chciałbym to jeszcze zachować dla siebie, nie chcę się do końca tutaj dzielić z tym, a może w niedalekiej przyszłości się podzielę.
9: To przyjdziesz do nas następnym razem, to opowiesz, tak jak o tym Must Be The Music, tak?
10: Tak.
9: Na razie
10: nie mogę zbyt wiele tutaj więcej powiedzieć, ale rzeczywiście jest to takie duże wyróżnienie, które w tej chwili podjąłem dla mnie. Sprawa priorytetowa i no, ale wymaga czasu, tak, jeszcze kilka lat, tak więc no jeszcze taka inwestycja w siebie. A co planuję, jeżeli chodzi o plany? To na pewno aktywna, ożywiona działalność koncertowa, którą cały czas prowadzę, ponieważ bez muzyki żyć nie mogę. Jest to dla mnie...
9: Widzimy.
10: Jest to dla mnie bardzo
9: Słyszymy.
10: Ważne. Tak, zawodowo oczywiście cały czas jestem czynny. Także muzyczne weekendy, jak również muzyczne tygodnie przede mną. Kilka różnych zobowiązań muzycznych, koncertowych w różnych składach, w różnej formule, ponieważ zarówno muzyka kameralna, duety, tria, przede mną składy klasyczne, jak również składy orkiestrowe, a w tym warto też powiedzieć o Radomskiej Orkiestrze Kameralnej, właśnie z którą miałem możliwość wystąpić w lato w ramach cyklu Lato z Rokiem, więc tutaj w Muzeum Jacka Malczewskiego na przepięknym dziedzińcu odbył się cykl koncertów letnich.
9: No, tak, będzie kontynuacja tej współpracy?
10: Tak, oczywiście, tak, to już była druga odsłona, tak więc jest to wspaniała okazja dla słuchaczy podziwiać i czerpać tą sztukę muzyczną na dziedzińcu wśród wspaniałych okoliczności przyrody Muzeum Jacka Malczewskiego, do którego oczywiście zresztą zapraszam. Piękne miejsce na mapie Radomia i zresztą całej Polski. I jeszcze, jeżeli chodzi o te plany, na pewno działalność edukacyjna, pedagogiczna również, którą prowadzę.
9: Czyli jesteś już nauczycielem?
10: Tak, oczywiście. Tak więc takie trzy filary: zawodowo, muzyczno, edukacyjne. No a co będzie? No czas pokaże, prawda? Trudno tutaj zaplanować, jak wiemy, życiowo, dynamicznie. Wiele rzeczy się gdzieś tam dzieje, także cieszę się, że mogę robić to, co kocham i daje to olbrzymią satysfakcję i polecam, zachęcam wszystkich do muzyki. Muzyka jest piękna jako hobby, czy jako ścieżka zawodowa. Jeszcze bardziej ciekawsza, to znaczy zależy, prawda, ale jest to bardzo ciekawa ścieżka zawodowa w zestawieniu do innych zawodów, także warto iść tym tropem, iść warto w tym kierunku i polecam, zachęcam do uczenia się w szkole muzycznej, do uczenia się w akademiach później, do obcowania ze sztuką i w ogóle kulturą w każdej formie. Zachęcam.
9: A ja powiem, że zachęcam w ogóle do słuchania muzyki, także różnej muzyki, żebyśmy coś znaleźli dla siebie. Piotrze, trzymamy za ciebie kciuki, szczególnie za to, o czym nie chciałeś powiedzieć, ale również za te ważne dla ciebie trzy finale. Piotr Zerzyka był dzisiaj moim gościem w studiu, państwa gościem. Dziękuję ci bardzo.
10: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie wszystkich państwa, wszystkich słuchaczy.
4: Rozrywka.
7: Z Vox FM Radom.
9: Do mojego studia wyjątkowe kobiety przyjęły moje zaproszenie i piękne, tak, można tak powiedzieć. To kobiety, które działają w takiej organizacji, w takiej grupie wkręceni 4x4, więc będziemy rozmawiać o Freudzie. Panie przedstawią się same.
11: Alina Michlewska,
12: Magdalena Mąkosa.
9: I będziemy łamać stereotypy, bo jak myślimy o motoryzacji, jak myślimy o samochodach, dużych samochodach, to głównie widzimy mężczyzn. A tutaj niespodzianka, bo kobiety. Łamiecie stereotypy?
11: No oczywiście, no,
12: zawsze rządzimy.
9: Jak wygląda to rządzenie w waszym wypadku?
12: To jest dyktatura łagodna, aczkolwiek dyktatura.
9: Dobrze. A powiedzcie, jak to się zaczęło w waszym przypadku? Od czego się zaczęło? Czy właśnie zaczęło się od offroadu, czy zaczęło się od motoryzacji? Co było pierwsze?
12: Motoryzacja była pierwsza. Ogólnie jazda bębenkami, kręcenie bączków. No ale później dorośliśmy, no i stwierdziliśmy, że zawsze nie poszukamy czegoś takiego rodzinnego, takiego taplanie w błocie i tym podobne. Brudzenie się.
9: Udało się znaleźć, jak widzę.
11: No udało się. No w moim przypadku akurat było trochę inaczej, bo ja wcześniej motocyklami jeździłam, no ale też rodzina, dzieci, więc tak jakby motocykle odeszły na dalszy plan. Myśleliśmy o czymś jakimś innym, nowym. No i jakoś tak trafiliśmy na terenówki, a po trudno.
9: Wy mówicie tutaj rodzinny. Czy to jest w waszym przypadku rodzinna pasja, czy całe rodziny wasze są w udział w rajdach, w wyjazdach są zaangażowane? I jak to wygląda?
12: No to jest pasja rodzinna. No mąż, żona, dzieci jeżdżą, pomagają. Wręcz niektórzy nie wyobrażają sobie wyjazdu bez swoich ogonków.
11: No dokładnie, u mnie tak samo. Dwie córeczki, jak czasem jedziemy sami, to się pytają, kiedy mogłyby one jechać, bo tak im się podoba.
9: To są wyjazdy na jakieś wycieczki, to są wyjazdy na rajdy. Jak to wygląda w waszym...
12: To wszystko jest. Są to wyjazdy jednodniowe, takie przejażdżki. Są, organizujemy czasami wyjazdy dwudniowe, gdzie jest i upalanie, i turystyka, i zwiedzanie, i integracja.
11: No i dłuższe wyjazdy
12: i
11: też,
12: dłuższe
11: tak? Jakieś
12: wyjazdy,
11: dłuższe, długie weekendy majowe, czerwcowe, czy w sierpniu, jak są jakieś długie weekendy. To czasem po 4-5 dni potrafimy jeździć terenówkami. Za to już całe rodziny wtedy, tak? Bo czasem jedziemy w takie głębsze, bo to czasem właśnie jedziemy sobie coś pozwiedzać. To zależy od dnia, tak? Od ochoty.
9: Czyli to jest taki sposób na spędzenie miło wolnego czasu.
12: No do tego są jeszcze przejażdżki tematyczne.

0: mityczny.
1: Tak. No, Mikołajki, gdzie
0: dokładnie.
1: Jest Mikołaj prawdziwy, przyjeżdża terenówką. No to coś wspaniałego dla dzieci. Dzieci są po prostu zachwycone.
2: Jak wygląda ta integracja? Czy to, czy jest właśnie integracja, czy jest podpatrywanie, co robią inni, czy jednak jest ta nutka zazdrości, no bo kolega obok ma lepszą terenówkę, może ma lepsze umiejętności, może szybciej przejeżdża przez jakiś OS? Jak to wygląda? Jest bardziej integracja, czy jednak podglądanie i właśnie tak,
0: Znaczy, ja bym powiedziała, że taka integracja, ale z taką nutką, że o, tu kolega przyjechał, a to może jednak tą blokadę z przodu bym sobie jednak kupił, a może bym ten koła jednak większe założył, bo on przejechał, a ja nie przejechałem, tak? Ale to jest bardziej tak, a co zrobiłeś, a co zmieniłeś? Więc taka bardziej jakby nie rywalizacja, tylko integracja i z takim nutką taką, że a muszę coś zmienić, żeby było lepiej,
1: żebym
0: tak?
1: I ja przejeżdżał.
0: Żebym i ja przejeżdżał.
1: Żebym i ja mógł

0: czyli tak to wygląda. Ale wy to powiedziałyście fajną rzecz, bo mówiłyście o tym, że duże samochody no nie zawsze sobie radzą dobrze z różnego rodzaju przeszkodami. No to jak to jest? Duży nie oznacza lepszy?
1: Nie zawsze.

0: jak się małe auto utopi, to tak naprawdę sam się wyciągnie w swoją wyciągarkę.
1: Anina, ty masz mały samochód. Miałem okazję z tobą pojechać na rajd. To był niezapomniany rajd z wielu przyczyn, bo to był właśnie z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. I ty jesteś właśnie przykładem na to, że mały samochód no dobrze sobie radzi na trasie, na takiej trudnej też trasie.
0: No dokładnie, dokładnie. To jest słodki samuraj, więc i to była trudna trasa, bo to była jeszcze zimą trasa, tak, jeszcze lód był na niektórych kałużach, więc...
1: Głównie lód.
0: Tak, było ciężko. No nie wiem, czy pamiętasz, wtedy chyba dwa jeepy z nami jechały,
1: tak,
0: i obydwa się zepsuły.
1: Tak, tak, wszystko się zepsuły,
0: i
1: tak,
0: wszystko,
1: pamiętam.
0: Wszystko, że musieliśmy wypychać je z błota, bo nie miały w ogóle napędu, gdzie była noc, ciemno, zimno, wilki jakieś.
2: Wilki szukanie trasy, żeby wyjechać.
0: I szukaliśmy razem
1: o wilkach
0: trasy.
1: Mi nie mówiłaś, żeby mnie nie denerwować, ale ja tam... Wiem, czują obecność, czułem, to wilków czułem tak, obecność.
0: No. I przez las szukanie trasy, jak jednak wyjechać z tego lasu, jak dwa auta nie mają napędu.
1: Tak właśnie było i cieszę się, że mogłem w tym uczestniczyć. Co to jest upalanie? Bo padło tutaj w naszej rozmowie, ale my musimy właśnie trochę tutaj zrobić taki słowniczek off-roadowy. To czym jest upalanie?
2: Przejazd przez największe bagno, błoto takie, aż będzie po klamki się sypało po dach. Spod kół będzie wypadać tak
1: I rozumiem, że są fani, którym tego rodzaju przejazdy sprawiają po prostu frajdę.
0: No nam największą frajdę sprawia właśnie, że jak największe błoto wjechać i jak najwięcej wody przejechać. No, ale jak nie przejechać, to
2: też jest
0: porobić zdjęcia.
2: No przede wszystkim.
1: Bo też wy dokumentujecie swoje przejazdy i na tej grupie w mediach społecznościowych no, można znaleźć to, gdzie udało się dotrzeć, co udało się zrobić.
2: Tak, mamy swoją grupę na mediach społecznościowych. Jest ona troszeczkę prywatna, żeby po prostu, no bo RODO i takie tam inne rzeczy. Więc osoby, które należą do tej grupy, widzą i podziwiają, tak? I komentujemy, śmiejemy się.
0: Tak, bo to jest na takiej zasadzie, że jedziemy, ktoś wjeżdża w błoto, zostaje w tym błocie. Oczywiście wszyscy lecimy, żeby mu pomóc, żeby tą wyciągarkę zapiąć, ale najważniejsze jest...
2: Zrobić zdjęcie.
1: Zrobić zdjęcie, nagrać filmik, oczywiście to jest...
2: Nie ratuj, czekaj, zdjęcie.
1: Aha, czyli najważniejsze jest zdjęcie, dokumentowanie. Powiedzcie mi teraz, moje drogie, jeżeli chodzi, przy tym opalaniu zostawmy, taka... najbardziej zabawna sytuacja związana z rajdami, z upalaniem. Taka sytuacja, ty też mówiłaś o tym, Alino, kiedy się spotkaliśmy pierwszy raz, że czasami bywa tak, że wraca się i cały samochód jest po prostu w środku w wodzie. To ile razy się tak zdarzyło? Jak to wygląda?
0: Nawet byliśmy u takich znajomych, mają taki fajny ośrodek w Świętokrzyskim i tam są prywatne tereny, można nie zapłacić i jeździć sobie po ich terenach. No i była taka jedna wielka kałuża,

0: Ale mam jedną fajną anegdotę, że byliśmy kiedyś na wyjeździe w Bieszczadach i tak jak mówiłam, my jeździmy z dziećmi, tak? Czyli my jesteśmy dwójka dorosłych z przodu i dwójka dzieci z tyłu. No i w Bieszczadach są bardzo trudne trasy, takie naprawdę
1: wymagające.
2: No to górski teren, nie?
0: No i teraz jak się nie zamknie tych szyb pasażera, kierowcy i pasażera, no, a nie zamyka się, bo jest gorąco, tak? Więc jak się wjedzie w to błoto, to błoto nie jest tylko na zewnątrz, tylko ono jest też w środku.
2: No właśnie o tym mówiłem.
0: Stanęliśmy kiedyś pod sklepem, żeby kupić sobie coś do picia. Dzieciaki siedzą w środku, my z przodu. I podszedł ktoś do nas i tak mówi do żony: patrz, kochanie, a jaki oni mają brudny samochód. Popatrzyli do środka, oni mają nawet błoto w środku. Popatrzyli do tyłu i mówi: oni są z dziećmi. Po prostu tak się uśmialiśmy z tego tekstu. Oni są z dziećmi.
3: No, czasami niektórzy po prostu chcą pokazać się, jakie to mają zarąbisty sprzęt, jak to potrafi wszystko. I choćbyś mu mówił: nie przejedziesz, jest za dużo wody, nie dasz rady. Bo my tutaj jechałyśmy i było bardzo dużo problemów i kłopotów. Nie, on przejedzie. No i utopił samochód po dach.
2: Ale już tak na amen go utopił?
3: Nie, no właśnie o to chodzi, że byliśmy wszyscy, chłopaki go wyciągnęli, wydmuchali z tego, z silnika wodę i odjechał na własnych siłach.
0: Tak, ale wodę miał powyżej kierownicy. Dzieci uciekały na dach.
2: No to tak można powiedzieć hardkorowo. Mężczyźni bardziej mają coś do udowodnienia. Nie no, nikt nas nie słyszy, to możecie spokojnie powiedzieć, że tutaj taka męskie ego, czy pokazanie właśnie się...
3: Jak...
2: Nie, tylko niektórzy, tak? Dla osób, które nie mają tej zajawki, no to też z boku może wydać się troszeczkę dziwnie, że właśnie tego rodzaju jazda i tego rodzaju... No bo zazwyczaj samochód mamy do takich celów przejechać z punktu A do punktu B, gdzieś tam w mieście do pracy, dojechać do szkoły. Dla osób, które nie mają tej zajawki, to może się wydawać dziwna pasja. Tak jak myślę tych państwa, którzy byli tam w Bieszczadach pod sklepem. Zdarzają się też takie sytuacje, że ludzie na was patrzą i szeroko otwierają oczy?
0: No bardzo tak, często,
3: jak się brudnym samochodem
0: jak uznał, to mamy to bardzo.
3: Ale te lusterka, szyby tak. I światła zawsze są tu.
0: Tak, ale reszta...

0: No i nawet możemy się pochwalić, że wygrałyśmy ten puchar, bo startowaliśmy w innych kategoriach, tak? Magda startowała w Extreme, w takiej najwyższej kategorii. Ja startowałam...
1: Gdzie było pewnie dużo błota.
0: Tak, ja startowałam trochę w niższej kategorii i jeszcze miałyśmy jedną koleżankę z naszej grupy, która startowała w tej w tym turystyku, takim najmniej, bo to się chodzi o stopień zmodyfikowania auta. Więc żeby też ze sobą nie rywalizować, jakby rozdzieliłyśmy siły na trzy kategorie i wszystkie wygrałyśmy. Więc naprawdę było fajnie. No oczywiście jeździli z nami mężowie, koledzy, więc mieliśmy takie wsparcie, że nie wyobrażam sobie.
2: Wtedy nie jest jeden pilot, tylko już na przykład do samochodu jednego są dwóch, trzech pilotów, którzy faktycznie pomagają nosić trapy, podkopać łopatą użyć, czy linę przeciągnąć, zapiąć. No to jest bardzo duża pomoc. Albo biegać i szukać pieczątek. No to...
1: Właśnie, bo wyjaśnijmy wszystkim, bo to nie chodzi tylko o taki przejazd tak jak w wyścigach, tylko chodzi też o wykonanie różnego rodzaju zadań i podbijanie pieczątek. Trochę jakbyśmy po urzędzie chodzili.
0: No trochę tak to wygląda.
2: Niż te pieczątki w urzędzie.
1: No, to jest tak, o co chodzi z tymi pieczątkami?
0: Że na takiej na stalowej lince przyczepione są, no tak naprawdę kiedyś to były rzeczywiście pieczątki.

0: o drzewo, czy trzeba tak blisko autem podjechać i ta linka w aucie też jest przyczepiona, że nie da się jej odczepić, żeby dało się tą pieczątkę przybić. Teraz to już są elektroniczne pieczątki, czyli jest karta NFC, tak, NFC karta z chipem. W samochodzie jest przyczepiony telefon też taki, że się nie da odczepić w takim specjalnym pokrowcu. Po prostu telefon się przyczepia do tej karty i jest odbicie pieczątki.
1: No i te pieczątki nie są w łatwych miejscach, tylko to jest zazwyczaj

0: oczy i przyjechać.
1: No właśnie.
2: Zamknąć oczy. Zamknąć oczy.
1: No właśnie, na takich rajdach ważna jest prędkość, technika, czy właśnie inteligencja i rodzaj takiego sprytu.
2: Chyba sprytu bym powiedziała.
0: Zaufanie do pilota.
1: Taki pilot to się musi na takim rajdzie nachodzić. Przyznajcie sami, że ma trudną też pracę.
2: Trudną, bardzo. No na szczęście mój mąż jest pilotem.
1: Czyli ty jesteś za kierownicą, a to mąż jest pilotem, tak? Taki jest podział, u ciebie jest taki podział. Podział ról. Jest tutaj w regionie radomskim, są miejsca, gdzie jeździcie, można sobie gdzieś fajnie pojechać.
2: No coraz mniej, tak? Bo była koniówka, która niestety została już jakby przekształcona w boiska.

0: tak naprawdę też wzdłuż z rzeki jedziemy, jak są nieużytki.
1: Tak, jeżeli są to drogi oznaczone jako gminne, czy...
2: Wzdłuż rzeki to są też te tereny, no, są często podmokłe.
0: Więc one są jakby nieużytki rolne, więc no... Mamy nadzieję, że nikomu nie przeszkadzamy.
1: Tak, a jeżeli jest na przykład jakiś odcinek przejazdu przez las drogą taką utwardzoną, nie jakąś tam, że wjeżdżamy głęboko w las, czy...
2: Czyli nie położycie sarę dzików,
1: tak, nie, to zawsze idziemy do nadleśnictwa i pytamy się, tak? Czy nawet z leśnikami rozmawiamy, czy jest możliwość przejazdu grzecznie, kulturalnie i spokojnie.
2: Wyjątkowa kultura i dbanie o prawo, bo tutaj te lusterka i te szyby umyte, z leśniczym rozmawiacie, naprawdę jestem pełen podziwu. Chciałem was jeszcze zapytać o jedno, jakie macie plany, w którą stronę się to będzie rozwijało, czy macie jakieś marzenie, jakieś właśnie rajd, albo jakieś właśnie, nie wiem, pojechanie gdzieś, gdzie byłoby właśnie, no, takie wyjątkowe miejsce. Wiem, że niektórzy na przykład jadą, no może nie teraz, ale jeździli właśnie, nie wiem, w rejony Czarnobyla, no byli tacy zapaleńcy, którzy się w bardzo dzikie rejony tutaj...
1: Tak, no, ale jeździ w takie

0: Nie, nie słyszałem,
1: to
0: powiedz.
1: To jest rajd, który jedzie z Węgier, właśnie z Budapesztu. Nie kończy się w Bamako ze względu na jakąś tam sytuację polityczną, tylko kończy się w Sierra Leone, we Freetown, w Afryce. Mhm. No rajd ma tam około 7000 km. No i jedziemy nim samurajem.
2: Tak? Jakby co, my się szykujemy, akcja, w razie akcja ratunkowa, wsiadamy i jedziemy.
0: Będziecie mi wsparcie, to trochę taki Paryż-Dakar.
1: No to jest rajd w ogóle.

0: Saudi Rally na starej trasie rajdu Paryż-Dakar. I to jest rajd całkowicie, można powiedzieć, taki dla każdego, tak? No nie kosztuje jakoś to mało, ale nie są to koszty jak rajdu Paryż-Dakar.
1: I się gdzieś tam skrzykujecie i często się spotykacie na takiego rodzaju wyjazdach, tak? Jak to wygląda?
0: No czasem nawet co niedzielę. No to najczęściej co niedzielę się spotykamy, tak?
1: Jak ważne jest bezpieczeństwo na obrocie?
2: Bardzo dużo. Dlatego u nas na przykład zrezygnowaliśmy i zabroniliśmy używać lin kinetycznych.
1: O czym jest lina kinetyczna?
2: Lina kinetyczna.
1: Słowniczek offroadowy dzisiaj w naszej audycji.
2: Lina kinetyczna jest liną taką.

0: duża siła, że potrafi szeklę, którą się zapina do haka, czy tam do ucha, które jest przymocowane pod samochodem, potrafi to wyrywać. Ale to leci z taką mocą, że potrafi bardzo dużo.
1: No, potrafi

0: szarpać kinetykiem.
1: Dłużej to schodzi na pewno takie wyciąganie, tak. czy dłużej to schodzi, przynajmniej zdjęcia można wtedy zrobić, więcej zdjęć, ale jest tak, bezpieczniej.
0: Tak. A jest bezpieczniej.
1: Powiedzcie mi, samo przygotowanie tych samochodów też jest ważne, bo one się zmieniają. Jeżeli byśmy chcieli pojechać na taki rajd w jakiś teren bagienny, to nie pojedziemy taką zwykłym tipem, tylko one są też przystosowane. Jak to wygląda?
2: Przede wszystkim opony, opony, lift.
0: Lift, tak, lift, żeby musi być trochę wyżej, musi być lepsza opona.
2: Wyciągarka.
0: Wyciągarka.
2: Snorkel.
0: O, snorkel, tak, żeby nie zalecilnika.
1: Czyli to jest taka rurka, która gdzieś tam widać gdzieś tam na parkingu, że jeżeli ktoś widzi jeepa, który ma taką dziwną rurkę,
0: taki
1: to
0: komin.
1: Taki komin, to nie palimy w piecu, tylko...
0: No teoretycznie woda mogłaby być aż pod ten komin, tak.
1: Chodzi o to, żeby nie zadać silnika.
2: I
1: wtedy
2: można przejeżdżać tam pod wiaduktem na grzeczność.
0: Znaczy jeszcze komputera nie można zalać, więc, ale ja mam na przykład pod dachem już komputer, więc...
1: Tak. Czyli słuchajcie, jeżeli by kiedyś zalało wiadukt pod, bo na Grzeszowskiego, to
0: ja,
1: jesteście...
0: Ja mogę jechać.
2: Nie no, przecież jeździliśmy, opony płukać.
0: No zawsze jest akcja na naszej grupie, jak zalewa wiadukt i o, mogę w końcu opony wypłukać. Tak. Pod wozie.
1: To lepsze niż płynia, no, także...
2: Oczywiście.
1: Czego mam życzyć?
0: Dużo błota. Deszczu, mało deszczu jest, mało błota wtedy.
1: Bardzo wam dziękuję za wizytę w naszym studium.
0: Dziękujemy.
3: Vox FM Radom. W rytmie hitu. W Radomiu na 96.9.
4: Vox FM. Radom.
5: Vox FM.
4: Radom. Rozrywka z Vox FM Radom.
6: Anka Badowska, zapraszam. Ze mną w studiu postać, która codziennie animuje mieszkańców Radomia kulturalnie. Ale w odległej galaktyce ta kobieta stała na deskach teatru wśród znanych i lubianych aktorów i celebrytów w naszym kraju. Osiągnęła sukces, będąc małą dziewczynką. Ciekawi was kto to? To zapraszam do słuchania.
7: Dzisiaj ze mną w studiu barwna postać, barwny gość, Alicja Gryzy-Wasil, kobieta... orkiestra, tak można powiedzieć, przynajmniej w moim odczuciu. Ja tak widzę tą kobietę. Cześć, Alicja.
8: Cześć wszystkim. Witam wszystkich słuchaczy. Witam ciebie, Ani. Dziękuję bardzo za zaproszenie do tego programu. No i mam nadzieję, że będę mogła opowiedzieć
7: coś ciekawego, co się wydarzyło w moim życiu. A trochę się rzeczywiście działo.
6: Trochę się rzeczywiście działo. Alicja tutaj jest osobą, w której w głównej mierze tak aktualnie znamy z ośrodków kultury. Animuje tutaj nas kulturalnie, ale cofniemy się trochę do przeszłości, bo ta przeszłość jest taka dosyć bogata.
2: Będziemy jak czasu.
6: Zacznijmy od takich rzeczy musicali. One się zaczęły wcześniej. Jak się to wydarzyło, że się znalazłaś na scenie takiej?
8: Wiesz co, trochę to jest zasługa na pewno mojej mamy, ale też moich sąsiadów, bo miałam takie koleżeństwo. Ja się wychowywałam w dzielnicy Michałów i mieszkaliśmy razem w bloku. Wiesz, jak to było kiedyś, inaczej niż teraz, więc dużo czasu na dworze spędzaliśmy wspólnie właśnie z rówieśnikami, z osobami z danego bloku, z danej klatki. No i właśnie mama kolegi powiedziała, że są castingi w Teatrze Powszechnym. Wtedy były to czasy, kiedy dyrektorem był Wojtek Kępczyński, więc bardzo mocno stawiał właśnie na musicale. I to był piękny okres dla radomskiego teatru, myślę. No i wtedy ja miałam może z 10 lat, może nawet mniej. Może niespełna 10, poszliśmy na ten casting, pamiętam go do dziś, bo to było dla mnie ogromne przeżycie, bo zawsze lubiłam śpiewać, występować w ogóle ten typ, tak? Ten typ tak ma.
6: Śpiewałaś do dezodorantu?
8: Tak, dokładnie te sprawy, więc tylko, no to miało też ten swój anturaż, no bo pierwszy raz wtedy wchodziliśmy do teatru od tego wejścia B.
6: Tak, czyli od tyłu,
8: od backstage'u. Dużo rzeczywiście tych osób czekających w korytarzu. No i kiedy wchodziliśmy na tą dużą scenę, to ja naprawdę to pamiętam jak dziś, że po prostu wszystkie światła były wyłączone, ciemno na widowni i tylko jedna punktóweczka na środek sceny i głos. prosimy stanąć w świetle.
7: Nic nie widać, nikogo nie widać.
2: Tak, nikogo nie widać.
7: I lat 10.
2: Co tu się dzieje? Lat 10, tak. Co tu się dzieje? Więc teraz to trochę znamy, tak mamy oswojone, w sensie z jakichś programów takich telewizyjnych. One jakby opierają się dokładnie na tych podobnych zasadach, ale wtedy dla mnie i no też społecznie było inaczej zupełnie, więc to było naprawdę mega przeżycie. Ale nie pamiętam, co śpiewałam, szczerze powiedziawszy.
7: Taki stres.
2: Na tym castingu na pewno śpiewałam, na pewno tańczyłam i na pewno każdy też dostawał takie zadanie, żeby wcielić się w jakąś rolę. Mm-hmm. I to nie były oczywiste rzeczy. I to pamiętam.
7: Czyli co, mogłaś być krzesłem, tak, albo dżdżownicą, tak, albo parasolką?
2: Dokładnie takiej maty, więc trochę jak na egzaminach do szkoły aktorskiej. W ogóle miałam mocno długo taką zajawkę, że chciałabym w tą stronę. Ale też doświadczenie teatralne i poznanie tego świata od tej drugiej strony po pewnym czasie uświadomiło mi, że to jest bardzo ciężki kawałek chleba. Mhm. I to słyszałam bardzo, tak wybrzmiewało z ust naszych starszych kolegów, no bo my to byliśmy takie
7: dzieciaczki,
2: które tam wiadomo, chór, w ogóle mieliśmy zajęcia ze świętej pamięci profesorem Balmowskim, on nas przygotowywał do tego, więc były też przesłuchania, w ogóle kierownikiem muzycznym był Maciek Pawłowski, z którym w ogóle mam kontakt do tej pory, po latach tam też odświeżyliśmy znajomość, to też są takie ciekawe właśnie
7: takie
2: wątki.
7: Wspomnienia. Ale także dostałaś angaż, bo tutaj dostałaś angaż.
2: Tak, czyli to były moje pierwsze zarobione pieniądze. Mam zachowane do tej pory tak, takie wydruki, pasek tak zwany.
7: Wypłaty.
2: Swoją pierwszą wypłatą.
7: Miałaś 10 lat.
2: Tak.
7: Powiedzmy,
2: ja,
7: tak?
2: Tak, i pamiętam, na co wydałam te swoje pierwsze pieniądze. Kupiłam rolki, bo wtedy bardzo modne były rolki. Nie wiem, czy pamiętasz.
7: Ale jeszcze były takie, wiesz co, to były jeszcze takie czasy, że oprócz rolek to jeszcze były takie, zakładało się takie same kółeczka na buty. Tak. Nie wiem, czy pamiętasz, na tasiemki było, że, tak, że można było jeździć, zanim te rolki weszły, nie?
2: Tak, a ja rolki, wstać, więc ja byłam taka dumna, taka zachwycona, że po prostu te moje pieniądze mogłam wydać sama na to, co sobie wymyśliłam, no bo rodzice nie bardzo chcieli, oczywiście nie pochodzę z super zamożnego domu, więc to było dla mnie coś, naprawdę te rolki to...
7: Ale Alicja, wcześniej... To był twój Oscar.
2: Tak, trochę tak.
7: Te rolki to był twój Oscar. Ale wcześniej zaczęłaś, mówisz, że sama tak naprawdę chciałaś iść na tę scenę, tak? To było twoje marzenie, czyli od zawsze przejawiałaś te takie predyspozycje, że tak powiem. Śpiewać, tańczyć, recytować.
2: Tak, ale też tak, śpiewać, tańczyć, recytować, ale nie powiem, że to jest też taki zawód i już od początku na tym poziomie. Ja się zastanawiam czasem, jak oglądam te programy, które teraz mamy w telewizji, jak te dzieciaki znoszą ten stres. Dla mnie to było mocno stresujące. Mhm. Właśnie ciągłe to sprawdzanie, ciągła weryfikacja, czy dobrze, czy źle, czy się dobrze ruszamy, czy źle się ruszamy, czy właściwie śpiewamy, czy jest czysto, czy jest nieczysto, bo rzeczywiście to było i z orkiestrą na żywo, i z muzyką na żywo wszyscy śpiewali. Tam też jedną z głównych ról Darek Kordek grał i Robert Łuchniak, który później teraz pracuje w innym zawodzie, ale no to były takie też fajne, znane osoby, które się pojawiały w naszej przestrzeni. Jedną z ról też bodajże Iza Trojanowska na zmianę z, nie pamiętam teraz nazwiska tej aktorki śpiewającej, ale także no naprawdę znane nazwiska.
7: Czyli ale można powiedzieć, że bardzo szybko osiągnęłaś ten sukces, o którym marzyłaś. Dostałaś to.
2: Tak, udało mi się. Nas w tym zespole, w tym chórze dziecięcym było chyba niespełna 20 osób, jakoś 16, 18, ja tak pamiętam. Mieliśmy wspólną garderobę, co też było wow, blisko 100

0: to jest dużo takich małych rzeczy, ale my naprawdę też traktowaliśmy już później, po próbach, jak już się zaczęły spektakle, my ten spektakl był grany dosyć dużo. Ja pamiętam setny spektakl, kiedy sobie robiliśmy też różne gagi, no bo taka jest tradycja teatralna, więc no naprawdę dużo, a w ogóle też z tym spektaklem byliśmy na otwarciu Fryderyków w którymś roku. Mieliśmy wtedy garderobę obok szwagra Kolarski. I to dobre. A i Queen, pamiętam, że wręczał jakąś nagrodę, w sensie muzycy z Queenu, oczywiście. I to było też takie.
1: Alicja, no ale to było wow, no to wow, tak naprawdę, no, nie?
0: Mam autograf. Naprawdę dużo takich fajnych, przyjemnych przygód. I pamiętam też, kiedyś byliśmy na wyjazdowym spektaklu bodajże w Rzeszowie. I też tam było jakoś tak, że to był jakiś festiwal teatralny albo coś taka, jakaś większa forma, że na pewno jakoś przed nami albo po nas był koncert Michała Bajora, a to jest taka postać, którą ja znałam w dzieciństwie nawet, bo moja mama zasłuchiwała się w jego utworach, więc mówiłam tak, mamo, wiesz, kogo ja spotkałam?
1: Ale to było spełnienie marzeń po prostu.
0: No trochę tak, taka, i też taka przygoda, że ja naprawdę w tamtym okresie czasu to ważniejsze było wszystko, co się dzieje w teatrze.
1: Czyli szkoła została olana.
0: Troszeczkę, mimo że też doceniała te nasze oczywiście jakieś no,
1: kreatywne zajęcia
0: pozalekcyjne, ale to lekcje, ja byłam też no, zdolnym dzieckiem, w sensie takim, że nie potrzebowałam dużo czasu na naukę na tym etapie, więc przechodziło mi to z łatwością, więc te lekcje, które gdzieś tam trzeba było nadrabiać, nie stanowiło to dla mnie najmniejszego problemu, ale rzeczywiście skupiałam się mocno na teatrze i ten teatr został ze mną na długo tak naprawdę, bo pewnie do tego się nie doszperałaś, ale był później musical Fame.
1: To
0: wiesz,
1: gdzieś
0: co,
1: tam,
0: Fame je,
1: gdzieś
0: ja
1: tam
0: nie występowałam, ale za to byłam na chyba 50 spektaklach, bo już wiesz, mój teatr był taki mój drugi dom, wszystkich znałam, wszystkich od obsługi widowni, więc ja sobie wchodziłam jak do siebie. I pamiętam, że ten Fame, w którym Krzysio Respondek, też świętej pamięci niestety, grał główną rolę. I to był mój, teraz się jak to mówi?
1: Mój crush.
0: Mój crush, tak.
1: To był twój crush.
0: To był mój crush i po prostu chodziłam, żeby go oglądać i słuchać na żywo. I też no, mogliśmy ze sobą no, przebywać, tak? W takim znaczeniu, że się znaliśmy, bo też Józef miał na przykład swój fan klub. Były dziewczyny mocno związane z teatrem, wspierające. Tak samo było w Fejmie, że też była taka grupka osób, która rzeczywiście bardzo kibicowała. Bywała często, nie byłam samotniona.
1: Słuchaj, mówisz o mamie, która się zasłuchiwała w Bajorze i w Michał Bajor. I tutaj gdzieś ona bardzo mocno lubiała jego muzykę. No ale do tego, żeby gdzieś zbudować siebie właśnie w jakiś taki sposób też artystyczny, albo żeby pobiec w tą trasę, no to potrzeba tej inspiracji. Tutaj mówisz o bardzo wielu osobach z takiego naszego środowiska lokalnego. Kto ciebie inspirował do tego, żeby właśnie stanąć w tym, a nie innym miejscu?
0: No myślę, że najbardziej jednak mama. Taką była moją supporterką, tak mnie wspierała w tych moich różnych pomysłach i też na tym etapie i na późniejszych, co nie powiem, czasem było dla niej na pewno trudne, tak? To myślę, że rzeczywiście mama mnie tak mocno gdzieś tam wspierała, ale też było

0: Kościółka.
1: Kogito też, tak, tak, czytałam.
0: Tak, tak, tak.
1: Zbierałam Kogito Junior.
0: Był reporter DD.
1: Tak, ale no to było takie, no odległe, przepraszam. Tak. Odległe bardzo, tak, a teraz no wszystko jest pod palcem.
0: Ale masz takie poczucie, że wtedy generalnie to smakowało trochę inaczej?
1: No
0: to trzeba
1: tak.
0: było trochę wyszukać. Dzisiaj to wszystko jest takie bardzo instant, szybkie.
1: Tak.
0: Tak.
1: Myślę, że tak i miał to swój ogromny urok i trochę za tym tęsknimy. Myślę, że też takie pokolenie 20-latków też powoli jakby dostrzega tą różnicę.
0: Tak,
1: że gdzieś
0: ogromna.
1: Tam w tych latach 90. widzą takie wow.
0: Taki fajny potencjał.
1: Taki fajny potencjał. No,
0: powiedz mi, kiedy pojawił się zespół Alicity? I dlaczego się pojawił? Jak to się wydarzyło? Bo tutaj na scenie naszej lokalnej, no wy jesteście bardzo znanym zespołem.
1: Bo jeszcze później był taki epizod, że rzeczywiście w teatrze, ale w chórze miasta Radomia namówiła mnie koleżanka, z którą występowałam w Józefie, tak nomen omen, przyjaźnimy się do tej pory. I to była taka, no... Też ciekawe doświadczenie z punktu widzenia muzycznego, tak, jakby rozwoju jakiegoś takiego muzycznego, bo ja miałam różne pomysły na tą swoją, powiedzmy, karierę, tak. Zdawałam do szkoły muzycznej na wokal operowy. Tak, i...
0: Czyli szeroki repertuar.
1: Tak, nie. I tak
0: chciałaś się rozwijać.
1: To znaczy chciałam się rozwijać, tylko tak. Jak to młody człowiek, tak poszukuję różnych z tych dróg. No i rzeczywiście się dostałam na to, ale doszłam do wniosku, że to w ogóle nie, chyba nie jest do końca to, co ja bym chciała robić, więc też miałam taki epizod, zanim w ogóle pojawiło się Alicity, że chodziłam na prywatne lekcje śpiewu i się szkowałam z myślą o tym, bo należałam też do Teatru Poszukiwań, żeby iść na jazz do Katowic. Bo ja od mocno też...
0: Tam chyba taka najbardziej znana szkoła,
1: też mój,
0: ta, nie?
1: Tak, Katowic, tak, mój tak, tato jest dosyć badną postacią
0: a co to
1: muzyczną.
0: Znaczy?
1: Możecie go spotkać pod galerią z słoneczną w Radomiu. Czasami jak grywa na gitarze, na stricie, więc tak, tata jest taki bardzo muzyczny i też od niego te muzyczne zamiłowania na pewno w dużej mierze wzięłam. Mama była tą supporterką, a tata był takim trochę wolnym
0: inkubatorem
1: ale też pokazywał różne właśnie trendy muzyczne i też od niego zaraziłam się taką miłością do jazzu. Ja jak poszłam już do szkoły średniej, to wtedy na Prałguta było takie centrum, międzynarodowe centrum wolontariatu, kultury i wolontariatu i tam się odbywał klub jazzowy prowadzony, teraz już sobie nie przypomnę, też już pani nie żyje nazwiska, ale były raz w miesiącu koncerty jazzowe. Ja byłam członkiem tego klubu.
0: Ale teraz właśnie też są jeszcze
1: takie. Tak, tak, bo właśnie później przejęła festiwal jazzowy, który był wtedy tam organizowany, a ja tam chodziłam rzeczywiście tak pierwsza klasa liceum, no to w sumie niedużo, 15 lat, to średnia wieku była mocno wyższa, a ja sobie chodziłam, gdzieś tam było mi aż dziwnie z tym, że ta różnica wieku jest spora.
0: Wiesz, mi się
1: więc stawałam gdzieś przy drzwiach zazwyczaj z tym.
0: Ale mi się jazz kojarzy, wiesz co, bo to jest, dla mnie to jest taka muzyka, która mnie osobiście uspokaja. Dla mnie to jest generalnie taka podróż trochę mentalna, jak słucham sobie jazzu. Kawka, herbatka, obserwacja i słuchanie. I teraz sobie wyobrażam Alicję, lat 15, która wchodzi po prostu na salony słuchać jazzu.
1: Tak, coś, ale wiesz co, no to miało dla mnie ogromny urok. W sensie takim, że ja też, mnie to zabierało rzeczywiście w podróż i dlatego później jakby próbowałam w tą stronę, to chociaż śpiewałam i w chórze kościelnym i w scholi i w różnych miastach naprawdę, to ten jazz gdzieś tam do mnie przylgnął tak, że wydawało mi się, że to będzie moja droga. No ale dostać się do Katowic jest niezwykle ciężko. Tam naprawdę jest po 100 osób
0: na jedno miejsce.
1: Na jedno miejsce.
0: Tak,
1: to są bardzo indywidualne studia. No niemniej jednak byłam na egzaminie, tak, to też mam ze sobą, ale zanim to też właśnie właściwie dlatego, że znajomy znajomego i tak jakoś się okazało, że tutaj chłopaki mają taki zespół Źródło Zasilania. Nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta. Ja często mówiłam na nich Zasilacz, prześmiewczo. I oni mieli próby w Resursie, gdzie my z kolei mieliśmy próby z Teatrem Poszukiwań. No i tak jakoś różnymi kanałami, jak to wiadomo, Radom nie jest za dużym miastem. Mieliśmy nawet kiedyś taki challenge, miałam z koleżanką, żeby znaleźć kogoś w tym mieście, kogo jeszcze nikt nie zna. I nie ma jakiejś konotacji, że ktoś że kogoś z kimś jest rodziną, albo z kimś chodzi do klasy, albo z jeszcze innych, bo to środowiska się gdzieś tam mieszały. No i tak żeśmy się pomieszali, że jak byłam na studniówce z moim byłym już mężem, ale z ojcem mojej Gabrysi właśnie, to najpierw robiliśmy takie spotkania, teraz before party byśmy to nazwali, żeby się poznać, tak, żeby ta zabawa na studniówce była fajna. I właśnie tam poznałam chłopaków ze źródła zasilania i jakoś tak na schodkach tego Jędziowie.
0: Objawiło was, że może razem zaśpiewamy.
1: Może jednak coś spróbujemy razem, bo tu są różne potencjały.
0: I to jest właśnie nasze radomskie lokalne podwórko.
1: Tak, tu Ada śpiewa, tu chłopaki, już źródło to się tak trochę posypało, bo tam no, z różnych względów, to może coś nowego, może jakaś nowa odsłona, no to próbujemy. I ja pamiętam, bo to było tak moja... jak miałam 17 lat mniej więcej, więc przed moją maturą mama była po prostu o tym wspieraniu, wrócę teraz, że no nie podobało jej się za bardzo, że ja na te próby w kółko muszę jeździć na jakieś próby, a tu matura za pasem. No ale jakoś tak dała na to przyzwolenie i rzeczywiście mieliśmy w ogóle próby w takim przedziwnym miejscu na początku, na ulicy Czarnej, gdzie są magazyny głównie. I tak się zgadaliśmy też z zespołem Lilith, który też jest pewnie znany radomskiej publiczności.
0: Tak.
1: No i tam wspólnie sobie zrobiliśmy próbownię. No i tak w sumie zespół nie miał nazwy, ale jak przychodziliśmy na próby, to ja zawsze z grzeczności, tak jestem już natury takiej, że się wszystkich pytałam, czy chcą coś do picia, to może herbatę.
0: Kulturka
1: po prostu.
0: To na
1: no i tak zostało Lilith właśnie. Bo ja w kółko z tą herbatą, czy może się nie napiją, bo...
0: No i tak... No i jest Lilith. No i co? No i co ci dał ten zespół? Co ci dała ta praca? Bo tutaj generalnie te próby tutaj opowiadasz, no ale wyszliście też do szerszej publiczności, bo były koncerty. Po dzień dzisiejszy generalnie gdzieś te koncerty się pojawiają. Ostatnio było 20-lecie, tak?
1: Tak.
0: Trwania zespołu. No ja też was pamiętam jako dzieciak. Tak naprawdę, Klub Alibi, tam często generalnie was można było spotkać.
1: No co
0: i katakumby.
1: Tobie?
0: I katakumby, co tobie to dało?
1: Wiesz co,
0: na pewno... No bo jazda publiki była, nie ma co ukrywać, tak.
1: To znaczy tak, na pewno, no to były jeszcze te czasy, kiedy gdzieś tam w tym naszym, pamiętam pierwszy koncert, to graliśmy z Paragonem, kiedyś w takim zespół. I też wtedy, powiedzmy, w radomskim undergroundzie królował zespół Lejdża. I Tomek,
0: Jod Duszewski, tak, czyli Jamal.

0: interesujące to, co właśnie chłopaki robią. To łączenie takie nie...
1: Reggae z hip-hopem.
0: Reggae z hip-hopem, tak, tutaj górze na skrzypkach, więc to były takie nieoczywiste właściwie te połączenia. Takie właśnie dla mnie, trochę oparte na improwizacji, więc blisko jazzu, więc to mnie po prostu gdzieś tam mocno złapało za serce. No i też gdzieś te pozytywne wibracje muzyki reggae, bo ja też nie ukrywam, miałam taki epizod, że właśnie w ogóle pielgrzymka
1: rastafarianina.
0: Nie, nie nazwałam tego tak, bo to jednak, no nie, no my mamy zupełnie inną mentalność, też kulturę inną i to jest takie, no udawane teraz z perspektywy czasu.
1: No tak. Ale trochę wtedy wzięłaś z tej kultury.
0: Trochę z tej kultury wzięłam i była mi bliska przede wszystkim, tak, na takiej zasadzie, że wszystko pozytyw, w ogóle takie pozytywne nastawienie do życia, to jest moje.
1: Tak zwane no worries made, bo to tak było, tak. Niczym się nie trzeba martwić, nie?
0: Tak, trochę tak, więc gdzieś tam, no, na pewno LSD dało mi dużo ciekawych doświadczeń, dużo ciekawych, naprawdę przecudownych też ludzi, których poznałam w przelotach. Dużo graliśmy i nie tylko tutaj w Radomiu już później, tylko gdzieś tam na festiwalach.
1: Myślę, no, że takie trochę byliście rozpoznawani.
0: Tak, pierwsza taka historia, która nas uskrzywiła, pamiętam, byliśmy na festiwalu w Warszawie i tam w jury i tam wygraliśmy pierwsze miejsce, to była nasza pierwsza nagroda, był Maleo. I to też, co on powiedział później, ja już teraz nie zacytuję tak dokładnie w tym tego uzasadnienia, ale że właśnie go gdzieś tam urzekło to łączenie gatunków i właśnie taka od nas bijąca pozytywna energia. I naprawdę to z nami zostało, zresztą z Maleo też mieliśmy okazję później się spotkać na scenie, więc no to było mocne dla mnie doświadczenie, takie mocno gruntowujące to, że to jest właściwy kierunek, tak, to co robimy i tam studia jakieś tam inne.
1: Inne rzeczy z tego.
0: Matura. Czy coś niekoniecznie jest aż tak istotne.
1: No nie, no to wszystko jest istotne. No nie świruj, że nie jest istotne.
0: No jest. Oczywiście, że jest. To tylko
1: bo ciebie to zbudowało.
0: Jakby na tamtym etapie były inne priorytety.
1: Inne priorytety były. Ale czerpałaś. Karmiłaś się tym.
0: I na pewno taka pewność siebie. Dla mnie jakby wychodzenie na scenę to jest taka bardzo pozytywna adrenalina. I ten stres oczywiście, ale w takim pozytywnym znaczeniu. Ja się mocno mobilizuję wtedy.
1: A przez pryzmat tych wszystkich lat, od tych twoich lat dziesiątych, że tak powiem, tak to nazwę sobie pieszczotliwie, po ten czas Alice City i tutaj no tej publiki naszej i lokalnej, ale i nie tylko. Jakieś takie najważniejsze wydarzenie, moment właśnie wyjścia na scenę, który po prostu zakotwiczył się w twojej pamięci najbardziej.
0: Dużo, bo naprawdę myśmy tak dużo podróżowaliśmy też do zagranicy, zdarzało nam się, no bo naprawdę parę ciekawych historii mogłabym opowiedzieć.
1: No dawaj, jak się uśmiechać do tego.
0: Jak kiedyś dostaliśmy zaproszenie na festiwal taki slow, no wolnościowym bodajże na Słowację jechaliśmy wtedy. I jedziemy z tym naszym busem. Pozdrawiam pana kierowcę naszego
1: wesołym
0: busem. I dojeżdżamy pod wskazany adres. To też nie były czasy GPS-a, umówmy się.
1: Jest mapa,
0: tak.
1: Pytamy ludzi.
0: I dojeżdżamy, a tu po prostu...
1: Kaplica,
0: pole, nie ma nic. Pole, panie, pole. Jakiś mostek. I w ogóle gdzie my jesteśmy. Nie znamy języka w ogóle, no.
1: Kabaret
0: trochę tak, ale przechodzimy przez tą rzeczkę, przez ten mostek, patrzymy stodoła. No i otóż okazało się, że właśnie festiwal jest w ogóle na takim zamkniętym terenie i właśnie jest taki mocno blisko natury.
1: W tej stodole.
0: Była
1: scena, spodziewaliście się czerwonych dywanów.
0: My się po prostu czegoś innego spodziewaliśmy i to było takie naprawdę dysonans śmieszny, ale bardzo, bardzo pozytywnie wspominam. I no i też no nie było wtedy tej mody, która teraz do nas rzeczywiście przyszła, tak? Bo teraz się robi festiwal w środku lasu i
1: tak. Tak, wiesz, to są takie bardzo pozamykane imprezki, ograniczona liczba miejsc.
0: Tak. No ale to były zupełnie inne realia. No i też mieliśmy taką przygodę, jak graliśmy na festiwalu w Płocku. On się nazywał bodajże Reggae na Piaskach. No i mieliśmy gdzieś tam być, byliśmy w line-upie, gdzieś tam powiedzmy w środkowej części, ale coś się poprzesuwało, jak tam ta różnie to bywa, wiadomo, organizacyjnie. No i występowaliśmy w prime time,
1: czyli na starcie.
0: Czyli nie, właśnie.
1: A na samym końcu, to jest na
0: prawie na samym końcu przed tak. gwiazdą. Ja już nie pamiętam w ogóle, kto grał po nas.
1: Saportowaliście, saportowaliście.
0: Tak, ale to było tak, że naprawdę to była chyba największa widownia, przynajmniej z jaką ja grając z chłopakami i śpiewając z nimi miałam okazję, przed jaką miałam okazję wystąpić, bo tam naprawdę były tysiące osób. No niesamowite.
1: No właśnie, no właśnie, no opisz to. No opisz to nam.
0: Ciężko to jest, właśnie ciężko to jest opisać.
1: Wychodzisz i ludzie no, krzyczą, wiwatują, chcą was. Jakie to jest uczucie?
0: No napędza? Mega pozytywne. Mega? Tak, oczywiście i to tak nakręca, właśnie mówię. Ja najbardziej tęskniąc do sceny w tym muzycznym pojęciu, to właśnie do tej energii. Boże, jaka to jest energia, która płynie od ludzi. Jak to floch się gdzieś tam przepływa. Tak, to się naprawdę czuje tak bardzo i psychicznie, i fizycznie ciałem, że ta energia jest, że się unosi.
1: Wow, taki ale fajnie, taką pełną baterię po prostu dostajesz, tak? Taki tak. wiatr w żagle na maksa. To powiedz mi, no mając, że tak powiem, takie źródełko, taką bateryjkę, co skłoniło cię do tego, że zmieniłaś jakby tą ścieżkę swojej kariery i no pojawiło się też i dziennikarstwo, pojawiła się też i praca w mediach, pojawiła się też tutaj właśnie animatorka kultury.
0: Tak, wiesz co, po prostu ja w ogóle występowałam z chłopakami, mając już małą Gabrysię i w ogóle tak powstawała płyta, jak Gabi była, no, nie wiem, ile mogła być.
1: Była małym, ale nie dużo. Była małym bąbelkiem.
0: Tak, nasz mały bąbelek też był kiedyś z nami w Magdeburgu. Też mieliśmy taką historię.
1: Czyli miała swoje przeżycia dziewczyna.
0: Miała.
1: No ale bardzo dobrze, była po prostu rosła w bardzo otwartym środowisku.
0: Tak, ale ja już wtedy studiowałam to dziennikarstwo i to też zawsze gdzieś tam było moje marzenie, że właśnie muzyka i właśnie media, że to jest coś, co w jakiś sposób kreuje świat, tak? W sensie, że wpływa na ludzi, daje im coś, że pomaga im tą rzeczywistość jakoś ogarniać, jakkolwiek to zabrzmi, układać pewne rzeczy i że to jest bardzo, bardzo tak jak śpiewanie, tak jak dziennikarstwo, to są misje. I tak samo jest z animacją kultury. Dla mnie to jest misja. Tak, w sensie, tak się potoczyły moje losy. A z Elisty się rozstałam, bo jakby rozminęły nam się priorytety. Tak jak już wspominałam, ja miałam dziecko. Chłopcy jeszcze się
1: nie mieli. Tak, na innym etapie byli.
0: Tak.
1: Dziś już mają.
0: Dziś już mają, tak. I rozumieją moje pewne dylematy. Ale też to był taki moment w karierze Elisty, że mieliśmy wtedy też niestety świętej pamięci menadżera Łukasza Borowieckiego i no Łukasz był bardzo mocnym wsparciem. Miał pewne pomysły, które dla mnie na przykład nie były akceptowalne i tam mocno się tarliśmy w pewnych względach, ale na pewno był osobą, która miała szeroką wizję rozwoju tego zespołu i miała na to też możliwości. Ja sobie pomyślałam, że nigdy w życiu nie chciałabym być takim hamulcowym dla nich. W sensie, żeby...
1: A tak czułaś?
0: Tak.
1: No, ale mamy tak trochę...
0: Tak, wiem i jakby nazwa została z chłopakami, to na to jakby się zgodziłam, ale że wiesz, że ja mam jednak inną sytuację rodzinną, studia, bo często było tak właśnie, że prosto z koncertu na zjazd, bo studiowałam wtedy, pamiętam, zaocznie dziennikarstwo w Lublinie. I tak, to były...
1: Nie wiem
0: jak to się w ogóle mogło wydarzyć, jak dużo energii jest w młodym człowieku, która gdzieś tam z upływem czasu jednak...
1: Chociaż wiesz, to moja babcia mi powtarza, że córciu, im człowiek starszy, tym mniej potrzebuje snu. Ja będę 4 godziny spała i będzie okej.
0: Może coś w tym jest, chyba nie dotarła do tego etapu.
1: Może wszystko przed tobą.
0: Tak, ale rzeczywiście pamiętam taki weekend, że po prostu no oczy na zapałki.
1: Zmęczona,
0: bo po prostu koncert, a później jechanie na studia o 5 rano i w ogóle jakieś albo jechanie z jakiegoś drugiego z Wrocławia do Lublina. No i no jakieś.
1: No i ty odeszłaś. Dla mnie na przykład, wiesz, moment tak jakby utraty ciebie To już dla mnie nie było tego smaku. To było, to moje, to jest moje, nie? Ja nie wiem, jak tam sobie inni ludzie odbierają, to jest moje po prostu. No ale stańmy sobie przy tym, że zostałaś animatorem kultury i tutaj w tym miejscu jesteś. Mówisz o misji. I jaką misję tutaj chcesz lokalnie spełniać? Co chcesz przekazywać?
2: Cały czas to jest chyba to samo, tylko na różne sposoby. Chcę zmieniać życie ludzi. I ja widzę...
1: Mocno. Przez kulturę, mocno.
2: Tak,
1: mocno,
2: przez kulturę, ale to się dzieje. Ja to widzę, jakby obserwuję. Aha. Pracuję w tym miejscu, w którym jestem już 8 lat i te znam dzieci, które były tam przede mną. Rosły w tym miejscu, w sensie na Przydaszyńskiego 5 i gdzieś tam rozwijają się, rozwijają swój talent, rozwijają skrzydła. I po to my jesteśmy, po to jest kultura, żeby dawać ludziom wiatr w skrzydła, żeby te pasje, talenty mogli pielęgnować i później docelowo naprawdę na tej bazie budować swoją przyszłość. I tak się dzieje, ja takich przykładów mogłabym mnożyć. Janek Majewski jest naszym wychowankiem na przykład, tak? Sukcesem ogromnym cieszą się rzeczy, które powstają w pracowni nowych mediów i my jesteśmy w kontakcie z tymi młodymi ludźmi, którzy już teraz otworzyliśmy film, Michał tworzył go z nimi 2 lata temu i już teraz są na pierwszym roku studiów i to jest super miłe, że nie wiem, Julek się wczoraj do mnie odzywa, mówię, mam zaliczenie na filmówce, to mam taką prośbę, może by pani zagrała rolę cioci na urodzinach,
1: ale ekstra. Czyli wraca. Wiesz,
2: że to wraca. Tak, to jest tak, że te dzieciaki, młodzież, z którymi mamy, no te drogi są bardzo różne, tak? Ja mówię o jakichś takich naprawdę osobach, które gdzieś tam bardzo mocno wiedziały, co chcą, jak chcą i mocno dążyły do tego, ale takich osób jest trochę, ale też takie drobne rzeczy, które naprawdę zmieniają życie tych osób, które do nas przychodzą, czy na zajęcia, czy na wydarzenia, bo zawsze te wszystkie cykle mają taki charakter mocno familijny. Bardzo mi na tym zależało, żeby w tych trudnych, dziwnych czasach postawić na budowanie relacji. I czy to jest wkręcie w sztukę, czy to jest, teraz robimy wspólnie z Radkiem i z Jarkiem Basajem dobranocki filmowe, że to jest czas dla nas, dla rodziców, dzieci,

warsztatach tworzymy coś tak wspólnie, bo też, żeby dawać ludziom też takie poczucie, że jest jednak jakaś siła społeczna, że to, że nie jesteśmy takim gatunkiem, a nie innym, no jest coś w tym i że trzeba o te relacje po prostu w najbliższej swojej społeczności

0: od śpiewania.
1: Ale tutaj zobacz, że Ania, że wszystko jest o tym samym.
0: Bardzo,
1: w sensie tak,
0: tak,
1: my tutaj jakby śpiewając też jakby przesłanie w ogóle Elistii tekstów nie pisałam. Pisał je Adaś i pisał je Piotrek Niecicki. Ale zawsze było mi to bliskie i w ogóle uważam, że są fenomenalni, jeśli chodzi o pisanie, tekstów.
0: Tak,
1: tak, bo te teksty niosą ze sobą bardzo dużo
0: przesłania.
1: Przesłania.
0: Tak.
1: I to jest o tym samym tak naprawdę. O tym, że ludzie powinni być blisko. O tym, że trzeba się nawzajem szanować.
0: Tak.
1: Tak? I my o tym opowiadamy po prostu tylko na zupełnie inne, innymi metodami, zupełnie innymi sposobami, ale właściwie
0: czyli
1: o tym samym.
0: Można powiedzieć, Alicja, że prześledziłaś tak jakby wszystkie możliwości powiedzenia o tym samym.
1: Trochę tak,
0: tak można powiedzieć, tak?
1: Czujesz się
0: spełniona?
1: Wiesz co, myślę, że tak, że dużo rzeczy się gdzieś tam z perspektywy czasu, mogę powiedzieć, udało. Na pewno są takie momenty, które będę wspominać do końca życia. Pamiętam, jak na Ostródzie było dla mnie ogromnym zaskoczeniem, że dostałam nagrodę za osobowość festiwalu.
0: Aha. No ja się nie dziwię, ja się dziwię, że ty się zaskakujesz, ale okej. Okay, okay.
1: Nie, naprawdę, bo tam było super znakomite zespoły, w ogóle z całej Polski, cudowna atmosfera. No i na tej Ostródzie my nie wygraliśmy, pamiętam, że wygrał zespół Zaprzyjaźniony z Katowic, Fire in the Hole, swoją drogą pozdrawiam, chociaż nie wiem, czy jeszcze
0: funkcjonują,
1: ale pamiętam, to było też dla mnie wow, odkrycie, zupełnie inna odsłona jakby muzyki. A ja dostałam tą nagrodę z rąk wtedy konsula Jamajki,
0: wow.
1: Pani konsul, więc to było naprawdę wow. Co prawda nagroda została w busie.
0: Zapomniałam o niej.
1: Symboliczny
0: kwiat życia.
1: Tak, nie, to był taki symboliczny, szklany, nie wiem, kielichan, taki mega duży. Więc ja nie wiedziałam za bardzo, co chcę zrobić. Ale sam fakt był dla mnie takim ogromnym wyróżnieniem, to wtedy. A teraz też mi się zdarzyło odbierać nagrody za swoją działalność jako animatora kultury i one są też dla mnie bardzo, bardzo ważne. W sensie takim, że ktoś inny
0: dostrzega
1: tą robotę u podstaw. Trochę tak pozytywistycznie, ale tak jest. I że widzi w tym dużą wartość, bo współpracujemy od lat z Mazowieckim Programem Edukacji Kulturalnej, no i też miałam okazję taką nagrodę od nich dostać. I

0: taka tożsamość lokalna, którą
1: tak,
0: budowałaś.
1: Było o lokalności, tak, ale w taki nieoczywisty sposób i o tym, co młodzi ludzie, nastolatkowie właściwie o tym myślą, i udało nam się stworzyć taki spektakl, bo to był projekt Lato, w ramach Lata w Teatrze. No ale to myślę, że też nam się bardzo fajnie udało. Jakby dostrzec i oni dostrzegli, a w ogóle tam też są osoby, które teraz na przykład, bo my opieraliśmy się też w dużej mierze na muzyce lokalnej, byliśmy w ogóle u lokalnych twórców, byliśmy wtedy, pamiętam, u Zdzisiak Papińskiego w domu.
2: Ostro.
1: Tak, żeby dzieciakom pokazać w ogóle to, wiesz,
2: wszystko wygląda.
1: Tak,

0: i wspaniałych mieliśmy wtedy też, był w ogóle w projekcie, była Kinga Bobienko, był Patryk Walczak, był Mateusz Tymura, znakomici muzycy i aktorzy, był Michał Grosiak, odpowiedzialny za grupę dziennikarską. No świetnie, nie ukrywam, świetnie nam to wyszło, jesteśmy z tego dumni, no ale właśnie z tego, że też była okazja, żeby skonfrontować, no a też dzieciaki, które wzięły w tym udział, na przykład teraz właśnie tą drogę wybrały, jest dziewczyna, która teraz śpiewa w Guzowiankach.
1: O, teraz miał 20-lecie też.
0: Tak, tak, bo te klimaty okazały się jej bliskie. No może by tego nie odkryła właśnie, gdyby nie ten projekt, tak? Więc ja sobie zawsze myślę, że takie sytuacje nie są przypadkowe i właśnie te nawet takie drobne rzeczy, takie drobne spotkania jednak na nas wpływają i zmieniają tą rzeczywistość, w jakiej jesteśmy.
1: Gdzie
0: naszą
1: siebie
0: indywidualnie i tak szerzej.
1: A to na pewno. Gdzie siebie Alicja widzi za lat 5?
0: Za lat 5. To bardzo trudne pytanie. Naprawdę nie wiem.
1: Żyjesz tu i teraz.
0: Żyję tu i teraz, tak, mocno. Ja jestem mocno zadaniowa. W sensie takim, że rzeczywiście tak. Jak mam do zrobienia, to robię. I jakoś tak nie myślę o przyszłości.
1: Ale kultura jest taka, wiesz, scena, kultura, bycie artystą, to jest takie...
0: Ja tylko mam nadzieję,
1: że mówisz zadaniowo, bardzo, bardzo przyjemnie, tak. Masz tą misję mocno.
0: Tak, ale też chyba taki charakter, wiesz, że właśnie, że jakby z jednej strony misja, wizja, strategia, bo ja też jestem mocno strategiczna w sensie takim,
1: analityczny umysł, totalnie, tak.
0: No właśnie z tą matematyką nigdy u mnie nie było za dobrze.
1: Ale tak brzmisz tutaj, ale, nie? Taka analiza,
0: raczej chyba
1: krótko.
0: Ale rzeczywiście mam tak, że musi być na coś strategia, ale to ona się właśnie też składa z tych drobnych kroczków. No i na nich się po prostu skupiam. Wiesz co, jedyne o czym tak naprawdę myślę, jeśli chodzi o przyszłość, o czym marzę, to żeby kultura rzeczywiście miała trochę inne miejsce w świadomości społecznej. Uh-huh. I u włodarzy, gdyż wydaje mi się, że jest spychana gdzieś tam na margines, a to naprawdę buduje ludzi, buduje relacje, buduje społeczność i też buduje świadomość obywatelską w dużej mierze. I gdzieś tam bym chciała, naprawdę jesteśmy w takim procesie zmiany, bo też na poziomie centralnym pewne zmiany zachodzą, one są, mam nadzieję, to może źle zabrzmi, ale dobrą zmianą. W sensie takim, że rzeczywiście też powstaną pewne mechanizmy, daj Boże, które będą wspierać po prostu kulturę, działaczy kultury, animatorów kultury, nie tylko właśnie oddolnie, bo na przykład tego typu historie, jak ja mówiłam, że są nagrody, to naprawdę Mazowsze na przykład jest odosłonionym regionem, gdzie w ogóle takie rzeczy mają miejsce. Jakby na skalę całej Polski to się raczej nie dzieje.
1: Że się nagradza.
0: Animatorów kultury się nie nagradza.
1: Nie nagradza się. Nie docenia
0: zazwyczaj
1: się.
0: Tak. Nie jest to. No tak, mamy różne te nagrody, wiadomo, różne tam okazje. Ta animacja kultury gdzieś zawsze jest bardzo z boku, a naprawdę jest takim wdzięcznym narzędziem do budowania świadomego społeczeństwa. No i te nasze przyszłe pokolenia, ja też dużo rzeczy robimy tutaj na Daszyńskiego z myślą o dzieciach i rodzinach, no bo za chwilę to oni będą decydować.
1: Znowu jesteśmy w tym miejscu, relacja.
0: Tak.
1: Pojechała
0: tak.
1: Polityką.
0: Trochę, ale tak starałam się bardzo mało. To znaczy, ja w ogóle uważam, że kultura powinna być zupełnie apolityczna, ale to też na to musi być miejsce, tak? Na to musi
1: ale czy nie
0: przestrzeń.
1: Jest też tak, że właśnie kultura jest taką fajną przestrzenią do tego, żeby odnieść się trochę do tego, co się wydarza w sposób albo czasem i frywolny, i zabawny,
0: tak,
1: albo sarkastyczny.

0: więc to jest super.
1: Dużo
0: fajne.
1: Masz tych dzieci, które
0: dużo wychowałaś. Dużo masz dzieci w bardzo różnym wieku. I moje dzieci nie lubią, jak mówię o dzieciach z Daszyńskiego, że to moje dzieci są. Albo o rzeczach, które robimy, że to takie nasze kolejne dziecko. Ostatnio właśnie takim naszym kolejnym dzieckiem jest piosenka i teledysk dotyczący jeży. Bo też tematy ekologiczne są mi bardzo bliskie. Teraz robiliśmy taki projekt właśnie...
1: Ochrona jeży, tak.
0: Tak, Radom chroni jeże i... W ogóle pomyślałam sobie, że jeśli my chcemy tak szeroko docierać do ludzi z tą edukacją, to nie może to inaczej niż przez zabawę. I że właśnie piosenka, która będzie taka przyjemna dla ucha, a bardzo mocno naszprycowana wiedzą, to jest taka dobra metoda.
1: To może być fajne. Wejdzie, pochłoń się nauczą.
0: Tak, no trochę tak, bo tak przynajmniej dzieciaki tak funkcjonują i naprawdę fajnie nam się to, myślę, udało zrobić. Jestem dumna z tego naszego.
1: Czyli tak naprawdę tej kreatywności, Alicja, tobie nie brakuje, to buzuje.
0: Oj tak, powiem ci, czasem mnie przerasta. Czasem już sobie chciałam powiedzieć, nie, no już daj spokój. Już.
1: Alicja,
0: jak będąc na kierowniczym stanowisku, też mam takie poczucie, że czasem te moje właśnie wizje mi
1: przeszkadzają.
0: Mnie trochę spycham na innych, no bo siłą rzeczy, tak, muszą
1: no nie da rady,
0: ale
1: to
0: samemu, ale też mam takie

0: mówiąc, który no, się wspiera mocno i dlatego te rzeczy wychodzą no, fajne. Tak skromnie. Fajne.
1: Tak skromnie, fajnie. Czy masz jeszcze na przykład do powiedzenia nam, bo tutaj talentów nam przedstawiłaś bardzo dużo, ale może masz jakiś taki ukryty talent, o którym nikt nie wie, a który gdzieś tam sobie pielęgnujesz i chciałabyś się ze słuchaczami tutaj podzielić? Jakąś tajemnicą dotyczącą
0: Alicji. Jest jeszcze jeden taki wątek, o którym tu nie wspominałyśmy, bo też miałam taki czas, że ja jestem też dosyć przedsiębiorczą osobą i prowadziłam rzeczywiście działalność i robiłam kolczyki.
1: Czyli mamy kolejny
0: kolczyki,
1: talent.
0: Tak, i wiesz,
1: ale jakie kolczyki? Takie z piórami, z koralikami?
0: Nie, różne, koralikowe. Od tego się zaczęło, że koralikowe i w ogóle jeździliśmy też na handlować. To też bardzo miłe. To znaczy, miło się łączy, przyjemny z pożyteczny.
1: Tak, wiadomo, wiadomo, wiadomo. Jest, jest impreza.
0: Jest impreza, tutaj przy okazji
1: tutaj da się robić. Tak, jest fajnie.
0: Tak, jest fajnie. Był taki moment,

0: Ja robiłam sutarz.
1: Ojej, to jeszcze więcej robię.
2: Ale nie brałam się nigdy, bo ale mnie przerażało.
0: Dla mnie to była właśnie po prostu no fantastyczna przestrzeń medytacyjna. Po prostu trzeba było się skupić na tym, co robisz. I to było, ja wtedy odpoczywałam. Bardzo.
2: Tak, ja też tak mam, że właśnie tego typu aktywności manualne są zajmujące, zajmują właśnie umysł, dają przestrzeń na oddech. I dlatego też tak sobie myślałam, że chciałabym do tego kiedyś może wrócić. Nie na taką może skalę, żeby już jeździć.
0: Na tych festiwalach.
2: Na tych festiwalach już chyba człowiek się robi poważnie.
0: Stary.
2: Ty to powiedziałaś, ale
0: ale
2: tak.
0: bo ja to czuję.
2: Tak. No nie.
0: Przychodzi
2: no,
0: ten czas, że już się nie chce tak za bardzo.
2: Tak.
0: Już no, nie, już
2: każdy
0: tarczy,
2: czas ma swoje prawa, więc chyba to już za mną, ale rzeczywiście robienie takich rzeczy no sprawia przyjemność.
0: Mhm. No i tu przy tej przyjemności, przy tej dobroci może postawmy sobie kropkę, bo możemy gadać, na pewno mogłoby się gadać bardzo dużo i tych historii byłoby bardzo dużo. Dzisiaj moim i Państwa gościem była Alicja Gryz-Wasil. Kobieta
2: bardzo
0: rakieta,
2: dziękuję.
0: Kobieta orkiestra, tak naprawdę jak widać, nasza tutaj lokalna artystka. Bardzo dziękujemy.
2: Dziękuję
0: za rozmowę.
2: I do usłyszenia.
0: Rozrywka.
3: Z Vox FM Radom.
0: A teraz pani od śmiechu, tak o sobie mówi, rozmawia Daria Żuro.

jeszcze z wykorzystaniem dźwięków śmiechonaśladowczych, czyli ha, ha, hi, hi, ho, ho, powoduje to, że nasz umysł, może od tej strony zacznę, nasz umysł to jest taka trochę szczana bestia, która zarządza nami, jeśli tego nie widzimy, ale my potrafimy ten umysł oczarować i nawet podniesienie kącików ust w górę, czy wzięcie kredki, jeśli to wydaje nam się dziwne, ale czasami nawet jak piszemy,

mówię o 1 stycznia i zastanawiałam się, co teraz ciekawego takiego zrobić w życiu. Czym się zająć, coś nowego, żeby znaleźć sobie coś jeszcze niż to, co do tej pory robię. I wygooglałam sobie właśnie i do śmiechu mi przyszła. Było spotkanie w Warszawie.

Na dany moment widzę, że jestem mega zblokowany na to, żeby wyjść teraz do grona osób, które nie znam, to lepiej będzie, kiedy włączę sobie filmik, zobaczę na czym to polega, ale jest ogromna różnica, kiedy ja przychodzę na spotkanie i mam fizycznie osoby ze sobą i pozwolę sobie na to, bo to nie jest tak, że ja przychodzę i muszę się śmiać tak jak wszyscy. Nie, ten śmiech jest taki mój, na ile ja sobie pozwalam. I dobrze jest, kiedy zrozumiem,

0: takie szpilki, można powiedzieć kolokwialnie, dowalamy sobie w tym procesie.
1: Powiedzmy, jak wyglądają takie zajęcia? Co się na nich dzieje?
0: Co się na nich dzieje? Takie zajęcia są podzielone na takie 4 etapy i tak naprawdę, kiedy wchodzimy, jest taka delikatna muzyka, chodzi o to, żeby nie wejść w te zajęcia i nie usiąść i czekać, aż się wszyscy zejdą, tylko po prostu płynie muzyczka, poruszamy się, gdzieś

0: jest właśnie to. Tabletka śmiechu. Przeczytam to ćwiczenie, żeby pani też mogła zobaczyć, o co w tym chodzi. To jest właśnie ćwiczenie rozgrzewające, które robimy na samym początku. Jest też tak, że po każdym ćwiczeniu klaszczemy w ręce. Na naszych dłoniach znajdują się receptory. I kiedy my klaszczemy, nie klaszczemy tak, tylko klaszczemy, żeby palce
1: dłoń
0: się
1: dłoń.
0: Tak, dłoń do dłoni, to wtedy pobudzamy dodatkowo jeszcze energię w naszym ciele. I tabletka śmiechu polega na tym, tabletka śmiechu bez recepty. Zażywasz pastylki śmiechowe. Po ich rozpuszczeniu czujesz, jak łoskocze cię całe ciało.

0: ha. Czyli mamy pierwszą tabletkę bez recepty. Bardzo proszę, pani redaktor. Wkładamy do buzi. I... A teraz weźmy tą na receptę, czyli tabletka.
1: A na receptę jeszcze raz jak było?
0: Na receptę jest tak, że bierzemy garść, popijamy później, najpierw płukamy, popijamy wodą też, gul, gul, gul. I teraz... Ha!

0: świetnie, hej!
1: Hej!
0: Świetnie, świetnie, hej! Świetnie, świetnie, hej! To jest taka namiastka tego, czym zaczynamy. Jak się pani bawiła?
1: Bardzo dobrze.
2: To ja nie wiem, co by było po tych 45 minutach ze mną, bo ja już teraz czuję po sobie, że jest mi mega gorąco, że już nie wiem nawet, czy nie będę miała jutro zakwasu na brzuchu. Serio mówię, bo nie pamiętam, kiedy się aż tak śmiała, tak głęboko, tak głośno.

0: opowiadać. I że mogliśmy się wspólnie pośmiać.
1: Dziękuję bardzo.
2: Fox FM Radom. Radom. W rytmie hitów. W Grójcu na 106.4. Fox FM Radom. Fox FM Radom. Rozrywka z Fox FM Radom.
3: Zbliżają się wakacje. Jak wiemy, obecnie nie są to tanie rzeczy, ale ze mną dzisiaj w studiu Ania Białek-Piechocińska, jedna z przedstawicielek radomskiej bus ekipy, czyli tej ekipy, która potrafi tanio podróżować i potrafi zwiedzić dużo za małą cenę. Aniu, powiedzmy na początku, czym jest karawaning, czyli ta metoda, jaką wy wybraliście na tanie podróżowanie?
4: Karawaning polega na poruszaniu się samochodem. My osobiście jeździmy dookoła Europy, przy okazji nie płacąc za noclegi, śpimy albo w samochodzie, albo pod namiotami. Kąpać się też tak naprawdę bierzemy prysznic w przenośny. Gotujemy na butli tak, żeby właśnie wszystko było jak najtańszym kosztem.
3: No to powiedzmy teraz o tych waszych wyprawach, bo były one dosyć długie.
4: Tak, byliśmy na 2 miesiące, rok temu byliśmy na 1,5 miesiąca. Wcześniej też byliśmy tak około miesiąca, także no preferujemy już takie dłuższe wakacje.
3: 2 miesiące, ile krajów zwiedzonych i jaki koszt takiej wycieczki?
4: No generalnie w każdej naszej podróży zwiedzamy przynajmniej 10-12 państw. I właśnie przemierzając te 12 państw, jesteśmy 2 miesiące za granicą. No i koszt to około 3000 zł. W zależności tak naprawdę, w jakim regionie jesteśmy. Byliśmy na zachodzie, no to wyszło troszeczkę drożej. Na Bałkanach wiadomo taniej, no ale generalnie wydaje mi się, że jak na 2 miesiące podróży, będąc w tylu miejscach na raz, jest to bardzo tani koszt.
3: Faktycznie 3000 zł na dzisiejsze czasy i na dzisiejsze ceny to niezbyt wysoka kwota. Także jeśli chce się, to faktycznie można. Ale wy podróżujecie busem, no ale tego busa też musieliście kupić i zainwestować.
4: Dokładnie, no jednego roku wiadomo, musieliśmy wydać na busa więcej, musieliśmy go kupić, no ale tak naprawdę jest to jednorazowy wydatek. Wiadomo, co roku trzeba coś w nim zrobić, no ale mówię, no mimo wszystko to i tak dużo bardziej się opłaca niż pojechać na jakąś wycieczkę all inclusive i spędzić tam tydzień lub 2 tygodnie. Myślę, że wyjdzie albo tyle samo, albo tak naprawdę więcej.
3: 3000 mówisz, to na co te pieniądze tak naprawdę idą?
4: No przede wszystkim paliwo, wiadomo, no bo jednak jest to sporo tysięcy kilometrów, więc to jest pierwsza podstawowa sprawa. Poza tym dochodzą do tego, no jedzenie, tak, jedzenie i tak naprawdę różne jakieś atrakcje, na które chcemy zobaczyć, które są płatne. Większość wiadomo też jest w sumie niepłatnych, no ale jeżeli już coś trzeba gdzieś wejść, no to wiadomo. A tak poza tym, no to mówię, no gotujemy na butli, więc restauracje sporadycznie bywały, jeżeli chcieliśmy naprawdę skosztować takiej tradycyjnej kuchni regionalnej. Oprócz tego na noclegi też przecież nie wydawaliśmy żadnych pieniędzy, ewentualnie tam 3 dni pod namiotami na kempingu. No ale tak w zasadzie to głównie po prostu jedzenie, przeżycie i paliwo. To były takie najistotniejsze kwestie.
3: No ale paliwo na 2000 km na jedną osobę to nie będzie mały koszt. W ile osób wy podróżowaliście?
4: Ile wychodziło na paliwo? 600 zł na osobę. Wyszło 600 zł na osobę, no i podróżowaliśmy w 6 osób. Także no, wydaje mi się, że to też nie jest jakiś duży koszt. W takim wyjeździe ważne jest to, żeby tak naprawdę zebrać się taką większą ekipą, bo wtedy koszty właśnie na przykład paliwa rozkładane są na każdego uczestnika z osobna. Ważne jest też to, żeby pewne rzeczy zabrać z Polski. My na przykład jakieś makarony, ryże zabieraliśmy z Polski. Może za granicą nie jest to jakiś duży koszt, ale mimo wszystko większy niż tutaj u nas w Polsce. Na pewno też zabieraliśmy ze sobą wszelkiego rodzaju leki, no bo to wiadomo, za granicą jest droższe. No i takie osobiste, tak, rzeczy do toalety, że tak powiem, porannej, codziennej, no to wszystkie kosmetyki oczywiście, rzecz jasna, też zabieraliśmy ze sobą.
3: A jeżeli chodzi o pieniądze, o waluty, rozmienialiście je pewnie w kraju.
4: To znaczy, no jeżeli jechaliśmy na zachód, no to wiadomo, to było euro, więc jedna waluta, to oczywiście tak robiliśmy, zamieniliśmy wszystkie pieniądze w Polsce, wiadomo, bardziej się to opłacało. A jeżeli chodzi o Bałkany, no to większość pieniędzy też tam rozmienialiśmy w Polsce, to co się dało, a to czego się nie dało, no to już na miejscu. Do tego pamiętam, że 3 lata temu jak jechaliśmy, to założyliśmy sobie konto też walutowe, bo to też w jakiś sposób się opłacało nam.
3: Ale wyjeżdżając na takie wakacje all inclusive, no to w zasadzie jesteśmy ubezpieczeni, kiedy stanie nam się jakaś krzywda, jakiś wypadek, nie ponosimy dodatkowych kosztów. Jak wy się zabezpieczyliście, bo to też jest ważne.
4: Generalnie występują takie ubezpieczenia turystyczne. I my takie wykupowaliśmy, no jednak też jechaliśmy z drogim sprzętem, kolega profesjonalny sprzęt, aparat, tego typu rzeczy, laptopa zabieraliśmy ze sobą, ponadto no cały bus, tak, nasze różne telefony, ubrania, to wszystko jednak wiadomo ma jakąś wartość, więc my się zabezpieczyliśmy, kupowaliśmy takie właśnie miesięczne czy na 2 miesiące ubezpieczenia, także tutaj też to wszystko sobie zapewniliśmy. Tak naprawdę w takiej podróży wszystko braliśmy pod uwagę, tak jakby za nas to zrobiło biuro podróży, tak mi się wydaje. Z tym, że oprócz tego, że no jest to koszt jakby dużo tańszy, to jest to też na pewno dużo lepsza przygoda niż wyjechać gdzieś na 2 tygodnie i tak naprawdę siedzieć w jednym miejscu i nie poznać prawdziwej kultury danego kraju. Tutaj wydaje mi się, że jak dla młodego człowieka jest to naprawdę dużo fajniejsza opcja, dużo więcej można zobaczyć, dużo więcej można przeżyć, no i się czegoś też nauczyć, nawet i o samym sobie.
3: A co jeżeli zepsuł wam się samochód? Były takie sytuacje?
4: Zdarzały się, natomiast jakoś tak udało nam się z tego wybrnąć. Mieliśmy albo stały kontakt z naszym mechanikiem tutaj w Radomiu, albo oddawaliśmy gdzieś do jakiegoś pobliskiego mechanika. Jakoś zawsze tak nam się udawało, nie mieliśmy jakichś takich poważnych usterek, całe szczęście, ale jeżeli coś tam się zdarzało, to albo chłopaki potrafili coś tam zrobić, albo jakoś kontaktowaliśmy się.
3: Ale czy mieliście podczas tej podróży właśnie wygospodarowane jakieś dodatkowe środki w razie właśnie takich sytuacji? Czy nie wiem, może leciliście na takim totalnym freestylu, a no widelec się uda, jak się samochód popsuje, to może ktoś nam pomoże?
4: No nie moglibyśmy sobie pozwolić na to, żeby tak naprawdę wyruszyć bez jakiejś takiej zabezpieczenia. No jednak jest to stary bus, mogło się z nim tak naprawdę dziać wszystko, tak? Więc oczywiście pewna pula pieniędzy była nie do ruszenia, była to nasza wspólna właśnie taka kwota, która właśnie była na wypadek tego, gdyby naprawdę coś poważnego stało się z busem. No a oprócz tego wykupiliśmy też jakieś ubezpieczenie dodatkowe, które w jakiś sposób zabezpieczało nas, że mogliśmy przejechać te 200 km czy ileś do najbliższego mechanika. Także oczywiście tutaj raczej na wszystko zwracaliśmy uwagę, tak żeby było dopracowane na ostatni guzik.
3: 2 miesiące wakacji w kilkunastu krajach w Europie i nie tylko. Koszt niewielki, 3000 zł. Skąd w ogóle wpadliście na taki pomysł?
4: To znaczy, tak naprawdę padł na to Maciek. No a skąd? nie jesteśmy pierwszą ekipą, która podróżuje w ten sposób. Wszystko rozpoczęło się tak naprawdę dużo wcześniej. Teraz się to coraz bardziej rozpowszechnia. No i jeśli zobaczyliśmy, że innym się to udaje, stwierdziliśmy, dlaczego nie nam, prawda? No bo wiele osób mówi, o fajnie podróżujecie, ale... No ale ja to bym tak nie mogła. Tak naprawdę jest to osiągalne dla wszystkich, jak widać. Mówię, my się zainspirowaliśmy różnymi ekipami, które w ten sposób podróżowały i stwierdziliśmy, że my też możemy. Także studiowaliśmy, oprócz tego zamiast prowadzić takie aktywne życie studenckie, to pracowaliśmy na to, żeby odłożyć na busa. Postanowiliśmy go kupić. Wiele osób mówiło, że jest to niemożliwe, że co my robimy, że ten bus tak naprawdę nie pojedzie zbyt daleko, ale my wierzyliśmy do samego końca w to, że nam się uda i chyba dlatego się udało.
3: No ale jak wyjeżdżaliście z kraju, czy były jakieś obawy na przykład dotyczące tego, że no znajdujecie się w w tym kraju jest bariera językowa, macie niby to ubezpieczenie, no ale zawsze jakieś zagrożenia są.
4: Zawsze są zagrożenia, ale tak naprawdę zagrożenia to mogą czekać na nas i w Polsce. Szczerze mówiąc, jakoś na to no baliśmy się, ale samo to, że byliśmy też dużą grupą, w jakiś sposób nas to chroniło. Czuliśmy się bezpiecznie, nie jechaliśmy tam we dwójkę, czy nie wiem, jedną osobą, tak jak na przykład podróżują ludzie autostopem. My się mniej baliśmy, poza tym też mieliśmy tego busa, gdzie zawsze jednak można było się schronić. Raczej wybieraliśmy też miejsca, żeby jednak no, nie być tak samemu. No, jeżeli chodzi o Bałkany, to wiadomo, tam w tych regionach też jest różnie, czy Albania, czy na przykład Bośnia. Nie zawsze bywa bezpiecznie. No i tutaj staraliśmy się spać na stacjach benzynowych. No, jeżeli chodzi o zachód, no to tam głównie jakieś plaże. Wiadomo, na plażach też są złodzieje. No i faktycznie można było się z tym spotkać, natomiast no tak naprawdę bez ryzyka nie ma zabawy i mówię, tak naprawdę wszystko może się zdarzyć też i w Polsce, więc myślę, że nie ma się czym obawiać.
3: Z tego co mówisz, wy mieliście naprawdę tak skrupulatnie zaplanowany ten wyjazd, to kiedy planować taki wyjazd i na co zwrócić szczególną uwagę?
4: To znaczy zależy pod jakim względem mieliśmy zaplanowany nasz wyjazd, no bo pod względem może takim organizacyjnym typu rzeczy do busa czy siebie jakoś tam spakować, żeby niczego nie zapomnieć, to faktycznie było to dobrze zorganizowane. Natomiast sama podróż przebiegała trochę inaczej. Mieliśmy taki zarys pewien naszej drogi, naszej trasy, gdzie punkty, które chcieliśmy zobaczyć, natomiast tak naprawdę każdy dzień wyglądał inaczej i nawet nie było co planować, bo tak, no zależało, czy coś się stało z busem, zależało, czy nie wiem, czy byliśmy zmęczeni, czy nie, czy chciało nam się wstawać na tyle wcześnie, żeby gdzieś jechać. Mieliśmy na to tyle czasu tak naprawdę, że się niczym nie stresowaliśmy, podróżowaliśmy sobie powoli, każdy dzień, mówię, był taki spontaniczny, to co nam się udało zrobić jednego dnia, to się udało, zostawione było na następny, także mówię, tutaj jakiegoś takiego specjalnego planowania oczywiście nie było. Mnóstwo rzeczy się zmieniło, też do pewnych krajów jednak jakby nie zajechaliśmy, typu Serbia, bo akurat stwierdziliśmy, że nie jest tam bezpiecznie. Także mówię, wszystko się zmieniało podczas podróży.
3: Ale tak jak powiedziałaś wcześniej, mieliście zaplanowane, wiedzieliście mniej więcej ile kilometrów przejedziecie, wiedzieliście ile mniej więcej funduszy na to potrzebujecie, zorganizowaliście sobie wcześniej ubezpieczenia i siebie i samochodu. Jak długo taki proces trwał u was?
4: Przy pierwszej podróży, gdzie kupowaliśmy busa, no to tak naprawdę myśleliśmy prawie rok wcześniej o tym. No wiadomo, no jednak jako studenci też wiadomo, ile nie udało się odłożyć jakby, więc tutaj no trzeba było cały rok odkładać i tak naprawdę przygotowania rozpoczęły się od września, około bodajże stycznia czy lutego kupiliśmy busa, no i już reszta no to odkładanie pieniędzy na zrobienie go w środku, na naprawy różne, no także mówię, zajmuje to sporo czasu, my myśleliśmy nad tym długo, ale myślę, że było warto.
3: Taka inwestycja na początek a potem już zabawa.
4: No tak, zdecydowanie, wiadomo. Bus też regularnie, mówię, wymaga jakichś tam wszelkich napraw i kosztów, natomiast no jednak za pierwszym razem było najgorzej jednak kupić tego busa, a teraz jest z tego wiele korzyści, bo tak naprawdę nie chodzi o wyjazdy tylko takie dłuższe, typu 2 miesiące, ale nawet wypad nad morze czy w góry na 2-3 dni też myślę, że to jest taka opcja fajna, zabrać się więcej osób. No i co jest ważne? No przede wszystkim nie musimy płacić za nocleg, bo mamy możliwość spania w samochodzie, a nawet jeżeli nie, no to jednak mamy te namioty, mówię, jest dużo więcej miejsca w takim busie, można też się zapakować, więcej rzeczy ze sobą zabrać, także no jest to duże ułatwienie.
3: Ale jeszcze wracając do tych podróży zagranicznych, koszty, przejazdy przez autostradę, to też wszystko braliście pod uwagę?
4: Tak, mniej więcej braliśmy koszt na osobę, ile może wyjść, to już w takim jakby poszczególnym kosztorysie, ile jakby każda osoba ma ze sobą zabrać, czyli właśnie te koszty paliwa, autostrady, różne winiety, które są potrzebne w krajach, nawet taki pierwszy jakby prowiant dla wszystkich, no to wszystko właśnie było brane pod uwagę. W miarę staraliśmy się to wszystko obliczyć, oszacować, ile to może wyjść. Wiadomo, że nie da się tak dokładnie. Były momenty, gdzie z tego co pamiętam, musieliśmy dopłacać trochę do tych autostrad, no bo też takim busem jakby nie da się wszędzie przejechać. My planowaliśmy jeździć głównie tak typowo na dziko, nie po autostradach, no ale jednak jest to stary bus, więc niektóre drogi były tak kręte i tak górzyste, że się nie dało. Dlatego no faktycznie, ale to tak samo, mieliśmy jakby na to przeznaczone pieniądze, które w razie czego mieliśmy szansę dołożyć, ale jakby no nie musieliśmy, tak? Więc no zawsze, mimo wszystko jest to tania podróż, ale zawsze trzeba mieć jakieś zabezpieczenie, bo jesteśmy za granicą, różne rzeczy mogą się zdarzyć, różne rzeczy mogą się z busem zdarzyć, ktoś też może nas mimo wszystko okraść, więc jakby taką dodatkową gotówkę trzeba mieć, którą można wykorzystać, ale nie trzeba.
3: Tak jak mówisz, 2 miesiące podróży to jest bez mała 60 dni ciągłej jazdy i ciągłego zwiedzania. To ile tak dziennie przeznaczaliście na przykład na jedzenie, na jakąś rozrywkę?
4: To znaczy, no tak naprawdę różnie. Generalnie staraliśmy się jakieś, nie wiem, 5, maksymalnie 10 euro wydać dziennie. Wiadomo, jeżeli jednego dnia pozwoliliśmy sobie na więcej, drugiego już mniej. No musieliśmy mieć takie ograniczenia, ponieważ no właśnie trzeba cały czas podkreślać to, że jest to podróż niskobudżetowa, typowo studencka, dlatego tutaj jednych pewnych kosztów nie mogliśmy przekraczać, ale myślę, że za granicą spokojnie za 7-8 euro można przeżyć bez jakichś tam szaleństw.
3: No ale jak to zrobić? 7-8 euro za granicą to jest tak jakby z mała 7-8 zł u nas w Polsce. Co robiliście za to 7-8 euro?
4: To znaczy, no tak naprawdę no można było sobie kupić spokojnie za to jedzenie i przeżyć. Uważam, że to nie jest jakiś, mówię, tragiczny wyczyn. Tak naprawdę w niektórych restauracjach posiłki kosztują po, nie wiem, 10 euro, także no jeżeli chcieliśmy wyjść coś kupić na miasto, no to mówię, to faktycznie wydawaliśmy te pieniądze, a drugiego dnia po prostu kupowaliśmy tych pieniędzy, wydawaliśmy mniej, więc da się jakoś to wszystko pogodzić, jeżeli tylko się chce, a jeżeli chodzi o jakieś wejścia, to też sobie sprawdziliśmy wcześniej, ile mniej więcej może to kosztować, więc tak naprawdę z pieniędzy, z puli pieniędzy, którą ze sobą braliśmy, były jakby takie odłożone pieniądze na zwiedzanie, które były nie do ruszenia, a reszta po prostu właśnie była przeznaczana na jedzenie. Także mówię, tutaj jakoś ze względu na to, że ten budżet jest taki mocno ograniczony, no to musieliśmy jednak właśnie sobie mniej więcej obliczać, ile możemy wydać dziennie, żeby później nagle po miesiącu czasu się nie okazało, że został nam jeszcze miesiąc podróży, a my już nie mamy za co żyć. Więc my raczej stawialiśmy właśnie na zwiedzanie, nie na jakieś takie luksusy, więc no nie każdy też się nadaje do tego typu podróży. Mówię, my dla nas nie było ważne to, żeby spać w jakichś hotelach, żeby jeść nie wiadomo jak wykwintne dania. Spróbowaliśmy to, co mieliśmy spróbować, zaznaliśmy jakby tych wszystkich kultur i kuchni regionalnych, ale jakoś tak rozsądnie i tak, żebyśmy my z tego wynieśli jak najwięcej.
3: Tak jak powiedziałaś, mówiłyśmy o tym bezpieczeństwie, ważne jest w takiej podróży, żeby być dużą ekipą, ale mówiłyśmy też o tych noclegach. Jak wy wybieraliście te noclegi, żeby przede wszystkim bezpiecznie przetrwać tam noc?
4: Staraliśmy się jakoś na tych stacjach benzynowych, głównie na takich, na przykład też na autostradach, które są czynne 24 godziny na dobę, więc tam tak naprawdę cały czas ci ludzie byli, cały czas się przewijali, więc tutaj to akurat, mówię, nie było z tym problemów. Wybieraliśmy czasami takie miejscówki też na dziko, ale raczej wydawały się to miejsca takie, niezbyt często odwiedzane przez ludzi, więc jakoś tak bardziej, szczerze mówiąc, intuicyjnie na to patrzyliśmy. Jeżeli jakieś miejsce wydawało nam się podejrzane, nie zostawaliśmy tam po prostu. Jeżeli wszyscy razem jakby czuliśmy się bezpiecznie, to po prostu zostawaliśmy. Też było tak, że po prostu pytaliśmy siebie nawzajem, co o tym noclegu myślimy. Wszyscy jakby wypowiedzieli swoje zdanie, jeżeli głosowaliśmy, jeżeli zgadzaliśmy się, to wiadomo, zostawaliśmy. Jeżeli ktoś miał coś przeciwko, to negocjowaliśmy i ewentualnie jechaliśmy dalej. Też tak w zależności, która była godzina, bo czasami jednak te noclegi szukane były mocno po nocy, więc nie można było nie wiadomo jak wybierać.
3: Najbardziej ekstremalne miejsce, w którym spaliście?
4: Ojejku, spaliśmy raz bodajże w Hiszpanii, w miejscu, w którym non-stop jeździł samochód i to było już tak na znaczy w Hiszpanii czy w Portugalii to było, bo to już było tak blisko granicy właśnie między Maroko jakby, prawda? Znaczy ten port i generalnie cały czas tam właśnie jeździł samochód w jedną i w drugą stronę z różnymi paczkami, i generalnie prawdopodobnie był to jakiś przemyt. I trochę się obawialiśmy, bo nie wiadomo, czy ktoś nas chciał zaczepić, czy nie, ale całe szczęście nic się nie stało. Chodziło im tylko i wyłącznie o ten przemyt. Ale nie wiem, czy to było jakieś takie najbardziej jakby ekstremalne miejsce. Wiem, że wtedy się baliśmy, ale tak poza tym nie wiem, mieliśmy takie sytuacje, gdzie nagle jakieś głosy, jakieś chodzenie, ale jakoś tak, nie wiem, nigdy nic się nie zdarzyło.
3: To podsumowując, powiedzmy o minusach takiego podróżowania i o jego plusach.
4: Znaczy, to zależy. Nie wiem, dla niektórych minusem może być właśnie to, że nie może, nie wiem, w każdej chwili jakby wziąć prysznicu, nie może w każdej chwili, położyć się w jakimś cieplutkim łóżeczku pod kołderką. Dla nas osobiście to nie był minus, bo my lubimy taki sposób podróżowania, lubimy spać pod namiotami, więc my się w tym odnajdujemy. Plusów jest na pewno bardzo dużo. Mówię, przede wszystkim to, że można naprawdę dużo zwiedzić, jeżeli ktoś lubi, to można naprawdę zobaczyć wiele małym kosztem i jest to naprawdę niesamowita przygoda. Można poznać siebie, swoje słabości w takim podróżowaniu, bo też nie zawsze jest łatwo, bo mimo wszystko jesteśmy tylko ludzie i każdy jednak potrzebuje trochę tego luksusu, trochę jakby takiego odpoczynku, a tutaj jest z tym ciężko, bo mówię, my szczerze mówiąc już nawet po tych paru podróżach nie uważamy, że to jest jakiś nie wiadomo jaki survival. My już się do tego na tyle przyzwyczailiśmy, że jest to dla nas takie normalne. I tak naprawdę jak ludzie obcy z nami jeżdżą, to mówią, że spodziewali się jakby czegoś gorszego. A my tak naprawdę staramy się zrobić, żeby ta nasza podróż tak jak się da, to była najbardziej jakby taka komfortowa, bo mówię, jeżeli chodzi o prysznic, to oczywiście, nie wiem, tutaj niektórzy mówią, ale jak wy się myliście? Normalnie, dlatego, bo wystarczy tylko wziąć ze sobą baniaki 10-litrowe, nalać wodę wcześniej na stacji, a myślę, że o to nie jest ciężko, bo woda jest raczej dostępna wszędzie. Prysznic przenośny kupić tylko, i tak naprawdę jest to normalna sprawa. Jeżeli ktoś widzi problem w tym, żeby się umyć na dworze, to wtedy może być gorzej, ale dla nas oczywiście to nie był żaden problem. Oprócz tego kabinę prysznicową też mieliśmy, także tutaj wydaje mi się, że to też takie dosyć komfortowe. No i co więcej, no mówię, spanie pod namiotami też uważam, że to nie jest jakaś tragedia, jak ktoś lubi, tak naprawdę jak po miesiącu czy dwóch miesiącach wracaliśmy, to ciężko nam było się wyspać w swoim własnym łóżku, bo namiot był dla nas wygodniejszy.
3: Czy w tym roku radomska bus ekipa wybiera się na kolejną wyprawę?
4: No, generalnie planujemy jakiś wyjazd. No, nie będzie to już miesięczny ani dwumiesięczny, bo niektórzy są już po skończonych studiach, więc zaczęli już takie dosyć poważne życie. Każdy już w pewnym sensie poszedł w swoją stronę, natomiast oczywiście wyjazd planujemy na 2-3 tygodnie. Nie wiemy jeszcze gdzie, na pewno w sierpniu. Wtedy, kiedy wszyscy będą sobie mogli wziąć wolne. Oprócz tego mamy w planach wyjechać sobie w lutym gdzieś, czy jakoś tak na zimę, żeby jednak, bo nie potrafimy się rozstać z tymi podróżami, natomiast mówię, już życie trochę nas jakby mniej nam na to pozwala, ale w planach jakaś podróż jest na pewno.
3: Karawaning najlepszy jest wtedy, kiedy jest się studentem. Życie studenckie na to jeszcze pozwala.
4: No tak, w pewnym sensie tak. Ja oczywiście bardzo zachęcam takich ludzi do podróżowania, bo to jest chyba taki najlepszy czas. Później już są inne obowiązki i jest na pewno ciężej, prawda? A teraz właśnie, mówię, taki okres studencki to wydaje mi się takim najlepszym okresem, no ale co, my z podróży nie rezygnujemy. Nawet jeżeli nie pojedziemy na tak długo, to oczywiście różne właśnie takie wypady weekendowe jak najbardziej, więc mówię, to chyba już teraz nie bylibyśmy w stanie jechać na jakąś taką zwykłą podróż, więc mówię, nawet takie weekendy jakieś pod namiotami oczywiście muszą być, bo jesteśmy naprawdę zakochani w takim sposobie podróżowania i w ogóle w takim sposobie spędzania wolnego czasu. Największa możliwość jest, jeżeli tak naprawdę prowadzi się to życie studenckie. Wtedy nie ma się tylu obowiązków na głowie, nie ma się tej jakby takiej stałej pracy, którą można rzucić w każdym momencie, rzucić wszystko i jechać. Nie dostanie się urlopu w każdym momencie. Oprócz tego wiadomo, no nie ma jeszcze tej rodziny, nie ma dzieci, także mówię, to wszystko po prostu, ten czas studencki jest takim najlepszym czasem. Później nie będzie na to czasu. Człowiek już ma inne obowiązki, inne życie, bardziej takie poważne, więc naprawdę zachęcam wszystkich studentów, aby teraz wyjeżdżali i teraz zwiedzali, bo teraz można więcej niż później. Te podróże dały nam takie no niezapomniane przeżycia. Mówię, no będąc na jakichś wakacjach all inclusive tak naprawdę, myślę, że ludzie zapominają je szybko. Coś tam pamiętają, że faktycznie byli i coś przeżyli, ale mówię, my przeżyliśmy takie rzeczy, których na pewno nie zapomnimy do końca życia. Będziemy chcieli wrócić do niektórych miejsc. Poza tym te wakacje, taki sposób podróżowania też właśnie dał nam poznać siebie, jakieś takie nasze słabe i mocne strony. Więc oprócz tego właśnie, że można wiele zobaczyć, to można też wynieść wiele tak dla samego siebie z tego. I ja tak naprawdę byłam już w 27 krajach i wydałam na to zaledwie 6-7 tysięcy złotych. Także mówię, jest to naprawdę nieduży koszt i zachęcam wszystkich, aby w ten sposób właśnie podróżowali.
3: Rozrywka.
0: Rozrywka z Vox FM Radom.
1: Witam Państwa, Karol Pakosz, a dziś moim gościem w magazynie rozrywkowym jest Patryk Peszczyński, wokalista grupy Crossroad.
5: Dzień dobry, witam serdecznie, cześć Karol.
1: Słuchaj, chciałbym Cię zapytać, bo tak, Twoja grupa muzyczna wywodzi się z Buzka Zdrój, ale część ekipy, w tym oczywiście Ty, już od kilku lat mieszkacie w Radomiu, Wasze życie w zasadzie jest z tym miastem związane, no a mieszkańcy też Radomiu mogli już też usłyszeć niejednokrotnie Wasze koncerty tutaj w naszym mieście. Na początek chciałbym Cię zapytać o nazwę tego zespołu, Crossroad, po angielsku skrzyżowanie dróg. Jaka jest w ogóle historia tej nazwy, skąd ona się wzięła? No bo zgaduję, że to nie jest uhonorowanie jakiegoś skrzyżowania drogowego w Busku Zdroju.
5: Nie, jest oczywiście, że nie. Tych skrzyżowań też tam za dużo nie ma, bo Busko jest urokliwym, natomiast malutkim miastem. Stąd też poniekąd znaleźliśmy się tutaj w Radomiu, bo jednak to jest miasto, które daje nam dużo większe perspektywy. Obecnie kończę tutaj studiować prawo. Mój kolega basista Leon Sakwa w tym roku kończy studiować medycynę. Także z takich pobudek się tutaj znaleźliśmy, natomiast z miastem dosyć mocno zżyliśmy się i najprawdopodobniej cała nasza przyszłość będzie się gdzieś tutaj rozwijać. Co do samej nazwy, powstała ona z tego względu, że byliśmy z różnych środowisk i dosyć różni od siebie i to skrzyżowanie ma symbolizować pewnego rodzaju skrzyżowanie naszych dróg, które jedynym takim aspektem najważniejszym połączyła pasja do muzyki.
1: No właśnie, mówisz o tym połączeniu się i powiedz mi w ogóle, idąc dalej, gdzie było to całe połączenie? Kiedy wy się spotkaliście? Kiedy to się wszystko zaczęło? Gdzie był ten start grupy muzycznej Crossroad?
5: No to w naszym rodzimym mieście. Pamiętam, to był chyba rok 2017. Na potrzeby plebiscytu Talenty Świętokrzyskie dostałem propozycję od Sebastiana Żaka, żebyśmy właśnie wystąpili. To był taki zalążek, który nawet nie mieliśmy pojęcia, że przerodzi się w stałą pracę nad rozwojem.
1: Okej, okay, czyli po prostu ten start był od plebiscytu i po prostu potem plebiscycie już wystąpiliście i uznaliście, hej, to jest ten czas, żebyśmy się połączyli, bądźmy jedną drużyną. Jak to wyglądało potem?
5: Tak, pomimo tego, że dosyć wejście w muzykę było spontaniczne, to cała otoczka, to co nam to dało, to w jaki sposób my się zaczęliśmy porozumiewać między sobą, ile nam dawał to frajdę, stwierdziliśmy, że rzeczywiście jest to taki aspekt, który chcemy w życiu robić, chcemy się temu poświęcić i pomimo tego, że gdzieś kwestia konkursowa była istotna, to najistotniejsze dla nas było to, w jaki sposób się w tym wszystkim realizujemy.
1: A powiedz mi właśnie, czy to takie, bo podobno kiedyś usłyszałem od takiego innego muzyka, że jak zespół powstaje, to zazwyczaj w momencie, kiedy każdy członek zespołu czuje tak zwaną, można powiedzieć, chemię między sobą, po prostu ona gdzieś przepływa. Czy ten moment już nastąpił już na starcie, czy dopiero na przykład po jakimś czasie poczuliście, że jesteście po prostu tą jedną ekipą, tą taką jedną siłą?
5: Ja myślę, że tutaj od samego początku można było to poczuć. Też wydaje mi się, że mamy tą radość, tą przyjemność w odróżnieniu do wielu bandów, że my nie jesteśmy kolegami dlatego, że jesteśmy zespołem, tylko jesteśmy zespołem dlatego, że jesteśmy kolegami. Także tutaj ten aspekt, ta chemia gdzieś tam między nami i wyczucie zawsze górowało i myślę, że po dzień dzisiejszy gdzieś ona jest.
1: Okej, okay, czyli rozumiem, że po prostu prywatnie, nie tylko na drodze zawodowej, muzycznej, jesteście ze sobą blisko. Czyli rozumiem, że zdarza się nieraz, że spędzacie razem wolny czas.
5: Tak, jak najbardziej. Jest to zdeczka utrudnione z tego względu, że ja, jak i Leon, jesteśmy w Radomiu, natomiast chłopaki są rozsiani po Polsce. Sebastian, czyli nasz perkusista, jest na ten moment w Busku-Zdroju. Natomiast Mateusz Więckowski, pełniący rolę gitary rytmicznej, jest w Krakowie, a Seweryn Szumilas, czyli gitara prowadząca, w Katowicach. Jest to sporo kilometrów, ale technika nam pomaga rozwiązać ten problem, więc jeżeli nawet nie jesteśmy w stanie się spotkać fizycznie, to dosyć często do siebie dzwonimy, gdzieś tam może sobie nawet razem pogramy przez komputer. W każdym razie gdzieś cały czas ciągnie nas do tego, żeby ten czas razem spędzać.
1: Cała wasza drużyna jest w różnych miejscach, część w Radomiu, część w Katowicach. A po prostu jak w ogóle w praktyce wygląda właśnie na przykład takie wasze ćwiczenie, próby? No bo zgaduję, że tutaj raczej ciężko będzie z internetem, raczej nie robicie tego przez jakiś komunikator internetowy.
5: No to by było a wykonalne, chociaż wydaje mi się, że ktoś z muzyków może mieć odrębną opinię od tej. Natomiast jeżeli chodzi o ćwiczenia, rzeczywiście tutaj stawiamy na to, żeby się spotkać i tego czasu poświęcić jak najwięcej możemy. Kluczem do tego jest chyba to, że wywodzimy się z jednego miasta, do którego zawsze jest przyjemnie wrócić. I pomimo tego, że swoje życie ja układam tutaj, to gdzieś wracając w rodzinne strony jednocześnie możemy sobie pograć i zawsze jest to przyjemna taka podróż sentymentalna. Jednakże nie jest to jedyne miejsce, w którym ćwiczymy, bo w Radomiu i w okolicach Radomia zdarza nam się takie próby organizować.
1: A powiedz mi właśnie, tak co do tych prób, jak na przykład, ile macie ich prób? Jedną, dwie na tydzień, na dwa tygodnie? Jak to po prostu w praktyce wygląda?
5: To wszystko zależy od tego, jak stoimy czasowo. Każdy gdzieś tam pomimo grania prowadzi swoje życie i musimy się w tym wszystkim zgrać. Jest to ciężkie, bo oprócz samego dystansu, który nas dzieli, to jeszcze różne zobowiązania, czy to studia, praca, bądź jakieś inne wyjazdy, inne zobowiązania względem innych osób, z których niestety trzeba się wywiązać. Także jest to dosyć elastyczne. Raczej działamy w takiej formule, że jeżeli już mamy ten czas, to staramy się go wycisnąć po prostu do końca jak najbardziej.
1: I taka próba, jak ona wygląda? Spotykacie się i po prostu od razu zaczynacie grać? No nie, tutaj jakoś to chyba inaczej pewnie wygląda.
5: Słuchaj, wiesz co, to też mi się wydaje, że jest charakter tego, że bardzo często dzieje się to na zjazdach. Jeżeli ktoś myśli, że umawiamy się na godzinę 15 i od 15 zaczynamy łupać, no to zupełnie inaczej to wygląda, bo gdzieś tam pierwsze godzinka, półtora to jest dopiero, wiesz, nacieszenie się sobą, że tak powiem, w momencie, w którym czasem się przez jakiś spory okres nie widzimy, bo takie też bywają. Dużo rozmów, na pewno bardzo dużo rozmów, to co u kogo słychać, różne anegdotki z życia, które się wydarzyły, czasem jakieś wspominki, także to jest coś, co się przebija notorycznie i bardzo dobrze, że jest. Natomiast dopiero później, w momencie, w którym jakby atmosfera troszkę ochłonie i każdy gdzieś tam czuje się wyżyty ze względu tego, co sobie opowiedział, i to dopiero wtedy zaczynamy grać.
1: Okej, okay. Wiesz co, słuchaj, do kwestii takich właśnie organizacji różnych rzeczy powrócimy jeszcze potem w dalszych pytaniach, ale ja bym chciał zapytać właśnie o to, jak po prostu wyglądał taki pierwszy koncert po tym, jak już tak oficjalnie się połączyliście po tym plebiscycie. Jak w ogóle go wspominasz?
5: Wiesz co, bardzo dobrze, ja byłem po prostu zaskoczony i odbiorem. Przypomnę, że to był koncert w Kazimierzy Wielkiej. Zaraz po skończeniu gry na plebiscycie wyjechaliśmy do Kazimierzy wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, z którą od tamtego momentu gramy regularnie i ostatnim czasy można było nas zobaczyć podczas transmisji WOŚP organizowanej w Radomiu, jak i również na koncercie na rynku w Radomiu, gdzie gwiazdą wieczoru była Jula. Graliśmy razem właśnie z chłopakami z 3x3 i resztą zespołów, które nie wszystkich dobrze znam, natomiast na pewno na bardzo wysokim poziomie ta impreza była.
1: A słuchaj, jeszcze tak mówiąc o tych wszystkich koncertach, bo mówisz, że właśnie dobrze wspominasz ten w Kazimierzu Dolnym, ale patrząc na te koncerty różne graliście, jak to wygląda organizacyjnie? Bo rozumiem, że trochę sprzętu na przykład swojego musicie przywieźć.
5: Tak, zgadza się. Nieraz jest to problematyczne, zależy jak daleko jedziemy. tych koncertów już troszkę jednak za sobą mamy. To też ze względu na to, że gramy około 6 lat razem. Także trochę tego było. Wszystko tutaj definiuje dystans. Koncerty wyjazdowe charakteryzują się tym, że zazwyczaj instrument, który jest największy gabarytowo, czyli perkusja, gdzieś na miejscu jest, czy to ze względu na to, że jakiś lokalny zespół użycza tej perkusji, bądź co bądź niektóre kluby w swoim wyposażeniu już tą perkusję mają po to, żeby właśnie zespołom użyczać na takie wyjazdowe koncerty. Także z tego klasyka gatunku bierzemy werbel, blachy, stopę. To są takie przedmioty, takie części perkusji, które gdzieś tam ze sobą zawsze się bierze, a jednak gabarytowo nie zajmują nam dużo miejsca. Wszystko jest też zależne od tego, gdzie gramy, bo pewne miejsca są bardziej wymagające i tego sprzętu potrzebujemy wziąć ze sobą więcej. Niektóre są takie, że tak naprawdę kładziemy wiosła, podłogi do nich z efektami i mniej więcej to jest wszystko, co ze sobą bierzemy. No i oczywiście świetny nastrój.
1: Okej, okay, a powiedz mi tak, bo ja akurat nieraz mam przyjemność, miałem akurat działać w środowisku e-sportowym i wiem, że są zawodnicy z różnych drużyn e-sportowych, którzy po prostu na mecze swoje biorą maskotki albo jakieś talizmany, które są dani tak jakby przynoszące szczęście. Czy ty takie coś masz w ogóle?
5: Wiesz, tak, szczerze mówiąc, tak. Mamy pluszową maskotkę, to jest krokodyl. Kupił go Leon w którymś momencie, już nawet ciężko mi jest opisać sytuację, w jakiej to się działo. Natomiast jest fioletowy, jest brzydki i ma na imię Reef i gdzieś tam bierzemy go ze sobą, nie zawsze. Natomiast myślę, że jakbym przejrzał gdzieś telefon i grupę, jakie zdjęcie tam sobie wysyłaliśmy, to znalazłbym kilka takich, jak ktoś piwtulony w tą maskotkę właśnie.
1: Czyli rozumiem, że to jest taki, można powiedzieć, nieoficjalny członek zespołu?
5: Myślę, że tak, z pewnością.
1: Okej, okay, słuchaj, a przejdźmy dalej w ogóle, bo mówiliśmy o tym koncercie w Kazimierzu Dolnym, tak? I po tym Kazimierzu Dolnym, jak to dalej wyglądało? Graliście kolejne koncerty, kwestia tutaj właśnie kolejnych kawałków, które wydawaliście, jak to po prostu szło dalej?
5: Wiesz co, to już było jakiś czas temu, ale z tego co pamiętam, to taka chronologia mniej więcej układa się w taki sposób, że po tym koncercie chcieliśmy się skupić troszkę na ustawieniu swojego brzmienia oraz zrobieniu jakichś demówek. Nagraliśmy wtedy kilka kawałków współpracując właśnie z Błyskim Samorządowym Centrum Kultury. W następnym czasie że tak powiem, wyczuwaliśmy może rynek. Ciężko nam było się wyrwać z początku z małego miasta i trafić do jakiejś szerszej grupy odbiorców. Natomiast gdzieś z czasem i z wyczuciem zaczęło to owocować. Później w momencie, chyba to był rok 2020, kiedy gdzieś już się obeznaliśmy troszeczkę, to zaczęły się te wyjazdy bardziej poważne. Między innymi na przykład graliśmy w 2019 roku chyba na Juwenaliach w Radomiu. Wtedy pamiętam, że byliśmy jednym z supportów Cleo. Także tutaj już od tego roku gdzieś można, że tak powiem, mimo tego, że jeszcze tu nie mieszkałem, natomiast Leon już na ten moment chyba tak, przypisać nam gdzieś to takie powiązanie z Radomiem, bo byliśmy tym miastem zachwyceni i naprawdę bardzo ciepłym przyjęciem. Do tej pory niesamowicie wspominam ten koncert. Do tego w tym okresie czasu też zaczęliśmy grać po innych miastach, to jest Kraków, Kielce, Radomsko, świetny zlot motocyklowy, tam też graliśmy, też niesamowicie zostaliśmy ugoszczeni, a w roku 2020 zebraliśmy po prostu wszystko to, co naszym zdaniem do tego momentu było najlepsze i pojechaliśmy do chłopaków z Dirty Sound Record pod Rzeszów, żeby zbić to wszystko w jedną płytę.
1: Okej, okay. I wtedy mieliście już właśnie ten pierwszy krążek za sobą. A powiedz mi inną rzecz, bo mówimy tutaj właśnie o waszej tutaj historii, ale myślę też, że fajnie będzie przybliżyć troszeczkę ten gatunek muzyczny, który gracie, a raczej gatunki muzyczne, bo rozumiem, że tutaj nie siedzicie tylko właśnie w jednym rodzaju muzyki.
5: Nie, absolutnie nie. Nie jest to jedyny rodzaj muzyki i gdzieś ta otwartość głowy, którą mamy względem muzyki, poniekąd jest i czymś wspaniałym, ale też przekleństwem, bo czasem ciężko jest nam to zbić, żeby to sensownie brzmiało. Natomiast na pewno tym, czym muzyka nasza charakteryzuje się, pomimo naróżności gatunku, czy to jest punk rock, czy to jest hard rock, czy nawet jakieś cięższe klimaty, takie zahaczające o metal, to każdy z tych numerów emanuje ekspresją. I to jest rzecz, która gdzieś tam jest taka przodująca w tej naszej twórczości i chcemy, żeby była taką czystą odskocznią, czystą energią w zderzeniu z tym, co bardzo często szare życie gdzieś nam dostarcza. Także to jest na pewno taki aspekt, a kolejną rzeczą wiążącą, pomimo tego, że jest ta różnica gatunkowa, nawet na płycie, na EP Do Widzenia można usłyszeć to, że każdy z sześciu numerów, który jest na EP, różni się gatunkowo. Możemy tam właśnie przez hard rock, po punk rock gdzieś przebrnąć w tych zaledwie sześciu utworach. Natomiast tematyka jest dosyć często odnosząca się do przykrych sytuacji życiowych i nawet w momentach, w których jest to owiane taką imprezową atmosferą, staramy się, wiesz co, jednak nieść pewnego rodzaju przesłanie, wsparcie dla ludzi, którzy doświadczyli jakichś ciężkich doświadczeń. Takim chyba sztandarowym, flagowym przykładem jest piosenka Mróz, która opowiada o problemach względem depresji i choroby dwubiegunowej i stała się takim nierozłącznym elementem naszych koncertów i ukłonem w stronę osób zmagających się z tym.
1: Rozumiem. A mam takie jeszcze inne pytanie, bo powiedziałeś tutaj właśnie o tych gatunkach muzycznych, one są różne, a czy na przykład myśleliście też o jakichś innych gatunkach, żeby popróbować, czy to już raczej w tych zostajecie?
5: Wiesz co, nie wykluczam tego, szczerze mówiąc. Pamiętam, że był kiedyś taki pomysł na powstanie EP w stylu R&B, takim bardziej mainstreamowym, może trochę komercyjnym wybrzmieniu. Nie ze względu na charakter komercji, raczej na taką łatwość w tworzeniu, prostotę i żeby mnie teraz nikt z R&B nie zjadł za to, bo oczywiście bardzo, bardzo szanuję. Natomiast jeżeli chodzi o tą formę, to po prostu gdzieś w takiej przyjemnej, prostej, lekkiej ponad wszystko formie były takie pomysły i zachcianki. Być może jeszcze kiedyś to ujrzy światło dzienne.
1: Chciałem zapytać o teksty piosenek, bo oczywiście te są nierozerwalną częścią tutaj waszej muzyki. Jak to wygląda? Kto odpowiada za te tworzenie tekstu tych piosenek? To jest na przykład jedna osoba, a może po prostu zbieracie się całą grupą i jest tak zwana burza mózgów?
5: Wiesz co, jeżeli chodzi o lirykę, to ja odpowiadam tutaj za wszystkie teksty, które zostały napisane u nas. Nie chciałbym też natomiast brać laurów gdzieś za to na siebie, ponieważ to, co doświadczam grając z chłopakami i to, co oni mi dają, jest na pewno gdzieś przelewane na ten papier. Staram się pisać względem właśnie doświadczeń. Nie tylko moich, bardzo często są to doświadczenia moich bliskich, uczucia, z którymi jest to związane. Także na pewno pomimo tego, że w jakiś sposób jestem w stanie ubrać to w słowa, to zdarza się tak, że inspiracją, motywem i tak dalej są po prostu gdzieś moi bliscy.
1: A jeżeli mówimy tutaj o tym pisaniu tekstów piosenek, to po prostu sobie zasiadasz przy biurku z kawałkiem kartki, czy może po prostu masz notatnik w komputerze i to na niej wszystko zapisujesz? No i też pytanie brzmi, jak to jest z kwestią weny? Czy też masz na przykład takie momenty, że jej brakuje? Jeżeli tak, to jak sobie z nią w ogóle radzisz, z takim brakiem weny?
5: Tak, brak weny czasem doskwiera. Stąd też nie mam na ten moment jednego zeszytu, bądź jakiś notatek, czy to w telefonie, czy na komputerze. Raczej piszę pod wpływem impulsu. Gdzie nie, gdzie są takie próby, gdzie zasiadam po to, żeby coś napisać, ale nic z tego nie ma. Staram się wtedy jak najszybciej to odpuścić i tak kolokwializując, nie orać sobie głowy, bo jeżeli tego nie czujesz, no to nie ma co robić tego na siłę. Jeżeli to przychodzi samo, to wtedy w porządku. Natomiast w momencie, w którym ty próbujesz zrobić coś na siłę, to nawet jeżeli to w jakiś sposób będzie brzmiało, ja myślę, że ten trud i ta taka nieszczerość gdzieś tam płynąca poprzez ten tekst, ona wypłynie. Natomiast w momencie, kiedy piszemy pod względem impulsu, pod względem właśnie jakiegoś natchnienia, jest to zupełnie inna, diametralnie inna rzecz. Stąd też nie mam miejsca takiego, w którym bym pisał część tekstów, które już teraz można przesłuchać, były pisane na wybrzeżu podczas tego, kiedy tam wyjechałem do pracy i mieszkałem przez jakiś czas. Część jest napisana podczas trasy samochodem, część w zaciszu domowym, siedząc w oknie, a część w ogóle

0: koncercie?
1: Tak, jest tego dużo. Każdy koncert ma swój charakter, każdy wyjazd ma swój charakter. Tak jak kiedyś staraliśmy się gdzieś to mniej więcej policzyć, no to takich wyjazdów ze sobą mamy za sobą już około, nie wiem, 60-70. Także jest to już taka liczba, naprawdę porządny kawałek życia, że ciężko sobie czasem przypomnieć, co gdzie było. Natomiast każdy wyjazd jest gdzieś inny. Są rzeczy cykliczne, które się powtarzają, które też dodają uroku. Na przykład on będzie bardzo zły na mnie o to, ale powiem. Severin uwielbia Zygzaka McQueena, nie? I czasem jak wracamy, to nie pójdzie spać do momentu, aż mu go nie włączę. Także auta 1, 2 i 3 mam obcykane już na pamięć. Ostatnim razem nawet kupiłem grę, żeby sobie w nią pograć, bo być może tam będzie coś nowego i świeższego. Także czasem wygląda to w taki sposób, że gdzieś tam te wyjazdy są owiane jakimiś tam małymi takimi rzeczami cyklicznymi, ale one dodają totalnie charakteru, bo jak już któryś raz z rzędu włączasz w hotelu Zygzaka czy tam gdzieś, to zaczyna to bawić.
0: Okej, okay. A chciałbym Cię zapytać też o teledyski, bo wiem, że tych teledysków do utworów już też troszeczkę macie. Powiedz mi, jakbyś miał ocenić, co jest trudniejsze, granie koncertu czy stworzenie teledysku?
1: Wiesz co, to ma zupełnie inny charakter, jedna i druga rzecz, z tego względu, że pomimo tego, że my grając na scenie staramy się dać ludziom performance, staramy się zrobić to w taki sposób, by przyjście na ten koncert było doświadczeniem, bo ja uważam, że jako artysta gdzieś tam poczuwam się nawet do tego zobowiązany, bo muzykę samą w sobie ktoś sobie może puścić i mieć do niej takie bądź inne odczucie. Natomiast przychodząc na koncert, staram się mieć kontakt z tą publicznością jak najlepszy potrafię i na pewno budowanie gdzieś tego show i napięcia podczas robienia koncertu jest inną formą niż kręcenie teledysku. Tam musisz być bardziej skupiony na poszczególnych kwestiach, co akurat w danym momencie ma wyglądać. I też taką trochę nienaturalną rzeczą, która jest dla nas, to, że powstają momenty w teledysku, gdzie musisz się wyrwać od całości, jaką my tworzymy, i niekiedy na ten przedni plan musimy być rozbici. Czasem nawet nie my, tylko ktoś na potrzeby tego właśnie, jak ten klip ma wyglądać. Także na pewno, gdybym miał powiedzieć, co jest cięższe, uznałbym jednak, że koncert, bo miałem do czynienia w swoim życiu kiedyś taki epizod, gdzie grałem w teatrze pod skrzydłami profesora Skoczlasa, którego serdecznie pozdrawiam. I jest to forma sztuki, która od początku do końca musi coś znaczyć, musi mieć swój charakter i tak dalej. Takie też podejście mamy do koncertów i od samego początku do końca staramy się robić to show. I tutaj nie ma miejsca na przerwę, na pomyłkę i nawet w momencie, kiedy coś się stanie, jakieś nieprzewidziane sytuacje, nie wiem, struna w gitarze pójdzie, z tym musisz sobie dać radę na scenie i improwizować. Trzeba wtedy, nie wiem, wymienić wiosło, zrobić cokolwiek innego, zagrać kawałek

0: czwórkę, aniżeli w piątkę, bo też bywały takie koncerty, gdzie jak na przykład struna poszła, to kończyliśmy numer grać w cztery osoby i nie ma momentu na stop. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o kręcenie teledysków, zawsze jest gdzieś taki moment, gdzie możesz sobie odsapnąć, przemyśleć coś. Jeżeli powstanie jakiś błąd, no to się nie martwisz, bo nakręcisz dubla i jakby w porządku, a widz dostaje gotowy produkt z tego wybranego, co jest już najlepsze. Tutaj staramy się dawać to, co najlepsze od początku do końca, nawet jeżeli gdzieś tam przeciwności losu są.
1: Tak na koniec rozmowy, co można życzyć muzykowi?
0: Wow!
1: Połamania strun, gitary?
0: Nie wiem. Wiesz co, połamanie nóg, chyba tak się mówi za każdym razem, jak wiesz, jak na scenę się wychodzi. Chyba połamanie nóg. Nie wiem, skąd to się wzięło w ogóle, ale wydaje mi się, że połamanie nóg.
1: Moi drodzy, to tyle naszej rozmowy. Moim gościem był Patryk Leszczyński, wokalista Crossroad. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
0: Dziękuję również.
2: Vox FM Radom. Hitów. Brójcu na 106.4.
3: Vox FM Radom. Vox FM Radom.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama. Vox FM Radom.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.

0: bardzo chcę. Skarbie nie da się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Puls FM.
2: Robi lato.
3: A ty ze